0: poczęcia. W trakcie marszu behawioryści wytypowali 5 par jamników z opiekunami, którzy walczyli na scenie o tytuł jego psiej mości. Wygrał pies Tobi ze swoim panem Konradem z Warszawy.
1: Przyjechaliśmy tutaj sobie na weekend na marsz. Nie wiedzieliśmy, że takie historie się będą dziać.
0: Mimo ogromnych tłumów uczestnicy byli bardzo zadowoleni.
2: Bardzo fajnie, bardzo dużo piesków właśnie. Fajna integracja z innymi pieskami.
0: Marsz jamników wrócił na rynek główny w Krakowie po 7 latach przerwy.
3: A tematem zajęła się Aleksandra Sobczak z Radia Kraków. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Noc chłodna, na termometrach od 6 do 11 stopni, lokalnie możliwe opady deszczu na północy kraju. Tam też może popadać w ciągu dnia, a temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
5: Świat 24.
6: Teraz w programie o dramatycznej sytuacji Afgańczyków masowo deportowanych z Iranu, ale także z Pakistanu. W ciągu ostatnich 3 lat z obu państw do wyjazdu zmuszono 6 milionów Afgańczyków. Często są to ludzie, którzy ojczyznę opuścili wiele lat temu lub są potomkami Afgańczyków i z krajem przodków niewiele mają wspólnego. I tak dramatyczną sytuację pogarsza też oczywiście fakt, że Afganistan rządzony przez talibów pogrążony jest w głębokim kryzysie. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że prawie 22 miliony Afgańczyków, czyli niemal połowa populacji tego kraju, potrzebuje pomocy, aby przeżyć. A o sytuacji Afgańczyków zmuszonych do wyjazdu z Iranu i Pakistanu rozmawiałem z doktorem Karolem Wilczyńskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czemu Afgańczycy wyrzucani są tak z Iranu, jak i z Pakistanu? Jak podaje ONZ-owska agenda do spraw uchodźców, prawo pobytu odmawiane jest także osobom, które wcześniej nie miały takich problemów i w Pakistanie czy też w Iranie przebywały legalnie, posiadają wszystkie wymagane dokumenty. Wiele z tych osób nawet nie urodziło się w Afganistanie.
7: Tak, część z tych ludzi albo nie tylko nie urodziła się, lub na przykład przybyła kilkadziesiąt lat temu, bo Afgańczycy uciekają do tych krajów, od kiedy w Afganistanie zaczęły się problemy, a jak wiemy, zaczęły się one wraz z inwazją jeszcze sowiecką, czyli od lat późnych lat 70., w latach 80. bardzo dużo Afgańczyków uciekało zarówno do Pakistanu, jak i Iranu. Niestety jest to związane z jednej strony z sytuacją gospodarczą w Iranie. Władze nie radzą sobie oczywiście z inflacją, która jest wywołana wojną i tymi działaniami zbrojnymi, które Iran toczy z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Fatalna sytuacja gospodarcza Iranu. Mówimy o inflacji sięgającej 80%. Tak ogólnie, jeśli chodzi o takie zwykłe produkty żywnościowe, często jest to nawet 150% w stosunku do zeszłego roku. Mówimy o wzroście cen. Dlatego rząd Iranu, no, moim zdaniem, znalazł sobie po prostu kozła ofiarnego. W tej retoryce często używa się właśnie, że Afgańczycy są agentami reżimu izraelskiego czy amerykańskiego, że to oni odpowiadają za ataki, za to, że służą po prostu wywiadowi izraelskiemu, co jest oczywiście tylko po prostu wymówką do tego, żeby no, pozbyć się ludzi, którzy mieliby stanowić jakiś ciężar dla irańskiej gospodarki. Natomiast jeśli chodzi o Pakistan, ta sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo dotyczy to działań politycznych i działań militarnych, jak pewnie część ze słuchaczy, słuchaczek pamięta. Iran i Pakistan i Afganistan toczyły działania zbrojne w ostatnim czasie i no one doprowadziły, czy one były prowadzone między innymi przez taką grupę Taliban Pakistan, czyli po prostu pakistańscy talibowie, którzy przede wszystkim działają na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Oni sprzeciwiają się rządowi w Pakistanie, tam rządzi w tym momencie taki ostry reżim wojskowy i Pakistan, czy rząd, władze Pakistanu prawdopodobnie słusznie oskarżają rząd talibów w Afganistanie o wspieranie tych talibów pakistańskich na różnym poziomie. No i w ten sposób karzą talibów afgańskich, wysyłając setki tysięcy, odsyłając setki tysięcy Afgańczyków żyjących w Pakistanie, jak powiedzieliśmy, od dekad, a czasami nawet urodzonych jeszcze w Pakistanie, z powrotem do Afganistanu, żeby no, po prostu obciążyć i no, uderzyć rząd talibów, pogorszyć ich sytuację.

0: bo nie ma co ukrywać, sytuacja Afganistanu pod rządami talibów, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą czy humanitarną, jest bardzo zła.
1: A w jaki sposób Afgańczycy byli traktowani, czy to w Iranie, czy w Pakistanie? Bo wiemy też, że przez lata w wielu przypadkach oni byli po prostu tanią siłą roboczą, co dla tych państw było korzystne. No teraz, tak jak pan mówi, stali się trochę kozłami ofiarnymi. A może w ogóle nie trochę, tylko po prostu.
0: Tak, to znaczy to zależy od kraju, no bo rzeczywiście jeśli chodzi o Pakistan, no to tradycyjnie część Pakistanu tak naprawdę od zawsze była zamieszkana przez Pasztunów i szczególnie właśnie ta część beludżyjska, Beludżystan, takie miasta jak Kwetta, właśnie stolica Beludżystanu, no były tradycyjnie z pogranicza, więc one były zamieszkane przez tą samą ludność, która w tym momencie rządzi Afganistanem, więc dla Afgańczyków, szczególnie tych biedniejszych z pogranicza, naturalnym, tradycyjnym kierunkiem było po prostu ucieczka na drugą stronę granicy. No tam nie ma też jakby słupków granicznych bardzo często, to po prostu są góry. Więc oni uciekając, bardzo często uciekali, nie wiem, do sąsiedniej wsi czy kilkadziesiąt kilometrów dalej do jakiejś odległej rodziny. Oczywiście duża część uchodźców, która pochodziła, nie wiem, z Kabulu czy z dalszych części Afganistanu, kiedy uciekała do Pakistanu, już takich krewnych nie miała. Oni też pochodzili z innych grup etnicznych, nieobecnych w Pakistanie. I Pakistan od wielu lat był jednym z top 5 krajów na świecie, które przyjmowały uchodźców. O tym często zapominamy, mówiąc o jakichś kryzysach migracyjnych w Europie. No ale to właśnie Pakistan przyjmował setki tysięcy uchodźców z Afganistanu od lat. No oczywiście sytuacja tych ludzi nie była łatwa, natomiast przez tą bliskość kulturową i mimo wszystko jakieś ułatwienia po prostu w dostępie do rynku pracy, ci ludzie mieli trudno, ale nie mieli tak źle. Ostatnie lata to zmieniły. W ostatnich latach rzeczywiście Pakistan zaczął wykorzystywać przeciwko wrogiemu reżimowi talibów w Afganistanie fakt, że ci uchodźcy tam są, fakt, że tych uchodźców można odesłać, fakt, że tych uchodźców można w jakiś sposób gnębić. I niestety rząd Pakistanu zaczął w ten sposób grać tymi ludźmi. Tak, jeśli chodzi o Iran, ta sytuacja jest troszkę inna. Podobnie jak z Pakistanem, część osób, które pochodzą z Afganistanu, one są Tadżykami, więc to jest, powiedzmy, podobny język. Oni się odnajdywali dość dobrze w Iranie, mogli się po prostu wymieszać z tą ludnością. Trudno ich odróżnić, takim osobom było łatwiej. Natomiast jeśli chodzi o na przykład Hazarów, taką mniejszość, która żyje w Afganistanie, jest najbardziej też prześladowana przez sunnicki rząd talibów, no Hazarom jest troszkę trudniej. I są takie konkretne grupy też etniczne, które odnajdują się w Iranie dużo gorzej. Natomiast niestety Irańska Republika Islamska, bo o niej mówimy od lat 80. rządząca Iranem, niestety traktowała Afgańczyków przede wszystkim właśnie jak tanią siłę roboczą i od kilku lat coraz bardziej ogranicza prawa też Afgańczyków, szczególnie po dojściu do władzy talibów, z którym ten szyicki reżim w Iranie i mamy sunnicki reżim w Afganistanie, no te stosunki są bardzo napięte, w związku z czym Iran nie zawsze chciał przyjmować tych uchodźców, raczej traktował też ich jako broń na przykład, czy jako pewien sposób negocjacji z sąsiednią Turcją, no bo Iran jest naturalnym też szlakiem dla Afgańczyków dalej. Bardzo dużo, setki tysięcy Afgańczyków przeszły przez Iran, czy przejechały przez Iran po to, żeby dotrzeć do Turcji, po to, żeby dotrzeć w konsekwencji do Unii Europejskiej, więc Iran jest troszkę traktowany inaczej, przez to, że dla wielu Afgańczyków on nie jest krajem docelowym. Oni bardzo często zostają tam kilka lat, zarabiają na tą podróż i ruszają dalej do Turcji, no gdzie warunki życia są dużo lepsze i łatwiej zarobić, no albo dalej do Unii Europejskiej.
1: Jak się szacuje, w ciągu ostatnich 3 lat 6 milionów Afgańczyków wyjechało z Iranu czy Pakistanu i trafiło do Afganistanu. Co dalej dzieje się z tymi ludźmi? Czy udzielana im jest jakakolwiek pomoc? Mam tu głównie na myśli pomoc międzynarodową, no bo jak wiemy, sam Afganistan jest w potężnym kryzysie.
0: Tak, to znaczy sankcje, które zostały nałożone przez państwa, no właściwie większość, zdecydowaną większość państw świata, również państwa arabskie na przykład, to one dotykają oczywiście też prostą ludność, tak? No i to jest jakby trudna rzecz do zdecydowania. Czy my mamy grać z talibami w taki sposób, że nie przekazujemy im żadnych pieniędzy, czy gramy na przykład

0: takie Katar, który przez swoją bliskość i też przez to, że no, zawsze tradycyjnie odgrywa taką rolę negocjatora z talibami, przez Katar płyną te pieniądze, nie tylko arabskie, ale również ze Stanów Zjednoczonych. Co tydzień jest wysyłany samolot z dużą ilością gotówki, która ma teoretycznie służyć pomocy humanitarnej. Oczywiście ona nie zaspokoi wszystkich potrzeb, no i istnieją obawy, tak jak w przypadku wszystkich innych reżimów świata, że te pieniądze będą wykorzystywane w nie taki sposób, do którego zostały przeznaczone, tak? I to jest dylemat, który my możemy mieć jako, nie wiem, Polska czy państwa Unii Europejskiej, czy powinniśmy wspierać tych ludzi, no bo widzimy, co się z nimi dzieje. A sytuacja uchodźców, szczególnie uchodźców, którzy są odsyłani przez Iran i Pakistan, już nie mówiąc o tej lokalnej ludności, o sytuacji kobiet i nie mają prawa do pracy, bardzo często żyją w katastrofalnych warunkach. Nie mówię też już o prawach kobiet, no bo one, wyjeżdżając z Pakistanu czy z Iranu, gdzie oczywiście też sytuacja kobiet, szczególnie w Iranie, nie jest łatwa, no ale jednak mają prawo do edukacji, mają prawo do pracy, mają prawo, nie wiem, do rozwodu i tak dalej, i tak dalej. W Afganistanie w tym momencie są tego pozbawione, więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy, nie wiem, 20-letnią kobietą, która z Pakistanu, gdzie studiowała, jest wyrzucana do Afganistanu i trafia do jakiejś dziury, z której nie ma wyjścia, nie ma dostępu do internetu, bo talibowie zakazują smartfonów. To jest piekło.
1: Mówił dr Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Świat 24. Powtórka programu. W repertuarze.
3: Martyna Podolska, dzień dobry, a na rozpoczęcie sezonu w pierwszej tego sezonowej audycji teatralnej w repertuarze Michał Merczyński, po raz pierwszy zresztą u nas, bardzo, bardzo się cieszę.
4: Ja również, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie, znakomity menadżer kultury, który niejedno widział, niejedno produkował, niejedno tworzył i od tego, panie dyrektorze, chciałabym w ogóle rozpocząć. Jak to jest dzisiaj, w XXI wieku, w 2026 roku, rozpoczynać sezon teatralny, gdzie z każdej strony w internecie królują seriale, królują różne podcasty, królują różne dostępne filmy. No a tu pan, zresztą ja też i wielu innych twórców, chcemy namawiać naszych słuchaczy do wyjścia z domu i do chodzenia do teatru. Jak kierować się zatem teatrem, na co się decydować, jak budować repertuar, program teatralny?
4: Powiem tak, przy tej całej fali, no jednak internetowej, bo jednak te wszystkie rzeczy, te filmy, seriale, podcasty, etc., jednak głównie docierają do nas przez internet. No więc w całej tej inwazji, która po prostu jest faktem, jest też inne zjawisko, które polega na tym, że następuje jakiś rodzaj, no może nie przesytu, ale takiego, no powiedzmy, nasycenia tymi wszystkimi treściami, które nas w różny sposób, właściwie od każdego momentu, jak się budzimy, niektórzy pierwszy dotyk to jest telefon, bo budzik mają w telefonie, prawda? Więc i ostatni, bo nastawiają ten budzik. Więc ten telefon, tablet, rzutnik, cokolwiek nam towarzyszy i przekazuje różne treści, to jest ważny taki moment, czy taka potrzeba, coraz częściej obserwuję, zamknięcia tego strumienia, który do nas dociera, i wejścia w jakąś taką sytuację całkowicie analogową. Ona ma różne wymiary. To jest obcowanie z naturą, to jest po prostu rodzaj wyłączenia się poprzez, nie wiem, jakiś rodzaj ćwiczeń, kontemplacji, czegokolwiek, ale też jednym z tych wentyli bezpieczeństwa, ja bym powiedział, i równowagi, ale też poznania takiego naprawdę innego, jest obcowanie ze sztuką. I to ono może mieć ten bardzo intymny wymiar, czyli po prostu lektura. Ja najchętniej, powiem pani szczerze, to bym teraz właściwie tylko słuchał muzyki i czytał książki. Ale oczywiście teatr, koncerty,
3: opera,
4: czy opera to oczywiście też. Czy inaczej, uczestnictwo bezpośrednie, czyli ta, czy to jest rodzaj właśnie muzeum, czy to jest rodzaj galerii, czy to jest po prostu też, nie wiem, festiwal rockowy wielki, czy jakikolwiek inny, czy inna forma aktywnego uczestnictwa, to jest inny rodzaj przeżycia.
3: Spotkanie z drugim człowiekiem.
4: To jest też spotkanie z drugim człowiekiem w różnych wymiarach. Tym, który coś do nas przekazuje nas ze scen, umownej sceny, czy ścian galerii, czy innych

środków, czy kart książki, czy nawet tabletu, znowu tablet, ale książka, ale także z widzami, czyli z uczestnikami, którzy są współodbiorcami tego wydarzenia. Kino ma też tę magiczną szczególnie taką rolę i teatr również, a szczególnie teatr, gdyż teatr po prostu spotyka nas z, no przeważnie z żywym

0: i inny rodzaj, jakby to powiedzieć, też przekazu, bo to się dzieje tu i teraz, to ma swoją dynamikę, to ma swoją czasem nieoczekiwaną formę i swój nieoczekiwany przebieg. Coś może nam zakłócać. No mieliśmy teraz w Bochum w czasie spektaklu Europa, no dwie osoby zasłabły po prostu. No i była taka interwencja tej grupy medycznej. Nie przerwano spektaklu, bo nie było to aż tak drastyczne, ale to też wpływa na odbiór i nas widzów, ale też aktorek, aktorów, którzy no po prostu dopóki nie dostają jasnego sygnału stop, to gramy, prawda? Więc to są takie też tego typu historie, ale reakcja widzów jest częścią spektaklu teatralnego, na pewno. To wszystkie moje koleżanki znakomite i koledzy z zespołu Nowego Teatru mówią i potwierdzają i oni mówią często tak, mówi, my czujemy, jaka jest dzisiaj publiczność, jaka jest temperatura energii, ta temperatura metaforyczna oczywiście, jak oni odbierają, jacy jesteście tam po drugiej stronie. Oni mają różne swoje detektory, że tak się wyrażę, te fluidy w różny sposób potrafią odczytać. Też czasem się gra po prostu, to oni też mówią o tym często, że no dzisiaj się gra po prostu wspaniale, bo jest taka widownia, która właściwie łapie nawet wstrzymanie oddechu, prawda? Więc
1: ale to jest bardzo ciekawe w ogóle, o czym pan mówi, bo to też jest pytanie, kto przychodzi do Nowego Teatru, bo od lat mówi się, że jest to jednak wysmakowana, czy wysublimowana w pewien sposób publiczność, która zdaje sobie sprawę z tego, do jakiego miejsca idzie i na jakie spektakle idzie. Ale z drugiej strony, patrząc na program, który dopiero co pan ogłosił, nie tylko na ten sezon, ale w ogóle na zbliżające się sezony, to mam takie poczucie, że właśnie poszukuje pan wraz z zespołem także i nowego odbiorcy, właśnie stawiając na pewną różnorodność, tak, i tematyczną, i też pod względem formy, gatunkową.
0: Znaczy ja uważam, że przede wszystkim jesteśmy, to powiem od razu jako credo, jesteśmy teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. I to jest nawet w statucie wpisane. To jest jedyny twórca polski, który ma taki rodzaj komfortu, ale też jest jedynym twórcą polskim, który ma tego rodzaju wagę swoich dokonań i wagę swoich przekazów, które cały czas realizuje. Więc Teatr Krzysztofa, bez niego by tego nie było. Więc jesteśmy nastawieni na to, że oczywiście produkujemy i gramy spektakle te, które powstały i myślimy o następnych Krzysztofa Warlikowskiego, ale też myślimy o tym i robimy to już, bo to zostało rozpoczęte jeszcze przed moim przyjściem w formie takich grantowych programów właśnie w oparciu o KPO, ale chcemy stworzyć też takie archiwum cyfrowe i nie tylko twórczości Krzysztofa Warlikowskiego, Małgosi Szczęśniak i Pawła Mykietyna. Bo ja osobiście uważam, że obecność Pawła Mykietyna w zespole Nowego Teatru to jest niezwykle istotny też ten konstytuujący całość tej instytucji i jej sensu element. To nie jest tak, że Paweł robi muzykę do spektakli Krzyśka. Paweł jest jednym z tych filarów. Temu chcę dać wyraz w tych przyszłych sezonach, bo uznałem, że trzeba zamawiać u Pawła jako teatr dzieło muzyczne autonomiczne. Nie, że on zrobi kolejną muzykę do jakiegoś spektaklu, bo to oczywiście się dzieje. Tylko po prostu, że on ma i taka rzecz będzie miała miejsce za rok. To będzie czwarta jego symfonia. Nazwał ją koncertującą, no trochę nawiązując na pewno do Karola Szymanowskiego. Tym bardziej, że jest to utwór na dwa fortepiany i orkiestrę. Szymanowski napisał na jeden fortepian, żeśmy sobie żartowali, ale tak to jest, więc...
1: Ale my mamy dwóch wspaniałych, Bartka Wąsika, tak? I
0: tak,
1: Marcina,
0: i Marcina Masyckiego. Tak, tak, którzy będą pierwszymi wykonawcami Symfonia Warszawia i będzie... Chodzi o to, że ta różnorodność, która ma być także w tym, ale także w pewnej różnorodności gatunkowej czy sposobie teatru, bo na przykład jeżeli Janek Komasa robi swój debiut taki teatralny, pełny sceniczny, teatralny, to, że on robi spektakl na podstawie swojego scenariusza, swojego pomysłu, filmu Rocznica, który zapewne wielu słuchaczy naszych widziało, a jak nie, to zachęcam, bo właśnie ten film zostanie przełożony, czy ta historia, tak powiedzmy, zostanie pokazana w teatrze w innej formule, kompletnie. Więc, a to nie jest taka typowa rzecz, której byście się państwo mogli spodziewać w repertuarze Nowego Teatru, więc my szukamy też, ja chcę, żeby to był taki, żeby teatr był takim ekspanderem, żeby on mógł rozszerzać jak gdyby swoje po prostu możliwości. W nazwie, przypomnę państwu, Nowy Teatr, Międzynarodowe Centrum Sztuki. A więc jest tam miejsce i dla działań muzycznych, i dla działań performatywnych, i dla działań

0: takich no właśnie jak operowych, które w tej chwili będziemy realizowali, trochę o tym powiemy, ale oczywiście nie konkurujemy z operą narodową. W tej chwili chcemy nadać temu pewien, jakby to powiedzieć, no inny rodzaj podpisu czy pisma, który jest, bo staramy się po prostu też reagować na sytuację tą, która jest, która pojawia się na rynku sztuki literackim. No Pulverkopf, nasza premiera z ubiegłego roku, to był taki przykład tego, jak chwycić za rogi jedną z najważniejszych polskich powieści XXI wieku, napisaną przez Edwarda Pasewicza.
1: Tomisko.
0: Tak, Tomisko.
1: A to koprodukcja z Teatrem Polskim w Poznaniu.
0: Tak. Z różnych względów. Maciej Nowak po pierwsze jest takim druhem, moim dyrektorem. Przyjaźnimy się i prywatnie, i rozumiemy bardzo podobnie teatr. A z drugiej strony Pulverkopf w znacznej części odbywa się akcja tej powieści w Poznaniu, więc nie wyobrażałem sobie, żeby nie mieć tam takiego partnera. No i to się świetnie udało. Natomiast to było coś, co uważałem, że konieczne, żeby zrobić, a więc pokazać jedną z najważniejszych powieści w innym języku, przełożyć ją na język teatru. I Kasia Kalwa zrobiła to znakomicie. A z drugiej strony był oczywiście spektakl Krzysztofa Europa, a z trzeciej strony był Claude Bordouil i z jego wspaniała podróż przez kolekcję prywatną, jak nazwał ten spektakl. A jest to trochę jego historia bycia w nowym teatrze poprzez przywoływanie różnego rodzaju rekwizytów ważnych dla niego postaci z tego zespołu, ale także z jego życiorysu, z jego pejzażu ważnych postaci, które miały wpływ na jego bycie w sztuce, w kulturze, więc to było znakomite. Od bardzo takiego awangardowego spektaklu, może nie poszukującego taneczno-teatralnego, pewnej hybrydy, poprzez taką no, klasyczną, teatralną, dużą produkcję, czyli Pulverkopf, Warlikowskiego Europę. No i na samym początku to był właśnie koncert też Pawła Mikietyna z jego nowym utworem, z jego nowym dziełem, czyli Nightfall z Mają Laurą Jaryszewską, gdzie Paweł wystąpił pierwszy raz przy klawiaturze, na scenie. Także to był fajny sezon ten
1: pierwszy. Tak, tam było
0: pierwszy.
1: Też takie małe wydarzenie teatralno-performatywne, które będzie miało wydźwięk w tym kolejnym sezonie. Mhm. Mówię tu o tajemniczym ogrodzie, tak. Bo do tej pory chyba było zrealizowane takie czytanie performatywne, mhm. A teraz wiem, że Grzegorz, to w reżyserii Grzegorza Jaremki, wydarzenie Grzegorz szykuje poszerzoną wersję tego spektaklu.
0: To się tak, jeśli mogę, to się tak udało, to czytanie, że myśmy od razu stwierdzili, że musimy coś z tym zrobić dalej. Oczywiście Grzegorz się ucieszył, zgodził i nie chcę zbyt wiele tutaj zdradzać różnych formuł, które będą temu towarzyszyły, ale myślę, że to w jakimś sensie będzie taki spektakl, który wyjdzie trochę z budynku teatru.
1: No, słyszałam, że nie będziemy siedzieć.
0: Nie.
1: To tyle, ale jeszcze, panie dyrektorze, chcę wrócić do jednego zdania, które pan wypowiedział, czyli do tego archiwum Krzysztofa Warlikowskiego. Tak. Oczywiście odsyłamy państwa, bo niektóre spektakle Krzysztofa Warlikowskiego są zapisane i są dostępne bezpłatnie w ramach Ninateki.
0: Tak.
1: Ninateka.pl, jeśli dobrze teraz pamiętam konkretną nazwę strony internetowej, i tam mogą państwo sięgnąć i obejrzeć, zapoznać się z dziełami Krzysztofa Warlikowskiego. Ale druga sprawa, żeby nie było tak tylko kolorowo, bo myślę, że pan doskonale wie, że ja zwykle szczerze rozmawiam.
0: Oczywiście.
1: Mówi się, że rzadko gracie. Mówi się, że w repertuarze jest tyle dobroci, tyle świetnych spektakli, a jednak niełatwo się do was wybrać. No, co pan na ten zarzut by odpowiedział?
0: Powiem, odpowiadam tak. No pierwsze, ubolewamy nad tym, ale musicie państwo zrozumieć jedną rzecz, że to jest tak. Jeżeli my gramy na przykład spektakl Odyseja, powiedzmy, Krzysztofa Warlikowskiego, i gramy go przez kilka dni, to my przez 3 dni przedtem musimy to przygotować. To są bardzo duże scenografie, to jest kwestia ustawiania świateł i to nie jest opieszałość ani naszej ekipy technicznej, ani nieumiejętność, ani, jakby to powiedzieć, no, jakiś rodzaj lenistwa, tylko po prostu doskonale już wiemy, jaki jest czas potrzebny na przygotowanie każdej z produkcji. Podobnie jest z takimi produkcjami jak Pulverkopf, który jest też bardzo dużym spektaklem w sensie no, budowania i tworzenia jego przestrzeni. To jest jeden aspekt sprawy, więc wówczas albo się mogą odbywać rzeczy na małej scenie i tak przeważnie robimy, albo jakieś, naprawdę przepraszam za wyrażenie, nieduże z uwagi na wielkość.

0: jakość sali, ale bardzo ważne spektakle w naszej świetlicy. To jest jeden aspekt, że trochę te duże nasze widowiska wymagają czasu przygotowania, potem też krótszego, ale jednak demontowania. No, to się wszystko dzieje na scenie. Proszę mi wierzyć, że koordynacja pracy artystycznej i wykorzystanie tego potencjału przestrzeni jest naprawdę bardzo precyzyjnie realizowana przez ekipę Nowego. A drugi aspekt tej historii jest taki, że no troszeczkę mamy też taką klęskę urodzaju, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaproszenia i my je trochę realizujemy. To dotyczy zarówno tych festiwali międzynarodowych, jak chociażby w tym roku. Teraz one się wydarzały głównie w okresie letnim, więc nie jest tak źle. No ale jedziemy do Gdańska, potem jedziemy z dwoma tytułami na Boską Komedię, czyli z Pulverkopf i z
1: zupełnie przedpremierowo dyrektor Merczyński to powiedział. Dyrektor Szydłowski chyba nie będzie zadowolony, że już to zostało ogłoszone, ale to już tylko między nami, drodzy państwo. Dobrze.
0: No więc jest to taka sytuacja, że my mamy tych zaproszeń wiele i też z nich, że się tak wyrażę, korzystamy, a szczególnie te, które są zagraniczne, no są troszeczkę też reprezentowaniem polskiego teatru, Warszawy, Polski. Proszę mi wierzyć, że jedziemy tam często nadwyrężając czas wakacyjny, także nasz. Robimy to właściwie nieustannie. Nie ma takiego już czasu, jak to się kiedyś działo w teatrach, że właściwie była przerwa letnia, która trwała 2 miesiące. U nas ona jest krótsza. I nawet jak tego nie widzicie państwo na scenie Nowego, to my jesteśmy gdzieś tam w świecie. Staramy się o tym mówić, informować i pisać na naszych stronach, żebyście wiedzieli, co się z nami dzieje.
1: A my
0: gdzie
1: się
0: jesteśmy.
1: Z tego cieszymy,
0: tak,
1: z tych
0: ale
1: sukcesów.
0: To jest taka historia. Natomiast oczywiście myślę, że będzie w tym sezonie i więcej spektakli Krzysztofa i w ogóle będziemy grali troszeczkę, uda się tak to zrobić, że będziemy grali jeszcze troszeczkę częściej, ale nie mogę tutaj obiecać, że po prostu codziennie w nowym się codziennie coś dzieje. Czy to są spotkania, czy to są warsztaty, czy to są wydarzenia muzyczne, czy to są różne inne aktywności, to jednak zawsze prawie tam coś jest, ale spektakle oczywiście to nie jest kwestia niechęci do gry, czy jakiegoś tutaj zadzierania nosa i mówimy, my tylko gramy tyle, a potem mamy was w nosie, tylko wynika to z dosyć takiej, powiedziałbym, złożonej sytuacji logistyczno-organizacyjno-produkcyjnej. I tylko o to chodzi. Jak możemy, to gramy bez mrugnięcia oka. Więc proszę wziąć pod uwagę te okoliczności łagodzące tego zarzutu, ale no taka jest prawda.
1: A jeszcze wróciłabym do nazwy teatru, do tego aspektu międzynarodowego. Mhm. Nie tylko z punktu widzenia, czy z perspektywy festiwali, na których gracie, ale także i zapraszania twórców do Warszawy. I właściwie od tego rozpoczynacie tegoroczny sezon.
0: No tak, w zasadzie, znaczy oczywiście rozpoczynamy od, czy gramy po prostu, ale taką zupełnie pierwszą naszą współpremierą, gdzie jesteśmy koproducentem, jest Teraz Polisz i Olga Ciążkowska. To jest też kolejna właściwie odsłona ich produkcji, która będzie na małej scenie u nas już we wrześniu.
1: A no, ja myślałam o Zagubionych.
0: No Zagubieni to jest już produkcja przyszłoroczna. I to jest rzecz, która będzie miała taką, no powiem tak, w tym roku pierwszą naszą premierą jest Czarodziejska Góra. I to jest otwarcie festiwalu Nowa Europa w tym roku. Potem jeszcze 3 spektakle operowe, ale właśnie innej opery. Z Ukrainy opera Aperta i taka opera Gaja ekologiczna. No, to też jest opowieść o tym, jak tworzyć pełnowymiarowy spektakl pod stałym obstrzałem i pod bombami. Z drugiej strony Operomania, dom produkcyjny z Wilna. 2 spektakle. Jeden opowiada jak gdyby o historii przełomu 89 roku poprzez archiwa telewizji publicznej tamtejszej, a drugi poprzez VHS-owskie no, wspominki i filmy nasze, że tak powiem, prywatne. No i Jan Lauwers i Neat Company z Lee Myler i the Hitler Bathtub. To będzie tegoroczna odsłona festiwalu Nowa Europa. Taka, która nazwaliśmy go Uzdrowisko Europa, Uzdrowisko Opera. Bo chcemy zwrócić uwagę, że jest pewien inny rodzaj też bardzo ważnego teatru muzycznego, który mieści się w takim kanonie, który możemy pokazywać w ramach tej formuły.

0: a za rok wrócimy znowu do takiego nurtu teatr, performance, taniec. To jest też ten mocny, bardzo międzynarodowy punkt sezonu w Nowym Teatrze. A potem będzie Komasa, Janek i Rocznica, a Zagubieni to jest...
1: przyszły sezon.
0: Przyszły
1: tak?
0: sezon, maj. To jest, proszę Państwa, bardzo ważna rzecz. Otóż Julien Gosselin, dyrektor teatru Odeon w Paryżu, no jeden z najważniejszych dzisiaj reżyserów europejskich średniego pokolenia. I Julien chce, on bardzo się czuje, może nie chcę powiedzieć uczniem Warlikowskiego, ale czuje wiele, jakby to powiedzieć, wspólnych takich wątków w tym teatrze. I widać je rzeczywiście. On będzie pracował u nas z zespołem bardzo takim rozbudowanym. Po pierwsze będą aktorzy z Odeonu, po drugie będą aktorzy z naszego zespołu. W tym miesiącu Julian przyjeżdża i no, będziemy już wiedzieli, kogo wybiera z naszej trupy wspaniałej i także dwójka aktorów z Starego Teatru w Krakowie. Jest to koprodukcja tych trzech instytucji, Odeon, Nowy, Stary, no i premiera w maju w Nowym, a potem w kolejnych miejscach. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń przyszłego sezonu polsko-francuskiego, który się będzie odbywał w różnych aspektach życia teatralno-artystycznego i sztuki wizualne, muzyka i tak dalej. Ale myślę, że w aspekcie teatru to będzie jeden z najważniejszych takich punktów. No i my bardzo wiele sobie z tą produkcją obiecujemy, bo myślę, że jak pokazuje doświadczenie ostatnich kilku lat, każda produkcja Gosselin to jest taki dwuletni tour po prostu dla tego zespołu.
1: To jest
0: ogromne wydarzenie, więc nam zależy. Ale powiem jeszcze dwa zdania o tej powieści, bo punktem wyjścia są Zagubieni, powieść Daniela Mendelsona, wydana w Polsce w 2008 bodajże roku. Jest to historia poszukiwania losu rodziny stryja i jego trzech córek i żony, którzy zaginęli w czasie II wojny światowej w dzisiejszej Ukrainie, byśmy powiedzieli, ale właściwie nie wiadomo, co się z nimi stało. No i o tej drodze, o tej historii opowiada ta cała książka. Ta książka, ta powieść, właściwie to jest taki rodzaj powieści dokumentalnej, autobiograficznej. No wspaniale się to czyta i jest to niestety bardzo poruszające, niestety bardzo aktualne w niektórych wymiarach. No ale cieszymy się na tę robotę, że tak powiem, bo to będzie spotkanie na pewno z jednym z najważniejszych dzisiaj ludzi, którzy współtworzą europejski teatr.
1: Michał Merczyński w repertuarze, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie, zapraszał Państwa do chodzenia, w ogóle do chodzenia do teatru, bo myślimy, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy i do tego Państwa nieustająco namawiamy. Michał Merczyński, bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję i zapraszam do Nowego Teatru.
1: Martyna Podolska, to było w repertuarze i do usłyszenia.
2: W repertuarze. Powtórka programu. Wiek Azji.

Wikazji, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Uwaga świata wciąż zwrócona jest na Nepal, gdzie 12 dni temu doszło do katastrofalnej w skutkach powodzi błyskawicznej. Miałem możliwość relacjonowania dla Państwa przez ponad tydzień tego, co wydarzyło się w dwóch dolinach Nepalu. Nie był to łatwy czas. Powtórzę, kataklizmu w takiej skali nie widziałem przez ponad 25 lat swojej pracy zawodowej. Pośród scenografii kataklizmu i zniszczeń, dziś zacznę jednak od historii dających nadzieję. O cudach w krainie kataklizmów. Sanjay Sah wczoraj narodził się po raz drugi. Zamiast sali porodowej, scenografia czasów kataklizmu. Tony mułu i skał rodził się z tunelu zniszczonej hydroelektrowni. Pracowałem jako operator w centrum dowodzenia. Zazwyczaj było tam 4-5 osób. Moim obowiązkiem było ratowanie życia wszystkich. Po takiej katastrofie nie mogłem po prostu uciekać. Chciałem ratować kolegów. Kazałem wszystkim wybiec na zewnątrz. Próbując ich ratować, powiedziałem, że doszło do wypadku i że na tamie doszło do poważnej katastrofy. Straciłem czas i ostatecznie sam nie mogłem się wdostać. Utknąłem w środku.

0: na długie 9 dni i nocy, które w zasypanym tunelu były tylko nocami. Pierwszy telefon na powierzchni do matki. Ratownik, nepalski żołnierz, chyba w równie dużym szoku co Sanjay Sach, tłumaczy to, co się stało, także sobie. Odpocznij teraz. Nic ci nie jest, prawda? Rozmawiałeś już z matką. Wielkie gratulacje dla ciebie. Pomyśleć, że udało ci się wyjść po tylu dniach uwięzienia. Wyszedłeś 9 dnia. To naprawdę drugie życie. Którego dziś jest? 19 dzień miesiąca według kalendarza nepalskiego. Pod ziemią spędziłeś 9 dni. Cuda w krainie kataklizmów zdarzały się już wcześniej. W ubiegłym tygodniu najskuteczniejszym systemem ostrzegania przed kataklizmem okazała się pomoc sąsiedzka i serce matki. To pomogło dyrektorowi szkoły średniej w Trishuli, Rajendrze Dawadiemu, podjąć chyba instynktowną decyzję. Uratował od śmierci siebie, 60 nauczycieli i 900 uczniów. Jeden z rodziców, matka, przyjechała motocyklem, powiedziała, że chce zabrać dzieci, bo idzie powódź. Pomyślałem, że jeśli informacja jest błędna, stracimy dzień nauki. Jeśli jest prawdziwa, wszyscy stracimy życie. Mówi Dawadi, który w szkole w Trishuli sam zdobywał wykształcenie, które teraz przekazuje innym. Dyrektor Dawadi, niczym kapitan na statku, ostatni wychodził ze szkoły, kiedy sale lekcyjne napełniały się wodą. Dzięki jego decyzji liczba zaginionych i ofiar śmiertelnych w Nepalu jest o 1000 osób mniejsza. Szkoła w Trishuli znajduje się obecnie głęboko w korycie rzeki.
1: The name itself is a connect, so it helps you to connect with different people around the world. You can see your idea.
0: A już ma 25 lat. Przez tydzień po kataklizmie będzie moimi oczami i uszami. Razem będziemy jeździć na tereny zniszczone przez powódź, rozmawiać z uratowanymi, słuchać historii życia i śmierci. W ubiegłym roku na ulicach Katmandu, kiedy Gen Z powiedziało w Nepalu dość, a już zdzierał gardło w wielotysięcznych manifestacjach. Wykształcony na Zachodzie mógł u nas zostać. Wrócił, bo chce zmieniać Nepal. Tworzy aplikację, która ma być takim Facebookiem podróżników.
2: You are like Mark Zuckerberg.
0: Jesteś jak nepalski Zuckerberg?
1: Not that really. I'm just trying my best. Just to help the people, help the government.
0: Nie, po prostu staram się robić to, co potrafię najlepiej. Pomagać ludziom, pomagać władzom. Czegokolwiek nauczyłem się w Austrii, chcę przekazać to, czego się nauczyłem. Wielu turystów szuka kontaktów w Nepalu. Chcę doświadczyć tego kraju. Kiedy za 2 miesiące aplikacja będzie już gotowa, połączę introwertyków z ekstrawertykami. To zmieni wszystko.
1: For the people who are introverted people, who are extroverted people, it's gonna change everything.
0: Ajuszowi trudno odmówić entuzjazmu, a to teraz w Nepalu towar najbardziej deficytowy. W Nepalu po 10 dobach od powodzi błyskawicznej udało się odnaleźć kolejne 2 żywe osoby. To 64-letnia kobieta, która przetrwała w częściowo zalanym pomieszczeniu domu, a także chiński pracownik jednej z elektrowni wodnych. To wciąż kropla nadziei w morzu łez bliskich ponad 5000 osób, które uznaje się za zaginione. Po tym, jak w pierwszych dniach uwaga świata skupiała się na akcji poszukiwawczo-ratowniczej, teraz przenosi się na pytanie o to, czy Nepal poradzi sobie z tą katastrofą, dlaczego do niej doszło i czy ta katastrofa może się znów powtórzyć. Choć odnalezienie w sumie 4 żywych osób w ciągu ostatnich 48 godzin daje nadzieję to dla rodzin zaginionych, szczególnie w tunelach hydroelektrowni, to niełatwy czas. Krishna Pudel czeka na jakiekolwiek informacje o swoim bracie i szworze. Mój brat pracuje w elektrowni wodnej od 3 lat. Od czasu powodzi nie mam z nim kontaktu. Jest w tunelu. Jeśli Ishwar Pudel wciąż jest w jednym z 6 zasypanych tuneli, wciąż ma szansę na uratowanie. Kiedy 26 sierpnia nadeszła powódź, rozmawiałem z moim bratem przez telefon mniej więcej o 7:30 rano. Powiedział mi, dziś mamy prace murarskie, a teraz idę do tunelu. Pogadamy jeszcze wieczorem. O 11:30 nadeszła powódź. Wciąż próbowałem dodzwonić się do niego. W końcu dodzwoniłem się, a on powiedział, jestem uwięziony w tunelu. 10 dnia od tragedii do opinii publicznej przedostawały się po raz pierwszy relacje o tym, że informacje o uwięzionych robotnikach były tuż po powodzi błyskawicznej. Spotkałem wielu ludzi, którzy zdołali uciec z tunelu, a którzy znali mojego brata. Powiedzieli mi, twój brat jest w tunelu, prowadził pojazd. Powiedzieli, że

0: słyszeli głosy około 200-300 osób krzyczących z wnętrza tunelu. Każda z setek historii zaginionych robotników skupia jak w soczewce sytuację współczesnego Nepalu i mieszkańców jednego z najbiedniejszych państw świata. Mój brat mówił mi, że praca w elektrowni wodnej nie jest bezpieczna, jest bardzo ciężka. Pracował od wczesnego ranka do późnej nocy. Był zmuszany do pracy. Musiał opiekować się 4 rodzinami, w tym moją. Moi rodzice są bardzo starzy. Iszwar opiekował się też niepełnosprawnym dzieckiem mojego starszego brata, który zmarł. On wziął na siebie odpowiedzialność za opiekę nad całą naszą rodziną. W krajach, gdzie instytucje państwa nie działają sprawnie, najwięcej roboty ma Pan Bóg. Jeszcze ponad tydzień temu w Libanie, na wiele moich pytań, moi rozmówcy wznosili ręce ku niebu, mówiąc, jak Bóg da, tak będzie. W Nepalu jest podobnie. Tu też Pan Bóg jest instytucją, której wielu uznaje, że nie należy nawet pomagać. To, że starsi ludzie nie rozumieją potrzeby przygotowań na wypadek katastrof, to mogę zrozumieć. Takich przygotowań nie robi jednak nawet Gen Z, która w ubiegłym roku potrafiła przecież zrobić rewolucję w Nepalu. Spakować plecaka ewakuacyjnego już nie potrafi. Z Nepalczyków bardzo powoli schodzi pierwszy szok po kataklizmie. Mnie w szok wprowadzają rozmowy w Bidur. To jest miejscowość, która została całkowicie zniszczona przez powódź błyskawiczną. Tam część mieszkańców chce odbudowywać się na brzegu rzeki. Teraz jest tam kilkunastometrowa warstwa muł, a w ruinach budynków na pewno ciała, których jeszcze długo, długo nie będzie można odkopać, o ile w ogóle się to uda. Nie osądzaj ich, mówi mi znajomy Nepalczyk. To kwestia kulturowa. Taki dom przy rzece to była bardzo dobra, nobilitująca lokalizacja. Może dojrzeją do tego, że to nie najlepszy pomysł. Powódź błyskawiczna w Nepalu, w której fala, ściana wody i skał sięgała kilkudziesięciu metrów, niszczyła na swojej drodze wszystko, nawet na zboczach, gdzie dotychczas nikt nie mógłby sobie wyobrazić, że poziom wody może być aż tak wysoki. Ludzie, nie spodziewając się takiej skali zniszczeń z falą powodziową, robili sobie selfie. Nie oceniam tego. Takiej katastrofy Nepal jeszcze nie widział. Od ponad tygodnia opowiadam Państwu o tunelach pod hydroelektrowniami, o elektrowniach wodnych w Nepalu, bo Nepal, który prócz Himalajów nie ma wielu zasobów naturalnych, chciał stać się baterią Azji Południowo-Wschodniej. O tym opowie Państwu dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Musimy pamiętać po pierwsze, że Nepal jest jednym z biedniejszych państw w Azji w ogóle, więc na pewno to jest ogromne wyzwanie, jakie stoi przed nowym rządem. No i bardzo ważny jest ten aspekt, że ta tragedia uderzyła w jedną z kluczowych gałęzi gospodarki Nepalu. Tak? W związku z tym zagrożenie dla sektora energetycznego, który prawie w 100% opierał się na elektrowniach wodnych. I taki był plan, taki był pomysł Nepalu na samego siebie. Znaczy, że oni chcieli, niewiele Nepal może eksportować i chcieli eksportować głównie energię elektryczną. Dzisiaj w Nepalu jest ponad 200 elektrowni wodnych. One produkują tam moc 4000 megawatów, a jest potencjał do tego, żeby to 10-krotnie zwiększyć po ukończeniu obecnych projektów. Ta katastrofa uderzyła, zniszczyła kilkanaście istniejących, kilkanaście budowanych elektrowni wodnych, więc to jest jedno potężne wyzwanie. Nepal ma małe własne zasoby do tego, żeby też odbudować ten kraj. Na plus możemy powiedzieć, że ta powódź błyskawiczna, no ona jest ograniczona terytorialnie, tak? To są te dwie doliny, kilkanaście, kilkadziesiąt może miasteczek i wiosek, więc to nie jest tego typu skala zniszczeń, jak to trzęsienie ziemi sprzed 10 lat. Te koszty są mniejsze niż przy innych katastrofach, no ale dla biednego kraju te szacunkowe 4 czy 5 miliardów potrzebne na odbudowę, a pewnie i więcej, to jest wyzwanie ogromne. No i trzecia kwestia jest taka, że niestety dla Nepalu będzie tylko gorzej, bo to zmiany klimatyczne, topnienie lodowców, to wszystko powoduje, że tego typu zjawisk będzie coraz więcej. Ewentualne inwestycje infrastrukturalne, czy to w drogi, czy to w mosty, czy to w elektrownie, będą jeszcze droższe, bo one będą musiały być lepiej zabezpieczone. Więc to powoduje, że konkludując, myślę, że Nepal nie jest w stanie sam przygotować się na nowe katastrofy i odbudować się z tego, co się wydarzyło. I dlatego oczekuję wystąpienia Barendry Szacha, nowego premiera w Nowym Jorku pod koniec września, tak na zgromadzeniu ogólnym ONZ, gdzie zapewne zaapeluje o reparacje klimatyczne i ma do tego pełne prawo.
0: Zapytałem Patryka Kugiela, jak ocenia akcję poszukiwawczo-ratowniczą prowadzoną na początku wyłącznie przez nepalskie służby. Tydzień temu opowiadałem Państwu o kontrowersjach związanych chociażby z udziałem Koreańczyków, którzy kilka dni w Katmandu czekali na zezwolenie na dołączenie do operacji.
1: Ty na pewno widziałeś to na miejscu, więc wiesz, lepiej masz ten odsłuch trafniejszy, ale z tego, co no, stąd można zobaczyć, to wydaje mi się, że ta reakcja władz Nepalu była szybka, natychmiastowa.

0: pełna zaangażowania przy ograniczonych zasobach, jakie Nepal ma. Myślę, że obecny rząd działa na skraju własnych możliwości, tak? W związku z tym wydaje mi się pewne działania ratunkowe, które on podjął. Myślę, że nawet ta pierwotna decyzja o tym, żeby nie wpuszczać tam całego tego przemysłu humanitarnego, tak, który przy dość ograniczonym miejscu geograficznie, prawda, mógł spowodować więcej zamieszania i chaosu. Władze Nepalu później doprecyzowały, że potrzebują w zasadzie bardzo specjalistycznej pomocy dotyczącej właśnie poszukiwania ludzi w tunelach, w tych elektrowniach, czy dotyczące identyfikacji ciał pod kątem DNA. No i potrzebują oczywiście później pieniędzy, wsparcia sprzętowego i specjalistycznego na odbudowę, tak, tego całego pasu zniszczeń. Mieliśmy też takie działania trochę populistyczne, tak jak przekazanie pensji ministrów na fundusz odbudowy po tej katastrofie. Balendra Shah odwiedzał te miejsca, tak? Bardzo szybko zaczęto tą kampanię na poziomie międzynarodowym, mówiąc właśnie o reparacjach klimatycznych, pokazując, że Nepal ponosi cenę za kryzys, którego on nie wywołał, tak? Bo za zmiany klimatyczne nie jest odpowiedzialny, a on płaci największą cenę. I myślę, że przekierowanie tego w tą stronę może długofalowo opłacić się Nepalowi. Nepal teraz będzie walczył o to, żeby dostęp do funduszu zniszczeń i strat, tego funduszu klimatycznego ustalonego przez społeczność międzynarodową, i dzięki temu zabezpieczyć sobie jakieś środki na odbudowę, bo jak mówiliśmy, sam Nepal tego typu zniszczeń nie będzie w stanie naprawić.
1: Kiedy 11 lat temu, niestety przy okazji katastrofalnego trzęsienia ziemi, przyjechałem do Nepalu po raz pierwszy, uderzyło mnie, jak bardzo biedny jest to kraj, jak wielkie są jego potrzeby. 11 lat później, odkładając na bok powódź błyskawiczną, infrastruktura drogowa, nawet na kluczowych szlakach, pozostawia wiele do życzenia. Dlaczego ten piękny kraj na dachu świata nie potrafi się podnieść? Czy będzie w stanie teraz zrobić to sam?
0: To wynika z położenia geograficznego w dużej mierze, tak? To jest małe, stosunkowo małe państwo położone w trudnym terenie, tak? Himalajskim, więc odcięte od morza, które polegało przez lata na swoich sąsiadach, tak? W zakresie dostaw różnych produktów, energii, które nie ma własnych złóż jakiegokolwiek rodzaju. Tym głównym naturalnym darem Nepalu są Himalaje, więc na tym można budować turystykę, trochę jakiegoś rękodzieła, ale Nepal nie miał takich produktów, które by pozwoliły mu eksportować. Tak? Nie leży na ropie, nie leży na złocie. Nie wiemy, może leży na jakichś minerałach krytycznych, metalach ziem rzadkich, bo pewnie tego typu rzeczy w Himalajach gdzieś się chowają, więc może jakieś nowe złoto odnajdzie, ale no, to ukształtowanie, położenie geograficzne, geopolityczne między dwoma mocarstwami, między Indiami, które dominowały w polityce nepalskiej, a Chinami, od których był jednak odcięty, no, tymi najwyższymi pasmami Himalajów, to pewnie jest jeden powód. Drugi to jest długi okres niestabilności politycznej, tak? Trochę marazmu jeszcze w czasach królestwa. W ostatnich 15 latach, no, to jest etap bardzo delikatnej, niestabilnej demokracji, gdzie rządy upadały co rok, co półtora roku, w związku z tym nie było mowy o jakimś długofalowym planowaniu. Myślę, że ta zmiana, która dokonała się w zeszłym roku, tak? To jest naprawdę duża szansa dla Nepalu. To jest inne podejście też do rządzenia, nastawienie na efektywność, na odpowiedzialność przed wyborcami, na dobre rządzenie, zainteresowanie świata inwestycjami w Nepalu, tak? Po to właśnie, żeby stworzyć jakieś gałęzie przemysłu. Nepal do tej pory nie produkował zbyt wiele poza rolnictwem, nie miał na czym budować tego bogactwa i myślę, że teraz ma dobrą szansę do tego, żeby mieć w końcu efektywną administrację, dobrych polityków, którzy widzą potrzeby, którzy są sami z młodego pokolenia, tak więc widzą potrzeby młodych ludzi. Ta katastrofa naturalna utrudnia to zadanie rozwoju dla tego państwa, ale myślę, że może z niej tak naprawdę wyniknąć coś dobrego, tak? Jeżeli Nepal uzyska faktycznie wsparcie społeczności międzynarodowej w odbudowie, rozbudowie infrastruktury, to wtedy też zacznie się może rozwijać przemysł i miejsca pracy dla tych młodych ludzi.
1: Jak Nepal radzi sobie w rozgrywce mocarstw, będąc między Indiami i Chinami, tłumaczy państwu dr Patryk Kugiel z PISM.
0: Tutaj znowu nowy premier Balendra Shah ma dobre podejście, bo uważa, że nie będzie się stawiał tutaj w tej rywalizacji poradnej ze strony, ale będzie chciał wykorzystać współpracę z każdym w maksymalnym zakresie, w jakim to będzie możliwe. Tak? Czyli to jest taka podejście balansowania, czy takiego tak zwanego hedgingu, tak asekuracji swojej pozycji poprzez budowanie dobrych relacji, pragmatycznych relacji ze wszystkimi. I tutaj do tej układanki jeszcze byśmy powinni

0: dodać dwóch, może trzech innych aktorów, bo Stany Zjednoczone mają bardzo dobre relacje z nowym rządem, tak? I to będzie, Stany Zjednoczone też się obudziły i zobaczyły, że Chiny zdobywały zbyt dużo wpływów w tym strategicznie położonym kraju, więc Amerykanie wykazują coraz większe zainteresowanie tym, żeby inwestować w Nepalu, żeby utrzymywać tam swoje wpływy. Do tego mamy Unię Europejską, która też jest istotnym partnerem gospodarczym przynajmniej, ale też w zakresie poprawy jakości rządzenia, wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego. No i moglibyśmy dodać tutaj jeszcze Japończyków, którzy też są aktywni w tej części świata ze swoimi inwestycjami, z pożyczkami, z wiedzą techniczną, więc Nepal ma między kim dzisiaj wybierać. Tak, Nepal historycznie był uzależniony od Indii, od jednego swojego partnera. Później chaotycznie może próbował tutaj manewrować między Indiami a Chinami, zależnie od rządu. Przerzucał się z jednego na drugiego. I z tego, co jak ja czytam politykę zagraniczną nowego rządu, to będzie bardziej podmiotowa polityka zagraniczna, która nie pozwoli, żeby Nepal był rozgrywany przez tych swoich dużych sąsiadów, żeby wielkie mocarstwa nie dyktowały polityki Nepalu. Ale Nepal chce zarządzać tą konkurencją obu stron. I myślę, że znowu tutaj przy okazji już nawet tej akcji ratunkowej widzimy. Dwie główne ekipy ratunkowe to są Chińczycy i Indusi, tak? I myślę, że w odbudowie tego kraju te oba państwa będą chciały pokazać, że są bardziej potrzebne Nepalowi, tak? Że będą chciały więcej zaoferować, co może przysłużyć się w odbudowie tej krytycznej infrastruktury, która została zniszczona. Może to spowodować poprawę regionalnej współpracy w zakresie ostrzegania, wczesnego ostrzegania przed tego typu katastrofami w przyszłości. Więc ja jestem dość optymistyczny co do tego, że ta katastrofa może ostatecznie, długoterminowo przyczynić się do wzmocnienia podmiotowości i perspektyw, możliwości ekonomicznych Nepalu w rozgrywaniu tych swoich dużych sąsiadów.
1: To był Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W Nepalu i Tybecie w wielu miejscach można spotkać rozpostarte na sznurkach różnokolorowe flagi modlitewne, nazywane po tybetańsku darczok lub lungta, co oznacza koń wiatru. W drodze na lotnisko w Katmandu, mijając po raz ostatni kostnicę, widziałem, że zdjęcia ofiar nie chroni już przed upadkiem taśma klejąca. Ktoś umieścił je tak, żeby makabryczne obrazy śmierci oddalić jak najbardziej od sfery profanum. Przypięte do sznurków powiewały na wietrze jak modlitewne flagi. Takie było moje pożegnanie z Nepalem, który teraz apeluje do turystów. Nie odwołujcie podróży. Pieniądze, także te z turystyki, są lepsze niż jałmużna pomocy humanitarnej. To był Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Bądźcie Państwo ze mną za tydzień.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
4: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
2: Autopromocja.

0: Piotr Klachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Brak konkretnych ustaleń w sprawie pokoju na Ukrainie. Nie mówili o nim, a w oficjalnych deklaracjach po spotkaniach w Kijowie ani amerykańscy wysłannicy, ani prezydent Ukrainy. Władimir Zełenski wczoraj rozmawiał z przedstawicielami USA, Jaredem Kushnerem i Steve'em Witkoffem. Wcześniej w sobotę Amerykanie odwiedzili Moskwę. Główna kwestia sporna to rosyjskie żądania terytorialne.
1: Chociaż Jared Kushner jako główny cel w negocjacji wymienił osiągnięcie ustaleń co do pokoju jeszcze przed zimą, to jednocześnie zaznaczył, że nie ma gwarancji, że uda się tego dokonać. Na pewno ważnym krokiem do pokoju byłoby spotkanie na poziomie prezydentów. Tego domaga się Wołodymyr Zełenski. Aktualna pozostaje kwestia terytorialna. Tak złożone sprawy mogą być rozwiązywane tylko na poziomie przywódców. Rosja tymczasem chce nie tylko tych ziem, które udało się jej zagrabić, ale też zgłasza pretensje do całości Donbasu i innych wschodnich obwodów. Obecność amerykańskich negocjatorów w Kijowie pozytywnie odczuli zwykli mieszkańcy ukraińskiej stolicy. Na czas rozmów Rosjanie wstrzymali ostrzał Kijowa. Wołodymyr Zełenski żartował, że pod tym względem Steve Witkoff i Jared Kushner są nawet bardziej skuteczni niż amerykańskie systemy Patriot. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: Polscy producenci stali wyjdą dziś na ulice Brukseli. Wezmą udział w ogólnoeuropejskim proteście przeciwko ograniczaniu konkurencyjności przemysłu w związku z napływem stalowych wyrobów z Azji. O proteście mówił prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski w rozmowie z brukselską korespondentką Polskiego Radia Beatą Płomecką.
2: Branża stalowa alarmuje, że choć Europa coraz mocniej chroni własną stal przed tą importowaną, to jednocześnie pozwala na masowy napływ gotowych wyrobów stalowych spoza Unii.
3: Uwagę na pewien paradoks.
2: Prezes Polskiej Unii Dystrybutorów i Przetwórców Stali Piotr Sikorski powiedział mi, że europejscy producenci mebli, maszyn AGD czy części samochodowych ponoszą wysokie koszty w związku z unijną polityką klimatyczną, a z tym zagraniczni konkurenci nie zawsze muszą się mierzyć.
3: Jeżeli nie zadbamy również o te firmy, będziemy chronić europejską stal, ale stracimy przemysł, który ją kupuje i przetwarza. Czyli prawdziwe serce gospodarki.
2: Protest rozpocznie się około 11 w samym sercu europejskiej dzielnicy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
0: A w aktualnościach teraz Kraków. Miejska Komisja Wyborcza ma ogłosić oficjalnych kandydatów na urząd prezydenta stolicy Małopolski. Aby znaleźć się na karcie do głosowania, trzeba było zebrać 3000 ważnych podpisów poparcia od mieszkańców Krakowa. Listy do Miejskiej Komisji złożyło łącznie 12 kandydatów, a wybory odbędą się 27 września. O szczegółach Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków.
4: Na kartach do głosowania wyborcy na pewno znajdą nazwisko Aleksandry Owce, Moniki Piątkowskiej, Jana Hoffmana i Michała Drewnickiego. To oni zostali zarejestrowani przez Miejską Komisję Wyborczą jako pierwsi. W piątek wieczorem komisja ogłosiła, że w walce o Kraków weźmie udział także Łukasz Gibała. Radny, przypomnę, musiał dozbierać podpisy, bo część pierwotnie złożonych okazała się nieważna. Nadal ważą się losy Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Kraków, mimo złożonych ponad 4000 podpisów, politykowi zabrakło 50 ważnych do oficjalnej rejestracji. Miejska Komisja wciąż jest w trakcie liczenia głosów Mariana Banasia, Darii Gosek-Kopiołek, Sławomira Pietrzyka i Michała Klimka. Na kartach do głosowania mieszkańcy na pewno nie znajdą Marty Ratuszyńskiej i Stanisława Kułacha. Te osoby złożyły bowiem zbyt małą liczbę podpisów. Miejska Komisja ma ogłosić oficjalną listę kandydatów po godzinie 18 na konferencji prasowej.
5: To są aktualności jedynki.
0: Na koniec niepokojące dane od lekarzy. W czasie wakacji przybyło pacjentów w fazie ostrego zatrucia alkoholem. Wypoczynek sprzyja spożywaniu trunków wyskokowych, a po alkohol sięgają często bardzo młodzi ludzie, zauważa Natalia Pawlas, kierująca oddziałem toksykologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 imienia świętej Barbary w Sosnowcu.
6: Marzące krew w żyłach są sytuacje, kiedy osoby nieletnie mają po około 2-3 promile i są nieprzytomne, bo z jednej strony to jest wszelkie pogwałcenie przepisów prawa. Z drugiej strony, czasami też są sytuacje, gdzie pacjenci trafiają w bardzo ciężkim stanie. Były sytuacje, gdzie ktoś wszedł, będąc już w stanie po spożyciu alkoholu do sklepu, otworzył butelkę wysokoprocentowego alkoholu i tak kolokwialnie powiem, wypił na hejnał i padł.
0: Rekordzista na oddziale toksykologii Sosnoweckiego Szpitala miał, uwaga, 8,3 promila alkoholu w organizmie. Taki stan oczywiście zagraża życiu. Może prowadzić do zaburzeń funkcjonowania układu oddechowego i krążenia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego.

0: Radia. Pogoda. Poniedziałek będzie deszczowy w północnych regionach Polski, w innych częściach kraju przeważnie pogodnie, a w najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 16 do 18 stopni.
1: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
2: Portfel seniora.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Portfel Seniora. Będziemy dziś rozmawiać o tych emerytach, którzy od miesięcy czekają na przepisy, które mają naprawić skutki kontrowersyjnych zasad obliczania ich świadczeń. Z pomocą przychodzą im wyroki sądów, ale nie rozwiązują one globalnie tego problemu. Czy i kiedy się to stanie, że to rozwiązanie nastąpi, a seniorzy dostaną wyższe emerytury? O tym właśnie porozmawiam z moim dzisiejszym gościem, radczynią prawną, panią Katarzyną Wilk. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: No właśnie, są takie szacunki, z których wynika, że ponad 175 tysięcy emerytów czeka na nowe przepisy w sprawie, się zastanawiam, jak to jasno powiedzieć, w sprawie wyrównania niezasadnie potrąconych kwot z kapitału, jeśli te osoby przeszły na wcześniejszą emeryturę. Staram się opisać jakoś tak w jednym zdaniu, ale sprawa na pewno wymaga dokładniejszego wyjaśnienia. Wśród seniorów powstało bowiem po informacjach na ten temat sporo nadziei. Wiele osób zwyczajnie czeka na jakąś podwyżkę, więc proszę tutaj o doprecyzowanie, o co chodzi, kto może w ogóle na taką podwyżkę emerytury liczyć. Mhm.
4: Zgadza się, tysiące emerytów otrzymuje dzisiaj zaniżoną emeryturę powszechną z uwagi na zastosowanie niekonstytucyjnego przepisu, który powoduje mechanizm pomniejszenia tej podstawy emerytalnej o wszystkie wypłacone świadczenia w trakcie wcześniejszej emerytury.
3: No właśnie, i tutaj od razu będę pani wchodziła w słowo, prosząc potem o dalsze wyjaśnienia. Jak powiedział, użyłyśmy słowa emeryturę powszechną, to mamy tutaj na myśli tę emeryturę, którą uzyskujemy po przekroczeniu ustawowego wieku, czyli 60 lat kobieta, 65 lat mężczyzna. Natomiast to, co one wykorzystywały te osoby wcześniej, to mówimy o tych, którzy przeszli na emeryturę wcześniej niż ten ustawowy wiek.
4: Tak,
3: przewiduje.
4: Z uwagi na różne przepisy. W szczególności są to osoby, które wykonywały pracę w szczególnych warunkach, o szczególnym charakterze. Duża grupa z tych osób to są nauczyciele, kolejarze, hutnicy, górnicy, kierowcy niektórych kategorii, ale również artyści czy twórcy.
3: Jasne. No dobrze, czyli Trybunał Konstytucyjny nam orzekł co? Bo to musimy wyjaśnić. Dlaczego ten Trybunał jest dla nas takim jakimś punktem tutaj zaczepienia, że tak powiem?
4: Trybunał Konstytucyjny powtórzył to, co już znamy wszyscy, niekoniecznie znając się na przepisach prawa, czyli że prawo nie może być stosowane wstecz. A w przypadku tych emerytów tak niestety się zadziało. Czyli emeryci, którzy przebywali już na wcześniejszej emeryturze albo mieli już w ręku prawomocną decyzję o przyznaniu wcześniejszej emerytury, zostali zaskoczeni nowym przepisem, który wszedł 1 stycznia 2013 roku, który właśnie nakazywał stosowanie takiej stosowanie matematyki, która nakazywała właśnie to pomniejszenie kapitału początkowego emerytury w momencie przejścia na emeryturę powszechną, co automatycznie oznacza niższą emeryturę z miesiąca na miesiąc. Ale ci emeryci, którzy zostali zaskoczeni tym przepisem, w chwili podejmowania tej decyzji życiowej odnośnie wycofania się z życia zawodowego, już w momencie, kiedy te przepisy ujrzały światło dzienne, nie mieli wyboru, nie mogli wrócić do pracy, nie mieli możliwości zmiany decyzji, a w momencie, kiedy tą decyzję podejmowali, nie istniała żadna podstawa prawna, nie mieli świadomości, nie mogli tej świadomości mieć, że w przyszłości czekają na nich jakieś negatywne konsekwencje tej decyzji.
3: No dobrze, ale trochę mam takie pytanie, mam ich jeszcze parę, ale na razie może to, czyli przed 2013 rokiem nie było takiego rozwiązania, żeby ten kapitał pomniejszać, bo wtedy też były wcześniejsze emerytury, a ja bym powiedziała, że było ich więcej. Na przykład wiele kobiet przechodziło wtedy na tak zwaną wcześniejszą emeryturę, mając 55 lat. Mhm. Taka była praktyka dosyć częsta. Czy ten przepis, który, tak jak mówię, pomniejszał im to świadczenie, zabierając im część z tego ich kapitału, wtedy nie obowiązywał?
4: Nie obowiązywał. Takie przepisy zostały wprowadzone dopiero 1 stycznia 2013 roku.

0: Natomiast tak jak powiedziałam, one nie zaczęły obowiązywać tylko na przyszłość tych osób, które dopiero w przyszłości, znając już ten mechanizm, będą się decydowały Jasne. Na taką, a nie inną ścieżkę, ale niestety objęły również osoby, które nie mając takiej świadomości wcześniej skorzystały z wcześniejszej emerytury.
1: Czy mogło dojść do takiej sytuacji, chyba trochę absurdalnej może, że komuś zmniejszono wówczas emeryturę? No bo jeżeli pobierał jakąś, na przykład w 2012 roku pobierał jakieś świadczenie, a potem, ponieważ zmienił się ten przepis, to jego świadczenie się zmniejszyło?
0: To znaczy, musimy tu powiedzieć o dwóch rzeczach. W momencie, kiedy osiągamy powszechny wiek emerytalny, czyli w przypadku kobiet 60 lat, w przypadku mężczyzn 65, mamy prawo złożyć wniosek o przyznanie emerytury w wieku powszechnym.
1: Tak.
0: I te osoby, które korzystały z wcześniejszej emerytury, mają dwie możliwości. Nie wszyscy niestety o tych możliwościach wiedzą. Czyli jeżeli korzystaliśmy z wcześniejszej emerytury, to po osiągnięciu wieku powszechnego wieku emerytalnego możemy dalej kontynuować tą ścieżkę wcześniejszej emerytury, czyli otrzymywać tą emeryturę w wysokości wcześniejszej, albo złożyć wniosek o przyznanie emerytury w wieku powszechnym. I w tym momencie dopiero, kiedy dostajemy tą decyzję z ZUS o przyznaniu emerytury w wieku powszechnym, dowiadujemy się o tym pomniejszeniu.
1: Mm-hmm, jasne. No dobrze, ale teraz przejdźmy na taki, zejdźmy może na taki poziom, bo już wiemy, jakie tu zasady obowiązywały, o co chodzi i gdzie jest to poczucie niesprawiedliwości ze strony tych osób, które uważają, że powinny mieć wyższe świadczenie, a niezasadnie im z tego kapitału to odbierano, tę jakąś kwotę. No to teraz tak przejdźmy, tak jak powiedziałam, do powszechnego sposobu rozumienia rzeczy. Przecież przechodząc na tą wcześniejszą emeryturę, zaczynamy korzystać ze zgromadzonego kapitału. To jest tak, jeżeli bierzemy zero-jedynkową sytuację, zgromadziliśmy kapitał X, tak? To możemy zacząć z niego korzystać po przekroczeniu tego powszechnego wieku emerytalnego, czyli 65 lat, złożyć, prawda, wniosek o emeryturę powszechną. Natomiast jeżeli zrobimy to wcześniej, przejdziemy na tą emeryturę, no to wcześniej będziemy z tego kapitału coś zabierać. No to wydawałoby się, myślę, że na przykład gdybyśmy zabierali pieniądze z banku, załóżmy, to wówczas on by nam pomniejszył ten nasz kapitał, który nam się gromadzi. A tutaj nie chcemy się na to zgodzić. To wydawałoby się sprawiedliwe wobec innych. No jeżeli ktoś pobiera wcześniej, no to wcześniej jego kapitał się zmniejsza, a jeżeli później, to później się zmniejsza. No.
0: Ta logika, o której pani wspomina, wynika z przepisów, które właśnie zaczynają obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2013 roku. I to jest to sedno problemu, że system ubezpieczeń społecznych działa według tej logiki. Natomiast nie można zakładać, że jeżeli nie ma przepisu, który nakazuje pomniejszać, to te osoby, które korzystały z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę, miałyby być na tym stratne. Zwłaszcza, że pamiętajmy o tym, że przechodząc na wcześniejszą emeryturę, to też te przepisy wynikają z czegoś. Wynikają z tego, że te osoby przechodząc na wcześniejszą emeryturę często pracowały w pracy o szczególnym charakterze, gdzie ta ochrona zdrowia tak naprawdę dyktuje to przejście na wcześniejszą emeryturę.
1: No dobrze. Jakby ja rozumiem, że klub sprowadza się do tego problemu, że w pewnym momencie zmienimy się przepisy, a my korzystając z danego rozwiązania, czyli przechodząc na wcześniejszą emeryturę przed tą zmianą przepisów, nie mieliśmy tej świadomości, że przepisy się zmienią na naszą niekorzyść, a tak być nie powinno, bo to jest zadziałanie prawa wstecz.
0: Dokładnie.
1: Ja się z tym zgodzę, ale takich rozwiązań jest więcej. I to nie trzeba ich szukać gdzieś w systemie prawa wszędzie, wystarczy je poszukać w systemie emerytalnym. I nawet bardzo blisko tego tematu, o którym rozmawiamy. Jeżeli ktoś zaczynał pracę z prawem do wcześniejszej emerytury, a potem wskutek zmiany przepisów to prawo utracił, to nie mógł o tym wiedzieć, wchodząc na rynek pracy, że nie będzie mógł odejść 5 lat wcześniej na emeryturę. Identycznie ta sama sytuacja. Identycznie. Ponieważ też możemy się odnieść, że prawo zadziałało w stosunku do niego wstecz. Wchodząc na rynek pracy, nie wiem, w 90 roku, miał prawo, zgodnie z przepisami ówcześnie obowiązującego prawa, do odejścia na emeryturę 5 lat wcześniej, czyli na przykład w wieku 55 lat. Natomiast potem przepisy się zmieniły. Wprowadzono przepisy o dotyczące emerytur w szczególnym charakterze na przykład i to prawo utracił, tak? Bo wypadł z załącznika, po prostu nie ma go tam. Dokładnie tak

0: samo. Dlaczego ja o tym mówię? Bo była rozprawa przed Trybunałem Konstytucyjnym na ten temat. I Trybunał Konstytucyjny nie przyznał racji o niedziałaniu prawa wstecz.
1: Tutaj nie chciałabym szczegółowo wchodzić akurat w ten temat, natomiast porównując to do sytuacji tych wcześniejszych emerytów, to ja bym chciała podkreślić jedną rzecz, że tutaj w tym przypadku nie mówimy o pewnym przewidywaniu możliwości przejścia, ale mówimy o grupie osób, która już tą decyzję podjęła, czyli miała prawomocną decyzję ZUS w tym zakresie, w zakresie wcześniejszej emerytury. To nie jest tak, że ja mogę się spodziewać, że będę mógł dopiero tą decyzję podjąć, bądź nie. Bo gdybyśmy to tak rozpatrywali, to w takim razie tak samo już po tym wejściu przepisów, które mówią nam, że ta emerytura powszechna będzie pomniejszana, to ja, mając nawet prawo do przejścia na tą wcześniejszą emeryturę, tak, ale wiem, na jakiej zasadzie to będzie potrącone, przeliczone, to ja już świadomie podejmuję decyzję, kalkuluję, czy jednak przejść na tą wcześniejszą emeryturę, ale liczyć się z tym, że ona będzie pomniejszana, czy jednak pracuje do końca do tego powszechnego wieku emerytalnego. Natomiast tutaj mamy sytuację taką, że te osoby, które zostały pokrzywdzone tym przepisem, miały już prawomocną decyzję. Tutaj nie było odwrotu. Tutaj w ogóle nie było mowy o jakiejś opcji, o wyborze. Po prostu oni mają tą prawomocną decyzję, nie mają nawet formalnej możliwości wycofania się z tego. Albo musieliby zrezygnować z obecnej emerytury wcześniejszej i de facto nie mieć żadnych świadczeń. Innego wyboru nie ma, bo nie można cofnąć swojego wniosku
0: że nie mogliby wrócić po prostu na rynek pracy?
1: Nie.
0: System... Jeśli jeszcze nie mają, zakładamy taką sytuację, że jeśli jeszcze nie mieli w danym momencie, nie mają wieku emerytalnego, tego powszechnego. Nie mają.
1: W przypadku przepisów ubezpieczeń społecznych nie ma możliwości cofnięcia wniosku o przyznanie emerytury wcześniejszej po uprawomocnieniu się decyzji. Czyli możemy taki wniosek cofnąć, jeżeli jeszcze ta decyzja nie jest prawomocna. Natomiast jeżeli już korzystamy z emerytury wcześniejszej, bądź mamy tą decyzję prawomocną, to takiej możliwości nie ma. Po prostu.
0: Jasne. No to teraz jeszcze jedna taka sytuacja dotycząca tego, że musiałbym, żeby to każdy odebrał jakby tak samo, żeby nie było takiego podejrzenia, że pewna grupa staje się w pewnym momencie uprzywilejowana, że nie dość, że odeszła, tak mogliby powiedzieć dzisiejsi emeryci albo przeszli. Nie dość, że odeszli wcześniej na emeryturę, to jeszcze do tego jakby ktoś im dodaje pieniędzy i nie zmniejsza kapitału, a nam będzie ten kapitał sukcesywnie odbierany, jeżeli na tą emeryturę przejdziemy. Zastanawiam się, czy tutaj nie można by tak samo w związku z tym patrzeć na podwyższenie wieku emerytalnego, no bo skoro znowu przepisy nie mogłyby działać wstecz, to jeżeli znowu pracuję dzisiaj, jestem na rynku pracy, nawet nie wchodzę na niego, tylko jestem na tym rynku pracy i nagle zmieniają mi się przepisy dotyczące wieku emerytalnego i muszę pracować, nie wiem, dłużej, tak? Nie wiem, teraz się mówi na przykład o wydłużeniu wieku emerytalnego kobiet, więc żeby się tego trzymać. Na przykład kobieta ma lat 59,5, nie wiem, zmieniają jej przepis i nagle by miała pracować nie do 60 czy jeszcze chwila, tylko do 65 roku życia. To też by pani powiedziała, że tu nie ma mowy o działaniu prawa wstecz?
1: Tutaj na pewno jest szerokie pole dla prawników do tego, żeby przeanalizować taką sytuację, bo miałabym wątpliwości. A i owszem, że tutaj te przepisy się zmieniają w momencie, kiedy my już jesteśmy na tym rynku pracy. Natomiast no my w tym momencie rozmawiamy o czymś, co zaistniało.
0: Też tutaj
1: możemy sobie coś wyobrażać, jak to w przyszłości mogłoby mieć miejsce. Z mojej perspektywy jako prawnika faktycznie istnieje jakaś kwestia do rozważenia, do zbadania, być może do zakwestionowania. Myślę, że niejedne takie próby by były. Natomiast to też wymaga szeregu orzeczeń sądów, które prowadzą potem właśnie albo do wyroków Sądu Najwyższego, albo do wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które dają nam szerszy obraz sytuacji. A w przypadku właśnie tych świadczeń wcześniejszych mamy w tym momencie do czynienia z tak naprawdę coraz szerszą skalą.
0: Że już podjęliśmy decyzję, o to jakby chodzi. I w tym momencie jest zmiana. Ja bym powiedziała, że to jest dużo, specjalnie jakby pokazuję więcej takich przykładów, żeby trochę pokazać, jak mamy skomplikowany ten system i dlaczego może tutaj ZUS niechętnie do tego tematu podchodzi. Zaraz do tego przejdziemy. Nie wiem, tak samo bym sobie wyobraziła w podatkach. No, jeżeli zmieniamy na przykład komuś nagle stawkę z 12 do 15%, a on podjął pewne działania, to zrzucam te kwoty, to nie procenty, to nie o to chodzi. A on już podjął podjął pewne działania, które są opłacalne przy 12%, a przy 15% już nie, no to też by powiedział, że został tym zaskoczony, prawda? No niestety tak by to mogło.

0: mogło wyglądać.
1: No, no niestety prawo się zmienia, tylko że tutaj akurat mamy do czynienia jeszcze dodatkowo z ubezpieczonymi, którzy mają prawo oczekiwać od państwa, że te ich prawa będą odpowiednio zabezpieczone.
0: No dobrze.
1: W przypadku na przykład przedsiębiorców, obowiązków podatkowych, to tutaj też podchodziłabym do tego w taki sposób, że abstrahując od tego,

miejsca i decyzje, które pokazują więcej niż same nagłówki. Dzisiaj o jednej z najważniejszych amerykańskich obietnic, o American Dream. Przekonaniu, że jeśli pracujesz, uczysz się i robisz wszystko tak jak trzeba, będziesz żyć lepiej niż twoi rodzice. Tyle, że dla coraz większej części Amerykanów ta obietnica zaczyna wyglądać zupełnie inaczej. Wojciech Cegielski, zapraszam na ten odcinek.

0: American Dream, czyli amerykańskie marzenie, to nie jest willa z basenem. To znacznie prostsza obietnica. Od zera do milionera. Czyli będziesz żył lepiej niż twoi rodzice. Pracujesz, uczysz się, kupujesz dom, budujesz coś swojego. A potem dajesz dzieciom lepszy start. Amerykanie nadal bardzo mocno w ten sen wierzą. 78% mówi, że warto do niego dążyć. Tylko że jednocześnie 87% uważa, że młodym trudniej dziś kupić dom niż ich rodzicom. W tym odcinku chcę opowiedzieć ci, jak dzisiaj wygląda ten mityczny American Dream i co z tym wspólnego ma Donald Trump. Pokażę ci dyplom, dom i szpital. A na końcu biały płotek i twój rosnący kredyt. Maj i czerwiec na amerykańskich uczelniach to togi, kwadratowe czapki, które lecą w powietrze i rodzice, którzy robią zdjęcia. Absolwent wychodzi z kampusu. Według American Dream ma teraz znaleźć pracę, zacząć zarabiać, odkładać i budować swoje życie. Tyle tylko, że część tych ludzi razem z dyplomem dostaje jeszcze jeden dokument – saldo kredytu. 3 lata temu połowa amerykańskich absolwentów uczelni kończyła studia z długiem, średnio 30 tysięcy dolarów, czyli 120 tysięcy złotych. W Polsce możesz wydać majątek na wynajem, akademik, jedzenie, życie, imprezy. Ale jeśli studiujesz stacjonarnie po polsku na publicznej uczelni, no to za czesne zasadniczo nie zapłacisz nic. W USA finansowanie studiów kredytem jest normalną częścią drogi do klasy średniej. Łączne saldo kredytów studenckich wynosi dzisiaj ponad 1,5 biliona dolarów. Dla porównania, cały amerykański dług na kartach kredytowych to zaledwie ponad bilion. Czyli mówiąc prościej, Amerykanie są winni więcej za edukację niż za wszystkie zakupy na kartach kredytowych razem. Marcin Firle jest polskim dziennikarzem, który od 17 lat mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jest gospodarzem podcastu Ameryka dla zaawansowanych, który zresztą serdecznie ci polecam.
1: W połowie XX wieku, może jeszcze w latach 80. od pucybuta do milionera, od zera do milionera oznaczało to rzeczywiście start od zera i dojście do czegoś tam. O tyle teraz w Stanach Zjednoczonych wydaje mi się, że to zero to jest zero z długiem.
0: Czyli najpierw wychodzisz z minusa, potem dochodzisz do zera i dopiero potem zaczynasz budować. Tyle, że studia nadal się opłacają. Ludzie z dyplomem przeciętnie zarabiają więcej i rzadziej są bezrobotni. Czyli drabina społeczna nadal stoi, bo miało być co najmniej zero, a jest minus. Okej, no to idźmy dalej. Dalej jest dom. Biały płotek, trawnik, garaż, 2 samochody, pies. To jeden z najbardziej ogranych obrazków Ameryki. Trochę się z niego śmiejemy, bo wygląda jak reklama margaryny z lat 90. Tyle, że ten obrazek miał bardzo konkretny sens. Bo dom nie był wyłącznie miejscem, w którym mieszkasz. Był symbolem awansu statusu społecznego. Kupujesz, spłacasz, a jego wartość czasem rośnie. I na starość masz majątek. Po śmierci możesz zostawić go swoim dzieciom. Dom zawsze w Ameryce był jednym z najważniejszych mechanizmów, dzięki którym amerykańska klasa średnia budowała swoje bogactwo. I teraz wróćmy do liczby, którą już znasz. 87% Amerykanów uważa, że młodemu człowiekowi trudniej jest dziś kupić dom niż pokoleniu jego rodziców. I za tą opinią stoją realne liczby. W 2019 roku 56% młodych ludzi miało wystarczająco dużo pieniędzy, by móc utrzymać dom. 5 lat później już tylko 37%. Do tego dochodzi jeszcze wkład własny. Według Amerykańskiej Rezerwy Federalnej 70% młodych ludzi, którzy wynajmują dom, mówi, że nie stać ich na własny dom, bo nie mogą wziąć kredytu, nie mają wkładu własnego, nie mają od czego zacząć. A kredyt nadal jest drogi i idzie w górę. Pod koniec sierpnia 30-letnia hipoteka kosztowała średnio około 6,7% rocznie. Czyli nawet jeśli

0: i cena domu przestaje szybko rosnąć, koszt pożyczenia pieniędzy nadal bardzo boli.
1: Ten cel, którym jest właśnie dom, samochód i tak dalej, to też może się zdecydowanie bardziej oddalać i to może powodować, że amerykański sen jest dzisiaj znacznie trudniej osiągalny niż był jeszcze kilkadziesiąt lat temu.
0: Ale uwaga, wysoka cena domu jest katastrofą tylko wtedy, kiedy domu nie masz, bo jeśli go masz, to może być dla ciebie świetną wiadomością.
2: To jest podcast Świat. Zaprasza Wojciech Cegielski.
0: Wyobraź sobie dwie kuchnie w amerykańskich domach. W pierwszej siedzi, powiedzmy, 50-latek. Dom kupił 15 lat temu. Rana robi kawę i sprawdza wartość swojej nieruchomości. Jego cena wzrosła, wzrósł też jego majątek. A kilka ulic dalej mieszka 30-latek, który dom wynajmuje. Patrzy na dokładnie tę samą cenę domu. I dla niego jej wzrost oznacza, że jeszcze dłużej będzie odkładał, zanim w ogóle będzie go stać na wzięcie kredytu. A ten kredyt będzie jeszcze większy, więc na rynek wejdzie jeszcze później. To jest ta sama cena i dwie zupełnie różne wiadomości. Dla jednego człowieka jest to rynek mieszkaniowy, który buduje American Dream. Dla drugiego odsuwa go dalej. Bo Amerykanie nie są dzisiaj po prostu biedniejsi. Część z nich przez wzrost wartości aktywów naprawdę stała się bogatsza. Problem w tym, że ludziom stojącym po drugiej stronie drzwi coraz trudniej przez nie wejść. To jest różnica między już jestem w środku, a dopiero próbuję wejść. Na skraju mieszkaniowej Ameryki mamy jeszcze inny obraz. W Stanach Zjednoczonych mamy dzisiaj 771 tysięcy bezdomnych osób. To jest najwięcej w historii pomiaru. Oczywiście ta bezdomność ma wiele przyczyn. Zdrowie psychiczne, uzależnienia, przemoc, niedobór tanich mieszkań, lokalną politykę. Ale symbol jest trudny do zignorowania. Bo Ameryka jest krajem, który sprzedał światu obraz domu z białym płotkiem i jednocześnie ma setki tysięcy ludzi śpiących w schroniskach, samochodach, namiotach i na ulicy. Część moich znajomych, którzy po raz pierwszy pojechali w ostatnich miesiącach do Nowego Jorku, jak pytałem ich o wrażenia, to mówili, że fajnie, fajnie, no tylko wszędzie ci bezdomni na ulicach. Tak jest też w innych miastach, San Francisco, Los Angeles. Tamta bezdomność przybiera w ogóle jakieś monstrualne rozmiary. Ale dom w Ameryce to jednak coś, na co można próbować odłożyć pieniądze. Rok, trzy, pięć lat później. Choroba nie zawsze daje ci te pięć lat.

I tu Ameryka robi rzecz, która Europejczykowi chyba najtrudniej mieści się w głowie. Otóż Stany Zjednoczone, wyobraź sobie, wydają na zdrowie prawie, uwaga, 15 tysięcy dolarów rocznie na jednego mieszkańca. Jednego. Średnia krajów OECD to niecałe 6 tysięcy, czyli około 2,5 raza mniej. Za taką cenę człowiek spodziewałby się, że po wyjściu ze szpitala od lekarza będzie miał prywatnego lokaja i może jeszcze Tesla mu podjedzie pod szpital i go zawiezie do domu. A tymczasem dostaje rachunek. Oczywiście, amerykańska medycyna potrafi być fantastyczna. Są świetni lekarze, świetne szpitale, nowe terapie, technologie, które potem trafiają na cały świat. Bo problemem nie jest brak opieki, brak medycyny, brak nauki, lekarstw. Problemem jest cena. Dobrze widać to przy jednej z najbardziej podstawowych rzeczy. Przy porodzie. W Polsce poród w szpitalu w ramach publicznego systemu nie kończy się wystawieniem rodzinie rachunku za sam pobyt i potrzebne zabiegi. Oczywiście płaci się przy porodzie za różne rzeczy, za na przykład prywatną położną, za różne inne rzeczy, za szkołę rodzenia, ale generalnie sam poród jest za free. W Stanach przy ubezpieczeniu od pracodawcy, czyli płacisz składkę, ciąża, poród i opieka poporodowa to około 20 tysięcy dolarów kosztów medycznych. Z tego przeciętna kobieta płaciła z własnej kieszeni ponad 2,5 tysiąca dolarów. Czyli zobacz, jesteś ubezpieczona, masz pracę, co miesiąc płacisz składkę zdrowotną razem z pracodawcą, a potem urodzenie dziecka może kosztować cię jeszcze kilka tysięcy dolarów. W 2025 roku przeciętna roczna składka rodzinna za ubezpieczenie zdrowotne od pracodawcy wynosiła prawie 27 tysięcy dolarów. Tę kwotę dzielą między siebie firma i pracownik. Czyli powiedzmy, nie wgłębiając się w szczegóły,

0: bo to różnie bywa. Niech będzie, że firma płaci 13 tysięcy dolarów rocznie, ty drugie 13 tysięcy dolarów rocznie. Ale do tego dochodzą jeszcze kolejne wydatki po stronie pacjenta. Federalne prawo ograniczyło w ostatnich latach wiele najbardziej absurdalnych, niespodziewanych rachunków za opiekę, ale nie ograniczyło całego problemu. Na przykład karetki nadal w dużej mierze są, uwaga, poza systemem ochrony. Co to oznacza w praktyce? Amerykanin, Amerykanka dzwoni po pomoc. Nie wybiera karetki jak Ubera, a dopiero później może dowiedzieć się, ile będzie to kosztować. Efekt? Amerykanie mają co najmniej 220 miliardów dolarów długu medycznego, czyli po prostu niezapłacone pieniądze za leczenie, transport do szpitala i tak dalej. Około 14 milionów dorosłych Amerykanów miało ponad 1000 dolarów takiego długu. I teraz spójrz na wynik całej tej gigantycznej inwestycji. Przeciętna długość życia w Stanach to 78 lat. W Hiszpanii 84, we Włoszech 83. 5 lat więcej niż w Stanach Zjednoczonych. No i sorry, no byłem u lekarza w Ameryce, byłem u lekarza we Włoszech i to jest nieporównywalne, oczywiście na korzyść Stanów Zjednoczonych. A mimo to ludzie w Ameryce umierają młodziej. 2 lata temu z przyczyn związanych z ciążą i porodem zmarło w Stanach 649 kobiet. Dla czarnych Amerykanek wskaźnik zgonów był ponad 3 razy wyższy niż dla białych. Oczywiście nakładają się tutaj różnice zdrowotne, dostęp do opieki i ogromne nierówności społeczne. Amerykański system opieki zdrowotnej to najdroższy system w bogatym świecie, światowej klasy medycyna i nadal miliony ludzi z długiem po leczeniu. To jest właśnie ten amerykański paradoks. I pewnie kiedy sobie tego słuchasz, to myślisz, American Dream już nie ma. Otóż jest. Pokażę ci to na 3 liczbach. Podcast Świat w Polskim Radiu 24 to audycja, w której pokazujemy ludzi i ich historie, często poza nagłówkami. Wojciech Cegielski. Dziś mówimy o American Dream, obietnicy, która nadal działa na wyobraźni milionów ludzi, choć droga do niej stała się znacznie droższa. Bo tu jest jeszcze jeden paradoks. Mimo tego wszystkiego Amerykanie wcale nie przestali w ten sen wierzyć.
1: Podcast Świat możesz znaleźć na platformie podcastowej Polskiego Radia, a także na YouTube i na Spotify. A za chwilę dalszy ciąg podcastu.

0: 78%. Tylu Amerykanów mówi, American Dream nadal jest czymś, do czego warto dążyć. 69% mówi, ja sam go osiągnę. A tylko 46%, każdy w Ameryce ma możliwość go osiągnąć. I dla mnie to jest najważniejszy moment całej tej historii. 78% sen ma sens. 69% ja mogę to wygrać. 46% nie jestem pewien, czy wszyscy grają według uczciwych zasad. American Dream przestaje być tutaj tylko opowieścią o pieniądzach. Staje się opowieścią o zaufaniu. Mogę nadal wierzyć w ciężką pracę, mogę wierzyć w siebie, mogę uważać, że mi się uda i jednocześnie patrzeć na świat dookoła i myśleć, reguły gry przestały być takie same. Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy szczegół. Imigranci, czyli de facto ludzie, na których zbudowały się Stany Zjednoczone. Ludzie, którzy przyjeżdżają do Stanów z innych państw, często patrzą na American Dream bardzo optymistycznie. Ich punkt odniesienia jest inny. Oni nie pytają, czy ja mam łatwiej niż mój ojciec z Ohio. Pytają, czy ja mam tutaj więcej możliwości niż w miejscu, z którego przyjechałem. Z Ameryki, z Azji, z Afryki.
1: Dla wielu ludzi, którzy przyjeżdżają z wielu biedniejszych miejsc, czy też legalnie, czy nielegalnie, to jest ciągle kraj, w którym można coś osiągnąć, kiedy bardzo dużo się pracuje. Jeśli mówimy o przybyszach na przykład z Europy, to jest z kolei kraj, który zaskakuje tym, jak w wielu rozwiązaniach, szczególnie jeśli chodzi o politykę społeczną, ale także jeśli chodzi o infrastrukturę, jak ten kraj jest znacznie dalej niż Europa.
0: I postaw teraz obok siebie dwóch ludzi. Jeden przyjechał do Stanów Zjednoczonych kilka lat temu. Widząc amerykański rynek pracy, zarobki i możliwości, mówi, tu mogę awansować. Drugi też jest dzieckiem imigrantów, ale urodził

0: Urodził się tutaj w Stanach. Patrzy na dom swoich rodziców, na ich życie, drogę i pyta, dlaczego ja mam znacznie trudniej niż oni? To są dwie zupełnie inne Ameryki i dwie zupełnie inne emocje. Pierwsza – nadzieja. Druga – miałem dostać więcej. I właśnie druga z tych emocji bardzo łatwo otwiera drzwi do polityki. Bo jeśli zrobiłeś wszystko, czego od ciebie wymagano, a rezultat jest gorszy niż obiecywano, pojawia się pytanie, kto mi to zabrał? Na to pytanie można odpowiadać przez 20 minut. Kto zabrał pieniądze? Globalizacja, automatyzacja, koszt ziemi, regulacje, system edukacji, rynek pracy, system zdrowotny, demografia, nierówności, technologia itd., itd., itd. Jeśli jesteś politykiem, to nie bawisz się w taką wyliczankę. Znacznie lepiej powiedzieć, to oni. Oni ci to zabrali. Dla jednego polityka oni to elity w Waszyngtonie. Dla innego to może być Wall Street. Dla kolejnego imigranci. Korporacje, bogaci, lewica, prawica i tak dalej. Każdy sobie może znaleźć swoich onych. I to działa właśnie dlatego, że bierze skomplikowaną frustrację i daje jej twarz. Kogoś, komu można spojrzeć w tą twarz. Ekonomiczna i gospodarcza niepewność nie mówi człowiekowi, na kogo ma głosować. Jednych przesuwa w prawo, innych w lewo. Jeszcze inni przestają głosować w ogóle. Ale może zrobić jedną ważną rzecz. Osłabić przekonanie. Normalne reguły działają. No a wtedy polityk antysystemowy zaczyna brzmieć bardziej wiarygodnie.
1: Donald Trump niczego nie wymyślił. Donald Trump bardzo zręcznie wykorzystał to, co budowało się w Stanach już. Zdaje się, że jak mówią nauki politologiczne, głównie od początku lat 80.
0: Bo Donald Trump to człowiek, który nauczył się doskonale opowiadać o kryzysie American Dream. Trump nie wymyślił kredytów studenckich, nie wymyślił cen domów, nie wymyślił amerykańskiego systemu zdrowotnego, nie doprowadził ludzi do ruiny. Ale jego podstawowy komunikat brzmi: system został ustawiony przeciwko wam. I nawet jego najbardziej znane hasło idealnie pasuje do tej konstrukcji. Make America Great Again. Czyli nie zbudujemy zupełnie nową Amerykę, tylko odzyskamy tę, którą wam zabrano. Starą pracę, stary dom, stare bezpieczeństwo, stary American Dream. Tylko że tu pojawia się jeszcze jedna komplikacja. Bo gdy patrzysz na telewizję i internet, można odnieść wrażenie, że cała Ameryka składa się z dwóch grup ludzi, którzy najchętniej rzuciliby się sobie do gardeł. A to nieprawda.

0: Instytut Pew Research w swojej najnowszej typologii politycznej, w najnowszym badaniu, nie podzielił Amerykanów na dwa plemiona. Jedne za Trumpem, drugie przeciwko Trumpowi. Tak jak mogłoby się wydawać z dyskusji, które widzisz choćby w internecie. Podzielił Amerykanów na aż 9 grup. Nie będę ich wszystkich wymieniał, bo zanim skończę, to się sami zradykalizujecie. Najciekawsze w tym wszystkim jest co innego. Najbardziej ideologiczne grupy nie muszą być największe, ale są bardzo aktywne. Jedna z najmocniej prawicowych grup według Pew Research miała w wyborach 2024 roku frekwencję 83%, jedna z najmocniej lewicowych 79%. A najbardziej politycznie wycofana grupa, czyli tacy niezależni centryści, którzy nie wiedzą na kogo głosować, 32%. Czyli polityczna Ameryka, którą widzisz, nie jest prostym zdjęciem całego społeczeństwa. Jest zdjęciem ludzi, którzy przyszli. Najbardziej zaangażowani głosują. Ci, którzy mają dość obu partii i całej wojny, dużo częściej zostają w domu. Ten mechanizm działa zresztą jeszcze wcześniej, w czasie prawyborów.
1: Jeśli chodzi o prawybory, to tam chodzą już tylko i wyłącznie ludzie, którzy są najbardziej zaangażowani. Mają największe emocje polityczne w sobie. To im najbardziej zależy. I wśród takich ludzi właśnie najłatwiej jest o poglądy skrajne.
0: I teraz cała ta historia składa się w jeden obraz. Dyplom z kredytem, dom, który się oddala, rachunek po leczeniu, to wszystko łączy jedno pytanie. Czy jeśli zrobię wszystko, czego ode mnie wymagano, dostanę to, co mi obiecano? Bo American Dream wciąż żyje. Ale coraz więcej ludzi dodaje, nie wiem, czy system daje mi uczciwą drogę. I ta druga część zdania jest politycznie potężna. Bo jeśli nadal wierzysz w marzenie, ale uważasz, że ktoś ci je blokuje, rozczarowanie łatwo zmienić w gniew.

0: politykowi pozostaje powiedzieć: ja wiem, kto ci to zrobił. Na początku tego filmu były fajerwerki, 250 lat Ameryki, czyli cały mit w jednym obrazku. A obok młody człowiek z dyplomem, który dopiero zaczyna dorosłe życie. Mit Ameryki nie umarł. Nadal potrafi przyciągać ludzi z całego świata i nadal potrafi dawać awans. Ale coraz więcej Amerykanów patrzy na dom, studia, leczenie i własnych rodziców i pyta, czy to jeszcze działa? A kiedy odpowiedź brzmi nie wiem, to wtedy wchodzi polityka i radykałowie, którzy łatwo są w stanie przekonać tych sfrustrowanych ludzi właśnie do siebie. To był podcast Świat w Polskim Radiu 24, podcast, w którym opowiadam o świecie przez ludzi, miejsca i wydarzenia, które pomagają zrozumieć więcej niż same nagłówki. Podcast Świat znajdziesz też na YouTube, Facebooku i Instagramie, a premierowe odcinki w każdą niedzielę w Polskim Radiu 24 o 7:30. Wojciech Cegielski, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
2: Radio Podcast.
3: Powtórka programu.
2: Spakowani. Poradnik turystyczny.
4: City break w Rzymie czy w Barcelonie? A co powiecie na winobranie w polskiej winnicy, zbieranie grzybów z certyfikowanym przewodnikiem albo luksusowy glamping, gdzie brak Wi-Fi to jest największa zaleta? Urlop czy weekend daleko od szosy to polska wieś na jesień. My sprawdzamy, jak upolować najlepsze miejsca i nie dać się naciągnąć na pseudooferty z meblościanką i widokiem na betonowy płot. Ja się nazywam Jarosław Kałucki. To jest program Spakowani, a o tym, jak odpocząć nieszablonowo, opowie Państwu Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej i wykładowca na Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie. Które regiony są dziś absolutnymi liderami nowoczesnej agroturystyki i dlaczego tam ta wieś smakuje najlepiej?
5: Ja nie podejmuję się opowiadania o tym, że jeden region jest bardziej interesujący, drugi mniej. Bo przecież Polska jest bardzo różnorodna. Można tak naprawdę ciągle zwiedzać, więc w każdym miejscu pojedziemy w okolice do Małopolski, w okolice właśnie Czosztyna czy inne, gdzie są przeprawy, gdzie możemy pływać Dunajcem, czy możemy korzystać właśnie obcować z tą kulturą góralską. Kraszuby, zupełnie inne miejsca, gdzie możemy jeździć rowerami, również korzystać z jezior, z łowienia ryb i każde inne miejsce w Polsce jest tak samo interesujące, bo przez 30 lat bardzo, bardzo ta turystyka wiejska nam się rozwinęła, zwłaszcza w ostatnich latach, kiedy nasi fatarodawcy mieli dostęp do środków unijnych, gdzie mogli uprofesjonalnić, że tak powiem, naszą tą ofertę. Mamy kwatery dla wędkarzy, dla grzybiarzy, dla rodzin z dziećmi, dla osób, które lubią jeździć konno i to tak naprawdę w całej Polsce jest, można znaleźć te obiekty.
4: No brzmi to bardzo fajnie, brzmi to bardzo ciekawie. Agroturystyka, która jest tak aż wyspecjalizowana do takiego stopnia. I prawdę mówiąc, jak się przegląda portale noclegowe, to co drugie miejsce nazywa się agroturystyką, a potem się nagle okazuje, że to jest zwykły pensjonat przy obwodnicy. Agroturystyka jest chwytliwym marketingowo hasłem, ale niestety potrafi wprowadzić w błąd. Jak my jako turyści mamy rozpoznać w sieci taką prawdziwą, autentyczną agroturystykę?
5: Trochę brakowało nam jakby kwestii ustawodawczych, bo tak naprawdę nie zastrzegliśmy tego słowa, nie określiliśmy go, nie stworzyliśmy jasnych wymagań, które wymagałyby spełnienia, aby nazywać się agroturystyką, więc dzisiaj gdybym miał komuś radzić, jak znaleźć prawdziwe gospodarstwa, to tak naprawdę my, jako Polska Federacja Turystyki Wiejskiej, Gospodarstwa Gościnne, prowadzimy od 30 lat system kategoryzacji. Czyli inaczej mówiąc, w ramach tego systemu sprawdzamy te obiekty i w ramach systemu kategoryzacji mamy podzielone na dwa jakby segmenty. Jest to wypoczynek na wsi, czyli wszystkie obiekty, które są na terenach wiejskich, które mają charakter, nie są oczywiście to hotele, nie są to rozbudowane

0: Pensjonaty są to obiekty prowadzone w małej skali, w środowisku tym wiejskim, opartym na potencjale wsi. No i drugą tą część, którą nazwaliśmy wypoczynek u rolnika, która jest taką typową agroturystyką, gdzie tak naprawdę, żeby dostać to zakwalifikować się do tego rodzaju obiektów, musimy spełnić, czy gospodarze muszą spełnić kilka kryteriów. Przede wszystkim muszą posiadać zwierzęta, muszą świadczyć żywienie w oparciu o produkty tradycyjne. Musi to być typowe gospodarstwo, które jest jakby charakterystyczne dla danego regionu.
1: To bardzo detaliczne wymogi, które trzeba spełnić, żeby otrzymać taki certyfikat. Gdzie szukać takich gospodarstw z certyfikatem? Czy znajdziemy to w sieci?
0: Gdybym miał polecić takie obiekty, które należą do stowarzyszeń, które już z racji tego mają pewnego rodzaju rekomendacje, to są dwa serwisy. Jeden to jest agroturystyka.pl, drugi odpoczywajnawsi.pl.
1: Wakacje czy weekend na wsi? Sielanka. Przyjeżdżamy, a tutaj rzeczywistość albo pieje o 6 rano niczym kogut, albo warczy i terkocze niczym traktor, bo właśnie wykopki. No, wieś to jest wieś, prawda? I to nie jedziemy do skansenu. Ale czy tego turyści oczekują? Czy na to się skarżą, że nie tak miało być?
0: Rzadko, dlatego że większość turystów, którzy jedzie na wsi, ma oczekiwania poznania wsi.
1: I jedzie również po taki klimat.
0: Jest to życie wsi, do którego trzeba się dostosować. A w niektórych wręcz jest to atrakcja. Często rodzice przyjeżdżają po to, żeby pokazać dzieciom, skąd się bierze mleko, skąd się bierze mąka, skąd się biorą owoce i jak ciężka praca jest tych ludzi. Mi się wydaje właśnie, że dla wielu to nie jest uciążliwość, a wręcz atrakcja albo cel podróży. Po to właśnie przyjeżdżamy, po to tworzone są chociażby cała sieć zagród edukacyjnych, bo dzisiaj turystyka wiejska nie składa się tylko z samej bazy noclegowej. I oczywiście można powiedzieć, że są wspaniałe gospodarstwa, gdzie właściwie można z nich nie wychodzić przez tydzień, bo jest tyle atrakcji, choć naprawdę dojedziemy do danego regionu i dzisiaj, jeżeli ja mam swój obiekt i przyjeżdża ktoś do mnie, to oczywiście, że pierwsze 2-3 dni spędzi, jakby delektując się to ciszą, bo tak naprawdę to jest cała infrastruktura. To są właśnie szlaki rowerowe, szlaki piesze, szlaki kajakowe, ale również te oferty dotyczące chociażby edukacji. Powstały, tak jak powiedziałem wcześniej, cały system zagród edukacyjnych.
1: Do tych atrakcji, do tych wiejskich, typowych czynności, które można obserwować, a nawet w których można uczestniczyć, jeszcze dojdziemy, ale zanim do tego dojdziemy, to jeszcze zadam takie pytanie. Ta nowoczesna, nieszablonowa agroturystyka, łącznie z tym, że glamping, domki na drzewach i tego typu rzeczy, to jest wciąż opcja budżetowa dla każdego, czy to jest powoli już jednak luksusowy towar premium dla bogatych ludzi z miast?
0: Powiem panu tak, dla mnie wydaje się, że coraz bardziej luksusowym miejscem premium będzie typowe gospodarstwo agroturystyczne. W perspektywie następnych lat łatwiej będzie o glamping, łatwiej będzie o domek na drzewie niż o miejscu, w którym pan pojedzie, gdzie będzie miał do dyspozycji właśnie możliwość obcowania z typowym gospodarstwem agroturystycznym, bo bardzo przybywa ofert związanych właśnie z takimi nowoczesnymi formami. Natomiast bardzo, bardzo szybko zamierają gospodarstwa, typowe gospodarstwa, gdzie właśnie jest koń, gdzie jest krowa, gdzie jest owca, gdzie są zwierzęta.
1: Jakie sezonowe możliwości takiego aktywnego posmakowania wsi czekają na nas w gospodarstwach właśnie teraz, właśnie jesienią? Słyszałem o weekendach grzybowych, o winobraniach, nawet wspólnym kopaniu ziemniaków w wersji retro. Bo przecież jak jedziemy do tej agroturystyki, to szukamy nie tylko ładnego noclegu w wiejskiej chacie, ale również tego rodzaju przeżyć.
0: Trudne pytanie. Wie pan, jednym z zalet agroturystyki jest brak sezonowości. Tak naprawdę jest wiele tych obiektów, które są wyspecjalizowane, są obiekty, które posiadają konie, więc są to naturalne jakby obozy, to są takie weekendy wsiowe. Są obiekty, które są dotyczą i zwierząt, bo ci właściciele posiadają i alpaki, i inne zwierzęta. Więc można spędzać ten czas poznając te zwierzęta, można uczestniczyć w tych warsztatach.

0: Jest wiele obiektów, które doskonale gotują, które bazują na swoich własnych produktach. Te osoby, które przebywają, a chcą uczestniczyć chociażby, chcą się nauczyć się gotować, mogą to robić. Są to miejsca takie, gdzie na przykład posiadają sady różnego rodzaju, czy to są jabłonie, czy tak, gdzie tak naprawdę można robić przetwory w danym miejscu, gdzie uczymy się placka z zebranych jabłek i tak dalej. Więc tych pomysłów jest bardzo dużo, zwłaszcza, że dzisiaj, tak jak wcześniej już powiedzieliśmy, chcemy, żeby to były typowe zabudowania, żeby to była wieś. Natomiast no, trzeba sobie powiedzieć, że już dzisiaj wiele tych budynków nie pełni swojej funkcji, bo nie wszystkie stodoły są pełne zboża, nie wszystkie obory są pełne zwierząt, więc tak naprawdę dzisiaj wiele z tych osób stworzyło różnego rodzaju warsztaty, chociażby warsztaty twórcze, gdzie czasami sami są tymi instruktorami, czasami zapraszają znajomych, którzy potrafią, czy to tworzyć jakieś elementy z bibuły, czy gawcarzy, czy innych, którzy przyjeżdżają dla danej grupy. Są, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, na Kaszubach ludzie, którzy uczą języka, uczą piosenek w języku kaszubskim, uczą pisania.
1: Ale to pięknie brzmi, bo to jest takie pielęgnowanie tożsamości, prawda? Warsztaty na Kaszubach, te wszystkie rzeczy, które nam się kojarzą z folklorem. A propos tych warsztatów, to właściwie tak pomyślałem sobie, że można taki ciąg technologiczny stworzyć. Od wytoczenia garnka z gliny i wypalenia go do zrobienia w nim przetworów.
0: Może pan wytoczyć w Małopolsce, ozdobić na Lubelszczyźnie, a przetwory robić na Kaszubach.
1: I to jest jakiś plan, ale co można robić w agroturystyce, kiedy nagle zacznie lać przez cały weekend? Czy gospodarze zwykle mają jakiś taki plan B na to, żeby no, przeczekać jakoś też w aktywny sposób niepogodę?
0: Tak, już to jest sytuacja, w której ludzie się nudzą, ale też gospodarze często są w stanie zabrać swoich gości, być przewodnikiem po lokalnych atrakcjach turystycznych. I pomimo tego, że zazwyczaj nie są to ludzie, którzy może nawet kształcili się w tym kierunku, to przez lata funkcjonowania tak naprawdę są doskonałymi animatorami i przewodnikami turystycznymi. Niech pan mi uwierzy, że ta niepogoda też jest zagospodarowana, bo wtedy ludzie mają czas na to, żeby usiąść, przeczytać książkę, porozmawiać. Często na przykład wręcz sobie nie życzą, aby był telefon, przepraszam, telewizor, bo jest wtedy czas na to, żeby można było porozmawiać między sobą, być wtedy z dziećmi, a wieś i gospodarstwo i taka w cudzysłowie nuda sprawia to, że zaczynamy ze sobą rozmawiać, zaczynamy grać w karty albo w inne jakieś gry, na które nie mamy na co dzień czasu, więc też nie zawsze jakby nasi turyści oczekują takich spektakularnych ingerowania, wychodzenia z jakimiś pomysłami, ale oczywiście, jeżeli jest taka potrzeba, to nie pan mi uwierzy, inwencje naszych patrodawców są ogromne.
1: Wyjazd na polską wieś może być absolutnie niesamowitym i niezapomnianym przeżyciem, o czym zapewniał nas nasz gość, pan Wiesław Czerniec, prezes Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej.

0: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. AfD wygrała w wyborach w Saksonii-Anhalt, ale nie udało jej się zdobyć bezwzględnej większości w Landtagu. Tak wynika z oficjalnych wyników przekazanych przez niemiecką Państwową Komisję Wyborczą. We wczorajszych wyborach Alternatywa dla Niemiec zdobyła 43,8% głosów. Drugie miejsce uzyskała rządząca dotychczas CDU z wynikiem 17,2%.
1: Wszystko teraz jest trudne do przewidzenia. Jesteśmy na krawędzi. Nie zmienia to jednak faktu, że ponad 40% głosów na Alternatywę pokazuje, w jakim kierunku zmierzamy. Będąc tutaj, chcemy pokazać, że jesteśmy razem, że jesteśmy wystarczająco solidarni. Osoby, z którymi rozmawiałem na rynku przed Magdeburską Katedrą, nie kryły, że w momencie przejęcia władzy przez AfD samodzielnie lub nawet w koalicji wyprowadzą się z Saksonii-Anhalt.
0: Z mieszkańcami tego regionu rozmawiał Paweł Turski. Rozmowy amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie nie przyniosły konkretnych ustaleń w sprawie pokoju na Ukrainie. Zdaniem politologa Romana Bakera rozwiązania pokojowe są możliwe, ale tylko kiedy Ukraina i Rosja zgodzą się, że w tej wojnie nie ma wygranych. Ekspert przypominał w polskim Radiu 24 stanowisko Białego Domu, według którego Rosja ma tyle samo do stracenia co Ukraina.
2: Rosja w interpretacji administracji Trumpa czuje się zagrożona ze względu na możliwość nie tylko zniszczenia kolejnych rafinerii i tym samym braków ropy naftowej, ale też całkowitego uniemożliwienia ruchu lotniczego.
0: Według nieoficjalnych medialnych doniesień we wczorajszych rozmowach w Kijowie wzięli też udział doradcy do spraw bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec.
3: To są aktualności jedynki.
0: Mają dotyczyć czasu pracy i zarobków lekarzy. Projekty ustaw reformujących służbę zdrowia trafiły do Komitetu Stałego Rady Ministrów.
4: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapewniała w TVP Info, że trwają prace nad uzdrowieniem sytuacji w szpitalach.
5: Jesteśmy w stanie już pilnować godzin niebawem, które wykonują medycy w szpitalach, dlatego że rozporządzenie ministra zdrowia w tym zakresie zostało opublikowane.
4: Premier zapowiadał, że ustawy dotyczące limitów wynagrodzeń i czasu pracy medyków trafią do Sejmu na początku września. Jakub Stefaniak z kancelarii premiera podkreślił, że propozycje zostaną przedstawione niezwłocznie.
6: Te ustawy, jeżeli jeszcze nie trafiły pod obrady, to nie trafiły nie dlatego, że ktoś nie chce, tylko być może dlatego, że trzeba jeszcze pewne rzeczy w nich skorygować, skonsultować.
4: Konsultacje dotyczyły wielu kwestii, dodała minister Sobierańska-Grenda.
5: Szczegóły dotyczące tego pół etatu wymaganego do przepracowania w jednym szpitalu.
4: Resort planuje wejście w życie tej ustawy po 12 miesiącach po jej uchwaleniu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
0: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi testuje drony, które mogą w przyszłości ułatwić i przyspieszyć pracę w lasach. Bezzałogowce wykorzystuje już Straż Pożarna, Policja czy służby ratownicze. Teraz te nowoczesne urządzenia swoje zastosowanie mogą znaleźć w pracy leśników.
7: Statki bezzałogowe już niedługo mogą stać się kluczowym narzędziem w pracy leśników, przekazała Radiu Łódź Hanna Kolasińska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.
8: Podczas specjalnej prezentacji firma AgroDron pokazała nam bezzałogowe statki powietrzne. Między innymi takie modele, które mogłyby w przyszłości wspierać leśników w ich codziennej pracy.
7: Zastosowanie bezzałogowców w lasach może być bardzo szerokie.
8: Między innymi do ochrony lasu przed szkodnikami, monitorowania stanu drzewostanów czy inwentaryzacji zwierzyny. Mogą również wspierać działania związane z bioasekuracją i ograniczaniem ryzyka rozprzestrzeniania się ASF.
7: Trwają testy i analizowanie rozwiązań, które mogą realnie usprawnić współczesne leśnictwo. Miłosz Warszawski, Radio Łódź.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Opady deszczu możliwe dziś na północy Polski, w pozostałych regionach pogodnie. Temperatura maksymalna od 16 do 18 stopni.
3: W Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
9: Świat 24. Teraz w programie o dramatycznej sytuacji Afgańczyków masowo deportowanych z Iranu, ale także z Pakistanu. W ciągu ostatnich 3 lat z obu państw do wyjazdu zmuszono 6 milionów Afgańczyków. Często są to ludzie,

0: którzy ojczyznę opuścili wiele lat temu lub są potomkami Afgańczyków i z krajem przodków niewiele mają wspólnego. I tak dramatyczną sytuację pogarsza też oczywiście fakt, że Afganistan rządzony przez talibów pogrążony jest w głębokim kryzysie. Organizacja Narodów Zjednoczonych szacuje, że prawie 22 miliony Afgańczyków, czyli niemal połowa populacji tego kraju, potrzebuje pomocy, aby przeżyć. A o sytuacji Afgańczyków zmuszonych do wyjazdu z Iranu i Pakistanu rozmawiałem z doktorem Karolem Wilczyńskim z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Czemu Afgańczycy wyrzucani są tak z Iranu, jak i z Pakistanu? Jak podaje ONZ-owska agenda do spraw uchodźców, prawo pobytu odmawiane jest także osobom, które wcześniej nie miały takich problemów i w Pakistanie czy też w Iranie przebywały legalnie, posiadają wszystkie wymagane dokumenty. Wiele z tych osób nawet nie urodziło się w Afganistanie.
1: Tak, część tych ludzi albo nie tylko nie urodziła się, lub na przykład przybyła kilkadziesiąt lat temu, bo Afgańczycy uciekają do tych krajów, od kiedy w Afganistanie zaczęły się problemy, a jak wiemy, zaczęły się one wraz z inwazją jeszcze sowiecką, czyli od lat późnych lat 70., w latach 80. bardzo dużo Afgańczyków uciekało zarówno do Pakistanu, jak i Iranu. Niestety jest to związane z jednej strony z sytuacją gospodarczą w Iranie. Władze nie radzą sobie oczywiście z inflacją, która jest wywołana wojną i tymi działaniami zbrojnymi, które Iran toczy z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Fatalna sytuacja gospodarcza Iranu. Mówimy o inflacji sięgającej 80%. Tak ogólnie, jeśli chodzi o takie zwykłe produkty żywnościowe, często jest to nawet 150% w stosunku do zeszłego roku. Mówimy o wzroście cen. Dlatego rząd Iranu, no, moim zdaniem, znalazł sobie po prostu kozła ofiarnego. W tej retoryce często używa się właśnie, że Afgańczycy są agentami reżimu izraelskiego czy amerykańskiego, że to oni odpowiadają za ataki, za to, że służą po prostu wywiadowi izraelskiemu, co jest oczywiście tylko po prostu wymówką do tego, żeby no, pozbyć się ludzi, którzy mieliby stanowić jakiś ciężar dla irańskiej gospodarki. Natomiast jeśli chodzi o Pakistan, ta sytuacja jest troszeczkę bardziej skomplikowana, bo dotyczy to działań politycznych i działań militarnych, jak pewnie część ze słuchaczek pamięta. Iran i Pakistan i Afganistan toczyły działania zbrojne w ostatnim czasie i no one doprowadziły, czy one były prowadzone między innymi przez taką grupę Taliban Pakistan, czyli po prostu pakistańscy talibowie, którzy przede wszystkim działają na pograniczu afgańsko-pakistańskim. Oni sprzeciwiają się rządowi w Pakistanie, tam rządzi w tym momencie taki ostry reżim wojskowy i Pakistan, czy rząd, władze Pakistanu prawdopodobnie słusznie oskarżają rząd talibów w Afganistanie o wspieranie tych talibów pakistańskich na różnym poziomie. No i w ten sposób karzą talibów afgańskich, wysyłając setki tysięcy, odsyłając setki tysięcy Afgańczyków żyjących w Pakistanie, jak powiedzieliśmy, od dekad, a czasami nawet urodzonych jeszcze w Pakistanie, z powrotem do Afganistanu, żeby no, po prostu obciążyć i no, uderzyć w rząd talibów, pogorszyć ich sytuację, no bo nie ma co ukrywać, sytuacja Afganistanu pod rządami talibów, jeśli chodzi o sytuację gospodarczą czy humanitarną, jest bardzo zła.
0: A w jaki sposób Afgańczycy byli traktowani, czy to w Iranie, czy w Pakistanie? Bo wiemy też, że przez lata w wielu przypadkach oni byli po prostu tanią siłą roboczą, co dla tych państw było korzystne. No teraz, tak jak pan mówi, stali się trochę kozłami ofiarnymi, a może w ogóle nie trochę, tylko po prostu.
1: Tak, to znaczy to zależy od kraju, no bo rzeczywiście jeśli chodzi o Pakistan, no to tradycyjnie część Pakistanu tak naprawdę od zawsze była zamieszkana przez Pasztunów i szczególnie właśnie ta część beludżyjska, Beludżystan. Takie miasta jak Kwetta, właśnie stolica Beludżystanu, no były tradycyjnie z pogranicza, więc one były zamieszkane przez tą samą ludność, która w tym momencie rządzi Afganistanem, więc dla Afgańczyków, szczególnie tych biedniejszych z pogranicza, naturalnym, tradycyjnym kierunkiem było po prostu ucieczka na drugą stronę granicy. No tam nie ma też jakby słupków granicznych bardzo często, to po prostu są góry. Więc oni uciekając, bardzo często uciekali, nie wiem, do sąsiedniej wsi czy kilkadziesiąt kilometrów dalej, do jakiejś odległej rodziny. Oczywiście duża część uchodźców, która pochodziła, nie wiem, z Kabulu czy z dalszych części Afganistanu, kiedy uciekała do Pakistanu, już takich krewnych nie miała. Oni też pochodzili z innych grup etnicznych, nieobecnych w Pakistanie. I Pakistan od wielu lat był

0: był jednym z top 5 krajów na świecie, które przyjmowały uchodźców. O tym często zapominamy, mówiąc o jakichś kryzysach migracyjnych w Europie. No ale to właśnie Pakistan przyjmował setki tysięcy uchodźców z Afganistanu od lat. No oczywiście sytuacja tych ludzi nie była łatwa, natomiast przez tą bliskość kulturową i mimo wszystko jakieś ułatwienia po prostu w dostępie do rynku pracy, ci ludzie mieli trudno, ale nie mieli tak źle. Ostatnie lata to zmieniły. W ostatnich latach rzeczywiście Pakistan zaczął wykorzystywać przeciwko wrogiemu reżimowi talibów w Afganistanie fakt, że ci uchodźcy tam są, fakt, że tych uchodźców można odesłać, fakt, że tych uchodźców można w jakiś sposób gnębić. I niestety no, rząd Pakistanu zaczął w ten sposób grać tymi ludźmi. Tak, jeśli chodzi o Iran, ta sytuacja jest troszkę inna. Podobnie jak z Pakistanem, część osób, które pochodzą z Afganistanu, one są Tadżykami, więc to jest powiedzmy podobny język. Oni się odnajdywali dość dobrze w Iranie, mogli się po prostu wymieszać z tą ludnością. Trudno ich odróżnić, takim osobom było łatwiej. Natomiast jeśli chodzi o na przykład Hazarów, taką mniejszość, która żyje w Afganistanie, jest najbardziej też prześladowana przez sunnicki rząd talibów, no Hazarom jest troszkę trudniej. I są takie konkretne grupy też etniczne, które odnajdują się w Iranie dużo gorzej. Natomiast niestety Irańska Republika Islamska, bo o niej mówimy od lat 80. rządząca Iranem, niestety traktowała Afgańczyków przede wszystkim właśnie jak tanią siłę roboczą i od kilku lat coraz bardziej ogranicza prawa też Afgańczyków. Szczególnie po dojściu do władzy talibów, z którym ten szyicki reżim w Iranie i mamy sunnicki reżim w Afganistanie, no te stosunki są bardzo napięte. W związku z czym Iran nie zawsze chciał przyjmować tych uchodźców, raczej traktował też ich jako broń na przykład, czy jako pewien sposób negocjacji z sąsiednią Turcją, no bo Iran jest naturalnym też szlakiem dla Afgańczyków dalej. Bardzo dużo, setki tysięcy Afgańczyków przeszły przez Iran, czy przejechały przez Iran po to, żeby dotrzeć do Turcji, po to, żeby dotrzeć w konsekwencji do Unii Europejskiej, więc Iran jest troszkę traktowany inaczej, przez to, że dla wielu Afgańczyków on nie jest krajem docelowym. Oni bardzo często zostają tam kilka lat, zarabiają na tą podróż i ruszają dalej do Turcji, no, gdzie warunki życia są dużo lepsze i łatwiej zarobić, no albo dalej do Unii Europejskiej.
1: Jak się szacuje, w ciągu ostatnich 3 lat 6 milionów Afgańczyków wyjechało z Iranu czy Pakistanu i trafiło do Afganistanu. Co dalej dzieje się z tymi ludźmi? Czy udzielana im jest jakakolwiek pomoc? Mam tu głównie na myśli no, pomoc międzynarodową, no bo jak wiemy, sam Afganistan jest w potężnym kryzysie.
0: Tak, to znaczy sankcje, które zostały nałożone przez państwa, no właściwie większość, zdecydowaną większość państw świata, również państwa arabskie na przykład, to one dotykają oczywiście też no, prostą ludność, tak? No i to jest jakby trudna rzecz do zdecydowania. Czy my mamy grać z talibami w taki sposób, że nie przekazujemy im żadnych pieniędzy? Czy gramy na przykład tak jak Katar, który przez swoją bliskość i też przez to, że no, zawsze tradycyjnie odgrywa taką rolę negocjatora z talibami, przez Katar płyną te pieniądze, nie tylko arabskie, ale również ze Stanów Zjednoczonych. Co tydzień jest wysyłany samolot z dużą ilością gotówki, która ma teoretycznie służyć pomocy humanitarnej. Oczywiście ona nie zaspokoi wszystkich potrzeb, no i istnieją obawy, tak jak w przypadku wszystkich innych reżimów świata, że te pieniądze będą wykorzystywane w nie taki sposób, do którego zostały przeznaczone, tak? I to jest dylemat, który my możemy mieć jako, nie wiem, Polska czy państwa Unii Europejskiej, czy powinniśmy wspierać tych ludzi, no bo widzimy, co się z nimi dzieje. A sytuacja uchodźców, szczególnie uchodźców, którzy są odsyłani przez Iran i Pakistan, już nie mówiąc o tej lokalnej ludności, o sytuacji kobiet i nie mają prawa do pracy, bardzo często żyją w katastrofalnych warunkach. Nie mówię też już o prawach kobiet, no bo one wyjeżdżając z Pakistanu czy z Iranu, gdzie oczywiście też sytuacja kobiet, szczególnie w Iranie, nie jest łatwa, no ale jednak mają prawo do edukacji, mają prawo do pracy, mają prawo, nie wiem, do rozwodu i tak dalej, i tak dalej. W Afganistanie w tym momencie są tego pozbawione, więc wyobraźmy sobie, że jesteśmy, nie wiem, 20-letnią kobietą, która z Pakistanu, gdzie studiowała, jest wyrzucana do Afganistanu i trafia do jakiejś dziury, z której nie ma wyjścia, nie ma dostępu do internetu, bo talibowie zakazują smartfonów. To jest piekło.
1: Mówił dr Karol Wilczyński z Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2: Świat 24.

0: Powtórka programu. W repertuarze.
1: Martyna Podolska, dzień dobry, a na rozpoczęcie sezonu w pierwszej tego sezonowej audycji teatralnej w repertuarze Michał Merczyński, po raz pierwszy zresztą u nas, bardzo, bardzo się cieszę.
2: Ja również, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie, znakomity menadżer kultury, który niejedno widział, niejedno produkował, niejedno tworzył i od tego, panie dyrektorze, chciałabym w ogóle rozpocząć. Jak to jest dzisiaj, w XXI wieku, w 2026 roku, rozpoczynać sezon teatralny, gdzie z każdej strony w internecie królują seriale, królują różne podcasty, królują różne dostępne filmy. No a tu pan, zresztą ja też i wielu innych twórców, chcemy namawiać naszych słuchaczy do wyjścia z domu i do chodzenia do teatru. Jak kierować się zatem teatrem, na co się decydować, jak budować repertuar, program teatralny?
2: Powiem tak, przy tej całej fali, no jednak internetowej, bo jednak te wszystkie rzeczy, te filmy, seriale, podcasty, etc., jednak głównie docierają do nas przez internet. No więc w całej tej inwazji, która po prostu jest faktem, jest też inne zjawisko, które polega na tym, że następuje jakiś rodzaj, no może nie przesytu, ale takiego, no powiedzmy, nasycenia tymi wszystkimi treściami, które nas w różny sposób, właściwie od każdego momentu, jak się budzimy, niektórzy pierwszy dotyk to jest telefon, bo budzik mają w telefonie, prawda? Więc i ostatni, bo nastawiają ten budzik. Więc ten telefon, tablet, rzutnik, cokolwiek nam towarzyszy i przekazuje różne treści, to jest ważny taki moment, czy taka potrzeba, coraz częściej obserwuję, zamknięcia tego strumienia, który do nas dociera, i wejścia w jakąś taką sytuację całkowicie analogową. Ona ma różne wymiary. To jest obcowanie z naturą, to jest po prostu rodzaj wyłączenia się poprzez, nie wiem, jakiś rodzaj ćwiczeń, kontemplacji, czegokolwiek, ale też jednym z tych wentyli bezpieczeństwa, ja bym powiedział, i równowagi, ale też poznania takiego naprawdę innego, jest obcowanie ze sztuką. I to ono może mieć ten bardzo intymny wymiar, czyli po prostu lektura. Ja najchętniej, powiem pani szczerze, to bym teraz właściwie tylko słuchał muzyki i czytał książki. Ale oczywiście teatr, koncerty,
1: opera,
2: czy opera, to oczywiście też. Czy inaczej, uczestnictwo bezpośrednie, czyli ta, czy to jest rodzaj właśnie muzeum, czy to jest rodzaj galerii, czy to jest po prostu też, nie wiem, festiwal rockowy wielki, czy jakikolwiek inny, czy inna forma aktywnego uczestnictwa, to jest inny rodzaj przeżycia.
1: Spotkanie z drugim człowiekiem.
2: To jest też spotkanie z drugim człowiekiem w różnych wymiarach. Tym, który coś do nas przekazuje nas ze scen, umownej sceny, czy ścian galerii, czy innych środków, czy kart książki, czy nawet tabletu, znowu tablet, ale książka, ale także z widzami, czyli z uczestnikami, którzy są współodbiorcami tego wydarzenia. Kino ma też tę magiczną szczególnie taką rolę i teatr również, a szczególnie teatr, gdyż teatr po prostu spotyka nas przeważnie z żywym aktorem, prawda? Gasną światła, jest ten moment, kiedy no jak gdyby coś się zaczyna w kinie, odsłania się kurtyna, pojawia się ekran i jest też inny odbiór dzieła filmowego niż w domu na kanapie, nawet przy najlepszym ekranie elektronicznym czy projektorze i tak dalej. Więc ale jest coś takiego, że jeżeli jednak jesteśmy w teatrze, czy jesteśmy w tych innych miejscach, gdzie obcujemy z kulturą, to jest po prostu innego rodzaju przeżycie, inna uważność i inny rodzaj, jakby to powiedzieć, też przekazu, bo to się dzieje tu i teraz, to ma swoją dynamikę, to ma swoją czasem nieoczekiwaną formę i swój nieoczekiwany przebieg. Coś może nam zakłócać. No mieliśmy teraz w Bochum, w czasie spektaklu Europa, no dwie osoby zasłabły po prostu, no i była taka interwencja tej grupy medycznej, nie przerwano spektaklu, bo nie było to aż tak drastyczne, ale to też wpływa na odbiór i nas widzów, ale też aktorek, aktorów, którzy no po prostu dopóki nie dostają jasnego sygnału stop, to gramy, prawda? Więc to są takie też tego typu historie, ale reakcja widzów jest częścią spektaklu teatralnego, na pewno. To wszystkie moje koleżanki znakomite i koledzy

0: zespołu Nowego Teatru mówią i potwierdzają. I oni mówią często tak, mówi, my czujemy, jaka jest dzisiaj publiczność, jaka jest temperatura energii, ta temperatura metaforyczna oczywiście, jak oni odbierają, jacy jesteście tam po drugiej stronie. Oni mają różne swoje detektory, że tak się wyrażę. Te fluidy w różny sposób potrafią odczytać. Też czasem się gra po prostu, to oni też mówią o tym często, że no dzisiaj się gra po prostu wspaniale, bo jest taka widownia, która właściwie łapie nawet wstrzymanie oddechu, prawda? Więc
1: ale to jest bardzo ciekawe w ogóle, o czym pan mówi, bo to też jest pytanie, kto przychodzi do Nowego Teatru, bo od lat mówi się, że jest to jednak wysmakowana czy wysublimowana w pewien sposób publiczność, która zdaje sobie sprawę z tego, do jakiego miejsca idzie i na jakie spektakle idzie. Ale z drugiej strony, patrząc na program, który dopiero co pan ogłosił, nie tylko na ten sezon, ale w ogóle na zbliżające się sezony, to mam takie poczucie, że właśnie poszukuje pan wraz z zespołem także i nowego odbiorcy, właśnie stawiając na pewną różnorodność, tak, i tematyczną, i też pod względem formy, gatunkową.
0: Znaczy ja uważam, że przede wszystkim jesteśmy, to powiem od razu jako credo, jesteśmy teatrem Krzysztofa Warlikowskiego. I to jest nawet w statucie wpisane. To jest jedyny twórca polski, który ma taki rodzaj komfortu, ale też jest jedynym twórcą polskim, który ma tego rodzaju wagę swoich dokonań i wagę swoich przekazów, które cały czas realizuje. Więc teatr Krzysztofa, bez niego by tego nie było. Więc jesteśmy nastawieni na to, że oczywiście produkujemy i gramy spektakle, te, które powstały, i myślimy o następnych Krzysztofa Warlikowskiego, ale też myślimy o tym i robimy to już, bo to zostało rozpoczęte jeszcze przed moim przyjściem w formie takich grantowych programów właśnie w oparciu o KPO, ale chcemy stworzyć też takie archiwum cyfrowe i nie tylko twórczości Krzysztofa Warlikowskiego, Małgosi Szczęśniak i Pawła Mykietyna. Bo ja osobiście uważam, że obecność Pawła Mykietyna w zespole Nowego Teatru to jest niezwykle istotny też ten konstytuujący całość tej instytucji i jej sensu element. To nie jest tak, że Paweł robi muzykę do spektakli Krzyśka. Paweł jest jednym z tych filarów. Temu chcę dać wyraz w tych przyszłych sezonach, bo uznałem, że trzeba zamawiać u Pawła jako teatr dzieło muzyczne autonomiczne. Nie, że on zrobi kolejną muzykę do jakiegoś spektaklu, bo to oczywiście się dzieje. Tylko po prostu, że on ma... I taka rzecz będzie miała miejsce za rok. To będzie czwarta jego symfonia. Nazwał ją koncertującą, no trochę nawiązując na pewno do Karola Szymanowskiego. Tym bardziej, że jest to utwór na dwa fortepiany i orkiestrę. Szymanowski napisał na jeden fortepian, żeśmy sobie żartowali, ale tak to jest, więc...
1: Ale my mamy dwóch wspaniałych, Bartka Wąsika, tak? I
0: tak,
1: Marcina,
0: i Marcina Masyckiego. Tak, tak, którzy będą pierwszymi wykonawcami. Symfonia Warszawia i będzie... Chodzi o to, że ta różnorodność, która ma być także w tym, ale także w pewnej różnorodności gatunkowej czy sposobie teatru, bo na przykład jeżeli Janek Komasa robi swój debiut taki pełny sceniczny, teatralny, to, że on robi spektakl na podstawie swojego scenariusza, swojego pomysłu, filmu Rocznica, który zapewne wielu słuchaczy naszych widziało, a jak nie, to zachęcam, bo właśnie ten film zostanie przełożony, czy ta historia, tak powiedzmy, zostanie pokazana w teatrze w innej formule, kompletnie. Więc, a to nie jest taka typowa rzecz, której byście się państwo mogli spodziewać w repertuarze Nowego Teatru, więc my szukamy też, ja chcę, żeby to był taki, żeby teatr był takim ekspanderem, żeby on mógł rozszerzać jak gdyby swoje po prostu możliwości. W nazwie, przypomnę państwu, Nowy Teatr Międzynarodowe Centrum Sztuki. A więc jest tam miejsce i dla działań muzycznych, i dla działań performatywnych, i dla działań takich, no właśnie, jak operowych, które w tej chwili będziemy realizowali, trochę o tym powiemy, ale oczywiście nie konkurujemy z operą narodową. W tej chwili chcemy nadać temu pewien, jakby to powiedzieć, no inny rodzaj podpisu czy pisma, który jest, bo staramy się po prostu też reagować na sytuację tą, która jest, która pojawia się na rynku sztuki, literackim. No Pulverkop, nasza premiera z ubiegłego roku, to był taki przykład tego, jak chwycić za rogi jedną z najważniejszych polskich powieści XXI wieku, napisaną przez Edwarda Pasewicza.
1: To Misko. A to koprodukcja z Teatrem Polskim w Poznaniu.
0: Tak, z różnych względów. Maciej Nowak po pierwsze jest takim druhem, moim dyrektorem. Przyjaźnimy się i prywatnie, i rozumiemy, bardzo podobnie teatr,

0: sztuce, w kulturze, więc to było znakomite. Od bardzo takiego awangardowego spektaklu, może nie poszukującego taneczno-teatralnego, pewnej hybrydy, poprzez taką no, klasyczną, teatralną, dużą produkcję, czyli Pulverkop, Warlikowskiego Europę. No i na samym początku to był właśnie koncert też Pawła Mikietyna z jego nowym utworem, z jego nowym dziełem, czyli Nightfall z Mają Laurą Jaryszewską, gdzie Paweł wystąpił pierwszy raz przy klawiaturze, na scenie. Także to był fajny sezon, ten
1: pierwszy. Tak, tam było
0: pierwszy.
1: Też takie małe wydarzenie teatralno-performatywne, które będzie miało wydźwięk w tym kolejnym sezonie. Mhm. Mówię tu o tajemniczym ogrodzie, tak. Bo do tej pory chyba było zrealizowane takie czytanie performatywne, mhm. A teraz wiem, że Grzegorz, to w reżyserii Grzegorza Jaremki, wydarzenie Grzegorz szykuje poszerzoną wersję, tak. Tego spektaklu.
0: To się tak, jeśli mogę, to się tak udało, to czytanie, że myśmy od razu stwierdzili, że musimy coś z tym zrobić dalej. Oczywiście Grzegorz się ucieszył, zgodził i nie chcę zbyt wiele tutaj zdradzać różnych formuł, które będą temu towarzyszyły, ale myślę, że to w jakimś sensie będzie taki spektakl, który wyjdzie trochę z budynku teatru.
1: No, słyszałam, że nie będziemy siedzieć.
0: Nie.
1: To tyle, ale jeszcze, panie dyrektorze, chcę wrócić do jednego zdania, które pan wypowiedział, czyli do tego archiwum Krzysztofa Warlikowskiego.
0: Tak.
1: Oczywiście odsyłamy państwa, bo niektóre spektakle Krzysztofa Warlikowskiego są zapisane i są dostępne bezpłatnie w ramach Ninateki.
0: Tak.
1: Ninateka.pl, jeśli dobrze teraz pamiętam konkretną nazwę strony internetowej, i tam mogą państwo sięgnąć i obejrzeć, zapoznać się z dziełami Krzysztofa Warlikowskiego. Ale druga sprawa, żeby nie było tak tylko kolorowo, mhm. Bo myślę, że pan doskonale wie, że ja zwykle szczerze rozmawiam.
0: Oczywiście.
1: Mówi się, że rzadko gracie. Mówi się, że w repertuarze jest tyle dobroci, tyle świetnych spektakli, a jednak niełatwo się do was wybrać. No, co pan na ten zarzut by odpowiedział?
0: Odpowiadam tak. No pierwsze, ubolewamy nad tym, ale musicie państwo zrozumieć jedną rzecz, że to jest tak. Jeżeli my gramy na przykład spektakl Odyseja, powiedzmy, Krzysztofa Warlikowskiego i gramy go przez kilka dni, to my przez 3 dni przedtem musimy to przygotować. To są bardzo duże scenografie, to jest kwestia ustawiania świateł i to nie jest opieszałość ani naszej ekipy technicznej, ani nieumiejętność, ani jakby to powiedzieć, no jakiś rodzaj lenistwa, tylko po prostu doskonale już wiemy, jaki jest czas potrzebny na przygotowanie każdej z produkcji. Podobnie jest z takimi produkcjami jak Pulverkop, który jest też bardzo dużym spektaklem w sensie no, budowania i tworzenia jego przestrzeni. To jest jeden aspekt sprawy, więc wówczas albo się mogą odbywać rzeczy na małej scenie i tak przeważnie robimy, albo jakieś, naprawdę przepraszam za wyrażenie, nieduże z uwagi na wielkość sali, ale bardzo ważne spektakle w naszej świetlicy. To jest jeden aspekt, że trochę te duże nasze widowiska wymagają czasu przygotowania, potem też krótszego, ale jednak demontowania. No, to się wszystko dzieje na scenie. Proszę mi wierzyć, że koordynacja pracy artystycznej i wykorzystanie tego potencjału przestrzeni jest naprawdę bardzo precyzyjnie realizowana przez ekipę Nowego. A drugi aspekt tej historii jest taki, że no troszeczkę mamy też taką klęskę urodzaju, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaproszenia i my je trochę realizujemy. To dotyczy zarówno tych festiwali międzynarodowych, jak chociażby w tym roku. Teraz one się wydarzały głównie w okresie letnim, więc nie jest tak źle. No ale jedziemy do Gdańska, potem jedziemy z 2 tytułami na Boską Komedię, czyli z Pulverkop i z
1: zupełnie przedpremierowo dyrektor Medwiński to powiedział. Dyrektor Szydłowski chyba nie będzie zadowolony, że już to zostało ogłoszone, ale to już tylko między nami, drodzy państwo.
0: Dobrze. No więc jest to taka sytuacja, że my mamy tych zaproszeń wiele i też z nich, że się tak wyrażę, korzystamy, a szczególnie te, które są zagraniczne, no są troszeczkę też reprezentowaniem polskiego teatru, Warszawy, Polski. Proszę mi wierzyć, że jedziemy tam często nadwyrężając czas wakacyjny, także nasz. Robimy to właściwie nieustannie. Nie ma takiego już czasu, jak to się kiedyś działo w

0: teatrach, że właściwie była przerwa letnia, która trwała 2 miesiące. U nas ona jest krótsza. I nawet jak tego nie widzicie państwo na scenie nowego, to my jesteśmy gdzieś tam w świecie. Staramy się o tym mówić, informować i pisać na naszych stronach, żebyście wiedzieli, co się z nami dzieje.
1: A my się
0: gdzie
1: z
0: jesteśmy.
1: Cieszymy,
0: tak, ale to jest taka historia. Natomiast oczywiście myślę, że będzie w tym sezonie i więcej spektakli Krzysztofa i w ogóle będziemy grali troszeczkę, uda się tak to zrobić, że będziemy grali jeszcze troszeczkę częściej, ale nie mogę tutaj obiecać, że po prostu codziennie w nowym się codziennie coś dzieje. Czy to są spotkania, czy to są warsztaty, czy to są wydarzenia muzyczne, czy to są różne inne aktywności, to jednak zawsze prawie tam coś jest, ale spektakle oczywiście to nie jest kwestia niechęci do gry, czy jakiegoś tutaj zadzierania nosa i mówimy, my tylko gramy tyle, a potem mamy was w nosie, tylko wynika to z dosyć takiej, powiedziałbym, złożonej sytuacji logistyczno-organizacyjno-produkcyjnej. I tylko o to chodzi. Jak możemy, to gramy bez mrugnięcia oka. Więc proszę wziąć pod uwagę te okoliczności łagodzące tego zarzutu, ale no taka jest prawda.
1: A jeszcze wróciłabym do nazwy teatru, do tego aspektu międzynarodowego, nie tylko z punktu widzenia czy z perspektywy festiwali, na których gracie, ale także i zapraszania twórców do Warszawy i właściwie od tego rozpoczynacie tegoroczny sezon.
0: No tak, w zasadzie, znaczy oczywiście rozpoczynamy od, czy gramy po prostu, ale taką zupełnie pierwszą naszą współpremierą, gdzie jesteśmy koproducentem, jest Teraz Polisz i Olga Ciążkowska. To jest też kolejna właściwie odsłona ich produkcji, która będzie na małej scenie u nas już we wrześniu.
1: A no, ja myślałam o Zagubionych.
0: No Zagubieni to jest już produkcja przyszłoroczna. I to jest rzecz, która będzie miała taką, no powiem tak, w tym roku pierwszą naszą premierą jest Czarodziejska Góra. I to jest otwarcie festiwalu Nowa Europa w tym roku. Potem jeszcze 3 spektakle operowe, ale właśnie innej opery. Z Ukrainy opera Aperta i taka opera Gaja ekologiczna. No, to też jest opowieść o tym, jak tworzyć pełnowymiarowy spektakl pod stałym obstrzałem i pod bombami. Z drugiej strony Operomania, dom produkcyjny z Wilna. 2 spektakle. Jeden opowiada jak gdyby o historii przełomu 89 roku poprzez archiwa telewizji publicznej tamtejszej, a drugi poprzez VHS-owskie no, wspominki i filmy nasze, że tak powiem, prywatne. No i Jan Lauwers i Nit Company z Lee Miller in the Hitler Bathtub. To będzie tegoroczna odsłona festiwalu Nowa Europa. Taka, która nazwaliśmy go Uzdrowisko Europa, Uzdrowisko Opera, bo chcemy zwrócić uwagę, że jest pewien inny rodzaj też bardzo ważnego teatru muzycznego, który mieści się w takim kanonie, który możemy pokazywać w ramach tej formuły. A za rok wrócimy znowu do takiego nurtu teatr, performance, taniec. To jest też ten mocny, bardzo międzynarodowy punkt sezonu w Nowym Teatrze. A potem będzie Komasa, Janek i Rocznica, a Zagubieni to jest
1: przyszły sezon,
0: maj. To jest, proszę państwa, bardzo ważna rzecz. Otóż Julien Gosselin, dyrektor teatru Odeon w Paryżu, no jeden z najważniejszych dzisiaj reżyserów europejskich średniego pokolenia. I Julien chce, on bardzo się czuje, może nie chcę powiedzieć uczniem Warlikowskiego, ale czuje wiele, jakby to powiedzieć, wspólnych takich wątków w tym teatrze. I widać je rzeczywiście. On będzie pracował u nas z zespołem bardzo takim rozbudowanym. Po pierwsze będą aktorzy z Odeonu, po drugie będą aktorzy z naszego zespołu. W tym miesiącu Julian przyjeżdża i no, będziemy już wiedzieli, kogo wybiera z naszej trupy wspaniałej. I także 2 aktorów z Starego Teatru w Krakowie. Jest to koprodukcja tych 3 instytucji, Odeon, Nowy, Stary, no i premiera w maju w Nowym, a potem w kolejnych miejscach. Jest to jedno z najważniejszych wydarzeń przyszłego sezonu polsko-francuskiego, który się będzie odbywał w różnych aspektach życia teatralno-artystycznego i sztuki wizualne, muzyka i tak dalej. Ale myślę, że w aspekcie teatru to będzie jeden z najważniejszych takich punktów. No i my bardzo wiele sobie

0: z tą produkcją obiecujemy, bo myślę, że jak pokazuje doświadczenie ostatnich kilku lat, każda produkcja Gosselin to jest taki dwuletni tour po prostu dla tego zespołu.
1: To jest
0: ogromne wydarzenie,
1: to jest
0: więc
1: wydarzenie
0: nam zależy. Ale powiem jeszcze dwa zdania o tej powieści, bo punktem wyjścia są Zagubieni, powieść Daniela Mendelsona, wydana w Polsce w 2008 bodajże roku. Jest to historia poszukiwania losu rodziny stryja i jego trzech córek i żony, którzy zaginęli w czasie II wojny światowej w dzisiejszej Ukrainie, byśmy powiedzieli, ale właściwie nie wiadomo, co się z nimi stało. No i o tej drodze, o tej historii opowiada ta cała książka. Ta książka, ta powieść, właściwie to jest taki rodzaj powieści dokumentalnej, autobiograficznej. No wspaniale się to czyta i jest to niestety bardzo poruszające, niestety bardzo aktualne w niektórych wymiarach. No ale cieszymy się na tę robotę, że tak powiem, bo to będzie spotkanie na pewno z jednym z najważniejszych dzisiaj ludzi, którzy współtworzą europejski teatr.
1: Michał Merczyński w repertuarze, dyrektor Nowego Teatru w Warszawie, zapraszał Państwa do chodzenia, w ogóle do chodzenia do teatru, bo myślimy, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy i do tego Państwa nieustająco namawiamy. Michał Merczyński, bardzo dziękuję.
0: Ja dziękuję i zapraszam do Nowego Teatru.
1: Martyna Podolska, to było w repertuarze i do usłyszenia.
2: W repertuarze. Powtórka programu. Wiek Azji.

Gekazi, przy mikrofonie Tomasz Sajewicz. Uwaga świata wciąż zwrócona jest na Nepal, gdzie 12 dni temu doszło do katastrofalnej w skutkach powodzi błyskawicznej. Miałem możliwość relacjonowania dla Państwa przez ponad tydzień tego, co wydarzyło się w dwóch dolinach Nepalu. Nie był to łatwy czas. Powtórzę, kataklizmu w takiej skali nie widziałem przez ponad 25 lat swojej pracy zawodowej. Pośród scenografii kataklizmu i zniszczeń, dziś zacznę jednak od historii dających nadzieję. O cudach w krainie kataklizmów. Sanjay Sah wczoraj narodził się po raz drugi. Zamiast sali porodowej, scenografia czasów kataklizmu. Tony mułu i skał rodził się z tunelu zniszczonej hydroelektrowni. Pracowałem jako operator w centrum dowodzenia. Zazwyczaj było tam 4-5 osób. Moim obowiązkiem było ratowanie życia wszystkich. Po takiej katastrofie nie mogłem po prostu uciekać. Chciałem ratować kolegów. Kazałem wszystkim wybiec na zewnątrz. Próbując ich ratować, powiedziałem, że doszło do wypadku i że na tamie doszło do poważnej katastrofy. Straciłem czas i ostatecznie sam nie mogłem się wdostać. Utknąłem w środku. Na długie 9 dni i nocy, które w zasypanym tunelu były tylko nocami. Pierwszy telefon na powierzchni do matki. Ratownik, nepalski żołnierz, chyba w równie dużym szoku co Sanjay Sah, tłumaczy to, co się stało, także sobie. Odpocznij teraz, nic ci nie jest, prawda? Rozmawiałeś już z matką. Wielkie gratulacje dla ciebie. Pomyśleć, że udało ci się wyjść po tylu dniach uwięzienia. Wyszedłeś 9 dnia, to naprawdę drugie życie. Którego dziś jest? 19 dzień miesiąca według kalendarza nepalskiego. Pod ziemią spędziłeś 9 dni. Cuda w krainie kataklizmów zdarzały się już wcześniej. W ubiegłym tygodniu najskuteczniejszym systemem ostrzegania przed kataklizmem okazała się pomoc sąsiedzka i serce matki. To pomogło dyrektorowi szkoły średniej w Trishuli, Rajendrze Dawadiemu, podjąć chyba instynktowną decyzję. Uratował od śmierci siebie, 60 nauczycieli i 900 uczniów. Jeden z rodziców, matka, przyjechała motocyklem, powiedziała, że chce zabrać dzieci, bo idzie powódź. Pomyślałem, że jeśli informacja jest błędna, stracimy dzień nauki. Jeśli jest prawdziwa, wszyscy stracimy życie. Mówi Dawadi, który w szkole Trishuli sam zdobywał wykształcenie, które teraz przekazuje innym. Dyrektor Dawadi, niczym kapitan na statku, ostatni wychodził ze szkoły, kiedy sale lekcyjne napełniały się wodą. Dzięki

0: jego decyzji. Liczba zaginionych i ofiar śmiertelnych w Nepalu jest o 1000 osób mniejsza. Szkoła w Trishuli znajduje się obecnie głęboko w korycie rzeki.
1: The name itself is a connect, so it helps you to connect with different people around the world. You can see your idea.
0: A już ma 25 lat. Przez tydzień po kataklizmie będzie moimi oczami i uszami. Razem będziemy jeździć na tereny zniszczone przez powódź, rozmawiać z uratowanymi, słuchać historii życia i śmierci. W ubiegłym roku na ulicach Katmandu, kiedy Gen Z powiedziało w Nepalu dość, a już zdzierał gardło w wielotysięcznych manifestacjach. Wykształcony na Zachodzie mógł u nas zostać. Wrócił, bo chce zmieniać Nepal. Tworzy aplikację, która ma być takim Facebookiem podróżników.
2: You are like Mark Zuckerberg.
0: Jesteś jak nepalski Zuckerberg?
1: Not that really. I'm just trying my best. Just to help the people, help the government.
0: Nie, po prostu staram się robić to, co potrafię najlepiej. Pomagać ludziom, pomagać władzom. Czegokolwiek nauczyłem się w Austrii, chcę przekazać to, czego się nauczyłem. Wielu turystów szuka kontaktów w Nepalu. Chcę doświadczyć tego kraju. Kiedy za 2 miesiące aplikacja będzie już gotowa, połączę introwertyków z ekstrawertykami. To zmieni wszystko.
1: For the people who are introverted people, who are extroverted people, it's gonna change everything.
0: Ajuszowi trudno odmówić entuzjazmu, a to... Teraz w Nepalu towar najbardziej deficytowy. W Nepalu po 10 dobach od powodzi błyskawicznej udało się odnaleźć kolejne 2 żywe osoby. To 64-letnia kobieta, która przetrwała w częściowo zalanym pomieszczeniu domu, a także chiński pracownik jednej z elektrowni wodnych. To wciąż kropla nadziei w morzu łez bliskich ponad 5 tysięcy osób, które uznaje się za zaginione. Po tym, jak w pierwszych dniach uwaga świata skupiała się na akcji poszukiwawczo-ratowniczej, teraz przenosi się na pytanie o to, czy Nepal poradzi sobie z tą katastrofą, dlaczego do niej doszło i czy ta katastrofa może się znów powtórzyć. Choć odnalezienie w sumie 4 żywych osób w ciągu ostatnich 48 godzin daje nadzieję to dla rodzin zaginionych, szczególnie w tunelach hydroelektrowni, to niełatwy czas. Krishna Pudel czeka na jakiekolwiek informacje o swoim bracie i szwoże. Mój brat pracuje w elektrowni wodnej od 3 lat. Od czasu powodzi nie mam z nim kontaktu. Jest w tunelu. Jeśli Ishwar Pudel wciąż jest w jednym z 6 zasypanych tuneli, wciąż ma szansę na uratowanie. Kiedy 26 sierpnia nadeszła powódź, rozmawiałem z moim bratem przez telefon mniej więcej o 7:30 rano. Powiedział mi, dziś mamy prace murarskie, a teraz idę do tunelu. Pogadamy jeszcze wieczorem. O 11:30 nadeszła powódź. Wciąż próbowałem dodzwonić się do niego. W końcu dodzwoniłem się, a on powiedział, jestem uwięziony w tunelu. 10 dnia od tragedii do opinii publicznej przedostawały się po raz pierwszy relacje o tym, że informacje o uwięzionych robotnikach były tuż po powodzi błyskawicznej. Spotkałem wielu ludzi, którzy zdołali uciec z tunelu, a którzy znali mojego brata. Powiedzieli mi, twój brat jest w tunelu, prowadził pojazd. Powiedzieli, że słyszeli głosy około 200-300 osób krzyczących z wnętrza tunelu. Każda z setek historii zaginionych robotników skupia jak w soczewce sytuację współczesnego Nepalu i mieszkańców jednego z najbiedniejszych państw świata. Mój brat mówił mi, że praca w elektrowni wodnej nie jest bezpieczna, jest bardzo ciężka. Pracował od wczesnego ranka do późnej nocy. Był zmuszany do pracy. Musiał opiekować się 4 rodzinami, w tym moją. Moi rodzice są bardzo starzy. Ishwar opiekował się też niepełnosprawnym dzieckiem mojego starszego brata, który zmarł. On wziął na siebie odpowiedzialność za opiekę nad całą naszą rodziną. W krajach, gdzie instytucje państwa nie działają sprawnie, najwięcej roboty ma Pan Bóg. Jeszcze ponad tydzień temu w Libanie, na wiele moich pytań, moi rozmówcy wznosili ręce ku niebu, mówiąc, jak Bóg da, tak będzie. W Nepalu jest podobnie. Tu też Pan Bóg jest instytucją, której wielu uznaje, że nie należy nawet pomagać. To, że starsi ludzie nie rozumieją potrzeby przygotowań na wypadek katastrof, to mogę zrozumieć. Takich przygotowań nie robi jednak nawet Gen Z, która w ubiegłym roku potrafiła przecież zrobić rewolucję w Nepalu. Spakować plecaka ewakuacyjnego już nie potrafi. Z Nepalczyków bardzo powoli schodzi pierwszy szok po kataklizmie. Mnie w szok wprowadzają rozmowy w Bidur. To jest miejscowość, która została całkowicie zniszczona przez powódź błyskawiczną. Tam część mieszkańców chce odbudowywać się na brzegu rzeki. Teraz jest tam kilkunastometrowa warstwa muł, a w ruinach budynków na pewno ciała, których jeszcze długo, długo nie będzie można odkopać, o ile w ogóle się to uda.

0: Nie osądzaj ich, mówi mi znajomy Nepalczyk. To kwestia kulturowa. Taki dom przy rzece to była bardzo dobra, nobilitująca lokalizacja. Może dojrzeją do tego, że to nie najlepszy pomysł. Powódź błyskawiczna w Nepalu, w której fala, ściana wody i skał sięgała kilkudziesięciu metrów, niszczyła na swojej drodze wszystko, nawet na zboczach, gdzie dotychczas nikt nie mógłby sobie wyobrazić, że poziom wody może być aż tak wysoki. Ludzie, nie spodziewając się takiej skali zniszczeń z falą powodziową, robili sobie selfie. Nie oceniam tego. Takiej katastrofy Nepal jeszcze nie widział. Od ponad tygodnia opowiadam Państwu o tunelach pod hydroelektrowniami, o elektrowniach wodnych w Nepalu, bo Nepal, który prócz Himalajów nie ma wielu zasobów naturalnych, chciał stać się baterią Azji Południowo-Wschodniej. O tym opowie Państwu dr Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.
1: Musimy pamiętać po pierwsze, że Nepal jest jednym z biedniejszych państw w Azji w ogóle, więc na pewno to jest ogromne wyzwanie, jakie stoi przed nowym rządem. No i bardzo ważny jest ten aspekt, że ta tragedia uderzyła w jedną z kluczowych gałęzi gospodarki Nepalu. Tak? W związku z tym zagrożenie dla sektora energetycznego, który prawie w 100% opierał się na elektrowniach wodnych. I taki był plan, taki był pomysł Nepalu na samego siebie. Znaczy, że oni chcieli, niewiele Nepal może eksportować i chcieli eksportować głównie energię elektryczną. Dzisiaj w Nepalu jest ponad 200 elektrowni wodnych. One produkują tam moc 4000 megawatów, a jest potencjał do tego, żeby to gdzieś dziesięciokrotnie zwiększyć po ukończeniu obecnych projektów. Ta katastrofa uderzyła, zniszczyła kilkanaście istniejących, kilkanaście budowanych elektrowni wodnych. Więc to jest jedno potężne wyzwanie. Nepal ma małe własne zasoby do tego, żeby też odbudować ten kraj. Na plus możemy powiedzieć, że ta powódź błyskawiczna, no ona jest ograniczona terytorialnie, tak? To są te dwie doliny, kilkanaście, kilkadziesiąt może miasteczek i wiosek, więc to nie jest tego typu skala zniszczeń, jak to trzęsienie ziemi sprzed 10 lat. Te koszty są mniejsze niż przy innych katastrofach, no ale dla biednego kraju te szacunkowe 4 czy 5 miliardów potrzebne na odbudowę, a pewnie i więcej, to jest wyzwanie ogromne. No i trzecia kwestia jest taka, że niestety dla Nepalu będzie tylko gorzej, bo to zmiany klimatyczne, topnienie lodowców, to wszystko powoduje, że tego typu zjawisk będzie coraz więcej. Ewentualne inwestycje infrastrukturalne, czy to w drogi, czy to w mosty, czy to w elektrownie, będą jeszcze droższe, bo one będą musiały być lepiej zabezpieczone. Więc to powoduje, że konkludując, myślę, że Nepal nie jest w stanie sam przygotować się na nowe katastrofy i odbudować się z tego, co się wydarzyło. I dlatego oczekuję wystąpienia Barendry Szacha, nowego premiera w Nowym Jorku pod koniec września, tak na zgromadzeniu ogólnym ONZ, gdzie zapewne zaapeluje o reparacje klimatyczne i ma do tego pełne prawo.
0: Zapytałem Patryka Kugiela, jak ocenia akcję poszukiwawczo-ratowniczą prowadzoną na początku wyłącznie przez nepalskie służby. Tydzień temu opowiadałem Państwu o kontrowersjach związanych chociażby z udziałem Koreańczyków, którzy kilka dni w Katmandu czekali na zezwolenie na dołączenie do operacji.
1: Ty na pewno widziałeś to na miejscu, więc wiesz, lepiej masz ten odsłuch trafniejszy, ale z tego, co stąd można zobaczyć, to wydaje mi się, że ta reakcja władz Nepalu była szybka, natychmiastowa, pełna zaangażowania przy ograniczonych zasobach, jakie Nepal ma. Myślę, że obecny rząd działa na skraju własnych możliwości, tak? W związku z tym wydaje mi się pewne działania ratunkowe, które on podjął. Myślę, że nawet ta pierwotna decyzja o tym, żeby nie wpuszczać tam całego tego przemysłu humanitarnego, tak, który przy dość ograniczonym miejscu geograficznie, prawda, mógłby spowodować więcej zamieszania i chaosu. Władze Nepalu później doprecyzowały, że potrzebują w zasadzie bardzo specjalistycznej pomocy dotyczącej właśnie poszukiwania ludzi w tunelach, w tych elektrowniach, czy dotyczące identyfikacji ciał pod kątem DNA. No i potrzebują oczywiście później pieniędzy, wsparcia sprzętowego i specjalistycznego na odbudowę, tak, tego całego pasu zniszczeń. Mieliśmy też takie działania trochę populistyczne, tak jak przekazanie pensji ministrów na fundusz odbudowy po tej katastrofie. Barendra Szach odwiedzał te miejsca, tak? Bardzo szybko zaczęto tą kampanię na poziomie międzynarodowym, mówiąc właśnie o reparacjach klimatycznych, pokazując, że Nepal ponosi cenę za kryzys, którego on nie wywołał, tak? Bo za zmiany klimatyczne nie jest odpowiedzialny, a on płaci największą cenę. I myślę, że przekierowanie tego w tą stronę może długofalowo opłacić się Nepalowi. Nepal teraz będzie walczył o to, żeby dostęp do funduszu zniszczeń i strat, tego funduszu klimatycznego ustalonego przez społeczność międzynarodową, i dzięki temu zabezpieczyć sobie jakieś środki na odbudowę, bo jak mówiliśmy, sam Nepal tego typu zniszczeń nie będzie w stanie naprawić.

0: Kiedy 11 lat temu, niestety przy okazji katastrofalnego trzęsienia ziemi, przyjechałem do Nepalu po raz pierwszy, uderzyło mnie, jak bardzo biedny jest to kraj, jak wielkie są jego potrzeby. 11 lat później, odkładając na bok powódź błyskawiczną, infrastruktura drogowa, nawet na kluczowych szlakach, pozostawia wiele do życzenia. Dlaczego ten piękny kraj na dachu świata nie potrafi się podnieść? Czy będzie w stanie teraz zrobić to sam?
1: To wynika z położenia geograficznego w dużej mierze. Tak? To jest małe, stosunkowo małe państwo położone w trudnym terenie, tak, himalajskim, więc odcięte od morza, które polegało przez lata na swoich sąsiadach, tak, w zakresie dostaw różnych produktów, energii, które nie ma własnych złóż jakiegokolwiek rodzaju. Tym głównym naturalnym darem Nepalu są Himalaje, więc na tym można budować turystykę, trochę jakiegoś rękodzieła, ale Nepal nie miał takich produktów, które by pozwoliły mu eksportować. Tak? Nie leży na ropie, nie leży na złocie. Nie wiemy, może leży na jakichś minerałach krytycznych, metalach ziem rzadkich, bo pewnie tego typu rzeczy w Himalajach gdzieś się chowają, więc może jakieś nowe złoto odnajdzie, ale... No, to ukształtowanie, położenie geograficzne, geopolityczne między dwoma mocarstwami, między Indiami, które dominowały w polityce nepalskiej, a Chinami, od których był jednak odcięty, no, tymi najwyższymi pasmami Himalajów, to pewnie jest jeden powód. Drugi to jest długi okres niestabilności politycznej, tak? Trochę marazmu jeszcze w czasach królestwa, w ostatnich 15 latach, no to jest etap bardzo delikatnej, niestabilnej demokracji, gdzie rządy upadały co rok, co półtora roku, w związku z tym nie było mowy o jakimś długofalowym planowaniu. Myślę, że ta zmiana, która dokonała się w zeszłym roku, tak? To jest naprawdę duża szansa dla Nepalu. To jest inne podejście też do rządzenia, nastawienie na efektywność, na odpowiedzialność przed wyborcami, na dobre rządzenie, zainteresowanie świata inwestycjami w Nepalu, tak? Po to właśnie, żeby stworzyć jakieś gałęzie przemysłu. Nepal do tej pory nie produkował zbyt wiele poza rolnictwem, nie miał na czym budować tego bogactwa i myślę, że teraz ma dobrą szansę do tego, żeby mieć w końcu efektywną administrację, dobrych polityków, którzy widzą potrzeby, którzy są sami z młodego pokolenia, tak więc widzą potrzeby młodych ludzi. Ta katastrofa naturalna utrudnia to zadanie rozwoju dla tego państwa, ale myślę, że może z niej tak naprawdę wyniknąć coś dobrego, tak? Jeżeli Nepal uzyska faktycznie wsparcie społeczności międzynarodowej w odbudowie, rozbudowie infrastruktury, to wtedy też zacznie się może rozwijać przemysł i miejsca pracy dla tych młodych ludzi.
0: Jak Nepal radzi sobie w rozgrywce mocarstw, będąc między Indiami i Chinami, tłumaczy państwu dr Patryk Kugiel z PISM.
1: Tutaj znowu nowy premier Balendra Shah ma dobre podejście, bo uważa, że nie będzie się stawiał tutaj w tej rywalizacji po żadnej ze stron, ale będzie chciał wykorzystać współpracę z każdym w maksymalnym zakresie, w jakim to będzie możliwe. Tak? Czyli to jest takie podejście balansowania, czy takiego tak zwanego hedgingu, tak asekuracji swojej pozycji poprzez budowanie dobrych relacji, pragmatycznych relacji ze wszystkimi. I tutaj do tej układanki jeszcze byśmy powinni dodać dwóch, może trzech innych aktorów, bo Stany Zjednoczone mają bardzo dobre relacje z nowym rządem, tak, i to będzie, Stany Zjednoczone też się obudziły i zobaczyły, że Chiny zdobywały zbyt dużo wpływów w tym strategicznie położonym kraju, więc Amerykanie wykazują coraz większe zainteresowanie tym, żeby inwestować w Nepalu, żeby utrzymywać tam swoje wpływy. Do tego mamy Unię Europejską, która też jest istotnym partnerem gospodarczym przynajmniej, ale też w zakresie poprawy jakości rządzenia, wsparcia dla społeczeństwa obywatelskiego. No i moglibyśmy dodać tutaj jeszcze Japończyków, którzy też są aktywni w tej części świata ze swoimi inwestycjami, z pożyczkami, z wiedzą techniczną, więc Nepal ma między kim dzisiaj wybierać. Tak? Nepal historycznie był uzależniony od Indii, od jednego swojego partnera. Później chaotycznie może próbował tutaj manewrować między Indiami a Chinami, zależnie od rządu. Przerzucał się z jednego na drugiego. I z tego, co jak ja czytam politykę zagraniczną nowego rządu, to będzie bardziej podmiotowa polityka zagraniczna, która nie pozwoli, żeby Nepal był rozgrywany przez tych swoich dużych sąsiadów, żeby wielkie mocarstwa nie dyktowały polityki Nepalu. Ale Nepal chce zarządzać tą konkurencją obu stron I myślę, że znowu tutaj przy okazji już nawet tej akcji ratunkowej widzimy. Dwie główne ekipy ratunkowe to są Chińczycy i Indusi, tak? I myślę, że w odbudowie tego kraju te oba państwa będą chciały pokazać, że są bardziej potrzebne Nepalowi, tak? Że będą chciały więcej zaoferować, co może przysłużyć się w odbudowie tej krytycznej infrastruktury, która została zniszczona. Może to spowodować poprawę regionalnej współpracy w zakresie

0: ostrzegania, wczesnego ostrzegania przed tego typu katastrofami w przyszłości. Więc ja jestem dość optymistyczny co do tego, że ta katastrofa może ostatecznie, długoterminowo przyczynić się do wzmocnienia podmiotowości i perspektyw, możliwości ekonomicznych Nepalu w rozgrywaniu tych swoich dużych sąsiadów.
1: To był Patryk Kugiel z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. W Nepalu i Tybecie w wielu miejscach można spotkać rozpostarte na sznurkach różnokolorowe flagi modlitewne, nazywane po tybetańsku darczok lub lungta, co oznacza koń wiatru. W drodze na lotnisko w Katmandu, mijając po raz ostatni kostnicę, widziałem, że zdjęcia ofiar nie chroni już przed upadkiem taśma klejąca. Ktoś umieścił je tak, żeby makabryczne obrazy śmierci oddalić jak najbardziej od sfery profanum. Przypięte do sznurków powiewały na wietrze jak modlitewne flagi. Takie było moje pożegnanie z Nepalem, który teraz apeluje do turystów. Nie odwołujcie podróży. Pieniądze, także te z turystyki, są lepsze niż jałmużna pomocy humanitarnej. To był Wiek Azji. Ja się nazywam Tomasz Sajewicz. Bądźcie Państwo ze mną za tydzień.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: W dobie zalewających nas zewsząd wiadomości o wojnach, klęskach żywiołowych, zbrodniach i tragediach, my jedziemy pod prąd. Wysłuchujemy dla Państwa dobre wiadomości, które inspirują, napawają optymizmem i dodają energetycznego kopa. Włączamy TDI, czyli tylko dobre informacje. Zapraszam w każdą sobotę i niedzielę o 12.06 na antenie Polskiego Radia 24. Jeremia Mrożek, zapraszamy.
4: Niedzielny wieczór to idealny moment na spotkania z ludźmi, którzy uważnie przyglądają się rzeczywistości i rozmowy o sprawach, które w codziennym biegu często tracimy z oczu. Czasem dlatego, że po prostu giną w informacyjnym szumie, innym razem dlatego, że wygodniej jest unikać trudnych tematów. Jak się nie pogubić w chaotycznym świecie? Z tym pytaniem mierzymy się w audycji Zbliżenie. W niedzielę po 22 i 7 dni w tygodniu na stronie podcasty polskieradio.pl. Jakub Kukla, do usłyszenia.
2: Autopromocja.

Minęła piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w landzie Saksonia-Anhalt, ale nie zdobyła samodzielnej większości. Niemiecka Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła oficjalne wyniki wyborów. AfD zdobyła w nich 43,8% poparcia, a druga CDU kanclerza Friedricha Merca 17,2%. Do Landtagu dostało się też SPD, Zieloni, Lewica oraz sojusz Sary Wagenknecht. Prawdopodobnie jeszcze dziś katowicka prokuratura przedstawi zarzuty Romanowi Rzet, wieloletniemu współpracownikowi zaginionego twórcy Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Mężczyzna został zatrzymany w weekend na terenie województwa śląskiego, a śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki oraz wartościowe przedmioty. Minister

0: Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował, że funkcjonariusze musieli działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z kraju.
1: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Żyd chce opuścić Polskę, że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych.
0: Działanie organów ścigania i sposób ujawnienia materiałów z postępowania ostro krytykuje opozycja. Europosłanka Prawa i Sprawiedliwości Anna Zalewska zarzuca rządzącym i prokuraturze polityczną grę wokół przesłuchań.
2: Przede wszystkim razem ze służbami i z Donaldem Tuskiem zdaje się, że zarządza wyciekami z tychże przesłuchań, między innymi mafioza, no bo sam Donald Tusk powiedział, że zonda krypto to mafia rosyjska.
0: Wyjaśnienia wieloletnich zaniechań organów ścigania w tej sprawie domaga się Rozwój Plus, które postuluje powołanie Sejmowej Komisji Śledczej. Wcześniej w ramach tego samego śledztwa aresztowani zostali m.in. prezes PKOL Radosław P. oraz trzy inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy i sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Obrona polskiego nieba i skuteczna eliminacja wrogich dronów to najważniejsze zadanie, jakie czeka dziś żołnierze 18. Dywizji Zmechanizowanej nazywanej Żelazną Dywizją. Pododdziały zaprezentują się na poligonie w Nowej Dębie przed kierownictwem resortu obrony i będzie to wstęp do rozpoczynającego się jutro w Kielcach Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Targi są organizowane po raz 34. W tym roku zaprezentuje się na nich ponad 1000 wystawców.
3: Żelazna Dywizja w Nowej Dębie pokaże, jak współdziałają oddziały pancerne i zmechanizowane z artylerią, a także z systemami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Wisła, Narew czy Pilica. To uzbrojenie, które, jak przypomina prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz, rodzima zbrojeniówka wdraża we współpracy z zagranicznymi partnerami w naszej armii od kilku lat.
4: Wykorzystamy ten sam dzień na spotkanie i prezentację naszego zaangażowania i dotychczasowych efektów pracy przy programach Wisła, Narew, Pilica Plus i SAN.
3: Program SAN jest kluczowy dla dzisiejszego dnia, bo to system powstający od kilkunastu miesięcy, który już zaczyna działać, a który ma chronić Polskę przed wrogimi dronami. Oczywiście przy wsparciu myśliwców F-16, śmigłowców Apache czy bezzałogowego systemu rozpoznawczo-uderzeniowego Gladius. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: 5 osób zginęło, a 5 innych zostało rannych w wyniku katastrofy samolotu transportowego firmy Amazon, do której doszło tuż obok międzynarodowego lotniska w Miami. Maszyna przyleciała na Florydę z Puerto Rico.
6: Według oficjalnych informacji podczas lądowania Boeing 737-300 wypadł poza pas startowy. Następnie samolot uderzył w kilka pojazdów i zatrzymał się na polu sąsiadującym z lotniskiem. Nagrania wideo ukazywały kłęby dymu wydobywające się z wraku, mówi burmistrz miasta Chicago, Elian Higgins. W tej chwili skupiamy się na zapewnieniu wsparcia dla rodzin wszystkich ofiar. Prowadzimy też szeroko zakrojone śledztwo, aby dowiedzieć się, dlaczego doszło do tej katastrofy. Na bieżąco będziemy przekazywać wszystkie informacje opinii publicznej, podkreślała burmistrz. Na miejsce skierowano ponad 60 jednostek straży pożarnej i ratownictwa. Strażacy walczyli z bardzo skomplikowanym pożarem, obejmującym płonące komory silników. Służby ratunkowe zajmowały się usuwaniem wycieku paliwa w miejscu katastrofy. 3 osoby w stanie krytycznym przewieziono do specjalistycznego centrum urazowego, a 2 kolejne trafiły do lokalnego szpitala. Zaraz po tragedii zamknięto całkowicie ruch na lotnisku, by częściowo wznowić go po kilku godzinach. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Mimo obowiązku noszenia kasków, dzieci i młodzież wciąż unikają ich zakładania do jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Tak wynika z policyjnych kontroli. Mundurowi na Śląsku zatrzymali prawie 100 osób nieprzestrzegających nowych przepisów. Tylko w wakacje na drogach województwa śląskiego doszło do ponad 300 zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych, w których 75 osób zostało rannych, a jedna straciła życie, wylicza Barbara Pluta ze śląskiej drogówki.
7: Początek roku szkolnego, dzieci będą na pewno jeździły na rowerach, na hulajnogach do szkoły. Zadbajmy o to, żeby każde dziecko miało kask, mało tego, żeby ten kask był dobrze dobrany, a przede wszystkim zapięty.
0: Opiekunowi osoby poniżej 16 roku życia ignorującej obowiązek noszenia kasku podczas jazdy rowerem lub hulajnogą elektryczną grozi mandat w wysokości 100 zł. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu możliwe dziś na północy Polski, na pozostałym obszarze kraju przeważnie pogodnie. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od 16 do 18 stopni, nieco cieplej tylko w rejonach podgórskich Karpat.

0: Polskim Radiu 24. Powtórka programu.
1: Ewa Wasążnik. Dzień dobry.
0: Gość Polskiego Radia 24.
1: Pani Katarzyna Turosieńska, Polska Izba Turystyki, połączona z nami. Dzień dobry, pani Katarzyno.
2: Dzień dobry.
1: Będziemy rozmawiać o tegorocznych wakacjach, które stały się historią, bo już wrzesień, za chwilę będziemy mówić o 10 dniu tego miesiąca, dzieci wróciły do szkoły. Zatem czas na podsumowanie tegorocznego sezonu wakacyjnego. Zrobiła to Polska Izba Turystyki. Proszę powiedzieć, co na szczycie tego zestawienia?
2: No, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, bo tego dotyczył raport, to tutaj wielkiego zaskoczenia nie ma, ponieważ cały czas wśród naszych rodaków króluje Turcja i to jest prawie 30% lotów zagranicznych. Na drugim miejscu mamy Grecję i Grecja notuje wzrost. Na trzecim miejscu natomiast Egipt i tu mamy lekki spadek. Kolejne miejsca to Hiszpania, Bułgaria. W pierwszej dziesiątce mamy również Cypr, Maltę i Chorwację.
1: Co wpłynęło właśnie na taki układ, na, szczególnie na podium tych wyborów Polaków, jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne?
2: Polacy bardzo lubią kierunki, które dają pewność pogody i są takimi perełkami, jeśli chodzi o relacje jakości do ceny. Turcja jest od wielu, wielu lat na podium, jeśli chodzi o nasze wybory, ponieważ ma bardzo rozbudowane, duże ośrodki, które mają bardzo dobre połączenie. Są świetne połączenia lotnicze. Są wyspecjalizowane hotele zarówno dla osób dorosłych, jak i rodzin z dziećmi w różnym wieku. Są świetni animatorzy, którzy mogą zająć czas dzieciom, a w tym momencie rodzice mogą sobie odpoczywać. Także tutaj Turcja zdecydowanie wygrywa i odstawia pozostałe kraje. Jeśli chodzi o Grecję, no to tutaj zróżnicowanie poszczególnych wysp, jakość obiektów, znakomita kuchnia, no i zawsze praktycznie słoneczny, piękny klimat. Natomiast Egipt to już świetna tak naprawdę oferta cenowa, dostępna praktycznie dla każdego, kto zarabia nawet minimalną krajową. Każdy Polak może sobie pozwolić na przynajmniej raz w roku pobyt w Egipcie.
1: A te kwestie bezpieczeństwa. Dużo mówiliśmy u progu tego sezonu wakacyjnego, turystycznego o tym, że to także może mieć znaczenie. Pewność dolotu i wylotu po zakończonym wypoczynku to jest kwestia, którą Polacy tym razem brali pod uwagę częściej i bardziej niż wcześniej.
2: Bezpieczeństwo jest na pierwszym miejscu przy podejmowaniu decyzji przez naszych rodaków. To jest no, bezapelacyjnie numer jeden i nawet podczas analizy tegorocznego sezonu zauważyliśmy, że bardzo duży spadek zainteresowania wylotami zagranicznymi nastąpił w marcu. A to dlatego, że wtedy rozpoczął się konflikt w Zatoce Perskiej i cała sprzedaż naprawdę poleciała na łeb, na szyję. Biura podróży notowały ogromne spadki.
1: Ludzie się wystraszyli.
2: Przede wszystkim, tak, przede wszystkim ze względu na poczucie bezpieczeństwa, a raczej brak tego poczucia bezpieczeństwa, stabilności, brak pewności. No, któż z nas chce polecieć na wakacje i zastanawiać się, czy z nich bezpiecznie wróci? Chcemy, żeby to był miły, spokojny czas relaksu. Na szczęście ta sytuacja zaczęła się normować i czerwiec, lipiec, sierpień to były miesiące z bardzo dużą sprzedażą i nieznacznymi wzrostami, jeśli chodzi o ubiegły rok.
1: No ale też próżno szukać w tych wysokich statystykach, bardziej egzotycznych kierunków wakacyjnych podróży Polaków, chociaż pewnie one też były, no ale znowu to doświadczenie przełomu lutego i marca, kiedy te lotniska w rejonie Zatoki Perskiej były sparaliżowane przez te naloty, które tam trwały, bombardowanie, eksplozje i drogi.

0: drony, które latały nad tymi portami lotniczymi, spowodowały pewnie, że jeśli chodzi o te dalsze wyjazdy do Azji, no to pewnie klienci dwa razy się zastanowili, zanim podjęli taką decyzję.
1: Początkowo na pewno tak było, ponieważ te lotniska w rejonie Zatoki Perskiej są ogromnymi hubami przesiadkowymi właśnie na kierunki azjatyckie, ale oczywiście turoperatorzy bardzo szybko poradzili sobie z tą sytuacją i gdy już był swobodny i spokojny powrót wszystkich rodaków do kraju z tych regionów, to biura podróży zaczęły szukać nowych miejsc przesiadkowych albo po prostu takich samolotów, które mają możliwości dowiezienia bezpośrednio na dane azjatyckie lotnisko. Proszę też pamiętać, że tak naprawdę tak zwana egzotyka w naszym rozumieniu to jest dopiero sezon listopad, grudzień, styczeń, luty, więc te wyjazdy dopiero się rozpoczną.
0: A co z cenami? Bo też u progu tego sezonu wakacyjnego, także w związku z tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, martwiliśmy się bardzo, jak to będzie cenowo wyglądało, głównie ze względu na dostępność paliwa lotniczego i ze względu na to, jak ta wojna w Iranie może wpłynąć na ceny ropy, na ceny paliwa. Wiemy, jak to się skończyło na stacjach benzynowych, a jak to się przekłada właśnie na tę ofertę turystyczną tych dalszych podróży.
1: Oczywiście indywidualni turyści bardzo się martwili o to, że cena wycieczki relatywnie wzrośnie. Natomiast kontraktowanie paliwa następuje z ogromnym wyprzedzeniem, więc większość dużych przewoźników miała zakontraktowane paliwo lotnicze po normalnych, stabilnych stawkach, więc te duże skoki cenowe nie dotyczyły tak naprawdę turystów, klientów biur podróży. I też widać to w naszym raporcie, ponieważ przeciętnie Polak wydał na swoje zagraniczne wakacje mniej niż 3300 zł, co jest niższą kwotą niż w ubiegłym roku. To oznacza, że tak naprawdę wycieczki, ich koszty nie wzrosły w jakiś znaczny sposób.
0: Też zastanawiam się, jak na te wybory kierunków, które stają się najbardziej popularne wśród tych, którzy wybierają się na zagraniczne wakacje, jaki wpływ na ten wybór ma taki sentyment. Ile razy wracamy do miejsc, które już znamy, które mamy gdzieś tam oswojone, które poznaliśmy, a na ile wygrywa w nas dusza takiego eksploratora?
1: Odkrywcy.
0: Odkrywcy.
1: To jest bardzo różnie. Oczywiście w zależności od tego, jakimi my jesteśmy ludźmi, jaki mamy typ osobowości. Ale oczywiście trzeba pamiętać, że na przykład Bułgaria, która naszym często rodzicom, w zależności od tego, kto jest, w jakim wieku, kojarzyła się z tymi wczasami pracowniczymi często i właśnie taką egzotyką wtedy dla Polaków.
0: No z luksusem teraz nawet mnóstwo pewnie dzieci, dla niektórych.
1: Oczywiście. Mnóstwo potomków tamtych osób pracujących teraz tam wraca. Zresztą Polacy mają też bardzo dużo nieruchomości w Bułgarii i Bułgaria odnotowuje tutaj bardzo duży wzrost. Jeśli chodzi na przykład o Chorwację, no w naszym raporcie jest dopiero na 10. miejscu, ale my bierzemy pod uwagę głównie transport lotniczy, bo ponad 90% w naszym raporcie wycieczek odbyło się właśnie transportem lotniczym. Natomiast do Chorwacji jeździmy bardzo często całymi rodzinami samochodem albo kamperem. I tutaj nie jest to policzalne, tak? Bo trzeba by było, nie ma kontroli granicznych, więc no, trudno by było to w jakiś sposób zmierzyć, ale Chorwację też lubimy, sentymentalnie przekazujemy sobie informacje z ust do ust, jak tam było, gdzie są ciekawe miejscówki. No i tutaj na pewno jest to bardzo popularny kierunek. No ale na przykład w tym sezonie bardzo dużo zyskuje Albania, która stała się niezwykle przyjaznym krajem dla turystów. Albańczycy są bardzo otwarci, przyjmują praktycznie wszystkie ilości turystów. Nie ma tu żadnego zagrożenia, że gdzieś będzie ich za dużo, tak jak już na przykład w popularnych miastach Hiszpanii czy Włoch. Także Albańczycy przejęli te nadwyżki.

0: Zwyżki z innych krajów.
1: No i też pewnie jeździmy tam, gdzie nas lubią, gdzie lubią Polaków, gdzie gdzieś kojarzymy się tym gospodarzom. Dobrze, pozytywnie. Są takie miejsca szczególne, gdzie Polacy, turyści z Polski no wywołują no taką radość. Dobrze, że jesteście.
0: Tak, oczywiście. Na przykład Gruzja jest takim krajem, gdzie możemy sobie podróżować nawet indywidualnie przez bezkres praktycznie tego kraju i zawsze, gdy nawet odwiedzimy jakąś małą wioseczkę i powiemy, że jesteśmy Polakami, będziemy przyjęci bardzo serdecznie, z otwartymi ramionami. I to jest tak naprawdę naturalne, odpowiadając na pani redaktor pytanie, że podróżujemy do krajów, w których jesteśmy mile widziani. No to jest bardzo przyjemne, kiedy ktoś nas wita, poczęstuje herbatą, wodą, lokalnymi owocami. Zawsze jest to takie miłe i taki dodatkowy plusik do naszej podróży i do wspomnień z wakacji.
1: No tak, bo to jest bezpieczeństwo, cena, no ten sentyment, którym się kierujemy, albo z drugiej strony chęć poznania nowych miejsc, nowych ludzi, nowych zwyczajów, posmakowania nowej kuchni. No ale też takie rzeczy pragmatyczne, jak infrastruktura, jak ta baza hotelowa, która musi spełniać określone wymagania. Kto tutaj wygrywa? Kto? No mówiła pani już o tym Egipcie, gdzie ten stosunek jakości do ceny wypada bardzo korzystnie. A jak to jest w Europie?
0: Tak, to trzeba patrzeć na kraje, które cały czas inwestują w rozwój tej infrastruktury. Europa Zachodnia generalnie już od dawna infrastrukturę ma i bardzo często te hotele no, nie są, powiedzmy, pierwszej młodości. Więc gdy wybieramy ofertę, bardzo powinniśmy zwracać uwagę na to, jeśli mamy datę budowy hotelu, oraz na przykład datę remontu. Tak? I nas Biuro Podróży informuje, że hotel przeszedł generalny remont 2 lata temu, rok temu, kilka miesięcy temu. To już nam daje taki sygnał, że jedziemy do odświeżonego hotelu i ta infrastruktura spełnia wszystkie wymagania. Natomiast te kraje, które się ciągle rozwijają, no na przykład Albania, która jest ciągle w budowie, czy Gruzja w okolicach Batumi, no te kraje stawiają zupełnie nową, nowoczesną, świetną infrastrukturę, która, gdy tam pojedziemy, to hotele będą jak spod igły.
1: No tak, hotel to jedno, ale trzeba do tego hotelu jakoś dojechać. Jakość dróg także ma znaczenie pewnie i też mówi się o tym w kontekście turystów przyjeżdżających do Polski na wakacje, że oni sobie też to bardzo chwalą, szczególnie ci, którzy przyjeżdżają do nas z Czech nad polskie morze, że jakość tej infrastruktury także drogowej bywa dla nich decydująca przy wyborze właśnie miejsca wypoczynku wakacyjnego.
0: Jeśli chodzi o turystykę przyjazdową, czyli właśnie przyjazdy turystów zagranicznych do naszego kraju, to oczywiście to, co nimi kieruje, to przede wszystkim jest poczucie bezpieczeństwa. Nasz kraj jest postrzegany jako bardzo bezpieczny. Natomiast właśnie numerem dwa jest jakość infrastruktury. I to zarówno infrastruktury drogowej, jak i infrastruktury noclegowej. Bardzo dobra i coraz szerzej rozbudowywana siatka połączeń lotniczych. Też należy pamiętać, że klienci zagraniczni lubią dotrzeć praktycznie bezpośrednio na miejsce lecąc i wybierają bardzo często te miasta, które właśnie mają lotniska. Natomiast jeśli chcą dotrzeć nawet do tych zakątków parków narodowych czy innych obiektów przyrodniczych czy historycznych, wokół których lotnisk nie ma, co jest oczywiście naturalne, to jak najbardziej infrastruktura drogowa w Polsce już wchodzi na naprawdę rewelacyjny poziom i turyści też to widzą i doceniają.
1: I tę czystość, bo te wakacje będą mi się kojarzyły właśnie z liczbą tych różnych filmików. Nie wiem, czy to jest kwestia algorytmu i bańki, czy rzeczywiście było ich tak dużo różnych przyjezdnych gości, turystów, czy to z Niemiec, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z Kanady, którzy zamieszczali w mediach społecznościowych swoje relacje, wskazując właśnie na to, że w Polsce jest tak bardzo czysto, że to taki bardzo zadbany i też bezpieczny, ale czysty kraj, estetycznie przyjemny do spędzenia tutaj.

0: wolnego czasu.
1: Bo tak właśnie jest. Te osoby, które podróżują transportem kołowym, czy samochodem, czy autokarami po Europie, widzą na przykład jakość stacji benzynowych, czy miejsc obsługi podróżnych na zachodzie i mogą sobie porównać w Polsce. U nas jest bardzo czysto, nawet jeśli infrastruktura jest trochę starsza, to ona jest cały czas utrzymywana w dużej czystości. Mhm. I już jest też większa świadomość naszych rodaków, żeby wokół siebie, tutaj w najbliższym otoczeniu, czy idąc na spacer do lasu, czy chodząc po górach, nie wyrzucać śmieci, żeby zabierać je ze sobą, żeby korzystać z tej infrastruktury koszy i utylizować śmieci w odpowiedni sposób. To jest widoczne i to bardzo cieszy, zwłaszcza, że często zachwycamy się innymi krajami, bo na przykład mają naturalne środowisko, ciekawsze od naszego, bo są zazwyczaj cieplejsze, ale jednak często mieszkańcy danego kraju nie potrafią tego uszanować, a my jednak już coraz więcej umiemy zadbać o tę przestrzeń wokół nas.
0: To prawda, dobrze jest się czasami przejrzeć w tych relacjach i dostrzec, popatrzeć na siebie oczami ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na chwilę i dostrzegają takie plusy funkcjonowania w naszym kraju. Pani Katarzyno, to jeszcze pomówmy o tym, co przed nami, bo ten główny sezon wakacyjny, lipiec, sierpień już za nami, tak jak powiedziałam, wakacje tegoroczne przeszły do historii, dzieci wróciły do szkoły, ale jeszcze są tacy, którzy mogą cieszyć się urlopem i jeszcze mają swoje plany, bo wrzesień, pewnie i potem październik, a potem jeszcze listopad i grudzień, tak jak pani mówiła, i ta egzotyka cały czas przed nami. Co teraz będzie takim turystycznym hitem w najbliższych tygodniach?
1: To trzeba pamiętać, że wakacje co prawda się skończyły, ale sezon nadal trwa i Polacy teraz dzielą swój urlop na mniejsze, na krótsze wyjazdy. To też pokazuje nasz raport. My najchętniej wyjeżdżamy na 7-8 dni, więc zostaje nam kilka dni jeszcze urlopowych i korzystamy z tak zwanych city breaków. Bardzo chętnie korzystamy z takiej opcji, czyli 3-4-dniowych wypadów do różnych miast europejskich, ale też te city breaki robimy sobie w naszym kraju, bo te osoby, które mieszkają na zachodzie, chętnie odwiedzają miasta na wschodzie, południu, północy i odwrotnie. Również cztery województwa Polski Wschodniej, czyli warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie i podkarpackie, mają pewną dodatkową opcję zachęcającą, czyli czeki turystyczne, które są dopłatą w wysokości 300 zł do noclegów dla turystów, którzy chcą odwiedzić te województwa. I to jest taka zachęta, która ma właśnie wydłużyć sezon turystyczny aż do początków grudnia. Czy to się uda, to dopiero zobaczymy, ale zainteresowanie jest już ogromne.
0: A za granicą tradycyjnie Rzym, Paryż, Barcelona?
1: Tak, ale też te mniejsze miasteczka włoskie, które mają mniejsze lotniska i z tych też mniejszych lotnisk z Polski można dolecieć, bo już i z Lublina, i z Rzeszowa, i z lotniska pod Olsztynem, czy z Modlina możemy sobie latać do tych mniejszych miejscowości we Włoszech, na Wyspy Greckie. Bardzo chętnie latamy, chociaż to już troszkę dłuższy lot do Lizbony. Też cały czas odkrywamy Skandynawię i państwa Morza Bałtyckiego. To nie są omijane przez nas regiony.
0: No ale chyba droższe niż południe Europy, prawda? Tak się utarło, że ta Skandynawia to nie jest tania rozrywka.
1: Skandynawia jest droższa, ale też bez przesady. Jeśli wybierzemy sobie tutaj dobrą opcję lotu, to naprawdę można za niewielkie pieniądze wylecieć. Trzeba pamiętać też, że Dania, Szwecja jest dla nas dostępna też za pomocą promów i to może być ciekawa wyprawa. Także tych opcji dotarcia na miejsce jest całkiem sporo. No ale Litwa, Łotwa, Estonia i później prom z Tallina do Helsinek to również są takie możliwości. Możemy sobie tutaj podróżować autem, a potem przepłynąć i spędzić dzień.

0: bez noclegu, bo nocleg zawsze generuje najwyższy koszt. Bez noclegu możemy sobie zwiedzać Helsinki i wieczornym promem wrócić z powrotem do Tallina. Także tych opcji jest naprawdę sporo i no i na szczęście z nich coraz częściej korzystamy.
1: Pani Katarzyna Turosińska, Polska Izba Turystyki, była z nami. Dziękuję bardzo.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tak nieraz rozmawiamy sobie o sztucznej inteligencji i tych nowoczesnych technologiach, jak mocno zajmują naszą uwagę i jak mocno wchodzą w gospodarkę, ale niedawno rozpoczęliśmy rok szkolny i teraz no, oprócz piórnika, zeszytów i książek na biurku każdego ucznia leży telefon. Mówię oczywiście o biurku w pokoju, nie w szkole, bo w szkole jest zakaz. A w tym telefonie, no to już mamy prawdziwy portal, wejście, bramę do tego, co jest w stanie osiągnąć sztuczna inteligencja. I teraz taka moja obawa, czy ta sztuczna inteligencja w tę sferę edukacyjną się nam nie wkomponuje, bo pokusa jednak do tego, aby pójść na skróty, aby coś sobie tam wpisać i poczekać szybko na odpowiedź, bez wysiłku, no jednak jest potężna.
1: No, ja podzielam obawy pana redaktora. Uważam, że jeżeli nie będzie pewnej pewnej systemowej zmiany, w jaki sposób można korzystać z tej sztucznej inteligencji, właśnie zwłaszcza w przypadku małoletnich, no to czeka nas to, że kolejnych Newtonów i Einsteinów nie wyhodujemy w tym społeczeństwie, w skrócie. Mm-hmm. Jakby będzie ten poziom niestety bardzo, bardzo niski i bardzo słaby, ponieważ to oducza samodzielnego myślenia. A w okresie dorastania, w okresie rozwoju mózgu, intelektualnego rozwoju, jakby potrzebujemy uczyć się rzeczy, także abstrakcyjnych rzeczy, nieprzydatnych rzeczy, bo to nawet nie chodzi o to, że musimy się uczyć zawodowo wszystkiego wspaniale, żeby nas przygotowało do konkretnego zawodu, bo te zawody się będą zmieniały, ale nasz mózg musi ćwiczyć tak samo jak inne partie ciała, jak mięśnie, które gdzieś tam trzeba pobiegać, trzeba poskakać, trzeba tak samo ten mózg ćwiczyć, a sztuczna inteligencja wyłącza myślenie. Niestety, bardzo często wyłącza myślenie, zwłaszcza u tak małoletnich. I no, różnego rodzaju testy czy tam badania pokazują, że ten skutek jest naprawdę dewastujący.
0: No właśnie, z jednej strony dyskutujemy w Polsce o zakazie posiadania, używania telefonów komórkowych przez dzieci w godzinach szkolnych. I tutaj myślę, że ta regulacja cieszy się dość dużym poparciem społecznym. Jest dyskusja też odnośnie dostępu do mediów społecznościowych, ale nie ma dyskusji albo jest jeszcze zbyt cicha na temat dostępu młodych ludzi właśnie do sztucznej inteligencji. A z tego co wiem, dysponuje już dzisiaj konkretnymi danymi, akurat z Chin, co ciekawe, które pokazują, jak bardzo, przepraszam za to określenie, dewastująca dla rozwoju młodych ludzi jest sztuczna inteligencja.
1: Tak, to jest badanie, które było opublikowane w The Economist. Tytuł to było Does AI Stop Children from Learning? 27 tysięcy uczniów hongkongijskich szkół średnich zostało przebadanych w 30 miesięcy, czyli można już powiedzieć, że grupka trochę większej istotności statystycznej niż 100 osobowa. I wyniki były takie, że czas pracy domowej przy uczniach, którzy używają sztucznej inteligencji, czas odrabiania pracy domowej skrócił się o ponad 30%. Wyniki tych prac domowych poszły w górę o ponad 30%. Natomiast egzaminy comiesięczne i egzaminy końcowe, wyniki tych uczniów względem bazy spadły ponad 20%. I to widać, że coś, co było dużym ułatwieniem w procesie takiego codziennego życia, codziennego odrobienia pracy domowej, osiągania wyników dziennych, no pokazało się, że w momencie, w którym odcinamy ten dostęp, czyli na egzaminie nie możemy korzystać z tego telefonu komórkowego, to nagle okazuje się, że ten poziom osób używających AI jest niższy. Jeżeli to sobie też tak policzymy, trochę jak procent składany, czyli mamy niżej o 20% w pierwszej klasie, drugiej, trzeciej, cały czas jesteśmy niżej, niżej, niżej i to 20% mniej materiału, czy mniej, gorzej go opanowujemy, bo to nie do końca mniej materiału, tylko gorzej go opanowujemy, no to na koniec 12-letniej na przykład takiej edukacji, no to o jakiej przepaści zaczynamy mówić względem osób czy uczniów niewykorzystujących sztucznej inteligencji. I to jest jeden z przykładów i to jest bardzo, że tak powiem, mocny sygnał, że konieczna jest regulacja, czy konieczne jest tak naprawdę ochronienie tych młodych osób przed tym ułatwieniem. Natura ludzka jest leniwa, więc to jest zrozumiałe, że idziemy ku najłatwiejszemu rozwiązaniu. Natomiast jest tutaj bardzo duży dzwonek ostrzegawczy. Natomiast jest też ciekawe badanie z Turcji. I w Turcji wprowadzono tak zwanego tutora.

0: sztucznej inteligencji, który nie daje gotowych odpowiedzi, tylko jest takim indywidualnym nauczycielem. Czyli troszeczkę mówimy o sztucznej inteligencji, ale inaczej jest konfigurowanej pod rynek edukacyjny dla dzieci. No i wtedy to jest akurat próbka 1000 uczniów w Turcji, która brała udział w tym pilotażu przez 18 miesięcy. No i tam wyniki się za to poprawiały. I tam się wyniki poprawiały właśnie między 35 a 40% nawet. Więc wygląda na to, że wtedy mamy do czynienia za to z indywidualizacją procesu kształcenia i w tym momencie uczeń może mieć własne tempo rozwoju, które jest dopasowane no, przez tak naprawdę algorytm po drugiej stronie, a nie tak, że jeden nauczyciel musi się dopasować do tempa 30 uczniów uczących się w różnym tym tempie.
1: Ale to jest naprawdę niesamowite, bo ja mam wrażenie, że akurat w tej sferze wchodzimy na taką ziemię nieznaną, terra incognita, absolutnie. Nie wiemy jeszcze, jakie w pełni będą skutki tego, co obserwujemy dzisiaj właśnie na styku AI i edukacji. Ale niech pan zwróci uwagę na jedną rzecz, jak bardzo to jest podstępny mechanizm, bo z prac domowych mogą być piątki, szóstki, świetne oceny, świetne wyniki, natomiast kiedy już przychodzi to sprawdzam, ten egzamin, no to wtedy, jak pan wykazał przed chwilą, no te wyniki się walą. To są spadki dwucyfrowe procentowo, a zatem możemy mówić o czymś, co nie wysyła takich sygnałów ostrzegawczych w przebiegu edukacji.
0: No bo to jest trochę jakbyśmy biegali, ale podczas tego biegania robili podjeżdżali autobusem. Mhm. Niby przebiegliśmy 10 kilometrów, tylko że no 6 zrobiliśmy autobusem. No w sensie no 10 kilometrów jest przebyte, ale nie na własnych nogach. I to jest trochę... I potem jak mamy olimpiadę i startujemy i biegniemy już tak, że wszyscy nas patrzą, no to się nagle okazuje, że to nie jest tak, że my faktycznie 10 km biegamy w takim czasie. I to jest tak, że to jest oszukiwanie. No, nazwijmy rzeczy po imieniu. Jak w tym momencie uczeń nie wkłada pracy własnej, czyli nie rozwija się, nie próbuje, nie stawia sobie wyzwań, żeby coś zrozumieć, nauczyć się, no to lewiczanie świecie idzie po najprostszej linii, po jakby linii najmniejszego oporu i jakby ułatwia sobie życie.
1: I teraz przypomina mi się przypowieść o nożu, którym można zrobić krzywdę, ale można też posmarować chleb i przygotować dziecku śniadanie. Zupełnie różne zastosowania i skutki tych zastosowań w przypadku sztucznej inteligencji obserwujemy. No i teraz przejdźmy na...
0: Aczkolwiek muszę powiedzieć w ten sposób, akurat co do noża, bo to jest kwestia taka, że to są też duże szanse. Zagrożenia są olbrzymie. Jeżeli nic nie zrobimy, to zagrożenie jest olbrzymie. Natomiast jeżeli pomyślimy o tym, że to ma także uczyć tych ludzi, nie tylko uczyć te dzieci, nie tylko im dawać odpowiedzi, no to stajemy też przed wielką szansą skoku edukacyjnego akurat do przodu. A co do noża, to nóż dla trzylatków ma inną budowę niż dla dorosłych. Mm-hmm. Więc jakby tam na przykład wiedzieliśmy, że nóż to nóż, ale no mimo wszystko musi być troszeczkę bardziej obły, bardziej tępy, żeby sobie dziecko krzywdy nie zrobiło. Trochę tak samo niestety trzeba podejść do tego, bo ta szkoda jest, bym powiedział, nawet mniej odwracalna niż zacięcie się nożem.
1: Ale z drugiej strony mam wrażenie, że wjechaliśmy na taką drogę jednokierunkową i to w dodatku szybkiego ruchu, bo już dzisiaj, patrząc na gospodarkę, trudno nam sobie wyobrazić dalszy rozwój gospodarczy, dalszy rozwój nauki, techniki bez sztucznej inteligencji. To AI staje się w tej chwili no, absolutnym trendem.
0: Znaczy, to jest zrozumiałe, że staje się trendem. Jest łatwe, jest proste, jest przyjemne. Jakby sam korzystam nagminnie, przygotowując się ze sztucznej inteligencji do różnych spotkań, czy także wywiadów, jak najbardziej. Natomiast kluczowe jest to, na ile potem na przykład generujemy tylko treści z tego. Nie czytamy, tylko wklejamy je. Czyli nie patrzymy, nie dodajemy tej własnej analizy, nie dajemy temu krytycyzmu. Nie zmuszamy też tego, żeby nasz model językowy, z którego korzystamy, jednak też się bardziej wysilił i trochę inaczej przetworzył te dane. Zadać mu pytanie jeszcze jedno, z innego kąta, jeszcze spróbować go złapać, czy na pewno nie konfabuluje. To są rzeczy, które sztuczna inteligencja oczywiście pomaga i to będzie pomagała. Natomiast ona wyłączyła myślenie u tak wielkiej grupy osób, że to mnie przeraża. Jak patrzę na LinkedIna, patrzę na jakieś, na X-a, to gigantyczne posty, których nikt nigdy nie przeczytał, ale je opublikował. Tej treści takiej zalanej jest mnóstwo i też dążymy, za chwilę będziemy dążyć do tego, że ogólnie

0: ogólnodostępne modele językowe będą podawały nieprawdę, bo będą uczyły się na innych głupotach. No bo na koniec dnia one korzystają z tego, co mają dostępne. Czyli jeżeli ta baza nie jest dobrze wycyzelowana, ale próbuje być aktualna, no to będą zasysać aktualne rzeczy, które bardzo często są bzdurami. I na koniec dnia będziemy mieć, to taka dystopijna oczywiście wizja, świat dwupoziomowy. Jeden, który ma dostęp do modeli, które są nieskalane błędnymi danymi i będzie mógł korzystać ze świetnych zasobów wiedzowych bardzo szybko, bardzo płynnie. No i drugi, który będzie korzystał ze śmieciowej sztucznej inteligencji, która będzie go karmiła po prostu półprawdami.
1: Patrzę na gospodarkę teraz całościowo i tak, AI jest absolutnie wszędzie. Od jakiejś drobnej poligrafii, gdzie ktoś potrzebuje na szybko przygotować ulotkę o nowej ofercie i AI jest w stanie dość szybko mu pomóc w realizacji takiego zadania. Z drugiej strony mamy potężny przemysł zbrojeniowy, już technologie nie tylko wojskowe, ale nawet wojenne, gdzie AI jest wykorzystywany na przykład do detekcji celów nalotów na przykład, czy ataków dronowych. I ja tak się zastanawiam nad tym, że dzisiaj właściwie nie ma takiej gałęzi gospodarki, gdzie AI nie miałaby zastosowania.
0: Jak najbardziej ma. I odróżnimy jeszcze dwa aspekty. Jednym aspektem, gdzie AI fantastycznie sobie radzi, to są adopcje technologiczne, gdzie mówimy o sprzęcie wykorzystującym zarówno predykcyjność za pomocą sztucznej inteligencji zbiorów danych, które są na przykład awaryjności sprzętu czy szlaków logistycznych wewnątrz firm przemysłowych, detekcji właśnie trajektorii lotów, na przykład dronów, bądź autonawigacji po sferze wizyjnej. Jak najbardziej wspaniałe technologiczne rozwiązania, które pchają nas ku nowym aplikacjom, ku nowym możliwościom, ale dewastująco patrzę na aspekt kapitału ludzkiego, który przestaje się w niektórych obszarach rozwijać przez to, że jest sztuczna inteligencja. To jest trochę coś, co akurat tutaj z panem redaktorem mieliśmy okazję kiedyś stwierdzić, to ja będę to przywołał chyba za każdym razem.
1: Bardzo proszę.
0: Jest tak, że najlepsi stają się jeszcze lepsi, ale średni i słabsi stają się beznadziejni powoli. I to jest kwestia taka, że im ta sztuczna inteligencja wyłącza możliwość uczenia się i zdobywania kolejnych kompetencji, bo idą na tą łatwiznę odcięcia, że to zrobiło pracę za nich. To nie zrobiło pracy za nich. To jest tak na dobrą sprawę, jeżeli ich praca polega na tym, że byli w stanie wpisać zapytanie w jakiegoś LLM-a i skopiować tą odpowiedź i to jest całość ich wysiłku, to oznacza to, że są zastępowalni z dnia na dzień. Po prostu. I bardzo dużo osób zatrzymuje się na tym, ma to złudę, że generujemy duże raporty, mój raport miał 30 stron, ale jakiś sensowny wniosek z tego, no tam czat podsumował, tak, czy jakiś inny właśnie LLM. I to jest przerażające, bo tak to wygląda po prostu w bardzo wielu miejscach, że brakuje syntezy, brakuje krytycyzmu, brakuje po prostu tego wkładu intelektualnego od osoby, która mogłaby, powinna go dać w tym miejscu i zarazem dzisiaj daje go na jakimś tam poziomie, po iluś latach kariery zawodowej daje go na większym, obecnie nie ma tego. Jakby widać, że będzie za chwilę luka pokoleniowa pomiędzy tymi, którzy gdzieś tam szli tym starym trybem, a tymi, którzy idą teraz tym takim nowym, łatwiejszym trybem, bo tym łatwiejszym trybem da się łatwo zastąpić po prostu. No i ja jestem sceptyczny do tego, że obecnie nie ma dobrego pomysłu albo też nie dobrej wiedzy, w jaki sposób używać sztucznej inteligencji w procesie kształcenia, co powoduje, że kapitały ludzkie spadają.
1: Słuchają państwo magazynu Saldo Ekstra w Polskim Radiu 24. Andrzej Burks, prezes spółki Cygnis, jest moim i państwa gościem. Ja jestem bardzo ciekawy, jak pan, jako ekspert od deep techu, od też prognozowania przyszłości w technologii, patrzy na coś, co z ekonomicznego punktu widzenia moglibyśmy nazwać rachunkiem zysków i strat. Czy my dzisiaj jesteśmy w stanie oszacować, patrząc na gospodarkę przyszłości, czy ta sztuczna inteligencja wyniesie większą wartość dodaną, czy też przez straty po stronie kapitału ludzkiego, no, będzie czymś w rodzaju zguby?
0: Szalenie trudne pytanie, to muszę od razu powiedzieć. Wydaje mi się, że nie da się tego dobrze oszacować dzisiaj. Siedząc tutaj w studiu, nie jestem w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi, bo widzę zagrożenia, widzę ogromne korzyści automatyzacji, mnóstwa zadań, tak naprawdę ułatwienia automatyzacji, bo to wiele zadań było automatyzowanych już od lat. Teraz po prostu ta automatyzacja jest łatwiejsza, da się ją jeszcze bardziej crossować, prostsza jest, wymaga też mniej osób, żeby takie procesy, na przykład, nie wiem, obiegu faktur automatyzować i tak dalej. Natomiast to widzę wielki uzysk. Widzę za to, że możemy mieć problemy z wymyślaniem czegoś nowego. Czyli, że świat będzie stał na ramionach kilkuset, kilku tysięcy gigantów intelektualnych, którzy będą faktycznie rozwijali nowe rzeczy, nowe technologie, nowe solucje, a reszta będzie w jakiś sposób partycypować. Tak? Mhm. Albo i nie będzie partycypować i trzeba będzie dla nich znaleźć nowe zajęcie. Zwłaszcza jak jeszcze do tego dołożymy rozwój robotyki humanoidalnej, który też wygląda niesamowicie imponująco. No, zeszły rok i ten rok to jakby coś jest niesamowitego. Co też pokazuje, że połączenie też tych dwóch elementów może dać nam świetnych pracowników potencjalnie najczęściej w świecie. Więc ja myślę, że na pewno będzie kwestia w pewnym momencie stwierdzenia bilansu, czy nie powinno być jakiś punkt odcięcia. Czy to powinno być dla każdego, czy nie powinno być dla każdego. To powinno być tak dla każdego w ograniczonym zakresie, a w pełnym zakresie tylko dla wybranych. I to jest jeden z elementów, który widzę, że będziemy musieli też przekalkulować ze względu również na zasoby energetyczne, surowcowe, ile jesteśmy w stanie kolejnych centrów danych postawić, ile jesteśmy w stanie kolejnych elektrowni wstawić, żeby to się kompensowało i było w stanie udźwignąć cały ten ekosystem wielki, gigantyczny. No to dużo jest bardzo dużo niewiadomych. Na pewno jest jedna rzecz, która jest potrzebna na wczoraj. To, bo w ogóle według mnie to jest jakby jeden z takich totalnie koniecznych elementów, czyli ochrona możliwości uczenia się i przereformowanie systemów edukacyjnych w oparciu o to, że ta sztuczna inteligencja jest i nie zniknie i dostęp do niej jest powszechny. Bo tak na dobrą sprawę, jeżeli mówimy o sensie pisania pracy licencjackiej, która nie jest oparta, czy inżynierskiej, która nie jest oparta o autorskie wyniki pomiarowe, no to nie ma sensu już na przykład. To już jakby, to już jest praktycznie powoli jest to bez sensu. Natomiast istnieją na pewno inne sposoby, jakby projekty, które mogą być w dużo większym impakcie, które mogłyby na przykład to zastąpić. Ale to jest tylko jeden z przykładów gdzieś tam na studiach. Cała szeroka edukacja musi przemyśleć się na nowo, no bo to jest wyzwanie, przed którym pierwszy raz staję od dekad.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moimi Państwa gościem był pan Andrzej Burg, prezes spółki Cygnis, specjalista z branży Deep Tech. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: A to było Saldo Ekstra. Marek Klapa, do usłyszenia.
2: Saldo Ekstra. Powtórka programu. Gość Polskiego Radia 24.
3: Połączyliśmy się z panem Kamilem Laskowskim, Fundacja Instrad. Dobry wieczór panu.
4: Dobry wieczór panu i wszystkim słuchaczom.
3: Wie pan, myślę sobie tak, że obniżenie rachunków za prąd o 1/3 jednak przeciągnęło się nieco w czasie i jak na razie to na horyzoncie tej obniżki nie widać.
4: Nie widzimy, tak. Zgadza się, to jest bardziej długoterminowy proces, też działania kancelarii pana prezydenta, tak, która miała wyjść z odpowiednimi działaniami w tym kierunku, też raczej były bardziej destrukcyjne niż konstruktywne w tej dziedzinie. Tak, więc jeszcze czekamy.
3: No czekamy, a w każdym razie ta Unia paskudna, która ten ETS uruchomiła, zaczyna pracę nad reformą ETS-u. Na szczęście jesteśmy w lepszej sytuacji, ponieważ stworzyliśmy taką grupę, która mniejszość blokującą, która być może uchroni nas przed bardzo szybkimi zmianami w ETS-ie i będzie to mniej bolesne.
4: Tak, przede wszystkim chciałbym zauważyć, że ta reforma systemu ETS, która obecnie jest procedowana w organach europejskich, jest mniej związana z energetyką, a bardziej z przemysłem, bo obecny system handlu emisji

0: emisjami obejmuje nie tylko emisje gazów cieplarnianych emitowane przez nasze elektrownie, ale ma też obejmować zakłady przemysłowe i głównie o to, co się teraz gra, w jakim tempie zakłady przemysłowe będą musiały płacić za swoje emisje dwutlenku węgla, bo do tej pory nie musiały tego robić. Jest zaplanowana taka ścieżka, harmonogram, zgodnie z którą w kolejnych latach zakłady przemysłowe będą musiały płacić za większy udział swoich emisji dwutlenku węgla i tego głównie dotyczy reforma. Wcześniej ścieżka, harmonogram włączania instalacji przemysłowych do systemu zaproponowany przez Komisję Europejską był trochę szybszy. Komisja Europejska zaproponowała teraz, aby działo się to wolniej i tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym, jak ta reforma nawet w obecnym kształcie zaproponowany przez Komisję Europejską może przełożyć się na ceny rachunków dla energii elektrycznej, to ten wpływ może być pozytywny. W sensie, że te rachunki będą niższe albo będą rosły w wolniejszym tempie, dlatego że zgodnie z tekstem, z treścią tej zaproponowanej reformy, darmowych uprawnień na rynku będzie więcej, no skoro będzie ich więcej, no to będą tańsze, a w związku z tym w mniejszym stopniu przełożą się na koszty energii elektrycznej produkowanej z paliw kopalnych, z węgla, z gazu, która wiąże się z emisją kosztownych emisji dwutlenku węgla.
1: Ja chciałbym, żeby wyjaśnił pan jedną rzecz, ponieważ prawdopodobnie w naszej świadomości społecznej istnieje coś takiego, że jak płacimy w Unii Europejskiej, to te pieniądze przepadają tak w takim kraterze tej wielkiej Unii, no i Unia je niecnie wydaje na swoje potrzeby, przede wszystkim na biurokrację i tak dalej, i tak dalej. Co się dzieje z tymi pieniędzmi uzyskiwanymi z ETS-u?
0: To nie Unia Europejska handluje tymi uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, tak? Więc to nie są środki, które trafiają do Unii Europejskiej.
1: Dziękuję serdecznie za wyjaśnienie. Jedno już mamy wyjaśnione. No, a co dalej?
0: Tak, mamy bardzo dużą pulę tych emisji dwutlenku węgla i każde z państw członkowskich Unii Europejskiej dostaje przydział tej puli i to jest pula, którą dane państwo może sobie swobodnie handlować, znaczy sprzedawać je na aukcjach, które odbywają się kilka razy do roku i Polska również taką pulę dostaje i sprzedaje te darmowe emisje, na aukcjach, z czego uzyskuje miliardowe wpływy co roku do budżetu państwa. No i teoretycznie te wpływy powinny być wydawane na modernizację energetyki i przemysłu po to, żeby w przyszłości nie trzeba było w ogóle tych emisji kupować, tak? Żeby polskie elektrownie, polskie zakłady przemysłowe nie musiały płacić za swoje emisje dwutlenku węgla.
1: No dobrze, powiedział pan bardzo interesujące zdanie. Powinny trafiać, a czy trafiały i trafiają?
0: Do budżetu państwa trafiają, tak? Tylko problem jest w tym, że nie zawsze wiadomo, dokąd dokładnie trafiają już w ramach budżetu państwa, tak? Bo zasady polityki budżetowej w Polsce są takie, że wszystko trafia do jednego worka i nie ma tak, że jedne środki są oznaczone w ten sposób, a drugie w inny i możemy w ten sposób nimi rozporządzać, że a skoro to są wpływy z ETS-u, to je wydamy na ten konkretny cel. Więc one się trochę rozpływają ogólnie w budżecie. Teoretycznie istnieje obowiązek wydatkowania nawet w ostatniej reformie ETS 100%, tak, wpływu z handlu emisjami dwutlenku węgla właśnie na inwestycje obniżające emisyjność gospodarki. No tylko ten wymóg w dyrektywie ETS przewidziany nie do końca precyzował, na co wydawać te środki, więc Polska często raportowała różne działania w ramach tego obowiązku, między innymi obniżanie cen prądu dla gospodarstw domowych, tak? Co ma pozytywny wpływ na nasze rachunki, no ale samo w sobie nie przyczynia się do długoterminowego spadku tych cen energii elektrycznej. Tak? I teraz Komisja Europejska wychodzi z listą konkretnych działań, na które te środki wpływające do budżetu państw członkowskich systemu ETS powinny być wydawane i tego również dotyczy proszę.

0: realizowana obecnie reforma tego systemu.
1: Proszę mnie sprostować, bo ja znalazłem w kilku miejscach informację, że przez 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości mniej więcej to było około 80 miliardów złotych te różne wpływy właśnie z ETS-u, a tak naprawdę to nikt nie wie, ile wydano na modernizację linii i wszyscy do tej pory, przesyłowych na przykład, i wszyscy do tej pory bardzo narzekają, że nie ma tej modernizacji linii, bo to na przykład uderza w prosumentów, którzy mają fotowoltaikę na swoich dachach, dlatego że są kłopoty z odbiorem i przesyłem tej przez nas wyprodukowanej, czyli obywateli polskich, energii.
0: Dokładnie tak. Ta kwota, którą pan podał, ona się zgadza. Mniej więcej rzeczywiście przez 8 lat rządów poprzedniej ekipy to było mniej więcej tyle. Teraz średnio to jest około 20 miliardów złotych rocznie, które wpływa do naszego budżetu systemu ETS. I ten problem, który pan wyłuszczył z gotowością sieci właśnie do odnawialnych źródeł energii, jest niebagatelny, tak, bo do tej pory projektowaliśmy sieci energetyczne w taki sposób, żeby one odbierały energię elektryczną wyprodukowaną w elektrowniach i dostarczały prąd do gospodarstw domowych, tak? A teraz system trochę będzie działał w odwrotny sposób, tak? To gospodarstwa domowe będą oddawać energię do sieci, które nie zawsze są do tego przygotowane. I one rzeczywiście wymagają miliardowych modernizacji, modernizacji pochłaniających miliardy złotych właśnie po to, żeby też umożliwić rozwój odnawialnych źródeł energii, rozproszonych, ulokowanych nie tylko na dachach naszych domostw, ale również par wiatrowych. Tak, każdy wiatrak potrzebuje osobnego podłączenia do sieci.
1: No dobrze, a może pan powiedzieć, ile przez ostatnie lata straciliśmy na tym, czy są takie szacunki zrobione przez to, że nasze sieci nie są zmodernizowane?
0: Ile straciliśmy, w sensie ile źródeł odnawialnych mogłoby być podłączonych?
1: Tak.
0: Nie podam teraz konkretnych liczb, przynajmniej jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, które na przykład nie zostały jeszcze podłączone do sieci, bo wciąż czekają na to, aż Urząd Regulacji Energetyki wyda warunki czy też pozwolenie, żeby dana instalacja mogła zostać podłączona. To jest, podejrzewam, może nawet parę gigawatów, tak, parę procent całej zdolności dzisiejszej polskiej produkcyjnej w zakresie energii elektrycznej. Niemniej sam rozwój sieci jest trochę problemem wtórnym, tak? Jeżeli narośnie bardzo duży popyt, że tak powiem, na usługi świadczone przez sieci elektroenergetyczne, no to siłą rzeczy ta modernizacja będzie musiała się wydarzyć. Główną na razie blokadą, myślę też, do rozwoju tych sieci jest to, że nie mamy regulacji dostosowanych do masowego rozwoju wszelakich źródeł odnawialnych montowanych na lądzie u nas, podłączanych do sieci. Mam tu na myśli chociażby lądowe farmy wiatrowe, które no, każda z nich wymaga o wiele większego przyłączenia do sieci.
1: I jeszcze myślę nad tym, dlaczego politycy odczuwają taką niechęć do tej, do istotnej rzeczy, no bo jeżeli mamy chętnych, którzy stawiają farmy, budują na własnych dachach fotowoltaikę, mamy coraz więcej wiatraków. Teraz uruchomiliśmy wiatraki na morzu. Robi się tego coraz więcej. Zresztą komunikaty informacyjne w Polskim Radiu 24 podają, ile energii w tym momencie jest produkowane przez źródła odnawialne. I powiem panu, że przyjemnie mi się czasami robi, bo też swoją tam cegiełeczkę, to znaczy to ziarnko piasku w tej cegle dokładam. No a z drugiej strony robi to wrażenie, jakby rządzący, nie do końca, ale to ja nie mówię ostatnio o rządzących, w ogóle rządzący, nie bardzo się tym przejmowali.
0: Ja też muszę przyznać, że jestem często mile zaskoczony, kiedy słucham właśnie u państwa komunikatów, także często to już nawet jest 60-70% tak udziału odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza latem, średnio w ciągu dnia, więc to też jest dowód wielkiego sukcesu, jakiego dokonaliśmy jako

0: głównie społeczeństwo, tak, bo trzeba przyznać, że ta transformacja energetyczna w dużym stopniu zadziała się nie tyle odgórnie, co oddolnie, tak? Właśnie masowy rozwój paneli fotowoltaicznych, które montowaliśmy na dachach, sprawił, przez to, że było to opłacalne, tak? Sprawił, że ten udział rzeczywiście tyle wynosi, więc znów trochę to my wyręczaliśmy państwo w transformacji energetycznej, no natomiast nie jesteśmy w stanie jako obywatele własnymi siłami zrobić wszystkiego, tak właśnie wspomniał pan o infrastrukturze sieciowej, no to jest ten aspekt rynku energii, no który musi zająć państwo, tak, dlatego że kontroluje go całkowicie, tak samodzielnie poprzez określone spółki. I ten obszar nie powinien być zaniedbany. Wspomniał pan też o morskich.
1: No a pieniądze, panie Kamilu, a pieniądze na to mamy z ETS-u, bo te pieniądze przecież nie przepadają. Sami sobie to finansujemy.
0: Tak, i trzeba przyznać, że polskie sieci elektroenergetyczne, spółka, która zajmuje się rozwojem sieci, ma plany intensywne rozwoju sieci, ambitne i dostosowane do rozwoju całej naszej elektroenergetyki, tak wszystkich elektrowni i źródeł energii, które będziemy mieć w Polsce. I te programy również z Krajowego Planu Odbudowy były finansowane i będą finansowane. Środki na to są, no tylko trzeba przypilnować, żeby były wydawane i żeby te inwestycje były realizowane też w odpowiednim tempie, żeby nadążały za transformacją, która się dzieje.
1: W każdym razie to jest chyba dobra informacja, że mamy tą mniejszość blokującą i być może uda się jednak przeprowadzić taką reformę, która nie będzie dla nas bolesna, będzie strawna, no i ta rozbudowa źródeł odnawialnych będzie w dalszym ciągu trwała. Bardzo panu serdecznie dziękuję. Kamil Laskowski, Fundacja Instrat, był państwa i moim gościem.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Zamierzał uciec, dziś może usłyszeć zarzuty. Chodzi o Romana Rzet, zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Skrajna prawica wygrywa wybory w Saksonii-Anhalt. Jest krytyczny komentarz polskiego premiera. Był wybitnym aktorem filmowym i teatralnym. W Warszawie dziś ostatnie pożegnanie Jana Frycza. Minęła szósta. Rafał Boguta. Dzień dobry. Prawdopodobnie jeszcze dziś katowicka prokuratura ogłosi zarzuty Romanowi Rzet, wieloletniemu współpracownikowi zaginionego twórcy zonda krypto Sylwestra Suszka. Mężczyzna został zatrzymany w weekend na terenie województwa śląskiego, a śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki i wartościowe przedmioty. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał, że funkcjonariusze musieli działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z kraju.
2: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę, że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją, więc no zachodziła obawa, że tutaj jeszcze tego typu interesy tych, którzy prowadzą przeciwko nam wojnę hybrydową, mogą wchodzić w grę, więc musieliśmy te działania przyspieszyć. To się udało.
1: Wcześniej w ramach tego samego śledztwa aresztowani zostali m.in. prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz oraz trzy inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy i sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. 44% poparcia dla Alternatywy dla Niemiec ogłoszone tuż po zamknięciu lokali wyborczych jako prognozowany wynik wywołało ogromny entuzjazm w sztabie wyborczym AfD i potwierdziło się w nocy po zliczeniu 99% głosów.

0: Z rezultatu wyborów wynika, że chadecy, socjaldemokraci, zieloni i skrajna lewica nie są w stanie, nawet łącząc siły, stworzyć większościowej koalicji przeciwko skrajnej prawicy. Wysoki wynik AfD krytycznie ocenił szef polskiego rządu. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. Czytamy we wpisie w mediach społecznościowych premiera Donalda Tuska. W informacjach teraz o innych wyborach. Miejska Komisja Wyborcza ma ogłosić oficjalnych kandydatów na urząd prezydenta Krakowa. Aby znaleźć się na karcie do głosowania, konieczne było zebranie 3000 ważnych podpisów poparcia od mieszkańców stolicy Małopolski. Łącznie listy do miejskiej komisji złożyło 12 kandydatów. Kto już został zarejestrowany, a kto dziś dowie się, że został kandydatem, o tym Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków.
1: Na kartach do głosowania wyborcy na pewno znajdą nazwisko Aleksandry Owce, Moniki Piątkowskiej, Jana Hoffmana i Michała Drewnickiego. To oni zostali zarejestrowani przez Miejską Komisję Wyborczą jako pierwsi. W piątek wieczorem komisja ogłosiła, że w walce o Kraków weźmie udział także Łukasz Gibała. Radny, przypomnę, musiał dozbierać podpisy, bo część pierwotnie złożonych okazała się nieważna. Nadal ważą się losy Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Kraków, mimo złożonych ponad 4000 podpisów, politykowi zabrakło 50 ważnych do oficjalnej rejestracji. Miejska komisja wciąż jest w trakcie liczenia głosów Mariana Banasia, Darii Gosek-Kopiołek, Sławomira Pietrzyka i Michała Klimka. Na kartach do głosowania mieszkańcy na pewno nie znajdą Marty Ratuszyńskiej i Stanisława Kułacha. Te osoby złożyły bowiem zbyt małą liczbę podpisów. Miejska komisja ma ogłosić oficjalną listę kandydatów po godzinie 18 na konferencji prasowej.
0: Wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września. W południe na terenie poligonu wojsk lądowych w Nowej Dębie kierownictwo resortu obrony wraz z zaproszonymi gośćmi będą oglądać trening żołnierzy z 18. Dywizji Zmechanizowanej, nazywanej Żelazną Dywizją. Pokaz wyszkolenia w zwalczaniu dronów oraz działania systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zorganizowano w przeddzień targów obronnych w Kielcach. W trakcie szkolenia wojsko pokaże, jak wykorzystuje wdrażane od kilku lat w siłach zbrojnych systemy obrony powietrznej Wisła, Narew i Pilica. Wszystkie programy pozwalają chronić polską przestrzeń powietrzną przed wrogimi obiektami latającymi, w tym bezzałogowcami. Warszawa pożegna wybitnego i wielkiego artystę. Przed południem rozpoczną się uroczystości pogrzebowe Jana Frycza, aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego. W rozmowie z Polskim Radiem w 2009 roku Jan Frycz przyznawał, że jak się wyraził, położył kilka ról i nauczył się bardziej cenić porażki niż sukcesy.
2: Sukcesy nie pamiętam. Nie, w tym zawodzie sukcesów, może finansowe czasem, natomiast klęski są fantastyczne, bo uczą pokory i uczą takiego właśnie humanizmu, który jest dziś wpisany w ten zawód.
0: Dla aktora Jerzego Radziwiłłowicza odejście Jana Frycza było przede wszystkim osobistą stratą.
3: Myślę, że będzie nam wszystkim Janka bardzo brakowało. No, myślę też o nas jako kolega aktora, ale też o widzach. Zrobił tak wiele rzeczy w filmach, nie tylko w teatrze. Także widzowie pamiętają go doskonale i będą pamiętać.
0: Pożegnanie Jana Frycza będzie miało charakter świecki. Uroczystość rozpocznie się o 11 w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Aktor zmarł 15 września, miał 72 lata.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dzień będzie pochmurny, ale na przeważającym obszarze bez opadów. Przelotnie pokropi tylko na północy. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w Małopolsce i na Śląsku.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza o poranku jest w całym kraju bardzo dobra, gdzie niegdzie dobra. A 13% energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu. A prawie w całej Polsce w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów małe, miejscami średnie.
4: Klimat.
5: Poranek w Polskim Radiu 24.
6: Sześć minut po godzinie 6:00. Przed mikrofonem Jeremia Mrożek. Zaczynamy poranek w Polskim Radiu 24. Jest poniedziałek, 7 września. To 250 dzień roku. Dzisiejszy program przygotowali Andrzej

0: Jabgarowicz i Anna Pałdyna. Słońce w znaku Panny wzeszło dziś o godzinie 5:56, zajdzie o 19:11. Dzień będzie trwał 13 godzin i 15 minut. Imieniny dziś obchodzą Marek, Melchior, Regina, Ryszard i Stefan. To czas teraz na kalendarium historyczne.
1: Halo, halo, tu Polskie Radio Warszawa.
2: Ich bin ein Berliner.
3: Jeśli nam pomożecie, to...
4: Abemus Papam.
5: My, naród.
6: We, the people.
7: Polki, Polacy, Europejczycy, witajcie we wspólnej Europie.
8: Kalendarium historyczne.
9: 7 września w roku 1764 podczas ostatniego sejmu elekcyjnego przy zdecydowanym poparciu wojsk rosyjskich Stanisław August Poniatowski został wybrany na króla Polski.
10: Wychowany w szkole administracji okresu brylowskiego za Augusta III zgromadził wokół siebie tych ludzi, którzy byli krytyczni wobec panowania Bryla, którzy mieli pomysły na reformę Polski. Dał tym ludziom zadania różnego rodzaju, porządkowania finansów, szukania kopalin, rozwoju przemysłu, rozpoczął przygotowania do odrodzenia gospodarczego państwa.
9: Przypomniał profesor Jacek Staszewski. Stanisław August abdykował po trzecim rozbiorze Polski. 130 lat temu miał miejsce pierwszy w historii Wrocławia pokaz filmowy. Do seansu wykorzystano aparaturę braci Lumière, a projekcję zorganizowała licencjonowana firma z Kolonii. W roku 1928 rozpoczął się pierwszy bieg kolarski dookoła Polski, zorganizowany przez redakcję Przeglądu Sportowego oraz działaczy Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów. Wygrał go Felix Więcek z Bydgoszczy.
11: Felix Więcek to bardzo ciekawy zawodnik, amator, czeladnik rzeźniczy. Na 8 etapów, aż na 6 meldował się na pierwszym miejscu. Ale potem słuch o nim zaginął. Kolarz jednego wyścigu.
9: Przypomniał redaktor Andrzej Sowa. Obecnie wyścig jest rozgrywany jako Tour de Pologne i jest jedną z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych organizowanych regularnie w naszym kraju. 7 września 1939 roku po bohaterskiej tygodniowej obronie przed przeważającymi siłami niemieckimi skapitulowała załoga Westerplatte. Wojskowej składnicy tranzytowej broniło 180 żołnierzy pod dowództwem majora Henryka Sucharskiego.
12: O 7 dzień rano otwierają się drzwi, wchodzi major. Panie Piotrowski, zdecydowałem się kapitulować. Ja byłem tak zaskoczony, że odwróciłem się do niego i zupełnie nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Mówi, nikogo więcej nie pytam, sam decyduję.
9: Wspominał po latach sierżant Leopold Piotrowski. Tego samego dnia radio BBC nadało z Londynu pierwszą audycję w języku polskim. Otworzyło ją przemówienie ambasadora RP w Londynie Edwarda Raczyńskiego.
13: Cieszę się, że z okazji otwarcia polskich audycji w brytyjskim radio w Londynie mogę przemówić do was, drodzy rodacy. Polska, napadnięta przez wroga, stawia bohaterski opór wojskom najeźdźcy, budząc podziw i najgłębsze uczucia sympatii całego świata.
9: Podczas wojny sekcja polska BBC nadawała 6 audycji dziennie. Przede wszystkim wiadomości o przebiegu działań zbrojnych. 80 lat kończy dziś aktor Olgierd Łukaszewicz. Początkowo związany był z teatrami krakowskimi, później przeniósł się do Warszawy.
14: Czy pani aby trochę nie przesadza? Przecież gdyby nie mężczyźni, świat w ogóle nie ruszyłby z miejsca. Historia postępu to historia mężczyzn. Tego nie możecie zaprzeczyć. Wszyscy wielcy uczeni, ojcowie postępu, humaniści, wynalazcy byli mężczyznami.
9: Mówił w filmie Seks Misja w reżyserii Juliusza Machulskiego. Dziś 70. rocznica urodzin wokalisty zespołu Jam Ryśka Riddla. Był nazywany ostatnim hipisem naszych czasów.

0: W roku 1989 rozwiązano zmotoryzowane odwody Milicji Obywatelskiej, czyli ZOMO, powołane po wydarzeniach poznańskiego czerwca do likwidacji zbiorowych naruszeń porządku publicznego. Formacja w społeczeństwie była odbierana jako jednoznaczny symbol autorytarnej władzy PRL. 5 lat temu na budynku Polskiego Radia przy Alei Niepodległości w Warszawie odsłonięto tablicę poświęconą pamięci pracowników radia, którzy w roku 1939 aż do kapitulacji stolicy nadawali program radiowy.
1: To życie na Zielnej toczyło się niesłychanie szybko. Było to odbicie tego, co się dzieje na frontach. Było to najbardziej ruchliwe miejsce, gdzie stale przychodzili reporterzy, przynosili wiadomości. U nas były nasłuchy radiowe. To też jest warte przypomnienia. Była to wielka robota, którą robiły w większości kobiety.
0: Wspominał jeden z ówczesnych pracowników Polskiego Radia, Edward Osmańczyk.
2: Kalendarium historyczne.
3: 13 minut po godzinie 6 zaglądamy do prasy.
2: Przegląd prasy.
3: Dzisiaj na czołówkach wszystkich tygodników i dzienników, przede wszystkim afera Zonda Krypto. Tutaj między innymi w Newsweeku bardzo ciekawy tekst na temat prezesa PKO. Co ważne, Radosław Piesiewicz spędzi w areszcie najbliższe 3 miesiące, ale jak twierdzą działacze PKO, do dymisji nie zamierza się podać, bo status nie zakazuje pełnienia funkcji prezesa. Z aresztu. O tym wszystkim pisze dzisiaj Renata Kim. Oszukał nas, naobiecywał góry złota tylko po to, żeby samemu się dorwać do kasy i kręcić swoje lody. A myśmy się dali kupić, ubolewa szef jednego ze związków zrzeszonych w Polskim Komitecie Olimpijskim. Był wśród tych działaczy, którzy od kilku miesięcy domagali się odwołania prezesa PKO, no ale kiedy Radosław Piesiewicz został pod koniec września zatrzymany i przewieziony do Katowic na przesłuchanie, nie czuł satysfakcji. Przecież to tragedia dla polskiego olimpizmu, nie tylko wizerunkowa. Nigdy czegoś takiego nie było, wzdycha. Piesiewicz usłyszał zarzuty płatnej protekcji, miał się powoływać na wpływy w UOKiK i obiecywać prezesowi giełdy kryptowalut Zonda Krypto, Przemysławowi Kralowi, że pomoże załatwić jego sprawy w urzędzie. Śledczy twierdzą, że dostał za to luksusowy zegarek wart 40 tysięcy euro. Zarzucają mu też, że kiedy inni klienci Zonda Krypto nie mogli wypłacić pieniędzy, on zdołał odzyskać swój kapitał. Prezes PKO nie przyznaje się do winy. Mówi, że za zegarek zapłacił, a sam też stracił na giełdzie około 1 000 000 złotych. To taki dyzma na miarę naszych czasów, pisze Newsweek o Radosławie Piesiewiczu, wciąż prezesie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. O Zonda Krypto pisze też dzisiaj na pierwszej stronie Gazeta Wyborcza. Bartosz Wieliński pisze tak. W polskiej polityce działa partia Zonda Krypto. Dla dobra państwa te powiązania trzeba wyjaśnić do samego spodu, nawet jeśli zonda posłowie znowu będą szczekać. To jest nawiązanie do tego, co ostatnio wydarzyło się w Sejmie. No i jak zwykle nie zawodzi Andrzej Rysuje. Widzimy posła, który stoi przed tablicą z wynikiem głosowania. Jest napisane tak. Głosowało 452 posłów, za 233, przeciw 218, wstrzymało się 0, szczekało 1. Co z tym szczekaniem, proszę państwa? No, rzecz niebywała wydarzyła się ostatnio w Sejmie, chociaż parlament przyzwyczaił nas do bardzo dziwnych i zaskakujących sytuacji, no ale czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Był pies Sawa przecież, który korytarzami sejmowymi razem z Ludwikiem Dornym przemierzał polski parlament, ale żeby posłanka Prawa i Sprawiedliwości szczekała w Sejmie, to tego chyba jeszcze nie było. To się wydarzyło podczas piątkowego posiedzenia Sejmu. Doszło do kuriozalnego zdarzenia. Posłanka PiS Dominika Chorosińska w trakcie wystąpienia Władysława Kosiniaka-Kamysza zaczęła wydawać z siebie odgłosy imitujące psie szczekanie. O tym pisze dzisiaj Super Express. To nawiązując do tego, co się wydarzyło w Sejmie, proszę posłuchać, ponieważ jest również z tego materiał, nazwijmy to audiowizualny. Państwo to słyszą, tak? To takie hał-hał. Mało tego, to jest w stenogramach, naprawdę to jest w stenogramach zapisane, że posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dominika Chorosińska wydawała z siebie odgłosy fonetyczne w postaci hał-hał. Dominika

0: Monika Chorosińska jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości, także aktorką znaną z popularnych seriali. Było minister kultury w takim bardzo krótkim, nowym rządzie Mateusza Morawieckiego. W niedzielny poranek zdecydowała się nawiązać do swojego zachowania Sejmu. Jedyny język, jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, to szczekanie psów z Kłodzka, napisała we wpisie na platformie X. Jej zachowanie nie spodobało się jednak nawet w ugrupowaniu, które reprezentuje. Mogę przeprosić, to nie powinno mieć miejsca. Faktycznie widzimy, że pewne standardy się mocno zmieniły na niekorzyść, ale nie powinniśmy poddawać się złym tendencjom, tylko powinniśmy mierzyć wyżej. Tak kajał się na antenie Polsat News wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Tobiasz Boheński. Państwo może mieli jakieś wątpliwości, czy to Azor, czy to Burek. Nie, to były psy z Kłodzka. Siedemnaście minut po godzinie 6:00 rosyjskie akcje sabotażowe rozlewają się po Europie. W ostatnich dniach niemal codziennie dochodziło do aktów dywersji w Niemczech. Do groźnych incydentów, w których śledczy badają rosyjski trop, doszło również w Polsce. W większości przypadków w Niemczech możemy te ataki traktować jako terroryzm państwowy, a Rosję uznać za państwo terrorystyczne, mówił na naszej antenie Artur Dubiel, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu WSB Merito. Z naszym gościem rozmawiała Ewa Wasążnik.
1: Będziemy rozmawiać o tym, co działo się w ostatnich dniach w Niemczech. Chodzi o akty sabotażu, akty dywersji. Mówię o ostatnich dniach, ale mam na myśli także to, co wydarzyło się już jakiś czas temu w Lipsku na lotnisku. Czy pan łączy ze sobą te wydarzenia? Z jednej strony Lipsk, a z drugiej strony te ostatnie ataki na infrastrukturę elektroenergetyczną naszego zachodniego sąsiada.
2: Te ostatnie na pewno tak. Wiele więcej, które miało miejsce tak naprawdę w większości przypadków, tak. Nie przypisujmy też wszystkiego złego, co się dzieje w całej Europie Rosjanom. Nie są aż tak bardzo skuteczni, a wiele rzeczy, które robią, czasem też jest dziełem takiego pozytywnego dla nich przypadku, ale to też wynika z masowości tego wszystkiego, co robią. Nie rozdzielajmy też tych złych rzeczy, które się dzieją za naszą zachodnią granicą, od tego, co się dzieje u nas, tak? Ostatni pożar w fabryce WB Electronics i parę innych zdarzeń niestety, ale rozdzielnie nie można tego interpretować. Jest to forma, w moim mniemaniu, i patrzę na to definicyjnie. Oczywiście fachowcy, zwłaszcza prawnicy, teraz powiedzą, że tutaj jakby prawo międzynarodowe nie jest jakby to samo, tożsame we wszystkich państwach, ale myślę, że w większości przypadków możemy to traktować po prostu jako terroryzm państwowy i to nie było żadne nadużycie, że kolejne rządy czy parlamenty uznawały Rosję za państwo terrorystyczne.
1: To, co wydarzyło się w Lipsku, można przypisać inspiracjom albo nawet wykonawstwu rosyjskiemu?
2: No ale zdecydowanie, bo proszę powiedzieć, no komu to tak naprawdę najbardziej będzie na korzyść? Oczywiście ci, którzy są wszyscy antyukraińscy, będą podnosić, że Ukraińcy to robią specjalnie, żeby pod fałszywą flagą pewne rzeczy robić i tak dalej. Ale to by było, mówiąc mocno kolokwialnie, a trochę tak wężowo, zbyt gruba gra moim zdaniem. Chyba nie do końca warta. Nie w tym charakterze, nie w tym rozmiarze, bo niepowodzenie pewnej misji wpadka, mówiąc wprost, mogłaby się skończyć katastrofalnie tak naprawdę dla strony ukraińskiej. Więc ja myślę, oczywiście pewnych rzeczy się nie dowiemy. Nie dowiemy się przez lata, ale no wiele rzeczy tak naprawdę to właściwie jest jeden aktor tak naprawdę, któremu się to opłaca najbardziej. Oczywiście dla niego są tacy podaktorzy, a przynajmniej w jednym przypadku jest jeszcze nadaktor, jeśli chodzi o Rosję. Ale no to ja myślę, że tu oczywiście śledztwo musi być, muszą być ustalenia, muszą być twarde dowody i tak dalej, aczkolwiek w tych stosunkach, relacjach międzynarodowych one niespecjalnie zmienią. Rosjanie zrobią jak zwykle, nie, to nie my, a te mundury można kupić w każdym sklepie. To oczywiście pewnego rodzaju takie porównanie, przypomnienie tego wszystkiego, co się działo przed laty, a co wyszło z czasem, to doskonale wszyscy wiemy, więc trochę chyba taka mała przestroga dla nas, dla naszej retoryki, naszego mniemania i nastawiania się tak naprawdę do pewnych spraw emocjami, a nie faktami.
1: No dobrze, to mamy Lipsk, mamy ten atak terrorystyczny, no bo chyba można tak to określić, na lotnisku. Domyślamy się, że z inspiracji albo nawet wykonany przez służby rosyjskie. To świadczy o ich mocy, ich możliwościach, czy o słabości tej obrony i tego przeciwdziałania takim zdarzeniom po zachodniej stronie w Niemczech, ale w ogóle w NATO, w Unii Europejskiej.
2: Patrząc jakby na całość,

0: kształt na taki, na taką, nazwijmy to mocno filozoficznie, czasoprzestrzeń rosyjską i cofając się mocno, wręcz nie tylko dekadami, ale i wiekami, no to możemy powiedzieć, że oni są fantastyczni w tym, co robią. Przez ostatnie lata jednak, jak na to patrzeć, zmianę modelu przede wszystkim wykonawstwa czy sprawstwa pewnych rzeczy przez ludzi nie będących na etatach w rosyjskich służbach, a jedynie z nimi współpracującymi, no to okazuje się, że ten katalog zadań, który jest im zlecany, jest wybitnie szeroki, czego się nigdy nie robiło. Nie robiło się z prostej przyczyny, no bo wtedy jest łatwiej wpaść. A skoro jest łatwiej wpaść, to zawsze się posiada pewną wiedzę, nawet jeśli ona jest i zazwyczaj jest mocno ograniczona, to jednak dająca tej stronie przeciwnej jakiś obraz tego wszystkiego, co się dzieje. Więc moim zdaniem jest to już obraz pewnej, ja bym nie powiedział, że przyszłościowej transformacji, jak dzisiaj czy za chwilę będzie wyglądał obraz działania służb specjalnych na świecie, ale w modelu pewnie wschodnim, patrz rosyjskim, być może na swój sposób tak, ale nie wynika to z ich doskonałości, a właśnie z pewnych braków, być może momentami nawet i frustracji, więc nie budujmy obrazu wszechmocności Rosji w ogóle jako państwa, jako federacji, ich służb i tak dalej, bo no, budujemy sami w sobie obraz pewnego strachu i właściwie braku nadziei, że cokolwiek byśmy nie robili, to i tak ostatecznie z nimi przegramy. To nie jest obraz prawdziwy. Ja nie mówię, że od razu mamy wskakiwać na konie czy na czołgi i ruszać na Moskwę, ale mówiąc całkowicie poważnie, no nie poddawajmy się za każdym razem. To jest jak przy haraczach, to jest jak przy kimś, kto nam ciągle coś niszczy, zakłóca nasz spokój. No, dopóki tak naprawdę stanowczo w pewien sposób się nie postawimy, no to on nie odpuści.
1: No to jakiej odpowiedzi pan by oczekiwał? No bo jesteśmy świadkami tego testowania i przecież zawsze przy okazji takich wydarzeń mówimy o tym, że Rosja testuje możliwości i te odpowiedzi ze strony sojuszników NATO, ze strony Unii Europejskiej. No widzimy, z jaką odpowiedzią to, co się wydarzyło, się spotkało. Czy to jest odpowiedź wystarczająca?
0: Pani redaktor, my tak naprawdę tego nie wiemy, bo w dyskursie publicznym jako takim no jesteśmy ograniczeni do informacji, które w tym dyskursie się znalazły, czyli komuś zależało, żeby się znalazły. No i to, co się udaje mediom tak naprawdę ustalić. Umówmy się, że to nawet jeżeli jakiemuś dziennikarzowi udałoby się ekstra tajne rzeczy ustalić, mówię tutaj mocno kolokwialnym językiem, no to najpewniej tak pojawiłaby się jakaś prośba ze strony służb ze względu na interes państwa, ze względu na interes strategiczny, nie mówcie tego, nie rozpowiadajcie o tym. I ja powiem tak, żyję w pewnej cichej nadziei, że my pewne rzeczy, jako zarówno i Polska, jak i NATO, jako Zachód, robimy. Nie mówimy o tym głośno, a jedynie zostawiamy pewnego rodzaju pół liścika właściwie takiego nadpalonego na miejscu pewnego zdarzenia, gdzie Rosji coś się, mówiąc delikatnie, nie udało bądź poniosła pewną stratę. Więc dajemy pewien sygnał, tak, myśmy w tym mogli maczać palce. I jeżeli tego nie robimy, wydaje mi się, że może trochę źle. Z drugiej strony pamiętajmy, że też to wszystko, co się dzieje w dyplomacji, no ma tą bardziej oficjalną i nieoficjalną stronę, bo no, znowu do tego dyskursu trafia to, co po spotkaniach, po najróżniejszych negocjacjach obie strony chcą, żeby trafiło, tak? Zwróćmy uwagę, jak często zresztą różnią się komunikaty medialne poszczególnych stron jakichś rozmów. One nie zawsze są zbieżne. Zresztą tak czy siak one są w jakiś sposób ustalane przez wszystkie strony, nie zawsze dwie. Więc w tym momencie żyję nadzieją i myślę, że tak jest, że nie o wszystkim wiemy. I wrócę do tego, co mówiłem wcześniej. Być może dowiemy się tego za mniej lub więcej trochę lat, że tak się wyrażę średnio po polsku.
1: Pewnie też dowiemy się w tym czasie o szczegółach tej wizyty szefa CIA w Moskwie ostatniej.
0: Ja myślę, że to, wie pani, to jest tylko, pani redaktor, to jest tylko jakiś mały element, tak naprawdę trochę większej gdzieś układanki w relacjach nie tylko rosyjsko-amerykańskich, ale rosyjsko-zachodnich, rosyjsko też europejskich, jakkolwiek niektórzy znowu biorąc więcej w swoich rozważaniach emocji niż umysłu, to nie jest tak, że Zachód to jest tylko obcięty do Stanów Zjednoczonych, do Zachodu, bo cała ta, nie wiem ja nawet jak to dobrze nazwać, ale powiedzmy, że aktywność rosyjska, no przecież nie jest ukierunkowana tylko i wyłącznie na to, żeby mieć pewną władzę nad Ukrainą. No to jest jednak pewna konfrontacja, no pójdę wysoko, ale cywilizacyjna, tak, pomiędzy tym wschodnim modelem, a modelem zachodnim, może i niedoskonałym również swojej demokracji, czasem i skorumpowanym, no ale no wszędzie.

To jest i po to mamy służby przecież. Po to mamy najróżniejsze instytucje państwowe, żeby z tymi rzeczami w jakiś sposób walczyć, ale to nigdy nie będzie tak, że będziemy idealni, czyści i biali. Ale no na pewno ja sobie nie wyobrażam, a pamiętam też, jak Polska wyglądała całkiem de facto niedawno i jakie realia u nas były, to ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli ten wschodni model przyjąć. Więc każdemu, kto gdzieś pokazuje, jaka Rosja jest wspaniała i powinniśmy się z nią

0: się tak naprawdę, aby z tą Rosją się zbliżyć i jakie macie pobudki tak naprawdę ku temu? Czy tylko przez strach, czy może te pobudki są jeszcze inne?
1: A z Arturem Dubielem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu WSB Merito, rozmawiała Ewa Wasążnik. Za 2 minuty, 6.30, to oznacza, że już za chwilę informacje. My po informacjach wracamy z tematami sportowymi.
2: Reklama.
3: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
4: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
3: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
4: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
3: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Po reklamie. Autopromocja.
7: Świat przyspiesza, my go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
8: Minęła 6.30, Rafał Boguta, zapraszam. Śledztwo w sprawie Zonda Krypto jest zaplanowane z kilkutygodniowym wyprzedzeniem, przekazał minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W ubiegłym tygodniu zatrzymano 4 osoby związane z giełdą kryptowalut, a ostatnia z nich, Roman Rzet, zaczął zeznawać w prokuraturze. Dziś prawdopodobnie usłyszy on zarzuty. Zdaniem szefa MSWiA prokuratura rozpracowała środowisko związane z Zonda Krypto.
9: Sprawa jest bardzo, bardzo rozwojowa cały czas. No jeżeli prokuratura nawet sobotę decyduje się na kolejne zatrzymania, to znaczy, że ma to środowisko przestępcze bardzo dobrze już rozpracowane. Ponieważ to policja realizuje czynności związane z aferą Zonda Krypto, wiem, że tam dokładny plan śledztwa nakreślony jest na kilka tygodni.
8: Marcin Kierwiński zapowiedział, że rząd podejmie 4. próbę odrzucenia weta Karola Nawrockiego. Co najmniej 5 osób zginęło w katastrofie samolotu cargo Amazon Prime Air na lotnisku w Miami. Boeing 767 podczas lądowania wypadł z pasa i uderzył w kilka pojazdów. 5 osób zostało rannych, 3 z nich są w stanie krytycznym. Po katastrofie zamknięto wszystkie pasy startowe i drogi kołowania. Lotnisko ostrzega przed dużymi opóźnieniami i odwołaniami lotów. Skrajnie prawicowa AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Według politologa Michała Maliszewskiego należało się spodziewać wysokiego wyniku Alternatywy dla Niemiec, ponieważ wskazywały na to wszystkie sondaże. Jak mówił w Polskim Radiu 24, niepokojące są propozycje AfD polegające na oddzielnych klasach dla dzieci z rodzin imigranckich czy z niepełnosprawnościami.
10: Obecnie w klasach szkół niemieckich, zwłaszcza podstawowych, ale i średnich, przeważają dzieci z migracyjnym rodowodem, czyli kto będzie się uczył w tych klasach typowo niemieckich, to jest pytanie. Grozą wieje ten pomysł o oddzielenie niepełnosprawnych dzieci od dzieci pełnosprawnych.
8: Według niepełnych jeszcze danych AfD zdobyła 44% głosów. Na drugim miejscu jest chadecka CDU kanclerza Friedricha Merca. Miało na nią zagłosować 19% wyborców, prawie 2 razy mniej niż w ostatnich wyborach i mniej niż w sondażach. Na koniec jeszcze Kraków. Około 10 tysięcy osób wzięło udział w 28. Marszu Jamników. Wydarzenie przyciągnęło właścicieli z pieskami z całego kraju, a nawet z zagranicy. W barwnym pochodzie sprzed Bramy Floriańskiej na rynek główny przeszły jamniki duże i miniaturowe, długo i krótkowłose oraz przebrane za królów, kowboi czy księżniczki.
11: A rzadko kiedy można zobaczyć tyle jamników w jednym miejscu?
12: Tak, w ogóle rzadkość to są jamniki. No teraz to już zaczęły częściej bywać, ale tak naprawdę

0: Naprawdę to jest taka zapomniana rasa i teraz no, tak zobaczyć wszystkie naraz to jest po prostu coś wspaniałego.
1: Bardzo fajnie, bardzo dużo piesków właśnie, przeróżnych umaszczeń, no i też fajna integracja z innymi pieskami.
2: Historia imprezy sięga 1973 roku. Wówczas Mieczysław Czuma, redaktor naczelny Przekroju, postanowił uświetnić jamniczym pochodem 28. rocznicę powstania czasopisma. Pomysł nie spodobał się jednak władzom PRL. We'll be right back.

0: Po weekendzie i wichurach, które przeszły przez Polskę, dojdzie do zmian w pogodzie. Polska znajdzie się pod wpływem wyżu, co oznacza, że z zachodu będą napływały masy cieplejszego powietrza. Temperatury będą wzrastać stopniowo. Dziś na południu i zachodzie wzrosną do 21-22 stopni, w centrum do 20. W pozostałych regionach nadal będzie względnie chłodno, w okolicach 17-18 stopni. Według aktualnych prognoz jedynie na Suwalszczyźnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. ...34 minuty po godzinie 6, czas na informacje sportowe. Sport. Tomek Kowalczyk razem ze mną, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Turczynki pokonały Włoszki 3-2 w finale Mistrzostw Europy Siatkarek. Jak oceniasz postawę Polek? Ponieważ no, Magdalena Stysiak rozegrała chyba turniej swojego życia, tak mi się wydaje.
1: No szkoda przede wszystkim, że nie zakończyło się medalem, prawda? No bo na to liczyły nasze zawodniczki i kibice, że troszkę odczarujemy klątwę. 17 lat czekamy na ten chociażby brązik, tak było w 2009 roku w Łodzi, w Atlas Arenie. No i jakoś nie możemy się doczekać przy różnych generacjach, pokoleniach, natomiast za walkę wielkie oczywiście brawa dla naszych pań. Jeżeli chodzi o to spotkanie z Serbkami, to wywołałeś już tutaj nasze siatkarki. Posłuchajmy Magdaleny Jurczyk, u której takie dosyć mieszane uczucia.
2: Myślę, że szkoda generalnie całego meczu. Gdzieś tam nie weszliśmy w niego dobrze. Dwa przegrane sety na sam początek, ale myślę, że nie można odmówić nam walki. Robiliśmy co mogliśmy, po prostu to było dzisiaj za mało na reprezentację Serbii. Z meczu na mecz gdzieś tam graliśmy coraz lepiej, więc pomimo takiej no, nieudanego Wienela, grałyśmy na Mistrzostwach Europy dużo lepiej, z tą formą się wstrzeliłyśmy. Boli to, że gdzieś tam, gdy dotarłyśmy do tej czwórki, do tych najważniejszych meczów, no nie potrafiłyśmy dać od siebie gdzieś tam jeszcze więcej, żeby pokonać naprawdę te potęgi.
1: Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. No, pamiętamy też takie czasy, że były te medale złote. W złotej epoce Andrzeja Niemczyka w 2003 i 2005 roku mistrzyniami Europy siatkarki Turcji obroniły tytuł 3 lata temu. Najlepsze, teraz znów najlepsze. No i w finale pokonały Włoszki 3-2, no na pocieszenie dla naszej reprezentacji Polki. Te Turczynki potrafiły w fazie grupowej pokonać, no i chociaż tyle na otarcie łez dla naszych pań. Jeżeli chodzi o futbol, to Jagiellonia Białystok lepsza od Śląska Wrocław. Wygrała 2-1 w meczu 7. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Lech Poznań pokonał Raków Częstochowa 1-0. Dla gości to 6. porażka z rzędu w rozgrywkach ligowych. A Krakowia przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1. Liderem tabeli Lech Poznań ma 16 punktów. Punkt mniej Legia Warszawa i Górnik Zabrze. W tenisowym wielkoszlemowym US Open do ćwierćfinałów awansował Ben Shelton, czyli pogromca Huberta Hurkacza. W 3 setach pokonał Greka Stefanosa Tsitsipasa. W turnieju kobiet awans zanotowały też dwie Amerykanki, Jessica Pegula, lepsza od Rumunki Sorany Kirste, oraz Emma Navarro po zwycięstwie z Rosjanką Mirą Andrejewą. Obie panie wygrywały w dwóch partiach, no ale my myślimy już o tym, co czeka nas o 17.30. Do gry o awans do ćwierćfinału przystąpi wtedy Iga Świątek, spotka się z Chinką Chiwen Zheng. Na wszystko będzie śledził Jan Pachlowski. Witaj Janku, jakie nastroje przed tym meczem?
3: Iga Świątek zagra, to podkreślamy, o ćwierćfinał. Podkreślamy też bardzo dobra godzina dla Państwa, 17.30 czasu polskiego, Arthur Ashe Stadium, czyli ten największy, najważniejszy obiekt US Open i największy w ogóle tenisowy stadion na świecie. Polka przystępuje do tego pojedynku w roli faworytki, to też podkreślamy, ma na koncie 3

0: 13 zwycięstw z ostatnich 14 meczach. Serię tę zbudowała dzięki triumfowi w turniejach Canada Open, półfinałowi Cincinnati oraz trzem wygranym w dotychczasowej fazie US Open. I praktycznie na każdej konferencji czy na tych wywiadach po zwycięskich meczach Iga pytana jest, skąd ta dyspozycja, dlaczego właśnie takie odrodzenie teraz po tej bardzo przeciętnej jednak pierwszej części sezonu. I nasza zawodniczka praktycznie zawsze odpowiada tak. Posłuchajmy.
1: To jest dla mnie najbardziej pozytywna teraz część tegorocznego sezonu. Cieszę się, że przed przyjazdem do Ameryki Północnej miałem więcej czasu ze swoim szkoleniowcem na trening. To mi dało bardzo dużo, szczególnie nabrałem tak ważnej pewności siebie. Jestem szczęśliwa, że osiągnąłem progres.
0: To też łączy dwie zawodniczki, bo Chinka Zen prezentuje swój najlepszy tenis od czasu operacji łokcia. W Nowym Jorku wygrała już 6 meczów. 6 meczów dlatego, bo zaczęła zmagania kwalifikacji. Posłuchajmy chińskiej zawodniczki.
1: Teraz po 2-3 miesiącach w końcu czuję, że podczas występu w tym turnieju odnalazłam siebie. Powróciła moja siła ognia w trakcie rywalizacji. Potrafię na korcie porządnie krzyknąć, iść do przodu i znaleźć sposób na przeciwnika. Wcześniej po powrocie do grania po kontuzji nie było to łatwe.
0: Taka ciekawostka, bo Chinka w poprzedniej rundzie dokonała cudu, odrabiając stratę 0-5 w gemach w decydującym secie meczu z Madison Keys i broniąc kilka piłek meczowych, co dało jedno z najbardziej pamiętnych zwycięstw w karierze, ale podkreślamy, tutaj Polka jest zdecydowanym faworytem tego meczu, faworytką. Początek spotkania około godziny 17:30, a zwyciężczyni tego pojedynku zagra w ćwierćfinale US Open.
2: I trzymamy kciuki za Igę Świątek. Trzymał kciuki będzie też Jan Pachlowski. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze o futbolu, ale też z akcentem tenisowym. Piłkarze Juventusu Turyn zremisowali z Milanem 1-1 w trzeciej kolejce włoskiej ekstraklasy. Polski bramkarz Kamil Grabara był na ławce rezerwowych gospodarzy. A mecz na Allianz Stadium oglądał m.in. tenisista Jannik Sinner, który jest kibicem drużyny z Mediolanu w US Open. Nie gra z powodu urazu. A co jeszcze we Włoszech? Bolonia, w której gra polski bramkarz Łukasz Skorupski, zremisowała u siebie z Sassuolo 1-1, a Parma z Moncą 1-1. W kadrze klubu z Lombardii ze względu na kontuzję nie znalazł się Jan Ziółkowski, który jest wypożyczony z Romy, a trener Monzy Iwan Juric poinformował, że Polak będzie musiał pauzować przez długi czas.
3: Na te wszystkie informacje przygotował Tomek Kowalczyk. Tomku, bardzo dziękuję ci.
2: Dziękuję.
3: I z Tomkiem będziemy się widzieć po godzinie 7:30. A my teraz, proszę państwa, przenosimy się za granicę. Gasną nadzieje na odnalezienie kolejnych żywych osób po powodzi w Nepalu, która prawie 2 tygodnie temu nawiedziła ten kraj. W weekend, co dawało nadzieję, po 10 dniach odnaleziono 4 żywe osoby. Łączymy się z Tomaszem Sajewiczem, który wrócił już z Nepalu. Dzień dobry, Tomku.
4: Dzień dobry, witam cię, witam państwa.
3: Tomku, no, czasami cuda się zdarzają, ale jak na ten moment przebiegają te poszukiwania, jak wygląda aktualnie sytuacja, no i co nas czeka w najbliższych dniach?
4: No myślę, że rzeczywiście są wciąż ogromne nadzieje, bo przecież ponad 5 tysięcy osób, to jest ogromna liczba, 5 tysięcy osób nadal uznaje się za zaginione, wciąż ponad 900 robotników tych hydroelektrowni, od tych tuneli, o których opowiadałem państwu jeszcze z Nepalu przez ostatnie 1,5 tygodnia, ale tak jak wspomniałeś, no 4 osoby w weekend dawały duże nadzieje na to, że być może w tym to były 3 osoby właśnie wyciągnięte z Nepali, z tuneli zalanych hydroelektrowni. To dawało nadzieję, ale trzeba jednak realnie do tego podejść i tak o tym mówią eksperci i ratownicy, że no szanse w tej chwili już naprawdę maleją z każdą godziną praktycznie, bo tak, o ile wcześniej mówiono, że tam robotnicy mogli ukryć się w pomieszczeniach przy tych tunelach, gdzie znajdowała się nawet żywność i woda, to jednak kwestia dostępu do powietrza i tych takich baniek powietrznych, które wytworzyły się po tym katastrofalnej powodzi, to jest kwestia tego, że po prostu tego powietrza jest teraz już z godziny na godzinę realnie coraz mniej. Więc teraz poszukiwania no, wciąż trwają w tych hydroelektrowniach. No, jest nadzieja na to, że być może jeszcze kogoś uda się uratować, ale to niepokojące takie dla mnie, szczególnie informacje w weekend, były relacje osób najbliższych, które twierdziły, że w pierwszych godzinach po kataklizmie, a przypomnę, to już jest przecież 12 dni, udawało się dodzwonić do niektórych z robotników, którzy twierdzili, że są w tych

0: Nelacha, przypomnę, że na samym początku władze Nepalu były, no co najmniej miały wątpliwości, czy powinny przyjmować zagranicznych ratowników. W tej chwili ramię w ramię z nepalską armią i policją pracują ratownicy właśnie w tych tunelach z Indii, z Chin, z Korei Południowej. Przecież zaginęło wielu obcokrajowców. Sytuacja jest niezwykle skomplikowana, bo ja powtarzam to Państwu cały czas i tak naprawdę jest. Widzieliście Państwo, Ty widziałeś te wszystkie nagrania z tej powodzi błyskawicznej, to
1: coś niebywałego.
0: Dokładnie, nasz rozum trudno naszemu rozumowi objąć jest, że to się wydarzyło naprawdę, że to nie jest wytwór sztucznej inteligencji. Taka sama skala nie do wyobrażania, nie do ogarnięcia umysłem pozostała po tej powodzi i też tak przebiega ta akcja ratownicza. No ta liczba ofiar, ta liczba zaginionych 5000, ona rzeczywiście przemawia do wyobraźni. Co więcej, też powtarzałem Państwu, że to są takie, według ONZ, według jednej z agent ONZ, to jest prawie 2,5 miliona ton różnego rodzaju odpadów, które zostały po tej powodzi, które uniemożliwiają właśnie, przeszkadzają w dotarciu nawet już w tej chwili do ciał, więc to będzie trwało tygodniami, miesiącami moim zdaniem, a Nepal oczywiście w tym momencie skupia się na tym, że winą za to obarcza zmiany klimatyczne, za to osunięcie się części lodowca. Teraz wszyscy czekają i czekamy tak naprawdę na wystąpienie Barendry Shaha, premiera Nepalu, na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, gdzie ten kraj będzie mówić i apelować o to, żeby nie dawać jałmużny, ale dawać Nepalowi odszkodowania, bo kraj, który emituje 0,1% emisji gazów cieplarnianych w światowej skali, w tej chwili wydaje się, że rzeczywiście ponosi, jest tym frontmanem pierwszym na pierwszej linii ognia, jeśli chodzi o skutki zmian klimatycznych.
1: A te wszystkie informacje przygotował Tomasz Sajewicz. Tomku, bardzo dziękuję Ci za te relacje i do usłyszenia.
2: Twoje pieniądze.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Twoje Pieniądze. Porozmawiamy dziś o dodatkowych budowlach, tak to może nazwę na naszej działce, które mogą być uznane za samowolę budowlaną. Pytanie, jak tego uniknąć, jak uniknąć negatywnych dla nas konsekwencji. Moim gościem w tej rozmowie jest pani mecenas Małgorzata Ochwat. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wiele osób chcąc, by samochód, to jest najczęstsza sytuacja, nie stał pod chmurką, buduje sobie zadaszenie. Powiedziałam, nazwałam to budowlami, tak, ale tak to nazwijmy. Buduje jakieś zadaszenie. Mniejsze, większe, bardziej zamknięte, mniej. Jakieś czasami lekkie, z drewna, z takimi żaluzjami, takie jest modne, z aluminium, no różne. No i często jest ono nawet otoczone roślinnością, więc to może wyglądać ładniej, nawet się czasami nie rzucać w oczy. Wydaje się to nieskomplikowane takie od strony technicznej, no ale może tworzyć niestety pewne komplikacje bardziej prawne. Wyjaśnijmy zatem, jakie tutaj muszą być warunki spełnione, żeby taka wiata nie stanowiła samowoli budowlanej.
4: No właśnie, przede wszystkim nam się wydaje, że możemy taką wiatę, bo co to jest wiata, prawda?
3: Prawda, tak.
4: Szybciutkie można lekka postawić. Konstrukcja. Że możemy obojętnie w którym miejscu postawić i dwie, czy trzy, czy cztery na naszej posesji, to jest w porządku. No nie jest. Po pierwsze metraż, tak? Czyli wiaty takie samochodowe, no to też takie zwykłe drewutnie do 35 metrów. Możemy postawić maksymalnie dwie na obszarze 500 metrów. Nie możemy więcej postawić. Wiaty do 50 metrów, ale na działce z domem mieszkalnym to możemy postawić dwie, ale na obszarze 1000 metrów, tak? Czyli jeżeli mamy dom mieszkalny, mamy wiatę, to okej, ale na w tym obszarze 1000 metrów i do 50 metrów. Ale co jest takie chyba najważniejsze, to oprócz tego, że oczywiście musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak tego miejscowego planu nie ma, to oczywiście z decyzją o warunkach zabudowy, ale taka najbardziej istotna...
3: Już pani mówi, ale jeszcze się dowiem. Ten plan, te warunki powinniśmy mieć, czy zdobyć go w gminie?
4: Powinniśmy mieć, powinniśmy mieć. Natomiast...
3: Nie mamy, to idziemy do gminy
4: i sobie to załatwiamy. Ale taka chyba najważniejsza rzecz i najczęściej spotykana, to jest odległość tej wiaty od granicy działki i od sąsiada, ale sąsiada, który jest w budynku mieszkalnym, czyli od jego okien. I uwaga, od granicy działki taka wiata musi być co najmniej 3 metry, a od sąsiada w tym budynku mieszkalnym, w którym on mieszka, czyli w głównym takim jakby w cudzysłowie centrum dowodzenia jego, minimum 7 metrów. To jest to, co jest najczęściej spotykane jako naruszenie.
3: I to jest
4: czyli
3: problem.
4: To jest problem. I my sobie stawiamy te wiaty po prostu blisko przy granicy, myśląc, no tak, nasza działka jest w granicy, to jest wszystko w porządku. No nie jest, musi być te minimum 3 metry i od sąsiada te

0: 7 metrów. I to jest taka istotna rzecz.
1: Czy mają znaczenie te okna tego sąsiada? Bo jeszcze jest coś takiego na przykład jak blank mur, mówiąc wprost, czyli ślepy mur. Tak? I na przykład jeżeli by tak miał sąsiad ustawione, to już się trochę zastanawiam. Nie wiem, czy to nie jest po prostu kazusowe takie trochę.
0: To bo chodzi bardziej o pomieszczenia przeznaczone na pobyt osób, na pobyt ludzi. Tak? Czyli główne pomieszczenie w tym, no bo sąsiad może mieć tam dwa budynki. No to chodzi o
1: gospodarcze może mieć?
0: Tak, też może mieć. Natomiast tutaj chodzi o, w mojej ocenie, ja to tak czytam, że chodzi o pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. Czyli no jakby no teoretycznie budynek gospodarczy też jest na stały pobyt
1: nie,
0: osób.
1: Ja wiem. Nie, no na przykład są zwierzęta.
0: No to nie, to bardziej chodzi o budynek mieszkalny. No, no ważne jest, żeby było te 7 metrów od nas.
1: To jeszcze jest jedna ciekawa kwestia. Myślę, że będziemy ją rozwiązać, bo to jest bardzo częsta kwestia. Są obok siebie działki, tak. Stykają się ze sobą garaże.
0: I teraz tak. Jeżeli by te garaże stykały się na jednej działce, to nie ma problemu, no to wtedy można ustalić, że to jest...
1: Na dwóch sąsiednich, dwóch sąsiadów. Jeden ma garaż, drugi ma garaż, stykają się jedną ścianą. No właśnie.
0: To prawdę mówiąc nie wiem.
1: Do zastanowienia, prawda, temat?
0: No bo i jeden, i drugi de facto nie wykonuje przepisów, natomiast jakby zgoda sąsiadów nie ma nic do tego, bo to żeby była jasność.
1: Zgoda czyli... nie, ale chodzi o to mi, że nie ma tutaj miejsca do przebywania ludzi, no bo ludzie nie mieszkają w garażu.
0: No tak, tyle, że...
1: No odległości nie ma żadnej. Nie ma co mówić ani o trzech, ani o 7 metrach w tym przypadku. Tylko załóżmy, że nasz garaż stoi 7 metrów od domu sąsiada, ale pomiędzy domem sąsiada, a naszym garażem, stykając się z naszym garażem, jest jego garaż. Sytuacja bardzo częsta.
0: To w takiej sytuacji w mojej ocenie nie ma problemu.
1: No
0: jeżeli
1: właśnie.
0: Jest, no bo w garażu człowiek nie mieszka, jeżeli jest 7 metrów od domu, no jakby nie jest zachowane te 3 metry, no ale jest 7 metrów, czy jeden ten warunek jest spełniony?
1: Tak, ten jest spełniony. Tylko tyle, że no jakby nie ma tych trzech, ale się stykają nie pomieszczeniami żadnymi budowlanymi. Znaczy, przepraszam, znając takie sytuacje praktyczne, to nikt nie wnosi zastrzeżeń co do tego.
0: Tak, no bo to wszystko jest na wniosek, na zgłoszenie, prawda? No, jakby urząd coś robi, jak jest wniosek i zgłoszenie. Ale też jest ważne to, aby powiedzieć, że nawet jeżeli będzie sąsiad się godził na to, żeby nasza wiata była bliżej działki, czy bliżej jego okien, to nie ma prawnego żadnego znaczenia.
1: Zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze tylko bym chciała tak praktycznie jedną rzecz, żebyśmy ustaliły, bo tam pani mówiła o tych wielkościach. To jakiś przykład weźmy. No, na przykład działka ma 1000 m2. To teraz na niej mogłyby stać 4 obiekty po 35 metrów, patrząc na przepisy, na przykład, nie wiem, 3 garaże i altanka. I wówczas rozumiem, że ograniczenia odległości od sąsiada...
0: One są cały czas ważne.
1: No właśnie.
0: Cały
1: byłyby czas obowiązujące,
0: byłyby.
1: Czy nie?
0: Byłyby obowiązujące. To niezależnie, czy mówimy o tych o działce 500 metrów, gdzie tam jest wiaty.
1: Dwie, o mój Boże, jak praktyka wygląda zupełnie inaczej.
0: Praktyka zupełnie inaczej. Natomiast obowiązuje i ustawodawca to jasno wskazał, że nie jest wyłączone, że te przepisy nie są wyłączone.
1: To tak naprawdę na środku naszej działki musielibyśmy sobie to stawiać, tak. Albo przy naszym domu, tak żeby to było dalej od sąsiada, nam niech zasłania okna trochę. Troszkę się to wydaje bez sensu. Oczywiście nie chodzi o to, żeby okna sąsiada zasłaniać, ale jeszcze zadam jedno pytanie. A jeżeli ogrodzenie pomiędzy nami a sąsiadem jest murem, bo może być, nie wiem, tam siatką, zielenią, czymkolwiek, jakimś innym ogrodzeniem, ale przez które widać to. Ale jeżeli jest to mur, który na przykład, nie wiem, wynosi 2 metry.
0: To również.
1: Nadal odległość musi być
0: uwzględniona. Nawet jeżeli jest mur.
1: Ale już ten mur zasłania.
0: Ale i tak nadal odległość musi być uwzględniona. No musiałoby to stanąć na wokandzie jakiegoś sądu, żeby sąd się wypowiedział.
1: No bo na logikę mur zasłania
0: tak,
1: już to samo. To już nie ma znaczenia, co za nim stoi.
0: Tak, no bo na logikę...
1: Jeśli nie jest wyższe.
0: Ta wiata ma powodować, że ten sąsiad nie ma problemu z oglądaniem...
1: Tak jest, światła i tak dalej.
0: Natomiast przepisy nie mają takich wyłączeń. No musiałoby to stanąć na wokandzie Sądu Najwyższego i pewnie, no jakby... zasady współżycia społecznego tu by grały rolę główną. Mógłby sąd, w mojej ocenie, mógłby sąd zgodzić się na takie, czy nie oddalić zakwestionowanie takiego
1: położenia. No bo nic się nie dzieje jakby, tak? Nic się
0: bo
1: nie
0: celem
1: dzieje.
0: Jakby jest to, żeby sąsiad, który jest na drugiej działce, miał wolny dostęp do...
1: Trochę celowość przepisu powinna też odgrywać rolę, tak mi się wydaje. No dobrze, to powiedzmy o tych konsekwencjach finansowych, jeżeli już dojdzie do takiego naruszenia.
0: No to oczywiście opłata legalizacyjna 5000 zł, następnie grzywna też może być ustalona. No taki koszt takiej wiaty postawione w nieodpowiednim miejscu to nawet 10 tysięcy złotych, więc jest to po prostu nieopłacalne. Pewnie to jest droższe niż sama wiata, za dwa czy trzy razy, więc jest to oczywiście nieopłacalne. Prawda jest taka, że takich spraw

0: to musiał być jakiś, w cudzysłowie,
1: donos.
0: Donos, tak? Czy,
1: nazwijmy to po imieniu.
0: Życzliwy sąsiad, który by to zgłosił. Bo w większości przypadków ludzie się nad tym w ogóle nie zastanawiają. Po prostu mają swoją nieruchomość, stawiają wiatę i nie patrzą na to, czy tam jest 3 metry i 7 metrów od sąsiada. Natomiast koszty tego są faktycznie duże, bo to jest prawie 10 tysięcy złotych de facto. Opłata legalizacyjna, nakaz rozbiórki jeszcze może być przecież. Więc konsekwencje...
1: Właśnie. Jeszcze nakaz rozbiórki pewnie będzie naturalną konsekwencją.
0: Tak, no bo to jest naturalna konsekwencja tego, żeby pozbyć się czegoś, co jest sprzeczne z przepisami prawa.
1: Mecenas Małgorzata Ochwat była naszym gościem. To niezbyt optymistyczne zakończenie było. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Do usłyszenia.
2: Twoje pieniądze.
3: Słuchają Państwo Poranku w Polskim Radiu 24. Sylwia Białek razem ze mną.
1: Dzień dobry.
3: A przed nami między innymi rozmowy polityczne. Spoglądam na dzienniki, na pierwsze strony, to generalnie króluje zonda krypto. U Ciebie również?
4: To prawda, zonda krypto. No myślę, że króluje i królować będzie przez najbliższe dni, bo prokuratura ma ręce pełne roboty i coraz więcej się dzieje. Można by rzec, że taki efekt domina, prawda?
3: Kolejne zatrzymania,
4: tak. No i jeszcze prace w rządzie nad kolejnym projektem ustawy dotyczącym kryptowalut. Pytanie tylko, czy to będzie dokładnie ten sam projekt i taki psikus zrobiony prezydentowi, czy...
3: To już bardziej sport jest już niż,
4: prawda,
3: polityka.
4: Niż polityka, dokładnie. Znaczy zastanawiam się, kto ma mocniejsze nerwy, prawda, że...
3: Niepokoi mnie to, co mówi pan prezydent, bo pan prezydent z jednej strony mówi, że rząd ma wszystkie narzędzia do tego, żeby ścigać kryptooszustów i tych, którzy naciągają, i ci, którzy odpowiadają za aferę zonda krypto, i jednocześnie nie podpisując kolejnej wersji ustawy o kryptowalutach, a z drugiej strony przecież my te przepisy musimy przyjąć. Tego wymaga od nas Unia Europejska, to po pierwsze. Po drugie, nie chodzi o to, żeby ścigać, może inaczej, ścigać tych, którzy oczywiście popełnili przestępstwo, ale jednocześnie mieć jakieś przepisy, żeby takie sytuacje się nie powtarzały. I to jakoś, nie wiem, w przemówieniu pana prezydenta jakoś się nie wybrzmiewa. Nie
4: prezydent
3: wiem
4: patrzy chyba bardziej w przeszłość niż w przyszłość, a może patrzy w przyszłość przez pryzmat przeszłości, bo tu się wszyscy zastanawiają, kto się, prawda, boi tego, co w zeznaniach pana Krala jest. No trzeba przyznać, że piątkowe wystąpienie premiera Donalda Tuska było bardzo mocne. Zapytam się, czy to takie polityczne trzęsienie ziemi, ale nie na tyle mocne, żeby posłowie opozycji wyciągnęli wnioski i zagłosowali inaczej. Znaczy posłom opozycji ta ustawa się po prostu nie podoba. Prawo i Sprawiedliwość to w ogóle jest teraz za zakazaniem inwestowania właśnie w kryptoaktywa, więc taka rewolta została zrobiona. No szkoda, że w takiej sytuacji, no bardzo poważnej właśnie, gdzie i kryminalny wątek w tle, że nie potrafią się dogadać rządzący z opozycją, żeby jakoś ten rynek uregulować, żeby miało to ręce i nogi. No ale jeszcze drugi temat, który będę poruszać, no to kwestia Macieja Berka, bo został wybrany. Pytanie właśnie, co zrobi prezydent Karol Nawrocki. Wakat na tym stanowisku pojawi się 18 września, więc prezydent czas do namysłu, jeśli chodzi o przyjęcie ślubowania, ma. Minister Sprawiedliwości...
3: Przecież prezydent nie powołuje sędziego
4: trybunału. Ale odbiera ślubowanie, dokładnie.
3: To jest słynna
4: formuła wobec, ale już minister sprawiedliwości zapowiedział w piątek, że jeśli będą jakieś problemy, no to ta formuła wobec prezydenta w Sejmie zostanie zastosowana, tak żeby Maciej Berek mógł wejść do Trybunału Konstytucyjnego, rozpocząć pracę.
3: Czyli można spodziewać się, że nazwijmy to sędziowie opozycyjni będą mieli większość w Trybunale Konstytucyjnym, czy w związku z tym sam prezes...
4: No właśnie ten Maciej Berek już zmieni tutaj, że tak powiem, układ sił, tak, w Trybunale Konstytucyjnym, bo wtedy będzie 8-7.
3: Czy to znaczy, że prezes Święczkowski powinien zacząć się martwić o swoją pozycję?
4: Tak, prezes Święczkowski to już ma już trochę powodów do zmartwień, bo budżetu mieć nie będzie, prawda? Więc to z tego, że będzie miał...
3: Głodzenie
4: tak,
3: Trybunału.
4: Dokładnie. Nie został przedstawiony plan wydatków, prawda, trybunałowych, i budżet Trybunału nie został uwzględniony w ustawie budżetowej. No i tu jest problem.
3: Czyli to oznacza, że ci sędziowie, którzy przychodzą na razie do Trybunału Konstytucyjnego, którym nie są przydzielane żadne sprawy.
4: Nie wróżą, że będą pro bono pracować w najbliższych.
3: To nawet z własną kawą trzeba będzie przyjść do pracy.
4: Tak to będzie wyglądało, więc tutaj nieoficjalnie można usłyszeć, że tak naprawdę Maciej Berek to jest taka brygada antyterrorystyczna, która wchodzi do Trybunału po to, żeby zrobić tam porządek. No właśnie, opozycja się boi, że to będzie porządek polityczny. Tutaj premier mówi o takim po prostu porządku, przywracaniu Trybunału Konstytucyjnego, tak żeby Polacy znów mieli zaufanie do tej instytucji, żeby Trybunał normalnie pracował, więc bardzo

0: bardzo ciekawe tygodnie przed nami.
1: To jeszcze na koniec zapytam, bo to trochę śledzisz politykę, ja też, i przyznam, nie spotkałem się z taką sytuacją. Czy kiedykolwiek zdarzyło się, żeby ktoś szczekał w Sejmie? To znaczy z posłów, bo pamiętam psa Sabę, który...
0: Przyszedł, prawda, i sobie spacerował,
1: tak,
0: po korytarzach.
1: Ale nawet nie szczekał.
0: Ale nawet nie szczekał, właśnie. To jest właśnie, to jest niesamowite, że Saba nie szczekał, natomiast tutaj kuriozalna sytuacja, tak naprawdę, no, to się tak naprawdę w głowie nie mieści, że przy tak ważnym temacie, znaczy omawianym, mówimy właśnie, premier mówi o zonda krypto, przedstawia naprawdę bardzo mocne no, zeznania, które trzeba oczywiście zweryfikować.
1: I w tle słychać szczekanie.
0: Szczekanie.
1: Co ważne,
0: posłanki.
1: To było w trakcie przemówienia wicepremiera
0: Władysława Kosiniaka-Kamysza, tak.
1: Nazywanego kiedyś tygrysem.
0: Tak.
1: Szczekać na tygrysa, odważne.
0: Prawda, odważne. To...
1: Zapraszam na informacje.
0: Ale zwykle najmniejsze pieski są wtedy bardzo szczekliwe.
1: Niebawem 24 pytania.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Pieniądze pośrednik firma Krzak. Minister Sprawiedliwości o dowodach na zamieszanie Zbigniewa Ziobry w aferę Zonda Krypto. Radość i obawy. Mieszane uczucia w Saksonii-Anhalt po zwycięstwie skrajnej prawicy. To ich pierwsza taka wizyta od początku wojny. Wysłannicy Donalda Trumpa przyjechali do Kijowa. Minęła siódma. Rafał Boguta, zapraszam. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek apeluje do Zbigniewa Ziobry o współpracę w śledztwie dotyczącym Zonda Krypto. Z zeznań szefa giełdy, które ostatnio ujawnił premier, wynika, że były minister sprawiedliwości miał przyjmować od Przemysława Krala pieniądze za rozwiązanie jego problemów prawnych. W rozmowie z Gazetą Wyborczą Zbigniew Ziobro przyznał się do przyjęcia 450 tysięcy darowizny od Krala, w czym pośredniczyć miał były agent CBA Artur Chodziński. Waldemar Żurek mówił na antenie TVP Info, że prokuratura posiada dowody na zamieszanie Ziobry w sprawę Zonda Krypto.
2: Wziął bardzo pokaźną kwotę. Wiemy, że miał pośrednika. Wiemy, co mówi pośrednik, za co te pieniądze były przyjęte. Widzimy też fundację Zbigniewa Ziobry, która jest fundacją Krzakiem. Nie ma żadnych pracowników, właściwie nie ma żadnych przedsięwzięć, tylko powstała prawdopodobnie po to, żeby przyjmować tego typu pieniądze.
1: A prawdopodobnie dziś zarzuty w sprawie Zonda Krypto usłyszy zatrzymany w weekend Roman Rzet, wspólnik zaginionego założyciela giełdy kryptowalut Sylwestra Suszka. Saksonia-Anhalt może być pierwszym krajem związkowym w Niemczech z rządem skrajnej prawicy. Alternatywa dla Niemiec wygrała tam zdecydowanie wybory. Większości mandatów w lokalnym parlamencie nie zdobyła, ale wystarczy jej mały prorosyjski koalicjant BSW lub pojedynczy posłowie chadecji, którzy mogliby zmienić barwy. Nasz korespondent Adam Górczewski u mieszkańców landu Saksonia-Anhalt usłyszał mieszające się radość i obawy.
3: Może w końcu coś się zmieni. A gdzie zmiany są potrzebne? W polityce zdrowotnej, rodzinnej, w polityce społecznej, zagranicznej, w polityce gospodarczej. Nie ma praktycznie pola, gdzie nie potrzebowalibyśmy zmiany. Katastrofa. Mam oczywiście nadzieję, że ostatecznie tak się ułoży, że pozostałe partie się porozumieją i AfD nie dojdzie do władzy. Wyniki odzwierciedlają rzeczywistość w landzie i nasze poglądy. W Saksonii Anhalt pokazujemy, że potrzebna jest zmiana kulturowa w całych Niemczech. Musimy przejść to, co Francja, Hiszpania, Austria, Szwajcaria, Węgry. Oni wszyscy wybierają z różnych opcji, a my straciliśmy ostatnie 20 lat. W Saksonii-Anhalt znaleźliśmy się teraz w dobrym momencie.
1: Po wygranej AfD jest też komentarz polskiego premiera.

0: W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Wysłannicy Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner przyjechali do Kijowa po raz pierwszy od początku wojny. Dzień wcześniej rozmawiali w Moskwie z Władimirem Putinem, ale przełomu nie ogłoszono. Rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim obaj wysłannicy nazwali merytorycznymi. Witkoff powiedział, że jest bardzo zachęcony i liczy na dobre rozwiązanie. Kushner przyznał, że wiele się z tej podróży nauczyli, ale szczegółów nie ujawnił. Tymczasem, jak podaje portal Kyiv Independent, powołując się na amerykańskie źródła, dziś ma dojść do rozmów telefonicznych Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada otwarcie nowego sezonu politycznego i prezentację planu programowego na najbliższe miesiące. Dziś w Warszawie partia ma przedstawić nowe formaty i nazwiska młodszych polityków, którzy mieliby wzmocnić sztab kandydata PiS na premiera Przemysława Czarnka. Przedstawiciele koalicji rządzącej krytycznie oceniają jednak te zapowiedzi, zarzucając opozycji brak wiarygodności w oczach młodego pokolenia. Poseł Lewicy Andrzej Szejna uważa, że PiS przez lata swoich rządów ignorowało kluczowe problemy młodych Polaków.
1: Zero zainteresowania problemami mieszkaniowymi, stypendiami, akademikami, trudnościami na rynku pracy, to co teraz nagle mogą wiarygodnego przedstawić?
0: Europoseł PSL Krzysztof Hetman twierdzi, że angażowanie młodych działaczy i składanie nowych obietnic to próba odwrócenia uwagi od bieżących problemów partii.
2: PiS dzisiaj nie powinien zasłaniać się młodymi ludźmi, tylko wyjaśnić kryptolobbystów, którzy są w ich szeregach i brali pieniądze za ten lobbying.
0: Politycy PiS na razie nie chcą ujawniać szczegółów nowych propozycji. Poseł Karol Karski apelował o cierpliwość i zapowiadał, że te nowe pomysły przedstawi osobiście prezes Jarosław Kaczyński. W informacjach jeszcze sport. Iga Świątek zagra o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Nasza tenisistka zmierzy się z Chinką Qin Wen Zhen. Spotkanie rozegrane zostanie na głównym korcie turnieju Arthur Ashe Stadium i powinno się rozpocząć około 17:30.
3: Polka przystępuje do tego pojedynku, mając na koncie 13 zwycięstw w ostatnich 14 meczach. Serię tę zbudowała dzięki triumfowi w turnieju Canada Open, półfinałowi w Cincinnati oraz 3 wygranym w dotychczasowej fazie US Open. Iga Świątek legitymuje się zdecydowaną przewagą w bezpośrednich starciach z Chinką, mając na koncie 7 wygranych i tylko jedną porażkę. Po ostatnim zwycięskim, ale trudnym meczu, w którym nasza tenisistka po dwóch tiebreakach pokonała Czeszkę Bołskową, w niedzielę był czas na odpoczynek.
4: Mogę się spokojnie zregenerować. Myślę, że bardziej po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
3: Mówiła na ostatniej konferencji prasowej Iga Świątek. Dzisiejsza przeciwniczka Polki prezentuje obecnie swój najlepszy tenis od czasu operacji łokcia. W Nowym Jorku wygrały już 6 meczów, zaczynając zmagania od kwalifikacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: A więcej informacji sportowych w Polskim Radiu 24 już za pół godziny.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Dziś na niebie sporo chmur, ale na ogół nie powinno z nich padać. Przelotnie pokropi tylko na północy i zachodzie. Na termometrach maksymalnie 17 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, na ziemi lubuskiej i na Pomorzu i 22 stopnie w Małopolsce i na Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny.
6: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. ogół. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit. Każdego roku blisko 18 tysięcy.

0: Tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Po reklamie.
4: Poranek w Polskim Radiu 24.
5: 8 minut po godzinie 7 jest deklaracja Polskiego Komitetu Olimpijskiego w sprawie posiedzenia zarządu komitetu. Jak ustaliło Polskie Radio, nie ma szans na odwołanie Radosława Piesiewicza jutro. Wtedy zbierze się jedynie prezydium zarządu, które nie może podejmować takich decyzji, ale z informacji, do których dotarło Polskie Radio, wynika, że wiceprezes PKOL Mieczysław Nowicki rozesłał do członków zarządu wiadomość, że posiedzenie zarządu zostanie zwołane nie później niż 7 dni od wtorkowego posiedzenia prezydium. Przypomnę, że Radosław Piesiewicz w związku z zonda Krypto siedzi w areszcie, a w naszym studiu siedzi już gość. Zapraszam na 24 pytania.
3: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
6: Państwa i moim gościem jest senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Dzień dobry, panie senatorze.
7: Witam panią redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy Polskiego Radia.
6: Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale wakat na tym stanowisku pojawi się dopiero 18 września. Prezydent Karol Nawrocki ma zatem czas na zastanowienie się, czy odebrać ślubowanie od pana sędziego, czy też nie. Jakich kroków ze strony Pałacu Prezydenckiego, ze strony prezydenta Karola Nawrockiego panie senatorze się spodziewa?
7: No, przestrzegania przepisów prawa i oczywiście działalności zgodnie z tymi przepisami. Tak, Maciej Berek jest już sędzią, bo przepis mówi, że sędzią staje się w momencie wyboru przez Sejm. Wybór był prawidłowy, dokonano wszelkich względów formalnych. Od kiedy może rozpocząć pracę, tu muszą być spełnione jeszcze dwa warunki. Po pierwsze, musi się zakończyć kadencja tego sędziego na miejsce, którego został wybrany. To jest za kilkanaście dni i oczywiście musi złożyć przysięgę. Co mówi o tym przepis? Przepis mówi o tym, że prezydent odbiera przysięgę niezwłocznie, czyli bez nieuzasadnionej zwłoki. W tym konkretnym przypadku najlepiej by było, żeby ją odebrał przed zwolnieniem tego stanowiska, żeby sędzia Maciej Berek mógł rozpocząć pracę w momencie jego faktycznego zwolnienia. Czy tak się stanie? Normalnie bym odpowiedział tak, bo przecież prezydent przestrzega przepisów prawa.
6: Ale ma pan w głowie, panie senatorze, to co wydarzyło się na przełomie marca i kwietnia. W marcu wybrani sędziowie, sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ale prezydent wtedy odebrał ślubowanie jedynie od dwojga z nich.
7: Tak, no mówimy o tym ze smutkiem, no bo to jest sytuacja kuriozalna. Prezydent tej przysięgi mimo wprost zapisanego obowiązku. Czasami mówimy o uprawnieniach, ładnie się mówi prerogatywach głowy państwa, czasami o obowiązkach. Jak każdy z nas ma w pracy uprawnienia wynikające z kodeksu pracy, czyli na przykład, że pracujemy określoną ilość godzin, ale mamy też obowiązki, które wynikają z naszego zobowiązania wobec pracodawcy. Wszyscy ci, którzy nas słuchają, są pracodawcą prezydenta, sami go w wyborach. Ci, którzy na niego głosowali, oczywiście wybrali. I ten, który na to stanowisko został wybrany, musi wywiązać się ze swoich obowiązków. Bywa z tym różnie. Od czterech sędziów nie odebrał zaprzysiężenia, ale tu zdecydowana większość ekspertów mówi, no w takiej sytuacji można było skorzystać z tej formuły, z której skorzystano. Czyli, że tą uroczystość zorganizowano w Sejmie.
6: I minister sprawiedliwości nie wyklucza, że tym razem, jeśli prezydent właśnie nie odbierze tego ślubowania, to też taki scenariusz zostanie zastosowany.
7: Znaczy, ja mimo wszystko go nie zakładam. Dlaczego? Bo nawet w tej kuriozalnej sytuacji to prezydent, kiedy się tłumaczył, dlatego tej przysięgi nie odebrał, to bardzo wyraźnie jedną rzecz mówił. Ja zawsze będę odbierał przysięgę od tych, którzy są wybrani od momentu rozpoczęcia mojej kadencji jako prezydenta.
6: No i tej argumentacji tutaj prezydent zastosować nie może.
7: Absolutnie nie może, no bo tak, ten warunek został spełniony, dlatego ja mimo wszystko zakładam, że mimo tych pochukiwań czasami bezzasadnych w kontekście przepisów prawa ze strony współpracowników prezydenta. Ta uroczystość się wkrótce odbędzie.
6: Bo Zbigniew Bogucki w piątek, który był w Sejmie, wskazywał na błędy formalne przy powołaniu.
7: Ale takich nie było, więc ja za głowę się łapię.

0: terapią, słuchając pana ministra, bo wszystkie wymogi formalne zostały spełnione. Mam nadzieję, że szybko to zakończymy, bo mi też zależy, żeby przecież prezydent jako głowa naszego państwa się nie kompromitował przez idiotyczne podpowiedzi współpracowników.
1: Ale prezydent dzień wcześniej, w czwartek, pytany właśnie, jaki będzie scenariusz, powiedział, że decyzja nie zapadła, ale wtedy się przejęzyczył i powiedział, że sędzia Waldemar Żurek, poprawiony, powiedział, ach, rzeczywiście, chciałem państwu tylko powiedzieć, że mogło być gorzej. To może jednak to wskazuje na to, że Maciej Berek nie jest takim najgorszym z punktu widzenia prezydenta rozwiązaniem.
0: Ja przyznam, że nie wiem, czy to była pomyłka, przejęzyczenie, czy przyciężkawy dowcip, no ale to zostawmy.
1: Panie senatorze, panu nie przeszkadza to, że Maciej Berek idzie prosto z rządu do Trybunału?
0: My zaproponowaliśmy ustawę, którą prezydent Duda skierował do Trybunału, czyli wyrzucił w praktyce do kosza, bo tego rozstrzygnięcia nie mamy. A mianowicie zaproponowaliśmy, żeby sędziów Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybierał większością 3/5 głosów. Czyli obecna koalicja rządząca, która ma większość w Sejmie, powiedziała, wybierajmy go wspólnie. Koalicja, opozycja na teraz i na przyszłość. Zmieńmy wspólnie te przepisy i wprowadziliśmy także tam karencję
1: czteroletnią.
0: No ale przecież opozycja wyrzuciła te propozycje do kosza. To nie obowiązuje. Ja czasami jak słyszę, że człowiek, który przez 28 lat pracował jako urzędnik w różnych instytucjach publicznych, że człowiek, którego nawet ci, którzy nie są zwolennikami tego rządu, oceniają jako naprawdę wybitnego prawnika, to w ocenie niektórych przedstawicieli PiS-u nie spełnia wymogów formalnych, a uwaga, wymogi formalne, etyczne, moralne spełniał pan Piotrowicz, prokurator stanu wojennego, który wprost z ław poselskich, gdzie jako szef Komisji Sprawiedliwości demolował wymiar sprawiedliwości, także Trybunał Konstytucyjny, który oskarżał i domagał się kary dla działacza Solidarności, który przez PZPR odbierał odznaczenia, nagrody, listy pochwalne za to, jak wspaniale realizuje linię partii, to ta osoba według polityków PiS-u spełniała wszystkie wymogi formalne, etyczne i moralne, a pan Berek nie spełnia. No wolne żarty. Gdzieś są granice tego szaleństwa. Zakładam, że szybko ta sprawa będzie przecięta i Trybunał będzie pracował w pełnym
1: składzie. Jaką rolę do odegrania Maciej Berek ma w Trybunale?
0: Taką jak każdy inny sędzia. Stać na straży interesów obywateli. Trybunał nie jest dla polityków. Trybunał jest często takim narzędziem, które mówi, nie, politycy gdzieś popełnili błąd. Przyjęli jakąś regulację, która jest niezgodna z konstytucją, z ustawą zasadniczą. Dlatego tam potrzebni są rzeczywiście doskonali prawnicy, bo to jest takie miejsce, na które my jako obywatele patrzymy w sposób szczególny, z naszymi nadziejami, oczekiwaniami. To obywatel może kierować skargę konstytucyjną, mogą też inne organy i dlatego tak ważna jest praca tej instytucji.
1: Ja usłyszałam, że Maciej Berek to taka brygada antyterrorystyczna, która jest skierowana do Trybunału, żeby zrobić tam porządek.
0: Jeżeli brygadą antyterrorystyczną jest doprowadzenie do tego, żeby Trybunał pracował, jeżeli brygadą antyterrorystyczną jest to, żeby Trybunał się nie kompromitował, bo to ciało pod przewodnictwem pana Święczkowskiego przyjmowało kuriosalne rozstrzygnięcia, wypowiadało się nie w sprawie ustaw, a jakichś decyzji administracyjnych, uchwał sejmowych, no przepis mówi wyraźnie, Trybunał rozstrzygał niezgodności u ustawy z konstytucją. No to możemy nawet nazwać Macieja Berka specjalsem, który ma tą sytuację porządkować, ale oczywiście to są słowa, to jest jakaś ornamentyka. Dla nas ważne jest, żeby ten sąd konstytucyjny, który stoi na straży prawa, funkcjonował.
1: Ale na pewno zmieni się arytmetyka z tego względu, że po wyborze sędziego Macieja Berka teraz jest 8 sędziów wybranych już za rządów koalicji z 2023 roku.
0: Tak, no ale ta arytmetyka oczywiście i tak by się zmieniła. Ona za chwilę jeszcze dalej ulegnie zmianie, bo kolejnemu sędziemu się kończy kadencja. No,
1: ale
0: to
1: wynika... Ale może tego się obawia opozycja właśnie.
0: Ja nie wiem, czego się obawia pan Święczkowski. Może się tego obawia, że prokuratura prowadzi postępowanie, że nielegalnie zakupiony w czasach, kiedy on kierował prokuraturą jako prokurator krajowy, czyli pierwszy zastępca prokuratora generalnego, inwigilowała obywateli, używając nielegalnie zakupionego systemu Pegasus. No ale to bym powiedział, jeżeli pan Święczkowski się czegoś boi, to znaczy, że złamał przepisy prawa. No ale na to nie mamy wpływu. Bym powiedział, to wyjaśniają instytucje państwowe do tego powołane, czy taki przepis złamał.

0: czy takiego przepisu nie złamał. No pan Święczkowski jest rzeczywiście, mówię w złym tego słowa znaczeniu, barwną postacią. Przypominam, on kierował Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, kiedy doszło do próby zatrzymania Barbary Blidy, co zakończyło się tragedią i jej śmiercią. No ale tego nikt życiorysu pana Święczkowskiego już nigdy nie wymarza.
1: Panie senatorze, czy piątkowe wystąpienie Donalda Tuska na mównicy sejmowej to polityczne trzęsienie ziemi pana zdaniem, czy nie?
0: Ja nie wiem, czy polityczne. To jest takie, moim zdaniem, etyczne trzęsienie ziemi. No, jeżeli jeden ze świadków, bo tu doszło do dobrej sytuacji, że ta zorganizowana grupa przestępcza, która stała za piramidą finansową Zonda Krypto, tą zmowę milczenia złamała. Nie jest tajemnicą, że Przemysław Kral, ostatni prezes i następca zaginionego, większość osób uważa, zamordowanego Krzysztofa Suszka.
1: Przemysław Kral,
0: przepraszam, Sylwestra Suszka, podjął współpracę z prokuraturą. No i dzisiaj się dowiadujemy kuriozalnych rzeczy, które zresztą są weryfikowalne, bo jeżeli pan Moskal mówi o tym, że pan poseł, przepraszam, jeżeli pan Kral mówi, poseł PiS, pan Moskal leci na moje zaproszenie na Ibizę, no i się okazuje, poseł Moskal się odzywa, tak, poleciałem, po powrocie zgłosił poprawki w interesie firmy Zonda Krypto, wystąpił zresztą do Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie. Jakie poprawki? Żeby zmniejszyć opłaty Zonda Krypto, zmniejszyć ochronę ludzi, którzy inwestują w kryptowaluty. Uwaga, zamiast nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego powołać jakąś radę, szanowni państwo, z czyim udziałem, przedstawicieli firm kryptowalutowych.
1: No pan Moskal twierdzi, że poleciał, ale tych poprawek w interesie Zonda Krypto nie składał. Tak.
0: Słyszałem to jego tłumaczenie, powiedział, że on zawsze kontaktuje się ze swoimi wyborcami, jak ktoś go o to poprosi. No przecież jaja sobie z nas robi. Pan Moskal mówi, jak ktoś by się do mnie zwrócił z Australii czy z południowej Afryki, rzucam wszystko, lecę na własny kosz, bo wyborca jest dla mnie najważniejszy. Drugi taki magik, pan Piesiewicz, który mówi, tak, dostałem zegarek za prawie 200 tysięcy od pana Krala, ale później 4 razy latałem za granicę i zwracałem mu po 10 tysięcy, bo tyle mogłem przewozić w gotówce. Ci ludzie wstydu nie mają. No jaja sobie z nas robią, opowiadając takie niebrednie. Dlatego te zeznania, a co padło w piątek, że pan Ziobro miał obiecać, że ukręci łeb wszystkim sprawom, które dotykają Zondy Krypto czy pana Krala osobiście, jak tylko wróci na stanowisko ministra sprawiedliwości, a wróci na pewno. No, jeżeli to byłoby wszystko prawdą, no to znamy stawkę, za jaką zmienia się przepisy prawa w Polsce. No już dzisiaj wiemy, dlaczego PiS i Konfederacja kilkakrotnie głosowały przeciwko tej ustawie, dlaczego prezydent to zawetował. No trudno to nie połączyć z najważniejszym wydarzeniem w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, czyli kongresem SIPAC, finansowanym przez Zondę Krypto. No to są rzeczy przygnębiające, bo okazuje się, że w Polsce świat polityki ma bezpośrednie powiązania z mafią, czyli ze zorganizowaną grupą przestępczą, jaką okazała się firma Zonda Krypto.
1: Czy to polityczny koniec Zbigniewa Ziobry, czy taki gwóźdź do trumny politycznej Zbigniewa Ziobry?
0: Znaczy, w przypadku Zbigniewa Ziobry tych końców to już mam wrażenie, że mamy wiele. No, z minister sprawiedliwości, który ucieka za granicę. Minister sprawiedliwości, który, bo tam mamy już wyroki skazujące w sprawie afery Funduszu Sprawiedliwości, stał na czele instytucji, która setki milionów złotych rozdawała po uważaniu organizacjom powiązanym z takimi osobami jak pan Matecki, który później brał te pieniądze i z tych pieniędzy publicznych kupował sobie panele podłogowe do domu. No a teraz mamy ostatnią okoliczność. No to coś, co działa naprawdę w sposób dla mnie taki smutny, pozostawiający wrażenie czegoś niesamowitego, no bo tego się już w Polsce po roku nie spodziewaliśmy po latach 90. i tych funkcjonujących w Polsce mafiach, że czołowy polski polityk uzgadnia, jak ukręcać łeb sprawie, w której tysiące Polaków zostało okradzionych.
1: Nie przeszkadza panu to, że Roman Giertych jest obrońcą Przemysława Krala?
0: Każda osoba sama wybiera sobie obrońcę. I jak ja słyszę, że no ale przepraszam, w tej sprawie mamy rzeczy już potwierdzane, tak jak powiedziałem, niektórzy się przyznają do kontaktów z panem Kralem. No ale głównym elementem tego, jak ujawniane są te informacje, są zeznania pana Krala. No tak, to jest właśnie osoba, która podejmuje współpracę z prokuraturą, starając się o status małego świadka czy świadka koronnego. No to jest skruszony przestępca i podważa.

0: podważanie jego zeznań. Prokuratura ma obowiązek je weryfikować w oparciu o inne fakty, ale gdybyśmy taką instytucję podważali, no bo pan Kral nie jest świętym aniołem, no to myśmy w Polsce w ogóle mafii nie rozbili. No przypominam historię Masy i skruszonych innych przestępców, dzięki którym udało nam się skutecznie walczyć ze zorganizowaną grupą przestępczą. No smutne to jest w tym to, że się może okazać, że tą zorganizowaną grupę przestępczą uzupełniali politycy PiSu. To wymaga zastanowienia, a nie to, dlaczego pan Kral podjął współpracę, bo najprawdopodobniej się boi, żeby nie podążyć śladem pana Suszka, o którym się mówi, że został zamordowany, a później jego ciało zniknęło rozpuszczone kwasem w wannie. No tak, takie historie się okazuje, dalej się w Polsce dzieją.
1: Panie senatorze, skrajna prawica wyraźnie wygrała wybory w Saksonii, Anhalcie. Jak pan ocenia to, co to wydarzyło się w tym landzie z punktu widzenia Niemczech, z punktu widzenia Europy, z punktu widzenia Polski?
0: Z punktu widzenia Niemczech to jest rzeczywiście sytuacja ważna, istotna. Pierwszy raz AfD wygrywa w jednym z landów, no i to wygrywa z bardzo dużą przewagą, mając ponad 40-procentowe poparcie. Na szczęście, nie zdobywając samodzielnie większości, zabrakło kilku mandatów do tej większości. Skąd takie wybory Niemców? W tymże landzie akurat bezrobocie jest o 1/4 wyższe niż średnia krajowa. W tymże landzie wynagrodzenia są niższe niż średnia w całych Niemczech. Tam powody do tej frustracji, niezadowolenia
1: są.
0: Obecnego rządu i tych klasycznych partii politycznych są większe, no ale z naszego punktu widzenia to jest fatalna wiadomość. Przypominam, że czołowi politycy tej partii, AfD z szefową na czele, o terenach zachodniej Polski mówią, o terenach dawnego NRD mówią Niemcy środkowo-polskie, a posługując się nazwami miejscowości na terenie naszego kraju w zachodniej części Polski, posługują się niemieckimi nazwami. No, dla mnie było przygnębiającym, to możecie państwo odnaleźć w sieci, jak w ramach tej radości nad tym zwycięstwem jeden z młodych członków, sympatyków, zwolenników, uczestników tej radości po zwycięstwie, sympatyków AfD, pokazuje gest tak zwany salut rzymski. No przepraszam, no wracają najgorsze wspomnienia. Tak, to jest partia, jeżeli patrzymy na niemiecką scenę polityczną, która z partii puszcza oko i jednak w jakiś tam sposób nie dezawuuje, nie ocenia negatywnie hitlerowskich Niemiec, to jest AfD. To jest ten okres historii nie tylko Niemiec, ale i świata, który sprowadził na cywilizację, na ludzkość największą tragedię.
1: A obawia się pan, panie senatorze, efektu domina, bo jeżeli chodzi o sam land, to tylko 2,5% ludności i na przykład 4 głosy w Bundesracie, w Wyższej Izbie Parlamentu Niemieckiego. To optymiści tak mówią, ale pesymiści wskazują, że rzeczywiście inne landy mogą iść śladami Saksonii. Anhalt.
0: Ja przyznam, że staram się ani nie być pesymistą, a nie optymistą, tylko twardo stąpać po ziemi. Tak, prawdą jest, że to jest bardzo mały kraj związkowy. Prawdą jest, że mam nieliczną reprezentację we władzy ustawodawczej na poziomie całego państwa. No ale prawdą jest też, że w polityce liczą się pewne emocje. AfD pokazała, że wygrywa i to z ogromną przewagą nad kolejnymi partiami. Czy to może mieć efekt domina? Tak, może mieć. Czy jako polski polityk, użyję tego sformułowania czasami zbyt wyświechtanego, jako polski patriota, tak boję się sytuacji, w której w Niemczech rządziłoby AfD.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i moim gościem był senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Miłego dnia, panie senatorze.
0: Dziękuję i mimo wszystko życzę także państwu miłego poniedziałku.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Maciej Berek jest już sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Od prezydenta oczekuje przestrzegania prawa i odebrania ślubowania od sędziego wybranego przez Sejm. Zależy mi, żeby prezydent się nie kompromitował przez głupie podpowiedzi współpracowników. Maciej Berek ma być specjalsem, który ma uporządkować sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Grupa przestępcza, która odpowiadała za Zonda Krypto, złamała zmowę milczenia. Maciej Moskal i Radosław Piesiewicz jaja sobie z nas robią, a Zbigniew Ziobro miał ukręcić łeb sprawą Zonda Krypto po powrocie do resortu Sprawiedliwości. Tak mówi senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski w 24 pytaniach. Kolejne 24 pytania po godzinie 8, a my...

0: Już zaglądamy do prasy.
1: Przegląd prasy.
0: Na przede mną leży tygodnik Do Rzeczy. Tutaj a propos Romana Giertycha, ponieważ jego nazwisko pojawiło się w 24 pytaniach. Znany adwokat jako poseł Koalicji Obywatelskiej ma zagospodarowywać najtwardszy

0: pierwszego szefa komisji śledczej, pierwszej komisji śledczej, czyli profesor Tomasz Nałęcz, szef pierwszej w historii komisji śledczej w polskim Sejmie. Pytany, czy w sprawie Zonda Krypto powinna pojawić się komisja śledcza. No i profesor Tomasz Nałęcz mówi tak, że nie kryje sceptycyzmu w sprawie Zonda Krypto. Bardzo skutecznie i zdecydowanie działa prokuratura, wykorzystując swoją przewagę, jaką w tej sprawie ma nad potencjalną komisją śledczą w postaci znajomości poufnej dokumentacji. Powołanie komisji śledczej moim zdaniem niczego by w tej sprawie nie przyniosło poza rozszczelnieniem tej dokumentacji, co byłoby niepowetowaną strytą dla śledztwa. Tak w dzienniku Fakt mówi profesor Nałęcz. To jeszcze, proszę państwa, bo mamy jeszcze chyba sekundkę, mam nadzieję. To jeszcze przypomnę, że pan prezydent ostatnio czytał Polakom. Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką Martą Nawrocką wzięli udział w finale 15. edycji Narodowego Czytania. O tym pisze Super Express. Główne obchody tegorocznej odsłony akcji odbywały się na skwerze Adama Mickiewicza w Warszawie, gdzie para prezydencka wspólnie z aktorami odczytywała fragmenty Dziadów Adama Mickiewicza. Była Polska w ruinie, teraz są dziady. Zapraszam na informacje.
1: Autopromocja.
2: Zawsze rzetelnie o zdrowiu, o nowych metodach leczenia, o profilaktyce. Samo zdrowie na antenie Polskiego Radia 24. Od poniedziałku do piątku po godzinie 19.30. Zapraszam razem z Arturem Wolskim. Małgorzata Telmińska, do usłyszenia.
1: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 7.30, Rafał Boguta, zapraszam. Przedstawiciele polskiej koalicji rządzącej krytycznie oceniają wysoki wynik Alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalt. Politycy opozycji podkreślają jej historyczny sukces. Niepełne jeszcze dane dają skrajnie prawicowej AfD 44% poparcia. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS, napisał w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050 napisała: neofaszyści zblatowani z Rosją wygrali wybory w Saksonii. Dla polskich patriotów porażka wartości naszego świata. Dla Mentzena i połowy Konfederacji zwycięstwo sojusznika. Jest też komentarz Dariusza Jońskiego z Koalicji Obywatelskiej. Pisze on, cytuję, nacjonalistyczna AfD odnosi historyczne zwycięstwo w Saksonii-Anhalt z około 44,5% głosów. Proponują m.in. wznowienie stosunków gospodarczych z Rosją. Ostateczny układ sił w Saksonii Anhalt będzie zależeć od oficjalnych wyników wyborów. Prawdopodobnie jeszcze dziś katowicka prokuratura ogłosi zarzuty Romanowi Rzet, wieloletniemu współpracownikowi zaginionego twórcy Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Mężczyzna został zatrzymany w weekend na terenie województwa śląskiego, a śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki i wartościowe przedmioty. Wczoraj był przesłuchiwany, dziś prawdopodobnie usłyszy zarzuty, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
4: To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czynności kończą się bardzo szybko. Ale widać, że tutaj są zeznania, są bardzo obszerne.
3: Romana Rzet zatrzymano w województwie śląskim, gdy próbował uciec, jak dowiedziały się służby, do Chin. W miejscu zameldowania podejrzanego znaleziono wartościowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Prezydent Donald Trump sugeruje na zmianę nazwy stanu Nowy Meksyk na Nowa Ameryka. Wywołało to stanowczy sprzeciw lokalnych polityków. Gubernator stanu Michelle Lujan Grisham oświadczyła, że nazwa Nowy Meksyk nie podlega dyskusji i należy do mieszkańców od czasów sprzed powstania Stanów Zjednoczonych. Senator Martin Heinrich oznajmił, że są trzy rzeczy, które zawsze będzie nazywał ich prawdziwymi nazwami: Zatoka Meksykańska, Jezioro Ontario i Nowy Meksyk. Polacy najczęściej na wakacje jeżdżą do Turcji, Grecji i Egiptu. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. W pierwszej dziesiątce znajdują się również Hiszpania, Bułgaria, Cypr, Malta i Chorwacja. Przy wyborze miejsca wypoczynku Polki i Polacy kierują się przede wszystkim pogodą i relacją jakości do ceny, mówiła w Polskim Radiu 24 Katarzyna Turosieńska z Polskiej Izby Turystyki. Prym wiedzie Turcja.
5: Ma bardzo rozbudowane, duże ośrodki, które mają bardzo dobre połączenie. Są świetne połączenia lotnicze, są w specjalizowane hotele zarówno dla osób dorosłych, jak i rodzin z dziećmi w różnym wieku. Także tutaj

0: Tutaj Turcja zdecydowanie wygrywa i odstawia pozostałe kraje.
1: Z raportu wynika, że Polacy najczęściej wybierają opcję all inclusive. Wyjazd w lipcu na 7 lub 8 dni, a za wakacje płacą średnio 3200 zł na osobę.

0: Zanim Państwo zdecydują się na wyjazd do Turcji na te 4 śniadania, 6 obiadów i 12 podwieczorków, to zachęcam, żeby zobaczyć, jakie temperatury czekają nas w najbliższym czasie w Polsce, bo dziś na południu i zachodzie wzrosną do 21-22 stopni, w centrum w okolicach 20, jedynie w pozostałej części Polski w okolicach 17-19 stopni, jedynie na Suwalszczyźnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu, ale to jeszcze nie jest ostateczne pożegnanie lata. ...34 minuty po godzinie 7, czas na informacje sportowe. Sport. Ponownie ze mną w studiu Tomek Kowalczyk. Tomku, prezydent FIFA Gianni Infantino w marcu będzie ubiegał się o reelekcję, tak poinformował Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej. To jest potwierdzone. Gianni Infantino to jest najlepsza osoba, która może kierować światową piłką?
1: Ja myślę, że Gianni Infantino sam tak by o sobie powiedział, że jest najlepszym kandydatem. Gościł w Polsce w sobotę na otwarciu Mistrzostw Świata Kobiet do lat 20. No wiemy, że teraz może mieć taką twardą też opozycję, która pojawiła się po tym bardzo kontrowersyjnym pomyśle związanym ze sprzedażą praw do organizacji mundialu. I tutaj Europejska Unia Piłkarska wyrasta na konkurenta, być może wystawi jakiegoś kandydata. I też ta strefa CONCACAF i może się podziać różnie w środowisku, no ale na pewno... Jedno jest pewne, że Gianni Infantino na pewno wystartuje w tych wyborach.
0: Zwróciłeś uwagę może, czy miał zegarek, albo jaki miał zegarek ewentualnie?
1: No nie, nie. Na to akurat nie zwracałem.
0: To ja przejrzę sobie zdjęcia, a tobie zostawiam informacje dalej.
1: Tak, my ponownie o siatkarkach reprezentacji naszego kraju opowiemy, które czekają na medal Mistrzostw Europy od 17 lat. Nie doczekały się też w tym roku, walczyły naprawdę dzielnie, ale w spotkaniu o brąz lepsze okazały się Serbki. Wygrały 3-1 z naszą reprezentacją, a zatem jednak możemy mówić o pewnym rozczarowaniu. O szczegółach opowie nam Rafał Bała.
2: Dzień dobry. No rzeczywiście ogromne rozczarowanie, bo przez te całe Mistrzostwa Europy widzieliśmy, jak reprezentacja Polski rosła, mimo przecież problemów różnych kadrowych, bo były i zatrucia, no niewyjaśniona do tej pory nieobecność Aleksandry Szczygłowskiej, która wróciła do kraju, nasza kapitan libero, musiała dojechać za nią rezerwowa libero. No i w trakcie tego turnieju dziewczyny z meczu na mecz wyglądały coraz lepiej. To zwycięstwo grupowe nad Turcją, czyli późniejszym mistrzem Europy, było rzeczywiście imponujące, ale już w tej fazie pucharowej gasły. Najpierw z Portugalią dobry mecz, później z Holandią. No, zwycięstwo i awans do półfinału. Wydawało się, że pójdą za ciosem, ale tutaj trafiły na reprezentację Włoch, no i porażka, bo Włoszki rzeczywiście bardzo mocne. I wczoraj drużyna Serbii, która wydawało się, że jest w zasięgu, bo Serbki też nie miały w tym sezonie najlepszych meczów w Lidze Narodów, ale także w tych Mistrzostwach Europy prezentowały się dobrze, ale nie doskonale. Mieliśmy sporo atutów, ale mieliśmy też krótszy około 4 godziny czas regeneracji po półfinale w porównaniu do Serbek. No i to było widać od początku meczu. Serbki narzuciły swój styl gry. Magdalena Stysiak robiła co mogła, zdobyła w sumie 28 punktów, ale te zawodniczki na lewym skrzydle czy na środku, no niestety nie utrzymały takiego poziomu. Widać było, że są już zmęczone. No i Serbki bardzo dobrze je wyłączała. Ich Tijana Bošković atakowała z niesamowitą siłą i precyzją. A zatem przegrywamy 1-3 po walce, ale nie zmienia to faktu, że medalu Mistrzostw Europy nie mamy już od 17 lat. Ostatnio w 2009 roku polskie siatkarki stanęły na podium, a przecież w tym czasie potencjał był ogromny, bo graliśmy i w Igrzyskach Olimpijskich, i w Mistrzostwach Świata, i w Mistrzostwach Europy. 7 lat temu też w Turcji było 4 miejsce i teraz ponownie w Turcji, w Stambule 4. lokata. Trzeba na medal Mistrzostw Europy zaczekać co najmniej jeszcze 2 lata. Za 2 lata w Słowacji, w Hiszpanii, jeszcze w 2 innych krajach te Mistrzostwa Siatkarek się odbędą. A na razie żegnamy Stambuł. Rozżalone dziewczyny ze łzami w oczach. Szkoda.
1: Finał dla Turcji, która obroni

0: Zapewniła złoty medal, wygrała z Włochami 3-2. W pierwszym meczu półfinału żużlowej Ekstraligi Motor Lublin uległ u siebie ekipie Presu Toruń 42-48. Rewanż w Toruniu 13 września. W drugim półfinale Unia Leszno przegrała ze Spartą Wrocław 35-55. Tu rewanż we Wrocławiu także 13 września. A zawodnicy Unii Leszno byli mocno rozżaleni po spotkaniu w związku z tym, że usłyszeli gwizdy swoich kibiców. Skończyło się mini skandalem. W piłkarskiej ekstraklasie wielkich skandali nie było. Krakowia przegrała z Górnikiem Zabrze 0-1. To mecz 7 kolejki ekstraklasy. Decydujący gol padł po strzale Kacpra Urbańskiego z rzutu karnego, który wcześniej sam nastrzelił rękę obrońcy Krakowi Gustawa Henriksona. Trener Pasów Bartosz Grzelak miał do sędziego pretensje o podyktowanie tej jedenastki.
1: Pierwsze 20 minut, może nasze najlepsze 20 minut w tym sezonie. No i potem uważam, że ten mecz kontrolowaliśmy. W drugiej połowie też. Może nie mamy tych super groźnych sytuacji pod ich bramką, ale cały czas uważam, że ich dusimy, dobrze się bronimy. W takich meczach, jak się gra z dobrym przeciwnikiem, no to są zawsze małe marginesy. I niestety dzisiaj rzadko zwalam na sędziów, bo uważam, że praca arbitra jest bardzo trudna. Ale dzisiaj uważam, że arbiter popełnił duży błąd przy tym karnym.
0: Michał Gaszparik, szkoleniowiec drużyny z Zabrza, podkreślał dobrą realizację założeń taktycznych.
2: Chłopaci to super zrealizovali, že chceli sme viacej pozvoliť trochu, že by Krakovia grala, že by nemala také tie grožné přejšťa, tie kontrataky, ktorých je bardzo mocná. Jak podešli sme vysoko, to bylo tylko, jak bylo rozegranie od bramkaža, ale potom vo viečnosti bronili sme koło tej našej polovy, v środkowej strefie i chceli sme byť grožní.
0: W innych meczach Jagiellonia Białystok wygrała ze Śląskiem Wrocław 2-1, Lech Poznań z Rakowem Częstochowa 1-0. Lech na czele tabeli ma 16 punktów, Raków zamyka stawkę, wczoraj zanotował 6. porażkę z rzędu. Jeżeli chodzi o piłkę, to za granicą Angers przegrało z Rennes 1-2 w meczu trzeciej kolejki piłkarskiej Ligą. Bramkę dla gości zdobył Przemysław Frankowski, asystował mu Sebastian Szymański. Liderem tabeli jest AS Monaco. Piłkarze Barcelony rozbili za to na wyjeździe Walencję 5-0 w meczu czwartej kolejki hiszpańskiej La Ligi. Dwa gole zdobył Lamine Yamal. Wojciech Szczęsny pełnił rolę bramkarza rezerwowego. Barsa na czele tabeli, 2 punkty przed Deportivo Alaves i 3 punkty więcej od madryckiego Realu. Na koniec jeszcze przypominam, że dzisiaj mecz Iggy Świątek, Steven Zeng, 17:30 stawką awans do 1/4 finału US Open. A jeżeli chodzi o te zawodniczki, które już awansowały, to m.in. Pegula Navarro, czyli tutaj dwie Amerykanki, Czeszka Linda Noskowa, także Białorusinka Aryna Sabalenka, u panów z awansem Alcaraz, znakomity Hiszpan, a także reprezentant Niemiec Aleksander Zwieriew i Amerykanie Tiafoe oraz Shelton.
3: Przyjrzałem zdjęcia Gianniego Infantino podczas wizyty w Polsce. Albo ma bardzo długą marynarkę, albo faktycznie nie miał zegarka. Ale możliwe, że po prostu szczęśliwi
0: wolał
3: czasu
0: nie ryzykować.
3: Tomek Kowalczyk, bardzo dziękuję za to spotkanie. My już za chwilę przenosimy się za granicę. To jest poranek w Polskim Radiu 24. Skrajna prawica wygrała zdecydowanie wybory w Saksonii-Anhalt, ale nie zdobyła samodzielnej większości. Łączymy się z korespondentem Polskiego Radia w Niemczech, Adamem Górczewskim. Dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry.
3: Adamie, jakie dokładnie były wyniki? No i przede wszystkim, jakie jest znaczenie tych wyborów?
4: No to te wyniki właśnie wskazują też na to, jakie będzie znaczenie, bo przez to, że Alternatywa dla Niemiec wygrała bardzo zdecydowanie, lepiej niż wskazywały na to przedwyborcze sondaże, bo zdobyła blisko 44%. Ja mówię już teraz o wynikach, nie o prognozach, bo to są wyniki z podliczenia ponad 99% lokali wyborczych. To te blisko 44% nie daje im absolutnej większości, ale daje im szansę jednak na rządzenie, dlatego że do tego lokalnego parlamentu wszedł także taki prorosyjski sojusz Sary Wagen. Zara Wagenknecht kiedyś była polityczką lewicy, odeszła od tej partii skrajnej lewicy i stworzyła własną partię, która o której najwięcej wiadomo, przede wszystkim właśnie to, że chciałaby współpracy z Rosją. I właśnie, ponieważ alternatywa dla Niemiec i sojusz za Wagenknecht chcą, mają kilka wspólnych punktów, między innymi właśnie to, że chcieliby zniesienia sankcji na Rosję, chcieliby większych rozmów z Rosją, no to jest prawdopodobne, że oni mogą stworzyć razem rząd, a razem dysponują większością. I to oznacza, teraz wracając do znaczenia tych wyborów, że partie przeciwne do tej pory AfD, które były w stanie w różnych landach zawsze zbudować nawet egzotyczne, ale blokowane

0: szokujące alternatywy dla Niemiec porozumienia i koalicję. Tym razem, nie będą w stanie tego zrobić, nawet gdyby połączyły się te partie, które weszły, czyli HDC, kanclerza Merca, skrajna lewica, SPD i Zieloni, to nie są w stanie zablokować tych rządów. Natomiast alternatywa dla Niemiec mówi, że nie jesteśmy gotowi na żadne kompromisy, albo BSW potraktuje nasze warunki, albo jesteśmy gotowi na kolejne wybory przedterminowe i wtedy już na pewno zdobędziemy sami 50% głosów. I to znaczenie jest takie, że dzisiaj kanclerz Merz zmuszony został do tego, żeby wystąpić i wytłumaczyć się z tego, dlatego że tak zagraniczna prasa, jak i tutaj w Niemczech, wszyscy piszą o tym, że to jest potężny cios dla Friedricha Merza i dla jego partii, która rządziła przez dekady w tym małym landzie w Saksonii i straciła tą władzę właśnie bardzo wyraźnie. Więc będzie tłumaczenie się kanclerza Friedricha Merza. Niektórzy mówią o tym, że musi oddać komuś innemu sterowanie partią. No i będzie też szczyczenie się tym wynikiem przez władze AfD, które w Berlinie będą dzisiaj właśnie ogłaszały ogromny sukces tutaj w terenie, że to jest początek sięgania po władzę w całym kraju.
1: No właśnie, Adamie, jakie panują generalnie nastroje? Bo podkreślasz, że jest to mały land. Czy naprawdę to zwycięstwo AfD, rozumiem, dla nich jest to duże wydarzenie, ale czy to jest duże wydarzenie również dla całego kraju?
0: Tak, dlatego że do tej pory wszystkie partie z tą kanclerską CDU próbowały odciąć głosy AfD i nawet jeżeli gdzieś wygrywała AfD w lokalnych terenach, to tak jak wspomniałem, udawało się ją blokować. Tutaj się to nie udaje, a do tego w ostatnich tygodniach AfD przegoniła w sondażach kanclerską CDU i zdobywa już w tej chwili w sondażach na razie 25% poparcia i jest najpopularniejszą partią. Nie da się bez niej rządzić, taki płynie wniosek stąd, bo ludzie chcą zmian, więc może krótko właśnie, czego chcą ludzie po tym wyniku.
2: Może w końcu coś się zmieni. A gdzie zmiany są potrzebne? W polityce zdrowotnej, rodzinnej, w polityce społecznej, zagranicznej, w polityce gospodarczej. Nie ma praktycznie pola, gdzie nie potrzebowalibyśmy zmiany. Katastrofa. Mam oczywiście nadzieję, że ostatecznie tak się ułoży, że pozostałe partie się porozumieją i AfD nie dojdzie do władzy.
0: Jedni się boją, a drudzy właśnie mają nadzieję na to, że w końcu zacznie zmieniać się coś w kraju, który ich zdaniem od lat rządzi się tak samo i przez to pogrąża się w kryzysie ekonomicznym i nie tylko.
1: Adamie, ktoś, kto nie śledzi niemieckiej polityki, jaką partią jest AfD? Mówi się, że to skrajna prawica. Gościliśmy tutaj senatora Koalicji Obywatelskiej Krzysztofa Kwiatkowskiego, który wręcz mówił, że jest to partia, która nawiązuje do największych demonów Niemiec. Więc jaką na dzisiaj jest partią AfD i czy faktycznie stanowi tak poważne zagrożenie, jak mówią niektórzy politycy?
0: Jest to partia skrajnej prawicy, jest to partia populistyczna, a to, że teraz prawdopodobnie sięgnie po władzę, pokaże, jak naprawdę wygląda sprawowanie przez nią rządów, bo żeby pokazać przykład, jaki program miała tutaj, w tym landzie ta partia, co może się przekładać też na inne obszary, na inne tereny, gdzie ewentualnie przejęłaby władzę, to jest między innymi zamykanie niektórych placówek naukowych, także takich, które na przykład badają to, co Niemcy zrabowali w czasie II wojny światowej i wcześniej, w czasie czasów kolonialnych. Oni zapowiedzieli, że ta placówka, która akurat na terenie Saksonii-Anhalt ma swoją siedzibę, że ona zostanie zamknięta. Że dziennikarzy z mediów publicznych trzeba pozwalniać, dlatego że oni nie reprezentują ich myśli. I jest kilka innych, także właśnie naukowych, między innymi miejsc, w których oni chcą działać. A do tego jest to partia populistyczna, co oznacza, że oni jednocześnie mówią o obcinaniu podatków i o tym, żeby zwiększyć świadczenia socjalne dla Niemców. No i do tego ważny punkt dla nich, reemigracja, czyli odsyłanie ludzi według niektórych członków tej partii, także tych, którzy tu od pokoleń mieszkają, jeżeli nie urodzili się w Niemczech, jeżeli ich przodkowie nie pochodzili z Niemiec. Musimy przywrócić niemieckość Niemcom, tak mówi tu w Saksonii-Anhalt partia Alternatywa dla Niemiec, która właśnie wygrała wczoraj bardzo zdecydowanie wybory.
1: To jeszcze, Adamie, pozwolisz, dopytam, ponieważ jest też reakcja ze strony polskiego premiera Donalda Tuska, który dosyć mocno wypowiadał się na temat wyborów w Saksonii-Anhalt. Tylko idioci albo zdrajcy się cieszą. Czy widzisz jakiekolwiek szanse na to, żeby doszło do jakiegoś porozumienia? Albo inaczej, jak może wyglądać polityka, jeżeli AfD faktycznie sięgnie po szerszą władzę? Jak może wyglądać polityka między Niemcami a Polską w takiej sytuacji?
0: Do tego, żeby AfD rządziła w całych Niemczech, jest bardzo daleka droga. Tak jak powiedziałem, 25% w sondażach, no to jest rekordowe poparcie teraz dla tej partii, ale ona no, nie ma za bardzo z kim rządzić. Jedynym takim koalicjantem jest właśnie wspomniany sojusz Wasary-Wagenknecht, czyli drugiej ekstremistycznej partii, ale nawet nie wiadomo, czy ona jest trochę prawicowa, trochę lewicowa, ale na pewno skrajna. I jednak to, że ten głos dochodzi, ma takie duże znaczenie, że na

0: poszczególnych landach zdobywa po 40% głosów, szczególnie we wschodnich Niemczech, musi zostać wzięty pod uwagę. Natomiast nic nie wskazuje na to, żeby akurat w obszarze tych rozmów z Rosją, który jest istotny dla AfD, oni też chcą przestać wstrzymać wysyłanie broni przez Niemcy do Ukrainy, a przypomnę, że obecnie to Niemcy odpowiadają w największy sposób za pomoc dla Ukrainy. Na razie nie ma zagrożenia dla relacji z Polską, ale rzeczywiście cieszenie się ze zwycięstwa AfD przez jakieś partie w Polsce jest o tyle dziwne, że jeżeli pojawia się Polska w programie, to raczej no, że za dużo głosu my jako Polacy mamy w Unii Europejskiej, mamy właśnie przy tym, jak podchodzić do Rosji, że za bardzo straszymy i Niemcy, władze tutaj w Berlinie przejmują się za bardzo tym, co mówią właśnie między innymi Polacy, bo nie tylko, także inni sąsiedzi. Czyli mniej słuchać Polski i innych krajów, a bardziej niemieckiego interesu, a w niemieckim interesie jest bliskość do Moskwy, tak mówi AfD, i niekoniecznie pomaganie Ukrainie w tej sytuacji, bo lepiej wydawać byłoby te pieniądze na potrzeby Niemców.
1: Korespondent Polskiego Radia w Niemczech, Adam Górczewski. Adamie, bardzo dziękuję ci za te wszystkie informacje.
0: Kłaniam się nisko.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
1: Słuchają państwo Poranka w Polskim Radiu 24. Justyna Golonko razem ze mną.
3: Dzień dobry. Już jest. Dzień dobry.
1: Przed nami magazyn gospodarczy Saldo. Co u ciebie?
3: U mnie bardzo dobrze i mam ciekawe informacje. Jak zwykle rzekłabym też tutaj na antenie nieskromnie.
1: No to zapraszam.
3: Ale, tak, ale zaczynamy od tego, że osoby mocno zadłużone będą miały łatwiej, bo mamy zmiany w upadłościach konsumenckich. One są coraz bliżej. Rząd przyjął już projekt ustawy w tej sprawie. Nowe rozwiązania mają uprościć i przyspieszyć wychodzenie zadłużenia osobom fizycznym i jednoosobowym działalnościom gospodarczym, to też ważne. Zmiany przewidują między innymi mniej obowiązków dla sądów, możliwość wcześniejszego zakończenia planu spłaty oraz automatyczne umorzenie pozostałych zobowiązań. Nowe rozwiązanie ma wyraźnie przyspieszyć postępowania i ograniczyć zbędne czynności orzecznicze. O tym mówi Karol Tatara.
4: Sądy już nie będą z urzędu badać tego, czy te sprawozdania są składane i czy są poprawnie, formalne i też nie będą badać ich treści. To wprost będzie przewidziane w ustawie. Teraz tak naprawdę tym powinni się interesować wyłącznie wierzyciele. Tak więc jeżeli wierzyciele nie będą się tym interesować i upadły będzie się opóźniał albo będzie składał niezupełne te sprawozdania, no to tak naprawdę sąd już żadnych konsekwencji wobec niego negatywnych nie wymierzy. No wcześniej wiązało się to z ryzykiem uchylenia takiego planu spłaty, no co powodowało, że cała operacja w postaci upadłości konsumenckiej traciła swój sens.
3: Mówił Karol Tatara, radca prawny, kwalifikowany doradca restrukturyzacyjny. Co ważne, najwięcej na tych zmianach zyskają oczywiście osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, no i przechodzą proces upadłości konsumenckiej. Dzięki nowym przepisom ta cała procedura stanie się bardziej przejrzysta. Odzyskiwanie płynności finansowej będzie szybsze i niejako nastąpi z automatu. O tym mówi dr Bartosz Sierakowski, radca prawny z Uczelni Łazarskiego.
5: Kończymy wykonywanie planu spłaty, powiedzmy za 2 lata i dodajemy 3 miesiące na ewentualną reakcję wierzycieli. Jeżeli żaden z wierzycieli nie złoży wniosku o uchylenie czy zmianę planu spłaty, wówczas z automatu, z mocy samego prawa dojdzie do oddłużenia, do tego rzeczywistego efektu upadłości konsumenckiej.
3: Ja tylko przypomnę jeszcze, że to ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie oznacza darowania wszystkich długów osobie, która nie jest wypłacalna. To tak nie działa.
5: W ramach upadłości konsumenckiej cały mój majątek przejmuje i sprzedaje syndyk. Z tego, co sprzedał, zaspokaja wierzycieli, a później sąd ustala mi plan spłaty na przyszłość. I długość tego planu zależy od takich okoliczności jak przyczyny niewypłacalności, czy zawiniłem, czy nie zawiniłem w zaciąganiu tych długów. I jak sąd już wyda taki plan spłaty, powiedzmy na 36 miesięcy, to muszę miesiąc do miesiąca ten plan wykonywać i dopiero po tych 36 miesiącach dostanę to oddłużenie, czyli tak zwany nowy start, czyli ta idea zwolnienia od długów po to, by nie tkwić w szarej strefie, po to, by znów zarabiać.
3: A eksperci podkreślają, że nawet bardzo trudna sytuacja finansowa nie zawsze oznacza brak wyjścia i tu pomóc ma właśnie ta nowa ustawa, nowe rozwiązania. Jak już dane pokazują, coraz więcej Polaków z tej możliwości dziś korzysta, a po tych zmianach korzystać będzie pewnie jeszcze więcej. Teraz u nas ważne ostrzeżenie, bo rzecznik finansowy ostrzega przed nowymi sposobami, jakimi posługują się złodzieje. Przykładem jest oszustwo na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 tysięcy złotych. Kobieta myślała, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Przewodniczący Krajowego

0: Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek powiedział, że decyzje finansowe należy podejmować bez pośpiechu.
1: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie, to po pierwsze, niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie, niech zapuka do sąsiada, niech zadzwoni do dzieci, niech zadzwoni do kolegi, koleżanki. Nic się nie stanie, jeżeli podejmie tą decyzję pół dnia później, jeden dzień później. Niech poszpera w mediach, niech poszuka tych instytucji.
0: Osoby, które podejrzewają, że padły ofiarą oszustwa, powinny szybko zwrócić się do banku i policji.
1: Jeśli już cokolwiek się wydarzy, to natychmiast zastrzegajmy swoje dokumenty, natychmiast zastrzegajmy swoje karty.
0: Eksperci z Biura Rzecznika Finansowego podkreślają także, że jeśli zachodzi potrzeba zastrzeżenia karty płatniczej, należy to zrobić samodzielnie. Można tego dokonać za pośrednictwem aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub dzwoniąc na oficjalną infolinię banku. Po wykonaniu tej czynności warto sprawdzić, czy karta rzeczywiście ma status zastrzeżona.
2: Saldo.
0: A teraz o kondycji finansowej naszych taksówek powiemy więcej, bo taksówkarze, jak się okazuje, mają coraz większe długi. Z najnowszych danych wynika, że w Polsce sukcesywnie ubywa tradycyjnych taksówek, a rynek coraz bardziej przesuwa się w stronę aplikacji i platform przewozowych. Jednocześnie dane Krajowego Rejestru Długów pokazują, że zaległości finansowe przedsiębiorców prowadzących działalność taksówkarską idą w górę. Tak mówi Adam Łącki, prezes zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej.
3: W rejestrze jest mniej zadłużonych firm taksówkarskich niż rok temu, ale te, które w nim zostały, mają coraz większy problem. Może to oznaczać, że część przedsiębiorców spłaca mniejsze zaległości i znika z rejestru, a pozostają w nim firmy, których kłopoty są głębsze i trwają dłużej. Wtedy każdy stały koszt, jak rata leasingowa za samochód, ubezpieczenie czy paliwo, jeszcze mocniej obciąża płynność. W efekcie grono dłużników może się kurczyć, a wartość ich zaległości nadal rosnąć.
0: Problem, no duży problem dla tej branży oczywiście stanowią rosnące ceny paliw. Dzieci mają jeść więcej warzyw, a mniej mięsa. To zakłada nowy standard żywienia w przedszkolach i szkołach, który obowiązuje od tego roku szkolnego. Warto przy tym pamiętać o tym, z jakimi kosztami ekologicznymi i środowiskowymi wiąże się przemysł mięsny, bo rosnące spożycie mięsa oczywiście wpływa na nasze zdrowie, ale też ma wpływ i na środowisko, i na nasz klimat. O tym mówi dr Maciej Grodzicki, ekonomista z Uniwersytetu Jagiellońskiego i Polskiej Sieci Ekonomii, i podkreśla, że warto pamiętać o tych ukrytych kosztach produkcji mięsa.
4: Zużycie wody, pól uprawnych czy emisje gazów cieplarnianych są tutaj kilkukrotnie, 2 do 3-4 razy nawet większe niż w diecie roślinnej przy zachowaniu tej samej kaloryczności diety. Te koszty, no one nie są bezpośrednio widoczne w cenach na półkach, natomiast odczuwamy je wszyscy, choćby w postaci suszy, w postaci coraz trudniejszych, mniej stabilnych warunków klimatycznych. Tak naprawdę ten rachunek powinien być właśnie w ten sposób rozszerzony, żeby uwzględniał również koszty przemysłu dla środowiska, dla wody czy pól uprawnych.
0: Bo problemem jest też i wylesianie, i utrata bioróżnorodności, ale też ogromna emisja gazów cieplarnianych. Przemysłowa produkcja mięsa jest jednym z głównych źródeł metanu, który jest potężnym gazem cieplarnianym.
2: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowi. Toyota prezentuje
2: Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota.

0: Yaris Cross. Zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Pamiętasz tę piosenkę?
3: Jesteś szlekiem.
2: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Afera Zonda Krypto zatacza coraz szersze kręgi. Dziś zarzuty może usłyszeć wieloletni współpracownik założyciela giełdy Sylwestra Suszka. Tylko idioci albo zdrajcy się cieszą. Premier Tusk krytycznie o zwycięstwie skrajnie prawicowej AfD w Saksonii-Anhalt. Był cenionym i lubianym artystą. Warszawa pożegna aktora Jana Frycza. Minęła ósma. Rafał Boguta. Zapraszam. Prawdopodobnie jeszcze dziś prokuratura w Katowicach ogłosi zarzuty Romanowi Rzet, wieloletniemu współpracownikowi zaginionego twórcy Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Przypomnijmy, że mężczyzna został zatrzymany w weekend na terenie województwa śląskiego, a śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki i wartościowe przedmioty. Komentują tę sprawę poranni goście Polskiego Radia. W Polsce świat polityki ma powiązania ze światem przestępczym, powiedział senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Poranny gość Polskiego Radia 24 przypomniał też o trzykrotnie zawetowanej przez prezydenta ustawie regulującej rynek kryptoaktywów.
2: No już dzisiaj wiemy, dlaczego PiS i Konfederacja kilkakrotnie głosowały przeciwko tej ustawie. Dlaczego prezydent to zawetował? No trudno to nie połączyć z najważniejszym wydarzeniem w kampanii wyborczej Karola Nawrockiego, czyli kongresem SIPAC, finansowanym przez Zondę Krypto.
1: Afera Zonda Krypto to afera rządu Donalda Tuska, ocenił w radiowej jedynce Jarosław Sellin z Prawa i Sprawiedliwości.
3: Przez dwa i pół roku był rząd kompletnie nieczynny, żeby po pierwsze ostrzec Polaków i wszystkie firmy, gdzie ta Zonda Krypto się reklamowała czy finansowała, żeby tego nie czynić. Jeżeli mówił, że to jest firma związana z Kremlem, z Rosją, z rosyjską mafią, to powinien był złożyć wniosek na poziomie europejskim o wpisanie tej firmy na listę sankcyjną.
1: Przypomnijmy, że wcześniej w ramach tego samego śledztwa aresztowani zostali m.in. prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz oraz trzy inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy i sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Donald Tusk krytycznie odniósł się do zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalt. Według wstępnych wyników w wyborach do parlamentu tamtejszego kraju związkowego wygrało prawicowo-populistyczne ugrupowanie Alternatywa dla Niemiec. Partia zdobyła około 44%. Więcej o tym Arkadiusz Augustyniak.
4: Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Jak dodał, trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. Do sprawy odniósł się też Radosław Sikorski. Wicepremier ironicznie skomentował słowa publicysty Rafała Ziemkiewicza, który stwierdził, że AfD to taki niemiecki PiS. Co racja, to racja, skwitował szef polskiej dyplomacji. AfD jest określana jako partia prawicowa, nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji unijnych, a także przywrócenie relacji z Rosją. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Dziś ma dojść do rozmów telefonicznych Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Informację przekazał ukraiński portal Kyiv Independent, pozyskawszy ją z amerykańskich źródeł. Według portalu w pierwszej kolejności Trump ma rozmawiać z Putinem. Z nim, podobnie jak później z prezydentem Ukrainy, omówi telefonicznie weekendowe rozmowy w Moskwie i Kijowie. W stolicach Rosji i Ukrainy byli przedstawiciele amerykańskiego prezydenta Steve Witkoff i Jared Kushner. W Moskwie rozmawiali z Władimirem Putinem, a w

0: z Kijowie z Wołodymyrem Załęskim. Główna kwestia sporna w rozmowach to rosyjskie żądania terytorialne. To był kolejny protest mieszkańców osiedla maltańskiego w Poznaniu. Tym razem przed kościołem pod wezwaniem Jana Jerozolimskiego za murami. To do tej parafii należały grunty, które archidiecezja poznańska sprzedała razem z mieszkańcami deweloperowi. Protestujący twierdzą, że kościół nadal jest stroną w tej sprawie, bo to parafia rozpoczęła przeprowadzoną ostatnio eksmisję, wnosząc sprawę do sądu. Jako dowód przedstawiali wyrok sądu.
1: Wyrzuca ludzi na bruk i twierdzi, że to nie ona to robi.
2: Osiedle maltańskie, które potrzebuje pomocy, nie doświadcza czegoś takiego od organizacji, która raczej powinna tą pomoc nieść.
3: Jezus stałby tutaj z nami! Jezus stałby tutaj z nami!
0: Archidiecezja poznańska na swojej stronie internetowej zamieściła komunikat, w którym szczegółowo opisała historię spornego terenu do momentu jego sprzedaży. Zamieściła na stronie także oświadczenia kurii i dewelopera oraz komunikat spółki Komandoria, która jest zarządcą terenu. Przed południem rozpoczną się uroczystości pogrzebowe aktora Jana Frycza. Pożegnanie będzie miało charakter świecki. Uroczystość rozpocznie się o 11:00 w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie.
4: Jan Frycz grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych, przedstawieniach Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia mówił, co jego zdaniem stanowi podstawę zawodu aktora.
5: W teatrze to nie jest tylko sprawa roli, grania. To jest pewnego rodzaju energia. To nie chodzi tylko o budowanie postaci. To są takie fluidy, które w zespole, w danym przedsięwzięciu dajemy sobie nawzajem.
4: Aktor podkreślał również, że największy wpływ na jego rozwój miały nie sukcesy, ale porażki.
5: Sukcesy nie pamiętam, natomiast klęski są fantastyczne, bo uczą pokory i uczą takiego właśnie humanizmu, który jest dziś wpisany w ten zawód.
4: Jan Frycz spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Jan Frycz zmarł 15 września, miał 72 lata.
6: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Wrześniowy poniedziałek będzie pochmurny, ale na przeważającym obszarze padać nie powinno. Przelotnie pokropi tylko na północy i gdzieniegdzie na zachodzie. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w Małopolsce i na Śląsku.
7: Poranek w Polskim Radiu 24.
8: 6 minut po godzinie 8. Dziś Prawo i Sprawiedliwość zapowiada nowe otwarcie i młode wsparcie dla Przemysława Czarnka. Czekamy oczywiście na szczegóły, a już teraz 24 pytania.
6: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
9: Państwa i moim gościem jest Olga Semaniuk-Patkowska, Stowarzyszenie Rozwój Plus, była wiceminister rozwoju. Dzień dobry pani minister.
10: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
9: Premier Donald Tusk w piątek cytował zeznania Przemysława Krala i mówił, Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom, mowa o aferę Zonda Krypto. Czy Prawo i Sprawiedliwość powinno się już odciąć od Zbigniewa Ziobry, pani zdaniem?
10: Po pierwsze, uważam, że niefortunne jest cytowanie zeznań świadków przez premiera w polskim parlamencie. Uważam, że tutaj jednak powinna być zachowana apolityczność względem procesów, które toczą się w podmiotach związanych z wyjaśnianiem sytuacji poszkodowanych Polaków, bo ja tutaj mam wrażenie, że my ciągle zapominamy w tej całej aferze Zonda Krypto o ludziach, którzy stracili swoje środki finansowe, o ludziach, którzy byli nieprzygotowani na korzystanie z tego systemu, o ludziach, którzy nie dostali ostrzeżenia przed tym, aby właśnie w tym systemie być. Ja od początku, zresztą we wszystkich moich wypowiedziach to podkreślam, jestem gorącym przeciwnikiem kryptowalut w Polsce, choć zdaję sobie sprawę z tego, że mamy tak duże zasoby finansowe już włożone w te kryptowaluty, że potrzebne są regulacje i prawo, które będzie jasne i będzie stało po stronie wszystkich użytkowników czy klientów związanych z kryptowalutą. Jeżeli chodzi o zeznania i o to, jak powinno się zachować Prawo i Sprawiedliwość i czy powinno się odcinać od

0: Zbigniewa Ziobry, to już nie do mnie pytanie. Ja uważam na pewno, że sytuacja, która miała miejsce w ostatnich tygodniach, czyli wylot na Ibizę jednego z posłów Prawa i Sprawiedliwości celem spotkania z panem Kralem, to była rzecz, która nie powinna mieć miejsca. Jakie będą wyciągane wnioski po stronie władz Prawa i Sprawiedliwości, to już jest oczywiście decyzja zarówno prezesa, jak i całego prezydium partii. Nie mi to oceniać.
1: Państwo chcą powołać komisję śledczą do spraw tej afery. Czym dokładnie w ramach tej komisji państwo by się chcieli zająć?
0: No przede wszystkim, pani redaktor, poszkodowanymi Polakami.
1: No ale nie da się uniknąć tego politycznego wątku.
0: Pani redaktor, tylko że polityczny wątek nie może nakładać się i być nadrzędny w stosunku do interesu społecznego. Tutaj został zachwiany całkowicie interes społeczny, bezpieczeństwo Polaków, którzy inwestowali w kryptowaluty, również został zachwiany, więc komisja śledcza jest między innymi od tego, aby po pierwsze, zresztą też jako Stowarzyszenie Klub Rozwój Plus, zachęcamy wszystkich poszkodowanych do bezpośredniego kontaktu z członkami naszego stowarzyszenia, celem właśnie identyfikacji liczby i skali tych problemów, jak również opowiedzenia o tych problemach. To jest dla nas istotne. Przepychanki dotyczące z mównicy sejmowej mówienia jednego czy drugiego nazwiska, to nie jest to, czym dzisiaj Stowarzyszenie Rozwój Plus chciałoby się zajmować. Chcielibyśmy wyjaśnić przede wszystkim tę bezprecedensową sytuację, która miała miejsce w kontekście utraty tych środków finansowych przez obywateli, ale również przedstawić takie mechanizmy i zabezpieczenia, które pozwolą uniknąć tej sytuacji na przyszłość. Tokenizacja to jest system i proces, w którym młodzi ludzie dzisiaj postępują i będą postępować, więc nie unikniemy też rozmów na temat tego, jakie obwarowania i normy prawne powinny funkcjonować w tym rodzaju polityki gospodarczej, jaką właśnie jest chociażby tokenizacja, czy kryptowaluty, czy angażowanie środków finansowych w ten internet, ten pieniądz internetowy, aby zabezpieczyć interes wszystkich klientów korzystających z tego.
1: Zbigniewa Ziobro, państwo by przed oblicze komisji, jeśli by została powołana, państwo by zaprosili, wezwali?
0: Zbigniew Ziobro nie jest problemem, pani redaktor, dzisiaj Stowarzyszenia Rozwój Plus i chciałabym, żebyśmy skupiali się we wszystkich pytaniach nie na łączeniu nas dzisiaj z Prawem i Sprawiedliwością.
1: Ale teraz nie łączę, tylko myślę, pytam, czy takiego świadka państwo by wezwali?
0: Pani redaktor, nie ode mnie to zależy od prezydium komisji, która zostanie powołana, od tego, jakimi dokumentami będzie komisja funkcjonowała, jeżeli zostanie powołana. Ja bym nie chciała być włączana w te takie właśnie rozgrywki polityczne dużych nazwisk. Zbigniew Ziobro jest dzisiaj problemem Prawa i Sprawiedliwości, nie problemem Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: A jakie są szanse na to, by komisja powstała? No bo wiadomo, koalicja rządząca zagłosuje przeciw. Prawo i Sprawiedliwość ma własny pomysł na próbę rozwiązania tej sprawy, a mianowicie komisję zaufania publicznego. A państwo uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej w piątek złożyli. Z jakimi nadziejami?
0: Problem polega na tym, pani redaktor, że komisja zaufania publicznego, to rozumiem, że spotkanie intelektualistów z różnych stron i obszarów gospodarczych, między innymi związanych z kryptowalutami, którzy mieliby rozmawiać. Nam chodzi o to, aby ta komisja śledcza faktycznie weryfikowała, diagnozowała problemy społeczne, z którymi Polacy i wszyscy klienci zondy krypto mieli do czynienia. My chcemy na konkretnych przykładach pokazać schemat, o którym zresztą Mateusz Morawiecki, były premier, bardzo często mówił, że bez konkretnego prawa jasnego i obwarowań będzie to system, który będzie trochę przypominał oczywiście piramidę Amber Gold, tylko internetową piramidę finansową. Nie unikniemy dzisiaj wycofania swoich oszczędności i środków finansowych przez wiele osób, które korzystają z tego procesu, ale możemy za pośrednictwem tej komisji śledczej uniknąć błędów i przedstawić zarys takiego prawa, które będzie obowiązywało po to, aby i ostrzec, i zabezpieczyć interes
1: Większość społeczny. Zadaje sobie pytanie, po co komisja śledcza, skoro prokuratura działa?
0: Pani redaktor, gdyby prokuratura działała, nie byłoby tyle problemów, z którymi dzisiaj się mierzymy. Prokuratura zajmuje się na przykład dzisiaj, niestety zadaje to pytanie, jak doszło do sytuacji, w której marszałek województwa lubelskiego nie był aresztowany, a jednak media donosiły, że był aresztowany. Stawiam tutaj ogromny znak zapytania pomiędzy interakcją wpływowych polityków aparatu rządowego, rządzącego, służb, które są od tego, aby tą sprawą się zajmować i monitorować, i dziennikarzami. Dla mnie to jest sytuacja kuriozalna, która nie powinna mieć miejsca, że mieliśmy gro dziennikarzy, którzy mieli już gotowy i przygotowany materiał i doszło do

0: wycieku tych informacji, no to jest pokazanie absolutnie wpływów i działalności, jak również układu. I na to miejsca nie powinno i zgody nie powinno być społecznej.
1: Dziennikarze przyznali się do błędu.
0: Stawiam tutaj duży znak zapytania, czy prokuratura faktycznie działa w interesie społecznym. Śmiem twierdzić, że dzisiaj po tej sytuacji, która miała miejsce z udziałem marszałka województwa lubelskiego panem Jarosławem Stawiarskim, tak nie jest.
1: Pani minister, jeśli będzie czwarty projekt ustawy, rząd taki projekt ustawy w sprawie kryptoaktywów zapowiada, nie wiadomo jeszcze jaki będzie ta ustawa miała kształt i jeśli będzie to dokładnie ten sam projekt ustawy, to nie ma szans na państwa poparcie.
0: No, przy tym samym projekcie ustawy poparcia nie widzę, natomiast widzę możliwość i zresztą Zbigniew Bogucki, szef Kancelarii Prezydenta, mówił jasno o tym, że można tę sprawę załatwić w ciągu kilku dni, a nawet jednego dnia, tylko potrzeba dobrej woli i braku polityki i politykierstwa po stronie wszystkich frakcji politycznych do tego, aby unormować sytuację, która ma miejsce. Ja też stawiam w ślad za słowami Zbyszka Boguckiego pytanie, gdzie był aparat rządowy, gdzie były służby, gdzie był alert tak naprawdę tych służb w przedziale czasowym od ubiegłego roku do maja bieżącego roku, kiedy już było wiadomo, że ta sytuacja jest wątpliwa. Tych służb i tych działań nie było, jest reakcja polityczna, nie tego wyborcy oczekują.
1: Ale premier tłumaczy, że taka ustawa by służbom bardzo się przydała.
0: To, że premier coś tłumaczy albo o czymś mówi, albo coś obiecuje, nie jest żadnym zaskoczeniem. Pytanie, co wychodzi z tego z praktyki. Z praktyki wychodzi chaos i politykierstwo, na to naszej zgody nie mamy. Jako Stowarzyszenie i Klub Rozwój Plus chętnie usiądziemy do stołu nad konkretnymi rozwiązaniami, no ale one nie mogą być tylko warstwą polityczną, muszą w sobie zakładać również te wszystkie historie i sytuacje, z którymi dzisiaj społeczeństwo zgłasza się do nas w sposób indywidualny.
1: Pani minister, Prawo i Sprawiedliwość czuje oddech rozwoju plus na plecach, ponieważ dzisiaj zamierza i ma takie plany rozszerzyć sztab kampanii wyborczej o młodych ludzi. W skład sztabu wejdą między innymi Małgorzata Golińska, Kasper Płażyński, Krzysztof Cieciura. Jak pani ten ruch ze strony kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości postrzega?
0: Koncentruję się i skupiam na ruchach klubu i Stowarzyszenia Rozwój Plus. Przed nami bardzo dużo pracy terenowej. Skupiamy się na tym, aby jak największa liczba również członków mogła być zaangażowana zarówno w tworzenie koncepcji, jak i programu wyborczego na przyszły rok. To są bardzo ważne wybory. Jesteśmy świeżo po wyborach w Niemczech i widzimy, jak skrajność, radykalizacja i populizm mogą otrzymywać poparcie, więc tutaj musimy się skupić i skoncentrować właśnie na segmentach takich jak energetyka, gospodarka, sprawy międzynarodowe, mieszkaniowe. To są dla nas te najważniejsze i najistotniejsze tematy. Ja bym na bok odłożyła twarze konkretne, choć z całym szacunkiem i pełnym uznaniem w stronę Małgorzaty Golińskiej się kieruje. Jest to bardzo merytoryczna postać Prawa i Sprawiedliwości. Niemniej jednak to nie nazwiska, a konkrety i program wyborczy, jak również skuteczność realizacji tego programu wyborczego, mam nadzieję, w przyszłym roku wygra. Co do działań Prawa i Sprawiedliwości i odczuwania oddechu, no, nasi koledzy bardzo często w przestrzeni publicznej mówią zupełnie co innego. Próbują bagatelizować i dyskredytować nasze środowisko i nasz obóz, plus wciągać w nas w niepotrzebne awantury. U nas nie ma takiej możliwości, abyśmy byli podatni pod to. Idziemy do przodu, staramy się, aby żaden wyborca w przyszłym roku, który dzisiaj nie ma swojego ugrupowania, nie pozostał w domu bierny, tylko poszedł konkretną i zaznaczył konkretną pozycję i frakcję polityczną. Na tym nam zależy, żeby społeczeństwo polskie nie było bierne względem wyborów.
1: Ale to państwo, jak jeszcze państwo byli w Prawie i Sprawiedliwości, apelowali o to właśnie, żeby ta debata była. Teraz Prawo i Sprawiedliwość zapowiada, że co tydzień właśnie będzie jakiś blok tematyczny poruszany, żeby ta dyskusja w ramach Prawa i Sprawiedliwości, to może państwo jednak coś jeszcze swoim odejściem w PiS-ie zmienili.
0: Ale to widzi pani redaktor, to znowu są tematy, które dla mnie są dziesięciorzędne. Dla mnie dzisiaj pierwszorzędne jest dotarcie społeczne przede wszystkim, ale nie tylko, do grupy 13-procentowej społecznej w Polsce, która oddała głos, niesłusznie została oszukana przez Szymona Hołownię i Trzecią Drogę. Musimy to mówić wprost. To są ludzie, którzy zdecydowali się, zmobilizowali się do tego, aby pójść na wybory. Dzisiaj żadnej opcji politycznej nie mają, bo nie chcą skrajności, bo nie chcą czegoś, co nie jest pragmatyzmem państwowym, bo

0: nie chcą czegoś, co nie ma, co nie zawiera w sobie interwencjonizmu państwowego. Taką formacją uważam, że jest Korona Polska Grzegorza Brauna. Są to tylko i wyłącznie ludzie opowiadający niestety bajki, bardzo często ciężkie w odbiorze społecznym, ale to są bajki, które niestety nie będą miały pokrycia już w bezpośrednim rządzeniu, ponieważ czym innym jest opowiadanie o tym, jak może wyglądać państwo polskie, czy odbudowa gospodarcza chociażby państwa polskiego, czym innym jest już realizacja konkretnych założeń w ramach prawa i norm, które w Polsce powinny obowiązywać.
1: A poprą państwo kandydata Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu Marcina Ociepę, jak dojdzie do głosowania?
0: Już zgłaszaliśmy, już wypowiadaliśmy się na ten temat, panie redaktor, że każdy dzisiaj klub, a my jesteśmy trzecim co do wielkości klubem, zasługuje na swojego przedstawiciela.
1: No właśnie, tylko że to zmierza na razie w tą stronę, że...
0: Ten przedstawiciel jest przede wszystkim od pracy w terenie. Uważamy, że każdy taki kandydat, Mateusz Morawiecki nie wycofał się ze słów poparcia na Marcina Ociepę. Ja się dziwię tym nerwowym ruchom naszym kolegom i koleżankom, szczególnie z Marcinem Ociepą na czele. To jest absolutnie niepotrzebne, będzie głosowanie demokratyczne w polskim parlamencie. Zobaczymy, jak ta sytuacja wygląda. Z mojej perspektywy każdy klub, który zasiada w polskim parlamencie, powinien mieć swojego przedstawiciela. Dziwię się obozowi Prawa i Sprawiedliwości, że przez 3 lata utrzymywał cały czas takie przeświadczenie, że może być to tylko marszałek Elżbieta Witek. Dzisiaj okazuje się, że koniunktura polityczna wygrała w Prawie i Sprawiedliwości, wybrała inaczej.
1: A co jeśli państwo nie otrzymają takiej możliwości wskazania wicemarszałka właśnie z rozwoju plus, bo takie głosy się pojawiają, że wicemarszałkowie należą się tylko tym partiom, które wchodziły do Sejmu, a nie te, które później się
0: dzieliły. Zakładamy, panie redaktor, zakładamy taką opcję, ale jeszcze raz powtarzam, ludzi i społeczeństwo dzisiaj nie interesuje, społeczeństwa nie interesują konkretne nazwiska, tylko realizacje. My tworzyliśmy klub i stowarzyszenie Rozwój Plus, no niestety w historii, która nie powinna mieć miejsca, czyli wypchnięciu nas z Prawa i Sprawiedliwości, dostosowaliśmy się do tego nowego, do tej nowej rzeczywistości politycznej. Ja bardzo często powtarzam, że w polityce możliwe jest to, co jesteśmy w stanie zrealizować i tylko tak powinniśmy funkcjonować w tej polityce. Rzeczy niemożliwe i nierealne oczywiście też możemy starać się realizować, ale na nie potrzebujemy zdecydowanie więcej czasu, więc pragmatyzm nam jest potrzebny. Nie patrzymy na nazwiska, wystawiamy swojego kandydata, jest nim Marcin Chorała, a jak będzie wyglądało głosowanie w polskim parlamencie, to czas pokaże. Nie nazwiska, nie stołki, a rzeczywisty kontakt społeczny i rozwiązywanie problemów społecznych. To nam towarzyszy.
1: Rozmawiają państwo z marszałkiem Sejmu o tym właśnie, że stanowisko wicemarszałka państwu się należy. Takie argumenty padają, dochodzi do jakichś osobistych spotkań w tej sprawie?
0: Panie redaktor, nie mi o tym opowiadać i mówić. Mamy szefa klubu, jest nim Łukasz Schreiber. To można te pytania do niego kierować, jak wyglądają te rozmowy. Myślę, że akurat tym również społeczeństwo nie jest zainteresowane, czy i jak te rozmowy się odbywają, tylko konkretami, a konkrety zapadną na sali plenarnej w trakcie głosowań.
1: A propos sali plenarnej, pani minister, jak były komentowane szczekanie przez jedną z pań posłanek u państwa w Rozwoju Plus?
0: U nas nie było to w żaden sposób komentowane, ja mogę powiedzieć tylko ze swojej perspektywy. Wolę ciszę niż hałas, wolę rozmowę niż krzyk. To są dla mnie takie cechy, które powinny dominować na sali plenarnej. Niestety jakość też tego życia politycznego w polskim parlamencie poprzez happeningi prowadzone przez chociażby Klaudię Jachirę wiele lat temu, niestety funkcjonują do dzisiaj. Mamy sytuację różnych emocji, mamy również psychologię, która jest związana właśnie z tą emocją tłumu. Nie jestem od tego, aby to w jakikolwiek sposób oceniać, tym bardziej, że w bardzo wnikliwy sposób jesteśmy przecież zaangażowani i w prowadzenie projektów ustaw też jako nowy klub i w jakby taką dyscyplinę głosowań, więc na tym się koncentrowałam. Różnego rodzaju reakcje, happeningi i ten głos emocji mnie osobiście nigdy nie towarzyszył i nie porywał.
1: Pani minister, pani już o tym wspomniała. Skrajna prawica wygrywa w jednym z niemieckich landów, w Saksonii, Anhalcie. Co to oznacza dla Niemiec, co to oznacza dla Europy?
0: Dla Niemiec to oznacza o 180 stopni zmianę nastawienia chociażby do braku polityki reakcyjnej i kryzysowej w Unii Europejskiej przez ostatnią chociażby dekadę. Natomiast mnie średnio dzisiaj interesuje

0: to jak to będzie się przekładało na stronę niemiecką, bardziej interesuje mnie to, a raczej głównie, jak się będzie to przekładało na stronę polską, z dystansem, z brakiem zaufania, z odczytywaniem również chociażby takich zapowiedzi, że zachodnie granice Polski powinny należeć do strony niemieckiej i należą im się reparacje. To nie jest formacja, która wydaje się formacją łagodzącą czy budującą dyplomatyczne relacje międzynarodowe. Patrzę na to z ogromnym dystansem, z próbą ochrony interesu polskiego i ze zdziwieniem, że aż tak duże poparcie do takiej skrajności popłynęło. To jest dla nas również przestroga przed przyszłorocznymi wyborami i również identyfikowaniem tego, co jest rzeczywiste po stronie chociażby korony polskiej Grzegorza Brauna, bo jest to w mojej ocenie bardzo niebezpieczny proces.
1: Pani minister, a mamy się czego obawiać na przykład w perspektywie, nie wiem, efektu domina u naszych zachodnich sąsiadów?
0: Musiałaby pani redaktor skonkretyzować pytanie, no, czy efekt domina nastąpi w Europie.
1: Na razie Irland, tak. Mhm.
0: Być może tak właśnie będzie i to jest właśnie przerażające w tym wszystkim. No będziemy się temu bacznie przyglądać. Uważam również, że szef polskiej dyplomacji, choć pewnie tego nie będzie w stanie wykonać, ale szef polskiej dyplomacji też powinien już od dzisiaj monitorować i zabezpieczać interes nie tylko międzynarodowy Polski, ale przede wszystkim gospodarczy. Wygląda to skrajnie, wygląda to niebezpiecznie, wygląda to również, uważam, populistycznie i nad tym powinniśmy czuwać. Znowu, skrajne pozytywne reakcje co do zmian, które zaszły wczoraj w Niemczech po stronie polskiej, są dla mnie dużym zaskoczeniem i są absolutnie nad wyraz. Jeszcze raz podkreślam, dystans po konkretnych działaniach możemy to ocenić, ale dzisiaj nie wygląda to dobrze.
1: W bardzo ostrych słowach skomentował to premier Donald Tusk, który powiedział, napisał, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech.
0: No tak, ale nie chciałabym, żeby premier polskiego rządu używał tego typu sformułowań za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wydaje się, że język polski jest bogatszy i można takie rozmowy prowadzić w zupełnie inny sposób, czy chociażby alerty informacyjne dotyczące danych wyborów przeprowadzić używając ładniejszego języka polskiego, który również potrafi być dosadny, a nie w taki populistyczny sposób znowu atakujący różne frakcje polskiej sceny politycznej.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem była Olga Semeniuk-Patkowska, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Miłego dnia, pani poseł.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Jestem gorącym przeciwnikiem kryptowalut. Nie zmienia to faktu, że Polska potrzebuje przepisów, które regulowałyby ten rynek. Komisja śledcza działałaby w interesie społecznym, podkreśla Olga Semeniuk-Patkowska z Rozwój Plus, która apeluje, żeby stowarzyszenia nie łączyć z PiS-em i Zbigniewem Ziobrą, który, jak zaznacza pani poseł, jest dzisiaj problemem PiS-u. Rozwój Plus celuje w 13% Szymona Hołowni, którzy według byłej pani minister zostali oszukani. Jednocześnie przestrzega przed rosnącą siłę Konfederacji Grzegorza Brauna. A propos szczekania w Sejmie, tak, miało to miejsce. Wolę ciszę niż hałas, tak pani poseł komentuje. Szczekanie na sali plenarnej przez Dominikę Chorosińską z Prawa i Sprawiedliwości. To 24 pytania, a my jeszcze zaglądamy do prasy.
2: Przegląd portali.
3: Zostawmy już na razie szczekanie w polskim parlamencie, bo no, trochę szkoda na to czasu i energii. Natomiast jeszcze komentarz ze strony ministra Żurka, który apeluje do władz Prawa i Sprawiedliwości w dzienniku Fakt. Jakie teczki i haki na was zostawił, pyta pan minister. Dlaczego Ziobro wciąż firmuje waszą partię? Czy powodem jest strach przed tym, jakie teczki i haki na was zostawił? Pytał Waldemar Żurek, zwracając się do Jarosława Kaczyńskiego z odczytanych zresztą w piątek w Sejmie fragmentów zeznań ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto ma wynikać, że Zbigniew Ziobro miał obiecywać, tu cytat, ukręcenie łba sprawą po powrocie do Ministerstwa Sprawiedliwości, a po wyborze Karola Nawrockiego na prezydenta, że załatwi ułaskawienie. Do tych właśnie słów odniósł się Waldemar Żurek. Mechanizm jest bezwzględnie prosty. Człowiek z zarzutami płaci setki tysięcy, a w zamian ma dostać bezkarność i zablokowanie śledztw po ewentualnym powrocie do resortu, dodał, po czym zwrócił się do kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości. Dziś Zbigniew Ziobro nadal jest wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości i ukrywa się w Stanach Zjednoczonych. Pytanie brzmi, dlaczego Ziobro wciąż firmuje waszą partię? Odpowiedzialność polityczną i moralną ponosicie tu.

0: i teraz. Oceńcie sami, pytał, podkreślał minister sprawiedliwości w fakcie a propos Zonda Krypto. Ten temat oczywiście powróci jeszcze w komentarzach, a my teraz przechodzimy do informacji.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w

0: Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Jest 8.30, Rafał Boguta, zapraszam. Skrajna prawica wygrała zdecydowanie wybory w Saksonii-Anhalt, ale nie zdobyła samodzielnej większości. Te regionalne wybory w Niemczech są obserwowane z dużym zainteresowaniem także z zagranicy, bo to pierwsze głosowanie, które może dać alternatywie dla Niemiec premiera w niemieckim kraju związkowym. Rosnąca pozycja AfD to spory problem dla Polski, uważa politolog Piotr Pochyła z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Ekspert przypomina, że liderzy AfD coraz częściej prezentują antypolskie postulaty.
3: Jeśli chodzi o Saksonię-Anhalt, jest tam taka mocna ciągota do Prus, tak? Do spuścizny Prus, co dla Polski jako państwa, które leży na obszarach wcześniej zajmowanych przez Prusy. Ta współpraca oczywiście z Rosją jest dla nas takimi dwoma dużymi wykrzyknikami ostrzegawczymi, że to nie są dobre dla nas tendencje.
2: Liderzy AfD opowiadają się m.in. za likwidacją strefy Schengen i wyjściem Niemiec ze strefy euro. W stolicy Serbii, Belgradzie, odbędzie się pogrzeb Ratka Mladića, byłego dowódcy Armii Bośniackich Serbów. Został on skazany przez Międzynarodowy Trybunał na dożywocie za ludobójstwo, zbrodnie przeciwko ludzkości i zbrodnie wojenne. Uhonorowanie postaci nazywanej rzeźnikiem Bałkanów budzi protesty w całej Europie. Unijna komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos odwołała planowaną wizytę w Serbii, podkreślając, że publiczne gloryfikowanie skazanego zbrodniarza jest sprzeczne z wartościami Unii Europejskiej. Mladić został uznany za jednego z głównych odpowiedzialnych za masakrę w Srebrenicy w 1995 roku, gdzie zamordowano około 8 tysięcy bośniackich muzułmanów. Odpowiadał także za oblężenie Sarajewa, podczas którego zginęło około 10 tysięcy osób. O godzinie 16 mija termin niezwykle ważny dla osób, które zbierały podpisy pod swoją kandydaturą na prezydenta Krakowa. Chodzi o 11 pretendentów do tego stanowiska, którzy ostatecznie nie zgłosili się z poparciem mieszkańców do Miejskiej Komisji Wyborczej. Pełnomocnicy komitetów tych kandydatów muszą zniszczyć listy poparcia, na których są wrażliwe dane osobowe. To jednak nie wystarczy, wyjaśnia szefowa delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie Barbara Golanko.
4: Musi być sporządzony protokół zniszczenia, który to protokół pełnomocnicy. Pełnomocnik wyborczy niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie. Komitety wyborcze jeszcze będą informowane o tej sytuacji. Będzie to przypominane, iż są zobowiązani, aby takie protokoły do Miejskiej Komisji dostarczyć, żeby tutaj już nie było żadnych wątpliwości, co stało się z tymi danymi osobowymi, które zostały przekazane w toku udzielanego poparcia.
2: Ewentualne niedopełnienie tego obowiązku może skończyć się policyjnym śledztwem. Pieszo, na rowerze, na motocyklu, na wózku inwalidzkim. Trasę z Bytomia do Częstochowy pokonują uczestnicy sztafety po Dom Całodobowego Wsparcia. Wyruszyli godzinę temu. Celem jest zbiórka funduszy na budowę kolejnych mieszkań dla niepełnosprawnych, mówi Żaneta Monika ze Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej.
5: Będą to mieszkania, w których nasi niepełnosprawni będą funkcjonować na co dzień. Będzie to dla nich miejsce takiego spokoju, odpoczynku, no wiadomo jak w domu. Także będą mogli liczyć na wsparcie opiekunów, którzy będą tam pracować. Będą z nimi 24 godziny na dobę.
2: Sztafeta ma dotrzeć do celu około 16, a o 17 na Jasnej Górze zostanie odprawiona msza święta.

Z dobrych informacji pogotowych to fakt, że lato jeszcze nie powiedziało ostatecznego słowa. Jeszcze czekają nas ciepłe momenty. Dziś po południu spodziewane są nieco wyższe temperatury w okolicach 22 stopni. Tak będzie na południu i zachodzie kraju. W centrum w okolicach 20, w pozostałej części kraju w okolicach 17. Do tego ma być co prawda może pochmurno, ale bezdeszczowo, prawie bezdeszczowo, bo jedynie na Suwalszczyźnie mogą wystąpić przelotne opady. Minuty po godzinie 8 słuchają Państwo Poranka w Polskim Radiu 24. AfD triumfuje w Saksonii-Anhalcie, zdobywając ponad 44% głosów. Jej rosnące wpływy mogą mieć znaczenie daleko poza granicami landu. Jak ten wynik może wpłynąć na sytuację Polski? O tym już teraz zapraszamy.

0: telefonem też.
1: Doktor Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza, gościem Polskiego Radia 24. Dzień dobry, panie doktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Panie doktorze, premier Donald Tusk skomentował wyniki wyborów w tym landzie niemieckim. W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. Panie doktorze, co oznacza dla Polski, od tego zacznę, ten sukces AfD w niewielkim landzie, jakim jest Sachsen-Anhalt?
2: Myślę przede wszystkim, że wypowiedź premiera Tuska należy ocenić jako zbyt ostrą. To znaczy tu po raz kolejny ujawnia się taka postawa polityków liberalnych, którzy oczekują, że w demokracji będzie tak, że wszyscy będą głosować na liberałów. I jeżeli tak się nie dzieje, to znaczy, że ludzie są głupi. I myślę, że jest to, może to być frustrujące dla części Polek, Polaków, którzy także właśnie obserwują sytuację za granicą. Myślę, że sam ten wynik wyborczy w Niemczech nie przełoży się bezpośrednio na to, co będzie się działo w Polsce w wyborach w roku 2027. Natomiast jest raczej pewnym symptomem. Symptomem zmian, o których wiele osób już mówi, które obserwujemy w wielu krajach. Zmian, które pokazują, że ta część społeczeństwa, która czuje się niedoreprezentowana, bierze sprawy w swoje ręce. Można by też powiedzieć, ulega pewnego rodzaju narracjom populistycznym. Można oczywiście tak próbować o tym mówić. Natomiast nie zmienia to faktu, że w demokracji tak właśnie to działa, że jeżeli ludzie są niezadowoleni, to niekoniecznie muszą wnikać w szczegóły polityczne, niekoniecznie muszą zapoznawać się szczegółowo z programami wyborczymi, z tym, kto z kim ma powiązania, kto występował w jakich ugrupowaniach za młodu. Po prostu podejmują decyzję wyborczą i już. I jeżeli chcemy żyć w systemie demokratycznym, no to oczywiście musimy się z tym liczyć i jakkolwiek byśmy nie apelowali o to, żeby ludzie podejmowali decyzje w sposób świadomy, byli wyedukowani, przemyśleli swoje wybory, no to jednak musimy się liczyć z tym, że tak to będzie wyglądać. No a wygląda to, jak widzimy, teraz w Niemczech i jest to prawdopodobnie zapowiedź szerszego frontu zmian.
1: No to panie doktorze, powiedzmy, co takiego AfD zaproponowało mieszkańcom Sachsen-Anhalt, że przekonała do siebie ponad 44% głosujących przy bardzo wysokiej frekwencji, bo jeżeli dobrze widziałem, to frekwencja wyniosła tam chyba 80%.
2: Wydaje mi się, że poruszamy się tutaj na poziomie powierzchownym, na poziomie haseł, które mobilizują elektorat. I tą obietnicą jest, ta obietnica jest zawarta w samej nazwie partii już, to znaczy alternatywa. To znaczy ludzie są niezadowoleni z tego, co dzieje się w Niemczech. Oczywiście Niemcy cały czas są jedną z wiodących gospodarek na świecie, ale wiemy, że wyborca, obywatel, obywatelka ocenia to przez porównanie, jak żyło mu się do tej pory, a jak żyje mu się teraz, oraz przez pewną projekcję różnych lęków. No, przykładowo, że migranci przyjeżdżają, zabierają pracę i tak dalej, i tak dalej. Więc w tych okolicznościach można powiedzieć, że sam fakt powiedzenia nie, dość tego, co dzieje się teraz, jest już dostateczną zachętą dla części przynajmniej elektoratu, która nie będzie właśnie wertować, wnikać w programy wyborcze, które prawdopodobnie i tak uważa za pewnego rodzaju obietnicę nie do sprawdzenia. Ma przekonanie, że właściwie politycy i tak kłamią, ale to, co jest ważne, to znaczy, że coś musi się zmienić. Więc sam fakt alternatywy jest już jakby bardzo mocnym przekazem. Drugą oczywiście rzeczą, która ujawnia się znowu w samej nazwie partii, jest Deutschland, tak? Czyli że stawiamy na Niemcy, stawiamy na Niemców i Niemki i to oni są w centrum uwagi. Zwykły obywatel jest w centrum uwagi. To jest ta sama narracja, która również w Polsce dosyć dobrze się sprawdza w pewnych częściach elektoratu. To znaczy wystarczy tego obywatela czy obywatelkę zapewnić, że on jest najważniejszy. Widzimy też podobnie w Stanach Zjednoczonych, tak jakby nad tymi samymi hasłami wybory wygrywał Donald Trump, mówiąc właśnie, że on jest tym przedstawicielem prawdziwych Amerykanów. No dzisiaj widzimy, że sondaże poparcia dla Donalda Trumpa już są znacznie gorsze niż w momencie wyborów, że ludzie zaczynają jakby widzieć, że przynajmniej część ludzi zaczyna dostrzegać, że były to tylko hasła, a Donald Trump nie jest równy innym Amerykanom i bynajmniej nie zachowuje się jak skromny obywatel i bynajmniej nie doświadcza problemów przeciętnych obywatela amerykańskiego. Niemniej jednak w samym momencie wyborczym na poziomie czysto emocjonalnym to odwołanie działa.

0: Panie doktorze, czy Niemcy, patrząc na AfD, widzą również szerszą perspektywę geopolityczną? Mówi się o tym, że to jest partia prorosyjska, negatywnie nastawiona do Ukrainy, niechętna Polsce. Niemcy nie obawiają się, bo w Polsce te nastroje, obawy przed Rosją są chyba dosyć silne. Niemcy nie mają takich obaw?
1: Myślę, że część Niemców może mieć te obawy, ale tutaj jakby przede wszystkim myślę, że górę biorą różnego rodzaju nastroje właśnie znowu takie nacjonalistyczne czy protonacjonalistyczne, które mówią o tym, że nie należy ulegać różnego rodzaju naciskom, na przykład z Brukseli. Nie należy ulegać na przykład takiej narracji, która mówi, że teraz wszyscy powinniśmy się poświęcić na rzecz Ukrainy. Ja teraz nie mówię o tym, w jaki sposób taka wiadomość może być postrzegana przez obywatelkę czy obywatela, który głosuje na AfD. I cały czas przebija się ten komunikat, że tutaj najważniejsze są Niemcy. W związku z tym nie możemy ulegać, nie możemy wydawać na przykład pieniędzy na pomoc komuś na zewnątrz, tak? Czyli na przykład nowym krajom członkowskim w Unii Europejskiej, czyli na przykład Ukrainie, która musi sobie sama poradzić ze swoimi problemami. W związku z tym każdy polityk czy polityczka, która powie, teraz pieniądze z podatków płacone przez Niemców będą wydawane na Niemców, od razu po prostu zdobywa znaczącą przewagę w oczach tak nastawionego obywatela czy obywatelki.
0: W tych wyborach, no, chyba tak trzeba to określić, dużą porażkę poniosła partia Friedricha Merca. No i spodziewamy się tak naprawdę, to jest chyba kwestia godzin, wystąpienia kanclerza Niemiec, który ma w jakiś sposób odnieść się do tych wyborów w tym landzie. Czy to oznacza słabość obecnego kanclerza, czy powinien przemyśleć swoją obecność w polityce, czy będzie próbował bagatelizować, pańskim zdaniem, te wybory? No bo podkreślam, Saksonia-Anhalt no, nie jest dużym też landem.
1: Tak, to jest bardzo ciekawe pytanie. Tam jakby już padły ze strony polityków CDU, padły już takie hasła o porażce i myślę, że nie można tego bagatelizować. Znaczy takie momentum polityczne pokazuje, że nie można tego bagatelizować. Sam kanclerz, myślę, nie jest postacią dostatecznie charyzmatyczną, żeby zapewnić, że wszystko jest w porządku i żeby rzeczywiście tak się stało, że wszyscy się uspokoją. Myślę, że jest to kryzys jego zaufania do niego, ale to jest także kryzys zaufania do całej formacji. Ja chciałbym zwrócić uwagę na ciekawą wypowiedź, która pojawiła się w polskiej polityce po tych wyborach. Wypowiedź pochodzącą od Ryszarda Petru, który zwrócił uwagę na to, że kiedy właśnie partie demokratyczne nie rozwiązują problemów gospodarki czy takich zwykłych ludzi, to ci gospodarczy, które dotykają zwykłych ludzi, to ci ludzie zwracają się ku radykałom. I to jest takie hasło, które politycy, no można powiedzieć liberalni, powtarzają już od bardzo dawna. I to jakby przywodzi na myśl taką sytuację, powiedziałbym, z terapii nawyków. To znaczy, zwykle jeżeli ktoś jest na terapii, to w którymś momencie przyznaje się do tego, że faktycznie jest uzależniony. Ale po co to robi? Nie robi tego po to, żeby cokolwiek zmienić w swoim zachowaniu, tylko właśnie po to, aby wszyscy dali mu już święty spokój, bo przecież się przyznał. I trochę robią to właśnie nasi politycy, powiedziałbym. To znaczy, mówią tak, no rzeczywiście ten obywatel, obywatelka nie jest zaopiekowany, trzeba się nim zaopiekować, bo inaczej on ulegnie narracjom radykalnym, ekstremistycznym. Po czym wykazując się już właśnie tą świadomością, tym, że rzeczywiście dostrzega problem, dalej przechodzi do działania takiego business as usual, to znaczy nic się w tej polityce za bardzo nie zmienia i cały czas ta część elektoratu, która ma taką dyspozycję do głosowania na ekstremistów, jej problemy nie są zaadresowane. Te osoby nie są włączone do dyskusji politycznej, są wręcz wykluczane z tego głównego liberalnego dyskursu.
0: Panie doktorze, to przekładając to na sytuację w Polsce. Nie wiem, czy można w ogóle w ten sposób tak to przekładać, no ale widzimy rosnące poparcie dla Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Czy może się powtórzyć scenariusz właśnie Saksonii-Anhalt również w Polsce, kiedy partie bardziej prawicowe z prawicowych, no, wszystko wskazuje na to, że gdyby się tak wydarzyło, to bez Konfederacji nie uda się utworzyć rządu przez Prawo i Sprawiedliwość.
1: Tak jest, zdecydowanie. To widzimy.

0: W wielu sondażach, w wielu częściach świata, że następuje takie powolne, pełzające przesuwanie się na prawo, mówiąc takim najbardziej prymitywnym podziałem sceny politycznej na prawo i lewo. Tak, no, dochodzi właśnie do tego przesunięcia. Widzimy to bardzo wyraźnie właśnie po badaniach wśród młodych ludzi, którzy jakby, właśnie to często wynika właśnie z tego niższego poziomu refleksyjności u młodych ludzi, być może mniejszego doświadczenia, być może mniejszej wiedzy, i oni ulegają często prostszym hasłom. I to ja nie chcę teraz jakby promować ani prawej, ani lewej strony tej sceny politycznej, tylko raczej jest tak, że ta prawa strona sceny politycznej posługuje się sloganami, posługuje się upraszczeniami w polityce. I
1: wszystko
0: to
1: jest czarno-białe, rozwiązanie, od razu na wszystko są recepty.
0: Tak, i to jakby trafia do tych młodych ludzi, więc jakby widzimy i to jakby należy się tego spodziewać, nie należy liczyć na cokolwiek innego, że właśnie w tym kierunku będziemy iść. Co oznacza, że z czasem, prędzej czy później, wszelkie koalicje wygrywające wybory, czy tworzące, formujące rządy, będą musiały zawierać swój komponent, można powiedzieć, składający się z polityków typu Konfederacja Korony Polskiej. I to nie tylko dotyczy Prawa i Sprawiedliwości. Myślę, że przed tym faktem stoi też już w pełni świadomy premier Tusk, że za rok prawdopodobnie jednym ze scenariuszy, który będzie musiał na poważnie wziąć pod uwagę, już go na pewno bierze pod uwagę, jest stworzenie koalicji z formacją Mentzena.
1: I rozumiem, że dla przeciętnego wyborcy Konfederacji czy Konfederacji Korony Polskiej hasło pod tytułem Zonda Krypto nie robi żadnego wrażenia. Nie czuję, że byłaby to afera, którą można by wiązać właśnie z tymi formacjami.
0: Być może można wiązać, ale w tym momencie, jeżeli popatrzymy sobie, wyjdziemy, wydaje mi się, poza pewną taką bańkę osób, które interesują się tą sprawą, które to weryfikują, sprawdzają. Jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju przekazy na temat zonda krypto, które pojawiają się w polskiej przestrzeni internetu, to raczej obraz jest taki, że jest wielka afera i mnóstwo osób jest z nią powiązanych. Natomiast to wcale jakby nie wygląda, wydaje mi się, w taki, jeżeli ktoś się nie interesuje szczegółowo, to nie wygląda w taki sposób, że to dotyka czy bije szczególnie w jakichś polityków, w jakiejś formacji typu właśnie Konfederacja.
1: Panie doktorze, bardzo dziękuję za ten komentarz. Doktor Roland Zarzycki, Uniwersytet Wrocławski, Instytut Myśli Politycznej imienia Gabriela Narutowicza, był gościem Polskiego Radia 24. Spokojnego dnia życzę, panie doktorze.
0: Dziękuję bardzo, dobrego tygodnia.
1: Kłania się.
2: Komentarz.
1: Powinien przyjść do pracy 18 września i zacząć pracę jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Pytanie, czy tak właściwie się stanie? Mariusz Jałoszewski z OKO.press jest razem z nami. Dzień dobry, panie redaktorze.
3: Dzień dobry.
1: Panie redaktorze, Maciej Berek został wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. No i wszystko wskazuje na to, że 18 września powinien stawić się w Trybunale i rozpocząć pracę jako sędzia. Ale wcześniej między innymi kwestia zaprzysiężenia. Myśli pan, że będziemy znowu się spierać o to, czy to jest wobec prezydenta? Czy pan prezydent pańskim zdaniem przyjmie ślubowanie sędziego Berka?
3: Ryzyko, że będziemy właśnie się spierać, jak należy składać to ślubowanie, chociaż dla mnie tutaj nie ma sporu, bo pan Berek jest już sędzią TK z mocy prawa. To Sejm wybiera sędziów TK, nie prezydent. Kwestia ślubowania jest czysto tytułotarna. To jest kwestia tylko pewnego obyczaju i zwyczaju, żeby podnieść rangę tego urzędu, tak?
1: No tak, ale panie redaktorze, ale gdyby tak było, jak pan mówi, to czworo pozostałych sędziów normalnie by pracowało w Trybunale Konstytucyjnym, a to się nie dzieje. Efekt jest taki, że przychodzą do pracy i piją kawę.
3: Pan sędzia Berek złoży ślubowanie w Sejmie, ono będzie skutecznie, bo ustawa nie reguluje tego, że to ma być odbywać się w kancelarii prezydenta czy w pałacu prezydenckim, to jest wobec, więc zastosowano taką formułę, że wybrano Sejm, żeby to było uroczyście i dlatego wybrano Sejm, bo w Sejmie ich wybrano. Poświadczono notarialnie, zawozi się do kancelarii prezydenta i to jest skuteczne, bo sędzią staje się od momentu wyboru. Nie ma prezydent żadnej roli w wyborze sędziów TK i za to, co teraz prezydent robi, być może kiedyś w przyszłości będzie musiał liczyć się z odpowiedzialnością przed Trybunałem Stanu. Teraz

0: nie ma takiej większości w Sejmie, żeby pana prezydenta posadzić przed Trybunałem Stanu, ale kto wie, może w przyszłości takie możliwości będą. I pan prezydent powinien mieć to w tyle głowy, że dzisiaj łamie konstytucję i jeśli nie przyjmie ślubowania od pana Berka, nadal będzie łamał. Pan Berek złoży ślubowanie w Sejmie, wyśle i dołączy do pozostałych sędziów. Będzie domagał się dopuszczenia do orzekania, będzie domagał się dopuszczenia w udziale Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK.
1: I to oznacza, no właśnie, bo jeżeli dobrze liczę, to z Maciejem Berkiem można powiedzieć, że ci sędziowie, nie wiem, czy to dobre określenie, opozycyjni będą mieli większość. Zostanie, rozumiem, wniosek złożony o powołanie Zgromadzenia Ogólnego. Czy to oznacza, że dni prezesa Święczkowskiego w Trybunale Konstytucyjnym mogą być policzone? Jak to oceniać?
0: Znaczy, sytuacja jest dynamiczna i nie wiem, jak to się potoczy. Będzie wcześniej czy później będzie musiało dojść do zwarcia pomiędzy sędziami a prezesem Święczkowskim, bo tajemnicą poliszynela jest, że nie wszyscy starzy sędziowie wybrani do TK za czasów PiS-u popierają Święczkowskiego, co było już widać wcześniej, bo pan Święczkowski zwoływał w ostatnich miesiącach dwa razy zgromadzenie, zerwał, bo nie miał bezpiecznej większości, żeby prowadzić po myśli swoje te zgromadzenie. Święczkowski obawia się buntów w Trybunale Konstytucyjnym i utraty władzy, a walczy o swoje stanowisko, bo grozi mu odpowiedzialność karna w kilku postępowaniach toczących się obecnie w prokuraturze krajowej.
1: No, między innymi sprawa Pegasusa.
0: Ryczałtów mieszkaniowych pobieranych przez prokuratorów prokuratury krajowej. Jest tam bodajże około 8 postępowań, w których on się przejawia w roli byłego prokuratora krajowego.
1: Panie redaktorze, ale okej, ale czy to oznacza, myśli pan, że dojdzie do takiego starcia, bo Krzysztof Kwiatkowski, senator Koalicji Obywatelskiej, który gościł dzisiaj po 7 w Polskim Radiu 24, mówi tak: Maciej Berek ma być specjalsem, który ma uporządkować sytuację w Trybunale Konstytucyjnym. Jak panu się podoba takie określenie, że Maciej Berek ma być tym specjalsem?
0: Ja tu zgadzam się trochę z panią profesor Łętowską, że politycy używają złych określeń do całej tej sytuacji i do tego, co się dzieje z wyborem Macieja Berka. On nie ma żadnej, przepraszam bardzo, tutaj roli specjalca, nie wiem, supermana czy kogokolwiek. No będzie jednym z 15 sędziów i jednym z 8 nowych sędziów. Będzie miał równe prawa i pan Berek nie ma jakiejś mocy nadprzyrodzonej, że on wejdzie i drugiego dnia wszystko się zmieni w Trybunale Święczkowskim, nie będzie prezesem. Nie. Pan Maciej Berek będzie wsparciem dla tej siódemki i jego największą wartością jest wiedza prawnicza o tym, jak funkcjonuje państwo, jak funkcjonują procesy podejmowania decyzji w państwie i przede wszystkim pan Berek zna się na legislacji. Jest bardzo dobrym prawnikiem, szanowanym, tak? Nikt tego nie podważa. I tą wiedzę będzie mógł wykorzystać przede wszystkim do orzekania, bo Trybunał w minionych czasach, kiedy miał mocną pozycję jako sąd konstytucyjny, oceniając ustawy, czy są zgodne z konstytucją przepisy, badał też, czy dochowano zasad poprawnej legislacji. O tym zapomnieliśmy, a PiS te wszystkie zasady złamał i wiedza pana Berka będzie ważna w przywróceniu tych zasad poprzez orzeczenia, taka przywrócenie standardów legislacji. I teraz pan Berek nie jest żadnym specjalcem. Nie powinniśmy tak mówić, bo to robi się mu krzywdę, tak? Trzeba go traktować, że teraz stał się sędzią. Pan Berek musi zamknąć ze sobą dotychczasowe drzwi, odciąć się od polityki, zacząć funkcjonować i myśleć jak sędzia. No, i panie, będzie jednym z 15 sędziów TK i jednym z 8 nowych. Nie ma żadnej specjalnej funkcji, nie ma specjalnego zadania, bo nie może mieć. Premier nie mógł mu dać żadnego specjalnego zadania, bo pan Berek idzie do Trybunału, który ma być sędzią, a nie człowiekiem ze specjalnym zadaniem, bo gdyby miał takie specjalne

0: specjalne zadanie, to by go dyskwalifikowało, ale nie ma takiego specjalnego zadania. Po prostu ma być normalnym sędzią TK, który będzie orzekał zgodnie ze swoją wiedzą prawniczą, prawidłami i konstytucją. Nic więcej.
1: No ale zarzut, który pojawia się pod adresem sędziego Berka, jest znany, czyli to, że do tej pory był prawą ręką premiera Donalda Tuska. Ja rozumiem, że takie nazwiska jak Pawłowicz czy Piotrowicz przyzwyczaiły nas do nieco innych standardów w Trybunale Konstytucyjnym, no ale te standardy miały się zmieniać. Nie ma pan poczucia, że w Polsce jednak jest trochę świetnych prawników i niekoniecznie musiałby to być Maciej Berek?
0: Ja tu się nie zgadzam z tymi zarzutami. Z kilku powodów. Po pierwsze, myślenie, że przywrócimy praworządność, stworzenie jakieś czyste, idealne instytucje skończyła się wraz z wygraną Karola Nawrockiego. Nie ma już możliwości uchwalania nowych ustaw, bo prezydent będzie wetował. Teraz jest przywracanie praworządności na podstawie tego, co mamy. I to nie będzie łatwe. I pan Berek spełnia kryteria wyboru do TK. Jest bardzo dobrym prawnikiem. W poprzednich latach jeszcze przed władzą PiS w ten sposób do Trybunału wybrano kilkanaście osób. Pan były prezes TK Jerzy Stępień też wszedł do Trybunału prosto z rządu. Jerzego Buzka był wiceministrem. Sędzia Niemcewicz też szedł prosto z rządu, był wiceministrem sprawiedliwości. Były takie precedensy. Oczywiście mieliśmy ten projekt ustawy przygotowany pod auspicjami Fundacji Batorego, firmowany przez Koalicję Obywatelską, gdzie był ten okres 10 lat karencji, ale nie ma tej ustawy. I można było powiedzieć, zachowajmy czystość, ale panie redaktorze, jesteśmy w okresie przejściowym od odejścia od systemu autorytarnego i nie wiadomo, czy my od niego odejdziemy, bo się okaże za rok. A część osób uważa, że powinniśmy uchwalać nie wiadomo co, na jakim poziomie trzymać, jakie standardy. Niestety, że tą przywrócić praworządność musimy trochę sobie wszyscy w jakiś sposób uwolnić ręce, bo trzeba pójść na zwarcie ze Sienczkowski. Tam jest problem. Nie jest problem w wyborze Berka, przepraszam, tylko jest problem w tym, że prezesem nadal jest zaufany Zbigniewa Ziobry, prezes Sienczkowski, który odpowiada, ponosi współodpowiedzialność za upolitycznienie prokuratury i za to, co się działo w prokuraturze i za to, że prokuratura stworzyła parasol ochrony nad złodziejstwami, aferami władzy PiS i ludzi związanych z tym władzą. I zadaniem najważniejszym dla państwa teraz jest doprowadzenie do zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. I tu będzie zadanie sędziego Berka jako jednego z tych nowych sędziów, żeby doprowadzić do tej zmiany, przywrócić Trybunał obywatelom, państwu, nie żadnej władzy. Trybunał ma służyć obywatelom, bo ma być z tym sądem konstytucyjnym, który będzie dawał nam ochronę prawną dla społeczeństwa całego, żebyśmy my mieli jakąś taką zaporę przed władzą, która uchwala co chce.
1: I oby tak się stało. Mariusz Jałoszewski z OKO.press, gościem Polskiego Radia 24. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Słuchają państwo Poranka w Polskim Radiu 24. Poranka, który powoli dobiega końca. Już za chwilę rozpoczynamy dzień w Polskim Radiu 24. Prowadzącym tutaj w tym miejscu będzie Krzysztof Grzybowski. Ja państwu już bardzo dziękuję za dzisiaj i zapraszam na najnowsze informacje.
2: Reklama. Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
6: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna.

i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września. Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Krytyka na różnych poziomach. Polscy politycy komentują zwycięstwo prawicowych populistów w Saksonii-Anhalt. Zamierzał uciec. Dziś może usłyszeć zarzuty. Chodzi o Romana Rzet, zatrzymanego w sprawie zonda krypto. Pracowity weekend mieli strażacy. Prawie 2700 razy interweniowali, usuwając skutki silnego wiatru i ulewnego deszczu. Minęła dziewiąta. Rafał Boguta, zapraszam. Zaczynamy od sukcesu Alternatywy dla Niemiec. Skrajna prawica zdobyła około 44% głosów w wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Fatalna wiadomość dla Polski, tak komentuje to Krzysztof Kwiatkowski. Senator Koalicji Obywatelskiej przypomniał w Polskim Radiu 24, że AfD odwołuje się do dziedzictwa hitlerowskich Niemiec.
2: Wracają najgorsze wspomnienia. To jest partia, która nie dezawuuje, nie ocenia negatywnie hitlerowskich Niemiec. To jest ten okres historii, który sprowadził na cywilizację, na ludzkość największą tragedię.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin powiedział w radiowej Jedynce, że AfD jest partią niebezpieczną, ponieważ dokonuje rewizji historii, i dodał, że zastrzeżeń wobec niemieckich partii jest więcej.
3: W Niemczech też nie ma i dlatego trudno nam znaleźć partnera. Nie ma partii nieprorosyjskiej. Wszystkie partie niemieckie są prorosyjskie. Nawet teraz, jeśli jest wojna rosyjsko-ukraińska i mówią o jakimś przełomie, jakimś zmianie paradygmatu.
1: Jest też krytyczny komentarz premiera. Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że, i tu cytat, w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Jak dodał, trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. AfD jest określana jako partia nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji instytucji unijnych, a także przywrócenie relacji z Rosją. Prokuratura prawdopodobnie przedstawi dziś zarzuty Romanowi Rzet. To wieloletni współpracownik zaginionego Sylwestra Suszka, twórcy giełdy BitBay, którą później przekształcono w zonda krypto. Roman Rzet został zatrzymany w weekend na terenie województwa śląskiego. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
4: Podczas aresztowania Romana Rzet śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki, a także wartościowe przedmioty. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował, że funkcjonariusze musieli działać błyskawicznie, bo podejrzany zamierzał uciec do Chin.
5: To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją.
4: Działania organów ścigania ostro krytykuje opozycja, mówi europosłanka PiS Anna Zalewska.
6: Przede wszystkim razem ze służbami i z Donaldem Tuskiem zdaje się, że zarządza wyciekami.
4: Przedstawiciele koalicji rządzącej odpowiadają, że śledczy muszą bezkompromisowo rozliczyć zarówno przestępstwa finansowe, jak i nielegalny lobbying.
7: Na pewno prokuratura bardzo skutecznie, z wielkim zaangażowaniem i determinacją próbuje wyjaśnić tę sprawę,
4: powiedział europoseł PSL Krzysztof Hetman. W ramach prowadzonego śledztwa wcześniej aresztowani zostali m.in. prezes PKL Radosław P., a także trzy inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
1: Więcej o aferze zonda krypto przeczytają Państwo na polskieradio24.pl. Uwaga kierowcy! Do groźnej sytuacji doszło na południowej obwodnicy Warszawy. Pięć pojazdów zderzyło się na wawerskim odcinku trasy S2, po tym jak przez tę trasę przechodziły dziki. Według informacji strażaków osób poszkodowanych nie ma, ale są utrudnienia w ruchu. Bezpieczeństwo w regionie i przygotowania Litwy do objęcia prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. To główne tematy rozpoczynającej się dziś wizyty szefowej unijnej dyplomacji w Wilnie. Szczegóły zna Kamil Zalewski.
8: W trakcie dwudniowej wizyty Kaja Kallas spotka się z władzami Litwy i wystąpi podczas spotkania szefów litewskich placówek dyplomatycznych. Odwiedzi też granicę litewsko-białoruską. Wśród tematów rozmów znajdzie się również kwestia wsparcia dla Ukrainy, sankcji wobec Rosji i perspektywy dalszego rozszerzenia Unii Europejskiej. Litwa obejmie półroczną prezydencję w pierwszej połowie przyszłego roku. Do priorytetów mają należeć wzmocnienie bezpieczeństwa i obronności Unii oraz obszaru euroatlantyckiego, zwiększenie konkurencyjności wspólnoty i skuteczniejsze zarządzanie migracją.

0: Teraz granicami zewnętrznymi. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Prawie 2700 razy interweniowali w weekend strażacy, usuwając skutki silnego wiatru i ulewnego deszczu. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec, poinformował, że najwięcej działań podejmowano w sobotę.
2: W piątek odnotowaliśmy 1153 zdarzenia, w sobotę 1200, natomiast niedziela przyniosła 346 interwencji. Najwięcej interwencji w miniony weekend odnotowano w województwie wielkopolskim, zachodniopomorskim, pomorskim oraz mazowieckim. W większości interwencji to dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, łamanych gałęzi oraz zabezpieczenia uszkodzonych konstrukcji oraz dachów.
1: Wojciech Gralec dodał, że na skutek silnego wiatru w weekend zostały poszkodowane 4 osoby, 3 w województwie zachodniopomorskim i 1 w podlaskim.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Dziś silne podmuchy nie powinny nam szczególnie dokuczać. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, a dzień raczej pochmurny, ale na przeważającym obszarze bez opadów. Przelotnie kropi tylko gdzieniegdzie na północy i zachodzie. Temperatura maksymalna od 17 stopni na Suwalszczyźnie do 22 w Małopolsce i na Śląsku.
3: Klimat.
1: Jakość powietrza w Polsce jest teraz bardzo dobra lub dobra, a 29% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu. A prawie w całym kraju, w lasach, występuje zagrożenie pożarowe. W większości regionów małe, miejscami średnie.
3: Klimat. Reklama.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rebellia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Niskie ceny.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
3: Zdrowid.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care LTD. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: Po reklamie.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Prawie 9 minut po godzinie 9.
3: Komentarz.
14: A naszym gościem jest pan profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: I o Trybunale będziemy rozmawiać. Maciej Belek ma uporządkować sytuację w Trybunale. Tak mówił w Polskim Radiu 24 senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Przypomnijmy, że w piątek Sejm wybrał go na członka Trybunału, ale oczywiście otwartym pozostaje pytanie, czy prezydent odbierze ślubowanie.
16: To ciało pod przewodnictwem pana Święczkowskiego przyjmowało kuriozalne rozstrzygnięcia. Wypowiadało się nie w sprawie ustaw, a jakichś decyzji administracyjnych, uchwał sejmowych. No przepis mówi wyraźnie, Trybunał rozstrzygał niezgodności ustawy z konstytucją. No to możemy nawet nazwać Macieja Belka.

0: Erka Specjalsem, który ma tą sytuację porządkować, ale oczywiście to są słowa, to jest jakaś ornamentyka. Dla nas ważne jest, żeby ten sąd konstytucyjny, który stoi na straży prawa, funkcjonował.
1: To jeżeli pan pozwoli, ja pójdę trochę tropem tego, co powiedział przed chwilą senator Kwiatkowski. Maciej Berek będzie specjalsem w Trybunale?
2: Będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, takim jak pozostali sędziowie. No, nie ma jakichś szczególnych nie wiem, kompetencji czy zadań. No to są chyba takie jakieś, powiedzmy sobie, opowieści publicystyczne, które z rzeczywistością nie mają wiele wspólnego.
1: No ale z drugiej strony, wsłuchując się w niektóre wypowiedzi chociażby polityków, myślę oczywiście o przedstawicielach Koalicji Obywatelskiej, którzy wsparli tę kandydaturę, no to tam słychać oczekiwania, że pan Maciej Berek w Trybunale no, będzie tą siłą, która przeważy szale.
2: To jest zupełnie inna sprawa, no bo ja bym chętnie chciał zapytać o konkrety tych wszystkich nie wiem, posłów, senatorów czy polityków, którzy się wypowiadają i tutaj widzą jakąś, jakieś specjalne zadania dla pana doktora Macieja Berka. To jest chyba dorabianie ideologii do tej całej sytuacji, która ma miejsce, bo nie ma takich możliwości najnormalniej w świecie. Ja nie wiem w każdym razie, cała moja wiedza nie pozwala mi na to, żeby móc stwierdzić, że ktoś ma jakieś specjalne zadania. Znaczy, ja uważam, że wszyscy mamy wspólne zadanie jako sędziowie Trybunału Konstytucyjnego doprowadzić do tego, żeby wreszcie ten Trybunał był sądem, który stoi na straży praw, wolności obywatelskich, praw konstytucyjnych przed działaniem polityków, które mogłoby być niezgodne z prawem. Bo taka jest rola Trybunału Konstytucyjnego. I zapomnijmy o tym, że to jest, nie wiem, zadanie i Ksińskiego, czy i Grekowskiego, że ktoś coś takiego może zrobić. Bo to jest sąd, to jest Trybunał. 20 par lat doświadczenia pracy w sądzie i tam nie ma czegoś takiego, że sędzia taki czy inny zmienia jego obraz wszystkiego. To jest zadanie całego sądu, całego wymiaru sprawiedliwości.
1: No ale jednocześnie to jest ósmy sędzia Trybunału Konstytucyjnego wybrany do tego gremium przez obecny obóz rządzący. To oznacza, no, posługując się taką bardzo łatwą i prostą matematyką, może akurat w tym przypadku nazbyt prostą, że ośmiu sędziów to już jest większość w 15-osobowym gronie, albo inaczej, to powinna być większość.
2: Matematycznie wszystko się zgadza, tak? Akurat to jest ta przewaga.
1: Dlatego powiedziałem, że to jest być może nazbyt łatwe równanie.
2: to prawda i to daje oczywiście zawsze nadzieję. Ja w ogóle mam nadzieję, że tych sędziów, którzy bardzo poważnie traktują sobie przywracanie Trybunału do właściwej pozycji w funkcjonowaniu państwa polskiego, jest znacznie więcej, albo więcej, może nieznacznie, niż ośmioro. I będą też inne osoby, które będą chciały to zrobić. I teraz jest pytanie, czy to rzeczywiście już wystarcza, że będzie dobrze. No. Pamiętajmy o kilku rzeczach. Pamiętajmy o tym, że ta ustawa, która została przyjęta przez parlament poprzedniej kadencji o Trybunale Konstytucyjnym, ona jakby sprawiła, że niemalże z prezesa Trybunału Konstytucyjnego uczyniła cara tego Trybunału i tak się zachowuje pan Święczkowski teraz, tak jakbyśmy, jakby to był jego prywatny folwark, a my bylibyśmy zakładnikami jego, czy będzie działał Trybunał, czy nie. Ale są właśnie pewne możliwości działania, one dotyczą zarówno pełnego składu Trybunału Konstytucyjnego, jak i zgromadzenia ogólnego. I tam powinni zasiadać wszyscy sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, czyli tam już nie prezes ma do powiedzenia bardzo dużo, ale przede wszystkim większość sędziów, teraz bez znaczenia przez kogo wybrana, będzie mogła się wypowiedzieć, tak jak na przykład w sprawie budżetu, tak jak w sprawie immunitetu, czy tych wszystkich spraw, kiedy na przykład prezydent przed podpisaniem ustawy kieruje do Trybunału Konstytucyjnego, żeby ocenić, czy ustawa jest zgodna z konstytucją, czy też nie. Tam rzeczywiście większość jakby przejmuje stery i ma je w swoich rękach.
1: No i teraz pytanie, czy będziemy świadkami czegoś takiego? No bo patrząc na dotychczasową praktykę, myślę z jednej strony o nieprzyjmowaniu ślubowania przez niektórych sędziów. Dwa, no potem o czym pan wspomniał, czyli to w jaki sposób no, tę politykę wewnątrz Trybunału Konstytucyjnego uprawia pan obecny prezes Trybunału, na przykład nie dopuszczając niektórych sędziów do pracy. No to pytanie, czy tak naprawdę ten ósmy sędzia wybrany przez obecną koalicję jest w stanie cokolwiek zmienić, cokolwiek przeważyć, zakładając w ogóle, że zostanie od niego odebrane ślubowanie, bo to jest właściwie

0: pierwszy szczebel, pierwszy krok?
1: I tak, i nie, ponieważ jeżeli zostanie odebrane ślubowanie, tak, to i tak cała gra, którą Pałac Prezydencki jakby stara się stworzyć łącznie z panem prezydentem Święczkowskim, polega na tym, że bez tej czwórki i tak nie ma to wszystko znaczenia. Więc my musimy przyjąć jedno założenie, że na poziomie konstytucyjnym, bo tak jest, bo to wynika wprost z przepisów konstytucji, jest się sędzią Trybunału Konstytucyjnego po wyborze przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. I oczywiście, że będzie istotne to, jak się prezydent zachowa, ale my musimy przyjmować twarde jedno stanowisko, że zgodnie z konstytucją właśnie Sejm wybiera sędziów Trybunału Konstytucyjnego i my wtedy możemy tylko i wyłącznie realnie mówić o tej większości, która będzie zdeterminowana do tego, żeby coś, co jest istotą działania każdego sądu, w tym Trybunału, czyli niezależność sądownictwa, niezależność od świata polityki, wprowadzać w tym Trybunale i rzeczywiście, żeby ten Trybunał Konstytucyjny po wielu latach zaczął wreszcie funkcjonować. Bo nawet gdyby to była jedna osoba, która byłaby niedopuszczana do orzekania w Trybunale Konstytucyjnym, nawet jedna, to uniemożliwia prawne działanie Trybunału Konstytucyjnego. I w chwili obecnej Trybunał Konstytucyjny nie działa. Teraz budżetowe mamy zagrożenie, że od 1 stycznia nie będzie on faktycznie działał, no bo nie będzie miał na to środków finansowych, właśnie dlatego, że nie ma zgromadzenia. Czyli właśnie dlatego, że Święczkowski nie dopuszcza nas do udziału w pracach Trybunału Konstytucyjnego. I teraz popadamy właśnie w taką paradoksalną sytuację.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. Jak w tym wszystkim odbierać, komentować decyzję dotyczącą budżetu Trybunału Konstytucyjnego?
1: Właśnie dotknęliśmy ją w pewnej mierze, bo ten plan wydatków jest właśnie uchwalany przez Zgromadzenie Ogólne. A Zgromadzenie Ogólne składa się z wszystkich sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I nie może go sobie pan prezes Święczkowski sam uchwalać. Zresztą ma tego pełną świadomość, skoro zwoływał te zgromadzenia, tak? Raz nawet byłem obecny na sali posiedzeń, wtedy pan prezes Święczkowski się oburzył, żądał opuszczenia przeze mnie profesora Dziurdę tej sali, w której te obrady się miały rozpocząć. Potem sam wybiegł z tej sali. Następnym razem zamknął przed nami w ogóle drzwi do Trybunału. Policja interweniowała. Bez zgromadzenia nie da się uchwalić tego planu wydatków, który jest podstawą do uchwalenia budżetu. No po prostu się nie da, bo to nie jest budżet Święczkowskiego, tylko to jest budżet na funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Dobrze,
1: i w tym jest rzecz.
0: Ale to, panie profesorze, co to oznacza, że Trybunał nie dostanie pieniędzy, ponieważ nie został uchwalony budżet, więc nie ma żadnych podstaw do tego, żeby cokolwiek wypłacić? Czy inaczej, ponieważ nie ma budżetu, to teraz posłowie Sejm będą musieli się tym zająć, no i samodzielnie taki budżet wykreować, wyliczyć, stworzyć i przegłosować. Jak to będzie wyglądało?
1: W państwie polskim, jako demokratycznym państwie prawa, organy powinny działać na podstawie i w granicach prawa. Kolej rzeczy jest właśnie taka, że to Trybunał Konstytucyjny poprzez zgromadzenie, można powiedzieć, zgłasza zapotrzebowanie i mówi, potrzebne są takie i takie środki, żeby móc działać zgodnie z konstytucją, zgodnie z prawem. Trybunał nie działa. Tak, Trybunał nie działa. I teraz, co ma zrobić parlament, to ja za bardzo nie wiem, bo nie wiem na podstawie czego i na jakie wydatki niedziałającego Trybunału Konstytucyjnego miałyby być te środki przyznane. Ja nie chcę oczywiście się tutaj zamieniać rolami, bo tym ostatecznie decyduje parlament, ale w takich sytuacjach warto zacząć od początku, czyli nie szukać rozwiązania ponadstandardowego, tylko jednak zaapelować do pana prezesa Święczkowskiego, żeby się wreszcie obudził po tych kilku miesiącach, dopuścił nas do orzekania. My w tym momencie, co oczywiste, przychodzimy na zgromadzenie, głosujemy w sprawie dotyczących właśnie budżetu i mamy problem rozwiązany. A my chcemy znowu od końca. Czy rząd powinien to zrobić, czy parlament powinien zrobić wtedy, kiedy Trybunał Konstytucyjny działa nielegalnie? Ja bym zaczynał zawsze jednak od początku i porządkował te rzeczy od fundamentu, a nie od końca.
0: No dobrze, no to załóżmy, że taki apel się pojawi. Myśli pan, że będzie reakcja ze strony prezesa?
1: On się już pojawił, panie redaktorze, bo my kilkakrotnie to apelowaliśmy.
0: Będzie kolejny apel.
1: W ubiegłym tygodniu. W ubiegłym tygodniu też zwróciliśmy się do prezesa Święczkowskiego właśnie o opamiętanie i o to, żeby zwołał zgromadzenie dla dobra Trybunału.

0: konstytucyjnego i nas dopuścił wreszcie do sprawowania funkcji sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I wtedy cała ta sytuacja jest jakby zażegnana. To samo może zrobić prezydent. Wystarczy, że prezydent zaprosi nas wszystkich do Pałacu Prezydenckiego. Dla Bogdana Święczkowskiego pewnie będzie to, nie wiem, objawienie boskie. W związku z tym też nas pewnie dopuści wtedy do orzekania i jest po sprawie. Więc może zacznijmy działać właśnie w ten sposób, żeby porządkować te rzeczy od samego początku, tak? A nie znowu być zakładnikami trudnej sytuacji, która jest wywołana przez nielegalne działanie prezesa Święczkowskiego.
1: Ponad 55% Polaków nie zgadza się, by kwestia finansowania była wykorzystywana jako środek nacisku na Trybunał Konstytucyjny. To jest wynik sondażu dla dziennika Gazety Prawnej, sondażu, który pojawił się dziś. Jak go komentować? Jak komentować te wyniki?
0: No tam, oczywiście przeglądałem na szybko te wyniki. Tam oczywiście duża grupa osób, po pierwsze, rzeczywiście nie ma zdania. Część osób pozostawia jakby decyzję parlamentowi. No to pokazuje oczywiście, że to jest trudna sytuacja. Z czym ja nie traktuję cały czas, powtarzam, tego budżetu jako środka nacisku, tylko jako element działania państwa na podstawie i w granicach prawa. To jest moje podejście do tej sytuacji. Wolałbym, żeby to rzeczywiście zostało wreszcie uporządkowane, żeby każdy zrozumiał swoją rolę i swoje obowiązki jako organu działającego w państwie i żeby ten budżet został uchwalony przez Trybunał Konstytucyjny i wtedy rozwiązałoby to ręce i rządowi, i parlamentowi.
1: To jeszcze jedno pytanie. Jak pan reagował, jak pan postrzegał te różne głosy dotyczące kandydatury pana Berka? No, teraz wiemy, że pan Berek został już przegłosowany przez Sejm, został wybrany przez Sejm na nowego sędziego Trybunału, no ale kiedy pojawiła się ta kandydatura, nie mówię o opozycji, ale mówię nawet o niektórych przedstawicielach koalicji rządowej, o no, postaciach zajmujących się polskim wymiarem sprawiedliwości, czy też osób, które się na prawie znają. Były różnego rodzaju wątpliwości, no bo mieliśmy przecież całkiem niedawno zapewnienia dotyczące tego, że do Trybunału nie będą kandydować, nie powinni kandydować ludzie mający jakiekolwiek związki z polityką. Wiemy, że pan Berek no, dopiero co był doradcą, bliskim współpracownikiem premiera Tuska. No i jeżeli chodzi właśnie o te powiązania, to tu pojawiały się największe wątpliwości i najpoważniejsze zarzuty. Przypomnę, że taki głos między innymi to był głos pani profesor Ewy Łętowskiej.
0: No tak, moje stanowisko nie jest tutaj inne niż pani profesor, ani ja też nie zmieniłem swojego stanowiska, bo zawsze apelowałem o to, żeby jak najdalej Trybunał był od polityki. Zawsze popierałem też projekt ustawy, która przecież była uchwalona przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej tej kadencji, że powinna być karencja między zajmowaniem jakiejkolwiek pozycji, jakiejkolwiek takiej, czy urzędu ministerialnego, czy poselskiego, senatorskiego. I ja zdania nie zmieniłem. Teraz to jest rola doktora Macieja Berka, który niewątpliwie bardzo dobrym prawnikiem jest.
1: No tego nikt nie podważa, mam takie wrażenie.
0: Tak, żeby pokazać, co to znaczy niezależność każdego sądu od polityki, także także oczywiście od formacji, dla której można powiedzieć, jako urzędnik pracował. I tego będę oczekiwał, bo ja tego oczekuję od każdego sędziego w Trybunale. I niewątpliwie będziemy wszyscy sobie bacznie patrzyli na ręce, mówiąc kolokwialnie, żeby właśnie tak było, bo przecież taki jest tylko i wyłącznie sens funkcjonowania Trybunału. Jeżeli będzie on tak jak teraz przybudówką jakiejś partii politycznej, no to nie ma najmniejszego sensu.
1: To na koniec, panie profesorze, i nie pytam o opinię prawną, tylko no, pytam o taką realną ocenę rzeczywistości. Czy pan prezydent Nawrocki odbierze ślubowanie od nowego sędziego, czy nie?
0: Ja, obserwując to, co się dzieje do tej pory, przyjmowałem i przyjmuję, że odbierze to ślubowanie. Zobaczymy, czy mam rację. Polityka jest nieprzewidywalna, niestety.
1: Przekonamy się. Profesor Krystian Markiewicz, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
0: Ja dziękuję, kłaniam się.
1: Godzina 9:24, zmieniamy temat. Do groźnej sytuacji doszło na południowej obwodnicy Warszawy. 5 pojazdów zderzyło się na wawerskim odcinku trasy S2. Po tym jak przez trasę przechodziły dziki, jest z nami pani podkomisarz Monika Kaczyńska, Komenda Stołeczna Policji.

0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Czy wiemy, jaki jest bilans tego zdarzenia, czy też tego zderzenia?
1: Zgłoszenie otrzymaliśmy przed godziną 7. Obecnie policjanci prowadzą czynności na trasie S2 przed zjazdem na Patriotów. Doszło tam do dwóch oddzielnych zdarzeń drogowych spowodowanych najprawdopodobniej wtargnięciem dzikich zwierząt na jezdnię. Na ten moment wiemy, że nie ma osób poszkodowanych w zdarzeniach. Uczestnicy są trzeźwi, posiadają uprawnienia. Policjanci ustalają okoliczności tego zdarzenia.
0: To druga rzecz. No przeważnie tego typu trasy są zabezpieczone. Jak to możliwe, że dziki dostały się na jezdnię?
1: Tak jak mówiłam, policjanci, którzy są na miejscu, będą ustalać okoliczności zdarzenia i przyczynę tych kolizji.
0: Czy jest jakiś sposób, jakieś zalecenie, jak się zachowywać w sytuacji, kiedy jesteśmy świadkami na właśnie takiego zdarzenia? Widzimy na przykład zwierzęta, które są tuż przy skraju drogi. Co należy wtedy zrobić, żeby też na przykład w sposób bezpieczny reagować? Bo czasami takie nerwowe reakcje, nerwowe decyzje mogą przynieść jeszcze więcej problemów niż to, co obserwujemy.
1: Na pewno tutaj ze strony policji zwracamy się do kierowców o zachowanie ostrożności, aby poruszając się po drogach jechali z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa.
0: No to w takim razie oczywiście do tych informacji będziemy powracać. Pani podkomisarz Monika Kaczyńska, Komenda Stołeczna Policji. Bardzo pani dziękuję.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowie. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie. Żeby być sobą, z kimś pogadać. Żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
9: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję www.caritas.pl/hospicja.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
10: Klimat jaki jest, każdy widzi.
11: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
12: Ale my nie załamujemy rąk.
13: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy, jak gotować, żeby nie marnować.
10: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
12: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
10: I o tym rozmawiamy w audycji.
12: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
10: I na stronie polskieradio.pl.
12: Zapraszamy.
10: Marta Hoppe
12: i Patryk Michalski.
14: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
15: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
14: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
15: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
14: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania – to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
15: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20:30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
14: i Michał Strzałkowski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
16: Zbliża się 9:30. Rafał Boguta. Zapraszam. Alt

Alternatywa dla Niemiec triumfuje w wyborach do Landtagu Saksonii-Anhalt. Prawicowo-populistyczna partia zdobyła 44% głosów. Na drugim miejscu plasowała się chadecka CDU z wynikiem 17,5%, a za nią SPD z rezultatem 9%. Jest to zapewne zapowiedź szerszego frontu zmian, mówił

0: Lipcu miał przyjmować od Przemysława Krala pieniądze za rozwiązywanie jego problemów prawnych. W rozmowie z Gazetą Wyborczą Zbigniew Ziobro przyznał się do przyjęcia 450 tysięcy darowizny od Krala, w czym pośredniczyć miał były agent CBA Artur Chodziński. Prokuratura posiada dowody w tej sprawie, mówi Waldemar Żurek.
1: Wziął bardzo pokaźną kwotę. Wiemy, że miał pośrednika. Wiemy, co mówi pośrednik, za co te pieniądze były przyjęte. Widzimy też fundację Zbigniewa Ziobry, która jest fundacją Krzakiem.
0: Decyzje w sprawie polityków PiS zamieszanych w sprawę Zonda Krypto powinny podjąć władze partii, mówiła w Polskim Radiu 24 posłanka Olga Semeniuk-Patkowska z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus.
2: Jeżeli chodzi o zeznania i o to, jak powinno się zachować Prawo i Sprawiedliwość i czy powinno się odcinać od Zbigniewa Ziobry, to już nie do mnie pytanie. Jakie będą wyciągane wnioski po stronie władz Prawa i Sprawiedliwości, to już jest oczywiście decyzja zarówno prezesa, jak i całego prezydium partii.
0: Zbigniew Ziobro jest poszukiwany w związku ze sprawą dotyczącą nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Były minister przebywa za granicą. Najpierw wyjechał na Węgry, a następnie do Stanów Zjednoczonych. Za godzinę w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów ma się rozpocząć proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o wybuch granatnika w siedzibie Komendy Głównej Policji pod koniec 2022 roku. Akt oskarżenia wpłynął do sądu w styczniu ubiegłego roku. Pierwsza rozprawa miała się odbyć w listopadzie, ale od tamtego czasu ten termin był kilkukrotnie przekładany. Granatnik wybuchł, gdy Jarosław Szymczyk prezentował go w siedzibie Komendy Głównej Policji. Komendant został lekko ranny w ucho i ogłuszony. Został on oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przywiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Jarosław Szymczyk twierdził, że otrzymał granatniki na Ukrainie od szefów tamtejszych służb. Według niego miały one być zużyte. I tym tematem kończymy to wydanie informacji. W kolejnych punktualnie o 10:00 przywita się już z Państwem Aleksandra Kozera. A ja dziękuję Państwu za wspólnie spędzony poniedziałkowy poranek. Dobrego dnia i do usłyszenia.
3: Dzień w Polskim Radiu 24.
4: Za 27 minut godzina 10.
5: Stan dnia.
4: Steve Witkoff i Jared Kushner w nocy opuścili Kijów. Choć ich wizyta nie doprowadziła do przełomowych rozwiązań, to przez ukraińskich komentatorów oceniana jest raczej pozytywnie. Amerykańscy wysłannicy, przypomnijmy, w niedzielę spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim, w sobotę zaś z Władimirem Putinem. A wydarzenia w Kijowie i wokół Kijowa bardzo uważnie śledzi Paweł Buszko. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: Pawle, no, najważniejsze, podstawowe pytanie. Czy te rozmowy rzeczywiście w jakikolwiek sposób przybliżyły nas do pokoju, do rozejmu, przynajmniej do zawieszenia broni?
6: No na pewno szybkich rozwiązań pokojowych nikt raczej się nie spodziewał. Na pewno w Kijowie nie było takich nadziei. No i chociaż Jared Kushner w ukraińskiej stolicy jako główny cel negocjacji wymieniał osiągnięcie ustaleń co do pokoju jeszcze przed zimą, to jednocześnie zaznaczył, że nie ma gwarancji, że uda się tego dokonać w najbliższych miesiącach. No i ta deklaracja Kushnera wydaje się być prawdziwa. Na pewno ważnym krokiem do pokoju byłoby spotkanie na poziomie prezydentów Ukrainy, Rosji i Stanów Zjednoczonych. No z kolei Putin tego właśnie stara się uniknąć, a tego jednocześnie domaga się od dawna Wołodymyr Zełenski, o czym wczoraj mówił.
7: Aktualna pozostaje kwestia terytorialna. Tak złożone sprawy mogą być rozwiązywane tylko na poziomie przywódców.
6: No a Rosja tymczasem chce nie tylko tych ziem, które udało się jej zająć czy też zagrabić od początku wojny, ale też zgłasza pretensje do całości Donbasu i innych wschodnich obwodów. No o tym usłyszeli Witkow i Kushner w Moskwie. Rosja wysyła sygnały, że będzie nadal walczyć co najmniej o Donbas, no i będzie wykorzystywać różne środki, nie tylko tam na froncie lądowe, ale również rakiety i drony w atakach na miasta. A co ważne, obecność amerykańskich negocjatorów pozytywnie odczuli zwykli mieszkańcy Kijowa, bo na czas rozmów Rosjanie wstrzymali ostrzał ukraińskiej stolicy. Wołodymyr Zełenski żartował, że pod tym względem Steve Witkoff i Jared Kushner są nawet bardziej skuteczni niż amerykańskie systemy Patriot. I faktycznie ta noc w Kijowie upłynęła bez dźwięków syren i to była pierwsza tego typu noc od niemal 2 tygodni. A w ogóle wśród komentatorów nad Dnieprem panuje przekonanie, że sam fakt przybycia amerykańskich negocjatorów do Kijowa Kijowa, no to jest

0: przełamanie pewnego impasu, a przypomnijmy, przedstawiciele Trumpa ani razu do tej pory, czyli Jared Kushner i Steve Witkoff, ani razu do tej pory nie byli na Ukrainie, a w Moskwie już kilkukrotnie, Witkoff 8 razy, Kushner chyba ze 3 razy, no ich wizyta... Do wczoraj w Kijowie właściwie stała pod znakiem zapytania, no bo w przeddzień wizyty Rosjanie uderzyli w 2 kijowskie lotniska, Boryspol i Żuliany. Amerykanie do Kijowa z Moskwy dlatego właśnie podróżowali przez Rzeszów, no i stamtąd pociągiem właśnie do ukraińskiej stolicy. Jak ocenia w komentarzu udzielonym ukraińskiej prasie były szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, plusem wizyty jest to, że rozmowy zostały właściwie wznowione po wielomiesięcznej pauzie. No ale też, jak podkreśla, nie ma sygnałów, że szybko ten impas uda się przełamać. Nie ma żadnych znaków, że zmieniła się pozycja Rosji czy Stanów Zjednoczonych. To minus. Nie usłyszałem też nowych pomysłów rozwiązania konfliktu. To minus, ale też plus, bo wcześniej pojawiały się takie nowe pomysły, że lepiej, gdyby ich nie było. No tak więc dobrą wiadomością w przypadku Ukrainy jest to, że nie ma złych wiadomości. A przypomnijmy, w ciągu od początku kadencji Donalda Trumpa było kilka dosyć dziwnych, nawet wspólnych pomysłów amerykańsko-rosyjskich o tym, jak ten konflikt miałby być rozwiązany. Te pomysły rodziły w Kijowie bardzo mocne wątpliwości. A być może już dzisiaj dowiemy się więcej szczegółów o tych ustaleniach, niż wynikałoby to z wczorajszych oficjalnych deklaracji. Dziś Donald Trump, jak twierdzą media, zaplanował rozmowę telefoniczną zarówno z Putinem, jak i z ukraińskim prezydentem. Dziś też Wołodymyr Zełenski odpowiadać ma w formacie online na pytania dziennikarzy. No a pytanie o wczorajszą wizytę pewnie będzie, czy pytania o wczorajszą wizytę no, będą dominowały.
1: Ale trzeba przyznać, że ten rosyjski atak na lotniska tuż przed wizytą delegacji amerykańskiej, no trudno uznać za przypadkowy. Jakie w ogóle komentarze w ukraińskiej prasie pojawiły się po tych spotkaniach i po tych rozmowach? No bo mówiłeś o tym, że raczej pozytywnie się o tych spotkaniach pisze, ale czy można tam wyczytać coś więcej?
0: No jak mówiłem, pozytywem jest to, że Kushner i Witkoff przyjechali na Ukrainę. Podczas kilku pytań, które wczoraj ukraińscy dziennikarze mogli zadać amerykańskim przedstawicielom, pojawiły się m.in. takie, no czy Witkoff i Kushner jak się czuli siedząc obok Putina, jak się czuli komplementując Putina. Odpowiedź Amerykanów była taka, no że... ten trek negocjacyjny właśnie tak powinien wyglądać. Ukraińskie media to komentują jakby w dwójnasób. Wszyscy wiedzą, no, że z Putinem trzeba rozmawiać i Amerykanie mają ten specyficzny sposób rozmawiania, ale jednocześnie te słowa, zwłaszcza Witkoffa, o tym, że skierowane do Putina, że Witkoff na emeryturze będzie wspominał te momenty, kiedy negocjował z Putinem jako coś ważnego, no, na Ukrainie postrzegane są no, zdecydowanie negatywnie, no bo Kijów, jak mówiłem, od ponad 2 tygodni i w dzień, i w nocy słyszy ciągłe alarmy bombowe i ciągłe wybuchy. No i to jest chyba dla Ukrainy takie główne tło tych rozmów pokojowych. Podsumowując, wielkich nadziei nie ma na szybkie rozwiązania. Plus jest taki, że rozmowy znowu zaczęły nabierać jakiegoś tempa, a jednocześnie mówi się o tym, że no, to Trumpowi teraz zależy na jakimś sukcesie negocjacyjnym, a jednocześnie Putin raczej do takich do jakichś ustępstw nie jest skory, no bo to on przejął inicjatywę na froncie. No i niestety to Rosja, co prawda bardzo powoli, ale przesuwa się w Donbasie, no i w kilku innych ukraińskich obwodach.
1: Paweł Buszko, bardzo dziękuję.
2: Komentarz.
1: A już teraz na naszej antenie pan generał brygady Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
1: Panie generale, pan miał okazję wysłuchać relacji naszego kolegi Pawła Buszki, który mówił o komentarzach dotyczących tych spotkań, jakie odbyli amerykańscy wysłannicy. Pan jest bardziej optymistą czy pesymistą po tym, co się wydarzyło w Moskwie i w Kijowie?
3: No, ostrożnym optymistą, bo to, co już zostało powiedziane, ważnym elementem jest to, że w ogóle wrócono do rozmów i że no, wysocy przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, no bo jednak ten duet Witkow-Kirchner to jest duet, który negocjuje w zasadzie wszystko, co Stany Zjednoczone chcą negocjować,

0: pojawił się w Moskwie i potem pojawił się w Kijowie, czyli po kilku miesiącach ciszy jest jakiś ruch do przodu, co może no, napawać trochę optymizmem, bo jednak głównym celem jest zakończenie tej wojny. Pesymizm, no obie strony trzymają się tych wcześniejszych ustaleń, czy wcześniejszych swoich stanowisk i tutaj nie widać żadnego zbliżenia, więc to trochę jakby pesymistycznie mnie nastraja. Więc to jest takie trochę słodko-kwaśne, jak w tej znanej potrawie.
1: No bo zastanawiam się, jak traktować w takim razie słowa Putina, który właściwie tuż po wyjeździe tej amerykańskiej delegacji przypomniał, że Moskwa nadal domaga się przekazania jej czterech ukraińskich regionów. Przypomnijmy, chodzi o doniecki, ługański, zaporoski i chersoński, które nie są w tej chwili w całości w rękach rosyjskich, czyli rozumiem, że Ukraińcy jeszcze no, z części swojego terytorium mieliby się wycofać. No i dwa, Rosja czy też Putin cały czas podkreślają, że tym absolutnie jednym z podstawowych warunków jest rezygnacja Ukrainy z członkostwa w NATO. Więc można powiedzieć, że właściwie wiele się zmieniło po to, żeby nie zmieniło się nic.
0: Tak, no te stanowiska są bardzo twarde, moskiewskie i no, Putin żąda nawet więcej niż zdobył, co się wydaje trochę absurdalne, no ale może to jest tak, że jak w każdej tego typu rozgrywce najpierw się ta cena jest zaporowa, potem jest możliwość negocjacji. Pytanie takie, czy amerykańscy wysłannicy widzieli tą możliwość negocjacji, że tylko odbili się od ściany. Tego tak dokładnie nie wiemy, bo no, z tego, co potem Ukraińcy mówili, może jest możliwość, że jednak nie odbili się od ściany, a jest jakaś możliwość negocjacji po stronie rosyjskiej. Wydaje mi się, że Rosjanie będą uparcie żądać na pewno zmniejszenia armii ukraińskiej i nie przyjmowania Ukrainy do NATO. To jest dla Rosji chyba rzecz, która jest kluczowa i mam wrażenie, że Amerykanie nie chcę powiedzieć, rozumieją taką postawę Rosji, ale gdzieś w ich głowach może się zrodzić taki pomysł, że Rosja tutaj może mieć uzasadnione oczekiwania, bo jednak Rosja argumentuje to różnymi rzeczami, które są też bliskie takiej polityce imperialnej wielkich mocarstw, do których Stany Zjednoczone należą.
1: Czyli rozumiem, po amerykańskiej stronie, nawet jeżeli z naszej perspektywy to są bardzo groźne żądania, z amerykańskiej strony może być to przyjęte i zaakceptowane? Ponieważ Amerykanie taką postawę rozumieją?
0: Tak, wydaje mi się, że tak. No bo proszę sobie wyobrazić, gdyby odwrócić sytuację i jak Amerykanie zareagowali na Kubę, która była ich strefą wpływów, czy Wenezuela. I Rosjanie dokładnie w ten sam sposób tłumaczą to Amerykanom, że Ukraina jest ich strefą wpływów i oni tutaj muszą mieć coś do powiedzenia. I w mojej ocenie takie stanowisko może być, nie chcę powiedzieć, że Amerykanie oczywiście je przyjmą w 100%, ale może być zrozumiałe dla strony amerykańskiej.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo jednym z tych warunków, o których pan powiedział, jest redukcja ukraińskiej armii, no ale to akurat trudno sobie wyobrazić, no bo bez gwarancji natowskich rozbrojenie armii jest tak naprawdę, może się wydawać krokiem absolutnie samobójczym, no bo któż zagwarantuje Ukrainie, że po tym rozbrojeniu, po wypuszczeniu większości sił zbrojnych, być może po zezłomowaniu części sprzętu, które w tej chwili używa, Rosji nie przyjdzie za rok do głowy, żeby ten manewr z atakiem na Ukrainę po prostu powtórzyć?
0: No, to jest właśnie ten problem, że Rosja, nawet jeżeli nie uzyska ustępstw terytorialnych takich, jakby oczekiwała, nie zakończy tematu Ukrainy. Dla Rosji temat Ukrainy jest życiowo ważny i wszystkie działania Rosji będą prowadziły do tego, żeby w jakikolwiek sposób Ukraina była albo częścią Rosji, a jeżeli nie częścią Rosji, to taką drugą Białorusią, w której Rosja ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje i to Rosja trzyma rękę na większości rzeczy, które w Białorusi się dzieją i taką sytuację by Rosjanie całkowicie zaakceptowali na Ukrainie i myślę, że to jest ich cel polityczny i militarny, aby właśnie doprowadzić do takiej samej sytuacji, jak jest na Białorusi. Rosja buduje koło siebie taki kordon, który ma im zapewnić w ich mniemaniu bezpieczeństwo i strefę wpływów.
1: No ale w takim razie jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Na ile w tej chwili rzeczywiście argumentacja

0: argumenty są bardziej po stronie rosyjskiej niż ukraińskiej, bo z jednej strony oczywiście Ukraina dokonuje tych ataków w głąb terytorium Rosji. No widzimy te wszystkie zdjęcia, obrazki z rosyjskich stacji benzynowych i to wygląda spektakularnie. No tylko tyle, że w tym samym czasie, być może w większej ciszy, jeżeli chodzi o media, Rosja metr po metrze, ale jednak na froncie posuwa się do przodu.
1: Ja bym to posuwanie się do przodu o kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów nawet zostawił, bo jednak tego terytorium jest już dużo i w tym tempie Rosja jakichś spektakularnych sukcesów nie odniesie. Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, czy Ukraina przetrwa tą zimę jako państwo, jako naród, jako ludzie, no bo Rosja skutecznie atakuje system energetyczny i przy coraz mniejszej liczbie środków przeciwlotniczych, które Ukraina posiada z powodu braku pocisku, z powodu różnych rzeczy, o których wiemy, może się okazać, że po prostu Ukraina nie przetrwa tej zimy jako fizycznie, no bo ciężko jest mieszkać w nieogrzewanych domach, bez wody, bez prądu miesiącami, gdzie na zewnątrz jest minusowa temperatura. Więc myślę, że to nie tylko to, co się dzieje na froncie, w tym pasie śmierci, ale tak naprawdę, że kluczowe rozstrzygnięcia będą na zapleczu. To tak naprawdę to, czy Ukraina będzie w stanie przetrwać zimę, jest chyba dzisiaj ważniejszym pytaniem niż ile metrów terenu zdobyli Rosjanie w danym tygodniu czy miesiącu.
0: To może być w takim razie ten przełomowy moment w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, to znaczy to, w jakiej kondycji Ukraina wyjdzie z zimy?
1: Tak, to może być kluczowe, bo po prostu żadne państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby ich obywatele po prostu nie przeżyli zimy i umierali z głodu i z zimna. Więc to może być potężny zwrot. Rosja o tym wie i proszę zobaczyć, że te ataki są coraz silniejsze, coraz bardziej skoordynowane i dotyczą głównie systemu energetycznego. Odcięto Ukrainę od pieniędzy, czyli porty czarnomorskie nie transportują zboża. Ukraina po prostu może nie wytrzymać, tak powiem, kondycyjnie tej zimy.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, no bo Rosjanie zapewne zdają sobie sprawę z tych wyzwań, ba, no sami świadomie przecież kreują te problemy, bombardując, też atakując wybrane cele na Ukrainie. Rosja będzie w takim razie, na razie przynajmniej, grać na czas, żeby zobaczyć właśnie, co stanie się zimą, jaki wpływ na przykład ta sytuacja wewnątrz Ukrainy będzie miała również na te polityczne wstrząsy, które na Ukrainie obserwujemy. I na przykład Rosja może liczyć na to, że albo inaczej, grać na taki wewnętrzny kryzys polityczny na Ukrainie?
1: Ależ oczywiście, to jest Rosja. Rosja jest mistrzem grania w różnych miejscach. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Europie. Jak Rosja stara się destabilizować sytuację. I marzeniem Rosji jest doprowadzić do tego, aby jakaś kolejna rewolucja czy kolejny Majdan zniósł obecne władze, które są bardzo zdeterminowane do tego, aby nie oddać kawałka Ukrainy i doprowadzić do sytuacji, w której przyjdzie człowiek, który powie, dobra, to ja się zgadzam, żebyśmy tam oddali część swojego terytorium, będziemy mieli święty spokój i będziemy sobie żyli tutaj i funkcjonowali. To jest oczekiwany rezultat, jaki Rosja chce uzyskać.
0: Im większy chaos, tym lepsza pozycja negocjacyjna Rosji.
1: Ale rzeczywiście, no bo wtedy prezydent Zełenski nie będzie postrzegany już jako silny prezydent, który ma za sobą poparcie 70 czy 80% kraju, tylko będzie postrzegana jako osoba słaba, która ma poparcie na poziomie 10-20%, który otacza się własnymi urzędnikami. Do tego Rosja dorabia całą ideologię o korupcjach. Oczywiście jakaś tam korupcja jest, nie oszukujmy się, ale dorabia całą tą, rozmuchuje całą tą atmosferę i po prostu doprowadzi do tego, że prezydent Zełenski ani w Ukrainie, ani na zewnątrz nie będzie tak naprawdę już tak silny i nie będzie mógł tak silnie reprezentować Ukrainy. To jest jeden z celów Rosji oczywiście.
0: No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę narrację rosyjską, to teraz taki, no być może bardziej humorystyczny akcent, bo gdy do Kijowa dotarli amerykańscy wysłannicy, czyli Steve Witkoff oraz Jared Kushner, w prezencie od strony ukraińskiej otrzymali koszulki z napisami reżim kijowski, co było oczywiście takim wprost nawiązaniem do tej moskiewskiej, kremlowskiej narracji i tego, w jaki sposób władze w Kijowie się nazywa. No ale to w takim razie teraz zostawmy Ukrainę i trzymając się tej rosyjskiej polityki,

0: Zobaczmy, co się w ostatnim czasie działo w Europie, w Polsce, w Niemczech. I nie myślę wcale o tych wyborach w Saksonii wygranej AfD, choć z drugiej strony myślę inaczej. Z drugiej strony można chyba domniemywać, że na Moskwie te wyniki zostały przyjęte z dużym zadowoleniem.
1: Ale rzeczywiście partia, która dzisiaj, no nie wiemy jeszcze dokładnie, ale może się okazać, że będzie tworzyć rząd lokalny w jednym z landów, jasno mówi o wstrzymaniu pomocy na Ukrainę, o uruchomieniu zakupów taniego gazu z Rosji, czyli znowu wracamy do Nord Stream. To wszystko to jest Rosja zaciera ręce za każdym razem przy tego typu sytuacji, bo Rosja cały czas realizuje swoją własną politykę, dzielić kraje europejskie, wprowadzać zamieszanie, podważać wiarygodność obecnych władz i doprowadzić do tego, żeby Europa nie występowała jako całość, tylko Europa występowała jako zbiorowisko krajów, które nie mają wspólnego interesu. Dla Rosji to jest jak najbardziej korzystne.
0: No to jeszcze jedna kwestia. To są bardzo świeże informacje. Jeszcze kilkanaście godzin temu mogliśmy przeczytać o możliwości naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską. Pojawiły się takie komunikaty o niezidentyfikowanych obiektach nadlatujących z kierunku Białorusi, no i właśnie przekraczających polską granicę. To był alarm między innymi wystosowany przez dowództwo operacyjne. No, po jakimś czasie, po weryfikacji udało się ustalić, że systemy radiolokacyjne po prostu zarejestrowały stado ptaków. No i stąd ten alarm. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to kompromitacja, no bo proszę bardzo, ptaki stawiają na nogi całą polską obronę. Z drugiej strony, na ile to jest świadectwo tego, iż różne zagrożenia rzeczywiście traktujemy już na poważnie?
1: Nie no, tutaj po pierwsze nie chciałbym się rozwodzić na temat tego, jak fizyka działa w systemach radarowych. Proszę sobie wyobrazić, jak weźmiemy kilka typów aparatów bezpilotowych, które dzisiaj Rosja używa i dużego ptaka typu bocian, to zobaczymy, że rozmiar, prędkość lotu i podobne parametry są bardzo, bardzo bliskie siebie. Więc kiedyś systemy radarowe miały pozałączane różne filtry, które właśnie filtrowały. Dzisiaj z tego powodu, że żeby niczego nie przeoczyć, najprawdopodobniej te filtry zostały wyłączone i wyłapujemy wszystko, co w przestrzeni jest, czy prawie wszystko. I takie sytuacje będą się zdarzały. Dla mnie 5 razy lepiej jest, jeżeli wykryjemy stado ptaków i nawet podniesiemy alarm i upewnimy się, że to jest stado ptaków, niż mielibyśmy udawać, że nic nie widzimy, a drony spadną na Polskę. Więc tutaj no, ja nie widzę w tym nic dziwnego i dla mnie jest to naturalna sytuacja, w której po prostu tak działa fizyka.
0: Mieliśmy ostatnio kilka przykładów. Pożary w Polsce, sytuacja, prowokacja, właściwie nie inaczej, nieudany zamach na lotnisko w Lipsku, po którym, i to jest rzecz niezwykle ciekawa i znamienna, chyba po raz pierwszy Niemcy wprost sformułowały zarzut wobec Moskwy. No wcześniej to były różnego rodzaju domysły, insynuacje, teraz wprost takie sformułowanie padło. Jeżeli chodzi o Niemcy, mieliśmy jeszcze kilka innych przykładów, chociażby próba ataku linii energetycznych. To są wszystko też działania Rosji mające jaki cel?
1: No właśnie, destabilizacja. Cały czas Rosja dąży do stabilizacji, dąży do tego, aby obywatele we własnym państwie przestali wierzyć władzy, przestali wierzyć oficjalnym komunikatom, zaczęli się zastanawiać, czy NATO nas obroni, czy nasze państwo jest zdolne do zapewnienia bezpieczeństwa. No bo to jest, jakby wracając do korzeni piramidy Maslowa, gdzie to bezpieczeństwo jest na samym poziomie i jest bardzo ważnym elementem takiego wewnętrznego poczucia każdego człowieka. I Rosja burzy po cichu, krusząc to nasze przekonanie, że państwo jest zapewnić nam w stanie bezpieczeństwo. I wtedy pojawiają się partie, które mówią, tak, my wam zapewnimy bezpieczeństwo. Po co się z Rosją przepychać? Kupujmy od nich tani gaz, będziecie płacić połowę rachunków za gaz i energię. To, co dzisiaj, będzie miło, fajnie i przyjemnie. No i nagle taka partia wygrywa, tak? Więc to jest długofalowe działanie Rosji, które jest wpisane w DNA. Tak robili nawet kiedy 300 lat temu zaczęto akcję Polska i doprowadzono do rozbiorów Polski. Robiono tak samo, przekupywano ludzi, mówiąc im, że będzie lepiej, mówiąc im, że po co się męczyć, jak można to zrobić inaczej. I to jest DNA Rosji po prostu.
0: Takich sytuacji, takich prowokacji, takich niewyjaśnionych zdarzeń będzie więcej. Musimy się

0: do tego, no, właściwie już nie powoli, musimy się do tego przyzwyczaić?
1: Tak, musimy się przyzwyczaić, a po drugie powinniśmy zbudować kontrnarrację, która jest jeszcze słaba. Niemcy pierwszy raz, tak jak pan powiedział, powiedzieli tak to Rosja. Co odpowiedział Ławrow? Że to jest wojna wypowiedziana Rosji, bo to nie my, tak?
0: Rosja zawsze mówi, że to nie my.
1: Dokładnie tak. My musimy zbudować u nas taką odporność, tak jak budujemy odporność na działania militarne, budujemy odporność na systemy, na ataki z powietrza, na ataki dronowe czy balistyczne, kupując Patrioty, Narew i inne systemy. Musimy też zbudować odporność na tego typu działania Rosji, właśnie takie, które są nie fizyczne czy fizyczne, ale pod płaszczykiem jakichś dziwnych działań. Proszę zobaczyć, że większość ataków, czy większość zdarzeń, jakie w Polsce była, to nie zrobili Rosjanie. To zrobili na przykład obywatele Ukrainy, którzy zostali w jakikolwiek sposób przez Rosjan skaperowani za pieniądze czy w jakikolwiek inny sposób. I Rosja tą całą narrację buduje. Więc my musimy zbudować taki parasol ochronny przed tego typu działaniami Rosji i musimy się do tego przyzwyczaić, że tak będzie i że ta wojna przenosi się w całkiem inne wymiary niż my do dzisiaj znamy, czyli nie tylko wymiar powietrzny, lądowy czy morski, ale właśnie ten wymiar cyber, ale ja bym tak naprawdę nazwał o walki o duże i rozumy ludzkie po prostu.
0: Generał brygady Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: O reklamie. Autopromocja.
5: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
4: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Skrajna prawica wygrywa wybory w niemieckim Landzie. Pytamy eksperta o przyczyny sukcesu AfD. Zonda krypto pod lupą prokuratury. Dziś możliwe zarzuty dla Romana Rzet. Będzie też relacja z Nowego Jorku. Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał US Open. Minęła 10:00. Aleksandra Kozera, zapraszam.

0: Polityczne trzęsienie ziemi, tak część niemieckich komentatorów opisuje wynik wyborów w Saksonii-Anhalt. Głosowanie w Landzie wygrała skrajnie prawicowa AfD. Choć prawdopodobnie zabraknie jej kilku mandatów, by rządzić samodzielnie, to jej wynik jest miażdżący. AfD zdobyła blisko 44% głosów. Jej przewaga nad drugą, dotychczas rządzącą CDU, wynosi ponad 25 punktów procentowych. Polscy politycy, podobnie jak wielu niemieckich, wyliczają zagrożenia, w tym powiązania AfD z Rosją. Jest też mowa o niepokojącym politycznym trendzie i radykalizacji. Wyniki niemieckich wyborów nie przełożą się na zbliżające wybory w Polsce, tak mówił nam dr Roland Zarzycki z Uniwersytetu Wrocławskiego.
1: Jest raczej pewnym symptomem zmiany, o których wiele osób już mówi, że ta część społeczeństwa, która czuje się niedoreprezentowana, bierze sprawy w swoje ręce, można by też powiedzieć, ulega pewnego rodzaju narracjom populistycznym, można oczywiście tak próbować o tym mówić. Natomiast nie zmienia to faktu, że w demokracji tak właśnie to działa, że jeżeli ludzie są niezadowoleni, to niekoniecznie muszą wnikać w szczegóły polityczne, niekoniecznie muszą zapoznawać się szczegółowo z programami wyborczymi. Po prostu podejmują decyzję wyborczą i już.
0: Poruszone niemieckim głosowaniem są brytyjskie media. Financial Times pisze o poważnym ciosie dla kanclerza Friedricha Merca. Z kolei The Times koncentruje się na przyczynach sukcesu AfD. Wymienia rozczarowanie rządzącymi ugrupowaniami, sytuacją gospodarczą oraz polityką migracyjną. Niewykluczone, że dziś katowicka prokuratura ogłosi zarzuty Romanowi Rzet. To wieloletni współpracownik zaginionego twórcy Zonda Krypto, Sylwestra Suszka. Mężczyzna został zatrzymany w weekend na terenie Śląska. Śledczy zabezpieczyli dokumentację spółki, a także wartościowe przedmioty. Służby musiały działać szybko, bo Roman Rzet szykował się do ucieczki z kraju, relacjonuje minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę, a że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją, więc no zachodziła obawa, że tutaj jeszcze tego typu interesy tych, którzy prowadzą przeciwko nam wojnę hybrydową, mogą wchodzić w grę, więc musieliśmy te działania przyspieszyć. To się udało.
0: Wcześniej w sprawie Zonda Krypto aresztowani zostali m.in. prezes PKOL-u oraz trzy inne osoby powiązane z otoczeniem giełdy oraz sprawą zaginięcia Sylwestra Suszka. Więcej o tej sprawie piszemy na polskieradio24.pl. Za pół godziny w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów ma się rozpocząć proces byłego komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Chodzi o wybuch granatnika w siedzibie Komendy Głównej w 2022 roku. Granatnik, przypomnę, był prezentem przywiezionym z Ukrainy. Wybuchł, gdy Szymczyk prezentował go kolegom. Były komendant został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. W informacjach przygotowania do wyborów w Krakowie. O 16 mija termin niezwykle ważny dla osób, które zbierały podpisy pod swoją kandydaturą na prezydenta miasta. Chodzi o 11 pretendentów do tego stanowiska, którzy ostatecznie nie zgłosili się z poparciem mieszkańców do Miejskiej Komisji Wyborczej. Pełnomocnicy komitetów tych kandydatów muszą zutylizować listy poparcia, na których są wrażliwe dane osobowe, a następnie oddać je Komisji Wyborczej.
3: Musi być sporządzony protokół zniszczenia, który to protokół pełnomocnik wyborczy niezwłocznie przekazuje do Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie, żeby tutaj już nie było żadnych wątpliwości, co stało się z tymi danymi osobowymi, które zostały przekazane w toku udzielanego poparcia.
0: Mówiła Barbara Golonko z delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie. Do tej pory Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała 5 kandydatów: radnego Łukasza Gibałę, Michała Drewnickiego z PiS-u, Jana Hoffmana, jednego z inicjatorów referendum odwołującego ostatniego prezydenta, Aleksandrę Owce z partii Razem i Monikę Piątkowską popieraną przez Koalicję Obywatelską i PSL. Dziś komisja wyda werdykt w sprawie pozostałych kandydatów, m.in. z Konfederacji i Lewicy. Iga Świątek zagra z mistrzynią olimpijską Chinką Qiu Wenzheng. Stawką meczu jest awans do ćwierćfinału wielkoszlemowego US Open. Ostatnie starcie dla Igi było wymagające. W sobotę Polka pokonała Czeszkę Marię Buskową 7-6, 7-6.
4: Dużo było gemów na przewagi, dużo było takich gemów, gdzie nagle jedna z nas prowadziła, ale później gem się robił wyrównany. No nie było takich prostych momentów, powiedziałabym. Cały czas trzeba było walczyć i no i dobrze, bo takie powinny być mecze trochę na tych wielkich szlemach, gdzie wszyscy gramy na maksa.
0: Na efekty są imponujące. Na US Open Iga nie straciła jeszcze ani jednego seta. Walka o ćwierćfinał, mecz z Chinką Qiu Wenzheng o 17:30.
5: To były informacje.

0: Polskiego Radia 24.
1: Dziś na niebie sporo chmur, na północy Polski przelotnie popada. Na południowym wschodzie i w centrum do południa będzie słonecznie. Temperatura niezbyt wysoka, od 17 stopni na Podlasiu do 23 na Śląsku i w Małopolsce. W większości regionów okolice 20 stopni.
0: Reklama. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie. Autopromocja.
4: Saldo można policzyć na wiele sposobów. Można z ołówkiem w ręku, można w arkuszu kalkulacyjnym, można także sprawdzić w specjalnej aplikacji. Ale ja zapraszam Państwa przed radioodbiorniki od poniedziałku do piątku o 12.30. Główne wydanie magazynu Saldo w Polskim Radiu 24.
0: Autopromocja.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: 7 minut po godzinie 10.
0: Stan dnia.
6: A w stanie dnia już za chwilę będziemy rozmawiać m.in. o tym, jak wyglądały ostatnie godziny w Sejmie. Przypomnijmy, że to były bardzo ciekawe obrady Sejmu. W piątek, po raz trzeci, Sejm nie zdołał odrzucić prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach. Tym razem zabrakło 25 głosów. Ta ustawa miała m.in. przekazać nadzór nad tym rynkiem Komisji Nadzoru Finansowego. No ale to nie koniec. W czasie dyskusji w Sejmie premier Donald Tusk przedstawił także nowe informacje dotyczące śledztwa w sprawie afery Zonda Krypto. W czasie tej dyskusji z ław poselskich dobiegało m.in. szczekanie. A takie dźwięki wydawała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Dominika Chorosińska. Działo się, no i właśnie, i te godziny, te bardzo ciekawe i burzliwe godziny obrad z wielką uwagą obserwowała Sylwia Białek. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: No to podsumujmy, czego byliśmy świadkami w Sejmie?
7: Rzeczywiście w ostatni piątek w Sejmie było bardzo gorąco. Tu zwykle no, nie można narzekać na temperaturę politycznego sporu, ale ten dzień był wyjątkowy. Premier Donald Tusk cytował zeznania kluczowego świadka w aferze Zonda Kryptoprzemysława Kreala. Zbyszek obiecał, że jak wróci do Ministerstwa Sprawiedliwości, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom. Tak czytał szef rządu. Do posłów opozycji zaś mówił: okrywacie się hańbą, nie zważając na koszta polityczne, nadal popierając tych ludzi i ten proceder. Premier dodawał: po tym, co do tej pory już wiemy, czego dowiadujemy się w trakcie śledztwa, nie ma żadnej wątpliwości, że głosowanie przeciwko tej ustawie, ustawie w sprawie kryptoaktywów, jest de facto samobójstwem politycznym. Tak mówił premier Donald Tusk i do polityków Prawa i Sprawiedliwości zwracał się też tak. Jeśli nie jesteście trzymani za gardło przez tych ludzi, to zagłosujcie za tą ustawą. Powiedział, że to ludzie z Zonda Krypto od dłuższego czasu wpływali czy próbowali wpływać na działania waszego rządu, waszych instytucji i to nie ulega wątpliwości. Ten apel premiera do posłów, polityków opozycji, jak wiemy, nie przyniósł żadnego rezultatu. Politycy opozycji zagłosowali przeciwko odrzuceniu prezydenckiego weta już po raz trzeci, a na te słowa reagował później w rozmowie z dziennikarzami prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Posłuchajmy, co działo się w piątek w Sejmie.
8: Zonda Krypto infiltrowała państwo polskie długo i bezkarnie. Infiltrowała państwo polskie dlatego, bo czołowi politycy waszej partii prowadzili tę firmę, prowadzili jej właścicieli do najwyższych szczytów władzy.
9: To jest po prostu prowokacja. Ja nie przeczę, że jacyś ludzie z prawicy mogli zachować się tak, jak ktoś, kto czuje zapach. Tutaj użyję pewnej przenośni.

0: kiełbasy, tylko tej kiełbasy nie ma, to jest kiełbasa nieistniejąca.
1: Gdy na mównicę sejmową wszedł wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz z ław poselskich, rzeczywiście dobiegło szczekanie. Takie dźwięki wydawała posłanka Prawa i Sprawiedliwości i zniesmaczona tym zachowaniem jest między innymi Olga Semeniuk-Płatkowska ze Stowarzyszenia Rozwój Plus i dziś rano na naszej antenie zwracała szerzej uwagę na język debaty publicznej.
2: U nas nie było to w żaden sposób komentowane. Ja mogę powiedzieć tylko ze swojej perspektywy. Wolę ciszę niż hałas. Wolę rozmowę niż krzyk. To są dla mnie takie cechy, które powinny dominować na sali plenarnej. Niestety jakość też tego życia politycznego w polskim parlamencie poprzez happeningi prowadzone przez chociażby Klaudię Jachirę wiele lat temu, niestety funkcjonują do dzisiaj. Mamy sytuację różnych emocji, mamy również psychologię, która jest związana właśnie z tą emocją tłumu. Różnego rodzaju reakcje, happeningi i ten głos emocji mnie osobiście nigdy nie towarzyszył i nie porywał.
1: Olga Semeniuk-Płatkowska powiedziała, wolę ciszę niż hałas, ale ten hałas był także wtedy, gdy w piątek Sejm wybierał sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sędzią został, przypomnę, Maciej Berek, który wcześniej odpowiadał za politykę wdrażania ustaw rządowych w rządzie Donalda Tuska. Teraz przechodzi do Trybunału Konstytucyjnego, tylko najpierw musi złożyć ślubowanie wobec prezydenta. No i pytanie, czy prezydent Karol Nawrocki byłego ministra do Pałacu Prezydenckiego zaprosi, czy też, i tutaj minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wykluczył takiego scenariusza, to ślubowanie były minister złoży w Sejmie.
3: Bardzo dziękuję. Sylwia Białek, no i raport z tego, jak burzliwie w piątek wyglądały obrady Sejmu.
4: Komentarz.
3: A jest z nami pan profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Panie profesorze, to chciałbym zacząć tak, w takim razie od tej tego piątkowego posiedzenia Sejmu i zapytać pana o to, jak pan postrzega, jak pan ocenia to, na jakim poziomie w tej chwili jest debata publiczna, czy też debata polityczna, czy też debata pomiędzy, jak odbywa się debata między politykami w Polsce, najważniejszymi politykami w Polsce?
5: Kilka tygodni temu, gdy gościłem u państwa, rozmawialiśmy o tym, że widać ścianę, że debata jest na takim poziomie, że w zasadzie doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o możliwość bycia poza gustem, poza smakiem, poza umiejętnością kulturalnego i dobrego komunikowania się. Natomiast to, co się wydarzyło w piątek, pokazuje, że ta ściana została jakimś cudem przesunięta jeszcze bardziej niż można było się tego spodziewać, bo wydawanie odgłosów szczekania to już coś, czego prawdę mówiąc ja sobie nie wyobrażałem, że dożyję w Polsce, która jest Polską moją, że tak to określę.
3: Z czego to wynika? Czy to jest kwestia poziomu kadr politycznych, czy to jest kwestia tego, że politycy po prostu bardzo trafnie odczytują potrzeby swoich wyborców? No i doskonale wiedzą, że skandal, tego typu zachowanie, no być może to nie jest eleganckie, to nie jest ładne, być może rzeczywiście przesuwa tę ścianę, o której pan mówi, ale jeżeli chodzi o zasięgi, jeżeli chodzi o odbiór, jest bardzo skuteczne, więc warto.
5: Pewnie warto z perspektywy tego, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział, natomiast pytanie, czy warto z perspektywy tego, że trzeba sobie rano spojrzeć w lustro, chociażby kiedy się człowiek myje albo goli. I to jest coś, czego tak do końca, zwłaszcza osoby w moim wieku i te, które pamiętają taką kulturę nie z mediów społecznościowych, nie zasięgów, nie lajków, nie dyskusji, a w zasadzie nie kłótni, nie wrzasków w tych mediach pod jakimiś różnego rodzaju postami, które gwarantują popularność, no bo wiadomo, od ponad 100 lat wiadomo, że nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, a to się dzieje oczywiście w tej sytuacji. Natomiast uzyskanie poparcia takich osób jest oczywiście z perspektywy długofalowej złudne, no bo wiadomo, że trzeba będzie im dostarczać kolejnego pokarmu, kolejnej pożywki do tego, żeby byli wyborcami naszymi, więc musimy szukać kolejnego sposobu na przesunięcie tej ściany. Wydaje się to droga donikąd albo droga do przepaści, że tak naprawdę już w tę przepaść wpadamy, jeśli chodzi o jakość debaty, na którą zresztą od wielu miesięcy, już ponad 2 lata od pierwszego naszego apelu jako Rady Języka Polskiego o to, żeby naprawdę politycy zastanowili się nad tym, czy debata w taki sposób komukolwiek, poza jakimiś takimi bardzo niskimi i mało szlachetnymi pobudkami, służy.
3: To jest trochę jak narkotyk, że

0: potrzebne są coraz większe dawki?
1: Tak, bo oczywiście wszystko opiera się, tak jak pani redaktor, która przedstawiała przed naszym wejściem sytuację w Sejmie, mówiła. Chodzi o emocje, chodzi o psychologię. W psychologii bardzo znanym zjawiskiem jest dymensja emocjonalna, czyli taka potrzeba reakcji na zjawisko, które jest bardzo intensywne, bardzo właśnie albo agresywne, albo bardzo wzruszające czy poruszające. No i jeśli przyzwyczajimy się do tego, że komunikacja jest na takim poziomie, że nas wzrusza, albo emocjonuje, albo gniewa bez przerwy, no to zaczynamy mieć problem z tym, żeby taka dawka wystarczyła, no bo wiadomo, że organizm się przyzwyczaja, że nasze emocje się do tego przyzwyczajają. No i wtedy trzeba szukać kolejnej, większej dawki albo innej dawki. No i wygląda na to, że politycy już wiedzą, że taka zwyczajna komunikacja, która mogłaby być informacyjno-poznawcza, jest niewystarczająca z perspektywy pobudzania emocji wyborców, że trzeba im właśnie dawać coś na kształt narkotyku komunikacyjnego, takiego otępienia emocjonalno-poznawczego.
0: No ale to jeszcze jedna rzecz. Czy w takim razie ten pęd można zatrzymać? No bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że my potrzebujemy coraz więcej emocji, coraz więcej doznań i to jest właściwie ruch jednokierunkowy, no to czy rzeczywiście można z tej sytuacji jakoś wybrnąć, jakoś wyjść?
1: Wydaje się,
0: Przepraszam, ja wiem, że teraz zahaczamy, znaczy odchodzimy trochę od języka, a bardzo tak. Mocno wchodzimy w psychologię, no ale to są, jak się okazuje, rzeczy nierozerwalne.
1: Tak, no psycholingwistyka jest w tej chwili pewnie jedną z najważniejszych dziedzin językoznawstwa, również lingwistyki, bo wiadomo, że wszystko, co dzieje się w tej chwili w komunikacji, nie tylko politycznej, ale publicznej czy prywatnej, opiera się na czymś, co się nazywa torem peryferyjnym, czyli takim oddziaływaniu na odbiór nie do końca uświadomiony, taki, że się nam podoba albo się na to obrażamy, ale nie wiemy do końca dlaczego. No i politycy, względem na swoich doradców i spin doktorów, mają tego świadomość. Natomiast czy można to zatrzymać, to taka odpowiedź, czy takie pytanie, do którego wracamy przy każdym naszym spotkaniu. I ja z jednej strony mam bardzo mało nadziei na to, że to się da zatrzymać, a z drugiej strony, jak sobie o tym myślę po każdej rozmowie z państwem czy w jakichś innych mediach, to może rozwiązaniem byłoby jednak karanie, jednak naprawdę karanie za przekraczanie jakichś norm, ustalenie jakichś norm w Sejmie, w Senacie, w komunikacji publicznej i konsekwentne, a nie pozorne karanie za naruszenie tych zasad. Myślę, że na początek wystarczyłyby jakieś kary pieniężne, a później można by było pójść nawet w kierunku wymiaru sprawiedliwości. Mhm. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że te osoby mają z reguły immunitet i karać ich nie wolno, trzeba, że to musi trwać długo. Ale tak naprawdę bez kary nie widzę szans na to, żeby można było to zatrzymać.
0: A panie profesorze, nie ma pan obawy, że efekt byłby odwrotny od zamierzonego? Bo przypomina mi się pewna historia, kompletnie inna branża, pewnego znanego koszykarza, Michael Jordan, na początku swojej kariery, gdy podpisał kontrakt z pewną firmą, która dostarczała butów, nie będę mówił jaka to firma.
1: Jasne.
0: I wtedy przepis był taki, że wszystkie buty powinny być, w których grali chyba wszyscy zawodnicy NBA, jeżeli dobrze pamiętam, powinny być w jednym kolorze, czyli w białym. Tu świadomie się wyłamano z tego przepisu, świadomie płacono kary, no ale dzięki temu sprzedaż tych jednych wyjątkowych butów okazała się strzałem w dziesiątkę i przyniosła gigantyczne zyski.
1: Tak, i dlatego ja sobie, mówiąc o tym do pana redaktora i do państwa, myślę, że to mało skuteczne być może, ale przynajmniej w jakiś sposób zatrzymujące ten pęd, w którym jesteśmy, bo to jest taka kula śniegowa, która, tak jak rozmawialiśmy na początku, karmi się emocjami, te emocje są zaspokajane przez coraz silniejsze bodźce, bo są już przyzwyczajone do tych mniej silnych bodźców i jakby ta kula się coraz bardziej powiększa i ja nie wiem, co będzie w pewnym momencie za tą ścianą, bo wydaje mi się, że komunikacyjnie ta ściana już naprawdę została osiągnięta. Wydaje się, że bardzo prawdopodobne jest to, że to będzie przemoc, po prostu taka fizyczna agresja. Widzieliśmy w różnych parlamentach, pewnie nie europejskich, ale też chyba i w europejskich się zdarzało, że posłowie brali się za łby.
0: To chyba Korea Południowa słynie z takich zachowań.
1: Tak właśnie i powiedziałbym, że to w jakichś tam kręgach kulturowych jest pewnie dopuszczalne i zgodne z tamtą normą, albo też akceptowane na tamtą normę. Natomiast to, że to politycy będą się brali za łby, jeszcze mnie tak bardzo nie niepokoi, bo wiadomo, że po coś do tej władzy chcą się dostać, po coś chcą ją sprawować i są gotowi na różnego rodzaju poświęcenia dlatego, żeby byli u władzy. Natomiast boję się, że to się przeniesie na społeczeństwo, że po prostu zaczniemy sobie robić krzywdę nawzajem. Werbalną już robimy, bo też

0: Tak to pewnie zauważa i państwo, że ludzie w ogóle dzisiaj nie dyskutują, ludzie się ze sobą kłócą. Tak naprawdę pierwsze zdanie powoduje natychmiast reakcję oporną, a później każde kolejne odsuwa ich od siebie, a nie znajdują porozumienia, nie znajdują wspólnej linii. Natomiast taki brak porozumienia i wzmacnianie negatywnych sygnałów może doprowadzić do tego, że zaczną się po prostu ze sobą bić.
1: Ale z czego to wynika, panie profesorze? I znów właśnie wkraczamy w sferę bardziej psychologii, być może nawet psychiatrii w niektórych sytuacjach. Ale z czego to wynika? No bo to, że politycy rozmawiają ze sobą takim językiem, wiemy dlaczego. To nie chodzi o to, żeby to pochwalać, ale wyjaśniliśmy, z czego to się może brać i z czego to może wynikać. Ale jeżeli spotykają się jeżeli spotyka się dwoje ludzi i zaczyna ze sobą rozmawiać o polityce, no to można by było uznać, że skoro nie ma przy nich kamer, nie ma przy nich mediów, nie zależy im na tym, żeby ich wypowiedzi trafiły do mediów społecznościowych i nabijały im klikalność, tylko po prostu ze sobą rozmawiają, to skąd te emocje? My przestaliśmy umieć rozmawiać, to znaczy my nie rozmawiamy, my wygłaszamy poglądy i jakikolwiek sprzeciw uznajemy jako, no właśnie, jako wyzwanie? Traktujemy jako wyzwanie?
0: Tak, z jednej strony pewnie to, z drugiej strony mamy ten przykład z góry, bo skoro politycy się kłócą, no to wiadomo, że w tej sytuacji, kiedy rozmawiamy o polityce czy o czymkolwiek, bo to nie tylko polityki dotyczy, to przejmujemy ten zwyczaj kłócenia się, agresywnego komunikowania. Bardzo dużo też mówi się od 12 lat o narcyzmie społecznym, wynikającym z tego, że po raz pierwszy dano ludziom, każdemu, prawo do tego, żeby komunikował się publicznie z wielką grupą osób. No, media społecznościowe po raz kolejny wracają. I jakby ten narcyzm, w cudzysłowie oczywiście, bo to nie jest kategoria psychiatryczna w tym wypadku, powoduje, że my koniecznie chcemy mieć rację. Że jakby oduczyliśmy się słuchać, nauczyliśmy się nadawać.
1: A jeżeli nie mamy racji, to tym gorzej dla tej racji, tak?
0: Tak, tak, oczywiście. Nie ma racji beze mnie, tak? Mojsze to też jedna z ważniejszych rzeczy, o której się ostatnio dużo mówi, postprawda, czyli moja prawda, czyli prawda, w którą ja wierzę emocjonalnie, jest jedyną prawdą. No i z taką prawdą nie da się dyskutować w ogóle.
1: No to w takim razie pytanie brzmi, czy rzeczywiście nasz język jest w stanie, no, w takiej tej kulturalnej, zwyczajnej formie sprostać takim wyzwaniom?
0: Z punktu widzenia marketingowego pewnie nie. I dlatego ten marketing polityczny zwłaszcza ma świadomość tego, że trzeba sięgać po coraz lepsze, jak to pan redaktor określił, narkotyki, które powodują, że wyborcy akceptują nasze działania. Natomiast z punktu widzenia poznawczego w dalszym ciągu jest wydolny i świetnie sobie radzi poznawczo. Tylko pytanie, czy ludzie chcą poznawać świat, czy chcą go tylko emocjonalnie odreagowywać. Nie? Ja się coraz bardziej obawiam, że większość z nas potrzebuje emocjonalnego odreagowania, a nie zrozumienia i poznania.
1: Czy w takim razie posłowie, inaczej, politycy, ludzie, nazwijmy ich ludźmi publicznymi, w sytuacji, kiedy nadal będą używać no, takiego wyważonego, normalnego, zwyczajnego języka, czy w takim razie będą mieli szansę na to, żeby być w ogóle zauważonym, żeby ich posty, ich wpisy, ich komentarze były przez kogokolwiek przeczytane?
0: W masie nie. To znaczy, jeśli mają zamiar dotrzeć do większości, to z perspektywy badań, no, które prowadzi.
1: Jeżeli są osobami publicznymi, to rozumiem, że na tym im zależy i to jest w jakiejś mierze tak. No, jedna z gałęzi sposobów ich działania.
0: Tak, no i w tym momencie do większości społeczeństwa na pewno nie, bo to będzie za mało atrakcyjne, za mało interesujące, za trudne. Choć oczywiście są narzędzia, które pozwalają nawet takie wyważone komunikaty jakoś tam podrasować, mówiąc potocznie, żeby były szybko poznawane. Na przykład umieszczanie najważniejszej informacji na początku gwarantuje to, że przeglądając nawet treści internetowe, ktoś zauważy tę treść. Natomiast to nie będzie wywoływało emocji, to nie będzie powodowało, że ci ludzie zareagują na to pozytywnie albo negatywnie, a bez emocji to jest mało skuteczne. Dla większości nie, dla mniejszości na pewno ma to znaczenie i mają taką szansę, że dotrą do nich. No pytanie, czy to w kontekście utrzymania władzy albo zdobycia władzy jest w ogóle skuteczne. Dzisiaj wydaje się, że co najmniej trudne.
1: Czy to oznacza, trochę wracamy do początku naszej rozmowy, że to rzeczywiście jest ruch w jedną stronę i nie ma już czegoś takiego jak ściana?
0: No, tak jak o tym rozmawialiśmy, obawiam się, że w momencie, kiedy tej ściany nie będzie, bo na razie jeszcze to, że chociażby rozmawiamy o tym, to z jednej strony oczywiście napędza potrzebę.
1: Przepraszam, panie profesorze, nie chcę nikogo łapać za tak zwane słówka, czy też za język, ale no, chwilę temu powiedział pan o tym, że rozmawiając na antenie Polskiego Radia 24, jeszcze chyba tydzień temu, mówił pan o ścianie, dziś już pan stwierdza, że tej ściany nie ma, albo inaczej, ona została w znaczny sposób przesunięta.
0: Że w związku z tym, rozmawiając o tej ścianie, jakby w dalszym ciągu w nią wierzymy, natomiast tak naprawdę

0: się obawiam, że w pewnym momencie ta ściana naprawdę zostanie już, może inaczej, jak gruz zostanie wyniesiony z tej ściany, jak już ktoś zabierze ostatnie cegły z tej ściany, no to zostanie to przeniesione na agresję inną niż językowa i czy komunikacyjna. I to jest coś, co napawa mnie lękiem i drżeniem, że zacytuję klasyka po prostu.
1: No to ja zapytam jeszcze raz, czy jest jakakolwiek szansa na jakieś otrzeźwienie, zwolnienie?
0: A ja, unikając odpowiedzi, udzielam odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę, bo po prostu nie mam optymistycznej wersji odpowiedzi na to pytanie. Obawiam się, że to praktycznie niemożliwe. Takie mam wrażenie w tej chwili.
1: No to jeszcze jedna kwestia. Ja wiem, że to są takie rozważania pod tytułem kura czy jajko, ale na ile politycy tak naprawdę swoim językiem, zachowaniem odpowiadają na te społeczne potrzeby, a na ile ten kierunek jest odwrotny, to znaczy to, co widzimy wśród polityków, ale nie tylko wśród polityków, wśród celebrytów, wśród tych osób, które rzeczywiście śledzimy, które są popularne, na ile ich zachowanie, ich język, ich sformułowania przekładają się później na to, co słyszymy na ulicy od innych.
0: To bardzo ważna obserwacja i bardzo ważne pytanie. Tak naprawdę to naczynia połączone. To znaczy to, że politycy tak mówią, stało się tak dlatego, że zobaczyli, że media społecznościowe, czy w ogóle komunikacja, ta taka, która interesuje ludzi poza polityką, czyli właśnie celebrycka, influencerska, po prostu pokazywana czy obserwowana przez większość osób, jest właśnie taka. Jest agresywna, bardzo krytyczna, bardzo nieładna, nieelegancka, dosadna, wulgarna i moglibyśmy tutaj te przymiotniki mnożyć. A to oczywiście spowodowało, że wyszło im z badań, że komunikacja taka będzie efektywna i spowoduje zainteresowanie, więc wraca to później do tych osób, które nie są politykami, nie są osobami, które są publiczne nawet i one przejmują ten sposób mówienia i znowu napędza to i tak mamy
1: takie perpetuum mobile.
0: Tak. To się zrobiło perpetuum mobile, no i trzeba było pewnie to wysadzić i w powietrze i tylko wtedy można byłoby coś z tym zrobić. Te pozorne ruchy, które się dzieją, nie wiem, czy one będą rzeczywiście realne, czy tylko pozorne, trochę ograniczające wpływ mediów społecznościowych, trochę ograniczające taką nieodpowiedzialność komunikacyjną ludzi, bo jakieś tam zapisy zaczęły się pojawiać, jakieś próby regulacji tego w różnych miejscach na świecie się dzieją. Być może będą takim granatem, ale obawiam się, że to granat ręczny, a tutaj powinien być taki przeciwpancerny co najmniej użyty.
1: Profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Reklama. Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
3: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
2: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
3: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
4: A to akurat bardzo proste.
5: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
6: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
7: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
6: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
7: Ascorvita Max?
6: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
8: Zdrowid. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
9: Co się pan tak pcha? Nie widzi pan, że tu stoję?
10: Ma pani rację. Nie widzę.
9: Och, przepraszam, nie zauważyłam białej laski.
11: Misja i rozwój to hasło naszej fundacji. Działamy, by minimalizować trudności i bariery, z którymi zmagają się osoby z dysfunkcją wzroku. Na stronie internetowej Fundacji MIR osoby niewidome i słabowidzące oraz ich rodziny znajdą informacje pomocne w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz i możesz nam pomóc, serdecznie zapraszamy do współpracy. www.mir.org.pl.
8: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
4: Minęła 10.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prokuratura w Katowicach wznowiła przesłuchanie Romana Rzet. To były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela poprzedniczki zonda krypto giełdy BitBay. Roman Rzet został zatrzymany przez policję w sobotę. Wczoraj

0: też składał zeznania. Długie przesłuchanie oznacza, że podejrzany chce współpracować ze służbami. Tak uważa minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
1: Wciąż jest przesłuchiwany i rzeczywiście te przesłuchania są bardzo długie. To jest też sygnał dla nas wszystkich, że ta osoba chce mówić, chce współpracować z prokuraturą, bo z reguły jak ktoś odmawia składania wyjaśnień, to wtedy czy

0: inne kosztów ubezpieczeń rosnących wskutek ekstremalnej pogody. Początek Narodowej Debaty Klimatycznej za pół godziny. Teraz Wrocław i pomysł, by zakazać jazdy rowerami i hulajnogami w przejściach podziemnych. Sprawą zajęła się Miejska Komisja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Powodem są skargi mieszkańców na osoby, które przejeżdżają obok pieszych z dużą prędkością.
1: Rozpędzają się z górki, ile razy już pogotowie było, także jak najbardziej. W ogóle nie zważają na nic.
2: Jak oni zjeżdżają, to są szybkości 40-50 na godzinę nawet nieraz. Nie? Przecież te rowery elektryczne tak szybko się poruszają, że to jest nie do opanowania. Nie?
3: To naprawdę jest niebezpiecznie. Oni tego ślimaka, jak to się nazywa, dosłownie przed nosem. I później jeden i w drugą stronę strasznie jest do przejścia.
0: Na razie magistrat nie wprowadza zakazu i obserwuje sytuację. Miasto czeka też na zmiany przepisów przygotowywane przez rząd. Początek roku szkolnego to wyzwanie nie tylko edukacyjne, ale i zdrowotne. Dzieci spędzają więcej czasu w ławce, przy biurku i przed ekranem. Wielogodzinne siedzenie, zwłaszcza w niewłaściwej pozycji, może sprzyjać wadom postawy. Nieleczone mogą prowadzić do bólu, a w skrajnych przypadkach nawet do kalectwa. Jak temu zapobiec? Praktyczne wskazówki można znaleźć w internetowym poradniku pacjenta, mówi rzecznik podkarpackiego oddziału NFZ Rafał Ślisz.
4: O tym, jak może pomóc lekarz rodzinny, jak wspierać prawidłowy rozwój dziecka oraz o tym, jaki plecak do szkoły wybrać dla dziecka, jak przygotować ergonomiczne miejsce do nauki i biurko dla dziecka, jakie buty do szkoły dla dziecka będą najzdrowsze oraz czym jest zdrowy lunchbox do szkoły, można znaleźć w poradniku pacjenta na stronie internetowej NFZ.
0: Są tam również informacje o szczepieniach przeciwko HPV, leczeniu stomatologicznym dzieci w ramach NFZ, a także poradnik dla rodziców dzieci przechodzących kryzys psychiczny.
5: Dzień w Polskim Radiu 24.
6: Za 27 minut godzina 11.
7: Stan dnia.
6: A w stanie dnia spoglądamy teraz z wielką uwagą na Niemcy. Skrajna prawica wyraźnie wygrała wybory w Saksonii-Anhalt, jeśli oficjalne wyniki będą pokrywać się z sondażami. Alternatywa dla Niemiec może po raz pierwszy objąć władzę w niemieckim landzie. Łączymy się już teraz z naszym korespondentem Adamem Górczewskim. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
6: Śledziłeś wybory, teraz śledzisz wszelkie te komentarze, nowe informacje, które się pojawiają. Co jest w tej chwili traktowane jako największa sensacja, jeżeli chodzi o wybory w Saksonii-Anhalt? AfD, czy być może inna partia, właściwie sukces innej partii? Myślę oczywiście
8: o sojuszu Sary-Wagenknecht.
6: Dokładnie tak, która przekroczyła próg wyborczy.
8: Przekroczyła te 5%, chociaż sondaże nie dawały tych 5%, żaden z ostatnich sondaży nie wskazywał na to. Natomiast tutaj to głosowanie było bardzo strategiczne. Jedna strona głosowała na pewne partie, żeby weszły, żeby zablokować AfD. Jedni głosowali na BSW także właśnie, a to jest krótko do tej partii. Sojusz Sary-Wagenknecht to jest partia, której nazwie zawarte jest imię i nazwisko byłej polityczki skrajnej lewicy, która utworzyła własne ugrupowanie. Trudno je przypisać do jakiegoś konkretnego poglądu. To, co ich łączy, tych, którzy tam działają, to jest prorosyjskość i na to właśnie BSW kładzie nacisk teraz, mówiąc, że chce współpracować z AfD, a dostali dzięki tym 5% tyle głosów, że mogą sprawić, że AfD będzie rządziła właśnie w landzie Saksonia-Anhalt. I oni właśnie podkreślają, że to prorosyjskość i chęć dyplomatycznych zabiegów, żeby zakończyć wojnę w Ukrainie, łączy ich z AfD i dlatego już BSW zapowiedział, że będzie głosował wstrzymującym. Mówiąc się od głosu, umożliwi zostanie premierem landu Ulrichowi Zygmundowi, czyli liderowi lokalnej AfD. Czyli możliwa jest władza skrajnej prawicy z równie skrajną partią, nazywaną czasami lewicową, czasami trochę prawicową, a na pewno ekstremistyczną, która chce sprawić, że AfD będzie mogła rządzić. I tutaj dojdzie do sensacji, bo jednak mimo wszystko zwycięstwo AfD w aż takiej skali też jest lepsze niż przedwyborcze prognozy. Czyli tych sensacji nie brakuje, a teraz właśnie trwa konferencja liderów partii i oni deklarują i z ich słów można wnioskować, co może oznaczać to zwycięstwo. Więc powiem tylko o dwóch tematach, które padły jako pierwsze. Jeden to jest, że za dużo miliardów płynie na Ukrainę, a drugi to jest przestępstwa obcokrajowców, do których dopuszcza zdaniem AfD rząd Friedricha Merca.
6: To jeszcze jedna kwestia w takim razie, bo jeszcze dosłownie kilka godzin temu, kiedy

0: mogliśmy się opierać tylko na wynikach exit poll, a wcześniej na sondażach. No, zakładano, że być może nie wiedziano wtedy jeszcze, że sojusz Sary Wagenknecht przejdzie przez próg wyborczy, więc całą uwagę skupiano na AfD. No i tam się pojawiały takie spekulacje, że ten sukces AfD będzie bezsporny, natomiast tej partii może zabraknąć większości do tego, żeby w Saksonii rządzić. Rozumiem, że przejście przez ten próg BSW no, właściwie już rozwiewa wszelkie tego typu wątpliwości.
1: Nie rozwiewa do końca. Gdyby BSW nie przekroczyło progu, to rzeczywiście była taka sytuacja, że AfD brakowało jednego mandatu według tych sondażowych wyników, jednego mandatu do tego, żeby mieć większość, czyli wtedy ziściłyby się, wtedy trzeba by szukać innych scenariuszy. Natomiast to, że BSW przekroczyło próg wyborczy, to ona właśnie stała się, sojusz Sary Wagenknecht stał się języczkiem uwagi. Oczywiście jest teoretyczna możliwość, że te inne partie, które są zatrzymać AfD przed władzą, dogadają się z sojuszem Sary Wagenknecht, ale tak jak powiedziałem, z ich strony jest deklaracja, że oni poprą AfD właśnie. Więc teraz wracając do innych scenariuszy, które mogą doprowadzić do władzy AfD.
0: No, jeżeli nie, obie partie mają 44 mandaty.
1: Tak, a próg dla większości to jest 42. Już nie wdajmy się w szczegóły, bo tych mandatów może być więcej, bo w Niemczech jest taki system specyficzny, że mogą dojść jeszcze inne. Ale tak, w każdym razie jest to więcej razem niż to, ile jest wymagane, żeby rządzić. Natomiast jest drugi wariant, który mógłby być jeszcze większym ciosem dla kanclerza Friedricha Merca i jego partii, bo jest mowa o tym, i niektórzy jawnie tu zresztą mówili, że z Hadecji, czyli z partii kanclerskiej, CDU, że oni są gotowi poprzeć AfD i tu jest takie zagrożenie, że może jeden czy dwóch posłów przeskoczy do AfD, albo będą starali się pod szyldem CDU współpracować z AfD, co byłoby, tak jak powiedziałem, ogromnym ciosem. A trzeci wariant jest taki, który powiedział dzisiaj rano Ulrich Zygmunt, czyli ten potencjalny premier z AfD, że jeżeli na własnych warunkach nie zbudują z kimkolwiek koalicji, to oni są gotowi do tego, żeby szybko zrobić ponowne wybory, bo przy kolejnym głosowaniu ludzie już zobaczyli, że oni są w stanie wygrywać, zagłosują jeszcze bardziej na AfD i oni zdobędą 50% głosów i będą mieli sami większość bezwzględną.
0: No to można powiedzieć, że wszystkie cztery asy są w tej chwili jednak chyba w rękach AfD.
1: Tak, oni decydują o tym, co będzie się dalej działo i tak jak mówię, w tej chwili, ale to jeszcze powiem jeden cytat z Alice Weidel, czyli szefowej AfD. Ona powiedziała, że kanclerz Merz już się skończył, że CDU też nie jest w stanie wygrać żadnych wyborów w tym kraju i nie, oni nie chcą przedterminowych wyborów, dlatego że zamierzają budować teraz poparcie w skali całego kraju na poziomie 40%, żeby w kolejnych wyborach do Bundestagu przejąć władzę w całych Niemczech.
0: Adam Górczewski, korespondencja z Niemiec. Bardzo dziękuję za ten głos.
1: Dziękuję bardzo.
2: Komentarz.
0: A naszym gościem jest pan Janusz Reiter, był ambasador w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Panie ambasadorze, możemy sobie wyobrazić sytuację, w której to AfD w wyborach ogólnoniemieckich osiąga podobny wynik jak w Saksonii? Ponad 40%?
3: Nie dzisiaj, nie jutro, nie w perspektywie niewielu lat. Natomiast jeżeli ta tendencja, której wyrazem jest sukces AfD w tych wyborach, będzie kontynuowana, to za parę lat tego nie można wykluczyć. Po drodze się może oczywiście jeszcze bardzo wiele zdarzyć. Może być też tak, że ta partia zostanie jako odmitologizowana, że okaże się, że w praktyce ona nie jest żadną realną alternatywą, ale może być też inaczej. Może być tak, że ludzie po prostu do niej przywykną, uznają, że ona jest realnym wyborem, którego dokonanie nie wymaga jakiejś szczególnej odwagi, nie wymaga przezwyciężenia jakichś szczególnych oporów. Czyli ta partia może stać się normalną, w cudzysłowie, częścią systemu politycznego Niemiec. To jest niewykluczone. Wszystko zależy od tego, na ile partie demokratycznego centrum zdołają powstrzymać ten marsz AfD. Na razie tym partiom brak pomysłu na to, jak ten marsz powstrzymać i to jest najważniejszy, największy problem w Niemczech dzisiaj.
0: To na ile w takim razie te wyniki Saksonii-Anhaltu należy bardziej traktować jako sukces AfD i być może również sukces wspomnianego już sojuszu Sary Wagenknecht, a na ile bardziej należy to potraktować jednak jako porażkę czy też wręcz klęskę CDU i SPD. No i oczywiście również kanclerza Merca.
3: No to jest oczywiście klęska CDU i CSU, a głównie CDU i jej przywódcy, kanclerza Merca,

0: To jest też klęska oczywiście SPD, partii, która straciła na rzecz AfD wyjątkowo dużo wyborców. I to jest klęska w ogóle tych partii demokratycznego centrum, które do niedawna w Niemczech miały pozycję ugruntowaną, właściwie niekwestionowaną. AfD to jest partia, która ma w nazwie alternatywę. To nie jest partia, która mówi, że ona chce zmienić taką czy inną politykę, tylko ona sugeruje, że jest alternatywą dla tych partii i tych Niemiec, takie jakie one były do dzisiaj nieomal. I co to znaczy? Tego nikt dokładnie oczywiście nigdy nie zdefiniował, ale to oznacza, że ta partia w jakimś sensie obiecuje inne Niemcy. A to brzmi bardzo niebezpiecznie.
1: Ale mówi się o tym, że AfD po prostu potrafiła bardzo skutecznie zagospodarować ten elektorat, który czuje się rozczarowany, który czuje się zaniepokojony, który widzi, że ta przemysłowa potęga Niemiec, ona w ostatnim czasie... No, złapała zadyszkę, może tak to określmy, że to są wyborcy, którzy są również rozczarowani, czy też zaniepokojeni polityką, efektami polityki migracyjnej prowadzonej przez wiele lat przez Niemcy. No i tu właściwie należałoby jeszcze chyba się cofnąć do czasów pani kanclerz i tych słynnych słów, które są wypominane jej do tej pory, Herzlich Willkommen. Rzeczywiście Merz i te partie, te główne niemieckie partie, one w tej chwili trochę płacą cenę tamtych decyzji.
0: Z pewnością tak, ale jeżeli chodzi o niezadowolenie sytuacji gospodarczej, ono jest faktem. Natomiast jeżeli chodzi o kompetencje w sprawach gospodarczych, no to trudno uznać, że AfD jest partią, która ma coś ciekawego do zaproponowania. Coś więcej, jakieś kompetencje, których nie mają partie demokratycznego centrum. No, przynajmniej ta partia niczym takim się dotychczas nie wykazała, a jej kompetencje są przez wielu ekspertów bardzo mocno kwestionowane. Ta partia wykorzystuje nastrój bardziej niż jakiś program. Ten nastrój to jest coś głębszego niestety i poważniejszego niż niezadowolenie z polityki. To nie jest przypadek, że i AfD i ta partia Sary Wagenknecht tak mocno podkreślają suwerenność. Co to znaczy suwerenność? One chcą przywrócić Niemcom suwerenność. To nie znaczy nic innego jak swobodę, prawo, że tak powiem, czy odrzucenie wszelkich ograniczeń. Ograniczeń, które wynikają z przynależności do Unii Europejskiej, do NATO. Te ograniczenia dotyczą i polityki wewnętrznej, i bardziej polityki zagranicznej. To, że AfD krytykuje pomoc dla Ukrainy, to nie jest tylko wyraz takiego egoizmu społecznego. To nie jest tym bardziej wyraz troski o, nie wiem, rencistów, o służbę zdrowia, Bóg wie co jeszcze. Nie. To jest po prostu odmowa uznania, że wojna Rosji z Ukrainą jest czymś, co dotyczy Niemiec i w sprawie, w której Niemcy powinny wyraźnie stanąć po stronie zaatakowanej, broniącej się Ukrainy. Oni mówią, to nie jest nasza sprawa. Po co nam to? My sobie z Rosjanami potrafimy bardzo dobrze ułożyć stosunki. To jest coś, to jest to, co jest najbardziej niebezpieczne właśnie w tych obu partiach. To, że one się zupełnie wyłamują z zachodniej solidarności. A to prowadzi zawsze w Niemczech, zresztą właśnie w każdym kraju europejskim, oddalenie się od Zachodu jako pewnej wspólnoty zawsze prowadzi do zbliżenia do Rosji. W Niemczech tak było w przeszłości i te partie do tych tradycji nawiązują.
1: No ale Alice Weidel, czyli liderka AfD, zapowiedziała również, że jeżeli AfD przejmie w Niemczech władzę na tym szczeblu federalnym, czyli ogólnokrajowym, to po pierwsze, no, jeżeli chodzi o ten plan działań, oprócz tej polityki międzynarodowej, której pan wspomniał, chociażby kwestii Rosji czy Ukrainy, to Niemcy wyjdą ze strefy Schengen i zrezygnują z euro. No i teraz pytanie, czy Niemcy głosują na AfD dzięki tym hasłom, czy mimo tych haseł?
0: No to nie ma jednej prostej odpowiedzi. Znaczy, przynajmniej najwyraźniej to nie przeszkadza ludziom, szczególnie na wschodzie. Na zachodzie jest inaczej. Na zachodzie jest inaczej dlatego, że ludzie na zachodzie, w dawnych Niemczech zachodnich, zostali mocniej zwesternizowani, zostali poddani takiej socjalizacji w świecie zachodnim, która w Niemczech wschodnich trwała krócej, no i nie skończyła się wielkim sukcesem. Niemcy wschodnie pozostały wschodnie, nie tylko geograficznie, ale w dużej mierze mentalnie. One nigdy się głębiej nie zakorzeniły w świecie zachodnim. To jest w Niemczech, w tej starej

0: klub zawodowy to jest inaczej. I tam też silniejsze są takie mechanizmy odporności, również poprawności politycznej. Ludzie nie wyrażają niezadowolenia w sposób tak radykalny i tak kontrowersyjny, jak to robią ludzie we wschodniej części Niemiec. Natomiast ten nastrój antyzachodni w tej zachodniej części Niemiec nie jest tak, to nie ma w ogóle porównania, tak silny jak we wschodniej części. Natomiast nie ma żadnej gwarancji, że to, co w tej chwili widzimy w Saksonii Anhalskiej i w ogóle w wschodnich landach, nie stanie się taką dominującą tendencją w całych Niemczech. Nie ma żadnej gwarancji, że to, co dzisiaj jest widoczne na wschodzie, jest tylko wschodnie, czy też może jest zapowiedzią tego, co na zachodzie ujawni się z pewnym opóźnieniem. To jeszcze nie jest moim zdaniem przesądzone. To jeszcze bardzo wiele zależy od tego, na ile partie demokratycznego centrum zdołają się zmobilizować i wykrzesać z siebie jakąś nową energię po to, żeby powstrzymać AfD. To jest ciągle wykonalne, ale muszę przyznać, że nie widać pomysłu na to, jak to zrobić.
1: No to w takim razie dwie kwestie do tego otrzeźwienia, czy też inaczej, no do tego być może jakiegoś pomysłu na to, jak zatrzymać AfD. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze powrócić. Ale powiedział pan o tym, że no właśnie Niemcy cały czas, to jest jednak ta była NRD i były RFN. Na ile, w jakiejś mierze, ja nie chcę tego usprawiedliwiać, ale w jakiejś mierze mieszkańców tych wschodnich landów można zrozumieć? Bo proszę zweryfikować te słowa. Ale do dziś można usłyszeć, że te miliardy marek, potem miliardy euro, które zostały wpompowane w te wschodnie landy, czyli w były NRD, że one nie do końca sprawiły wyrównanie poziomu życia, wyrównanie szans, że wschodnie Niemcy cały czas no, odczuwają jednak trochę takiego kaca i czują się trochę takimi Niemcami drugiej kategorii i stąd tak doskonałe wyniki AfD.
0: Tak można to oczywiście opisać i tak to ludzie tam też właśnie opisują. Ale jest takie powiedzenie rzymskie, nie zawsze największy gniew wskazuje na największą krzywdę. To ja, mówiąc szczerze, nie uważam, że Niemcom w wschodnich landach stała się tak wielka krzywda, jak oni to rozdrapywanie tych, jak oni to twierdzą, to rozdrapywanie ran jest irytujące. Tym ludziom się powodzi w sensie materialnym bez porównania lepiej niż kiedykolwiek w przeszłości. To, że oni nie mają w pełni takiego poczucia autorstwa tego sukcesu, ja to rozumiem, ale ja widzę też, że tam po prostu się świadomie rozdrapuje rany i wywołuje takie poczucie krzywdy. Poczucie krzywdy można wywołać w każdym społeczeństwie, w pewnych warunkach. No proszę sobie przypomnieć, co się dzieje w Ameryce. To kariera prezydenta Trumpa polega również na tym, że on wzbudził w Amerykanach poczucie krzywdy. Amerykanom mówił, że cały świat ich oszukiwał, że teraz wreszcie czas, żeby Amerykanie podnieśli się z kolan i powiedzieli światu wyraźnie, że nie. Tak dalej nie będzie. To w potężnej Ameryce, która jest supermocarstwem światowym, udało się. Dlaczego to nie miałoby się udać w Niemczech Wschodnich w szczególności? Ale to nie znaczy, że trzeba uznać, że tam się dzieje ludziom taka krzywda. Oczywiście, że w procesie jednoczenia Niemiec popełniono bardzo wiele błędów. Również takiej natury psychologicznej. Ale jest też bardzo wiele takiej świadomej odmowy akceptacji tego, co jest i podtrzymywanie takiej właśnie takiego poczucia urażonej dumy, poczucia krzywdy. I AfD po pierwsze to wykorzystuje, po drugie to podsyca. Ona z tego żyje. To jest paliwo dla AfD i dla tych partii populistycznych czy nacjonalistycznych. Problem polega na tym, że te partie demokratycznego centrum, że tym partiom się paliwo kończy. I one muszą to paliwo uzupełnić. To są partie, które reprezentują ten model państwa i społeczeństwa stworzony po II wojnie światowej głównie przez Konrada Adenauera. To były Niemcy zakorzenione mocno w świecie zachodnim, Niemcy demokratyczne i otwarte. Otóż przyzwolenie na takie Niemcy, akceptacja takich Niemiec maleje w Niemczech Wschodnich, a co najgorsze, wyczerpała się pewna motywacja do obrony tego modelu. W Niemczech Zachodnich ogromna większość ciągle tego modelu broni, ale już nie bardzo wie właściwie dlaczego.
1: No to pytanie, co mogłoby w takim razie być tym paliwem dla tych, no, tych partii dawnego typu, takich jak SPD, CDU czy CSU?
0: No to jest...

0: Gdybym ja to znał odpowiedź na to pytanie, to miałbym przewagę nad właściwie wszystkimi, zwłaszcza nad przywódcami partii
1: Ale to przepraszam, ale panie ambasadorze, no, zapewne takie dyskusje, takie dysputy w samych Niemczech muszą się toczyć.
0: Oczywiście, ale na to problem polega też na tym, że nie ma zgody co do tych partii, bo na przykład w tej sytuacji już widać, że pomiędzy CDU a SPD rozpocznie się prawdopodobnie nowy spór o to, jak daleko pójść w reformach gospodarki i systemu społecznego. CDU uważa, że trzeba ograniczyć wydatki socjalne, które w Niemczech są rzeczywiście bardzo takie rozbuchane, podczas gdy SPD mówi, o, z tego czego się dowiedzieliśmy w Saksonii Anhalskiej, wynika, że musimy bardziej dbać o ochronę socjalną tych ludzi, szczególnie tych słabszych, tych biedniejszych. No jak pogodzić te dwie racje? To są dwie zupełnie różne odpowiedzi na to samo wydarzenie dwóch partii, które tworzą koalicję. To będzie bardzo trudne. Ja uważam, że z naszego punktu widzenia szczególnie, w ogóle z punktu widzenia międzynarodowego czy europejskiego, najważniejsze jest, żeby powstał taki mur chroniący politykę zagraniczną Niemiec. Tę politykę, która sprawiła, że Niemcy stały się państwem zachodnim i państwem europejskim i przestały chodzić własnymi drogami same. Tak jak to chce, tego chce właśnie AfD. AfD mówi, że uwolnijmy się z tych, i to samo mówi zresztą partia pani Wagenknecht. Oni mówią, uwolnijmy się z tych więzów, które nam narzucono. Pójdźmy, chodźmy własnymi drogami. A te drogi prowadzą do Rosji, do Moskwy. Po drodze jest Ukraina, którą trzeba spisać na straty. Jakie to skutki miałoby dla Polski, tego nie muszę tłumaczyć. Bo jeszcze raz, mówimy w tej chwili o sytuacji, która jest po wyborach w jednym niezbyt wielkim landzie na wschodzie Niemiec. To nie ma jeszcze w tej chwili żadnego bezpośredniego wpływu na politykę zagraniczną Niemiec. Ale jeszcze raz, jeżeli ta tendencja będzie trwała, to trzeba pomyśleć o tym, i to jest moim zdaniem sprawa dla przywódców właśnie tych partii demokratycznych, jak chronić to, co jest najważniejsze dla dzisiejszych Niemiec, co sprawia też, że te Niemcy są częścią europejskiego systemu wraz z nami. I wyjście Niemiec z tego systemu oznaczałoby koniec tego systemu. To byłoby coś zupełnie takiego katastrofalnego dla całej Europy. Tego trzeba bronić i w tym wierzę w to, że mamy w przywódcach tych partii, w ogóle w ludziach, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za Niemcy, sojusznika, ale my powinniśmy ich też w tym umacniać.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia istotna z polskiego punktu widzenia, no bo oczywiście AfD to są te wszystkie zmiany, korekty, wstrząsy, które mogą dotyczyć tej bieżącej polityki, choćby dotyczącej Rosji czy Ukrainy, ale jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy to spojrzenie bardziej historyczne. No i teraz pytanie, na ile niektóre wypowiedzi niektórych polityków AfD dotyczące na przykład II wojny światowej, dotyczące granic na Odrze i Nysie, traktować jako stanowisko całego AfD, albo przynajmniej większości członków, sympatyków AfD, no a na ile być może jednak jako wypowiedzi być może tych bardziej radykalnych, niegryzących się w język polityków, ale jednak nie stanowisko całej partii. Możemy w ogóle takie rozróżnienie stworzyć, albo inaczej, możemy tak to potraktować?
0: AfD jest partią nacjonalistyczną i to jest najważniejsze. I to nie znaczy, z tego nie wynika, jak bardzo nacjonalistyczni są jej wyborcy, tacy czy inni. To jest partia nacjonalistyczna i jej wyborcy to akceptują. Jedni, a inni się z tym identyfikują. Ja nie twierdzę, że wszyscy się z tym identyfikują, ale najwyraźniej im to nie przeszkadza. Ten stary niemiecki nacjonalizm zawsze był Polsce wrogi. I nie ma powodu, żeby oczekiwać, że on tym razem byłby inny, gdyby doszedł w Niemczech do władzy, czego ja jeszcze w tej chwili nie widzę, tego nie przewiduję, więc to od razu znowu zastrzegam. Ale to jest bardzo niebezpieczne. To jest niebezpieczne dla całej Europy, dla nas w szczególności, dlatego że ta polityka, między innymi dlatego, że ta polityka historyczna, którą chce AfD uprawiać, musi prowadzić do konfliktu z Polską. Ona jest w kompletnej sprzeczności z tym, jakie mamy wyobrażenia o historii.

0: tym, jak powinno się historię interpretować, rozumieć. To wszystko jest, to nie jest jeszcze dzisiaj, sprawy polsko-niemieckie nie są w ogóle dla FD dzisiaj na pierwszym planie. I dlatego nie ma co tego dramatyzować, ale trzeba to potraktować bardzo poważnie, bo dzisiaj po tym sukcesie AfD, no można powiedzieć, tutaj nawiążę do takiej anegdoty o ówczesnym generalnym sekretarzu NATO, Lordzie Carringtonie, który w połowie lat 80., kiedy europejscy sojusznicy skarżyli się na politykę amerykańską, powiedział im: panowie, ale innej Ameryki nie mamy. No więc my też możemy powiedzieć dzisiaj jeszcze: innych Niemiec nie mamy. Ale teraz okazuje się, że być może inne Niemcy są możliwe. I z tego wynika pytanie, czy chcielibyśmy takich właśnie innych Niemiec, takich Niemiec, jakie chciałaby ukształtować AfD. Otóż ja wolałbym tego nie doświadczać. I to jest, uważam, rzecz, o której trzeba w Polsce, w Warszawie myśleć z bardzo wielką uwagą i o konsekwencjach tego dla naszej całej polityki. Dzisiaj ciągle jest czas na to, żeby z Niemcami, takie jakie one są dzisiaj w tym swoim głównym nurcie, jaką politykę one uprawiają na poziomie federalnym, żeby z tymi Niemcami współpracować, zrobić to, co jest najważniejsze w najbliższych latach, a to dotyczy głównie polityki bezpieczeństwa, głównie kształtu Europy Wschodniej, czyli to oznacza w praktyce, to jest jest kwestia przyszłości Ukrainy. Od przyszłości Ukrainy będzie zależeć przyszłość europejskiego bezpieczeństwa. I to jest dla Polski, a także dla Niemiec. Sprawa zupełnie pierwszorzędna.
1: To panie ambasadorze, tu musimy zakończyć. Pan Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Co się stało z królem kryptowalut? Jak działała zonda krypto? Trwa przesłuchanie Romana Rzet. Skrajna prawica wygrała wybory w niemieckiej Saksonii-Anhalt. Wynik wyborczy komentują goście Polskiego Radia 24. Będzie też wspomnienie Jana Frycza. W Warszawie rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe wybitnego aktora. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Prokuratura wznowiła przesłuchanie Romana Rzet. Mężczyznę zatrzymano w sobotę w sprawie afery zonda krypto. Rzet był partnerem biznesowym Sylwestra Suszka, czyli zaginionego założyciela poprzedniczki zonda krypto, giełdy BitBay. Szczegóły ma dla nas Michał Makowski.
2: Przesłuchanie Romana Rzet trwa z przerwami od niedzielnego poranka, co wskazuje na to, że mężczyzna składa obszerne zeznania. Kilka lat temu Roman Rzet został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay. Zatrzymując mężczyznę, służby musiały działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z kraju, tłumaczył w TVP Info prokurator generalny Waldemar Żurek.
3: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę.

0: że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych.
1: W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Po zakończeniu przesłuchania prokuratura poinformuje o treści przedstawionych zarzutów. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Fatalna wiadomość dla Polski. Tak senator Krzysztof Kwiatkowski komentuje sukces Alternatywy dla Niemiec. Skrajna prawica zdobyła blisko 44% głosów w wyborach w Saksonii-Anhalt. AfD odwołuje się do dziedzictwa hitlerowskich Niemiec, mówi Polskiemu Radiu 24 senator Kwiatkowski.
3: Dla mnie było przygnębiającym, jak w ramach tej radości nad tym zwycięstwem jeden z młodych członków, sympatyków, zwolenników, uczestników pokazuje tak zwany salut rzymski. Wracają najgorsze wspomnienia.
2: Zaniepokojona jest także Olga Semeniuk-Płatkowska. W rozmowie z Polskim Radiem 24 posłanka Rozwoju Plus mówiła, że należy poczekać na działania partii, ale te dotychczasowe wyglądają skrajnie i populistycznie.
4: Wygląda to skrajnie, wygląda to niebezpiecznie, wygląda to również, uważam, populistycznie i nad tym powinniśmy czuwać. Skrajne pozytywne reakcje co do zmian, które zaszły wczoraj w Niemczech po stronie polskiej, są dla mnie dużym zaskoczeniem i są absolutnie nad wyraz.
2: Najostrzej sprawę skomentował premier Tusk. Na portalu X napisał, że z sukcesu niemieckiej skrajnej prawicy mogą się cieszyć, to cytat, tylko idioci albo zdrajcy. Będzie seria telefonów i ustaleń na najwyższym szczeblu. Dziś Donald Trump ma rozmawiać z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Informację przekazał ukraiński portal Kyiv Independent. Pozyskał ją z amerykańskich źródeł. Według portalu w pierwszej kolejności Trump zadzwoni do Władimira Putina. Z nim, podobnie jak później z prezydentem Ukrainy, omówi weekendowe rozmowy w Moskwie i w Kijowie. W stolicach Rosji i Ukrainy byli przedstawiciele prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner. W Moskwie rozmawiali z Putinem, a w Kijowie z Zełańskim. Główna kwestia sporna to rosyjskie żądania terytorialne. Zdaniem Ukrainy całkowicie bezpodstawne. Wracamy do kraju. W sądzie w Wadowicach ruszył proces trzech policjantów oskarżonych w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. To wstrząsająca sprawa z listopada 2023 roku. Uczennica wyszła z domu do szkoły, w pewnym momencie źle się poczuła i kilka godzin spędziła siedząc przed supermarketem w centrum miasta. Tego dnia był mróz, dziewczyna zmarła z wychłodzenia. Ojciec Natalii poinformował policję o zaginięciu córki, jednak funkcjonariusze mieli zbagatelizować sprawę. Mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
5: Jeden z funkcjonariuszy nie przyjął zgłoszenia o zaginięciu, które zostało skierowane przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Nie skontaktował się w tej sprawie z ojcem, no i nie podjął czynności związanych chociażby z wysłaniem patrolu policji. Natomiast pozostali dwaj nieodpowiednio zakwalifikowali zaginięcie dziewczynki jako samowolne oddalenie. Również zdaniem prokuratora nie skierowali odpowiednich patroli policji, żeby poszukiwać dziewczynkę, a także nie zarządzili niezwłocznie lokalizacji jej telefonu komórkowego.
2: Policjanci usłyszeli zarzuty niedopełnienia obowiązków i nieumyślnego narażenia małoletniej na utratę życia lub zdrowia. Dziś ostatnie pożegnanie aktora Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe rozpoczynają się właśnie teraz na Powązkach Wojskowych w Warszawie. Jan Frycz zmarł 15 września, miał 72 lata.
6: Jan Frycz grał w licznych produkcjach filmowych, serialach telewizyjnych, przedstawieniach Teatru Telewizji i Teatru Polskiego Radia. W jednym z wywiadów dla Polskiego Radia mówił, co jego zdaniem stanowi podstawę zawodu aktora.
7: W teatrze to nie jest tylko sprawa roli, grania. To jest pewnego rodzaju energia. To nie chodzi tylko o budowanie postaci. To są takie fluidy, które w zespole, w danym przedsięwzięciu dajemy sobie nawzajem.
6: Aktor podkreślał również, że największy wpływ na jego rozwój miały nie sukcesy, ale porażki.
7: Sukcesy nie pamiętam, natomiast klęski są fantastyczne, bo uczą pokory i uczą takiego właśnie humanizmu, który jest dziś wpisany w ten zawód.
6: Jan Frycz spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach.
2: Relację przygotował Witold Banach. Pożegnanie Jana Frycza ma charakter świecki.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
2: Początek tygodnia dość pochmurny. Na północy kraju może dziś przelotnie popadać. Temperatura niezbyt wysoka, od 17 stopni na Podlasiu do 23 na Śląsku i w Małopolsce. W większości regionów okolice 20 stopni.

0: Reklama.
1: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
0: Zdrowid. Po reklamie. Autopromocja.
5: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
0: Autopromocja.
6: Dzień w Polskim Radiu 24.
7: Osiem minut po godzinie 11.
0: Gość Polskiego Radia 24.
7: A w naszym studiu pan Agaton Koziński. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Publicysta, dziennik Polska Metropolia Warszawska. No i właściwie chciałem zacząć od takiego pytania, chociaż mam wrażenie, że odpowiedź mnie nie zaskoczy. Czy spodziewał się pan, że to pierwsze posiedzenie Sejmu, to pierwsze posiedzenie po wakacjach, no od razu wejdzie niejako w nasze polityczne życie? No nie chcę powiedzieć, że z drzwiami, ale wręcz z futryną.
8: Znaczy, jeśli chodzi o samą formułę właśnie wchodzenia z futryną, to mnie to nie zaskoczyło. Zaskoczy mnie rzeczywiście temat. Wakacje były dla koalicji rządzącej wyjątkowo słabe. Rozmawialiśmy o tym przed wejściem, że już nie ma sezonów ugłokowych i nie ma wakacji.
7: A to już od dawna.
8: To już od dawna, natomiast dawno też nie było tak zero-jedynkowych wakacji. W tym sensie, że wszystkie tematy, jakie się w wakacje pojawiały, koalicja rządząca dostawała albo kuksańca w bok, albo nawet strzał między oczy, albo co najmniej szturhańca. No, tematy od Szpitala Południowego przez panią profesor minister, która już nie jest minister. Pytanie, czy powinna być dalej profesor, bo napisała raport w oparciu o sztuczną inteligencję. Wyłudzanie pomocy dla powodzian przez ludzi, którzy tą powodź tylko sfingowali u siebie i tak dalej, i tak dalej. Kilka tematów, które były zwyczajnie bulwersujące. No i rządząca koalicja, która rządzi, rządzić zamierza i zamierza również rządzić po kolejnych wyborach, nie może pozwalać sobie na sytuację, że po prostu wszyscy na nią skaczą jak kozy na pochylone drzewo. Musiała kontratakować. Ja spodziewałem się, że będzie próbowała przyjąć inicjatywę bardziej klasycznymi rozwiązaniami typu na przykład rekonstrukcja rządu, jakieś nowe otwarcie programowe. A tymczasem pojawił się temat zonda krypto, temat szalenie nośny, temat skomplikowany, jeśli chodzi o samą zawartość. Nie sądzę, żeby mimo rozrywającej się w mediach od ilu dwóch tygodni tej afery zonda krypto, to świadomość, na czym polegają kryptowaluty, a do czego służy giełda kryptowalutowa wśród Polaków gwałtownie wzrosła. To są cały czas, to jest inżynieria finansowa na bardzo wysokim, abstrakcyjnym poziomie. Większość Polaków nie śledzi tego typu informacji, ale już tego typu kwestie, jak pół miliona dla Zbigniewa Ziobro, czy prestiżowy, elegancki zegarek dla powiązywanego z PiS-em prezesa PKOL-u, to absolutnie już działa na wyobraźnię. Każdy to rozumie. Tabloidy mogą z tego robić przepiękne okładki. Tego typu tematy niosą. Każdy doświadczony polityk, a Donald Tusk jest absolutnie doświadczonym politykiem, będzie to wykorzystywał, będzie płynął na fali i obserwowaliśmy to właśnie w piątek w Sejmie.
7: No i w takim razie

0: Pytanie brzmi, czy rzeczywiście to jest temat, który może odwrócić tę tendencję? Bo tak jak pan powiedział, podczas wakacji rzeczywiście pojawiło się kilka trudnych tematów i mam takie, nawet takie wrażenie, że no, właściwie taki dar niebios, jakim był rozłam w PiS-ie, on też w związku z tymi innymi tematami chyba nie został do końca wykorzystany tak, jak mógłby być wykorzystany przez koalicję rządową.
1: Znaczy rozłam w PiS-ie wykorzystuje się niejako sam, no bo jakkolwiek byśmy te sondaże nie czytali, i to będzie też widać w sondażach za 3 miesiące, obojętnie co się będzie działo, wynik PiS-u będzie słabszy, bo będzie wynik PiS-u minus wynik rozwój plus Mateusza Morawieckiego, i to pytanie, czy to czytać razem, czy nie czytać tego razem, nawet jeżeli czytać razem, ale rozwój plus będzie na 4,5%, no to i dalej jest minus. Także to będzie naturalny sposób, zawsze sprzyjało Koalicji Obywatelskiej, partiom rządzącym będzie w jakiś sposób sumarycznie ich wynik budowało. Także to z nami pozostanie. Pytanie, czy prawica szeroko rozumiana będzie umiała znaleźć plusy tego rozwiązania, czy tylko minusy. Na razie widzimy minusy tego rozwiązania. Plusy potencjalnie mogą się oczywiście pojawić, ale tak właśnie to jest związane wszystkim z rozwój plus, czy rozwój plus się na stałe utrzyma powyżej progu, czy jednak tendencja, jak przy innych tego typu ugrupowaniach w przeszłości bywało, tendencja jest znikająca i dążąca w kierunku zera. To się przekonamy, pewnie możemy o tym szerzej i bardziej odpowiedzialnie mówić w październiku, w listopadzie. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz, co ta zonda krypto odznacza? Bardzo często ta afera jest porównywalna do afery Amber Gold. Przypomnijmy, afery, która zatopiła pierwszą platformę, partię, która rządziła jako pierwsza w historii Polski i dwie kadencje z rzędu, lata 2007-2015, i 2015 z kretesem przegrała wybory. Zjednoczona Prawica, czyli de facto PiS, przejął wtedy samodzielne rządy, też po raz pierwszy w historii Polski po 1989 roku, bo ludzie zwyczajnie mieli dosyć skompromitowanych rządu, a elementem kompromitacji właśnie była ta afera Amber Gold. No i stąd są te porównania. Amber Gold, porównanie jest atrakcyjne, ale jest dużym skrótem myślowym, który warto doprecyzować. Amber Gold stał się symbolem całej drugiej kadencji Platformy Obywatelskiej.
0: Mieliśmy aferę podsłuchową, słynność ośmiorniczki wtedy.
1: Tak, afera podsłuchowa była na koniec, ale to była cała seria różnego rodzaju mniejszych, większych afer plus bardzo złych, niepopularnych decyzji. Podniesienie wieku emerytalnego, likwidacja OFE, czyli de facto uderzenie we własny elektorat Platformy Obywatelskiej ówczesny. Wprowadzenie gimnazjów, które było bardzo źle przyjęte. Obniżenie wieku szkolnego. X decyzji i taka atmosfera. I jeszcze na to Amber Gold. A na koniec ta afera podsłuchowa. Ludzie zwyczajnie mieli dość. Amber Gold stało się symbolem tego, bo afera była bardzo nośna, nieba chyba bardziej do spodu. Teraz modne sformułowanie, Donald Tusk chętnie po niej sięga. Za aferę Amber Gold, przypomnijmy, została wyjaśniona do spodu. Była komisja śledcza, prokuratura chodziła na wszystkich możliwych szczeblach, służby zaangażowane, no i śladów polityków tam nigdzie nie znaleziono. To miała być wielka afera ludzi ze absolutnego świecznika. Najważniejsze osoby w państwie miały stać, a ten właściciel Amber Gold miał być tylko słupem, za którym oni chowali swoje niecne machlojki. No i tak chowali te niecne machlojki, że do tej pory nigdy ich nie znaleziono. Oczywiście niecne machlojki, mówię teraz to w cudzysłowie. Afera okazała się zwykłą aferą finansową. Teraz te powiązania polityczne wydają się iść dużo dalej. Ludzi związanych z polityką jest tutaj dużo więcej i od razu je widzimy. Wspomniałem o Zbigniewie Ziobrze, który się przyznał, że dostał 450 tysięcy od Przemysława Krala. Mamy Romana Giertycha jako obrońcę tegożże Przemysława Krala. Mamy Radosława Piesiewicza, blisko powiązywanego z PiS-em, skutecznie sklejonego z PiS-em. Także to już nabrało tego wymiaru politycznego, ale brakuje tam jeszcze jednego elementu. I moim zdaniem zonda krypto będzie wracała na wiosnę przyszłego roku jako właśnie hasło w kampanii wyborczej, wtedy, gdy stanie się symbolem czegoś większego. To musi się nawarstwić kilka rzeczy, które sumowane pozwolą mówić, to jest przeżarta korupcją, cyniczna, amoralna banda politycznych cyników, którzy chcą wszystkich nas dojechać do spodu. To będzie tak można mówić, gdy takich rzeczy będzie kilka i całą jesień uda się utrzymać tego typu tematykę na czołówkach medialnych. Albo w drugą stronę, jeżeli opozycja zdoła zondę krypto, bo zonda krypto, wiemy, afery w Polsce się przepalają bez większych efektów, zresztą w kategoriach karnoprawnych. nie takie afery już przerabialiśmy, mówiąc najbardziej cynicznym językiem. Natomiast suma afer to zawsze

0: obiważenie. Suma afer, w sumie żadna z nich nie została rozliczona, mówię o aferach rządów PiS-u do 2023 roku, przesądziła o utracie władzy przez tą partię, chociaż minęły 3 lata i właściwie żadna z nich nie została dowiedziona właśnie w tych w kategoriach sądowych. Teraz przed wyborami pewnie to będzie wyglądało podobnie. Pytanie, jakie kto zrobi wrażenie? Kto narzuci skuteczniejszą narrację o rywalach politycznych? Czy opozycja, o rządzących, zobaczcie, pasą się na naszym, przewalają pieniądze, gdzie się
1: ale
0: da,
1: to
0: czy odwrotnie rządzący narzucą taką narrację o opozycji.
1: No tak, tylko tu mam, znaczy nie, nawet to nie jest wątpliwość, tylko jedna kwestia, która różni tę sytuację, to znaczy w 2014, potem 2015 roku to było wszystko o tyle klarowne, że po jednej stronie mieliśmy Prawo i Sprawiedliwość, po drugiej stronie była Koalicja Obywatelska. Ten przepływ zarzutów był bardzo oczywisty, no i było wiadomo, że w razie zwycięstwa, porażki, kto kogo zastąpi. Teraz patrząc na to, jak wygląda scena polityczna, to już nie jest takie oczywiste, bo tych graczy rozgrywających jest więcej.
0: Jest więcej? Zawsze było ich kilku. Zawsze w polskim Sejmie, to mało to pamiętamy, mamy polaryzację, duopol od 2005 roku. Przy czym od 2005 roku to mieliśmy wybory 2005, 2007, 2011, 2015, 2019... 23. 6 razy wybory. W tych wyborach tylko raz mieliśmy 4 partie w Sejmie w 2005 roku. Zawsze wchodzi 5 list. No to wchodzi 5 list do Sejmu. Czy mamy duopol? De facto system jak w Wielkiej Brytanii dwupartyjny. No to jest specyfika polskiej kultury politycznej. Z jednej strony Polacy nie lubią mieć wyboru tylko zero-jedynkowego, albo liberałowie, albo konserwatyści. Lubią patrzeć szerzej, ale z drugiej strony dominacja tych wielkich partii jest na tyle duża, że tym innym pozostałym bardzo trudno jest wyjść z cienia. Teraz rozumiem, pana pytanie zmierza do tego, czy teraz będzie inaczej w 2027 roku i te inne partie wreszcie wyjdą z cienia.
1: No, szczególnie po prawej stronie. Widzimy, że ta sytuacja już nie jest tak jednoznaczna.
0: No tam się kotłuje dużo bardziej, po lewej stronie też się kotłuje, no bo mamy Polskę 2050, która już się podzieliła na 2 ugrupowania i szukają swojej szansy. To jest oczywiście
1: biorąc pod uwagę sondaże, to...
0: Tak, ale partia Razem też szuka swojego pomysłu. Jest to partia opozycyjna, a nie jest to partia prawicowa absolutnie. I ona też szuka swojego pomysłu i próbuje to wykorzystać. Wyjść z tego długiego cienia ten... No i właśnie pytanie, jaki będzie to efekt, bo proszę zwrócić uwagę, jak rezonują te afery. Właśnie na tym polega to szczepienie tego duopolu partii Kaczyńskiego i partii Tuska. Te konflikty rozgrywają się na tylu płaszczyznach. Mamy od najbardziej personalnych. No, Radosław Piesiewicz nigdy, zdaje się, nie miał nic wspólnego formalnie z PiS-em, a został z tym PiS-em sklejony. No bo za jego czasów został wybrany prezesem PKO-lu. Bo...
1: No, że był człowiekiem Jacka Sasina.
0: Że był człowiekiem Jacka Sasina, tak się mówi, a największą pracę w tej kwestii wykonał Sławomir Nitras jako minister sportu, próbując go odwołać z funkcji PKO-lu. To mu się nie udało, ale to sklejenie na poziomie medialnym zostało dokonane dosyć skutecznie. Jaka inne partie w Polsce, poza Platformą, poza Koalicją Obywatelską i PiS-em, mają ten taki długi ogon, są w stanie rozgrywać konflikty na tylu najróżniejszych płaszczyznach? No właśnie żadne. Na tym polega siła tych dwóch partii, na tym polega ich szczepienie, że cały dzień możemy rozmawiać o różnych aspektach afer ostatnich tygodni i tematów nam nie zabraknie i będą w tym żywe emocje, żywe hasła, wszystko będzie nam żyło, a pozostałe te partie, które walczą, ja policzyłem sobie na palcach, to potencjalnie, wliczając to w Polskę 2050, nawet 8 ugrupowań może wystawić własne listy wyborcze w wyborach 2027 roku i mieć na tyle dużą rozpoznawalność, żeby sondaże je obejmowały i jakoś tam w sposób liczyły się wyścigu o zwycięstwo. No to bardzo dużo, prawda? 8 na pewno nie będzie, to się jakoś tam zacznie konsolidować przed wyborami, no ale zakładam, że znowu będziemy mieli w 2027 roku te 5 partii w Sejmie. Pytanie, czy 2027 rok to już jest ten rok, gdy powiedzą dosyć, basta, więcej tego nie chcemy, dosyć, PiS, PO, jedno zło, odwołując się do kasła Konfederacji, bo oni się użerają, nic z tego nie ma, mówią o kolejnych aferach, afery są w żaden sposób niewyjaśniane, nic z tego nie wynika, a my nie wiemy, co chodzi, nie, nie, trzeba ich oderwać, odsunąć, no to ta retoryka też na pewno będzie, odsunąć ich wszystkich od koryta, zabrać im ten żłób i tak dalej, i tak dalej. No retoryka, przepraszam, że taki brutalny język, ale retoryka w polskim życiu publicznym staje się też coraz bardziej radykalna, by nie powiedzieć wręcz wulgarna, w związku z tym takie słowa będą padały. Czy jednak Polacy, którzy mają dosyć dużą wyporność i w swojej masie dosyć dużą, jednostkowo dajemy się targać emocjami, słuchając kolejnych audycji radiowych, oglądając całe programy telewizyjne, które są takie bardzo emocjonalnie polityczne i my tym emocjom się poddajemy, ale podejmujemy dosyć racjonalne decyzje i racjonalne decyzje będą mówiły 8 lat rządził PiS.

0: Różne rzeczy tam się działy, inflacja była wysoka, paliwo było drogie, ale na końcu jakoś te 8 lat przetrwaliśmy. W sumie na koniec 2023 roku w portfelu mieliśmy więcej niż w 2016. Nie były to takie tragiczne rządy. Były podejrzenia, że PiS jest do cna skorumpowany, w związku z tym poprosiliśmy partię opozycyjną o dokonanie audytu. No i znowu będzie dyskusja. Audyt się udał, nie udał, te emocje całe polityczne wydzielone, ale na końcu Polacy skończą. W 2023 roku mieliśmy tyle w portfelu. Różne rzeczy się działy, podwyżki były, ale też benzyna skoczyła do niebotycznych cen. W 2027 roku mam więcej czy mniej? Mam porównywalnie. No nie ma na pewno dramatycznego załamania. Gdyby Polacy w 2027 roku stanem swoich portfeli wrócili do roku 2015, no to wtedy nastroje rewolucyjne, odsunąć wszystkich i powtórkę z wyborów w Saksonii-Anhalt, gdzie partie głównego nurtu przeżnęły wszystko z kretesem i partia całkowicie antysystemowa dochodzi do władzy, bo to by się wydaje najważniejszy wydźwięk tych wyborów lokalnych w Niemczech, że partia całkowicie, ludzie całkowicie odrzucają system partyjny. Czy w Polsce będzie przekonanie, że system partyjny jest z gruntu zły i należy go odrzucić i dać szansę tym 6 pozostałym listom wyborczym, które dzisiaj potencjalnie nam się rysują na horyzoncie wyborów, czy jednak te dwie partie utrzymują swoją dominującą pozycję?
1: No to w takim razie, idąc trochę tropem tych rozważań, jak ta scena polityczna może wyglądać, dziś sondaż na łamach Rzeczpospolitej, jaka koalicja byłaby lepsza dla Polski. Największe uznanie zdobywa koalicja partii prawicowych, prawie 28% wskazań, 24% koalicji obywatelskiej i konfederacji. Możemy mówić o jakimkolwiek zaskoczeniu?
0: Znaczy, doprecyzuję, bo nie widziałem tego sondażu. Koalicja partii prawicowych, pan mówi o trzech
1: PiS
0: czy dwóch?
1: Z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej, czyli przy ewentualnym udziale Rozwoju Plus.
0: Tak, no to rozumiane jest szerokie pytanie, czy politycznie jest to w ogóle realne, bo ze strony PiS-u słyszymy zapewnienia, że wolimy nie rządzić, niż rządzić z Grzegorzem Braunem. Oczywiście jest to retoryka przedwyborcza, a po wyborach sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. I to trzeba mieć z tyłu głowy na pewno. Nie zmienia to faktu, że na razie jest to dzielenie skóry na niedźwiedziu, który jest bardzo głęboko w lesie i bardzo dobrze się czuje w swojej gawrze i nie zamierza jej opuszczać. Bardziej to odpowiada takiej ogólnej tendencji przesuwania się wszystkiego w prawo. No to, co nawet mówił Donald Tusk na kampusie Polska Przyszłości pod koniec sierpnia. Trend jest jednoznaczny. Cała Europa Zachodnia, a Polska tutaj w tym wypadku jest prekursorem tego trendu, ma coraz bardziej prawicowe przekonania po dominacji ugrupowań lewicowo-liberalnych w całej Europie Zachodniej, w Polsce również bardzo silnej przez wiele dekad. Ten czas się kończy i zmieniają się oczekiwania wyborców na bardzo wielu płaszczyznach i to jest potwierdzenie tego, że trendu, a jak to się ułoży politycznie, to naprawdę jeszcze długa droga przed nami, żeby to przesądzić. Moim zdaniem przesądzające będzie i to będzie widać właśnie wiosną przyszłego roku. Będzie wiarygodność, jak operujemy takimi blokami, czy bardziej wiarygodny w oczach wyborców będzie blok prawicowy, czy bardziej będzie wiarygodny blok liberalno-lewicowy. I to przesądzi, czyli to będzie bardzo brzydka kampania, bo jedni będą zarzucali drugim, że to oni są bardziej skorumpowani i więcej nakradli niż to miało miejsce za naszych czasów, że z naszych czasów to były niewinne inne igraszki, a za waszych czasów to wszystko się waliło. Natomiast tutaj jeszcze ten ciekawy element, rozumiem, że taka była trochę prowokacja uszyta w tymże pytaniu, czy koalicji obywatelskiej z Konfederacją, no to przede wszystkim muszą na to się wypowiedzieć wyborcy Konfederacji, czy oni taki sojusz przewidują, bo z jednej strony ciśnienie, żeby dojść do władzy jest bardzo silne. Wcale nie wykluczone, że wyniki wyborcze, jeżeli koalicja utrzyma te swoje 30%, a Konfederacja będzie miała w okolicach 15%, jak sugerują dzisiaj sondaże, no to taka koalicja wydaje się jak najbardziej prawdopodobna, bo biorąc pod uwagę metodę Donta, będą mieli prawdopodobnie większość. No pytanie, czy pan Mateusz Bosak i pan Sławomir Mentzen tak sobie wyobrażają, no bo jeżeli oni całą swoją karierę polityczną budowali na hasłach z Marszu Niepodległości, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, czy wywrócić post magdalenkowy układ rządzący Polską od 89 roku, po czym weszliby w sojusz z partią, która jest absolutnie syntezą tego wszystkiego, o czym oni mówili, no to musieliby bardzo mocno połknąć swój język. Dziś rozumiem chęć władzy,

0: Ale też wyborcy też mają swoje oczekiwania. Prawdopodobnie cena za dojście do władzy mogłaby być dla nich zbyt wysoka, ale może kalkulują sobie to inaczej, no przekonamy się o tym.
1: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia dotycząca tych układanek powyborczych, a na ile w takim razie, no być może za rok, mniej więcej w tym czasie za rok, no będziemy świadkami sytuacji, w której w sondażach będzie jeszcze jedno ugrupowanie, no które być może zaopiekuje się sierotami po Polsce 2050, być może w jego skład wejdzie na przykład PSL, który cały czas nie może być pewien tego, czy przekroczy próg wyborczy. No i nagle okaże się, że ta układanka tych dwóch koalicji zaczyna wyglądać zupełnie inaczej.
0: Znaczy nowego ugrupowania bym się już nie spodziewał, bo jest naprawdę gęsto. No jeżeli skoro tu i teraz mamy 8 potencjalnych list wyborczych i to nie wliczam w tego pęknięcia w Polsce 2050. Polskę 2050 sobie policzyłem jako samodzielny, oddzielny byt. Bez niepęknięty, bo z tego pęknięcia pewnie jednak nie będzie. To jeszcze nowe ugrupowanie, całkowicie nowe. No nie musiałoby powstawać jakieś ugrupowanie będące syntezą i już tych klocków, które mamy
1: syntezą
0: na stole obecnie.
1: Plus coś więcej być może.
0: No być może więcej. Nie za bardzo jest gdzie szukać. Tak jak zawsze, raczej zawsze przesadziłem, ale powstała Nowoczesna w 2015 roku, czyli oferta dla liberalnych wyborców rozczarowanych rządami Platformy Obywatelskiej. Powstała Polska 2050, czyli kolejna oferta dla liberalno-lewicowych wyborców będących rozczarowanych Platformą Obywatelską. Dzisiaj nie za bardzo widać. To już widać, kto będzie chciał tych wyborców zagospodarować. Będzie tych wyborców chciał zagospodarować najprawdopodobniej PSL. Konsekwentnie podkreśla, że żadnej wspólnych list z Koalicją Obywatelską nie będzie. Oni idą i sami. Bo właśnie chcą powtórzyć manewr z trzeciej drogi z 2023 roku, tylko bez tej drugiej części trzeciej drogi, czyli bez Szymona Hołowni.
1: Na to, do tego i zaryzykują pana zdaniem?
0: Na tu i teraz tak. Tu i teraz tak, zaryzykują moim zdaniem, no ale pytanie, co się stanie jeszcze z rozwojem plus, bo na razie to jest najbardziej tajemniczy twór polskiej polityki. Sondażowo wyglądają teoretycznie nieźle, w praktyce wyglądają nieźle tylko i wyłącznie dlatego, że wyborcy PiSu przenoszą swoje głosy na rozwój plus, no bo Mateusz Morawiecki pewnie trochę siłą przyzwyczajenia. I pytanie, co się stanie z rozwojem plus, bo rozwój plus... Wyborcy PiS zrobi wszystko, żeby ci wyborców zabrać jednak ze sobą, bo to są starzy wyborcy i głosujcie na... to nie jest, że macie do wyboru mamę i tatę, macie do wyboru tatę i przyszywanego wujka i idźcie za tatą, a nie za przyszywanym wujkiem i będą pracowali całą jesień nad tym, żeby takie przekonanie było. I moim zdaniem przynajmniej częściowo będą skuteczni, ale jeżeli PiS się zradykalizuje, bo zacznie walczyć o głosy z Grzegorzem Braunem, no to ci tak zwani pisowcy normalsi, ludzie, którzy mają konserwatywne, prawicowe przekonania, ale by chcieli być w Unii Europejskiej, tak upraszczając wywód, mogą za Mateuszem Morawieckim pójść. Pytanie wreszcie, co się stanie z rozczarowanymi wyborcami Koalicji Obywatelskiej. Czy to będzie duża czy mała grupa? To jest pierwsze pytanie. Dzisiaj precyzyjnej odpowiedzi na to nie mamy. I po drugie, czy dla nich oferta Mateusza Morawieckiego będzie atrakcyjna?
1: No i tu niestety musimy zakończyć. Agaton Koziński, publicysta, Dziennik Polska, Metropolia Warszawska. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, do widzenia.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Zbliża się 11.30. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Były komendant główny policji Jarosław Szymczyk stawił się w warszawskim sądzie. Chodzi o wybuch granatnika w siedzibie komendy głównej w 2022 roku. Granatnik był prezentem przywiezionym z Ukrainy. Wybuchł, gdy Szymczyk pokazywał go kolegom. Były komendant został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji, a także przewiezienie go przez granicę bez zgłoszenia celnikom. Sprawa ma charakter niejawny. Dziennikarzy nie wpuszczono na salę rozpraw. Kolejne ładunki znalezione w niemieckiej Saksonii. Dziś w rejonie stacji transformatorowej znaleziono ich 5, w piątek 9. Służby uspokajają, że wszystkie ładunki zostały rozbrojone. Przypomnijmy, w piątek niemiecka policja mówiła o poszukiwaniach mężczyzny, który twierdził, że jest autorem sabotażu. W jego domu odnaleziono ładunki wybuchowe. Nie wiadomo, czy działał sam, czy na czyjeś zlecenie. W ostatnich dniach Niemcy zmagają się z całą serią aktów dywersji, m.in. na lotnisku w Lipsku. Kanclerz Friedrich Merz wskazuje na Rosję i mówi o wojnie hybrydowej. W informacjach sprawdzamy, jak w praktyce wygląda obowiązek jazdy na rowerze czy hulajnodze w kasku. Przepisy obejmujące nakazem dzieci do 16 roku życia weszły w życie 3 miesiące temu. W tym czasie tylko na Śląsku policjanci zatrzymali niemal 100 osób, które kasku nie miały. Stąd apel funkcjonariuszy.
4: Początek roku szkolnego, dzieci będą na pewno jeździły na rowerach, na hulajnogach do szkoły. Zadbajmy o to, żeby każde dziecko miało kask. Mało tego, żeby ten kask był dobrze dobrany, a

0: przede wszystkim zapięty.
1: Mówiła Barbara Pluta ze Śląskiej Drogówki. Za brak kasku na głowie dziecka opiekunowi grozi 100-złotowy mandat. Na koniec jeszcze Kraków i 28. Marsz Jamników. Wydarzenie przyciągnęło właścicieli z pieskami z całego kraju, a nawet z zagranicy. Ramię w ramię i łapa w łapę maszerowało 10 tysięcy osób. W barwnym pochodzie sprzed bramy floriańskiej na rynek główny przeszły jamniki duże i miniaturowe, długo i krótkowłose, a także przebrane za królów kowbojów.

0: Historia imprezy sięga 1973 roku. Wtedy Mieczysław Czuma, redaktor naczelny Przekroju, postanowił uświetnić jamniczym pochodem 28. rocznicę powstania czasopisma. Pomysł nie spodobał się jednak władzom PRL. Po wymuszonej przerwie w 1994 roku do idei organizacji Marszu Jamników wróciło Radio Kraków i zajmuje się tym do dziś.
1: Dzień w Polskim Radiu 24.
2: Za 27 minut godzina 12.
3: Stan dnia.
2: Koniec wakacji oznacza nowe tempo w polityce i tak dziś Prawo i Sprawiedliwość otwiera nowy polityczny sezon. W Warszawie ma się odbyć wydarzenie medialne z udziałem prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego oraz kandydata na premiera Przemysława Czarnka. Na miejscu jest Michał Fabisiak. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: To powiedz po pierwsze, w jakim miejscu największa opozycyjna partia organizuje ten event? No i dwa, czy wiemy, co się podczas tego eventu, tego wydarzenia ma wydarzyć?
4: Ten event odbędzie się przy ulicy Foksal. Liderzy PiS zamierzają dziś się przedstawić inicjatywy, jakie będą realizować tej jesieni. Z drugiej strony słyszymy, że mają ogłosić dołączenie nowych osób do sztabu kandydata partii na premiera, a więc Przemysława Czarnka. No i na liście tych osób osoby nieco mniej rozpoznawalne, ale jak słyszymy, sprawne merytorycznie, które, jak mówi wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzajewski, mają pomóc największej partii opozycyjnej w zwycięstwie wyborczym.
5: Dołączą nowi, młodzi, pełni energii i pomysłów posłowie, niektórzy bardziej znani, niektórzy mniej znani. To będzie sztab, który zostanie uzupełniony o kolejne osoby, które są chętne do pracy, które są ekspertami w swoich dziedzinach i które razem z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z panem profesorem Przemysławem Czarkiem, liderem naszej kampanii programowej, będą prowadzili nas do zwycięstwa w najbliższych wyborach parlamentarnych.
4: Kto ma wejście do tego sztabu? Ano na przykład posłowie Krzysztof Cieciura, czy Kacper Płażyński lub chociażby posłanka Katarzyna Sójka. Z pewnością dla PiS będzie to też okazja do tego, aby narzucić własną narrację w rozpoczynającym się tygodniu. No jest od czego, jak wiemy, odwracać się uwagę. No ale jak ostatnio mieliśmy taką konwencję, to pamiętamy wystąpienie Tobiasza Bocheńskiego dotyczące Ukraińców. Przez wiele dni te słowa były komentowane przez wszystkie media i polityków chyba w kraju. No i wtedy to wcale nie było takie korzystne dla Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego też koalicja rządowa nie patrzy z niepokojem na te dzisiejsze wydarzenie. Wręcz przeciwnie, jej politycy oczekują, że znów któryś z polityków coś takiego powie, co będzie dla największej partii opozycyjnej niekorzystne. No a Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej dodaje jeszcze, że ma nadzieję, że największa partia opozycyjna przede wszystkim dziś będzie mówić o aferze zonda krypto.
6: Liczę przede wszystkim, że się rozliczą chociażby właśnie z kontaktami z Kralem, a z Telewizją Republika, czy oni w tym też brali udział, no bo to jest dzisiaj czymś, co najbardziej interesuje opinię publiczną. Jak daleko zonda krypto ma swoje macki w PiS-ie?
4: Czy ten temat rzeczywiście może się pojawić w wystąpieniu polityków Prawa i Sprawiedliwości? No to wydaje się mało prawdopodobne. Nie zapytamy też o to my, dziennikarze, ponieważ jak słyszymy, na salę mają zostać wpuszczeni wyłącznie fotoreporterzy, więc my tutaj przed budynkiem tak naprawdę będziemy oczekiwać na te wszystkie wydarzenia związane z tą dzisiejszą konwencją.
2: Bardzo dziękuję. Oczywiście do tego wydarzenia będziemy powracać. Michał Fabisiak. A w komentarzu temat wydawałoby się bardzo, bardzo ekonomiczny czy też gospodarczy, ale mający bardzo duży wpływ również na życie polityczne. Doktor Iwo Augustyński, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Dzień dobry.
7: Dzień dobry Państwu.
2: Jeżeli spojrzymy dziś na nagłówki różnych portali zajmujących się właśnie bardziej kwestiami czy też tematami ekonomicznymi czy gospodarczymi, to bez wątpienia łatwo tam będzie znaleźć temat dotyczący cen paliw. To już katastrofa, rekordowe ceny, benzyna drożeje, paliwo coraz droższe na stacjach, ani jednego słowa pocieszenia. To różne tytuły, różne nagłówki, które w tej chwili cytuję. Czy rzeczywiście możemy mówić o katastrofie?
7: No to zależy oczywiście, jak zdefiniować słowo katastrofa. Natomiast na pewno można mówić o bardzo ciężkiej sytuacji, którą mamy.

0: już obecnie, która nas tutaj czeka w najbliższej przyszłości, patrząc na to, jak wygląda, jak rozwija się konflikt w USA-Iran.
1: To skąd takie, a nie inne ceny? No bo przecież to zamieszanie wokół Iranu, ten konflikt z Iranem trwa już od wielu, wielu miesięcy. Nie wydarzyło się w ostatnim czasie nic takiego, co by jakoś diametralnie ten konflikt zmieniło, albo inaczej, jeszcze bardziej skomplikowało, czy też pogorszyło sytuację?
0: No właśnie to jest to kwestia tego napięcia, tej niewiedzy i niepewności generalnie. To odgrywa największy, jest najważniejszym tutaj czynnikiem i też kumulacja pewnych czynników, które związane są z czasem, bo po prostu ten konflikt się przedłuża. No bo na początku no, były takie, mi się wydaje, że duża część analityków rynkowych przewidywała, że to będzie raczej krótki konflikt i tutaj wiele się nie wydarzy. Potem on coraz bardziej nabierał na sile, zniszczenia tutaj w krajach Zatoki Perskiej rosły w wyniku bombardowań. No potem znowu było takie są fale na odwilży, zacieśnienia, natężenia tego konfliktu. W związku z tym rośnie ta niepewność. No a dodatkowo no okazuje się, że no te, ci, co liczyli na szybsze zakończenie konfliktu, no niestety się pomylili. I dochodzą tutaj kwestie związane właśnie z zbliżającym się okresem zimowym, związanym z cenami gazu i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym wszyscy potracili też nadzieję. No i to spowodowało niejako urealnienie tutaj planów ekspozycji i w związku z tym też tak to wygląda kwestia tego, że te ceny po prostu no, dalej rosną.
1: A na ile tak naprawdę to jest kwestia rzeczywiście konfliktu, rzeczywiście tej niepewności i tego, co dzieje się wokół Iranu i tego, co dzieje się głównie w ciśnienie Ormus, a na ile to jest jednak kwestia wykorzystywania tej sytuacji przez spekulantów, światowych spekulantów, którzy w doskonały sposób w tym momencie na cenach ropy grają?
0: No to jest bardzo dobre pytanie, bo to jest generalnie nasuwa się zwłaszcza po poprzednim takim cyklu wysokich stóp procentowych inflacji po wybuchu wojny w Ukrainie, gdzie właśnie jednym z tych głównych motywów, jak się później okazało, był ten motyw spekulacyjny. No obecnie sytuacja jest troszeczkę inna, bo mówimy głównie właśnie o ropie naftowej, bo wtedy jeszcze tam były kwestie, jeszcze wcześniejsze były związane z problemami z transportem ogólnie w świecie. W związku z tym na pewno to ciężko w tej chwili po prostu odpowiedzieć, żeby tak do sedna. Ciężko w tej chwili odpowiedzieć, na ile to jest właśnie ta spekulacja. Na pewno widać to po marżach firm związanych z przetwórstwem i ropy naftowej i firm wydobywczych, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, które Stany Zjednoczone są największym beneficjentem całej tej sytuacji, paradoksalnie lub nie. Także tutaj ciężko powiedzieć natomiast, jak to się rozlewa potem szerzej po gospodarce, zwłaszcza w momencie takich interwencji, jak my mieliśmy do czynienia czyli z tym tak zwanym CPN-em, który niejako tutaj ograniczył ten wpływ na pozostałe branże, no bo tu jest opierać na takim głównym, przynajmniej wtedy się opierało i prawdopodobnie teraz też by się to opierało na takim głównym motywie, że po prostu jest to wykorzystanie jako szansy na podwyżkę, tak? I na ile tutaj podmioty będą w stanie uznać, że da się niejako klientów w cudzysłowie niejako oszukać i przerzucić część kosztów lub też zwiększyć zyski właśnie zwalając winę na rosnącą inflację. Ale to jest taki bardziej mechanizm psychologiczno-socjologiczny i w związku z tym ciężko to tak przewidzieć w danym momencie, jak to wygląda. Dopiero takie rzeczy można przeanalizować bardziej no, z pewnym opóźnieniem. W związku z tym w tej chwili ciężko powiedzieć, na ile taki czynnik odgrywa rolę, no i czy będzie odgrywał coraz większą rolę w momencie, kiedy ta inflacja byłaby większa.
1: No bo oczywiście, jeżeli pojawiają się pytania o spekulacje, no to natychmiast pojawia się argument mówiący o tym, za jaką część no, tego światowego obrotu ropą odpowiada ciśnina Ormus. No i tam się wskazuje, że tamtędy przepływa mniej więcej około 1/3 światowego wydobycia. No ale jednocześnie ci, którzy mówią o tym, że to również jest kwestia spekulacji, wskazują na to, że bardzo dużymi zasobami, możliwościami, jeżeli chodzi o zwiększenie produkcji, dysponują Stany Zjednoczone. Pytanie, czy chcą tę produkcję zwiększać, skoro są, tak jak pan powiedział, głównym beneficjentem tych wzrostów cen. No i są też kolejne kraje, które mogłyby w jakiejś mierze tę dziurę zasypać, chociażby Wenezuela, która w tej chwili, no właśnie, pytanie, czy to ma znaczenie, czy też nie, też jeżeli chodzi o ropę, w dużej części zależy od decyzji Stanów Zjednoczonych.
0: Zgadza się. To niestety, jeśli chodzi o Wenezuelę, to jest o tyle specyficzna sytuacja, że tam ten przemysł wydobywczy jest bardzo zniszczony z różnych powodów, to nie ma w tej chwili sensu tłumaczyć dlaczego. Natomiast wymaga bardzo ogromnych funduszy związanych z inwestycjami w wydobycie i też ta ropa naftowa tam jest dosyć specyficzna, to tam związane z tym są pewne trudności, jeśli chodzi o przetwarzanie jej na produkty gotowe. W związku z tym chodzi tutaj po prostu o to, że ropa wenezuelska wymaga ogromnych nakładów finansowych i wymaga długiego czasu, zanim rzeczywiście będzie

0: mogła, byłby to rzeczywiście istotny kierunek wydobywczy. Ale trzeba właśnie też pamiętać o tym, co jest istotne w kwestii tego tej całej niepewności, że te potencjały, jakie są w Wenezueli czy nawet w Stanach Zjednoczonych, żeby one się przełożyły na realne wydobycie, to wymaga właśnie ogromnych inwestycji finansowych, tak? A te inwestycje z kolei zależą od tego, jak szacowane jest ryzyko. No bo jeżeli ryzyko jest szacowane na tej zasadzie, że powiedzmy konflikt się skończy za pół roku, a firmy wydadzą ciężkie miliardy, które przyniosą efekt, nie wiem, za rok i się wtedy okaże, że ceny spadną, no to takie inwestycje nie mają sensu. W związku z tym ta niepewność powoduje to, że firmy wszędzie, nawet tam, gdzie są te wielkie zyski, no dwa razy się zastanowią, zanim rzeczywiście zainwestują w rozwój wydobycia. Do tego jeszcze dochodzą trendy związane właśnie z elektryfikacją, które też no, tutaj należy, te firmy muszą uwzględniać, że w dłuższej perspektywie spożycie, przecież popyt na ropę będzie malał. W związku z tym, no, biorąc te czynniki pod uwagę, nie dziwię się, że ta podaż wcale nie rośnie tak, jakbyśmy zwłaszcza w tym momencie chcieli.
1: No to jeszcze dodajmy, że benzyna 95 to jest niemal 8 zł za litr, diesel to jest około, oczywiście to te ceny mogą się różnić w zależności od sieci, stacji czy też regionów Polski, ale diesel to około 8 zł i 70 groszy i to jest wzrost o kilkanaście, kilkadziesiąt groszy w porównaniu z cenami z ubiegłego tygodnia. Mamy również zapowiedź, albo inaczej wypowiedź ministra Miłosza Motyki, który mówi, że na razie CPN nie będzie przywrócony, ponieważ państwo budżet nie ma już pieniędzy na to, żeby dofinansowywać te kwestie i dofinansowywać ceny paliw w Polsce. Ale pytanie brzmi, jaki to w takim razie będzie miał wpływ na naszą ekonomię i naszą gospodarkę? No bo z jednej strony oczywiście dla takiego przeciętnego Kowalskiego Nowaka to jest uderzenie po kieszeni, ponieważ on za każde tankowanie będzie teraz musiał zapłacić więcej. To będzie miało wpływ na domowy budżet. Ale być może poważniejsze pytanie brzmi, jaki to będzie miało wpływ na te samochody, które są samochodami służbowymi, firmowymi i na to, że po prostu transport będzie coraz droższy.
0: No tutaj jest taka ciekawa kwestia, że się jako Polska, z czego jesteśmy bardzo dumni, bardzo szybko się rozwijamy przez no, już bardzo długi okres czasu, z czego wszyscy się chwalą. Natomiast tu w tym aspekcie jest to ciekawa sprawa, jak się przekłada ten wzrost PKB, czyli no, w pewnym sensie również naszych dochodów, na zużycie paliw. Tak? No ono rośnie, ale nasze dochody rosną szybciej niż zużycie paliw. W związku z tym można powiedzieć, że nasza gospodarka staje się coraz bardziej odporna na wzrost cen paliw, czyli ta podwyżka uderza nas po portfelach, no ale mniej niż jakby to miało miejsce, nie wiem, 15 czy 20 lat temu. W związku z tym to jest ten taki pozytywny, można powiedzieć, przekaz, że trafiło nas to zamieszanie akurat w takiej sytuacji, gdzie łatwiej nam znieść tę podwyżkę kosztów. Natomiast ciężko powiedzieć, na ile ona się właśnie rozprzestrzeni po całej gospodarce, tak jak wspominałem wcześniej, i na ile ona spowoduje podwyżkę różnych innych cen poza paliwami, właśnie choćby związane ze wzrostem kosztów, no choćby w tym sektorze, ale generalnie no, praktycznie każda działalność gospodarcza wymaga zużywania paliwa do samochodów na przykład, ale również nie tylko, tak? Tylko trzeba pamiętać, że oczywiście to jest pewien ułamek wszystkich kosztów, które firmy ponoszą, także tutaj na pewno trzeba będzie śledzić dokładnie, jaki będzie efekt inflacyjny w tym momencie, także żeby znaleźć jakieś pozytywy, tak? Nasza gospodarka jest dużo bardziej odporna na potencjalny wpływ inflacyjny, niż to miało miejsce no, powiedzmy dekadę czy dwie dekady temu.
1: A czy to, co się w tej chwili dzieje na stacjach paliw, może się przekładać, będzie się przekładać na przykład na poziom inflacji? No bo takie drgnięcie było już w sierpniu. No i pytanie, czy możemy to wiązać z paliwami, skoro obowiązywał CPN, czy też nie? Bo w sierpniu inflacja wyniosła 3,4% w ujęciu rok do roku. No i to był jednak, to było pewne takie no, niemiłe zaskoczenie, ponieważ spodziewano się, że inflacja powinna się utrzymywać mniej więcej na poziomie 3%.
0: Nie, zdecydowanie. To jest akurat jeden z bardziej rozpoznanych i prostszych kanałów właśnie inflacyjnych w gospodarce związanych właśnie z cenami surowców energetycznych. No, u nas akurat mówimy teraz o ropie naftowej, ale oczywiście dotyczy to również gazu, tak, który też może być istotnym czynnikiem na przykład cen prądu. Więc zdecydowanie możemy się spodziewać zwiększenia się inflacji. W tym w kontekście tego, co przed chwilą powiedziałem, to raczej chodzi o to, że ten wzrost, czy ten wpływ będzie mniejszy niż to miało miejsce kiedyś, no ale niestety, tak, to trzeba się spodziewać. Natomiast oczywiście ciężko w tej chwili prorokować, o ile jaki ten wzrost będzie, no bo to zależy oczywiście od wielu dodatkowych czynników.
1: W tej chwili, tak jak powiedziałem, znaczy w sierpniu inflacja wyniosła 3,4, no, czyli jesteśmy już przy granicy tych dopuszczalnych odchyleń.

0: od celu Narodowego Banku Polskiego, bo przypomnijmy, że ta górna granica, jeżeli chodzi o te akceptowalne odchylenia, to jest 3,5%. Patrząc na wzrost cen, rozumiem, że możemy się spodziewać, że we wrześniu te 3,5% zostanie przekroczony, ten pułap 3,5% zostanie przekroczony.
1: Tak, no raczej jest to prawie że pewne.
0: To może mieć jakieś poważniejsze konsekwencje, typu na przykład oprocentowanie kredytów?
1: No to już oczywiście zależy od decyzji Narodowego Banku Polskiego. Na szczęście tutaj dane dotychczasowe wskazują na to, że dokładnie Rada Polityki Pieniężnej jest raczej wstrzemięźliwa w podnoszeniu, zwłaszcza drastycznym podnoszeniu stóp procentowych. W związku z tym no można liczyć, że nie będzie to dodatkowy impuls pogarszający funkcjonowanie naszych biznesów i wszystkich kredytobiorców. Natomiast jakiegoś ruchu delikatnego no prawdopodobnie można się spodziewać jako reakcja na potrzeby czy też na przewidywania rynków finansowych. Ale to raczej ja bym tutaj stawiał w świetle no, tych historycznych wydarzeń na jakieś komunikaty na początku, a potem jeżeli ta inflacja będzie no, dalej się utrzymywała na tym podwyższonym poziomie lub nawet będzie jeszcze bardziej rosła, jakiejś delikatnej podwyżki stuprocentowej przez Narodowy Bank Polski, ale raczej w tych minimalnych podwyżkach, a nie jakichś tam większych krokach.
0: No to w takim razie jeszcze jeden temat. Pan go delikatnie poruszył, ale chciałem zapytać, czy nie powinno być tak, że jednak oprócz tej benzyny, znaczy ja wiem, że to w tej chwili jest takie najbardziej widowiskowe, wymierne, najbardziej spektakularne i najłatwiej o tym dyskutować, ponieważ wystarczy podjechać na stację benzynową i już widzimy te różnice. No ale pytanie, czy w tym wszystkim nie powinniśmy jednak nie zapominać również o gazie, tym bardziej, że mamy już początek września. No i niektórzy już na poważnie zaczynają szykować się na sezon zimowy, no a wtedy kwestia cen gazu może mieć bardzo duże znaczenie.
1: Tak, zdecydowanie, bo to może być nawet bardziej istotne, ponieważ zmieniamy ten miks energetyczny i jednym z konsekwencji tego, że wzrasta udział energii odnawialnej, co jest oczywiście bardzo korzystne w tym świetle, ale dodatkowo budujemy elektrownie gazowe, które tam mają uzupełniać stabilność tego systemu. No, elektrownie gazowe, jak sama nazwa wskazuje, bazują właśnie na cenach gazu, które też drastycznie rosną, więc tutaj też się zaczynają pojawiać jakieś przewidywania bazujące na obecnych skokach cen gazu w Europie, że no, to może być istotny problem dla ludzi, nie tylko właśnie korzystających z gazu, na przykład do ogrzewania, ale również dla naszego systemu energetycznego, który może tutaj też, no, może to się po prostu odbić na rachunkach również za prąd. W dłuższej perspektywie, bo to oczywiście ciężko prorokować.
0: No właśnie, to czego możemy się spodziewać? No bo teoretycznie powinniśmy na razie spać spokojnie, bo ceny energii ogrzewania są regulowane przez URE i na razie ta stawka, która jest w tej chwili, ona będzie obowiązywać do końca 2026 roku. No ale pytanie w takim razie, co przyniosą stawki od początku 2027 roku? Czy patrząc na te tendencje, które w tej chwili obserwujemy, jeżeli chodzi o gaz, możemy się spodziewać podwyżek?
1: No na pewno. U nas sytuacja jest nie najgorsza, no ale jesteśmy jako część Unii Europejskiej uzależnieni od tego popytu ogólnoeuropejskiego, w związku z tym najprawdopodobniej tutaj ten wzrosną, tak? Nie widać żadnych przesłanek do tego, żeby się sytuacja miała poprawić, w związku z tym no prawdopodobnie urząd będzie musiał pozwolić na wzrost cen gazu i energii elektrycznej w przyszłym roku.
0: No bo pojawiają się takie doniesienia mówiące o tym, że po pierwsze gaz drożeje nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Po drugie, i to jest też bardzo ważne, zapasy gazu są w tej chwili dość niskie, bo w poprzednich latach ten gaz na zimę był magazynowany i to była w dużej mierze też kwestia, no, konsekwencja tych obaw związanych z wojną rosyjsko-ukraińską. W tym roku można odnieść takie wrażenie, kraje europejskie trochę ten problem bagatelizują. No i pytanie, czy takie otrzeźwienie nie przyjdzie właśnie w momencie, kiedy pojawią się te pierwsze mroźne dni, no i czy nie czeka nas po prostu trudna zima?
1: No tutaj właśnie wypełnienie naszych magazynów jest większe niż w większości krajów Unii Europejskiej, co nie zmienia faktu, że popyt, który oni będą generowali, na pewno wpłynie na ceny gazu i kwestię zapełnienia magazynów w przyszłym roku. Tak więc tutaj no będzie to presja no, w kierunku podwyżki cen gazu, natomiast w tej chwili ciężko prorokować jak duża, no bo to też zależy od pogody, jaka nas tutaj w zimie będzie, na najbliższej zimie będzie czekała.
0: A skąd w takim razie te rekordowo niskie poziomy zabezpieczenia? No bo jeżeli spojrzymy na różnego rodzaju dane, to tak. Zapasy gazu ziemnego w magazynach unijnych wynoszą około 66%.

0: wobec średniej pięcioletniej wynoszącej na tę porę roku, wynoszącej 83%, czyli mamy spadek prawie o 20%. W Niemczech, to też ciekawe, w Niemczech magazyny gazu są zapełnione w 54%, czyli jeszcze niżej, przy średniej pięcioletniej 82%.
1: No tutaj to też bardzo precyzyjny nie będę, bo nie jest to rzecz, w którym się specjalizował. Mhm. Natomiast kwestia jest taka, że no my mamy rozwinięte porty, gazoport, tak? W związku z tym u nas dostawa i ropy gazu ziemnego jest stosunkowo łatwa w dużych ilościach, w związku z tym łatwiej nam zapełnić te magazyny. A druga kwestia to jest taka, że no właśnie Katar zwłaszcza był jednym z największych globalnych dostawców skroplonego gazu, o którym tutaj na tą sprawę mówimy, po odcięciu się od gazu rosyjskiego. No i on jest najbardziej uderzony przez sytuację w cieśninie Ormus, tak? W związku z tym tutaj no, może plany i oczekiwania dotyczące właśnie wznowienia dostaw z Kataru były takie, że te ceny spadną i w związku z tym wypełnienie tych magazynów będzie tańsze niż się okazało. I te kraje po prostu zwlekały też z tego powodu z ich zapełnieniem. No, ale to już jest taka moja daleko idąca spekulacja.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia. Wiemy o tym, że na razie CPN-u raczej nie będzie, powtórki z CPN-u raczej nie będzie, ale podobno rząd przygotowuje się do, szykuje kolejne podejście do podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To mogłoby coś zmienić?
1: No zdecydowanie, jakby tak spojrzeć na zyski Orlenu, bo które są liczone jako marża na koszty, tak? W związku z tym koszty rosną surowej ropy, no to w związku z tym i zyski Orlenu rosną. W związku z tym jest tutaj przestrzeń i ona jest wyraźna, zwłaszcza, że można to porównać z poprzednim analogicznym kryzysem. No to jest ten, to mówimy o miliardach złotych, które mógłby rząd w ten sposób uzyskać. I mogłoby też, no, na obecny tutaj program CPN wydano tam ponad 5 miliardów złotych. I tak na szybko kalkulując mniej więcej, jak wygląda kwestia zysków Orlenu za pierwsze półrocze, no to można by szacować, że to tak no, duży procent, no może 30, może 40% kosztów, które poniosło państwo, można byłoby w ten sposób pokryć. No oczywiście to są takie szacunki, żeby nie chciałbym, żeby mnie tutaj ktoś ze słuchaczy łapał za słówka, ale chodzi po prostu o rząd wielkości, tak? I w tym momencie można by się było zastanowić, czy taki program można, nie wiem, w jakiejś innej okrojonej formie wznowić, przedłużyć. No w kanale pojawiłaby się tutaj przestrzeń do interwencji podobnej do tej, która się właśnie zakończyła, no, która jest potrzebna, a może się okaże, że w zimie będzie nawet jeszcze bardziej konieczna i może by się okazało, że na przykład na tym rynku gazu, o którym wspominaliśmy, taka interwencja mogłaby być sfinansowana niejako z tego dodatkowego podatku, czyli bez kosztów po stronie budżetu państwa.
0: No ale tak jak mówiliśmy, na razie to są dopiero przymiarki do tego ponownego podejścia. Pytanie również, czy sama ustawa byłaby później podpisana przez prezydenta, no ale tu już powracamy do tematów czysto politycznych. Doktor Iwo...
1: No, jeżeli mógłbym tylko wtrącić, że właśnie to jest kwestia polityczna, tak? Bo jeśli chodzi o jego konstrukcję podatku, jego wyliczenia, no to już jest wszystko sprawdzone, policzone od strony ekonomicznej. Tutaj nie ma żadnych znaków zapytania. To jest tylko kwestia decyzji politycznej. No oczywiście jakichś tam szczegółów dotyczących tego, jaki to miał być konkretnie procent. Ale to już są tego rodzaju problemy do ustalenia i do rozstrzygnięcia bardziej na poziomie politycznym, a nie ekonomicznym.
0: Doktor Iwo Augustyński, ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję również państwu.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
5: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do

0: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Autopromocja.
8: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22.06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
0: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 12. Aleksandra Kozera, dzień dobry. Południowe podsumowanie dnia zaczniemy od relacji zza naszej zachodniej granicy. Skrajna prawica AfD wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Jest mnóstwo komentarzy, rękę na pulsie trzyma nasz niemiecki korespondent. Potem kolejne zarzuty po aferze Zonda Krypto. Usłyszał je Roman Rzet, były wspólnik zaginionego króla kryptowalut. Będzie też wspomnienie i pożegnanie wybitnego aktora Jana Frycza. Na wojskowych powązkach w Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe. Na miejscu są nasi reporterzy. Za chwilę szczegóły zapraszam.
0: Suma wydarzeń.
1: Skrajna prawica triumfuje w wyborach w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt. AfD zdobyła blisko 44% głosów. Choć prawdopodobnie zabraknie kilku mandatów, by rządzić samodzielnie, to jej wynik jest miażdżący. Jej przewaga nad drugą, dotychczas rządzącą CDU, wynosi ponad 26 punktów procentowych. Głosowanie i to, co dzieje się po nim, obserwuje nasz korespondent Adam Górczewski. Adamie, witaj. Powiedz, jakie nastroje panują po wygranej alternatywy dla Niemiec, no i co może ona oznaczać dla całego kraju?
2: No to jedno z drugim najlepiej było widać na trwającej, przepraszam, zakończonej niedawno konferencji Alternatywy dla Niemiec, którą szefowie partii Alice Weidel i Tino Chrupalla razem z Ulrichem Zygmundem, czyli tym prawdopodobnym kandydatem, prawdopodobnym premierem, już nawet nie kandydatem w landzie Saksonia-Anhalt, oni ogłaszali w Berlinie swój potężny sukces i z szerokimi uśmiechami weszli do sali pełnej dziennikarzy, nie tylko niemieckiej, ale także z zagranicy i obwieścili różne rzeczy, które planują w Saksonii-Anhalt, ale przede wszystkim, że to jest początek ich kroczenia po władze w całych Niemczech. I oni wcale nie chcą przedterminowych wyborów do Bundestagu, bo jak zapowiedziała Alice Weidel, teraz czas na budowanie spokojnie poparcia na poziomie 40% na terenie całego kraju. Czy im się uda, nie wiadomo. Ale przy okazji tych lokalnych wyborów w Saksonii-Anhalt, takie właśnie wskazali priorytety liderzy partii.
3: Die Menschen in diesem Land.

0: Ludzie w tym kraju nie chcą obecnej polityki nielegalnej imigracji, otwartych granic, eksplozji kryminalistów z zagranicy i nieskutecznych ekstradycji. Ludzie mają po prostu dość tego, że codziennie miliardy euro są transferowane do Ukrainy, czyli nasze podatki trafiają za granicę. To jest powód tego, jak wygląda obecnie nasza gospodarka.
1: Patrząc na te priorytety, widać, że te lokalne zwycięstwo ma być, to lokalne zwycięstwo ma być przeniesione na arenę ogólnoniemiecką, a kanclerz Friedrich Merz rzeczywiście jest ścianą w opinii wielu ekspertów i swoich politycznych. Będzie dzisiaj za godzinę tłumaczył się właśnie z tego, jak to się stało, że jemu przypisywana jest także ta porażka w Saksonii-Anhalt-Hadecji i co zamierza zrobić z tym właśnie, że zapowiedział, że AfD, że on ograniczy władzę AfD i sukcesy AfD, a tym bardziej, a teraz za jego czasów kanclerstwa właśnie AfD rośnie w siłę.
2: AfD wygrywa lokalne wybory w Niemczech. O znaczeniu wyników wczorajszego głosowania mówił nasz korespondent Adam Górczewski. Adamie, bardzo dziękuję za relację. A polscy politycy, podobnie jak wielu niemieckich, wyliczają zagrożenia, w tym powiązania AfD z Rosją. To fatalna wiadomość dla Polski. Tak wynik wyborów komentuje Krzysztof Kwiatkowski. Senator Koalicji Obywatelskiej przypominał w rozmowie z Polskim Radiem 24, że AfD odwołuje się do dziedzictwa hitlerowskich Niemiec.
3: Dla mnie było przygnębiającym, jak w ramach tej radości nad tym zwycięstwem jeden z młodych członków, sympatyków, zwolenników, uczestników pokazuje tak zwany salut rzymski. No, wracają najgorsze wspomnienia. To jest partia, która nie dezawuuje, nie ocenia negatywnie hitlerowskich Niemiec. To jest ten okres historii, który sprowadził na cywilizację, na ludzkość największą tragedię.
2: Zaniepokojona jest także Olga Semeniuk-Patkowska. W rozmowie z Polskim Radiem 24 posłanka Rozwoju Plus mówiła, że należy poczekać na działania partii, ale te dotychczasowe wyglądają skrajnie i populistycznie.
4: Wygląda to skrajnie, wygląda to niebezpiecznie, wygląda to również, uważam, populistycznie i nad tym powinniśmy czuwać. Skrajne pozytywne reakcje co do zmian, które zaszły wczoraj w Niemczech po stronie polskiej, są dla mnie dużym zaskoczeniem i są absolutnie nad wyraz. Po konkretnych działaniach możemy to ocenić, ale dzisiaj nie wygląda to dobrze.
2: Najostrzej sprawę skomentował premier Tusk. Na portalu X napisał, że z sukcesu niemieckiej skrajnej prawicy mogą się cieszyć, to cytat, tylko idioci albo zdrajcy. Jak dodał, trochę się ich nazbierało w konfederacjach i w PiSie. Prawo i Sprawiedliwość nie ma sojuszników wśród niemieckich partii, odpowiada poseł tego ugrupowania Jarosław Sellin.
5: W Niemczech też nie ma i dlatego trudno nam znaleźć partnera. Nie ma partii nieprorosyjskiej. Wszystkie partie niemieckie są prorosyjskie. Nawet teraz, jeśli jest wojna rosyjsko-ukraińska i mówią o jakimś przełomie, jakimś zmianie paradygmatu.
2: Alternatywa dla Niemiec jest określana jako partia nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, zmniejszenie kompetencji unijnych instytucji oraz przywrócenia relacji z Rosją. Po komentarzach politycznych czas jeszcze na głos naukowy. Wynik wyborczy u naszych sąsiadów nie przełoży się na to, co będzie się działo w Polsce podczas wyborów w przyszłym roku. Tak mówi Polskiemu Radiu 24 dr Roland Zarzycki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dodaje jednak, że ten wynik może być pewnym symptomem.
6: Symptomem zmian, o których wiele osób już mówi, które obserwujemy w wielu krajach. Zmian, które pokazują, że ta część społeczeństwa, która jest, czuje się niedoreprezentowana, bierze sprawy w swoje ręce. Można by też powiedzieć, ulega pewnego rodzaju narracjom populistycznym. Można oczywiście tak próbować o tym mówić. Natomiast nie zmienia to faktu, że w demokracji tak właśnie to działa, że jeżeli ludzie są niezadowoleni, to niekoniecznie muszą wnikać w szczegóły polityczne, niekoniecznie muszą zapoznawać się szczegółowo z programami wyborczymi, z tym, kto z kim ma powiązania, kto występował w jakich ugrupowaniach za młodu. Po prostu podejmują decyzję wyborczą i już. I jeżeli chcemy żyć w systemie demokratycznym, no to oczywiście musimy się z tym liczyć.
2: Mówił dr Roland Zarzycki z Uniwersytetu Wrocławskiego. Więcej o zwycięstwie AfD i znaczeniu niemieckich wyborów dla Europy piszemy na polskieradio24.pl.
7: Sumę wydarzeń.
2: Sprawa tajemniczego zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda Krypto, coraz bliżej rozwikłania. Prokuratura zatrzymała Romana Rzet, byłego partnera biznesowego Suszka, i postawiła mu dwa zarzuty. Jeszcze dziś śledczy mają składać wniosek o areszt podejrzanego. Ze mną w studiu jest Michał Makowski. Michale, witaj.
8: Dzień dobry.

0: Co nowego wiemy na ten temat?
1: Jeden z zarzutów dla Romana Rzet dotyczy oszustwa. Poinformował o tym jego obrońca, Błażej Gazda. Roman Rzet nie przyznał się do żadnych postawionych zarzutów, ale złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące działalności giełdy BitBay przed zmianą szyldu na Zonda Krypto. Roman Rzet, pseudonim Rudy, to postać znana funkcjonariuszom i prokuratorom. To on miał wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie działalności giełdy BitBay i chociaż sam nie zasiadał w zarządzie spółki ani nie był jej udziałowcem, to nawet 70% udziałów należało do osób, które były z nim związane. I kilka lat temu został również oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa wartowskie oraz o wypranie 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay. Proces w tej sprawie cały czas trwa. Roman Rzet właśnie według prokuratury miał uciec z kraju, dlatego służby musiały działać błyskawicznie, aby go zatrzymać. Tak tłumaczył w TVP Info prokurator generalny Waldemar Żurek.
2: Mieliśmy mocne, potwierdzone informacje, że Roman Rzet chce opuścić Polskę, że chce się udać do Chin. To by spowodowało utrudnienie w działaniu śledczych i wiemy dobrze, że Chiny bardzo blisko współpracują z Rosją, więc no, zachodziła obawa, że tutaj jeszcze tego typu interesy tych, którzy prowadzą przeciwko nam wojnę hybrydową, mogą wchodzić w grę, więc musieliśmy te działania przyspieszyć.
1: Obrońca podejrzanego odpowiada, że jego klient miał wykupione bilety powrotne, bo planował krótki wyjazd biznesowy do Chin. Wcześniej był na takim wyjeździe w czerwcu tego roku. W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. No i właśnie, prokuratura zamierza wyjaśnić, co stało się z Sylwestrem Suszkiem, który prawdopodobnie nie żyje. Wcześniej w tym wątku afery zarzuty usłyszały Jaromira W., była żona Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka, a także prawa ręka Mańka, Anna P. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu przejęcie składników majątku Sylwestra Suszka oraz o utrudnianie postępowania poprzez rozmontowanie monitoringu ze stacji paliw, gdzie ostatni raz widziano biznesmena. A tymczasem poszkodowani wierzyciele spółki Zonda Krypto zgłosili do prokuratury roszczenia na kwotę ponad 100 milionów złotych.
0: I tyle o śledztwie w sprawie Zonda Krypto, ale w sprawie całego rynku kryptowalut Komisja Europejska pyta Polskę, co z regulacjami tego właśnie rynku. Takie są ustalenia naszej brukselskiej korespondentki Beaty Płomeckiej. Trzy rządowe projekty w tej sprawie upadły pod ciężarem weta prezydenta. Przypomnijmy, co wiemy w tej sprawie. Co może się wydarzyć?
1: No właśnie, pojawiły się medialne spekulacje, czy rząd nie poczeka z kolejną próbą wprowadzania ustawy o kryptoaktywach do czasu aktualizacji unijnego rozporządzenia o kryptowalutach MiCA, co nastąpi w przyszłym roku. Taki scenariusz kreśli portal Money.pl, ponieważ Komisja Europejska zaproponowała przeniesienie nadzoru nad dostawcami usług kryptoaktywów na poziom europejski do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych. Jednak w Ministerstwie Finansów usłyszałem, że czekanie i zwlekanie z wprowadzaniem takich regulacji może grozić Polsce poważnymi karami finansowymi. Polska jest jedynym państwem, które nie przyjęło ustawy dostosowującej polskie prawo do unijnych regulacji. No i w pewien sposób powinniśmy to zrobić już w grudniu 2024 roku. Chodzi o to, aby usunąć sprzeczności między unijnymi regulacjami a polskim prawem, wprowadzić organ nadzoru nad kryptoaktywami, czyli Komisję Nadzoru Finansowego, zmienić prawną definicję kryptowalut oraz wydawać zezwolenia na prowadzenie działalności na rynku kryptowalut. I z tego, co usłyszałem, polska odpowiedź dla Komisji Europejskiej została wysłana już w czerwcu. Wkrótce przekonamy się, czy okaże się satysfakcjonująca dla urzędników z Brukseli.
0: Pytania o przyszłość rynku kryptoaktywów w Polsce i dalsze działania prokuratury w sprawie Zonda Krypto. O tym wszystkim mówił Michał Makowski. Michale, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Były komendant główny policji Jarosław Szymczyk stawił się w warszawskim sądzie. Proces dotyczy wybuchu granatnika w siedzibie komendy głównej w 2022 roku. Sprawa poruszyła cały kraj, była szeroko komentowana, ale o procesie wiemy niewiele, bo odbywa się za zamkniętymi drzwiami. O szczegóły dopytuje nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, witaj. Przypomnij proszę tło tej sprawy, powiedz, co dziś dzieje się w sądzie.
3: No wiemy, że dzisiaj generał Jarosław Szymczyk, były szef policji, przyszedł do warszawskiego sądu, ale zarówno jego obrońca Bogumił Zygmunt, jak i sam oskarżony, no wprawdzie tutaj się pojawili chwilę przed terminem rozpoczęcia rozprawy, ale nie chcieli rozmawiać z mediami.
4: Dzisiaj zaczyna się rozprawa.
5: Nie będzie.
4: Nie, będzie klient.
5: Przepraszam, chciałem przejść, jestem na 10.30
6: wezwany. Pan komendant główny policji, dlaczego nie

0: Sprawdził pan, czy te krawatyki są zabezpieczone?
1: Jak państwo słyszeli odpowiedzi na to pytanie, nie usłyszeliśmy na sądowym korytarzu, ale też na razie media nie mogą relacjonować w pełni przebiegu tego procesu, no bo sąd rozpoczął proces, który przecież toczy się w trybie niejawnym. To najprawdopodobniej z powodu informacji, które mogły się pojawić na sali sądowej dotyczących współpracy polskich i ukraińskich służb podczas rosyjskiej agresji na Ukrainę. Sukcesem można nazwać to, że proces dziś w końcu rozpoczął. Przypomnę, że rozprawy były odraczane od 13 listopada zeszłego roku, a sprawa ma blisko 4 lata. Rano 14 grudnia 2022 roku po powrocie z delegacji z Ukrainy generał Szymczyk, przebywając w swoim gabinecie w Komendzie Głównej Policji, wystrzelił z granatnika. Broń przywiózł właśnie z Ukrainy i jak się wtedy tłumaczył, miała być prezentem od strony ukraińskiej i to prezentem nieaktywnym balistycznie. No jednak ta broń okazała się w pełni działającą, natomiast ówczesny komendant nie zgłosił jej wwiezienia do Polski naszym celnikom. I to jest pierwszy z zarzutów prokuratury. Drugi to jest to, że Jarosław Szymczyk, i tu cytat, nieumyślnie sprowadził zdarzenie zagrażające życiu i zdrowiu wielu osób przebywających na terenie Komendy Głównej Policji i mienił w wielkich rozmiarach w postaci budynku Komendy Głównej. Przypomnę, pocisk z granatnika przebił podłogę i przedostał się piętro niżej. Zniszczona została duża część zaplecza gabinetu, okna, elementy wyposażenia i instalacji. Poszkodowani zostali sam Jarosław Szymczyk, który 2 doby przebywał w szpitalu, doznał obrażeń narządów słuchu. Także lekkie obrażenia odniósł pracownik cywilny Komendy Głównej Policji. Wszystko jednak mogło zakończyć się o wiele, wiele poważniej. Wiemy, że pocisk granatnika na tak krótkim dystansie najprawdopodobniej nie uzbroił się i nie nastąpiła ta główna eksplozja. Natomiast z badań prokuratury wynika, że granatnik RGW-90 była to w pełni sprawna broń, choć w trybie zabezpieczonym ustawiony był to jednak granatnik na tryb hash, czyli burząco odłamkowy, a w feralnym dniu komendant najprawdopodobniej odbezpieczył broń i wystrzelił. Co grozi byłemu komendantowi głównemu policji? Za więzienie i posiadanie broni bez zezwolenia grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Za drugi zarzut grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Toczy się jeszcze drugie postępowanie, w którym Jarosław Szymczyk jest poszkodowany, natomiast tam są problemy proceduralne ze strony ukraińskiej, jeśli chodzi o pomoc prawną, bo o taką polskie organy ścigania się zwróciły. Jak będzie tutaj, zobaczymy. Na razie czekamy na pierwszą przerwę, po której ewentualnie moglibyśmy się dowiedzieć, co działo się za zamkniętymi drzwiami.
2: Wybuch granatnika w siedzibie Komendy Głównej. Proces byłego szefa policji. Obserwuje Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, bardzo dziękuję. Wyścig o fotel prezydenta Krakowa przyspiesza. Miejska Komisja Wyborcza ma dziś ogłosić ostateczną listę kandydatów. Aby znaleźć się na karcie do głosowania, konieczne było zebranie 3000 ważnych podpisów poparcia od mieszkańców stolicy Małopolski. Łącznie listy do Miejskiej Komisji złożyło 12 osób. Kto już został zarejestrowany, a kto czeka na decyzję komisji, to wie Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków.
3: Na kartach do głosowania wyborcy na pewno znajdą nazwisko Aleksandry Owce, Moniki Piątkowskiej, Jana Hoffmana i Michała Drewnickiego. To oni zostali zarejestrowani przez Miejską Komisję Wyborczą jako pierwsi. W piątek wieczorem komisja ogłosiła, że w walce o Kraków weźmie udział także Łukasz Gibała. Radny, przypomnę, musiał dozbierać podpisy, bo część pierwotnie złożonych okazała się nieważna. Nadal ważą się losy Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji. Jak nieoficjalnie ustaliło Radio Kraków, mimo złożonych ponad 4000 podpisów, politykowi zabrakło 50 ważnych do oficjalnej rejestracji. Miejska Komisja wciąż jest w trakcie liczenia głosów Mariana Banasia, Darii Gosek-Kopiołek, Sławomira Pietrzyka i Michała Klimka. Na kartach do głosowania mieszkańcy na pewno nie znajdą Marty Ratuszyńskiej i Stanisława Kułacha. Te osoby złożyły bowiem zbyt małą liczbę podpisów. Miejska Komisja ma ogłosić oficjalną listę kandydatów po godzinie 18 na konferencji prasowej.
2: Relacjonowała Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków. Przypomnę, wybory prezydenta Krakowa 27 września.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
2: Będzie seria telefonów i ustaleń na najwyższym szczeblu. Dziś Donald Trump ma rozmawiać z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełańskim. Informację przekazał ukraiński portal Kyiv Independent. Trump chce omówić z Putinem i z Zełańskim weekendowe rozmowy w Moskwie i w Kijowie.

0: W stolicach Rosji i Ukrainy byli przedstawiciele prezydenta USA Steve Witkoff i Jared Kushner. Przełomu jednak nie ogłoszono. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
1: Rozmowy z Wołodymyrem Zełenskim amerykańscy wysłannicy nazwali merytorycznymi. Witkoff powiedział, że jest bardzo zachęcony i liczy na dobre rozwiązanie. Kushner przyznał, że wiele się w tej podróży nauczył, ale szczegółów nie ujawnił. Waszyngton dąży teraz do rozmów w trójkącie z Rosją. Zełenski podkreślił tymczasem, że każde porozumienie musi zawierać gwarancję bezpieczeństwa. Podziękował też Trumpowi, że w ogóle umożliwił tę wizytę i przypomniał, że Ukraińcy czekali na nią bardzo długo. Trump zapowiadał wcześniej wizytę z entuzjazmem. Mówił, że wysyła dwóch świetnych negocjatorów i że jest szansa na sukces. Amerykańskie media skupiły się jednak na innym elemencie wizyty. Na tonie, jakim Witkoff zwrócił się do Putina w Moskwie. Wysłannik Trumpa dziękował za gościnę i powiedział, że gdy przejdą na emeryturę, wspomnienia z tych spotkań będą dla nich najcenniejsze ze wszystkich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
0: Niespokojną noc ma za sobą Wielka Brytania. W brytyjskim Portsmouth wprowadzono specjalne środki bezpieczeństwa. Po nocnych starciach podczas antyimigracyjnego protestu policja ma prawo usuwać z okolic portu osoby, które stwarzają ryzyko kolejnych zamieszek. Każdy, kto nie wykona polecenia funkcjonariuszy, może zostać zatrzymany. Anna Rączkowska.
2: Teraz w rejonie portu jest już spokojnie, a drogi są przejezdne. Policja przegląda nagrania z protestu i próbuje ustalić, kto odpowiada za przemoc oraz zniszczenia. Zamieszki trwały kilka godzin i zakończyły się około 3 nad ranem. W proteście uczestniczyło około 500 przeciwników nielegalnej migracji. Demonstranci skandowali zatrzymać łodzie. Demonstranci zablokowali jedyną drogę wyjazdową z mariny. Chcieli zatrzymać autokary przygotowane dla 140 migrantów, których wcześniej sprowadzono do Portsmouth. W nocy część demonstrantów przełamała policyjny kordon i dostała się na teren portu. W stronę funkcjonariuszy rzucano przedmiotami. Policjanci odpowiedzieli gazem pieprzowym i odpychali demonstrantów tarczami. Uszkodzone zostały dwa policyjne radiowozy, oba miały wybite przednie szyby. Był to kolejny antyimigracyjny protest w Wielkiej Brytanii. W sobotę demonstranci zablokowali drogi dojazdowe do portu w Dover. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To wydarzenie określane mianem Davos branży filmowej. Francja organizuje dziś szczyt poświęcony najważniejszym wyzwaniom stojącym przed światem kina. Wezmą w nim udział czołowi przedstawiciele sektora, a obradom będą przewodniczyć prezydenci Francji i Korei Południowej. O szczegółach Stefan Folzer.
3: Około 200 uczestników z 60 krajów, szefowie takich gigantów jak Disney, Universal, Sony, HBO i Netflix, a także przedstawiciele największych festiwali filmowych, sieci kin, portali społecznościowych, telewizji i branży gier wideo. Saint-Paul-de-Vence na Lazurowym Wybrzeżu zamienia się dziś w światową stolicę przemysłu rozrywkowego. Szczyt Lumière, nazwany na cześć francuskich pionierów kinematografii, ma dotyczyć m.in. wyzwań związanych ze sztuczną inteligencją, rosnącą konkurencją ze strony mediów społecznościowych, problemów z finansowaniem produkcji, a także gruźb nałożenia przez Stany Zjednoczone ceł na zagraniczne filmy. Pałac Elizejski liczy również na opracowanie nowego modelu międzynarodowej współpracy w sektorze filmowym. Zapowiadana jest także inicjatywa mająca wesprzeć kino niezależne. Francja, która jest liderem produkcji filmów w Europie, z niepokojem obserwuje spadek frekwencji w kinach. W ciągu 7 lat liczba widzów na Cekwaną spadła o 40%. Stefan Folzer, Polskie Radio.
4: Sumę wydarzeń.
0: Przyjaciele i rodzina żegnają Jana Frycza, wybitnego aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego. Aktor wystąpił w ponad 90 spektaklach teatru telewizji i licznych słuchowiskach Teatru Polskiego Radia. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie trwa uroczystość o charakterze świeckim. Obserwuje ją nasza reporterka Dorota Piotrowska. Doroto, witaj, powiedz, jak przebiega ta uroczystość, kto przyszedł pożegnać Jana Frycza.
5: Jan Frycz stworzył na scenach teatralnych i na ekranie ponad 250 wyjątkowych kreacji i z uwagi na ogromny dorobek artystyczny jego pogrzeb ma charakter państwowy. W domu pogrzebowym przy urnie z prochami aktora czuwa warta honorowa. Wiele osób uczestniczy w uroczystości na zewnątrz, oglądając ją na wielkim telebimie. Można tu też oglądać wystawę zdjęć przedstawiających Jana Frycza jako ojca, bo dziś żegna go tu 6 jego dzieci. Uczestnicy pogrzebu mogą też wpisywać się do księgi kondolencyjnej i wrzucać pieniądze do puszki na dom artystów weteranów scen polskich w Skolimowie, bo taka była prośba rodziny. Wybitnego aktora przybyli pożegnać przedstawiciele władz państwowych Warszawy, Krakowa, ludzie kultury i wielbiciele jego talentu. List do uczestników uroczystości skierowała ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, a odczytał go wiceszef resortu Sławomir Rogowski.
6: pracował z najwybitniejszymi

0: polskimi reżyserami. Był obecny w teatrze, kinie i telewizji. Ale liczby i tytuły nie mówią o nim najważniejszego. Bojana Frycza nie dało się pomylić z nikim innym. Miał niezwykłą sceniczną obecność, potrafił z ciszy zrobić scenę, z jednego spojrzenia całą historię człowieka.
1: W ostatniej drodze Janowi Fryczowi licznie towarzyszą przyjaciele artyści, aktorzy i reżyserzy, m.in. Jan Englert, Janusz Gajos, Krystyna Janda, Krzysztof Materna, Karolina Gruszka i Robert Więckiewicz. Aktor absolutnie wyjątkowy, wszechstronny, przenikliwie inteligentny, obdarzony wielkim talentem wnikania w duszę swoich bohaterów i piękny człowiek. Tak wspominają go ci, którzy go znali, między innymi reżyser i dyrektor Teatru Narodowego w Warszawie Jan Klata i reżyser, były dyrektor artystyczny Starego Teatru w Krakowie Mikołaj Grabowski, czyli tych dwóch wielkich scen, na których przez lata grał Jan Frycz.
2: Jan Frycz był wielkim artystą, ale też był aktorem zespołowym, wspaniałym, fenomenalnym, z jakąś zupełnie niesamowitą żarliwością, poczuciem humoru również na własnym punkcie i liderem naszego zespołu. W tym sensie no, to jest wyrwa i niepowetowana strata.
3: To był po prostu szalony człowiek. No, na tym polegała jego chyba wielkość, że on jakby łamał wszystkie konwenanse. On był przebuntowniczy i przezabawny. On był serio i w jednej sekundzie był po prostu buffo. I dlatego ta jego różnorodność i ta otwarta opcja na świat dawała mu szansę budowania tych ról.
1: A ja przypomnę, że Jan Frycz był aktorem reżyserów gigantów Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego, Kazimierza Kuca, Krystiana Lupy, Jana Klaty, Mikołaja Grabowskiego, ale także Dejmka Englerta i wielu, wielu innych. Zachwycał zarówno w rolach dramatycznych, jak i komediowych, klasycznych, jak i awangardowych. W tej chwili tutaj kończy się już to pożegnanie na Powązkach Wojskowych i za chwilę kondukt przejdzie na Stare Powązki. Nie wiem, czy państwo to słyszą, ale aktora żegna jego ulubiony utwór Rolling Stonesów I Miss You. I można powiedzieć, że my też już także tęsknimy za Janem Fryczem. Aktor spocznie w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach i to miejsce pochówku jest szczególnym wyróżnieniem, można powiedzieć, bo w ciągu ostatnich 10 lat pochowano tu zaledwie 4 osoby: Bogusława Kaczyńskiego, Wojciecha Młynarskiego, Jadwigę Pająk oraz Jerzego Połomskiego.
4: W Warszawie trwają uroczystości pogrzebowe Jana Frycza. O ich przebiegu mówiła nasza reporterka Dorota Piotrowska. Doroto, bardzo ci dziękuję za te relacje. Ja dodam, że jedną z ostatnich ról, nad którymi pracował Jan Frycz, była postać prezesa Rady Ministrów w telewizyjnym spektaklu Król Maciuś I. Premiera adaptacji powieści Janusza Korczaka odbędzie się już dziś o 20:55 w telewizyjnej Jedynce. I to nie koniec pożegnań. Dziś po południu w Warszawie odbędzie się pogrzeb Andrzeja Wielowiejskiego, polityka, prawnika, opozycjonisty z czasów PRL i działacza katolickiego. Msza żałobna zostanie odprawiona w kościele parafialnym pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Falenicy w warszawskim Wawrze. Po niej Andrzej Wielowiejski spocznie na cmentarzu parafialnym dla Aleksandrowa i Falenicy. Opozycjonista zmarł 29 sierpnia, miał 98 lat.
5: Suma wydarzeń.
4: Pieszo, na rowerze, na motocyklu lub wózku inwalidzkim. Trasę z Bytomia do Częstochowy pokonują właśnie uczestnicy sztafety po Dom Całodobowego Wsparcia. Celem jest zbiórka funduszy na budowę kolejnych mieszkań dla osób potrzebujących. Koordynatorka sztafety z ramienia Bytomskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej, Żaneta Mońka, ma nadzieję, że te lokale uda się zbudować.
6: Będą to mieszkania, w których nasi niepełnosprawni będą funkcjonować na co dzień. Będzie to dla nich miejsce takiego spokoju, odpoczynku, no wiadomo jak w domu, z tym, że to nie będzie taki normalny dom, ze względu na to, że będą pod całodobową opieką, tak? Także będą mogli liczyć na wsparcie opiekunów, którzy będą tam pracować, będą z nimi 24 godziny na dobę.
4: Sztafeta trwa, ma dotrzeć do celu koło godziny 16.
5: Suma wydarzeń. Informacje sportowe.
4: Czy będzie ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open? No, taką stawkę zagra dziś w Nowym Jorku Iga Świątek. Nasza tenisistka zmierzy się z Chinką Qi Wenzhen. O tym, kto ma większe szanse na zwycięstwo, opowie Jan Pachlowski.
7: Polka przystępuje do tego pojedynku, mając na koncie 13 zwycięstw.

0: W ostatnich 14 meczach serię tę zbudowała dzięki triumfowi w turnieju Canada Open, półfinałowi w Cincinnati oraz 3 wygranym w dotychczasowej fazie US Open. Iga Świątek legitymuje się zdecydowaną przewagą w bezpośrednich starciach z Sinką, mając na koncie 7 wygranych i tylko 1 porażkę. Po ostatnim zwycięskim, ale trudnym meczu, w którym nasza tenisistka po 2 tiebreakach pokonała Czeszkę Bołuskową, w niedzielę był czas na odpoczynek.
1: Mogę się spokojnie zregenerować. Myślę, że bardziej po prostu intensywność tego meczu mogła dużo kosztować, ale raczej będę patrzyła na pozytywy, które wyciągnę z tych meczów.
0: Mówiła na ostatniej konferencji prasowej Iga Świątek. Dzisiejsza przeciwniczka Polki prezentuje obecnie swój najlepszy tenis od czasu operacji łokcia. W Nowym Jorku wygrały już 6 meczów, zaczynając zmagania od kwalifikacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Na początek polsko-chińskiego pojedynku o 17:30. Były apetyty na medal? Jest miejsce poza podium. Reprezentacja Polski siatkarek zajęła 4. miejsce na Mistrzostwach Europy. W rozegranym w Stambule meczu o brąz podopieczne Stefano Lavarniego przegrały z Serbkami 1-3. Kapitan Magdalena Stysiak tak podsumowała to spotkanie i cały turniej.
3: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. 3 meczy, zmienniczki dałyśmy naprawdę zawsze maksa. Starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo. Chciała sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza. Tak jak powtarzam, grałyśmy z potęgami. Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy. Nie wiem, czego brakowało. Te 2 pierwsze sety, które przegrałyśmy, nie poddałyśmy się, weszłyśmy i walczyłyśmy nadal, wygrałyśmy seta i wiedziałyśmy, że kolejnego seta też trzeba zagrać i my walczyłyśmy, to nie jest tak, że my się poddałyśmy, walczyłyśmy do końca. Czego zabrakło, jest mi ciężko powiedzieć.
2: Biało-czerwone od 17 lat bezskutecznie walczą o medal Mistrzostw Starego Kontynentu. Po raz ostatni stały na podium tej imprezy w 2009 roku, wówczas zdobyły 3. pozycję. Justyna Łysiak miała nadzieję, że uda się wrócić na podium.
4: Chciałyśmy bardzo ten medal zdobyć. No jestem bardzo smutna, że nam się to nie udało. Myślę, że ten 3. set pokazał, że gdzieś tam znalazłyśmy receptę na tą grę. Zatrzymałyśmy Tianę, której nie udało nam się w pierwszych 2 setach po prostu zatrzymać. No i po prostu szkoda, że nie gdzieś tam nie starczyło to na dłużej niż na 1 set.
2: Mistrzyniami Europy zostały siatkarki z Turcji, które obroniły tytuł wywalczony 3 lata temu. W finale pokonały Włoszki 3-2, a kolejne Mistrzostwa Europy siatkarek za 2 lata, między innymi w Słowacji i Hiszpanii. Tak kończymy południową sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Ja wracam do Państwa punktualnie o 13:00. Do usłyszenia.
5: To była suma wydarzeń. Autopromocja.
6: Świat przyspiesza. My go porządkujemy. Codziennie w Polskim Radiu 24 wyjaśniamy, co naprawdę dzieje się na świecie, dlaczego to ważne i co z tego wynika. Bez chaosu, bez papki, bez pustych nagłówków. Światopogląd. Od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 17. Zapraszam w imieniu swoim i Ernesta Zozunia. Wojciech Cegielski.
5: Autopromocja.
7: Tu Polskie Radio 24, jest 12:31.
5: Seldo, magazyn gospodarczy.
7: Wrzesień to dla rodziców kolejna lista wydatków po wyprawce szkolnej. Czas na składkę na pierwszą wycieczkę, komitet rodzicielski, ubezpieczenie. No właśnie, nad ubezpieczeniem NNW. Dla uczniów pochylimy się dzisiaj wspólnie z naszym ekspertem i odpowiemy na kilka pytań, a nawet obalimy pewne mity. Marek Klapa, zapraszam na magazyn Saldo. Naszym ekspertem jest pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego, ale zanim o ubezpieczeniach, inny apel również z tej samej instytucji. Rzecznik Finansowy ostrzega przed nowymi sposobami, jakimi posługują się złodzieje. Przykładem jest oszustwo na dezaktywowaną kartę płatniczą. W ten sposób klientka jednego z banków straciła w kilka godzin 200 000 zł. Kobieta myślała, że przekazuje kurierowi zablokowaną kartę. Przewodniczący Krajowego Centrum Edukacji Ekonomicznej Waldemar Zbytek powiedział, że decyzje finansowe należy podejmować absolutnie, bez żadnego pośpiechu.
8: Jeżeli przeciętny Polak ma sytuację, w którym ktoś próbuje go przekonać do pewnych decyzji, które dotyczą znaczącej części, a może większości, a nieraz i wszystkich jego środków finansowych, które często oszczędzał przez całe życie, to po pierwsze, niech wstrzyma na chwilę oddech. Po drugie, niech zapuka do sąsiada, niech zadzwoni do dzieci, niech zadzwoni do kolegi, koleżanki,

0: Nic się nie stanie, jeżeli podejmie tę decyzję pół dnia później.
1: Waldemar Zbytek dodaje, że osoby, które podejrzewają, iż padły ofiarą oszustwa, powinny bardzo szybko zwrócić się do banku oraz

0: obrazu dzisiejszej sesji, bowiem WIG20 zyskuje 66% i jest w czołówce europejskiej, jeżeli chodzi o stopę zwrotu podczas poniedziałkowej sesji. WIG z kolei zyskuje niewiele mniej, bo 54%, MWIG40 bardzo symbolicznie 0,04% na plusie i SWIG80 0,12% na plusie. Spójrzmy na waluty. Za 1 euro w tej chwili płacimy 4,31 zł. Dolar amerykański wyceniany jest na 3,70, 3,71. Tak tutaj się zmieniają te notowania co jakiś czas. Frank szwajcarski 4,58 i funt brytyjski 5,02. To są notowania walut. To jeszcze spójrzmy na ropę naftową. Ropa WTI 91 dolarów i niewielki wzrost, bardzo niewielki, ale jednak na zielono ta ropa nam się świeci. Bardzo podobnie jest w przypadku ropy Brent, tylko że tutaj mamy większy skok o ponad 4% i 96 dolarów i 74 centy. Tak wygląda rynek czarnego złota dzisiaj.
1: Saldo, magazyn gospodarczy.
0: W studiu Polskiego Radia 24 witam bardzo serdecznie naszego gościa, a jest nim pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Jak słyszeliśmy, różnymi kwestiami zajmuje się Biuro Rzecznika Finansowego. Przed chwilą było ostrzeżenie.
2: Tak, tak. I tu jeśli można, ja bym chciał podkreślić jedną rzecz w tej sprawie. Dlaczego my ją nagłośniliśmy? Dlatego, że ta pani padła ofiarą tak wyrafinowanej socjotechniki, że ona na początku powiedziała, czuła, że ma do czynienia z oszustami i zaczęła odrzucać te pierwsze połączenia i tak dalej. Była, można powiedzieć, bardzo świadomym użytkownikiem, ale mimo wszystko przez kolejne próby, przez kolejne takie wejścia, przez przesyłanie dokumentów na WhatsAppie, dała się jednak przekonać i wzięła udział niestety w tej manipulacji, która zakończyła się tym taką solidną stratą. Więc tu jest niezmiernie ważne, żeby też podkreślić, że naprawdę ci oszuści są mistrzami socjotechniki i nawet w takie ostrożne osoby, mimo wszystko, jeśli już wejdziemy z nimi w dialog, to niestety możemy paść ofiarą takiej, takich oszustów.
0: Dziękujemy, że pan zwrócił na to uwagę i jeszcze raz apelujemy. Za każdym razem pamiętajmy, że pośpiech nie jest tutaj dobrym doradcą i warto jednak na spokojnie zastanowić się, a jeżeli nie jesteśmy pewni, skontaktujmy się z bankiem, porozmawiajmy z bliskimi, bo jak widać i słychać, bardzo łatwo stracić majątek i to, czego dorobiliśmy się przez całe życie. Ale tematem dzisiejszego naszego spotkania jest inna sfera finansów osobistych, nie ta bankowa, nie ta związana z pieniędzmi takimi odkładanymi przez nas, ale o ubezpieczeniach. Pan Marcin Jaworski jest tutaj specjalistą w Biurze Rzecznika Finansowego w obszarze ubezpieczeń. No i patrzę w kalendarz, 7 dzień września, rozpoczął się rok szkolny. Wielu rodziców dostało taką informację. Oprócz tam komitetu rodzicielskiego, jakichś składek drobnych, no to też składka na tak zwane ubezpieczenie szkolne. Różnie to w różnych szkołach jest nazywane. Nawet w niektórych szkołach wiem, że cały czas się wymienia nazwę pewnego towarzystwa ubezpieczeniowego i to już się tak przyjęło. Natomiast pytanie, zacznijmy od tego, czy to jest obowiązek?
2: Nie, zawarcie takiej umowy nie jest obowiązkowe. Tak naprawdę to należy do decyzji rodzica, czy chce ubezpieczyć dziecko, gdzie kupi taką polisę, jaki wybierze zakres ochrony. Wyjątek tak naprawdę, jeśli chodzi o ubezpieczenia, tak dotyczy wycieczek zagranicznych.
0: Zagranicznych, podkreślmy to.
2: Które już planujemy w czasie roku szkolnego wtedy. To jest jedyny obowiązek ubezpieczeniowy, który trzeba zrealizować. Natomiast to roczne ubezpieczenie szkolne, absolutnie zawarcie tej umowy nie jest obowiązkowe. Aczkolwiek no, nie byłbym sobą, gdybym nie powiedział, że warto o tym pomyśleć.
0: No dobrze, bo pamiętajmy też, że rodzic sam decyduje, czy chce ubezpieczyć dziecko, to jest pierwsza rzecz. I gdzie kupi polisę? I jaki wybierze zakres ochrony? A zatem mamy tutaj pewną przestrzeń. Mówię tutaj w imieniu rodziców. I to w takim razie pochylmy się nad tym pytaniem i nad tą kwestią, którą pan tutaj użył. Czy warto

0: w ogóle kupować NNW szkolne? Analizujecie w Biurze Rzecznika Finansowego wiele tych regulaminów, różne sprawy też przychodzą, sporne czasami. Jak to wygląda w praktyce?
1: Powiem tak, zdecydowanie warto mieć ubezpieczenie na takich następnie nieszczęśliwych wypadków. Natomiast to, gdzie i w jakiej formie je kupimy, to już ma znaczenie drugorzędne. Ważne, żeby ono odpowiadało na nasze potrzeby. No i też było odpowiednie do naszych możliwości finansowych. No a powodów jest kilka, bo też trzeba pamiętać, że choć nazwa taka powszechna to jest NNW szkolne, ale tak naprawdę to NNW działa nie tylko w szkole, ale działa przez całą dobę, przez cały rok, także podczas wakacji, więc to rzeczywiście zapewnia taką całościową ochronę. Dodatkowo też pamiętajmy, że przy ubezpieczeniach NNW obowiązuje taka zasada, że możemy dostać wypłatę po wypadku z każdego ubezpieczenia NNW, które posiadamy. To znaczy, jeśli mamy na przykład ubezpieczenie to szkolne, czasem dzieci są objęte ubezpieczeniem grupowym w ramach polisy rodzica, są też objęte ubezpieczeniem NNW komunikacyjnym, jeśli podróżują jako pasażer, więc naprawdę tych tytułów może być kilka w razie wypadku, więc każda polisa ma swoją jakąś wartość. I trzecia rzecz, obecnie oferowane polisy, one znacznie różnią się od tego, co było oferowane jeszcze 10 lat temu. Ja o tym też wspominam, dlatego że w 2017 roku Rzecznik Finansowy przygotował taki raport dotyczący problemów z ubezpieczeniem szkolnym i rzeczywiście od tego czasu ten zakres tych umów się istotnie zmienił, bo zlikwidowano rzeczywiście też część kwestii spornych, które tam sygnalizowaliśmy. Dodatkowo też w branży pojawiło się takie przekonanie, że to ubezpieczenie NNW jest takim elementem promującym ubezpieczenia w świadomości młodych ludzi. W związku z tym rzeczywiście zaczęto troszkę poważniej traktować to ubezpieczenie, zaczęły się pojawiać takie ciekawe opcje, więc to rzeczywiście dzisiejsze ubezpieczenia są szkolne, mają zupełnie inny zakres niż te 10 lat temu.
0: To warto powiedzieć o tym, co się tak naprawdę zmieniło w tej kwestii, bo jeśli dobrze pamiętam, 10 lat temu to były przede wszystkim urazy, czyli nie wiem, złamana ręka, zwichnięty palec, konieczność szycia na przykład, czy kontuzja sportowa.
1: Tak, tak, bo i rzeczywiście te kwestie urazów, czy trwałego uszczerbku na zdrowiu są cały czas takim głównym elementem tej umowy, ale też wiele tych polis obejmuje na przykład przypadki poważnego zachorowania, daje wypłaty w razie pobytu w szpitalu, pomoc asystorską w razie jakichś problemów, rehabilitację po wypadku, na przykład po złamaniu ręki, co też jest rzeczywiście bardzo, bardzo fajną opcją. Wsparcie nawet w postaci korepetycji przy dłuższej nieobecności, wsparcie psychologiczne dziecka, również jeśli padnie ofiarą hejtu. Więc naprawdę jest z czego wybierać i co ważne, też rodzice mają taki większy wybór również właśnie w tych ubezpieczeniach grupowych. Ubezpieczyciele oferują różne warianty. Jeden rodzic może kupić ubezpieczenie za 50, inny za 100, inny za 150 zł. One będą się różniły tym zakresem ubezpieczenia, sumami ubezpieczenia, ale generalnie dużo łatwiej jest nawet w tych ofertach ubezpieczeń grupowych dziś wybrać sobie naprawdę bardzo, bardzo fajny pakiet dopasowany do naszych potrzeb i też możliwości finansowych.
0: Panie Marcinie, zwrócił pan uwagę na to, że ta nazwa ubezpieczenie szkolne, ono jest niedoskonałe, bo tak jak pan powiedział, ubezpieczenie NNW działa przez całą dobę, przez cały rok. To może być droga do szkoły, ale to może być też weekend, to może być też jakaś wycieczka za rodziną po szkole. No, ale czy zawsze takie ubezpieczenie daje ochronę? Bo możemy wyobrazić sobie taką sytuację i są takie sytuacje, niestety, że może zdarzyć się wypadek, który będzie skutkiem szaleństw na hulajnodze,

0: czy rowerze elektrycznym. Jak to wygląda w praktyce i czy faktycznie mówimy o takiej pełnej ochronie?
1: Ochrona jest rzeczywiście, może być rzeczywiście pełna, ale też pamiętajmy, że będąc ubezpieczonym, jesteśmy zobligowani do przestrzegania prawa o ruchu drogowym, zasad tych, które nakładają na nas szereg obowiązków. I na przykład pamiętajmy o tym, bo to część rodziców może o tym nie wiedzieć, że od marca tego roku dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się hulajnogami elektrycznymi po drogach publicznych, czyli po jezdniach, chodnikach, nawet pod opieką dorosłego. Mogą korzystać z takiej hulajnogi wyłącznie w strefie zamieszkania.
0: Czyli na przykład na osiedlu, tak takim jest. Odpowiednio oznakowanym.
1: Tak. I jeśli taki kierujący hulajnogą młody człowiek, na przykład taki 11-latek, no, ulegnie wypadkowi, to może nie dostać odszkodowania właśnie z ubezpieczenia NNW. I też bardzo ważna rzecz, w sieci jest moc filmików, gdzie dzieciaki chwalą się swoimi osiągami, jeśli chodzi o prędkość na hulajnogach elektrycznych, na rowerach elektrycznych. I pamiętajmy, że ubezpieczyciele wyłączają odpowiedzialność za wypadki powstałe podczas kierowania pojazdami zmodyfikowanymi technicznie lub jeśli pojazd nie miał odpowiedniego świadectwa kwalifikacyjnego. I tu właśnie chodzi o te wszystkie rowery elektryczne, które nie mają homologacji, w związku z tym nie można ich zarejestrować, czy też te e-hulajnogi, które tak zostały zmodyfikowane, że przekraczają tę dopuszczalną prędkość 20 km na godzinę. I po trzecie wreszcie, jak już mówimy o tych e-hulajnogach, to przestrzegajmy dzieci, żeby nie jeździły po dwie osoby. To jest, e-hulajnoga jest przeznaczona dla jednej osoby. Jeżdżenie po dwie osoby to jest złamanie prawa i może to być też podstawą do odmowy wypłaty NNW szkolnego. No i po czwarte jeszcze właśnie w tym kontekście pamiętajmy, żeby nie pozwalać dziecku kierować e-hulajnogą, e-rowerem, quadem bez odpowiednich uprawnień. Bo dlatego, że ubezpieczyciele wyłączają swoją odpowiedzialność, jeśli prowadzimy pojazd bez wymaganych uprawnień i miało to wpływ na powstanie szkody.
0: Ja jestem bardzo ciekawy, bo tutaj pan zauważył i wskazał taką granicę, że rzeczywiście jeżeli mamy do czynienia z brawurą, z nieprzestrzeganiem przepisów, no to wówczas ubezpieczyciele też mogą powiedzieć, czy mogą odmówić udzielenia odszkodowania, ale jestem ciekawy, jak dużo jest w ogóle skarg do państwa instytucji, do rzecznika finansowego, które są związane z ubezpieczeniami szkolnymi. Kiedy rzeczywiście ewidentnie rodzic jest niezadowolony, ubezpieczenie nie zostało wypłacone albo zostało wypłacone w jego opinii zbyt małej wysokości.
1: Tu na szczęście można powiedzieć, że tych skarg nie ma dużo, dlatego że na ponad 13 tysięcy wniosków o interwencje dotyczących spraw ubezpieczeniowych w ubiegłym roku tylko 155 dotyczyło właśnie NNW szkolnego. Więc no, można powiedzieć, że skala nie jest duża i też nie widać jakiejś takiej rosnącej tendencji. Mniej więcej rok w rok dostajemy 100-150 takich wniosków, więc tutaj nie widać jakiegoś tam powodu do niepokoju. Najczęściej chodzi o spory dotyczące trwałego uszczerbku na zdrowiu. I tu rodzice uważają, że procent przyjęty przez ubezpieczyciela jest zbyt niski, w związku z tym to świadczenie jest zbyt niskie. To zresztą jest stały problem, nawet jeśli spojrzymy w ogólne warunki ubezpieczenia, bo ubezpieczyciele też coraz częściej definiują dość precyzyjnie, jaki procent wypłacą w razie zaistnienia jakiegoś zdarzenia, na przykład złamania ręki. Ale są też pozycje, które też pokazują, że jakiś uraz może być oceniony na przykład między 10 a 20%. No bo wiadomo, różne mogą być też skutki. No i to bywa tłem też tłem sporu, tak? Ale

0: Też widać rzeczywiście, że ubezpieczyciele starają się zdefiniować możliwie dużo przypadków, żeby było jasne, w jakiej sytuacji, jakie świadczenie dostaniemy. Dlatego jeśli spojrzymy już w ogólne warunki ubezpieczenia, to taka tabela tam może liczyć sobie często nawet kilkanaście stron, gdzie są opisane rzeczywiście wszystkie przypadki.
1: Proszę mnie poprawić, jeżeli popełnię błąd, ale ja sobie tak to kalkuluję, że może się wydawać, że lepiej kupić ubezpieczenie, które zapewnia wyższą wypłatę w razie poważnych skutków wypadku, wtedy kiedy te pieniądze rzeczywiście są potrzebne, niż wiele jakichś tam drobnych świadczeń. No, słyszałem o 200-300 zł za ugryzienie osy na przykład. Czyli powinniśmy to też odpowiednio sobie rozczytać, skalkulować, rozpisać w głowie.
0: No tak, to jest właśnie pytanie, które też każdy rodzic musi sobie zadać. Też warto podkreślić, że niektóre umowy NNW szkolnego zawierają taką progresywną metodę ustalania, określania świadczenia po wypadku. Bo standardowo jest tak, że za 1% uszczerbku mamy wypłatę 1% sumy ubezpieczenia. To znaczy, że w razie trwałego, całkowitego, 100% inwalidztwa mamy wypłatę całej sumy ubezpieczenia, czyli na przykład 50 tysięcy złotych. Natomiast system progresywny działa w ten sposób, że im poważniejszy uszczerbek na zdrowiu, tym wyższy jest ten mnożnik. Na przykład przy uszczerbku między 25 a 50%, ten mnożnik to będzie na przykład 2% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku. A przy urazach skutkujących trwałym uszczerbkiem na poziomie na przykład powyżej 85% będzie to 3% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku. I to znaczy, że jeśli mamy tą podstawową sumę ubezpieczenia na poziomie 50 tysięcy złotych, to właśnie przy poważnych uszczerbkach wypłata może wynieść 150 tysięcy złotych. I teraz właśnie jest pytanie, czy wolimy rzeczywiście wypłatę czy pomoc właśnie w przypadku ugryzienia osy, czy wolimy rzeczywiście istotne wsparcie, kiedy dziecku stało się naprawdę coś bardzo bardzo poważnego. To jest kwestia taka, no, oczywiście najlepiej mieć wszystko i wypłatę w razie ugryzienia osy czy kleszcza i wysokie sumy w razie nieszczęśliwego wypadku, natomiast no, czasem możliwości finansowe są ograniczone i wtedy no, warto pomyśleć, co wolimy i dopasować też do naszych potrzeb.
1: Panie Marcinie, startuje sezon wywiadówek w niektórych szkołach już na ten tydzień. Też są przewidziane takie pierwsze spotkania z rodzicami i pewnie ta kwestia ubezpieczenia szkolnego, ubezpieczenia grupowego się pojawi. Jakie pytania powinni zadać rodzice przy tej okazji? Albo co sprawdzić? No bo tutaj wyboru nie ma. Zazwyczaj to jest jedna propozycja i albo wchodzimy w ten temat, albo rezygnujemy i szukamy innych rozwiązań.
0: Tak, przy czym plusem jest to, że rzeczywiście dostajemy jedną propozycję wybraną danego towarzystwa, ale tam jest rzeczywiście więcej wariantów, które można sobie wybrać. I na pewno warto poprosić o to, żeby nauczyciel czy osoba, która się tym zajmuje, żeby tam przekazała nam oczywiście ogólne warunki ubezpieczenia, ale też są też takie uproszczone schematy, tabele, które pokazują, na co możemy liczyć, w którym wariancie. I rzeczywiście warto spojrzeć, co nam pasuje i zdecydować o tym świadomie i zadeklarować się, że chcemy na przykład wariant drugi, wariant czwarty, w zależności od naszych potrzeb i możliwości finansowych, ale też właśnie niezmiernie ważne jest to, żeby spojrzeć, co tam jest i być może też to nas zachęci do takiego poszukiwania, jeśli nie będziemy usatysfakcjonowani tą ofertą ubezpieczenia grupowego, do poszukiwania na przykład czegoś na rynku.
1: Ale też warto sprawdzić swój portfel ubezpieczeń, bo zdarza się, że

0: My już jesteśmy jako rodzina świetnie ubezpieczeni w jakimś pakiecie i to dziecko też jest ubezpieczone, tylko nie pod nazwą NNW szkolnego. No i wtedy chyba nie warto dublować niektórych rzeczy, mimo że, jak pan wspomina, niezależnie od siebie te odszkodowania są wypłacane.
1: Tak, tak. I naprawdę w momencie, kiedy to są jakieś drobne urazy, to ta wartość tej polisy, no, nie widać jej tak bardzo. A w momencie, kiedy staje się naprawdę coś poważnego, to każde dodatkowe ubezpieczenie, ono rzeczywiście ma wtedy znaczenie i wtedy nagle tak przekonujemy się, że te ubezpieczenia naprawdę działają, naprawdę są potrzebne, bo rzeczywiście zapewniają wsparcie wtedy, kiedy jest to najbardziej potrzebne, czyli w razie na przykład jakiegoś trwałego uszczerbku na zdrowiu dziecka.
0: I pamiętajmy też, że w sytuacji, w której pójdzie coś nie tak, albo okaże się, że jednak mamy pewien problem z ubezpieczycielem, no to możemy też się zgłosić do instytucji, jaką jest rzecznik finansowy, i zgłosić swoje wątpliwości. Czasami już pierwsza rozmowa pomoże rozstrzygnąć jakieś kwestie, a czasami jest rzeczywiście potrzebna taka pomoc instytucjonalna i taka rola pośrednika między tym ubezpieczonym a ubezpieczającym.
1: Tak jest i też my też możemy podejmować działania w postaci takiego postępowania interwencyjnego, ale też postępowania polubownego, co właśnie też w takich sytuacjach, kiedy mamy właśnie spór dotyczący nie tyle, czy odszkodowanie się należy, czy w jakiej wysokości, to postępowanie polubowne też ma swoje zalety i warto z niego korzystać. Przy czym też pamiętajmy, że zanim zgłosimy się do rzecznika finansowego, to najpierw reklamacja. To jest też szansa dla ubezpieczyciela na zmianę niewłaściwej decyzji. A jeśli to nie pomoże, to zapraszamy do rzecznika.
0: Czyli notuję, najpierw reklamacja, a potem jeżeli na przykład zostanie ona odrzucona, nie będziemy zadowoleni z odpowiedzi, to wówczas, nie wiem, wysyłamy do was maila z załącznikami, czy dzwonimy, jak to się odbywa formalnie?
1: Na stronie internetowej są wnioski, można je uzupełnić i przesłać do nas. Też w ostatnim czasie na naszej stronie pojawił się taki pewien schemat reklamacji, co jest też taką pewną podpowiedzią dla osób, które mają jakiś problem. Tam rozpisaliśmy właśnie takie wskazówki, co warto uwzględnić w reklamacji, żeby była ona możliwie pełna.
0: To informacja dla państwa. Adres internetowy rzecznika finansowego rf.gov.pl. Zatem łatwo zapamiętać i warto zajrzeć od czasu do czasu. Oby oczywiście tutaj ta pomoc nie była państwu potrzebna. Lepiej, żeby wszystko odbywało się bez jakichś komplikacji. Bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Pan Marcin Jaworski z Biura Rzecznika Finansowego był moim i państwa gościem.
1: Dziękuję bardzo.
0: A ja jeszcze na koniec programu zerknę, co dzieje się na giełdzie. I MWIG40 niestety przeszedł na czerwoną stronę mocy, 0,05% na minusie, ale notowania pozostałych indeksów na plusach. WIG20 plus 0,54%. Marek Klapa, to był magazyn Saldo. Kolejne wydanie o 17.47.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
4: Lidl, to się opłaca.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego.

0: bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe. Prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
3: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
4: Tutaj! Mamy go!
5: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
6: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
7: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Na początek najnowsze wieści w sprawie Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka usłyszał zarzuty. Polscy politycy pełni obaw po zwycięstwie skrajnej prawicy w Niemczech. Wybory w Saksonii-Anhalt wygrała AfD. Na koniec hołd dla ogromnego talentu w warsztatu i humoru. W Warszawie pożegnano wybitnego aktora Jana Frycza. Minęła 13. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty, w tym jeden dotyczący oszustwa. To najnowsze informacje w sprawie afery Zonda Krypto. Przekazał je obrońca Romana Rzet, Błażej Gazda, podkreślając, że jego klient nie przyznał się do winy. Roman Rzet to były partner biznesowy zaginionego Sylwestra Suszka, nazywanego królem kryptowalut. Razem pracowali przy giełdzie BitBay, to poprzedniczka Zondy Krypto. Mężczyzna od wczoraj jest przesłuchiwany w katowickiej prokuraturze. Jeszcze dziś śledczy mają złożyć wniosek o areszt podejrzanego. Czekamy na nowy komunikat prokuratury. Konferencja o 15.30. Teraz polski Sejm i obawy po niemieckich wyborach. Posłowie różnych formacji mówią, że wzrost znaczenia AfD na niemieckiej scenie politycznej nie jest korzystny dla Polski. Skrajnie prawicowa partia wygrała wybory w Saksonii-Anhalt, co z niepokojem przyjęto nie tylko w Brukseli, ale również w Warszawie. Komentarze zbiera Michał Fabisiak.
2: Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej zauważa, że AfD to partia niebezpieczna dla Europy, w tym Polski.
3: Głosi hasła groźne dla wszystkich sąsiadów, dla Unii Europejskiej, ale też dla Polaków, dla imigrantów, dla wszystkich, którzy są wokół Niemiec.
2: Jej zwycięstwo to sygnał dla całej klasy politycznej, że trzeba zmienić język komunikacji z obywatelami. Zdaniem opozycji zwycięstwo AfD to nauczka dla unijnego establishmentu. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzajewski mówi, że wygrała z powodu skrajnie europejskiej polityki chadeków.
4: Niepoważne podejście do kwestii związanych chociażby z migracją, czy też zgody na wszystkie eksperymenty z polityką klimatyczną.
2: Rządzący i PiS wykluczają jakąkolwiek współpracę z AfD. Część polityków Konfederacji należy z nią do jednej frakcji w Parlamencie Europejskim. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
1: I za chwilę z Michałem połączymy się po więcej komentarzy z Sejmu właśnie w kontekście wyborów w Niemczech. Maciej Berek ze spokojem czeka na ruch prezydenta. Nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego był dziś pytany, czy prezydent przyjmie jego ślubowanie. Maciej Berek mówi, że nie myśli o innym scenariuszu.
5: Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy. I absolutnie nie namówicie mi państwo na to, żeby mówić, co się będzie działo, gdyby się zadziało tak, że prezydent czegoś nie będzie wykonywał.
1: Maciej Berek przypomina, że zgodnie z konstytucją to Sejm wybiera członków Trybunału. Ślubowanie sędziego przyjmuje prezydent i zgodnie z prawem powinien to zrobić niezwłocznie. Teoretycznie przed upływem kadencji poprzednika, a ta kończy się 18 września. Głośny dzień na poligonie wojsk lądowych w Nowej Dębie. Trwa tam pokaz wyszkolenia żołnierzy w namierzaniu i skutecznym zwalczaniu wrogich dronów. Trening obserwuje m.in. minister

0: Obrona, na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz.
1: Obrona polskiego nieba i skuteczna eliminacja wrogich dronów to najważniejsze zadanie, jakie czeka dziś żołnierzy na poligonie w Nowej Dębie. W trakcie pokazu zobaczymy współdziałanie jednostek pancernych i zmechanizowanych, wspieranych przez artylerię, a także systemy obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Ważne zadania czekają również terytorialsów z Małopolski, którzy, jak mówi dowódca WOT generał Krzysztof Stańczyk, mają zabezpieczać oddziały zawodowe. Wszystko po to, aby unieszkodliwić wrogie drony.
2: Pokazuje to aktualny konflikt na Ukrainie, że de facto każdy żołnierz powinien być wyposażony w drony i w tym kierunku idziemy.
1: Pokaz Nowej Dębie jest elementem zbliżających się targów obronnych w Kielcach. Stąd w Nowej Dębie gość ze Słowacji, bo jutro w trakcie targów szef resortu obrony Słowacji Robert Kaliniak będzie jednym z gości honorowych.
0: Ćwiczenia trwają, żołnierzy w Nowej Dębie wspierają myśliwce F-16, a także śmigłowce Apache. Artyści, przedstawiciele władz, rodzina i przyjaciele pożegnali Jana Frycza. Uroczystość odbyła się na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Wybitny aktor filmowy i teatralny zmarł 15 sierpnia, miał 72 lata. W sali pożegnań powązkowskiej nekropolii wystawiono urnę z prochami artysty wraz z przyznanymi mu odznaczeniami: Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Reżyser i dyrektor krakowskich teatrów Mikołaj Grabowski miał okazję uczyć Jana Frycza sztuki aktorskiej przed jego egzaminami do krakowskiej PWST. Żegnając aktora podkreślał, że Jan Frycz przewyższał innych talentem.
3: Twoje role pojawiały się w sposób naturalny, swobodny, niewymuszony. Tak się chyba mówi o kimś, kto urodził się, żeby być aktorem. Ale byłeś też kolorowym człowiekiem, prowokatorem, wygłupiaczem, ironistą, radykałem, nieuznającym kompromisów, podglądaczem i obserwatorem ludzi i sytuacji, które potem z lubością odgrywałeś, doprowadzając nas do spazmatycznego śmiechu. Byłeś nie do podrobienia.
0: Uroczystość miała charakter państwowy i świecki. Jan Frycz spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Słońce przeplata się dziś z chmurami i tak będzie do końca dnia. Na północy kraju może przelotnie popadać. Temperatura niezbyt wysoka, od 17 stopni na Podlasiu do 23 na Śląsku i w Małopolsce. W większości regionów okolice 20 stopni.
4: Klimat.
0: Jakość powietrza nie sprawia problemów. W całym kraju jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 60% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. System działa stabilnie. To, co niepokoi, to brak wody. W większości kraju występuje susza hydrologiczna.
4: Klimat. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
10: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
9: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
10: Ascorvita Max?
9: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowit. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
11: Daj spokój, zapomnij, będzie dobrze.
12: No, już, biedactwo.

0: Nie histeryzuj. Nie takie problemy mają ludzie.
1: Bagatelizowanie, dawanie rad, nadmierne pocieszanie. To nie przynosi ulgi. Naucz się uważnie towarzyszyć osobom doświadczającym straty. Wejdź na gajusz.org.pl, pobierz poradnik i dowiedz się, co znaczy po prostu być.
2: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
3: Tu Polskie Radio 24. W każdej sprawie zawsze można do nas napisać. Kontakt polskieradio24.pl. Ale teraz dodatkowo można też zadzwonić. Nasza radiowa sekretarka czeka. 22 645 24 00.
2: Autopromocja.
4: Dzień w Polskim Radiu 24.
5: A ten dzień to poniedziałek, 7 września i mamy już 9 minut po godzinie 13. Tu Polskie Radio 24. Witamy się z Państwem w składzie Marzena Perdion, Szczepan Pawłosek, Mateusz Dziekoński. Przed mikrofonem Maciej Wolny. Zaczynamy od polityki krajowej, bo tutaj dzieje się cały czas bardzo dużo ważnych tematów związanych między innymi z aferą Zonda Krypto, ale nie tylko, z polityczną kwestią, czy polityczną przyszłością Prawa i Sprawiedliwości również. To wszystko już teraz przed nami.
2: Dan dnia.
5: Dziś otworzymy nowy sezon polityczny. Zapowiadają politycy Prawa i Sprawiedliwości przed konwencją, która właśnie powinna rozpoczynać się w Warszawie. My łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem. Michale, dzień dobry.
6: Dzień dobry. Powiedz, powinna, ale jeszcze się nie rozpoczęła.
5: Czyli jeszcze w przedbiegach, jeszcze na ten start czekamy tej konferencji. No ale to w takim razie, skoro początek przed nami, to czego konkretnie możemy się w ogóle spodziewać po tym wydarzeniu?
6: No, prezes PiS Jarosław Kaczyński, wiceprezes i kandydat tej partii na premiera Przemysław Czarnek, to mają być tacy dwaj główni aktorzy tego wydarzenia medialnego, jak przedstawiają je politycy największej partii opozycyjnej, które właśnie powinno za chwilę się rozpocząć. Ono ma odbywać się pod hasłem Przebudzenie, program dla Polski. Po pierwsze, liderzy PiS mają mówić o nowych inicjatywach politycznych, które, jak mówi poseł partii Kacper Płażyński, będą realizowane w najbliższych tygodniach i miesiącach.
7: Nowe otwarcie sezonu politycznego jest wrzesień, będą prezentowane kierunki, w jakich będziemy rozmawiać z Polakami i gospodarcze, i społeczne. Będziemy pokazywać mapę drogową, jak najbliższe miesiące będzie wyglądać ta kampania.
6: Z jednej strony więc inicjatywy polityczne, przyszłe inicjatywy. Z drugiej strony też przewidziano w tym dzisiejszym wydarzeniu kilka ról drugoplanowych. Chodzi o grupę młodych posłów, w tym wspomnianego chociażby przed chwilą Kacpra Płażyńskiego, którzy, jak słyszymy, mają zasilić sztab Przemysława Czarnka, no i wesprzeć jego działania jako kandydata na premiera. Poseł PiS-u Michał Woś mówi, że na szczegółowy skład tej młodej drużyny PiS musimy jeszcze poczekać.
8: Przemysław Czarnek jest znakomitym kandydatem, politykiem, profesorem, ekspertem i człowiekiem, który od lat działa w tym zakresie, więc też wie, że w pojedynkę w polityce się nie zrobi nic. A szczegóły, jak to będzie wyglądało, to myślę, że będzie miał przyjemność poinformować sam pan profesor Czarnek z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim.
6: Ale z moich nieoficjalnych informacji wynika, że właśnie w skład tego sztabu mają wejść chociażby wspomniany Kacper Płażyński czy poseł Krzysztof Cieciura. Słyszymy też, że te inicjatywy, które mają przedstawić dziś politycy PiS, mają być w kolejnych tygodniach. Głównie chodzi o weekendy szczegółowo omawiane. Wśród tematów tych spotkań z wyborcami weekendowych mają pojawić się chociażby takie właśnie tematy jak bezpieczeństwo czy rolnictwo. Czekamy cały czas na rozpoczęcie tej konwencji, która miała się rozpocząć kwadrans temu, ale jeszcze się nie rozpoczęła. Zobaczymy też, czy z ust polityków Prawa i Sprawiedliwości padną jakieś takie obietnice, które znów będą szeroko komentowane, jak miało to chociażby miejsce po ostatniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie. Przypomnę, wówczas jeden z wiceprezesów partii, Tobiasz Boheński, zapowiedział deportację ukraińskich mężczyzn z Polski, czym wywołał polityczną burzę w kraju.
5: Tych politycznych burz w naszym kraju jest sporo i część z nich mocno związana z Prawem i Sprawiedliwością. Być może ten nowy sezon polityczny, to nowe otwarcie, to też taka chęć przekierowania tej narracji, ale o tym za moment szerzej sobie porozmawiamy w Polskim Radiu 24, a to co wiemy

0: tym momentem, przed rozpoczęciem tej konwencji, powiedział państwu Michał Fabisiak. Michale, bardzo ci dziękuję i do usłyszenia.
1: Komentarz.
0: A nasze zaproszenie przyjęła pani doktor Agnieszka Zaremba, politolożka. Pani doktor, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam państwa.
0: No właśnie, ta konwencja Prawa i Sprawiedliwości to nowe otwarcie politycznego sezonu, czy próba przekierowania narracji z tematów dla PiS-u problematycznych?
2: Powiem szczerze, że Prawu i Sprawiedliwości na pewno nie można odmówić takiej pracowitości i podejścia bardzo systemowy czy też strategiczny do tematów, więc pewnie cele są dwa, o których pan redaktor powiedział, czyli na pewno odwrócenie poniekąd uwagi, ale z drugiej strony konsolidacja partii i tak jakby policzenie szabel, bo pamiętajmy, że ten kryzys w tej chwili bardzo mocno przechodzi przez właśnie środowisko Prawa i Sprawiedliwości, szczególnie w regionach. Zresztą rozmawialiśmy o tym nieraz, że sierpień to był taki miesiąc, gdzie poszukiwano, szczególnie Mateusz Morawiecki poszukiwał tych osób nie do końca zadowolonych z Prawa i Sprawiedliwości, z członkostwa w Prawie i Sprawiedliwości. No i pewnie w tej chwili mamy takie liczenie, przyglądanie się regionom, no i przygotowanie się przede wszystkim na nową kampanię, czyli no, konsolidacja szyków.
0: Konsolidacja szyków. Pytanie też, czy uda się Prawu i Sprawiedliwości ten jeden cel osiągnąć, to znaczy odwrócenie uwagi od tematów problematycznych, no bo mamy aferę Zonda Krypto, ona dotyka między innymi byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, ale cały czas przecież wiceszefa Prawa i Sprawiedliwości. Z drugiej strony jest ten rozłam na prawicy, rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, no i to ugrupowanie Rozwój Plus pod przywództwem Mateusza Morawieckiego. Czy nie są to jednak zbyt mocne i zbyt duże problemy dla Prawa i Sprawiedliwości, żeby udało się odwrócić od nich uwagę?
2: Na pewno, panie redaktorze, to jest trzęsienie ziemi, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość, bo do tego dochodzą nam jeszcze, no powiedziałabym, pewne błędy w zarządzaniu partią, co rzadko obserwowaliśmy, jeżeli chodzi o prezesa Jarosława Kaczyńskiego. No to mam takie wrażenie, że chociażby to środowisko zostało bardzo mocno podzielone przez to, że tym kandydatem na kandydata został Przemysław Czarnek, który no, wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości nie do końca jest akceptowany. A do tego jeszcze to właśnie jego skręcenie na prawo. Więc myślę, że tutaj ten stały elektorat bardzo oczekuje zmiany, no ale na tę zmianę póki co się nie zanosi, chociaż być może spodziewajmy się kolejnego trzęsienia ziemi. Natomiast faktycznie mamy bardzo poważny kryzys, jeżeli chodzi o tę aferę Zonda Krypto, bo pomimo prób na wszelkie sposoby odcięcia się od tej afery i przekierowania narracji, że to jednak rząd Donalda Tuska jest w głównej mierze winny tej afery, no bardzo ciężko myślę, że to Polakom wytłumaczyć. To znaczy, jeżeli chodzi oczywiście o stały elektorat Prawa i Sprawiedliwości, to tutaj raczej nie spodziewajmy się, że ten elektorat się odwróci od tej partii. Natomiast jeżeli chodzi o tych niezdecydowanych, bądź takich, którzy sympatyzowali tylko z Prawem i Sprawiedliwością, no to myślę, że to jest spore obciążenie i na pewno obserwacja tego, co się dzieje, bo to są duże pieniądze z jednej strony, ogromne straty dla wielu Polaków. No i takie nie do końca jasne zasady tej giełdy. No plus niestety Zbigniew Ziobro, który wprost się przyznaje i to w taki trochę naiwny sposób się tłumaczy, że nie wiedział i myślał, że to taki dobroczyńca, pan Przemysław Kral, ofiarował mu ogromną kwotę.
0: No tak, ale tutaj Prawo i Sprawiedliwość z jednej strony chciałoby się odciąć i ten temat skończyć, z drugiej strony nie odcina się od Zbigniewa Ziobry. I pytanie, jak to rozumieć? No bo według zeznań głównego świadka w aferze Zonda Krypto, cytowanego przez premiera Donalda Tuska, pieniądze miały trafić do Zbigniewa Ziobro i zostać przeznaczone na jego prywatne potrzeby, a wcześniej miało to związek z finansowym wsparciem fundacji związanej ze środowiskiem suwerennej Polski. Tutaj chodzi o 450 tysięcy złotych. Jarosław Kaczyński, pytany przez dziennikarzy, przyznał, że wie o sprawie od niedawna i informacje na ten temat miał uzyskać bezpośrednio od Zbigniewa Ziobry, ponieważ czasami rozmawia z nim przez telefon. No więc jest kontakt między panami. No i też Prawo i Sprawiedliwość nie odcina się w jakiś sposób znaczący albo w ogóle nie odcina się od Zbigniewa Ziobry.
2: Dlatego, że właśnie, panie redaktorze, to jest ta kwestia, że Zbigniew Ziobro cały czas ma bardzo duży potencjał i bardzo wielu sympatyków. I wbrew pozorom, wbrew temu, co jakby obserwujemy po stronie takiej, która jest stroną, powiedzmy, sympatyzującą z Koalicją Obywatelską, czy też generalnie ze stroną rządową, czy nawet z Konfederacją, no to naiwnością się wydaje, że Zbigniew Ziobro nadal jest w orbicie.

0: się zainteresowania Jarosława Kaczyńskiego, ale biorąc pod uwagę to, jak bardzo tutaj trzeba liczyć na każdego w tej partii, a to środowisko Zbigniewa Ziobry jednak jest w tej chwili znaczące w Prawie i Sprawiedliwości, ba, nawet wielu tych młodych, o których właśnie mówiono, pochodzi ze środowiska Zbigniewa Ziobry, no to myślę, że Jarosław Kaczyński cały czas próbuje jednak nie odcinać się zupełnie od Zbigniewa Ziobry, bo zdaje sobie sprawę z tego, że pewnie część wyborców może się od niego odsunąć. Więc to jest, myślę, że zaskakujące dla kogoś, kto ma taki ogląd na całą scenę polityczną, ale osoby z samego środowiska Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że doskonale rozumieją, dlaczego Jarosław Kaczyński nadal nie odcina się od Zbigniewa Ziobry, a nawet, panie redaktorze, no właśnie, te rozmowy telefoniczne, podkreślał to pan prezes, że jednak ten kontakt jest, w tym kontakcie pozostaje. I cały czas ta narracja o tej ofierze Zbigniewie Ziobrze, myślę, że dość dobrze rezonuje, jeżeli chodzi o tych stałych wyborców Prawa i Sprawiedliwości.
1: A propos tej konwencji, która rozpoczęła się w Warszawie, konwencji Prawa i Sprawiedliwości, słyszeliśmy też za sprawą naszego reportera, że ma zostać zaprezentowana taka młoda drużyna, która dołączy do Przemysława Czarnka, kandydata na premiera ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Czy ci młodzi politycy, czy ta inicjatywa w ogóle może coś zmienić w postrzeganiu Przemysława Czarnka przez elektorat?
0: Myślę, że to jest mało prawdopodobne. Młodzi ludzie, i proszę zwrócić uwagę, panie redaktorze, że wszyscy stawiają w tej chwili na młodych. Myślę, że to jest w pokłosie tych niedawnych badań CBOS-u, gdzie wskazywano, że młodzi ludzie oczekują jednak określonej strategii postępowania i jednak dialogu pomiędzy politykami, a nie tylko i wyłącznie życia od afery do afery. Więc myślę, że tutaj wszystkie partie polityczne będą próbowały łowić nowych wyborców właśnie wśród młodych ludzi. Mam tylko wrażenie, że niestety ci młodzi, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości, nie mają kompletnie pomysłu na tych młodych, bo przypomnę chociażby ten rajd po Polsce pana Patryka Jakiego, no, który skończył się naprawdę ogromną klęską wizerunkową, bo to spowodowało chyba sytuację kompletnie odwrotną zamierzonych celów. No pytanie, co padnie na tej konwencji, natomiast nie bardzo sobie wyobrażam, że młodzi ludzie gdzieś próbowaliby się chociażby identyfikować z Przemysławem Czarnkiem. Mało tego, myślę, że inne partie prawicowe mają lepszą ofertę dla tych młodych ludzi.
1: Kolejny temat przed nami dotyczący politycznej przyszłości, no właśnie, czy politycznej, to jest też pytanie a propos tej sprawy. Przyszłości Macieja Berka, który został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Teraz czeka na zatwierdzenie tej decyzji przez prezydenta Karola Nawrockiego. I jak sam zainteresowany mówi, ma nadzieję, że prezydent w jego sprawie postąpi zgodnie z prawem. Wybrany do Trybunału Konstytucyjnego mówił o tym po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. Przypomnijmy, że posłowie wybrali Macieja Berka do Trybunału w piątek. Otwarte pozostaje pytanie, czy prezydent właśnie przyjmie jego zaprzysiężenie, czy nie. Na razie nowo wybrany sędzia nie myśli o innym scenariuszu.
2: Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy. I absolutnie nie namówicie mi państwo na to, żeby mówić, co się będzie działo, gdyby się zadziało tak, że prezydent czegoś nie będzie wykonywał.
1: To pytanie, jest sens spekulować albo inaczej, pani doktor? Jakie według pani są szanse na to, że prezydent Karol Nawrocki przyjmie to ślubowanie Macieja Berka?
0: Szczerze mówiąc, panie redaktorze, zerowe. I to słychać było już w wypowiedziach kancelarii prezydenta, pana Boguckiego, zresztą nie tylko.
1: No mamy taką najnowszą wypowiedź. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker mówi w ten sposób. Trwają analizy co do zaprzysiężenia Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego przez prezydenta Karola Nawrockiego. Wiemy, że są duże wątpliwości.
0: No właśnie i zresztą myślę, że wiele osób z kancelarii podkreślało i tę, zresztą podczas nawet wyborów czy debaty przed wyborami, przed wyborem pana Berka na sędzie Trybunału była taka dyskusja na temat tego dokumentu dotyczącego jego kariery jako radcy prawnego i myślę, że tutaj ten pretekst może zostać użyty przez prezydenta, a prezydent, prawda jest taka, że od wielu miesięcy, w zasadzie od początku tej kadencji, jeżeli prezydent ma wątpliwości, to jakby możemy mieć jasny przekaz tego, że jednak pan prezydent zachowa się dosyć przewidywalnie i pewnie nie będzie chciał zaprzysiąc pana Macieja Berka. No i cóż, będziemy mieli kolejną odsłonę dyskusji.

0: dyskusji wokół Trybunału Konstytucyjnego, która na pewno tej instytucji nie służy. Chociaż no, miejmy nadzieję, może tym razem pan prezydent nas zaskoczy, chociaż byłoby to dla mnie ogromne zaskoczenie.
1: No tak, a pytanie co dalej, jeżeli nie będzie tej zgody prezydenta Karola Nawrockiego, to jak to się może potoczyć? No bo cały czas będziemy mieli chaos wokół Trybunału Konstytucyjnego, cały czas jedna i druga strona będzie trzymała się swoich racji, a te racje niekoniecznie idą w parze z dobrem po prostu funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
0: Jak najbardziej. I tutaj mamy jakby taki z jednej strony, proszę zwrócić uwagę, że te wybory, jeśli chodzi o pana Macieja Berka, to pokazały, że jednak Donald Tusk rządzi w koalicji i jednak ma ogromne poparcie. I pomimo wielu osób, wielu posłów, którzy, jak to się mówi, nie cieszyło się, ale głosowało, to jednak zagłosowało za tą kandydaturą. Pytanie właśnie, panie redaktorze, o te dalsze kroki. Co takiego miałby Maciej Berek zrobić w Trybunale Konstytucyjnym? I tu spekulacji mamy naprawdę bardzo wiele, tak żeby uzdrowić to środowisko i uzdrowić tę instytucję, która naprawdę no, w tej chwili jest, myślę, że w takim myśleniu Polaków jest bardzo niedoskonała. No i w ten sposób mamy ogromny chaos prawny. Także no, zobaczymy, co się będzie działo, ale myślę, że problemów przed nami tym więcej, jeżeli właśnie pan prezydent nie przyjmie ślubowania pana Berka.
1: To a propos funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Kłania nam się sprawa generała Piotra Pytla. On zabrał głos po incydencie na lotnisku. Przypomnijmy, Straż Graniczna nie pozwoliła mu wylecieć z powodu nieaktualnego zakazu opuszczania kraju. Ktoś mógłby zapytać, jak to nieaktualnego? No, chodzi o sprawę z 2017 roku. Wtedy generał Pytel został zatrzymany. Zastosowano wobec niego dozór policyjny, a także zatrzymano jego paszport, co było połączone z zakazem opuszczania kraju. Sąd uchylił te środki w 2018 roku, co zostało potwierdzone przez rzecznika warszawskiej prokuratury. Straż Graniczna nie została jednak powiadomiona o tym fakcie. Minister Sprawiedliwości ocenił tę sytuację jako niedopuszczalną. A jak ocenia ją pani? Czy zgodzi się pani ze słowami tutaj ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, że to niedopuszczalne? No bo sprawa 2018 rok, mamy 2026, okazuje się, że ten zakaz nadal był aktualny w pewien sposób.
0: Jak najbardziej. To są sytuacje, które są niedopuszczalne, dlatego że one bezpośrednio dotyczą praw takich elementarnych, praw obywatelskich i praw człowieka. No jeżeli mamy zakaz wyjazdu z kraju, a on jest nieaktualny, no to bądźmy szczerzy, to jest godzi właśnie w te fundamentalne prawa człowieka. Ale niestety mamy w tej chwili taką sytuację, że ten chaos w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości, myślę, że on dotyczy każdego, kto z tym wymiarem sprawiedliwości się spotyka. No te przedłużające się procesy, cały czas mamy dyskusję, kto jest polityczny, kto jest niepolityczny, niedrukowanie czy też nie podawanie do publicznej wiadomości chociażby właśnie wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Więc naprawdę myślę, że w tej chwili widać dokładnie, jak bardzo wymiar sprawiedliwości jest gwarantem demokracji i gwarantem jakości naszego życia w kontekście właśnie praw podstawowych. I mam taką nadzieję, że myślę, że Polacy, którzy może nie do końca się interesują wymiarem sprawiedliwości, jest to dla wielu niezrozumiałe, dlaczego trwa ta taka mocna walka właśnie o przywracanie praworządności i o Trybunał Konstytucyjny, dostrzegą w tej sytuacji pana generała Pytla właśnie to, co może każdego dotknąć, jeśli ten wymiar sprawiedliwości będzie funkcjonował, jak funkcjonuje.
1: Generał Piotr Pytel w mediach społecznościowych dokładnie na Platformie X pisze w ten sposób. Chciałem nadmienić, że wymóg sprawdzania dopełnienia formalności związanych z ustaniem środków zapobiegawczych zniesionych przez sąd spoczywał również na nakładającym je prokuratorze Zbigniewie Zarosie, zwłaszcza, że bieg postępowania trwał do momentu umorzenia sprawy wiosną 2024 roku przez prokuratora Zbigniewa Ochockiego. Obaj wyżej wymienieni panowie przydzieleni w latach 2016-2023 do ścigania mnie. Tak napisał generał na Platformie X. Na ile wymiar sprawiedliwości w tym momencie zawłaszczony jest przez polityków?
0: To jest ciekawe pytanie, dlatego że cały czas obserwujemy te przedłużające się procesy, znaczy może nawet nie procesy, ale śledztwa, jeżeli chodzi o prokuraturę. Ja mam takie wrażenie, że mamy mocno do czynienia z tak zwanym deep state, czyli takim głębokim państwem. Bardzo często się używa tego terminu do sytuacji, w której te struktury, powiedzmy, urzędnicze, pomimo zmienionej władzy, cały czas pozostają gdzieś w strukturach funkcjonowania państwa.

0: ma w strukturach decyzyjnych i najwyraźniej gdzieś właśnie w prokuraturze cały czas mamy takie pokłosie funkcjonowania Zbigniewa Ziobry, który jednak bardzo długo jakby zmieniał oblicze prokuratury i dostosowywał je do swoich potrzeb. No i niestety właśnie to pokazuje, jak bardzo politycznie można wpływać na prokuraturę, co jest, powiedziałabym, bardzo niepokojące, jeżeli chodzi właśnie o taki nasz dobrostan każdego człowieka, dlatego że w zetknięciu się z tym światem mam takie wrażenie, że gdzieś pozostajemy no takim trochę Józefem K., który do końca nie wie, co się z nim dzieje. I zwracam na to uwagę, że jednak tutaj ta polityka to jest najgorsze, co może być, jeżeli chodzi o wymiar sprawiedliwości. W końcu twórcy tej współczesnej liberalnej demokracji przede wszystkim stawiali na to, żeby te władze były od siebie bardzo niezależne i żeby nie wpływały na siebie nawzajem. W Polsce właśnie obserwujemy no, taki bardzo mocny kryzys, a to, co się stało z panem generałem, no tym bardziej to pokazuje.
1: Bardzo dziękuję za pani komentarz w Polskim Radiu 24. Życzę dobrego i spokojnego dnia. Doktor Agnieszka Zaręba, politolożka, była naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
0: Dziękuję nawzajem. Wszystkiego dobrego.
1: To było podsumowanie tych najważniejszych tematów politycznych w Polskim Radiu 24, ale do polityki jeszcze wrócimy na naszej antenie, a już za moment o 13.30 najnowsze informacje. Zapraszamy.
2: To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 13.30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Odwołanie Radosława Piesiewicza z funkcji prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego coraz bliżej. Jutro w Warszawie zbierze się prezydium zarządu PKOL-u, które ustali termin posiedzenia całego zarządu, który może odwołać dotychczasowego szefa. Przypomnijmy, Piesiewicz został zatrzymany pod koniec sierpnia w związku ze śledztwem w sprawie Zonda Krypto. Usłyszał m.in. zarzut płatnej protekcji. Nie przyznał się do winy, został aresztowany na 3 miesiące. Kiedy i czy w ogóle Maciej Berek złoży przysięgę przed prezydentem? Były minister odpowiedzialny za politykę rządu w piątek został wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Do dziś nie otrzymał zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Mam nadzieję, że wszystko przebiegnie zgodnie z przepisami, tak mówi Maciej Berek.
4: Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy. Wszystko krok po kroku, każdego dnia będziemy wykonywali. Wiem, że państwo chcielibyście ode mnie usłyszeć, co się zadzieje, jeśli nie. Natomiast nawet jeśli takie scenariusze intelektualnie muszą być wykonane, to oczywiście one są wykonywane nie po to, żeby zakładać, że one są bezwzględne do realizacji. Chcę wierzyć w to, że wszystko będzie spokojnie i zgodnie z przepisami przebiegało.
3: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wykluczył scenariusza, w którym sędzia złoży przysięgę w Sejmie, tak jak miało to miejsce w przypadku czwórki innych sędziów Trybunału, których prezydent nie zaprosił do pałacu, by odebrać od nich ślubowanie. Wybory w Saksonii-Anhalt wygrali faszyści, tak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal. W ten sposób odniósł się do zwycięstwa AfD w wyborach do Parlamentu Kraju Związkowego. Partia zdobyła blisko 44% głosów. Zdaniem Pawła Kowala z tego wyniku trzeba wyciągnąć wnioski.
5: To sygnał, że powinniśmy się mobilizować i nie dopuścić do takiej sytuacji w Polsce. I dzisiaj widzimy, że w Saksonii-Anhalt wygrywają faszyści, ci, którzy nie boją się powiedzieć, że trzeba zmieniać granice. My na to odpowiadamy, to my będziemy w Polsce prowadzili dobrą politykę, mądrą politykę w sprawie migracji, mądrą politykę w sprawie Europy. Nie dopuścimy w Polsce Brauna do władzy.
3: AfD jest określana jako partia nacjonalistyczna, populistyczna i antyestablishmentowa. Jej program zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji, zmniejszenie kompetencji unijnych instytucji, a także przywrócenie relacji z Rosją. Na koniec jeszcze Lublin, którego mieszkańcy poznali tajemnicę lasu. Okazją było spotkanie organizowane przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych. Chętni mogli dowiedzieć się, czym żyje las, a także jak go pielęgnować.
6: Można się dużo dowiedzieć o lesie, o tym, co się kryje w naszych lasach i co tam można spotkać.
7: Z czym wiążą się lasy państwowe, tak? Jak to wygląda? Co można zrobić z drzewa tutaj? No fajne.
3: Zainteresowani mogli też z bliska przyjrzeć się leśnym roślinom i pracy Straży Leśnej. Była też okazja skosztować żołędziowej kawy.
2: Dzień w Polskim Radiu 24.
1: Jest 13.33, a my teraz wracamy do tej

sytuacji politycznej w Niemczech po wyborach do jednego z landów, Saksonii-Anhalt dokładnie. No i tam historyczne, można powiedzieć, zwycięstwo AfD, tak jak przed momentem słyszeliśmy w serwisie informacyjnym. No ale co to oznacza? To pytanie teraz postawimy w Polskim Radiu 24.

0: Dobry.
1: To nie tylko zwycięstwo AfD, ale też przegrana obozu kanclerskiego, tak moglibyśmy powiedzieć?
0: Tak nawet musimy powiedzieć, to wszyscy mówią. Kanclerz Friedrich Merz właśnie zaczyna swoje wystąpienie, w którym tłumaczył będzie się z tych fatalnych dla niego, dla jego partii wyników w Saksonii-Anhalt. Tutaj, bo ja jestem w Magdeburgu w tej chwili nadal, partia CDU osiągnęła ponad połowę gorszy wynik niż w ostatnich wyborach i tak jak teraz miała premiera, tak absolutnie nie ma co liczyć na to, że udaje się stworzyć rząd tutaj na miejscu, ale te wyniki lokalne są przekładane właśnie na cały kraj i tak jak kanclerz teraz się tłumaczy, tak wcześniej pierwsza wystąpiła Alice Weidel właśnie ze swoimi kolegami partyjnymi i tak właśnie mówiła o tym, co czeka w przyszłości Niemcy.
2: Die CDU, CSU
0: CDU i CSU już nigdy nie będą w stanie wygrać wyborów do Bundestagu. To jest fakt. Już teraz mamy przewagę 10% w sondażach. Moim celem jest powiększać tę przewagę wyraźnie i osiągnąć minimum 40% poparcia w kolejnych wyborach parlamentarnych. A to, co będzie ważne dla AfD, pokazała właśnie ta konferencja dzisiaj z szerokimi uśmiechami, obwieszczany sukces. Wskazywane były dwa tematy, mimo tego, że to lokalne tematy, to przepraszam, lokalne wybory, to te tematy najważniejsze były wskazywane, takie bardziej ogólnoniemieckie, czyli walka z nielegalnymi imigrantami, z przestępczością ze strony obcokrajowców oraz z mediami także, które nie prezentują stanowiska AfD tak, jakby ta partia chciała, w związku z czym zapowiadane są zmiany na początek na podwórku właśnie tym lokalnym. Ale w przyszłości te tematy mają zostać przeniesione na całe Niemcy, jeżeli AfD rzeczywiście uda się dalej wygrywać.
1: Szykuje się w takim razie rzeczywiście bardzo duża polityczna zmiana, przynajmniej jeżeli chodzi o Saksonię-Anhalt, no ale też słyszymy o tym, że te niepokoje dotyczą całego kraju. O tym opowiedział Państwu Adam Górczewski. Adamie, bardzo Ci dziękuję za zebranie tych informacji dla naszych słuchaczy. Do usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: A razem z nami jest dr Piotr Andrzejewski, Instytut Zachodni imienia Zygmunta Wojciechowskiego, Polska Akademia Nauk. Panie doktorze, dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: Dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia i od razu pytanie, które w sposób naturalny się nasuwa. Czy zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalt jest politycznym trzęsieniem ziemi?
3: Jeszcze nie. Przygotowaliśmy tu w Instytucie Zachodnim taki raport, nazwaliśmy go Burza w szklance wody. Oto spodziewane wzbieranie pewnej fali, która jednak jeszcze Niemiec nie zalała. To tylko jeden kraj związkowy, w dodatku niezbyt ludny, bo to tylko 2 miliony mieszkańców z 84.
1: Czyli nie ma trzęsienia ziemi, ale to w takim razie inaczej. Może to jest kolejny etap pewnego procesu, który w Niemczech obserwujemy już od kilku lat. No bo o AfD mówimy od kilku lat z pewną obawą. No zarówno tutaj w Polsce te rozmowy się toczą, no jak i przede wszystkim chyba w Niemczech.
3: Istotnie moja smutna konstatacja jest taka, że Niemcy AfD i tak przyjdą, niezależnie od tego, czy ta partia będzie rządzić w poszczególnych krajach związkowych, czy nie. Będzie przeciągać to okno Overtona, będzie suflować tematy do debaty publicznej i doprowadzać do pękania Brandmauer, tak? Czyli tej zapory ogniowej kordonu sanitarnego. To jest chyba najważniejsza rzecz, a nie sam fakt przejęcia lub nie przejęcia władzy w jednym z niemieckich krajów związkowych.
1: No tak, ale z drugiej strony jest to jednak zdecydowana zmiana na tej niemieckiej scenie politycznej, również jeżeli chodzi o Saksonię-Anhalt, no bo było podkreślone w relacji naszego korespondenta Adama Górczewskiego, że CDU miało gorszy o ponad połowę wynik niż wcześniej w tym landzie. Co się stało, co się zmieniło i dlaczego tematy dotyczące problemów ogólnokrajowych przezwyciężyły nad tymi lokalnymi?
3: To jest tak, no to jest, trzeba powiedzieć to jasno, to jest czerwona kartka dla CDU, tak? I częściowo także dla SPD, bo tamte głosy na lewicę się mocno podzieliły. 24 lata pod rząd CDU miało premiera w tym kraju związkowym. No i widać, że jest bardzo głębokie niezadowolenie z funkcjonowania państwa i dotychczasowych partii rządzących. I to nie jest tylko kwestia migracji, którą wskazuje 75% ankietowanych, tak, wygłosujących na AfD pytanie, dlaczego to robią. A jeżeli dodamy do tego jeszcze głosy oddane na BSW, tak, na sojusz Sarifagenknecht, to mamy praktycznie 50% wyborców, to są głosy protestu. To autentycznie rzeczywiście to jest bardzo mocna, podwójna, czerwona kartka. Tak? I chociaż ta migracja była najczęściej wskazywanym politycznym

0: problemem politycznym, no to pojawiały się też te kwestie bezpieczeństwa socjalnego i wojny i chyba też po prostu chęć ukarania tego niemieckiego establishmentu politycznego. I na to wszystko jeszcze dochodzi ta kwestia tych podziałów pomiędzy Westis i Ossis, tak, między zachodnich Niemców i wschodnich Niemców, takie jakby postkolonialne trochę schematy po zjednoczeniu Niemiec. To one powodują, że na wschodzie jest AfD ma jednak te 10-15 punktów procentowych więcej niż w zachodnich Niemczech.
1: Dlaczego tak wielu wyborców pana zdaniem zdecydowało się zagłosować na AfD mimo no, prawicowo-ekstremistycznego wizerunku tego ugrupowania, kontrowersji wokół działaczy tego ugrupowania? Co się stało, że tak wielu wyborców, prawie 44%, poszło do urn i oddało swój głos na alternatywę dla Niemiec?
0: No przy tak dużej frekwencji wyborczej rekordowej, tak, prawie 80%, mamy tutaj zmobilizowanych nowych wyborców, nie głosujących wcześniej, ogromny odpływ wyborców od CDU i jeszcze większy odpływ, jeżeli chodzi o robotników, bo wśród robotników to chyba 61%. I ja mam wrażenie, że ci ludzie wcale nie głosują na tą partię, dlatego że to jest partia skrajnej prawicy, tylko pomimo tego. Ponieważ jest to, tak jak mają to w nazwie, jest to dla nich alternatywa. Może nie jedyna, ale jest to jednak alternatywa dla obecnego establishmentu.
1: Słyszeliśmy też w relacji naszego reportera szefową AfD, która stwierdziła, że CDU i CSU nigdy już nie wygrają wyborów do Bundestagu.
0: Jak tak, to czy mogą ich nie wygrywać, ale mogą dalej rządzić, prawda? To przykład Austrii to pokazuje dobitnie, tak? Gdzie wygrywa też skrajnie prawicowa, tu siostrzana partia, tak, wolnościowa partia Austrii, mimo to jednak nie rządzi. Jest koalicja trzech partii, która blokuje. I taki scenariusz może się też wydarzyć w Saksonii-Anhalt, tak? Może powstać rząd techniczny, wszystko byle nie AfD.
1: Co po tym zwycięstwie AfD w Saksonii-Anhalt jest największym problemem kanclerza Friedricha Merca?
0: Brak spójności w koalicji. No tak silne przechylenie na prawo spowoduje, już powoduje zresztą ruchy odśrodkowe, pękanie zapory ogniowej, przesuwanie się CDU na prawo i to zmniejsza drastycznie spójność koalicji rządowej, a przypomnijmy, że tej na szczeblu federalnym w Berlinie, tak? Przypomnijmy, że jest to koalicja właśnie CDU z socjaldemokratami, z SPD, którzy cały czas będą chcieli jakby zachować ten dorobek państwa opiekuńczego niemieckiego i parę innych rzeczy. I tutaj widzę duży problem. Tak? No, pozycja Merca osłabnie i będzie słabnąć z każdymi kolejnymi wyborami, a będzie ich bardzo dużo, bo mamy jeszcze Mecklenburgię Pomorze Przednie, Berlin 20 września, a w przyszłym roku w kwietniu i w maju mamy w zachodnich Niemczech w kilku krajach związkowych też wybory i to będzie taki test, czy ta fala wznosząca AfD się przeleje ze wschodu na zachód.
1: A jaka by była pana teza, czy taka spekulacja no, przed tymi wyborami, jak może być to w przypadku AfD i konkretnie kolejnych landów, o których pan mówił?
0: O, tutaj też trzeba powiedzieć, że no każdy ten kraj związkowy jest swoim takim własnym światem, tak? Nie można jeden do jeden tego przenosić, tak? No przykładowo teraz Mecklenburgia Pomorze Przednie się zbliżają wybory 20. No i tam zaporą dla AfD ma być właśnie SPD Emanuela Szwedzik. U nas no, niesławna z powodu jej wspierania gazociągów Nord Stream, tak? I próby ochrony tych inwestycji i omijania sankcji, tak? Zwana Schröderem w spódnicy, ale no właśnie, ona stara się bronić i tam SPD jest znacznie silniejsza i jest to najważniejszą siłą w tym konkretnym regionie, zupełnie inaczej niż to miało miejsce w Saksonii-Anhalt, gdzie tylko nawet 10% SPD nie było w stanie przekroczyć. Także każdy region to jest inny świat.
1: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony była taka ogólna polityka wobec AfD stosowana, żeby jednak to ugrupowanie cały czas było na politycznym marginesie w Niemczech. Takie marginalizowanie, taka strategia, ta zapora ogniowa, o której pan doktor wspominał. No okazało się, że chyba ta strategia izolowania AfD przez partię głównego nurtu po prostu nie zadziałała.
0: Nie, ona nie działa z tego powodu, że jest źle zaprojektowana, bo ona nie izoluje tylko i wyłącznie AfD, ona izoluje też wyborców innych, tak? A to już jest partia masowa. 44% to już nie jest jakaś tam partia skrajna, to jest partia masowa, tak? I zapora ogniowa w tym kształcie doprowadziła do izolacji części poglądów. I ja widzę pękanie tej zapory ogniowej na przykład w środowiskach gospodarczych, przedstawicielach różnych firm, zwłaszcza tych takich familien unternehmen, tych przedsiębiorstw rodzinnych, czy Mittelstandu, tych

0: słynnych średnich firm, na których się ta gospodarka opiera, gdzie no, na razie głosy są takie, że nie popieramy AfD, ale zacznijmy dyskutować o ich propozycjach programowych, zacznijmy dyskutować o ich ideach, tak? I to już jest podchwytywane przez CDU w Brandenburgii i w innych wschodnich krajach związkowych, więc pęka. Brandmauer zaczyna pękać, tak? To zapora ogniowa, ten ogień przypuszcza.
1: O to miałem też zapytać, czy CDU powinna zacząć w ogóle rozmawiać z AfD, przynajmniej na poziomie konkretnych projektów, czy byłby to początek przełamywania politycznego tabu, czy to już się dzieje?
0: Już się zaczyna dziać. To już się dzieje teraz. I czy powinna? Nie będę doradzać, trudno powiedzieć. CDU bardzo by chciał powstrzymać te wzrosty AfD i to jest bardzo trudne, tak? Czy realizując jej postulaty powstrzyma wzrost AfD? Chyba nie. Czy stojąc w opozycji do propozycji AfD powstrzyma ten wzrost? Też nie. Więc to jest bardzo, bardzo nie zazdroszczę Friedrichowi Merzowi i CDU jej obecnej pozycji politycznej w Niemczech. Jest bardzo trudna.
1: AfD teraz chce na swoją stronę przeciągać polityków konkurencji. Pytanie, czy to się uda, może jest alternatywa i na przykład koalicja ze wspomnianym przez pana doktora BSW.
0: No BSW, dziwna sprawa, prawda, z tą partią, ponieważ jest ona bardzo niespójna w swoim przekazie. Tam doszło do rozłamów, to nie jest jednorodne stanowisko. Z jednej strony BSW sufluje narrację o powołaniu rządu technicznego. To znaczy, że będzie po prostu, bo to jest partia z kingmakerem, trzeba to powiedzieć. Mała partia, 5% tylko będzie kingmakerem, będzie decydować, kto będzie rządzić, bo jest potrzebna do uzyskania większości, prawda, dla obu obozów. No i właśnie, jest ta propozycja rządu technicznego, czyli z jakimś technokratycznym premierem, niepartyjnym, prawda, żadnym specjalistów przy wsparciu jakimś tam, ale to będzie bardzo niespójna, bardzo niespójny i ideowo i politycznie rząd i po prostu słaby rząd, tak? I przy takim rządzie sobie wyobrażam, że AfD będzie miało powyżej 50% w następnych wyborach, tak? W Saksonii-Anhalt. No ale właśnie, jest też ten drugi głos, który mówi, że może jeden z działaczy, Tomasz Schulze się nazywa, powiedział, że a może by tak dać jednak temu liderowi AfD, Zygmuntowi, rządzić, tak? I to polegał, myk na tym polegał, że w trzecim głosowaniu na wyborze premiera Landu, kiedy jest możliwość już tylko po prostu uzyskania zwykłej większości głosów, BSW by się wstrzymało od głosu, tak? Po trzech rundach. Jeżeli dwóch pierwszych by się nie udało, to w trzeciej BSW się wstrzyma od głosu, umożliwiając AfD uzyskanie właśnie takiej premiera Landowi. Więc to jest taka ciekawa konstrukcja. No jaką drogę obierze ta partia? Trudno mi teraz powiedzieć, bo to wrze, prawda? To jest polityczne wrzenie, które obserwujemy w czasie rzeczywistym.
1: Mocno skomplikowane to wszystko, ale też zastanawia mnie to, czy takie samodzielne rządy AfD w Saksonii-Anhalt, no z jednej strony można powiedzieć wymarzony scenariusz dla AfD, ale ja widzę również zagrożenie, no bo wtedy wyborcy zobaczą, jak AfD w praktyce z rządzeniem sobie radzi.
0: Ale to jest wpuszczenie na minę, tak? To jest wpuszczenie AfD na minę, no bo nie mają większości w Landtagu, w tym parlamencie regionalnym, więc byłoby im trudno rządzić, realizować nawet te postulaty, które dotyczą stricte krajów związkowych, tak jak edukacja, służba, czy policja, prawda, rynek medialny, lokalny i tak dalej, który podlega prerogatywom poszczególnych krajów związkowych, to nawet tam trudno byłoby im prowadzić jakiekolwiek zmiany, nie mając większości, więc ja uważam, to jest pułapka polityczna, tak? I być może AfD zdecyduje jednak pomimo tego historycznego zwycięstwa, na pozostanie w opozycji. Bardzo wygodna pozycja.
1: Opisał nam pan doktor trochę sytuację dotyczącą ugrupowania BSW, tego drugiego antyestablishmentowego ugrupowania w tych wyborach w Saksonii-Anhalt, ale z drugiej strony zastanawiało mnie to, kiedy powiedział pan, że BSW nie jest ugrupowaniem spójnym. Czy AfD jest takim ugrupowaniem spójnym wewnątrz swoich struktur?
0: Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Inne jest AfD na zachodzie Niemiec, inne jest na wschodzie Niemiec i też no, trzeba powiedzieć, że wiele takich propozycji ideowych ciągle się wykluwa, jest ucieranie się. Nie ma dominujących narracji, czy to w podejściu do Polski, która z jednej strony jest wzorem, ale z drugiej strony jest jakimś problemem, czy jeżeli chodzi o politykę gospodarczą, czy to ma być większy protekcjonizm, zamykanie granic, czy może jednak wolny handel i neoliberalne podejście. Nie ma tu jedności. Jest zgoda tylko do tego, żeby zmniejszyć migrację, tak? Zmniejszyć migrację i powiększyć bezpieczeństwo w niemieckich miastach. Tak? To jest taki spójny. No i oczywiście jest też zgoda co do krytyki niemieckiego establishmentu i tych starych.

0: czterech partii, prawda? CDU i SPD. Tutaj jest zgoda. Więc to też nie jest jednorodna partia. I są skrzydła przecież takie no, jawnie flirtujące z ideologią nazistowską, ale są skrzydła, które odwołują się do zupełnie innego niemieckiego nacjonalizmu, tego bismarckowskiego, które chwalą Prusy nie za militaryzm, ale za jako dobrze zorganizowane państwo, tak, które działa, odwołujące się do cesarstwa tego bismarckowskiego. Także są naprawdę różne nurty całe w AfD.
1: Czy AfD może się politycznie potknąć o własne nogi?
0: Jest to możliwe, oczywiście. Tak jak mówiłem, że jest też może zostawiona pułapka na nich, czy mina, na którą mogą wejść. Oczywiście, że może się potknąć o własne nogi, wykazując po prostu nieskuteczność rządzenia, tak? Czy nieskuteczność w realizacji swoich postulatów. I takie rozczarowanie też jest możliwe. Zwłaszcza, że pojawił się ten, prawda, elektorat taki zmobilizowany, który nie głosował wcześniej. To ci ludzie mogą po prostu rozczarowani zostać w domu w następnych wyborach i ten wynik już się nie powtórzy.
1: A jakie jest podejście AfD do naszego kraju, do Polski?
0: Jest no, zróżnicowane, tak? Jest zróżnicowane. Z jednej strony jest pokazywane jako polski wzór, jako państwo, które prowadzi racjonalną politykę migracyjną i które chroni swoje granice, jest bezpieczne, czyste i tym podobne. To jest jedno, no ale z drugiej strony jest kwestia zaszłości historycznych, odszkodowania za II wojnę światową, zwracania dóbr kultury, która jest jakby taką stroną wokół też polityków AfD. I też tu to jest niejednorodne podejście, tak? No a z drugiej strony mamy te kwestie gospodarcze. Mówi AfD o zamykaniu granic, no ale przecież Polska dla wschodnich części jest jednym z najważniejszych, a dla niektórych krajów związkowych najważniejszym partnerem handlowym. Więc no właśnie, przejęcie władzy byłoby takim testem, urealnieniem może niektórych z tych radykalnych haseł, zderzeniem z rzeczywistością.
1: I rozumiem wtedy ze strony polityków, ale też obserwatorów polityki, pilna obserwacja tego, co w Saksonii-Anhalt będzie się działo.
0: Naturalnie, oczywiście my tutaj w Instytucie Zachodnim jako analitycy będziemy to analizować na bieżąco, informować państwa o tym, co tam się dokładnie dzieje.
1: No to myślę, będą też ciekawe wnioski, ale w takim razie wracając do CDU, do kanclerza Friedricha Merca, co dla niego ten wynik w Saksonii-Anhalt oznacza, jeżeli chodzi o jego polityczną przyszłość i no, taką rolę, którą odgrywa w niemieckiej polityce? Czy jego pozycja została osłabiona?
0: Tak. Oczywiście, że tak. Jest osłabiona, tak jak już mówiłem, zmniejsza się spójność koalicji i postawię tutaj taką tezę, że z kolejnymi jakby przegranymi może jego rząd nie dotrwać do końca kadencji. Jeszcze 2,5 roku, ale może nie dotrwać do końca kadencji. I powtórzy się ten scenariusz jak z rządem kanclerza Olafa Scholza, tak? Że nie dotrwa. Więc taką tezę tutaj chciałbym postawić. Czyli... Mocno może trochę, ale no, trzeba o tym też powiedzieć.
1: Czyli króciutko na koniec możemy powiedzieć, że niemiecka polityka daleka jest od stabilności?
0: Tak, jest coraz bardziej niestabilnie. Znaczy jeszcze rząd federalny się trzyma, ale jest te podstawy, także no ta niespójność z CDU, prawda, we wschodnich krajach związkowych, gdzie jest taki mały bunt przeciwko Mercowi, no utrudnia to wszystko, prawda, utrudnia sterowanie, tą sterowność państwa i jakiekolwiek wdrażanie polityk. No może Merca uratować to, że się wzrost gospodarczy pojawił w ostatnim kwartale i ma dalej rosnąć. Zobaczymy, czy to będzie miała poprawa sytuacji gospodarczej, będzie miała jakieś przełożenie na popularność kanclerza.
1: Doktor Piotr Andrzejewski, Instytut Zachodni imienia Zygmunta Wojciechowskiego, Polska Akademia Nauk, był naszym gościem. Panie doktorze, bardzo dziękuję za pana komentarz w Polskim Radiu 24.
0: Dziękuję pięknie.
1: Temat z nami zostaje, ale wracamy do naszego korespondenta Adama Górczewskiego. Adamie, dzień dobry.
2: Dzień dobry jeszcze raz.
1: Witaj ponownie. To największa porażka CDU od dekad, tak powiedział kanclerz Niemiec Friedrich Merz, podsumowując wyniki wyborów w Saksonii-Anhalt. Ty przysłuchiwałeś się tej konferencji. Powiedz, co jeszcze od kanclerza Niemiec można było usłyszeć? No i przede wszystkim, czy jest jakaś refleksja?
2: Refleksja jest, aczkolwiek pewnie nie tak głęboka, jak niektórzy by się spodziewali. Ta konferencja trwa jeszcze, więc jeszcze tutaj pełni nie mam, bo w tej chwili właśnie odstawiłem jedno ucho, żeby tutaj porozmawiać. Jak wygląda ta refleksja, chyba najlepiej słuchać to było w słowach o tym, że i Friedrich Merz i jego partia jest zaszokowana tym, co tam się stało, czyli tam, czyli w Saksonii-Anhalt, czyli tutaj dla mnie, bo jestem z Magdeburga ciągle, że

0: że to jest wstrząs i szok dla całej sceny politycznej, ale to jest też powód do tego, żeby trwać na kursie reform, które koalicja, o której przed chwilą rozmawialiście, obrała, i żeby rząd niemiecki kontynuował te reformy i no, może nawet je głębiej przeprowadzał, ale też, i to jest jedyna jakaś nauka, która płynęła z tego, co mówi Friedrich Merz, żeby lepiej je tłumaczyć ludziom, dlatego że kanclerz przyjął odpowiedzialność, częściową odpowiedzialność za to, co stało się w Saksonii-Anhalt, że jego partia nie była wybierana dlatego, że ludzie nie rozumieją, czy też nie widzą pozytywnych skutków reform, które są wprowadzane. Ten wzrost, o którym przed chwilą tutaj wspomniał dr Andrzejewski, rzeczywiście się pojawił i on może służyć Friedrichowi Merzowi, ale jak to on powiedział, na razie zostaje na stanowisku. Znaczy, on nie dodał na razie, to ja dodaję na razie. On powiedział, że zostaje na stanowisku, ma świadomość swojej odpowiedzialności za ten kraj i chce dalej tę misję wypełniać. Natomiast za 2 tygodnie są dwa kolejne wybory, które będą w Mecklenburgii, Pomorzu Przednim i w Berlinie, i tamte wyniki również mogą mieć znaczenie, co dalej będzie działo się z Friedrichem Merzem i jego partią i z tym rządem, który obecnie kieruje socjaldemokratami, całymi Niemcami.
1: To prawda, jeśli te wyniki w kolejnych landach nie będą pomyśli kanclerza Niemiec Friedricha Merza, to pytanie, jakie wtedy tłumaczenia się pojawią. Ty wspominałeś o tym, że kanclerz Friedrich Merz mówił o szoku dla całej sceny politycznej w Niemczech, no ale z drugiej strony ja wiem, czy można dać wiarę takim słowom polityka, no kiedy sondaże już dużo wcześniej wskazywały na to, że AfD może po takie zwycięstwo w tych wyborach w Saksonii-Anhalt sięgnąć.
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony ten wynik AfD jest o przynajmniej jeden, a przy kilku przypadkach sondaży to nawet o kilka punktów procentowych lepszy niż były przewidywane. Z kolei wynik CDU jest o kilka punktów procentowych słabszy od tego przewidywanego. Stąd było wiadomo, że AfD wygra, ale że na taką skalę i że teraz ma realną szansę do tego, żeby sięgnąć po władzę. I no tu kolejny szok może jeszcze spotkać kanclerza Merza, dlatego że w tej chwili dzisiaj szefowie AfD potwierdzili, że szukają w szeregach CDU takich posłów, którzy chcieliby dołączyć do AfD.
1: Prosto z Niemiec dla państwa Adam Górczewski. Bardzo dziękuję ci za podsumowanie tej sytuacji.
0: Dziękuję bardzo.
2: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
3: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
4: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
5: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
4: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Po reklamie. Autopromocja.
9: Więcej niż kryminał, czyli thrillery i komedie, prawdziwe zbrodnie, szpiedzy, wywiad i kontrwywiad, zabójstwa i wielkie oszustwa oraz klasyczny kryminał. Rozmowy z pisarzami, filmowcami, dziennikarzami, oficerami wywiadu,

0: i tu wszystko może się zdarzyć. Więcej niż kryminał w Polskim Radiu 24. W każdy czwartek po 22. Grzegorz Kalinowski, zapraszam.
1: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Prokuratura chce aresztu dla Romana Rzet. Były wspólnik właściciela Zondy Krypto usłyszał zarzuty. Ceny paliw poszły w górę. Pytamy eksperta o prognozy i cennik na najbliższe dni. Będzie też relacja z Nowego Jorku. Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał US Open. Minęła 14. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Są dwa zarzuty dla Romana Rzet w sprawie afery Zondy Krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zondy. Informacje o zarzutach przekazał obrońca Romana Rzet. Śledczy chcą, by mężczyzna poczekał na proces za kratami. Szczegóły ma dla nas Michał Makowski.
2: Jeszcze dzisiaj prokuratura zamierza złożyć wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Jeden z zarzutów dotyczy oszustwa. Roman Rzet nie przyznał się do postawionych zarzutów, ale złożył obszerne wyjaśnienia dotyczące działalności giełdy BitBay przed zmianą szyldu na Zonda Krypto. Zatrzymując mężczyznę, służby musiały działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z kraju do Chin, tłumaczył prokurator generalny Waldemar Żurek. Obrońca Romana Rzet odpowiada, że jego klient miał wykupione bilety powrotne, ponieważ planował krótki wyjazd biznesowy, a wcześniej był na takim wyjeździe w czerwcu.
1: Jakie dokładnie zarzuty usłyszał Roman Rzet, ile zdradził w sprawie Zondy Krypto? Czekamy na nowe informacje z prokuratury. Konferencja śledczych o 15.30. Tymczasem rząd przygotuje czwarty projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Jego szczegóły przedstawi wkrótce minister finansów. Ta sprawa musi zostać załatwiona, tak mówi poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.
3: Rynek kryptoaktywów wymaga regulacji. Też jest rozporządzenie MiCA do europejskiej. Myślę, że warto chwilę poczekać i przygotować jakąś nową regulację, która uwzględni również nowelizację tego rozporządzenia europejskiego. Na pewno nie możemy zostawić tego rynku bez żadnej regulacji. No, zasadnicze sprawy się nie zmienią, bo musi być nadzór państwa, musi być nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad całym tym rynkiem.
1: Parlament trzykrotnie uchwalał rządowe ustawy regulujące rynek kryptowalut. Wszystkie zostały zawetowane przez prezydenta. AfD zapowiada próbę utworzenia rządu w niemieckiej Saksonii-Anhalt. Skrajna prawica zgarnęła 44% głosów w wyborach, ale do samodzielnej większości brakuje kilku mandatów. AfD może szukać pojedynczych posłów z innych ugrupowań. Gdyby jej się udało, po raz pierwszy stworzyłaby rząd w niemieckim kraju związkowym. Dalszy wzrost znaczenia AfD byłby problemem również dla Polski, mówi dr Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
4: AfD rozsadza system polityczny Niemiec od środka, a z perspektywy Polski jej prorosyjskość, otwarta prorosyjskość, otwarta negacja wsparcia militarnego dla Ukrainy. Politycy AfD także wypowiadali się kontrowersyjnie w sprawie granicy polsko-niemieckiej. Bardziej populistyczna polityka Niemiec na poziomie federalnym będzie ogromnym kłopotem dla władz w Warszawie.
1: Niemieckie media piszą po wyborach o demokracji w punkcie zwrotnym oraz o ostatnim ostrzeżeniu dla kanclerza Merca. Przewaga AfD nad drugą, dotychczas rządzącą CDU, wynosi ponad 25 punktów procentowych. Wszystkie komentarze zbieramy na polskieradio24.pl. Tankowanie coraz bardziej bolesne. Ceny paliw w detalu idą w górę. Powodów jest kilka, m.in. zakończenie programu osłonowego CPN oraz drożejąca ropa na giełdach światowych przez konflikt wokół cieśniny Ormus. Niestety nie mamy sygnałów mówiących o uspokojeniu na linii USA-Iran, mówi Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
5: Wręcz przeciwnie, mamy do czynienia z informacjami o atakach nawet na tankowce na obszarze Zatoki Perskiej, a to już jest takie poważne podbicie tej premii ryzyka i niestety ropa, obawiam się, że nieubłaganie w kierunku 100 dolarów będzie mogła nam wędrować. W tym momencie tutaj już jest poziom 97.

0: dolarów.
1: To oznacza, że średnia cena 95 dobije do 8 zł za litr. Cena diesla zbliży się do 9 zł. Realny pułap to 8,80. Iga Świątek powalczy o ćwierćfinał wielkoszlemowego US Open. Dziś Polka zbierze się z mistrzynią olimpijską Qi Wenzheng. Jak groźną rywalką jest Chinka, opowie Jan Pachlowski.
2: Qi Wenzheng prezentuje swój najlepszy obecnie tenis od czasu operacji łokcia. W Nowym Jorku wygrały 6 meczów, zaczynając zmagania od kwalifikacji. W poprzedniej rundzie dokonała cudu, odrabiając stratę 0-5 w decydującym meczu z Madison Keys, co dało jedno z najbardziej pamiętnych zwycięstw w karierze. Trudno jednak oczekiwać, by po takim wysiłku zdołała powtórzyć ten wyczyn w starciu z Polką, jedną z najbardziej dominujących i będących obecnie w świetnej formie tenisistek światowej czołówki.
1: Dodajmy, na US Open Iga Świątek nie straciła jeszcze ani jednego seta. Trzymamy kciuki za ćwierćfinał, początek meczu o 17:30.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Słońce chowa się za chmurami i tak będzie do końca dnia. Na północy kraju może przelotnie popadać. Temperatura niezbyt wysoka, w większości regionów to okolice 20 stopni. Najchłodniej jest na Podlasiu, tylko 17.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł. Włączamy niskie ceny.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: Po reklamie. Autopromocja.
10: Strefa wpływów. Tu zaglądamy za kulisy polityki. Pytamy o to, o co sami chcielibyście zapytać.
11: Kto tak naprawdę podejmuje decyzje i jak działają mechanizmy, których na co dzień nie widać?
12: Bo to, co słyszymy oficjalnie, to często tylko fragment całej prawdy.
11: W każdym odcinku bierzemy na warsztat to, co dzieje się tu i teraz.
12: Bez skrótów i bez pudrowania rzeczywistości.
10: Za to z pytaniami, od których inni wolą trzymać się z daleka. Strefa wpływów. W każdy piątek po godzinie 18 zapraszają Renata Grochal,
11: Jacek Czarnecki
12: i Roch Kowalski.
9: Autopromocja.
13: Dzień w Polskim Radiu 24.
14: Mamy 7 minut po godzinie 14, a przed nami temat związany z bezpieczeństwem i tym, jak przygotowana jest nasza armia.
9: Stan dnia.
14: Gorący dzień na poligonie wojsk lądowych w Nowej Dębie, dynamiczny pokaz wyszkolenia żołnierzy, prezentacja możliwości w namierzaniu i zwalczaniu wrogich celów, w tym dronów, zdominowały kilkudziesięciominutowy trening. Poziom wyszkolenia polskich żołnierzy, między innymi z Żelaznej Dywizji oraz z jednostek obrony terytorialnej z Małopolski i Podkarpacia, obserwowało kierownictwo MON i zaproszeni na poligon zagraniczni goście. A my przenosimy się na poligon w Nowej Dębie. Jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, dzień dobry.
15: Dzień dobry, witam.
14: Obserwowałaś ten pokaz. Powiedz, czy był dynamiczny rzeczywiście, tak jak to opisałem i jak to w ogóle wyglądało?
15: Tak, bardzo dynamiczny, bardzo głośny. Były takie momenty, rzeczywiście ja nie mogłam zebrać myśli. No niebo przedzierały tutaj myśliwce F-16. Oczywiście też cały czas krążyły nad artylerią, nad oddziałami zmechanizowanymi i zmotoryzowanymi śmigłowce, amerykańskie śmigłowce uderzeniowe Apache. One tak naprawdę najdłużej tu operowały nad nami, nad dziennikarzami i też nad tymi delegacjami zagranicznymi, o których powiedziałeś. I rzeczywiście na to trzeba tutaj zwrócić dzisiaj uwagę. dlatego że ten pokaz to jest taki preludium, wstęp do tego, co będzie działo się jutro, do organizowanego po raz 34 Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w

0: Kielcach. Te delegacje, o których wspomniałeś, już jutro będą właśnie pokazywały się na stoiskach wystawienniczych, na właśnie halach targowych, a dzisiaj zostali zaproszeni ci goście no właśnie do zobaczenia tego, jak polska armia jest wyposażona, jakim dysponuje sprzętem, jak potrafi namierzać i skutecznie zwalczać no właśnie systemy bezzałogowe, wrogie systemy bezzałogowe. I to jest bardzo ważna kwestia, na którą trzeba właśnie zwrócić uwagę. Wśród tych gości zaproszonych był między innymi, jest tak naprawdę, będzie jutro również na targach wicepremier, minister obrony słowackiego rządu Robert Kaliniak. I w trakcie tego spotkania, w trakcie tuż po pokazie dynamicznym, tak naprawdę zostało też podpisane list intencyjny pomiędzy obu krajami. Ten list intencyjny pozwoli tak naprawdę na współpracę, no współpracę właśnie w ramach unijnego mechanizmu SAFE między Polską a Słowacją.
1: I postanowiliśmy też połączyć nasze siły, dlatego dzisiejsza umowa dotyczy dwóch aspektów. Amunicji, gdzie zdolności produkcji Słowacji, umiejętności, również know-how, czyli znajomość wytwarzania, cała linia produkcyjna w Słowacji jest na najwyższym poziomie. Od wielu lat Słowacja słynie jako producent amunicji, ze szczególnym uwzględnieniem ostatniej amunicji 155 mm. I druga rzecz, nasze oczko w głowie, program SAN, obrony przeciwdronowej.
0: Tak mówił wicepremier, szef resortu polskiego, resortu obrony, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, właśnie opowiadając o tym, co zostało tutaj dzisiaj na poligonie w Nowej Dębie podpisane. To nasze oczko w głowie, o którym powiedział wicepremier, czyli właśnie program SAN, to jest program obrony antydronowej, który jest rozwijany na bazie między innymi polskich firm zbrojeniowych, ale właśnie będzie również we współpracy no właśnie z partnerami ze Słowacji. Zwracała też na to uwagę obecna tutaj na poligonie wiceministra resortu obrony, odpowiedzialna wcześniej za poprowadzenie całego programu SAFE, Magdalena Sopkowiak-Czarnecka, która też dziękowała tym zagranicznym delegacjom, że zechciały tutaj dzień wcześniej do na południowy wschód Polski przyjechać i właśnie zobaczyć, czym polska też zbrojeniówka dysponuje i jak potrafią skutecznie ten sprzęt, to uzbrojenie wykorzystywać nasi żołnierze.
2: Od początku, kiedy zajmowałam się mechanizmem SAFE, a potem dołączyłam do Ministerstwa Obrony Narodowej, mówiłam jasno, że Polska przestaje być klientem, a zaczyna być partnerem, zaczyna być sprzedającym. I to dzisiaj też pokazujemy na Nowej Dębie. Jako szefowa Rady Programowej Międzynarodowego Salonu Obronnego w Kielcach, to jest nowy element, który dodajemy do targów zbrojeniowych, targów obronnych w Kielcach. Co roku będziemy się tutaj spotykać. Mam nadzieję, że w coraz większym składzie.
0: A jutro i tak już ten skład będzie w Kielcach bardzo, bardzo duży. Jest kilkaset zagranicznych delegacji, około 1000 różnego rodzaju firm, które będą się prezentowały na tym olbrzymim terenie wystawienniczym właśnie targów kieleckich. Jutro punktualnie w południe oficjalnie startuje to wydarzenie. Potrwa aż do piątku, do późnego popołudnia, ale też na terenie Kielc, już poza tymi wystawienniczymi halami, będą też organizowane inne różne związane z obronnością wydarzenia, które mają również przybliżać to, jak Polska się zmienia, polska armia oczywiście i jakim sprzętem dysponuje i jakim może dysponować w najbliższej przyszłości.
3: O tym, co dzisiaj dzieje się w Nowej Dębie i o tym, co będzie się działo w Kielcach, opowiedziała Państwu nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Bardzo Ci za to dziękuję.
0: Dziękuję.
4: Gość Polskiego Radia 24.
3: A razem z nami jest pan generał Roman Polko. Panie generale, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Na poligonie w Nowej Dębie wojsko pokazuje obronę polskiego nieba i przede wszystkim zwalczanie wrogich dronów. Czy taki pokaz ma dziś charakter przede wszystkim szkoleniowy, treningowy, czy jest również bardzo czytelnym komunikatem, że my jesteśmy przygotowani na zagrożenia z powietrza?
5: Przede wszystkim ma cel handlowy, krótko mówiąc, bo przecież wojsko doskonale wie, jak ten sprzęt sprawdzał się w warunkach, w działaniach bojowych. W tej chwili Polska dzięki programowi SAFE uruchomiła wiele programów. To są pioruny, warmaty, flyeye, kraby, raki, borsuki, mnóstwo takiego uzbrojenia nowoczesnego sprzętu, ale też wystawcy z innych krajów i partnerzy. No, jest to taka świetna okazja, żeby skonsultować, czym dysponujemy, w czym moglibyśmy współdziałać, jak poprawiać wspólnie i budować bezpieczeństwo.

0: społeczeństwo, chociażby w Europie, bo przecież na tym nam najbardziej zależy. Ja szczerze mówiąc podchodzę bardzo dużym dystansem do walorów wszelkich pokazów. Uważam, że są zbyt często realizowane, ale w tej sytuacji, kiedy są targi, no jest to w porządku. Mnie przypomina się taka trochę malowana armia, kiedy myśmy organizowali takie pokazy, które no, nie wnosiły tak naprawdę żadnych walorów bojowych, tylko politycy lubili się na tym tle fotografować. No tak jak ostatnio minister Kosiniak-Kamysz, nie wiadomo z jakiej okazji, zorganizował dwulecie budowania Tarczy Wschód, a dzisiaj mówi o tym, że warto by uruchomić program SAN. No, jeżeli ogłaszamy, że Tarcza Wschód, przynajmniej z punktu widzenia wojskowego, na 200 kilometrach jest gotowa, no to ja się pytam, gdzie są tam te sensory i efektory, które będą potrafiły rozróżniać na przykład stado ptaków od bezpilotowych środków napadu powietrznego.
1: No, o tym sobie też porozmawiamy, ale to a propos samych pokazów. Mówi pan generał o tym, że one są według pana organizowane zbyt często. Dlaczego takie pokazy raczej, przynajmniej według pana, nie mają racji bytu?
0: To znaczy moje doświadczenie przede wszystkim z 6 Brygady Powietrzno-Desantowej pokazuje, że limity nalotów, bo przecież środków bojowych, no zbyt często były wykorzystywane do takich działań, które miały na celu no, wprowadzenie, nie wiem, zachwyt polityków czy dostojnych gości, a zbyt rzadko były wykorzystywane po to, żeby ćwiczyć tak zwane battle drills, żebyśmy jako ci, którzy prowadzą działania bojowe, no byli w stanie dysponować tymi środkami i sprawdzać, jak one się w praktyce zachowują. Bardzo często słyszę, kiedy dochodzi do jakichś skandali, tam zerwanie linii na przykład elektrycznej przez śmigłowiec, no i takie tłumaczenie ministra tego czy innego, że przecież żołnierze i tak muszą się szkolić. Nie, żołnierze wtedy, kiedy się szkolą, to nie narażają bez sensu cywili. Jest to realizowane zgodnie z jakimiś sztuką wojskową, z planami operacyjnymi w strefie bezpiecznej. No i chciałbym, żeby takie rzeczywiście elementy pokazowe raz w roku mogłyby mieć miejsce, dwa razy w roku maksymalnie, kiedy są targi i wtedy bardziej partycypowaliby ci, którzy sprzedają to uzbrojenie. Natomiast wojsko powinno się szkolić, bo dokonała się rewolucja technologiczna i armia musi budować nowe zdolności, musi pozyskiwać te know-how z Ukrainy i ćwiczyć w praktyce to działanie w takim wymiarze militarnym, kiedy te wszystkie domeny, które teraz są obecne na polu walki, mają działać synergicznie i dawać skuteczność w działaniu, zwalczaniu wroga.
1: Dużo mówimy a propos zwalczania wroga o dronach. Czy z perspektywy wojskowej to właśnie one są obecnie jednym z największych wyzwań dla obrony powietrznej Polski, ale nie tylko?
0: Myślę, że aktualnie tak, aczkolwiek jeszcze większym wyzwaniem jest sztuczna inteligencja, system zarządzania obroną powietrzną, zdolność do prowadzenia działań przeciwdywersyjnych. To są na dzień dzisiejszy absolutne priorytety. Bardzo dobrze, że pani minister, zresztą, która jest obecna na tych pokazach, podkreśla właśnie kwestię tego programu SAN i skutecznie potrafiła przeprowadzić czy wdrożyć w życie program SAFE, no bo to są te elementy, które odpowiadają na zapotrzebowanie wojskowych, bo wojskowi no, nie patrzą na to, skąd są pieniądze, ale te zapóźnienia wieloletnie muszą być nadrabiane w szybkim tempie. Nie mamy czasu na to, aby czekać na jakieś obiecane pieniądze, które SAFE Zero mam na myśli tutaj dokładnie, które być może w przyszłym roku się pojawią, a być może nie.
1: Może będą, może nie będą. Tymczasem nie tyle czas nas goni, czy my powinniśmy ten czas już gonić, bo tych zaszłości, tych rzeczy, które nie zostały zrobione w polskiej armii, tak jak pan wspomina, jednak jest sporo. Ale w takim razie, czy ten wspominany przez nas program SAN może zmienić sposób, w jakim myślimy o obronie przed dronami? Zwłaszcza, że nie zawsze opłaca się zwalczać stosunkowo tani bezzałogowiec bardzo drogim pociskiem.
0: Zdecydowanie tak. No, mamy chociażby WB Electronics, mamy polskie zakłady zbrojeniowe, mamy polską myśl technologiczną. No i tutaj program SAN to też godne pochwały. Jest bardzo mocno rząd nacisnął, aby był w krótkim czasie realizowany. Tutaj ta perspektywa czasowa jest z tego, co wiemy, około 2 lat i rzeczywiście to jest absolutny priorytet i myślę, że dużo w tym zakresie się dzieje. Nawet to jest chyba jeden z najważniejszych elementów tego pokazu, który się odbywa i akurat tutaj to uważam za bardzo cenną lekcję, bo to z pewnością poglądowo i przy współdziałaniu z partnerami poszerzy takie horyzonty i wyobraźnię, patrząc na to, że dzisiaj dron na polowarki w ciągu kilku miesięcy się starzeje. No i to, co planujemy, projektujemy,

0: no, musi być dynamicznie zmieniane w taki sposób, aby rzeczywiście uzyskać tą przewagę technologiczną nad Rosją.
1: Pokazów Nowej Dęby jest wstępem do 34. Międzynarodowych Targów Przemysłu Obronnego w Kielcach. Czy takie targi są dziś przede wszystkim miejscem prezentacji sprzętu, czy jednak mogą wpływać również na decyzje, ważne decyzje dotyczące bezpieczeństwa państwa?
0: Tak, to jest przede wszystkim rzeczywiście pokaz sprzętu, uzbrojenia, handlowcy wystawiają, ale targi zawsze są też takim miejscem, gdzie toczy się dyskusja na temat kwestii bezpieczeństwa, sztuki operacyjnej, wymiany myśli. Sam zresztą brałem udział chociażby w Jordanii, w targach, gdzie spotykałem się z generałem Gary Harrellem, dowódcą Delty, z różnymi ludźmi. Czyli krótko mówiąc, wokół tych salonów przemysłu obronnego no, zbierają się grupy, grupki, które nie zawsze formalnie prowadzą dyskusje, które bardzo często przekładają się później na praktyczną realizację wspólnych misji czy wspólne działanie na polu walki także.
1: Wspominał pan generał o tym, że różni politycy lubią się pokazywać na tle nowo kupionego wojskowego sprzętu. No z drugiej strony nie ma co się dziwić, ale na co my dziś powinniśmy zwracać większą uwagę? Na liczbę kupowanego sprzętu czy na to, czy poszczególne systemy potrafią ze sobą współpracować?
0: No przede wszystkim powinniśmy jednak słuchać głosu tych, którzy będą ten sprzęt w praktyce wykorzystywali, czyli no, nie kupujemy byle czego, bo akurat jest pod ręką, tylko no, potrzebne są plany operacyjne zbudowane na bazie polityczno-strategicznej dyrektywy obronnej, które no, będą odpowiadały na pytania, co i ile powinniśmy kupić. No, jest wiele takich dosyć kontrowersyjnych zakupów. Śmigłowce Apache wspaniałe, cudowne, ale pytanie, czy opłaca nam się kupować 100 Apache, czy lepiej było te pieniądze zainwestować chociażby w połowie w kupno jakichś nowoczesnych dronów. Pytanie znów o czołgi. Jak się sprawdzają na polu walki? No z pewnością są potrzebne i będą potrzebne, ale pytanie w jakiej ilości? No i myślę, że na te wszystkie pytania musi odpowiedzieć przede wszystkim armia i chyba odpowiada jednak, ale też właśnie przez tego typu różnego rodzaju pokazy no ma mniej takiej możliwości czy czasu na to, żeby sprawdzać przyjęte nowe założenia związane z doświadczeniami pozyskiwanymi z terytorium Ukrainy w praktyce.
1: To wróćmy teraz do tego, o czym pan wspominał w naszej rozmowie, czyli niedzielny alarm. Systemy radiolokacyjne wykryły obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi, a ostatecznie okazało się, że było to duże stado ptaków. Czy z punktu widzenia wojska możemy mówić tutaj o prawidłowej reakcji systemu bezpieczeństwa? No bo zgodnie z obowiązującymi procedurami, to słyszymy ze strony Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, żadne tego typu wskazanie nie jest bagatelizowane i podlega szczegółowej weryfikacji. Czy jednak możemy powiedzieć o niepotrzebnym, fałszywym alarmie?
0: No, nadreakcja jest lepsza niż brak reakcji, to nie ma dwóch zdań. Ale to jest też konkretny przykład, że no, to, co nawet teraz na tym pokazie można oglądać, to jeszcze nie weszło w skład wojska. Dopiero mamy pierwsze samoloty F-35. O systemie SAM na razie mówimy. A system Barbara, o którym minister Kosiniak-Kamysz mówił ponad 2 lata temu, to jeszcze go nie mamy. Po to, żeby rzeczywiście mieć nowoczesny system rozpoznania, który potrafi zajrzeć 300 kilometrów w głąb terytorium Białorusi chociażby. No i wtedy, kiedy będziemy mieć te nowoczesne systemy, to do takich pomyłek czy takich niejasnych wskazań nie będzie dochodziło.
1: No właśnie, bo tutaj też mnie zastanawiało to, że radar może zarejestrować duże stado ptaków jako potencjalne zagrożenie. To pokazuje nam ograniczenia technologii, którą dysponujemy, czy raczej też konieczność właśnie istnienia człowieka i procedur, odpowiednich procedur, które potrafią zweryfikować takie wskazanie?
0: No jedno i drugie, ale tak naprawdę to rzeczywiście jednak ograniczenie technologii, którą na dzisiaj dysponujemy, nasycenia tą technologią, bo pojedyncze sztuki też wiele nie zmienią. I oczywiście technologia bez człowieka niewiele znaczy, czyli ten człowiek obeznany z tą technologią no potrafi zauważyć przy jej wykorzystaniu więcej niż ktoś, kto no po prostu patrzy tylko i słucha, co mu ta sztuczna inteligencja analizująca obraz podpowie.
1: Czy mieszkańcy Polski powinni przyzwyczaić się do tego, że w obecnej sytuacji geopolitycznej nawet nietypowe wskazanie radaru może uruchomić działania wojska?
0: No myślę, że tak. I tutaj znów dochodzimy do kolejnego obszaru, który też no, był mocno zaniedbany. Obrona cywilna i taka edukacja dla bezpieczeństwa, no ona nie może być taka informacja.

0: tylna sprowadzająca się do tego, żeby spakować plecak ucieczkowy, nauczyć się, że modulowany głos syreny, no to znaczy, że coś się dzieje, to ona musi się sprowadzić do tego, żeby jednak ta komunikacja była konkretna. Jeżeli jest przekazywany sygnał alarmowy, to musimy wiedzieć, ile czasu mamy, bo wtedy decydujemy. Albo gdzieś chowamy się w tym miejscu, gdzie jesteśmy, czy nawet we własnym mieszkaniu, albo też mamy wystarczająco dużo czasu, żeby na wypadek takiego zagrożenia, no do tego schronu, który jest zazwyczaj kilkaset metrów od własnego domu, po prostu pójść.
1: To nieporozumienie z tym dużym stadem ptaków, panie generale, to powinien być dla społeczeństwa sygnał uspokajający, no bo system ostatecznie zadziałał, czy jednak ostrzegawczym, bo pokazuje, jak łatwo może dojść do zakłócenia normalnego funkcjonowania przestrzeni powietrznej?
0: Znaczy, ja bym nie przesadzał z takim nadawaniem wagi temu, co się wydarzyło. Natomiast no, musimy sobie zdawać sprawę, że technologia czasem potrafi być zawodna, że no, nic jednak nie zastąpi człowieka, a technologię trzeba po prostu udoskonalać tak, aby rzeczywiście była odporna na takie znaki, które no, niekoniecznie są związane z rzeczywistością.
1: No to teraz podsumowując trochę te wątki, o których rozmawiamy, no bo mamy jednak ciekawy kontrast. Z jednej strony radar wykrywa stado ptaków, uruchamiając procedury weryfikacyjne. Z drugiej strony wojsko pokazuje systemy przygotowane do zwalczania realnych zagrożeń, w tym dronów, o których rozmawialiśmy. Jak daleko jesteśmy od sytuacji, w której polskie niebo będzie rzeczywiście wielowarstwowo chronione?
0: No to jest rzeczywiście program Wisła, Narew, Pilica, zostały uruchomione kilka lat temu, no ale to są zaniedbania z kilkudziesięciu lat. Myśmy zrezygnowali całkowicie z powszechnej obrony przeciwlotniczej właściwie. No system takiej obrony powietrznej po prostu budujemy od początku i na innych zasadach niż wcześniej funkcjonował. To nawet co pan powiedział, on musi być wielowarstwowy, musi opierać się na takim zarządzaniu przestrzenią powietrzną zintegrowanym, skomputeryzowanym, tak aby rzeczywiście sensory, które no muszą być rozmieszczone w terenie, plus jeszcze czynnik ludzki z wielu źródeł, były łączone w jedną całość i na tej bazie, żeby były wskazywane te środki zwalczania, które powinny podjąć działanie. No a to się musi odbywać przy wsparciu technologicznym, ponieważ no dzisiaj nawet drony już nie lecą kilka godzin, tylko już mają napęd odrzutowy i taki to też w zestawieniu tego z tym systemem alarmowania, który tam się w Lublinie gdzieś pojawił, że ktoś tam musiał z domu wyjść, żeby uruchomić syrenę i trwało to kilkanaście minut, no to kompletnie nie będzie działało. To rzeczywiście wszystko musi ulec takiej rewolucji technologicznej.
1: No nie tak to powinno wyglądać. Ja tak delikatnie się uśmiecham, słuchając tego, o czym pan generał wspomina, no ale to nic śmiesznego, biorąc pod uwagę powagę sytuacji, z którymi możemy mieć do czynienia. Na koniec naszej rozmowy, nie powstanie Europejska Grupa Wysokiego Szczebla do Spraw Obronności, tak donoszą media. Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas pod naciskiem części państw członkowskich miała nagle zrezygnować z powołania tego ciała, w którym zasiadać mieli wysocy rangą politycy i wojskowi. Grupa miała szukać nieszablonowych sposobów na jak najszybsze uzupełnianie luk w europejskich zdolnościach obronnych i przedstawić swoje pomysły w raporcie. Tutaj chyba wkrada się polityka, to niedobrze dla europejskiej obronności.
0: No z pewnością to nie jest dobra informacja, ale Europa no, rozpędza się powoli i tak już robi zdecydowanie więcej niż wtedy, kiedy ta pełnoskalowa agresja Rosji na Ukrainę się rozpoczęła. I myślę, że wrócimy do tego tematu, bo nie mamy w istocie żadnego wyjścia. Europa musi sama zbudować własne zdolności obronne w ramach sojuszu NATO, w ramach Unii Europejskiej. To NATO 3.0 to już nie jest jakaś taka mrzonka, to jest po prostu konieczność, którą jaką Polska budujemy, bo nie patrząc na sygnały z zewnątrz, po prostu widać, że premier, rząd no, przykłada dużą wagę do budowania naszego bezpieczeństwa.
1: Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i pana komentarz w Polskim Radiu 24. Generał dziękuję. Roman Polko był naszym gościem.
2: Reklama. Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie

0: sprzętowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
1: Ogłoszenie społeczne. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 14:30, Aleksandra Kozera. Zapraszam. Na początek ostrzeżenie z Ministerstwa Obrony. W najbliższych dniach w Polsce odbędą się specjalne testy wojskowe. Poinformował o tym wiceszef MON Cezary Tomczyk.
4: W ciągu najbliższych dni na terenie Polski będą odbywały się specjalne testy wojskowe, jeżeli chodzi o rażenie dalekiego zasięgu na odległości 1000 kilometrów. Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą. Chciałbym Państwa uprzedzić i za pośrednictwem mediów wysłać ten sygnał do mieszkańców naszego kraju.
3: Cezary Tomczyk mówił o tym w Nowej Dębie, gdzie kierownictwo MON-u obserwowało wojskowe ćwiczenia, w tym pokaz wyszkolenia żołnierzy w namierzaniu i skutecznym zwalczaniu wrogich dronów. Teraz Warszawa. Prokuratura rejonowa z Ursynowa zajmuje się sprawą walącego się bloku przy Hirschfelda 2. Dowiedziało się Polskie Radio RDC. Śledczy wyjaśniają, dlaczego władze spółdzielni i Mielin nie przeprowadziły ewakuacji walącego się budynku. To narażenie życia i zdrowia kilkudziesięciu osób, mówi rzecznik prokuratury Piotr Skiba.
5: Prokuratura rejonowa Warszawa Ursynów w Warszawie nadzoruje postępowanie w sprawie sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zawalenia się budowli przy ulicy Hirschfelda 2 w sposób zagrażający życiu i zdrowiu 44 rodzin zamieszkujących blok imienie poprzez zaniechanie ewakuacji mieszkańców.
3: O tym, że mieszkańcy powinni opuścić budynek, zdecydował powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Do ewakuacji miało dojść 26 czerwca. Na koniec podsumowanie wakacji. Tego lata najchętniej odwiedzaliśmy Turcję, Grecję i Egipt. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystyki. Jej rzeczniczka Katarzyna Turosińska mówiła Polskiemu Radiu 24, skąd ta niesłabnąca popularność Turcji.
6: Ponieważ ma bardzo rozbudowane, duże ośrodki, które mają bardzo dobre połączenie. Są świetne połączenia lotnicze. Są w specjalizowane hotele zarówno dla osób dorosłych, jak i rodzin z dziećmi w różnym wieku. Także tutaj Turcja zdecydowanie wygrywa i odstawia pozostałe kraje.
3: W pierwszej dziesiątce są także Hiszpania, Bułgaria, Cypr, Malta i Chorwacja. Wspomnieniem wakacyjnego wypoczynku kończymy to wydanie informacji. Na kolejne punktualnie o 15:00 zapraszam w imieniu Łukasza Pastora. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia jutro.
7: Dzień w Polskim Radiu 24.
8: Jest 14:33, a my wracamy do krajowej polityki.
1: Stan dnia.
8: Choć przed nami też zawiłości dotyczące wymiaru sprawiedliwości i Trybunału Konstytucyjnego, bo wybrany na sędziego TK Maciej Berek ma nadzieję, że w sprawie jego ślubowania wszystko będzie przebiegać zgodnie z prawem. O ewentualnym ślubowaniu w Sejmie mówić nie chce, bo liczy na to, że Karol Nawrocki zaprosi go do Pałacu Prezydenckiego. Na razie takiego zaproszenia nie dostał. Dostał za to zaproszenie od marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego, który w piątek, jak mówił, pomylił się i zagłosował przeciw jego kandydaturze. Łączymy się teraz z Sylwią Białek, która jest w Sejmie. Sylwio, dzień dobry.
9: Dzień dobry.
8: Powiedz, jakie są w takim razie możliwe scenariusze w tej sprawie?
9: Maciej Berek przed południem pojawił się dziś w Sejmie i w rozmowie z nami z dziennikarzem.

dziennikarzami mówił, że zrobi wszystko, żeby sędziowie nie siedzieli na korytarzu Trybunału Konstytucyjnego, tylko zajęli się orzekaniem. Były minister ma nadzieję, że do pałacu

0: zgodnie z przepisami przebiegało.
1: Michał Woś z Prawa i Sprawiedliwości uważa jednak, że prezydent Karol Nawrocki ma nie tylko możliwość, ale obowiązek nieprzyjęcia ślubowania od Macieja Berka. Zaznaczył, że w przypadku wyboru byłego ministra są wątpliwości formalno-prawne. Chodzi o to, czy Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez 10 lat.
2: Jak wiemy, był wpisany na listę radcowską, ale to nie jest tożsame z wykonywaniem zawodu. Co więcej, urzędy, w których pracował, potwierdzają, że stanowiska, które tam zajmował, nie były stanowiskami radcy prawnego i związanymi z byciem przez niego radcą prawnym. W związku z tym pan prezydent ma nie tylko możliwość, ale prawny obowiązek powstrzymać się z przyjętym ślubowaniem.
1: Maciej Berek odpierał dziś zarzuty, że przy jego wyborze zostały naruszone kwestie formalne.
0: Najpierw słyszałem, że moje kandydatowanie jest niewłaściwe, ponieważ zbyt blisko współpracowałem z premierem Tuskiem. Potem słyszałem o tym, że nie spełniam standardów wynikających z nieobowiązującej ustawy. Potem usłyszałem, że nie spełniam wymagań formalnych. Po czym minister Bogucki przybył do Sejmu i próbował posłów powstrzymać przed tym głosowanie. Więc jakby liczba argumentów, która była użyta w ciągu kilkudziesięciu godzin, żeby uniemożliwić, zniechęcić posłów do dokonania tego wyboru, jest rzeczywiście niezwykle frapująca.
1: Maciej Berek został dziś zaproszony do Sejmu przez Włodzimierza Czarzastego, marszałek Izby. Chciał po prostu wyjaśnić sytuację z ostatniego piątku, kiedy, jak tłumaczył, błędnie zagłosował przeciwko kandydaturze Macieja Berka, jako jedyny zresztą z lewicy. Pozostali posłowie, którzy byli przeciwko, po prostu wstrzymywali się od głosu, ale marszałek był pytany dziś o ewentualne plany prezydenta wobec przyjęcia bądź też nieprzyjęcia ślubowania od Macieja Berka i tak odpowiedział.
3: Myślę, że to zależy, proszę Państwa, od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć od zmiany klimatycznej, to może zależeć od nastroju, to może również zależeć od tego, jakiej piosenki wysłucha. Myślę, że to są takie merytoryczne historie, które wpływają na decyzję pana prezydenta.
1: Wakat na stanowisku sędziego Trybunału Konstytucyjnego pojawi się 18 września. To, czy prezydent zaprosi Macieja Berka do siebie na przyjęcie bądź też nieślubowania, jest na razie kwestią otwartą. W ubiegłym tygodniu Karol Nawrocki mówił w rozmowie z dziennikarzami, że na razie nie podjął decyzji w tej sprawie. Na pewno w przypadku braku takiego zaproszenia prezydent nie będzie mógł użyć tej argumentacji, która podawana była w kwietniu tego roku. Wówczas zaproszenia nie było dla czwórki sędziów, bo jak tłumaczyła Kancelaria Prezydenta, Karol Nawrocki przyjmuje ślubowanie, bo powołuje Sejm, przyjmuje ślubowanie tylko od tych sędziów na te wakaty, które powstały za jego kadencję. A wakat w przypadku Macieja Berka pojawi się dopiero 18 września, czyli jak najbardziej za kadencji prezydenta Karola Nawrockiego.
4: Te wszystkie informacje zebrała dla Państwa Sylwia Białek. Bardzo Ci dziękuję.
1: Dziękuję
4: do
1: bardzo.
4: Usłyszenia. A teraz szerzej to wszystko omówimy z naszym gościem w Polskim Radiu 24.
5: Komentarz.
4: A razem z nami jest pan redaktor Paweł Orlikowski. Na temat, panie redaktorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: No i idąc w ślad za słowami marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o tym, co może wpłynąć na decyzję prezydenta Karola Nawrockiego, jak pan sądzi, czy zgodzi się pan z marszałkiem, że i pogoda, i piosenka, której prezydent wysłucha i tak dalej, czy zupełnie inaczej, bez przekąsu patrzy pan na tę sprawę?
6: No, niezbadane są wyroki, można byłoby powiedzieć, i teraz nie wiadomo, czy losu, czy boskie, czy kto w co wierzy. No, marszałek Czarzasty z sobie dobrze znanym stylu to komentuje, natomiast no, interpretacja konstytucji została już chyba przez konstytucjonalistów dość istotnie omówiona przy poprzednich zaprzysiężeniach, nie zaprzysiężeniach, ale wyborze przez Sejm. No, Sejm wybiera... Prezydent odbiera ślubowanie, nie nadaje, nie decyduje, a to, że rzeczywiście, czy nagle prezydent, wychodząc ze swojej roli konstytucyjnej, stawia się ponad konstytucją i twierdzi, że będzie decydował, a co to jest niezwłocznie, a czy może przyjąć, czy nie przyjąć, a co to znaczy wobec prezydenta. Zresztą sam prezydent Karol Nawrocki ma taką dość dziwną manierę wypowiadania się o sobie w trzeciej osobie. Prezydent Polski mówi o sobie, zdecyduje prezydent, zrobi prezydent, odpowie na wezwanie prokuratora, czy tam zaproszenie prokuratora do składania wyjaśnień i tak dalej, i tak dalej. No więc co figura prezydent, za którą stoi Karol Nawrocki, zrobi, nikt z nas nie wie, z jego otoczenia. Najpierw wydaje mi się, że mogliśmy odczytywać takie komunikaty, że skoro Berek jest państwowcem, no to w sumie co szkodzi go przyjąć od niego, odebrać to ślubowanie. No a z drugiej strony ta narracja chyba

0: już im bliżej wyboru przez Sejm Piątkowy była, no to, to trochę się mogła zmieniać i znowu kierowana była w stronę no tej ustawy, która to nie przeszła, prawda, o karencji. No i tu jest dużo wątków, więc...
1: No tak, ale dla opozycji to bardzo wygodna sytuacja, trzeba powiedzieć, no bo może z całym przekonaniem mówić, że obecny rząd, czy przede wszystkim premier Donald Tusk i Koalicja Obywatelska mieli odpolitycznić Trybunał Konstytucyjny i wymiar sprawiedliwości. Te plany mieli na swoich sztandarach politycznych, a tutaj się okazuje, że wysyłają człowieka, który, jak sam premier go określa, był jego, czy jest prawą ręką.
0: No i trudno im odmówić logiki w te, akurat w tych wypowiedziach, no bo pan, panie redaktorze, przyzna sam, że no, na, czy to w polskim Radiu 24 wielu komentatorów, czy w innych mediach, nie tylko publicznych, mówiło się o tym dość głośno, że jest to dość dziwny ruch ze strony no, premiera Donalda Tuska właściwie, który być może krótkoterminowo wcale nie będzie oznaczał nic drożnego. Ta logika jego z kolei jako premiera jest taka, że no, ktoś musi i trzeba uzdrowić i tak dalej. Znamy te wszystkie komunikaty, natomiast no, jest to kontrowersja nie dlatego, jak tą osobą jest Maciej Berek, nie jakie ma doświadczenie zawodowe, nie jakim jest człowiekiem i tak dalej, bo nikt mu kompetencji pewnie nie odbiera, ale fakt, że prosto z rządu do Trybunału Konstytucyjnego idzie, a coś innego się zapowiadało, znaczy to Maciej Berek jest jedynym w Polsce prawnikiem, który zasłużył na to, by do tego Trybunału Konstytucyjnego zostać wybranym. No chciałoby się trochę pół żartem, pół serio powiedzieć, że ta piątkowa pomyłka Włodzimierza Czarzastego, marszałka, no członka Lewicy, ale jednej z ważniejszych postaci koalicyjnego rządu, no, że ta pomyłka mogłaby pół żartem, pół serio, dobrze, że nie była przeważająca, bo może trzeba by było wtedy doprowadzić do reasumpcji. A już wtedy to w ogóle można byłoby ukonstytuować, w cudzysłowie ukonstytuować, działanie poprzedników, czyli obozu przede wszystkim Prawa i Sprawiedliwości, który w 8 lat rządów zdaje się dość lekko podchodził do szanowania zapisów konstytucyjnych. I tak oto zamknięty obieg, i to jesteśmy w tym kole zamkniętym i tak jak mówię, Maciejowi Berkowi nie odbieramy kompetencji, ale jednocześnie pytania o to, czy na pewno, czy to dobry wybór i czy przyszłościowo, w momencie, w którym nie wiadomo, jak będzie wyglądała Sejm po wyborach w 2027 roku i jak to będzie za kilka lat, czy tego rodzaju decyzje, wybory na pewno będą dobrze oceniane i to będą może, służyły.
1: Panie redaktorze, to może właśnie dlatego, że nie wiadomo, jak to będzie wyglądało?
0: Że wtedy to jest uzasadnienie dla tej decyzji?
1: Tak, że no może to znaczy, pewne no, polityczne jednak no, zabezpieczenie.
0: No właśnie, no czyli jednak polityczne zabezpieczenie Trybunału Konstytucyjnego, który ma być odpolityczniony i ma zajmować się tym, czym Trybunał powinien się zajmować. Ja nawet kiedyś rozmawiając z mecenasem Przemysławem Rosatim, członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej, tak usnułem takie pytanie, a dlaczego, że im głośniej, czy właściwie taką tezę, pytanie z tezą, że im głośniej jest wokół sędziów Trybunału Konstytucyjnego, im bardziej znamy nazwiska sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tym bardziej jest to polityczny organ, a wtedy, kiedy on jest konstytucyjny i działa jak należy, to większość opinii publicznej nawet nie zna nazwisk tych sędziów. To wtedy moim zdaniem nie dlatego, że oni się nie interesują, tylko nie ma wokół tego wrzawy politycznej, co oznaczałoby, że wtedy Trybunał Konstytucyjny nie jest polityczny. Wybieranie na zapas, wybieranie polityczne, wybieranie pod zabezpieczenie, no nie wiem, to ma być bezpieczeństwo dla nas, obywateli, że konstytucja nie będzie dalej łamana, no to chciałbym to usłyszeć, że być może polityczny wybór, bo z rządu do Trybunału, ale to dla was, obywatele, żebyście się czuli bezpiecznie, no a Maciej Berek musiałby to swoimi działaniami potem udowodnić, że nie będzie kontrpolitycznym prawnikiem w Trybunale Konstytucyjnym, sędzią, tylko jednak człowiekiem apolitycznym, a no chyba nikt nie uwierzy po stronie demokratycznej w tłumaczenia, że Berek nie jest członkiem Koalicji Obywatelskiej, to znaczy, że nie jest politycznym, bo tak samo kandydatem niepolitycznym, bo obywatelskim był Karol Nawrocki w wyborach prezydenckich. On też przecież członkiem Prawa i Sprawiedliwości nigdy nie był, ale nikt nie ma wątpliwości, z jakiego środowiska jest. Więc możemy sobie między bajki wkładać tego rodzaju opowiastki, że to jest człowiek niepolityczny, no bo jeśli się wchodzi do rządu, a ten rząd ma barwy partyjne, szczególnie, że jest się bliskim współpracownikiem Donalda Tuska i to nie od teraz, a od pierwszego rządu, bo już wtedy był sekretarzem stanu, no to trudno jest wierzyć w jego apolityczność. No niestety. Mi mimo że z całą dozą, nie wiem, sympatii czy podziwu dla dokonań i kompetencji Macieja Berka mogę mówić, no to jednak jeśli się coś proponuje i się mówi A, to powinno się też powiedzieć B.
1: To teraz kolejna kwestia, wracając do marszałka Sejmu i jego pomyłki, o której też w

0: Wspominaliśmy i omawialiśmy, o czym według pana redaktora świadczy brak sprzeciwu wśród współkoalicjantów a propos tej decyzji w sprawie powołania Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego?
1: No, jak rozumiem, te spotkania za zamkniętymi drzwiami, które się przed tym głosowaniem odbywały, to było liczenie szabel i jednak uzgodnienie, no, że słuchajcie, musimy pokazać, w szczególności, że to później źle wygląda w opinii publicznej, kiedy wychodzimy na konferencję, próbujemy mówić o tym, że nie możemy dopuścić prawicy czy skrajnej prawicy do władzy, a jednocześnie nie jesteśmy sami w stanie dogadać się w najprostszych wyborach, najprostszych w tym rozumieniu głosowania względem sędziego Trybunału Konstytucyjnego, bo tu akurat co do zasady większość rządowa powinna być zgodna. No więc dobrze, że akurat taką zgodę przy tak podstawowym aspekcie udało się wypracować i chyba to właśnie o to chodzi, abstrahując oczywiście od pomyłki, błądzić rzecz ludzka, no to moim zdaniem to było pokazanie szabli, policzenie szabli, pokazanie, że no jesteśmy razem, działamy razem, jesteśmy koalicją rządzącą i to nie jest tak, że pękamy od środka i prawica może zacierać ręce, bo my sami ze sobą nie jesteśmy.
0: To właśnie pytanie, czy my jesteśmy razem, czy poddajemy się woli po prostu premiera Donalda Tuska?
1: W tym akurat wydaje mi się, że też... No bo mamy daleki dystans jeszcze do kolejnych wyborów. Jest dopiero początek września i wydaje mi się, że gdyby nie było, no bo tam zresztą zdaje się w Polsce 2050 nie było dyscypliny, prawda, partyjnej, każdy mógł głosować jak chce, a zagłosował jak zagłosował. No i teraz chodzi mi o to, że jest jeszcze daleki dystans do wyborów, żeby polec na tym, że były różnice zdań co do wyborze Berka. Wydaje mi się, że gdyby część koalicjantów zagłosowała przeciwko, byłaby w stanie się jakoś z tego wytłumaczyć, że to wcale nie, że się rozpada rząd, bo w sprawach ustaw, projektów rządowych, jakichś dla rozwoju Polski, dla tego, żeby obywatelom żyło się lepiej, no to działamy razem, a tutaj sędzia Trybunału Konstytucyjnego, jak ma być odpolityczniony, to wybierzmy takiego, który, co do którego nie będzie wątpliwości, więc wydaje mi się, że to nie jest tak, że Donald Tusk narzucił, wszyscy za tym ślepo poszli. Chyba wydaje mi się, że zaczęli widzieć, co się wokół tego dzieje, zaczęli patrzeć, jak to się przekłada, że to po prostu niedobrze wygląda, że w sumie to ten Berek nie jest takim najgorszym kandydatem, że jakoś się to jego polityczne zabarwienie uda wytłumaczyć i w sumie, no bo kto lepszy i że w sumie poszliśmy w narrację, że ten Trybunał Konstytucyjny trzeba uzdrowić od środka, od ogona do głowy, no i pewnie to ta narracja zwyciężyła.
0: Kolejny temat przed nami dotyczący afery upadłej giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Jak się okazuje, rząd przygotuje czwarty projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Jego szczegóły ma przedstawić wkrótce minister finansów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że ta sprawa w końcu musi zostać załatwiona.
2: Rynek kryptoaktywów wymaga regulacji. Też jest rozporządzenie MiCA do europejskiej i myślę, że warto chwilę poczekać i przygotować jakąś nową regulację, która uwzględni również nowelizację tego rozporządzenia europejskiego. Na pewno nie możemy zostawić tego rynku bez żadnej regulacji. No, zasadnicze sprawy się nie zmienią, bo musi być nadzór państwa, musi być nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad całym tym rynkiem.
0: Musi być pytanie, czy będzie, panie redaktorze, do 4 razy sztuka w sprawie kryptowalut?
1: Nie rozumiem trochę tego, bo szczerze mówiąc... To zgranie na zwłokę, szczególnie gdy tak głośno mówiło się o deregulacji, tu jeszcze mógłbym puścić oko, od czego był pan Maciej Berek, prawda? No i jeśli mówimy tak dużo o deregulacji, to czemu by jednak, bo nie wiem, o co jest ta wojenka, żebyłby nie przyjąć tego unijnego rozporządzenia plus zero, w sensie taki jak jest. I wtedy rozumiem, że tu byłby pewnie konsensus i zgoda, bo jeśli ja słyszę, że w zasadniczych kwestiach, czyli co do zasady zapisy się nie zmienią, czyli zmienią się w jakiejś części, ale w głównej nie, no to rozumiem, że to może być taka zabawa w kotka i myszkę, to znaczy przygotowujemy projekt podobny, zbieżny lub identyczny, a prezydent wetuje i tak się bawimy, chyba że to jest taka niepisana zgoda na to, żeby tak przeciągać tę sprawę i żeby nikt nie miał problemu, przynajmniej do końca obecnej kadencji, z ewentualnym pojawieniem się jakiejś firmy dotyczącej kryptowalut i nie daj Boże, żeby była znowu jakaś afera, że są ludzie poszkodowani finansowo, no to może już lepiej, żeby żadna firma w ten sposób nie mogła działać legalnie, bo my nie mamy tego unijnego rozporządzenia MiCA, no to te firmy u nas na pewno nie będą stacjonowały, więc jeśli już, to gdzieś za granicą, po aferze Zonda Krypto pewnie mało kto będzie chciał się w ogóle jako polska firma rejestrować, no to może w sumie lepiej dla wszystkich, bo żaden z obozów nie będzie można już przykleić kolejnej afery do tego czy innego obozu. obozu. I trochę tak to wygląda, jak taka właśnie, czy nie wiem, że zabawa w kotka.

0: myszkę czy w ciuciu babkę, no jakaś zabawa, no bo ewidentnie...
1: Czyli stawia pan redaktor tezę, że odwlekanie tego tematu wszystkim stronom politycznego sporu się opłaca?
0: Wydaje mi się, że opłaca się. Znaczy, gdybyśmy zakładali, że miałby być znowu jakiś nieuczciwy wykwit, a z drugiej strony można powiedzieć zupełnie inaczej. Nie mamy rozporządzenia MiKa wdrożonego i nikt legalnie może nie może działać, ale z drugiej strony nie mamy też przepisów kontrolujących, więc czy czasem nie otwieramy dużo szerzej bram dla ewentualnych oszustów, którzy mogą naciągać ludzi, a my nie będziemy mieli narzędzi, żeby ich eliminować, bo to jest miecz obosieczny. I z jednej strony można sobie wyobrażać, że teoretycznie żadna firma nie może działać legalnie i to jest prawda, ale druga strona tego medalu jest taka, że nie może działać legalnie, ale nie mamy organu nadzoru nad tymi firmami, które się tym konkretnie zajmują. No i te obecny kodeks karny może za tym po prostu nie nadążać, więc przydałoby się mieć takie przepisy, które... A czemu nie przyjąć tego po prostu rozporządzenie plus zero i jeśli będzie niedoskonałe, to wtedy ewentualnie dokładać, nowelizować, czy w jakiś sposób reagować. To jest takie dziwne, bo jak rozumiem, to będzie, wysyłamy projekt, tam jest weto. Tego weta ze strony Pałacu Prezydenckiego też nie do końca rozumiem, bo czemu by wetować te przepisy? Nie, no, ja rozumiem, że tam są pewne kontrowersje co do mocy sprawczej Komisji Nadzoru Finansowego, no ale no nie wiem, no tu wydaje mi się, że to jest taki temat, który mimo kohabitacji powinien zostać dogadany gdzieś w zaciszu gabinetu, nie na linii Nawrocki-Tusk, a urzędnicy odpowiedzialni za pracę nad cyberbezpieczeństwem, nad finansami, nad prawem i powinni dojść do porozumienia i po prostu przyjąć jakąś wspólną ustawę, nie rozumiem, no ale...
1: Nie, może
0: no,
1: by został dogadany, gdyby nie afera Zonda Krypto, no bo ona też rozgrzewa polityków i dzieli na te obozy, które wzajemnie przerzucają się tutaj odpowiedzialnością. Jak ta sprawa rzutuje dzisiaj na Prawo i Sprawiedliwość?
0: To jest gdzieś, nie wiem, czy to chyba na antenie Polskiego Radia 24 usłyszałem ostatnio takie stwierdzenie, że tak, zdecydowanie, bo to było, że PiS jest teflonowy. Tak, pamiętam to program Czarnecki, Roch, może pan nakierować. W każdym razie gościem był Przemysław Sadura i on mówił o takim teflonowym PiSie, że już było tyle afer, które każdy normalny rząd by obaliły, a PiS trwa i nic go nie przewraca. No nie jest teraz w rządzie, jest w opozycji, ale no nie wiem, na takim poziomie poparcia, jakim jest dziś, to chyba, nie wiem, już mocniej szkodziły te wojenki wewnętrzne, Morawiecki, Rozwój Plus, jakieś zbliżenie się do Konfederacji, to takie kolokwialnie mówiąc konfiarstwo, taka braunizacja PiSu, to chyba dużo bardziej szkodziło temu ugrupowaniu niż coś, co rzeczywiście powinno szkodzić, jak duża afera. Jaki będzie przebieg, co będzie za rok i czy za rok przy kampanii wyborczej w ogóle jeszcze o Zonda Krypto będziemy mówili, to się okaże. Na dzisiaj na pewno nie pomaga, ale czy bardzo szkodzi. Z tego, co słyszymy też już tak krótko kończąc, to jak są wyznawcy danych ugrupowań, to rozumieją tak, że Zonda Krypto to jest albo afera Tuska, albo afera Kaczyńskiego, albo szerzej, albo afera PiSu, albo afera Koalicji Obywatelskiej. W zależności, kto na kogo głosuje, to tak widzi tę samą aferę. I to jest dość niebywałe.
1: Czyli każdy będzie miał swoją rację w tej sprawie.
0: I każdy będzie miał swoją rację i każdy od rykoszetem może też w tym jakkolwiek oberwać, nie?
1: A propos tego podcastu, o którym pan mówił, programu, to Strefa Wpływów w Polskim Radiu,
0: tak.
1: Podcast Pani polityczny.
0: Grocha jeszcze, tak?
1: Tak jest. Tematy polityczne podejmujemy i rzeczywiście ten komentarz o teflonowym Prawie i Sprawiedliwości się pojawia. Jeszcze kilka pytań można by było zadać o to, kto w polskiej polityce jest teflonowy albo nie, no, ale to przy innej okazji. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie i naszą rozmowę. Redaktor Paweł Orlikow na temat Dziękuję. Był naszym gościem. Dziękuję, do usłyszenia.
2: Stan dnia.
1: W polityce gorąco, to jest pewne, ale my politykę zostawiamy teraz na boku, a spójrzmy na to, co dzieje się za naszymi oknami i co będzie się działo w najbliższych dniach, tygodniach, jeżeli chodzi o pogodę. Razem z nami pan Przemysław Makarewicz, synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: No i jak ja czytałem prognozę pogody, to słyszałem, widziałem, że ma się ocieplać. Jak to wygląda w takim razie, jeżeli chodzi o najbliższe dni? Czy faktycznie do naszego kraju wracają upały?
3: Właśnie pan redaktor wspomniał o tym, że w polityce gorąco, ale w pogodzie też się zrobi gorąco.

0: jednak napływ tego bardzo ciepłego powietrza będzie dosyć krótkotrwały. No niemniej jednak zaznaczy się napływ tej ciepłej masy powietrza jutro zdecydowanie. W całym kraju ta temperatura maksymalna jutro będzie dużo wyższa. Na południowym zachodzie kraju nawet do około 30 stopni jutro wzrośnie, więc rzeczywiście to w stosunku do dzisiejszego dnia to blisko 10 stopni więcej. Natomiast tak jak mówiłem, w całym kraju się wyraźnie ociepli. Na północnym wschodzie 23-24 stopnie, w Warszawie około 28 i na przeważającym obszarze kraju będzie się ta temperatura mieściła w takim zakresie 25-28 stopni. No i czeka nas jutro bardzo ładna, miejscami wręcz bezchmurna, słoneczna pogoda. Dopiero pod koniec dnia na Pomorzu Zachodnim pojawią się pierwsze przelotne opady deszczu i będzie to zwiastunem zbliżającego się frontu atmosferycznego. Ten front atmosferyczny będzie dosyć wolno przemieszczał się w kierunku południowo-wschodnim. W środę on będzie się układał tak mniej więcej od północnego wschodu, gdzieś po Dolny Śląsk. Na froncie tym wystąpią przelotne opady deszczu i burze. Za frontem napłynie już zdecydowanie chłodniejsze powietrze. Temperatura na Pomorzu spadnie do 19-20 stopni. Natomiast jeszcze będzie bardzo ciepło w centrum, 26-28, na krańcach wschodnich 29, a strefa tego najgorętszego powietrza będzie się jeszcze znajdowała na południowym wschodzie, gdzie będziemy mieli nawet 32 stopnie. No i wędrówka tego frontu będzie trwała. Będzie trwała i w czwartek już w całym kraju temperatura zdecydowanie niższa.
1: A czy w takim razie a propos tego ocieplenia, to będzie taki ostatni powiew ciepłego, słonecznego, gorącego lata w naszym kraju i później już możemy się spodziewać bardziej jesiennych temperatur, czy być może na przykład pod koniec września jeszcze jakaś wyższa temperatura wróci albo w październiku?
0: Jeżeli chodzi o najbliższy tydzień, tutaj te prognozy mają największą pewność tego, że rzeczywiście ten scenariusz, który tutaj przewidujemy, zrealizuje się, to do końca tygodnia już po tym ochłodzeniu, które w czwartek obejmie cały kraj, a w czwartek będzie dużo tych przelotnych opadów, silny porwisty wiatr i temperatura maksymalna na przeważającym obszarze Polski będzie poniżej 20 stopni. Później ta pogoda nam się poprawi. Piątek, sobota, niedziela tego słońca nie powinno zabraknąć, ale temperatury maksymalne będą na takim poziomie w okolicach zbliżonych do 20 stopni.
1: I tutaj musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę i informacje, które pan przekazał w Polskim Radiu 24. Przemysław Makarewicz, synoptyk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej był naszym gościem. Dziękuję raz jeszcze.
2: Reklama. Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
2: Bo w Media Ekspert taniej.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Po reklamie.
9: To są informacje Polskiego Radia 24.
10: Roman Rzet z zarzutami w sprawie zonda krypto. Mężczyzna może trafić do aresztu. Nowo

0: Wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego czeka na ślubowanie. Maciej Berek nie dostał jeszcze zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Wspomnimy też Andrzeja Wielowiejskiego. W Warszawie Falenicy trwają uroczystości pogrzebowe działacza opozycji demokratycznej. Minęła 15. Łukasz Pastor, dzień dobry. Najpierw zarzuty, teraz wniosek o areszt. Chce go dla Romana Rzet prokuratura. Na początek najnowsze doniesienia w sprawie afery Zonda Krypto. Śledczy postawili mężczyźnie dwa zarzuty. Podejrzany miał wyłożyć pieniądze na rozpoczęcie działalności giełdy BitBay, poprzedniczki Zondy. Został również oskarżony w innym procesie o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa VAT-owskie oraz wypranie 28 milionów złotych. Miały mu w tym pomóc rachunki na giełdzie kryptowalut. Roman Rzet nie ma żadnej wiedzy o funkcjonowaniu Zonda Krypto, tak mówi jego obrońca Błażej Gazda.
1: Dzisiaj krótsze wyjaśnienia, ale z tego co wiem, będzie kierowany wniosek o areszt. Mój klient, tak jak wcześniej mówiłem, nie przyznał się, złożył obszerne wyjaśnienia. Od razu mogę tutaj ukrócić, że jakby jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna i w tym zakresie złożył wyjaśnienia.
0: W mieszkaniu podejrzanego zabezpieczono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Romana Rzet zatrzymano w piątek, gdy miał wylecieć do Chin. Jego obrońca przyznał, że tak było, ale zapewniał, że jego klient nie chciał uciec z kraju, bo miał bilety powrotne. Tymczasem poseł PiS-u Michał Woś złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premiera. Sprawa dotyczy ujawnienia w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego Zonda Krypto. Jest to przestępstwem przewidzianym w kodeksie karnym ściganym z oskarżenia publicznego, powiedział poseł PiS-u. Po wyborze na sędziego Trybunału Konstytucyjnego czas na ślubowanie. Maciej Berek nie otrzymał jeszcze zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Były minister odpowiedzialny za politykę rządu został wybrany na sędziego Trybunału w miniony piątek. Sam zainteresowany oczekuje na ślubowanie ze spokojem. Pewności w tej sprawie nie ma jednak marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty uważa, że po prezydencie można się spodziewać wszystkiego.
2: Wakat na stanowisku sędziego pojawi się w połowie września, dlatego Maciej Berek czeka na decyzję prezydenta. Choć jak dodał Karol Nawrocki, w tej sprawie z nim się jeszcze nie kontaktował.
3: Głosowanie było w piątek, jest poniedziałek, przedpołudnie, więc myślę, że jeszcze chwila. Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy.
2: Ze spokojem na decyzję prezydenta nie czeka jednak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, bo jego zdaniem w kwestii przyjęcia bądź nie ślubowania od nowego sędziego wszystko jest możliwe.
4: Myślę, że to zależy, proszę Państwa, od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć od zmiany klimatycznej, to może zależeć od nastroju. Myślę, że to są takie merytoryczne historie, które wpływają na decyzję pana prezydenta.
2: Maciej Berek pojawił się dziś w Sejmie. Jak mówił marszałek Włodzimierz Czarzasty, chciał wyjaśnić sytuację z ostatniego piątku, kiedy, jak tłumaczył, błędnie zagłosował przeciwko jego kandydaturze. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: W informacjach Niemcy i trudna sytuacja kanclerza Friedricha Merca. To po wynikach głosowania w Saksonii-Anhalt. Przypomnijmy, w regionalnych wyborach CDU znacząco przegrała z AfD. Jakie znaczenie ma wynik tych wyborów? O tym z ekspertami rozmawiał Maciej Szefer.
5: Zwycięstwo skrajnej prawicy to trudna sytuacja dla rządu federalnego Niemiec, mówi Piotr Kubiak z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
6: Już mamy głosy płynące z szeregów CDU, domagające się gruntownych zmian w rządzie. Nawet pojawiają się głosy domagające się ustąpienia kanclerza Merca.
5: Zdaniem badacza wygrana AfD to zły sygnał dla Polski.
6: Alternatywa dla Niemiec po pierwsze jest partią, która postuluje zbliżenie z Rosją.
5: Prawicowa partia sprzeciwia się też dostarczaniu pomocy wojskowej Ukrainie, a także domaga się rewizji oficjalnej polityki historycznej Niemiec. Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego zwraca uwagę, że wynik wyborów w Saksonii-Anhalt to wyraźny sygnał dotyczący nastrojów niemieckich wyborców.
7: 75% tych wyborców tej partii głosuje z powodu na migrację i oczekują mocnego zaostrzenia kursu.
5: Za dwa tygodnie odbędą się w Niemczech wybory do Landtagu Mecklenburgii, Pomorza Przedniego oraz Izby Deputowanych Berlina. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Na koniec Warszawa. W kościele parafialnym Najświętszego Serca Jezusa w Falenicy trwają uroczystości pogrzebowe Andrzeja Wielowiejskiego. Był działaczem opozycji demokratycznej, posłem, także wicemarszałkiem Senatu. Uczestnicy uroczystości wspominają go jako rodzinnego i ciepłego człowieka.
8: Byłem jego sąsiadem przez 30 parę lat tu w Falenicy. Był bardzo mądrym człowiekiem.
9: Ja to od niedawna poznałam i rzeczywiście muszę powiedzieć, że bardzo dużo spokoju i taktu.
10: Byliśmy zaprzyjaźnieni i z dziećmi i spędzaliśmy bardzo miło czas po świętach Bożego Narodzenia w Zakopanem.
0: Andrzej Wielowiejski zostanie pochowany na cmentarzu parafialnym w Warszawie Falenicy. Zmarł 29 sierpnia w wieku 98 lat.
11: To były informacje. informacje polskiego.

0: Radia 24.
1: Deszcz tylko lokalnie na zachodzie i na północy. W pozostałych rejonach kraju słońce na przemian z chmurami. Najchłodniej na Podlasiu około 17 stopni, w centrum około 20, najcieplej do 24 w Lubuskiem i na Dolnym Śląsku.
0: Klimat.
1: Na przeważającym obszarze kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 55% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Najwięcej ze słońca. Przez cały dzień można normalnie korzystać z prądu.
0: Klimat. Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też, mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube. Po reklamie. Autopromocja.
9: Wielka historia i ta trochę mniejsza, nie mniej ważna. Słynne nazwiska, zapomniani bohaterowie i świadkowie przełomowych w dziejach wydarzeń. O tym wszystkim rozmawiamy w magazynie Turbo Historia. W każdy piątek po 22.05. Krzysztof Grzybowski, zapraszam.
0: Autopromocja.
10: Dzień w Polskim Radiu 24.
11: Mamy 7 minut po godzinie 15, a przed nami temat dotyczący bezpieczeństwa w skali światowej, no bo spojrzymy na to, co dzieje się z jednej strony w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, ale też przede wszystkim, jakie szanse są na jej zakończenie po rozmowach o pokoju na Ukrainie. Steve Witkoff i Jared Kushner w nocy opuścili Kijów, o tym teraz więcej w Polskim Radiu 24.
0: Stan dnia.
11: Amerykańscy wysłannicy w niedzielę spotkali się z Wołodymyrem Zełenskim, w sobotę z Władimirem Putinem. Ukraińscy komentatorzy są zdania, że choć jak na razie trudno mówić o pozytywnych wynikach rozmów, to ważne jest, że nie przyniosły one też rozwiązań zdecydowanie dla Ukrainy niekorzystnych. Razem z nami jest Paweł Buszko. Pawle, dzień dobry.
12: Dzień dobry.
11: Ty się przyglądałeś temu wszystkiemu, jak to wyglądało. Czy te rozmowy przybliżyły pokój i co o nich mówi się na Ukrainie?
12: No, temat wizyty amerykańskiej delegacji dominuje w ukraińskiej prasie i dominował jeszcze kilka dni temu. Wydaje mi się, że będzie o tym mówione przez kolejne dni, ale jego oceny są z grubsza podobne. Jak pisze na przykład znana publicystka i analityczka Maria Zołkina, przyjazd Witkoffa i Kushnera, choć no, ważny, nie jest jednak rozstrzygający, no i nie mógł taki być. Nie należało też żywić złudzeń, że stanie się on jakimś nowym otwarciem w negocjacjach, ponieważ na razie nie ma podstaw tak naprawdę do zawarcia porozumienia, a Rosję do porozumienia można jedynie zmusić, a jak czytamy, szansa na to rysowała się latem, kiedy to Ukraina za pomocą swoich uderzeń z powietrza paraliżowała rosyjską logistykę. No teraz szala się odwróciła, to Rosja dominuje także najprawdopodobniej na froncie, ale też w niebie, ostrzeliwując cały czas ukraińskie miasta. No ale znowuż nie jest to przewaga tej skali, która z kolei zmusiłaby Ukrainę do ustępstw. Pozytywem w tym wszystkim jest to, że proces negocjacyjny po tym wielomiesięcznej pauzie znów ruszył. No i ruszył bez jakichś zdecydowanie niekorzystnych z punktu widzenia Kijowa pomysłów. Przynajmniej z oficjalnych komunikatów tak nie wynika. Jak ocenia w komentarzu udzielonym ukraińskiej prasie były szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, plusem wizyty jest to, że rozmowy zostały wznowione, ale też jednocześnie nie ma sygnałów, że uda się szybko przełamać impas.
13: Żadnych nie ma
12: żadnych znaków, że zmieniła się pozycja Rosji.

0: czy Stanów Zjednoczonych. To minus. Nie usłyszałem też nowych pomysłów rozwiązania konfliktu. To minus, ale też plus, bo wcześniej pojawiały się takie nowe pomysły, że lepiej, gdyby ich nie było.
1: No i pojawiają się komentarze, że ta wizyta amerykańskich wysłanników to tak naprawdę takie preludium do prób nowego rozdania, jeśli chodzi o Ukrainę. Nowego rozdania ze strony Amerykanów. No otóż Trump, który przy okazji wojny z Iranem zaznaje wizerunkowych porażek, postanowił polepszyć swoje notowanie, no i szuka sukcesu na tym takim zarzuconym od już kilku miesięcy polu ukraińskim. No i to może oznaczać, że po raz kolejny będzie próbował, no co tu dużo mówić, skłonić Ukrainę do ustępstw, tak jak to było już w ostatnich miesiącach. Pamiętamy koniec zeszłego roku i tak zwaną listę ultimatów wobec Ukrainy, którą przedstawił wówczas nomen omen Łytkow. Jak się wtedy okazało, to po prostu była lista podyktowana Amerykanom przez Rosjan. Czy będzie tak też tym razem? No, to znaczy, czy Amerykanie będą skłaniać Ukraińców do ustępstw terytorialnych? A to się może okazać już niebawem, no bo zawsze po tego typu wizytach pojawiają się pewne przecieki z rozmów. Na razie ich nie ma, takich wyraźnych, ale ważnym dopełnieniem tej wizyty Witkoffa i Kushnera w Moskwie i Kijowie będą spodziewane rozmowy telefoniczne Trumpa z Putinem i Zełenskim. Znaczy, Witkoff i Kushner przyjadą do Trumpa, zdadzą mu relacje i pewnie kolejna odsłona tych rozmów, no to komunikaty po tych rozmowach. No, jedno jest pewne i co podkreślają ukraińscy komentatorzy, właściwie jedyne ustępstwa, na które może zgodzić się Zełenski, to zamrożenie konfliktu na obecnej linii frontu. Ukraiński prezydent absolutnie nie może pójść na ustępstwa terytorialne, których domaga się Putin, to znaczy nie może wycofać wojsk z terenu, których Rosja nie zdążyła zająć, a na które Rosja ostrzy sobie zęby, to znaczy całości Donbasu, obwodów zaporowskiego i chersońskiego. No i jest pewien impas. Tak więc reasumując, główny punkt sporny pozostaje po prostu nierozwiązany.
2: I cały czas sporo znaków zapytania mamy. Te wszystkie informacje zebrał dla Państwa Paweł Buszko. Pawle, bardzo Ci dziękuję. Do usłyszenia. Dobrego dnia dla Ciebie.
3: Komentarz.
2: No, nasze zaproszenie przyjęła pani Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Czy te spotkania, czy ta misja Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera i w Ukrainie, i w Rosji świadczą o tym, że mamy do czynienia z nowym rozdaniem ze strony amerykańskiej w sprawie Ukrainy?
4: Mamy do czynienia raczej z tym, że Donald Trump próbuje wygrać wojnę inną niż wojna w Iranie, bo z tą mu zdecydowanie nie idzie. On przez to zaczął mówić, że ta wojna w Iranie to właściwie nie jest wojna, tylko konflikt albo małe piwo, więc próbuje przekierować amerykańską uwagę przed zbliżającymi się wyborami do kongresu na jakiś inny konflikt, gdzie on mógłby odegrać tę rolę prezydenta pokoju, tego, który zaprowadzi ten konflikt w końcu do szczęśliwego finału, który przyniesie światu pokój. Więc to jest trochę takie zniecenie tych rozmów, które zostały zarzucone bez właściwie żadnych ustaleń i próba odgrywania takiego peacemakera, jak to Donald Trump lubi o sobie mówić. Więc pod tym względem to jest bardzo mocno obliczone na politykę wewnętrzną amerykańską, na potrzeby wyborów, na potrzeby tego, żeby Donald Trump był dużo lepiej oceniany przez amerykańskich wyborców przed zbliżającymi się wyborami do kongresu, gdzie partia republikańska może stracić większość w jednej albo w obu izbach kongresu i związać Donaldowi Trumpowi bardzo mocno ręce na dwa ostatnie lata prezydentury.
2: Ale żeby rzeczywiście był jakiś przełom, no to Donald Trump i amerykańska administracja musieliby się spieszyć. Przynajmniej na razie z tych doniesień wynika, że przełomu żadnego nie ma. No ale a propos Donalda Trumpa, prezydenta Stanów Zjednoczonych, no wcześniej się nie udało doprowadzić do pokoju na Ukrainie. Nie udało się przekonać rosyjskiego przywódcy, nie udało się przekonać prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, do wielu ustępstw. Co by się miało zmienić teraz? No bo rzeczywiście jest tak, że Donald Trump wtedy przerzucił się już bardziej w stronę Bliskiego Wschodu. Teraz, kiedy tam za bardzo Amerykanom nie idzie, wraca do samej Ukrainy. Co się zmieniło w międzyczasie?
4: Donald Trump cały czas myśli, że on ma bardzo taki mocny wpływ na Władimira Putina, czy przynajmniej jakikolwiek wpływ na Władimira Putina, że może na poziomie takich relacji między nim a Putinem osobistych coś u niego uzyskać, coś u niego załatwić. Ale wydaje się, że Putin nie chciał dać Trumpowi prezentu, bo mógłby tutaj przystąpić do jakichś negocjacji, mógłby się potencjalnie zgodzić na szczyt z Zełenskim czy z Trumpem lub na jakieś spotkanie na wysokim szczeblu, żeby Trumpowi dać trochę tego politycznego oddechu, dać taki polityczny prezent przed zbliżającymi się wyborami do kongresu. On tego postanowił nie robić.

0: Więc to też jest bardzo mocny sygnał co do tego, jak wygląda ta relacja z punktu widzenia Putina. Natomiast co by się musiało stać? No, musiałoby się stać, że Putin zdecydowałby się faktycznie dać jakiś prezent Trumpowi polityczny, ale pamiętajmy, że Donald Trump ma jeszcze 2,5 roku w Białym Domu, a Putin patrzy dużo dalej. Z drugiej strony mamy Wołodymyra Zełenskiego, którego Donald Trump próbował dopnąć do ściany w zeszłym roku. Udało się Ukraińcom czy Ukrainie nie wyjść z tego konfliktu źle, czyli nie zgodzić się na te punkty, które zostały zaproponowane przez Witkoffa, które było powtórzeniem tych rosyjskich. Więc to jest tak, i wydaje się, że być może Zełenski też próbuje przeczekać prezydenturę Donalda Trumpa. Więc to jest taki bardzo trudny moment dla Donalda Trumpa politycznie, bo on za bardzo, trzymając się jego własnej metafory o kartach, to on za bardzo nie ma jak tych kart rozdawać, żeby ten konflikt faktycznie doprowadzić do zakończenia. I wydaje się, że jego wysłannicy, którzy wypowiadają się do dziennikarzy w Kijowie, też nie do końca patrzą na to z punktu takiego widzenia geostrategicznego czy geopolitycznego, tylko bardziej traktują to jako taki biznesowy deal, który można jednak dość szybko załatwić. I wydaje się, że w ten sposób taką optykę ma też amerykański prezydent.
1: No właśnie, Steve Witkoff i Jared Kushner, czy to są osoby, które rzeczywiście mogą tutaj coś zmienić? No bo wokół panów było już trochę kontrowersji, przede wszystkim wokół Steve'a Witkoffa wcześniej. Jak to wygląda teraz? Jaka jest ich moc negocjacyjna w przypadku rozmów, nie wiem, czy to z Władimirem Putinem czy Wołodymyrem Zełenskim?
0: Donald Trump im bardzo mocno ufa i chyba to jest ta największa legitymacja, z jaką oni mogą podróżować do Rosji czy właśnie do Kijowa. I oni mają taki bardzo podobny punkt spojrzenia na stosunki międzynarodowe właśnie jak prezydent, że to jest taki deal taki deweloperski, że ziemia w Donbasie to jest trochę jak działki na Manhattanie, które można kupować, sprzedawać, które mogą zmienić właściciela bez właściwie żadnych konsekwencji. I dzięki przez to zdarza im się powtarzać bardzo mocno tę rosyjską narrację na temat tego konfliktu. Nawet w Kijowie podczas tego spotkania z dziennikarzami Kushner mówił o wspólnocie językowej Rosjan i Ukraińców, którzy mieli negocjować bezpośrednio między sobą po rosyjsku. I takie słowa w Kijowie przy dziennikarzach to nie było odebrane dobrze, może tak. I zawodowy dyplomata raczej by bardzo unikał, żeby takie słowa powiedzieć. Natomiast Kushner, jako to, że nie jest dyplomatą zawodowym, tylko jest zięciem prezydenta, no to trochę inaczej ma inne na to spojrzenie. Więc musimy myśleć o tym, że oni nie są takimi typowymi negocjatorami dyplomatycznymi, jakich moglibyśmy się spodziewać, natomiast cieszą się zaufaniem amerykańskiego prezydenta i podzielają jako światopogląd.
1: No dobrze, ale to czy my rozmawiamy tutaj o poważnej polityce, czy jednak nie? Poważnej dyplomacji.
0: No, Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych i wysyła ludzi, których ufa. Gdyby ufał bardziej, czy myślał, że ktoś doświadczony dyplomata byłby w stanie bardziej, czy lepiej załatwić ten konflikt, no to myślę, że taką osobę by wysłał. Więc póki żyjemy w realiach Donalda Trumpa, no to jest to poważna polityka, jest to poważna dyplomacja, ale przede wszystkim jest ona obliczona na dość krótkotrwały efekt, czyli to, co mogą potencjalnie uzyskać Kushner czy Witkoff, to jest raczej takie krótkoterminowe zawieszenie, zamrożenie, możliwość przeczekania czy zebrania, czy reorganizacji po obu stronach konfliktu, bo oni patrzą na to, co można jak najszybciej wygrać dla Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone mają też w tym bardzo określony interes biznesowy. Między innymi, gdyby zdjąć część sankcji nałożonych na Rosję, no to amerykańskie biznesy przywitały to z dużą ulgą, zwłaszcza gdy inna wojna w Iranie bardzo negatywnie przekłada się na to, jak Amerykanie postrzegają gospodarkę Stanów Zjednoczonych, to w jakim kierunku ona zmierza. Więc takie wyczekiwanie, że być może tutaj otworzy się jakieś okno dla amerykańskiego biznesu, też nie jest bezpodstawne i między innymi właśnie taki zestaw negocjatorów miał właśnie taki cel osiągnąć.
1: Słyszeliśmy o tym, że teraz po tych rozmowach ma się odbyć rozmowa telefoniczna prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa z Władimirem Putinem i Wołodymyrem Zełenskim. Po tym, kiedy panowie Witkoff i Kushner przekażą te informacje, które uzyskali podczas swojej wizyty, swojej dyplomatycznej, nazwijmy to tak, misji. Czy po tych rozmowach Witkoffa i Kushnera kluczowa decyzja teraz, czy kluczowy głos będzie należał do Donalda Trumpa?
0: Zdecydowanie tak. No Donald Trump jest osobą, której trudno narzucić jakiekolwiek spojrzenie czy jakiekolwiek decyzje. Natomiast Donald Trump w takich rozmowach bezpośrednich, on cały czas liczy, że bardzo dużo ugra podczas jednej rozmowy przy biurku. Jemu Putin na przykład może bardzo dużo obiecać. Donald Trump pójdzie do dziennikarzy i powie, że ta rozmowa była fantastyczna, a na froncie ze strony rosyjskiej właściwie nic się nie zmieni. Nie będzie żadnej otwartości na ustępstwa. Więc Donald Trump nie bardzo jeszcze oddziela, już pomimo tego dużego doświadczenia z Putinem i bardzo wielu rozmów telefonicznych już w trakcie drugiej kadencji, nie rozdziela tego, co Putin może mu obiecać.

0: od tego, jak właściwie ten, jaką właściwie on ma wolę zakończenia konfliktu. Wydaje się, co mówił Wołodymyr Zełenski, że tej woli po stronie rosyjskiej nie ma. I obaj przywódcy, i Putin, myślę, i że Zełenski trochę już patrzą, czy zastanawiają się na temat tego, kto i co przyjdzie po Donaldzie Trumpie, bo ta ich perspektywa jest dużo dłuższa niż amerykańskiego prezydenta.
1: No tak, ale z drugiej strony, patrząc na to, jak dynamicznie też układa się amerykańska polityka, tutaj wypadałoby zachować jednak pewną ostrożność ze strony prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, no bo nie wiadomo, jak to dalej się może potoczyć. Ja nie zakładam, że prezydent Wołodymyr Zełenski takiej ostrożności nie zachowuje, no ale myślę, że to też muszą mieć zdecydowanie mocno na uwadze. Patrząc na te rozmowy Witkoffa i Kushnera w Rosji, na Ukrainie również, jaka może być przyszłość tego wszystkiego? To znaczy, czego my się będziemy dowiadywać? Czy te rozmowy rzeczywiście były takim preludium, nie wiem, misją zapoznawczą? Czy może jednak coś ustalono, a te ustalenia poznamy w najbliższych dniach na przykład, no albo za jakiś już czas, kiedy rzeczywiście doszłoby, przynajmniej w teorii, do jakiegoś przełomu?
0: Jeśli są jakieś ustalenia, to prawdopodobnie może być tak, że możemy je poznać dopiero po wyborach połówkowych w Stanach Zjednoczonych, bo jeśli to będą ustalenia niekorzystne potencjalnie dla Ukrainy, no to Donald Trump raczej nie będzie chciał się tym chwalić przed wyborami połówkowymi, no bo to by podważało trochę ten jego taki status peacemakera, prezydenta pokoju. Natomiast jeśli byłaby to jakaś sensacyjna wiadomość, typu możliwość odmrożenia sankcji wobec Rosji, no to myślę, że Donald Trump pochwaliłby się tym jak najszybciej, no bo to by oznaczało ten boost dla amerykańskiego biznesu i to by mogło przeprowadzić tych wyborców, którzy no, są rozczarowani polityką gospodarczą Donalda Trumpa, więc prawdopodobnie to jest takie próba odmrożenia tych rozmów, które no, zakończyły się bez żadnego efektu, a czy były jakieś ustalenia, no to prawdopodobnie jakieś ustalenia mogłyby być ze stroną rosyjską, bo tutaj Witkow i Kushner mają dość dobre relacje i są bardzo otwarci na ich argumentację, natomiast musimy podkreślić, że podczas tej wizyty świetnie był przygotowany Kijów. Wołodymyr Zełenski bardzo mocno gra w grę, którą rozpoczął Donald Trump. To nie jest już ten prezydent, który był besztany przez amerykańskiego przywódcę w gabinecie owalnym, tylko ta cała wizyta w Kijowie została bardzo mocno przygotowana jako telewizyjne show, czyli coś, co Donald Trump lubi, do czego często sam się ucieka w polityce. Więc pod tym względem tutaj Ukraina bardzo dobrze rozegrała tę wizytę i ten dyplomatyczny tour właśnie na swoją korzyść. Pytanie, jak to będzie zostanie odebrane w Stanach Zjednoczonych. Pamiętajmy, że Partia Republikańska nie jest koniecznie antyrosyjska, nie jest koniecznie proukraińska. Sprzyja raczej izolacjonizmowi i temu, żeby zakończać zagraniczne wojny, a nie się w nie angażować. I finansowanie jakkolwiek, czy wspieranie Ukrainy związane z kosztami jakimikolwiek dla Stanów Zjednoczonych jest bardzo podejrzane dla amerykańskiej prawicy. Więc pod tym względem jest to cały czas trudna sytuacja dla Ukrainy. Nie wydaje się, żeby była tam jakaś taka frakcja, która byłaby jednoznacznie proukraińska przy prezydencie, nie licząc Lumer, jego doradczyni, influencerki, twórczyni, która niedawno odwiedziła Ukrainę i tak nawróciła się na narrację proukraińską, przez wiele miesięcy powtarzając wcześniej narrację bardzo mocno skupioną na propagandzie prokremlowskiej.
1: A na ile amerykańskiego wyborcę interesuje kwestia dotycząca właśnie Ukrainy, rosyjskiej agresji? No bo mówiła pani o tym, że to wszystko na potrzeby wewnętrznej polityki, że Donald Trump potrzebuje jakiegoś zwycięstwa, ale na ile te sprawy geopolityczne światowe są w ogóle ważne dla amerykańskiego wyborcy?
0: Ta konkretna część świata niekoniecznie interesuje amerykańskiego wyborcy. Oczywiście to było dla nich istotne, kiedy ta pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła. Natomiast teraz ich interesuje przede wszystkim zakończenie wojny z Iranem i to jest dla nich ta wojna, ta zagraniczna wojna, którą należy zakończyć jak najszybciej, no bo ona się bezpośrednio odbija na cenie benzyny i to jest bardzo ważny element w budżecie każdego Amerykanina. Więc oni chcą zakończyć tę wojnę, a ta wojna w Ukrainie to jest coś bardzo odległego. Jak sam Donald Trump mówił, od Ukrainy dzieli nas ocean i chyba to dobrze obrazuje, jak Amerykanie na to patrzą. Natomiast dla części amerykańskiej prawicy, dla dużej części amerykańskiej prawicy, Rosja jako taka nie jest zagrożeniem. Uważają, że Rosja nie jest zagrożeniem dla Ameryki, że Rosja nie jest już tym mocarstwem, którym była, że nie jest wcale tak silna, żeby stanowić zagrożenie dla Ameryki w tej światowej układance, czy światowej grze mocarstw. I prawdziwym zagrożeniem są Chiny. I tam na Chiny powinny się orientować przede wszystkim same Stany Zjednoczone. Więc ten konflikt to jest bardziej postrzegany jako sprawa regionalna, jako sprawa Europy, no to mamy kolejny temat, czyli relacje między Stanami Zjednoczonymi a Europą, które też za prezydentury Donalda Trumpa nie są usłane różami. Więc no to pokazuje, że to jest bardzo trudny moment i dla Ukrainy,

0: dla Ukrainy i też dla Europy, która zabiega o swoje bezpieczeństwo tutaj wschodniej flanki NATO, bo nie ma za dużo woli politycznej w Waszyngtonie, przynajmniej w tej konfiguracji, żeby faktycznie mocno stawiać, mocno inwestować tutaj na amerykańską obecność właśnie w tym regionie świata, no bo jeśli Donaldowi Trumpowi nie uda się odnieść szybkiego sukcesu, to on się znowu zniechęci i znowu będziemy musieli liczyć się z jakimś impasem
1: właśnie
0: ze strony amerykańskiej.
1: W głowie miałem też takie pytanie, ile tutaj cierpliwości jeszcze będzie miał Donald Trump do tych negocjacji, porównując to z poprzednią turą, ale tutaj poniekąd pani już odpowiedziała. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę i życzę dobrego dnia.
2: Stan dnia.
1: A my zmieniamy temat w Polskim Radiu 24 i teraz przenosimy się na nasze krajowe podwórko. Rozpoczął się proces w sprawie incydentu z granatnikiem w Komendzie Głównej Policji. Na ławie oskarżonych zasiadł były komendant główny, generał inspektor Jarosław Szymczyk, który odpowiada za posiadanie granatnika przeciwpancernego i doprowadzenie do jego wystrzału. W Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa jest Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co wiemy o pierwszym dniu tego procesu?
3: No wiemy, że proces ruszył. Ktoś powie, co to za informacja, no ale wszystko toczy się w trybie niejawnym, więc informacje z przebiegu rozprawy są bardzo skąpe. Tak mówiła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
4: Rozpoczął się proces, rozpoczęło się postępowanie, natomiast z uwagi na fakt, iż toczy się ono z wyłączeniem jawności, niestety, ale ani ja, ani inne strony nie są upoważnione do tego, aby udzielać informacji o przebiegu rozprawy. Akt oskarżenia został odczytany, rozpoczęto samo postępowanie sądowe, będzie wyznaczony kolejny termin rozprawy.
3: O tajność tego procesu wnosiła sama prokuratura. Prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa tłumaczyła, że powodem jest sytuacja międzynarodowa, no i bezpieczeństwo.
4: Z uwagi na sytuację również w kraju, na bezpieczeństwo państwa, te informacje, które są przedmiotem tego postępowania, które mogłyby zostać ujawnione, nie tylko niejawne, ale również takie informacje wrażliwe, w obecnej sytuacji w państwie, kiedy mamy do czynienia z pewnymi działaniami dywersyjnymi, muszą po prostu pozostać dla dobra państwa niejawne.
3: Tym razem na tej rozprawie stawił się sam były komendant główny policji. Jarosław Szymczyk przed rozpoczęciem tego procesu no nie za bardzo był rozmowny, a chociaż już po zakończeniu tej rozprawy szef policji no wprawdzie za dużo nie mówił, ale odpowiadał na moje pytania i z tych tłumaczył, że z uwagi na tajny charakter tego procesu nie mówił o jego szczegółach.
5: Panie komendancie, jak pan ocenia pana szansę po pierwszym dniu na obronę?
6: Ja nic nie oceniam, panie redaktorze. Ja wykonuję swoje obowiązki.
5: Ale udało się panu dzisiaj złożyć wyjaśnienia, rozumiemy?
6: Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić.
5: No tak, ale wracając do tego feralnego dnia, pan się nie czuje winny tej całej sytuacji.
6: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu. Bardzo proszę, żebyście państwo mnie przepuścili, bo chciałbym swobodnie wyjść.
3: Co grozi byłemu komendantowi głównemu policji za więzienie i posiadanie broni bez zezwolenia od 6 miesięcy do 8 lat więzienia, a drugi zarzut grozi mu od 3 miesięcy do 5 lat. To chodzi o narażenie zdrowia lub życia osób i także zniszczenie tej przestrzeni w Komendzie Głównej Policji. Oczywiście sam Jarosław Szymczyk mówił już w mediach wcześniej, że nie czuje się winny, że myślał, że ten przekazany mu przedmiot, że to nie jest broń, ale jego atrapa. Jak będzie dalej wyglądała sprawa, zobaczymy. Kolejna rozprawa zapowiedziana jest na grudzień.
1: Pozostaje nam czekać zatem na kolejne rozdziały tej sprawy. To, co wiemy w tym momencie, zebrał dla państwa Mariusz Pieśniewski. Mariuszu, bardzo ci dziękuję. Do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Klucze mam, światło zgaszone, co jeszcze? A, okno dachowe, prawie bym zapomniał. Ale zaraz, one zamkną się automatycznie, gdy zacznie padać.
2: Jedno zmartwienie mniej. Elektryczne okna dachowe Velux z czujnikiem deszczu zadbają o bezpieczeństwo Twojego domu. A kupisz je w atrakcyjnej cenie. Zapisz się już dziś na bezpłatną poradę na velux.pl.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech.

0: zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid. Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
3: Minęła 15.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Są zarzuty dla Romana Rzet w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zondy. Czego dokładnie dotyczą, tego dowiemy się już za chwilę podczas konferencji śledczych, którą będziemy transmitować. Jeden z zarzutów miał dotyczyć oszustwa. Obrońca Romana Rzet poinformował, że jego klient nie przyznał się do winy. Utrudnienia na kolei. Zablokowana jest trasa Suwałki i Kaletnik. To po wypadku na przejeździe kolejowym w Okuniowcu. Są też utrudnienia w ruchu pociągów. Na linii kolejowej Suwałki Trakiszki na obrzeżach Suwałk samochód ciężarowy wjechał pod nadjeżdżający pociąg towarowy relacji Białystok-Mockawa na Litwie. Poinformował Radio Białystok rzecznik PKP PLK Tomasz Łotowski.
4: Poszkodowany został kierowca ciężarówki. Wykolejona lokomotywa blokuje ruch. Do jej ustawienia na torach wykorzystany będzie specjalny samochód ratowniczy, tak zwany Uniroller. Ruch pociągów jest wstrzymany. Przewoźnik Intercity wprowadził zastępczą komunikację autobusową. Dzisiaj do końca dnia w rozkładzie zaplanowano 2 pociągi na Litwę i 2 z Litwy. Informacje o sytuacji podróżni znajdą na portal pasażera.pl.
3: Służby wyjaśniają przyczynę tego zdarzenia. Teraz przenosimy się na konferencję prokuratury w sprawie afery Zonda Krypto.
5: Co do zasady, prokurator nie dokonuje zatrzymania w weekendy. Te tak zwane przez nas realizacje, czyli podjęcie przez prokuratora decyzji o zatrzymaniu osoby, co do której zamierza postawić jej zarzut, przesłuchać w charakterze podejrzanego i zdecydować o ewentualnych środkach, odbywa się zazwyczaj w dni powszednie. Jednakże w szczególnych okolicznościach, nie mówię tu nawet o sytuacji zatrzymania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, ale w sytuacji, kiedy prokurator uzyska informację, że może dojść do zdarzenia, które utrudni albo uniemożliwi prowadzenie postępowania przygotowawczego z udziałem określonej osoby, podejmuje taką decyzję również w dni wolne od pracy. Tak stało się w tym przypadku. Prokurator uzyskał informację, że może dojść do opuszczenia terytorium polskiej osoby, co do której zamierzał przedstawić jej zarzuty. Stąd to zatrzymanie w sobotę. To tak gwoli wyjaśnienia. Prokurator przesłuchał pana Romana Rzet, oczywiście uprzednio ogłaszając mu zarzuty. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera 2 przestępstwa. Pierwsze przestępstwo to jest przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych. Natomiast drugie przestępstwo to przywłaszczenie powierzonego mienia w postaci środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalutowej, działając w ramach zorganizowanej grupy przestępczej z ustalonymi przez prokuraturę osobami, poprzez dokonywanie bez upoważnienia i w celu osiągnięcia korzyści majątkowej zmian, usuwania oraz wprowadzenia nowych danych, zapisów informatycznych, a także poprzez wpływanie na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie i przekazywanie tych danych w ramach giełdy kryptowalutowej. Pan Roman Rzet nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, ale złożył wyjaśnienia. Prokurator, oceniając zgromadzony już dotychczas materiał dowodowy oraz treść wyjaśnień podejrzanego, uznał, iż zachodzi konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku tego postępowania poprzez izolację pana Romana Rzet i dlatego też podjął decyzję o skierowaniu do Sądu Rejonowego Katowice Wschód w Katowicach wniosku o jego tymczasowe aresztowanie. Za podstawę Uzasadniając swój wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania, przede wszystkim prokurator wskazał na dowody, które wskazują na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch czynów przez pana Romana Rzet.

Natomiast uzasadniając konieczność zastosowania tymczasowego aresztowania przez sąd, wskazał na trzy przesłanki przewidziane w naszej polskiej procedurze.

0: znała, więc proszę o taką informację, bo to jest chyba kluczowa informacja.
1: Panie redaktorze, mogę powiedzieć, że pan... że pan Kral ma status, co do którego nie mogę się wypowiedzieć. Jest to decyzja prokuratora prowadzącego postępowanie.
0: Proszę mi wyjaśnić, czyli kluczowa osoba w śledztwie, może pani powiedzieć o jego statusie, czy jest świadkiem, czy jest podejrzanym, od tego, jaki ma status, od tego zależy. Na przykład jakość jego zeznań, to co może zeznawać, więc... Jeszcze raz proszę jej opinii, to nie do mnie, tylko do opinii.
1: Ale panie redaktorze, czy pan czuje się kompetentny, aby oceniać, czy zależnie od statusu osoby w postępowaniu, jak należy oceniać jego depozycję? Ja myślę, że to jest właśnie zadanie do prokuratora, a nie do opinii publicznej, a tym samym dziennikarza.
0: Pani prokurator nie może być z artykułu 60 nadzwyczajnego.
1: Nie, nie ujawniamy takich informacji i państwo wiecie, i wiecie już państwo, że od dawna nie to prokurator, ani dziennikarze, ani opinia publiczna ocenia jakość, wiarygodność i prawidłowość statusu pana Krala. Natomiast ja chcę tylko państwu powiedzieć, bazując tutaj na pana pytaniu, że depozycje pana Krala to jest materiał dowodowy, który uwzględnił do tej pory sąd, stosując już w tym postępowaniu 4 środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Także na ten moment i prokuratura, i sąd uznały stopień wiarygodności tych depozycji. Także to jest informacja, panie redaktorze, dla sądu i prokuratury. Ja rozumiem, że państwo zamiast informacji szukacie sensacji. W tym przypadku uprzejmie informuję, że zgodnie z decyzją prokuratora nie mogę państwu ujawnić statusu procesowego pana Krala i nie mogę, i nie proszę mnie odbierać to jako działanie prokuratury, który celem jest ukrycie czegokolwiek, bo prokuratura kieruje wnioski do sądu i tam ten materiał dowodowy prezentuje. Natomiast najważniejsze, co jest w tym postępowaniu i co państwo już obserwujecie, to jest sprawność postępowania. Osoby są zatrzymywane, gromadzony jest materiał dowodowy, ale może właśnie dlatego, że od jakiegoś czasu nie informujemy opinii publicznej, jakie są statusy określonych osób, jakie jest treść depozycji i nie ujawniamy szczegółów z postępowania. Więc zachowanie tajemnicy postępowania w tym przypadku, jak państwo możecie obserwować, idzie w parze z dobrem postępowania i skutecznym działaniem prokuratorów.
2: Tak mówiła prokurator Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego w sprawie afery Zonda Krypto i zatrzymania Romana Rzet, który usłyszał 2 zarzuty. Jest również wniosek o tymczasowe aresztowanie. Pani prokurator przed momentem mówiła tutaj o 3 przesłankach, to znaczy zagrożenie surową karą, obawa matactwa i obawa ucieczki. Do tej sprawy jeszcze w Polskim Radiu 24 będziemy wracać.
3: Stan dnia.
2: Ale teraz zmieniamy temat. Mamy 39 minut po godzinie 15, a mijają 2 lata od katastrofalnej powodzi, która spustoszyła południe Polski. Dziś w Sejmie podczas narodowej debaty o bezpieczeństwie klimatycznym przedstawiciele władz i naukowcy zastanawiali się, czy państwo jest lepiej przygotowane na kolejne takie zdarzenie. Eksperci ostrzegają, że gwałtowne powodzie będą się powtarzać, a sprawne ratownictwo to tylko część potrzebnych działań. Szczegóły zna Jan Oleński, z którym się teraz łączymy. Janku, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Powiedz, jak te szczegóły w takim razie wyglądają? Jesteśmy lepiej przygotowani czy nie?
4: No właściwie to 2 lata po tej katastrofie to pytanie najpierw zadałem marszałkowi Sejmu Włodzimierzowi czas temu i on w swojej odpowiedzi nie wystawił rządowi jednoznacznej oceny. Posłuchajmy.
5: Znowu się powołam po raz czwarty na konferencję klimatyczną po takiej tragedii, która była. Każde działania zawsze będą niewystarczające. Zawsze będą niewystarczające. Dlatego trzeba po prostu tym ludziom bez przerwy pomagać. Jeżeli jest sytuacja taka, że jest coś do poprawienia, trzeba natychmiast poprawiać. Natychmiast poprawiać. Jeżeli jest dobrze robione, to trzeba to wzmacniać.
4: Rozmawiałem też z wiceszefem MSWiA, Wiesławem Leśniakiewiczem. Pytałem go o przygotowania państwa, o to, jak przez te ostatnie 2 lata, co udało się zrobić i co jeszcze jest do poprawienia. On w swojej wypowiedzi skupiał się w szczególności na działaniach służb.
6: To jest sprawa najważniejsza. Przepływ informacji w konsekwencji podejmowania odpowiednich działań zapobiegawczych. Zapobiegawczych w postaci przygotowania odpowiednich zasobów ratowniczych, które ewentualnie mogą być dyslokowane na dany teren i ewentualnie udzielić skutecznej pomocy. Ale pamiętajmy,

0: Mówimy o tym, że czasami ten element zapobiegawczy, który musi być jak gdyby takim elementem wieloletnim, może wpłynąć na poprawę tego stanu rzeczy. Między innymi cały proces zalesienia obszarów górskich, prawda? Cały proces zmniejszania intensywności przepływu tych strumieni górskich, bo one nie są za sobą określoną destrukcję. To są długofalowe zadania, które są i były realizowane w ostatnich latach.
1: Tak wygląda perspektywa służb i polityków. Natomiast naukowcy przekonywali, że ograniczenie strat musi zaczynać się dużo wcześniej, zanim wezbrana woda trafi do rzek. Profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego mówiła o tym w większym szczególe.
2: Wykorzystanie wody to przede wszystkim wykorzystanie wody w krajobrazie. Trzeba ją próbować zatrzymywać tam, gdzie ona spada. Nie dać jej płynąć przez krajobraz, ponieważ wtedy właśnie zaczyna się problem. Oczywiście w terenach górskich to jest bardzo trudne, ponieważ mamy bardzo duże spadki terenu, co nie zmienia faktu, że są takie metody, którymi można tę wodę zatrzymywać w milionie punktów w krajobrazie, zamiast mieć ją całą w jednym punkcie w rzece.
1: Zatrzymywanie wody może też łagodzić skutki suszy. Wymaga jednak współpracy instytucji odpowiedzialnych za rzeki, lasy, rolnictwo i planowanie przestrzenne, na co zwraca uwagę profesor Wiktor Kotowski z Uniwersytetu Warszawskiego.
3: Trzeba zintegrować, trzeba utworzyć międzyresortowy zespół, który się tym zajmie i zintegrować działania na poziomie Ministerstwa Infrastruktury, w którym są Wody Polskie, Ministerstwa Klimatu i Środowiska i przede wszystkim Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Odpowiedzialnego za Gospodarkę Przestrzenną. My sektorowo nic nie osiągniemy, bo ta woda, tak, jeżeli chcemy odtworzyć rzeki, żeby one były bardziej zmeandryzowane, to ta woda musi się rozlać na obszary, które są w tej chwili w gestii rolnictwa. Jeżeli chcemy, żeby ta woda wolniej spływała, to musimy zmienić gospodarkę leśną, a jeżeli chcemy zapobiegać rozprzestrzenianiu się zabudowy na te tereny, które musimy odtworzyć, to jest rola gospodarki przestrzennej. To naprawdę muszą być bardzo zintegrowane zadania międzyresortowe. Potrzebujemy pełnomocnika.
1: Debata zatem pokazała dwa poziomy przygotowań. Sprawniejsze reagowanie w chwili zagrożenia, tak jak dwa lata temu ta powódź, oraz wieloletnią zmianę gospodarowania wodą i przestrzenią.
4: Te informacje w sprawie debaty dotyczącej klimatu, debaty w Sejmie, zebrał dla Państwa Jan Oleński. Bardzo Ci dziękuję. Dobrego dnia dla Ciebie. A temat związany z klimatem teraz szerzej omówimy na antenie Polskiego Radia 24.
5: Gość Polskiego Radia 24.
4: Razem z nami jest pan profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Panie profesorze, dzień dobry.
6: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
4: Ja nawiążę do tych dwóch mijających lat od katastrofalnej powodzi, która spustoszyła południe Polski. Czy w pana ocenie my odrobiliśmy lekcje z tej powodzi, wyciągnęliśmy wnioski, jesteśmy dziś lepiej przygotowani?
6: No chyba rzeczywiście tą odpowiedź trzeba trochę zniuansować, bo rzeczywiście służby na pewno są coraz lepiej przygotowane, służby takie ratownicze, natomiast no, taka ogólna budowa myślenia i to na poziomie krajowym, także, że tak powiem, niżej na poziomie już samorządowym, czy w ogóle na poziomie naszej świadomości, no tu jest jeszcze sporo do zrobienia. Mi się wydaje, że my potrzebujemy trochę za profesorem Kotowskim pewnej integracji. No i ta integracja dzieje się no, między innymi przez takie spotkania.
4: Potrzebujemy więcej takich debat, również w takich miejscach jak na przykład Sejm, żeby być może zwiększać rangę tych wydarzeń, żeby podnosić zainteresowanie społeczeństwa.
6: Panie redaktorze, trzeba zacząć od tego, że jest to spotkanie o charakterze historycznym. Póki co w Sejmie, jeżeli zabierano głos na temat zmiany klimatu, często robiły to osoby, które kwestionowały zmianę klimatu. W zasadzie tak się, że tak powiem, taka narracja wewnątrz Sejmu odbywała, więc tak naprawdę dzisiaj otwieramy no, spory, duży rozdział, zobaczymy jak to się potoczy, ale rozdział, w którym ten głos na temat zmiany klimatu, który doskonale słychać w społeczności naukowej, no i też wśród ludzi. Pamiętajmy, że ostatnie badania wskazują jednoznacznie, że większość społeczeństwa, często sięgająca 60%, widzi wyraźnie, jak zmiana klimatu wpływa na ich życie. No to w końcu, można powiedzieć, zawitało na wiejską. Jest to jednak, nie było, w mojej ocenie wielki krok. Oczywiście pozostaje pytanie, jak to się potoczy dalej. Na pewno jest dużo do zrobienia. Ta integracja poszczególnych resortów wynikająca z faktu, że mamy do czynienia z pewnymi silosami, które no, mają kłopoty czasami z

0: komunikacją między sobą, no ona się właśnie zaczyna. Jesteśmy świadkami właśnie takiego zdarzenia. Mnie to bardzo cieszy.
1: Czy w takim razie zmiana klimatu według pana przestała być odległym problemem, a stała się kwestią naszego codziennego bezpieczeństwa i kwestią naszej codziennej świadomości?
0: Ja mam wrażenie, że my cały czas jesteśmy w zmianie klimatu. Pan wspomniał o tej powodzi 2024, ale gdy spojrzymy na przykład na ostatnie lata, to w zasadzie wszystkie lata po kolei są ekstremalnie ciepłe. No i jeżeli powiem, że powodzie zdarzają się od czasu do czasu katastrofalne, no to już suszę w zasadzie w regionach Polski mamy co roku. Tym razem padło na południe Polski. Szczęśliwie ułożyło się troszkę tak, że było odrobinę chłodniej w Polsce, bo byłoby tak samo jak w Niemczech, w południowych Niemczech czy we Francji, mielibyśmy poważny problem. Ale niestety, powiem trochę kasandrycznie, przyjdzie pora też na Polskę i dobrze, gdybyśmy się do tego przygotowali, a nie byli reaktywni. Przy tym działaniach reaktywnych najczęściej się o wiele więcej traci, bo jest po prostu się zdezorientowanym.
1: Na stronie wydarzenia przywoływane są też ciekawe dane, ciekawe informacje. Muchlarz, Trzednik Duży, Szczecinek, Lubin to przykłady miejsc, w których lokalne władze apelowały o ograniczenie zużycia wody. Na początku sierpnia IMGW wydał ponad 70 ostrzeżeń przed suszą hydrologiczną, a wiele rzek miało bardzo niski stan wód. No i z taką suszą mamy w zasadzie cały czas do czynienia. W takim razie ja się zastanawiam, czy Polska powinna zacząć traktować wodę jako jeden z najważniejszych elementów bezpieczeństwa państwa, jako element po prostu strategiczny. Funkcjonowania.
0: Oczywiście jest to poza dyskusją. Ja dodam tylko, że można sobie zawsze przypomnieć, że gdzieś ograniczono dostęp do wody, natomiast wraz ze wzrostem zmiany klimatu, czy wraz ze zmianą klimatu, te ograniczenia po prostu narastają. One są coraz bardziej dolegliwe. Pamiętajmy o tym, że naprawdę w wielu miejscach w krajobrazie wody nam zaczyna mocno brakować. Znikają małe rzeczki, cofają się brzegi jezior. No więc tu w naturalny sposób woda będzie musiała być potraktowana priorytetowo i to też w taki sposób bardzo zintegrowany, bo trzeba pamiętać, że społeczności lokalne w wielu miejscach w Polsce walczą, próbują sobie radzić, budują retencje. Do tego potrzebny jest odpowiedni układ też prawny i pewnego rodzaju harmonizacja między poszczególnymi regulacjami. To nie jest proste i stąd między innymi jesteśmy właśnie tutaj, żeby no, uruchomić tą taką szeroką dyskusję, ale też i aktywność w kierunku takiego działania, które nas uodporni i przede wszystkim przygotuje na to, co na pewno nadejdzie.
1: Czyli polski model gospodarowania wodą nie jest przynajmniej na razie przygotowany na sytuację, w której te okresy suszy będą dłuższe, częstsze i będą następowały po ekstremalnych upałach?
0: No to chyba już to widzimy za naszymi oknami, że odruchowe na przykład korzystanie z wód głębinowych jako remedium na brak wody, no prędzej czy później nas doprowadzi do sytuacji, w której ta woda głębinowa, która się nie odbudowuje, ona nam zwyczajnie się skończy i wtedy ta zmiana klimatu niestety, ale dopiero pokaże tą najgroźniejszą twarz. I to praktycznie za jakiś czas nastąpi. Także na dzisiaj musimy robić, kształtować nową rzeczywistość, działać i naprawdę wodę traktować jako wysoki priorytet i ten warunek funkcjonowania naszej rzeczywistości w normalny sposób.
1: Powinniśmy również mocno postawić na edukację, no bo ja mam wrażenie, że cały czas jako społeczeństwo nie jesteśmy chyba dobrze informowani na temat zagrożeń związanych ze zmianą klimatu, z brakiem wody, z suszą hydrologiczną. No taki przykład, kiedy słyszymy o tym, że nie wiem, jest gdzieś ostrzeżenie przed tym brakiem wody w jakimś regionie, że jest prośba o to, żeby nie podlewać na przykład swoich ogródków, trawników, żeby nie myć samochodów.
0: No to pojawia się, basenów dodam jeszcze.
1: Nie napełniać basenów, ale to pojawia się wtedy w społeczeństwie, przynajmniej w części społeczeństwa, no oburzenie, no bo nie wszyscy rozumieją. Dlaczego? No przecież ta woda w kranie jest, odkręcam, płynie, nie ma problemu. Więc skąd te ograniczenia? Dlaczego państwo chce nagle coś mi zabrać, coś ograniczyć?
0: Nasza przemiana kulturowa, niestety, jeżeli mamy być odporni na deficyty wody, musi się też odbywać na bazie naszej świadomości. I tu wspomniał pan o edukacji. Ona jest absolutnie fundamentalna. Natomiast drugą ważną rzeczą będzie też stawienie czoła silnej dezinformacji. Jesteśmy tak naprawdę mocno osłabiani ciągłą, taką bym powiedział, niekorzystną narracją dla nas, która sprawia, że czujemy się po prostu w tym wszystkim zagubieni. Dezinformacja idzie w parze z brakiem edukacji i to w zasadzie jest w stanie przewrócić każde społeczeństwo. Tego powinniśmy, o tym powinniśmy też rozmawiać. Mam wrażenie, że w tej debacie to wybrzmiało.

0: A czy największym wyzwaniem dla naszego kraju jest w tym momencie umiejętność zatrzymania tej wody, która spada z nieba, kiedy na przykład spada jej bardzo dużo w krótkim czasie, albo od takich powodzi błyskawicznych w zasadzie zaczęliśmy nasze spotkanie?
1: Tak, retencja jest podstawą, z tym, że też musimy dobrze sobie zdefiniować, gdzie ta woda nam jest potrzebna. Budowanie wielkich zbiorników wodnych robi wrażenie, bo rzeczywiście można pokazać duże lustro wody, ale pamiętajmy, że rośliny nie mają możliwości przemieszczania się, innymi słowy nie skorzystają z tego dużego zbiornika. Tu niestety potrzebne są działania bardzo lokalne, wydawałoby się często drobne, a rozproszone. Ale to one tak naprawdę zadbają o to, żeby woda została w gruncie z nami i zasiliła na przykład rośliny w czasie, kiedy tej wody brakuje. To jest bardzo poważny problem też taki komunikacyjny, gdy przeciętnie w Polsce myślimy, że w zasadzie budowanie zbiornika jest remedium na brak wody. Tak nie jest. Ekosystem czy krajobraz musi być wypełniony roślinnością, powierzchniami, do których woda dobrze wsiąka. To nas chroni zarówno przed tymi nadmiarami wody, jak i przed jej deficytem.
0: No tak, ale ktoś mógłby tutaj powiedzieć, że to wszystko wymaga pieniędzy, sporych nakładów finansowych. I jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wody, jeżeli chodzi o zabezpieczenie na przykład przed pożarami, zabezpieczenie lasów, dofinansowanie straży pożarnej na przykład i tak dalej, i tak dalej. Czy wydawanie pieniędzy na adaptację do zmian klimatu jest dziś bardziej opłacalne niż późniejsze płacenie za skutki kolejnych katastrof? Ja trochę tak retorycznie pytam.
1: To jest retoryczne właśnie pytanie, bo odpowiedź jest oczywista, tak. Naprawianie jest zawsze trudniejsze i bardziej kosztowne niż przeciwdziałanie. Prewencja tu jest podstawowa. Natomiast no, trzeba pamiętać o tym, że my w naszej sytuacji jesteśmy tak naprawdę w pułapce zmiany. Proszę pamiętać, że zmiana klimatu już dyktuje nowe warunki i my możemy zrobić tylko dwie rzeczy. Albo uznać, że jej nie ma i ponosić coraz większe straty, albo niestety wysupłać trochę środków ze skarpety i zwyczajnie zacząć działać. Zmiana kosztuje, niezależnie od tego, czy się do niej odniesiemy w sposób aktywny, czy nieaktywny. Jeżeli uznamy dziś, że ona jest pomijalna, to straty będzie nam środowisko, a tak naprawdę zmiana klimatu wydzierać w coraz intensywniejszy sposób. To będą rosły koszty, więc po prostu trzeba reagować. Troszkę jak z bólem zęba, boimy się iść do stomatologa, a kończy się to ekstrakcją. Lepiej iść wcześniej i, że tak powiem, wypełnić ten ząb, posłuży nam dłużej i nam, podobnie jak krajobraz, posłuży dalej.
0: A na ile ta zmiana klimatu zwiększa ryzyko, że te powodzie, o których rozmawiamy, ale też pożary, które możemy sobie tutaj spokojnie dodać, które wcześniej można było stosunkowo szybko opanować, będą przeradzały się jednak w znacznie poważniejsze katastrofy?
1: No, jeżeli sobie uświadomimy, że pożary i dynamika zależy w dużej mierze od tego, jak sucho jest w lesie, to zmiana klimatu zwyczajnie, podnosząc coraz częściej, tworząc warunki do gwałtownego rozwoju, stawia na przykład przed strażakami bardzo poważne wyzwanie szybkie, ale też i bardzo mocnej reakcji na jakiekolwiek zjawisko pożarowe. Do tego potrzebne są fundusze. I tu, gdy spojrzymy na inne elementy naszej rzeczywistości, to będziemy mieli, musimy sobie uświadomić, że tak naprawdę zmiana klimatu zmienia zasady gry bezpieczeństwa. To powoduje, że jak w przykładzie tego lasu, nie tyle musi być więcej pożarów, co one będą intensywniejsze i trudniejsze do opanowania. I teraz jest pytanie, jak my się do tego odniesiemy. Możemy oczywiście nadal czekać ze środkami, które mamy, albo możemy też budować odpowiednio efektywne struktury, na przykład przemieszczania służb ratowniczych w określone miejsca, tak, żebyśmy nie mieli do czynienia z sytuacją, w której nie jesteśmy w stanie nic zrobić, zapanować nad środowiskiem. Zmiana klimatu buduje takie sytuacje, w której te niemożliwe do opanowania sytuacje zdarzają się coraz częściej i są coraz bardziej groźne.
0: A czasu do stracenia tutaj już nie mamy. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Profesor Bogdan Chojnicki, klimatolog, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, był naszym gościem. A w naszym studiu Grzegorz Frontczak, Paweł Pawłowski. Panowie, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Klimat się zmienia, naukowcy nie mają co do tego wątpliwości. Coraz więcej i coraz większa część społeczeństwa również, ale niektórzy politycy nadal jeszcze stoją przy swoim zdaniu.
2: To zmiana klimatu codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 19 w Polskim Radiu 24.

0: Ekipa zmiany klimatu się pewnie ucieszyłaby słowami pana profesora przed momentem, że zmiana klimatu buduje bezpieczeństwo. Musimy im przekazać zdecydowanie. A
1: co po 16?
0: Co po 16? Tak jest. Zmiany polityczne, mam nadzieję, że idą.
2: No, zobaczymy zmiany polityczne, ale na pewno zmiana języka politycznego, zmiana języka parlamentarnego. Temat cały czas rezonuje, bo jeszcze posłanka Dominika Chorosińska nie odszczekała tego, co powie, a nie, to odwrotnie, nie przeprosiła za szczekanie w parlamencie, co zrobił już jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, a posłanka nadal idzie w zaparte. O tym porozmawiam z Kacprem Płażyńskim z Prawa i Sprawiedliwości, ale nie zabraknie także innych tematów. Pierwszym moim gościem będzie Łukasz Osmalak z Polski 2050.
0: A za granicą? Alternative für Deutschland. To są bardzo ostatnio odmieniane przez wszystkie przypadki zdziwienie przede wszystkim panujące w Europie na europejskich salonach i czy teraz AfD będzie na salonach? No poniekąd już tam wchodzi. Ale czy to będzie tylko salon jednego landu, czy może pełnych Niemiec, o tym w świecie poglądzie po jeszcze przed godziną 17.
3: No AfD już na pewno nie jest na marginesie niemieckiej polityki, to trzeba przyznać. No i zobaczymy, jak ta scena polityczna się poukłada. Przede wszystkim też dla kanclerza Friedricha Merca. Grzegorz Frontczak, Paweł Pawłowski zostają z Państwem, a ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę dobrego popołudnia spędzonego z Polskim Radiem 24. Maciej Wolny, do usłyszenia.
4: Reklama. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
5: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
4: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
5: Ascorvita Max?
4: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
6: Zdrowit. Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
8: Toyota prezentuje Rok potęgi ośmiu premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 7. Nowa Toyota Yaris Cross zachwyca od pierwszego wejrzenia. Dynamiczna, niezwykle innowacyjna, ekonomiczna i bezpieczna. Przyspiesza bicie serca. Poznaj ją podczas dni otwartych od 7 do 12 września.
6: Po reklamie.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Minęła 16, Łukasz Pastor, dzień dobry. Jest wniosek o areszt dla Romana Rzet. To kolejna osoba powiązana z aferą Zonda Krypto. Najnowsze doniesienia w tej sprawie przedstawi nasz reporter. W magazynie zajrzymy do Niemiec. W Saksonii-Anhalt stery może przejąć prawicowa partia AfD. Jakie możliwe scenariusze niesie to dla Polski? U nas polityczne komentarze. Był wybitnym aktorem filmowym, teatralnym i telewizyjnym. W Warszawie odbyły się uroczystości pogrzebowe Andrzeja Frycza. Zapraszam na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Złożył obszerne zeznania, ale nie przyznaje się do winy. Prokuratura postawiła dwa zarzuty Romanowi Rzet. To były wspólnik zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zonda Krypto Sylwestra Suszka. Jeszcze dzisiaj prokuratura złoży wniosek o areszt dla podejrzanego. Przed kilkunastoma minutami informowała o tym rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.

0: Łączymy się z naszym reporterem Michałem Makowskim, który przysłuchiwał się konferencji. Witaj, Michale.
1: Dzień dobry, witam.
0: Powiedz, czego dokładnie dotyczą postawione dziś zarzuty?
1: Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała wyrządzić szkody, oszukać klientów giełdy kryptowalut na prawie 8 milionów złotych. Drugie przestępstwo to przywłaszczenie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalut. Na czym dokładnie miało polegać to przywłaszczenie? Jak tłumaczy prokurator Anna Adamiak, chodziło o wprowadzanie konkretnych danych do rejestrów giełdy.
2: Także bez upoważnienia i wedle własnego uznania te dane wprowadzano. A jak wiecie Państwo, kryptowaluta to nie są pieniądze. Więc to jest informacja, prawda, która jest w systemie. Także wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych. Oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
1: Maksymalna kara, jaka może grozić podejrzanemu, to 10 lat więzienia. Co do zatrzymania podejrzanego, zazwyczaj służby nie robią tego w weekendy, ale w tej sprawie trzeba było działać błyskawicznie, ponieważ podejrzany zamierzał uciec z Polski do Chin, tłumaczył wcześniej w TVP Info prokurator generalny Waldemar Żurek. Obrońca Romana Rzet, Błażej Gazda, odpowiada, że jego klient nie chciał uciekać, tylko planował krótki wyjazd biznesowy, miał wykupione bilety powrotne, ponadto był już na takim wyjeździe w czerwcu tego roku. Na dodatek obszerny zeznania Romana Rzet dotyczyły wyłącznie działalności giełdy BitBay przed zmianą marki na Zonda Krypto.
3: Dzisiaj krótsze wyjaśnienia, ale z tego co wiem, będzie kierowany wniosek o areszt. Mój klient, tak jak wcześniej mówiłem, nie przyznał się, złożył obszerne wyjaśnienia. Od razu mogę tutaj ukrócić, że jakby jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna i w tym zakresie złożył wyjaśnienia.
1: Prokuratura we wniosku o tymczasowy areszt wskazała na obawę matactwa, ucieczki podejrzanego oraz zagrożenie surową karą. W sądzie zostaną przedstawione również dowody wskazujące na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Roman Rzet, pseudonim Rudy, to postać znana już prokuraturze. To on miał wyłożyć środki na rozpoczęcie działalności giełdy BitBay i chociaż sam nie zasiadał w zarządzie spółki, to ani nie był jej udziałowcem, to nawet 70% udziałów należało do osób z nim związanych. No i przypomnijmy, że 4 lata temu został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, oszustwa VAT-owskie oraz wypranie nawet 28 milionów złotych za pomocą rachunków na giełdzie BitBay. Proces w tej sprawie cały czas trwa.
0: Prokuratura podsumowuje działania w ramach śledztwa dotyczącego Zonda Krypto. O szczegółach mówił Michał Makowski. Dziękujemy. Tymczasem z rządu płyną głosy. Będzie czwarty projekt ustawy regulującej rynek kryptoaktywów. Jego szczegóły ma przedstawić wkrótce minister finansów. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że ta sprawa w końcu musi zostać załatwiona.
4: Rynek kryptoaktywów wymaga regulacji. Też jest rozporządzenie MiCA do europejskiej i myślę, że warto chwilę poczekać i przygotować jakąś nową regulację, która uwzględni również nowelizację tego rozporządzenia europejskiego. Na pewno nie możemy zostawić tego rynku bez żadnej regulacji. No, zasadnicze sprawy się nie zmienią, bo musi być nadzór państwa, musi być nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad całym tym rynkiem.
0: Parlament trzykrotnie uchwalał ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów. Wszystkie zostały zawetowane przez prezydenta, a posłom nie udało się odrzucić jego weta. Po kilku nieudanych próbach dziś doszło do pierwszej rozprawy. Chodzi o eksplozję granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Na ławie oskarżonych przed Warszawskim Sądem Rejonowym zasiadł były komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Rozprawa odbyła się w trybie niejawnym. Na miejscu jest nasz reporter Mariusz Pieśniewski. Witaj, Mariuszu.
5: Dzień dobry.
0: Powiedz, co wiemy o przebiegu tej pierwszej rozprawy?
5: No właśnie, przebieg procesu utajniono ze względu na sytuację międzynarodową i bezpieczeństwo kraju. Prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa przypomniała, że prokuratura postawiła Jarosławowi Szymczykowi dwa zarzuty.
6: Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika, który to zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadania granatnika przez oskarżonego.
5: Rozprawa trwała ponad 5 godzin, więc możemy powiedzieć, że najprawdopodobniej sam oskarżony złożył wyjaśnienia. Wiemy, że były komendant główny policji utracił już status pokrzywdzonego, który miał w pierwszym śledztwie, które wszczęto w sprawie tuż po zdarzeniu, mówiła prokurator Piasta Pokrzywa.
6: Jednak po przyjęciu tego postępowania

0: przez prokuraturę okręgową i dołączenie tego postępowania do wszystkich zawiadomień, które zostały złożone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji bodajże w 2024 roku. Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i my uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie komendanta.
1: Były komendant główny Jarosław Szymczyk po rozprawie nie chciał rozmawiać z mediami, ale na moje pytania odpowiedział, że obowiązuje go tajemnica.
2: Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić.
3: No tak, ale wracając do tego feralnego dnia, pan się nie czuje winny tej całej sytuacji?
2: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
1: Kolejna rozprawa w grudniu. Jeszcze konkretnego terminu nie znamy, natomiast wiemy, że za posiadanie granatnika przeciwpancernego i doprowadzenie do jego wystrzału w siedzibie Komendy Głównej Policji byłemu szefowi policji grozi od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.
4: Za zamkniętymi drzwiami w warszawskim sądzie rejonowym ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji. Informacje na ten temat zbiera dla nas Mariusz Pieśniewski. Dziękujemy. Czy prezydent odbierze ślubowanie od Macieja Berka? To pytanie od piątku, kiedy to Sejm wybrał go na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pozostaje bez odpowiedzi. Maciej Berek ma nadzieję, że prezydent w jego sprawie postąpi zgodnie z przepisami. Wybrany do Trybunału Konstytucyjnego mówił o tym po spotkaniu z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
5: Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy. I absolutnie nie namówicie mi państwo na to, żeby mówić, co się będzie działo, gdyby się zadziało tak, że prezydent czegoś nie będzie wykonywał.
4: A pewności co do zaproszenia Macieja Berka na ślubowanie przez prezydenta nie ma jednak marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty uważa, że po Karolu Nawrockim można się spodziewać wszystkiego.
6: Myślę, że to zależy, proszę państwa, od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć od zmiany klimatycznej, to może zależeć od nastroju, to może również zależeć od tego, jakiej piosenki wysłucha. Myślę, że to są takie merytoryczne historie, które wpływają na decyzję pana prezydenta.
4: Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki po spotkaniu z wicemarszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią nie chciał zdradzić, jaką decyzję podejmie Karol Nawrocki w tej sprawie.
7: To nie jest decyzja pana marszałka czy moja, tylko to jest decyzja, to jest kwestia pana prezydenta, przed którym składa się ślubowanie. Zobaczymy, no to jest decyzja pana prezydenta.
4: Wątpliwości prezydenta wzbudzają powiązania Macieja Berka z obecną władzą. Jego kandydaturę zgłosiła Koalicja Obywatelska. Maciej Berek był wcześniej ministrem odpowiedzialnym za wdrażanie polityki rządu. Na niezależność od polityków wskazywał w Polskim Radiu 24 sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystian Markiewicz. Jak tłumaczył, wszyscy sędziowie muszą być apolityczni.
8: Zawsze apelowałem o to, żeby jak najdalej Trybunał był od polityki. Ja zdania nie zmieniłem. Teraz to jest rola doktora Macieja Berka, który niewątpliwie bardzo dobrym prawnikiem jest, żeby pokazać, co to znaczy niezależność każdego sądu od polityki, także oczywiście od formacji, dla której można powiedzieć, jako urzędnik pracował. I tego będę oczekiwał, bo ja tego oczekuję od każdego sędziego w Trybunale, bo przecież taki jest tylko i wyłącznie sens funkcjonowania Trybunału.
4: Prezydent powinien odebrać ślubowanie od Macieja Berka do 18 września. Wtedy kończy się w Trybunale kadencja Justyna Piskorskiego.
9: Suma wydarzeń.
4: Prawicowa partia AfD wyraźnie wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. Tymczasem jej liderka zapowiada, że ugrupowanie idzie po władzę w całym kraju. Zdaniem większości polskiej klasy politycznej, gdyby ta misja zakończyła się powodzeniem, byłby to zły scenariusz dla Polski. W Sejmie jest Michał Fabisiak. Witaj, Michale.
10: Dzień dobry.
4: Powiedz, jak polscy politycy, z którymi rozmawiałeś, komentują wyniki wyborów w Saksonii?
10: No na pewno nie ma na sejmowych korytarzach zaskoczenia. Politycy zauważają, że sondaże dawały przecież zwycięstwo AfD. Mówią też o tym, że Saksonia-Anhalt jest specyficznym landem. Dlatego też jak Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej tłumaczą, że nie należy przekładać tego zwycięstwa na los przyszłych wyborów parlamentarnych.
11: Saksonia-Anhalt to chyba zawsze był trudny teren dla tradycyjnych partii niemieckich, ponieważ jednak to jest region dość biedny, pomimo że położony w środku Niemiec. I myślę, że skoncentrowani na bogatych regionach jak Bawarii, czy Badeni-Wittenbergi, czy Dolnej Saksonii, trochę Niemcy wschodni czują się zapomniani. I to i zawsze się jakoś czka w takich momentach.

0: Z drugiej strony ten sam polityk mówi, że jest to też sygnał dla całej europejskiej klasy politycznej, że może jednak trzeba nieco zmienić język komunikacji z obywatelami, aby zwycięstwo skrajnej nacjonalistycznej i populistycznej partii nie powtórzyło się w skali całych Niemiec, a także aby podobne siły polityczne nie doszły do władzy w innych krajach europejskich, w tym w Polsce. Marszałek Sejmu i lider Lewicy Włodzimierz Czarzasty ostrzegał dziś przed tego typu partiami wyborców, właśnie polskich wyborców.
1: Ostrzegam przed partiami populistycznymi. Ostrzegam przed partiami przyjaciółmi PiS-u, Konfederacji, które na przykład AfD będzie chciało wznowić zakup gazu, energii, ropy z Rosji. To są takie kierunki.
0: Z drugiej strony marszałek Sejmu stwierdził, że może dobrze, że już teraz doszło do takiego rozstrzygnięcia za naszą zachodnią granicą, no bo jest jeszcze rok, aby doszło do refleksji, również refleksji wśród Polaków. Bo jak mówią rządzący, skrajna prawica jest niebezpieczna. Na czym polega niebezpieczeństwo w kontekście AfD? Oto wyjaśnia poseł Robert Kropiwnicki.
2: AfD to jest jednak bardzo populistyczna, nacjonalistyczna partia, która głosi do hasła bardzo groźne dla wszystkich sąsiadów, dla Unii Europejskiej, ale też dla Polaków, dla imigrantów, dla wszystkich, którzy są wokół Niemiec.
0: Premier Donald Tusk stwierdził natomiast, że w Polsce z sukcesu AfD mogą się cieszyć tylko, tu cytat, idioci albo zdrajcy. Wskazał, że takie postawy zauważył w środowiskach PiS oraz Konfederacji. Prawo i Sprawiedliwość odcina się jednak od współpracy z AfD. Wicerzecznik tej partii Mateusz Kurzajewski mówi, że no, jego ugrupowanie nigdy z AfD współpracować nie będzie. No i dodaje, że to europejski establishment swoimi skrajnie lewicowymi decyzjami doprowadził do zwycięstwa tej partii.
3: Niepoważne podejście do kwestii związanych chociażby z migracją, czy też zgody na wszystkie eksperymenty z polityką klimatyczną, które w tej chwili są prowadzone w Unii Europejskiej przy poparciu obecnych władz federalnych Niemiec, powodują, że skrajne ugrupowania dochodzą do głosu i zdobywają coraz większe poparcie.
0: Zdaniem PiS AfD jest niebezpieczna w tym kontekście, że po prostu chce współpracować z Rosją. Natomiast Konfederacja, więc druga z partii opozycyjnych, druga z partii prawicowych obecnych w polskim Sejmie, uważa, że do zwycięstwa AfD doprowadziła długość i styl rządów centrolewicy za naszą zachodnią granicą. Z tym, że do tej centrolewicy polityk tego ugrupowania, Michał Nieznański, zalicza również chadeków. No i jednocześnie zapowiada, że jego partia dla dobra Polski będzie współpracować z każdym, nawet z AfD.
4: Konfederacja, będąc u władzy, będzie patrzyła na polski interes narodowy. Polskim interesem narodowym, jeśli będzie rozmowa z AfD jako partią rządzącą w Niemczech, żeby polski interes narodowy załatwić, to tak trzeba będzie to robić. Bo nieważne, kto jest po drugiej stronie, ważny jest interes państwa polskiego.
0: Ale część polityków również tu w Sejmie mówi, że dojście populistów do władzy może też skończyć się tym, że albo ich to zmiecie, albo zmieni. Jeśli chodzi o to ten pierwszy scenariusz, no to przypominają, że tak chociaż było we Włoszech w przypadku partii Ruchy Pięciu Gwiazd, która po prostu ze sceny politycznej została zmieciona.
5: Polscy politycy reagują na wygraną skrajnej prawicy w lokalnych wyborach w Niemczech. Ich głosy zebrał dla nas Michał Fabisiak. Michale, dziękujemy. Triumf AfD komentowany jest także w innych krajach. Polityczne trzęsienie ziemi, sygnał ostrzegawczy. Takie słowa padają we Francji. Nad Sekwaną w reakcjach na niedzielną wygraną niemieckich nacjonalistów dominują zaniepokojenie oraz porównania do sytuacji we Francji. Na nieco ponad pół roku przed wyborami prezydenckimi rekordowe poparcie w sondażach notuje liderka narodowców Marine Le Pen. Więcej w relacji Stefana Folcera.
6: Zaniepokojenie zwycięstwem AfD wyraził francuski rząd. Populistyczna fala jest dziś światowa. To oczywiście bardzo niepokojący sygnał, skomentował francuski minister gospodarki Roland Lescure. Sprawmy, by nasz kraj nie uległ tej fali, apeluje szef socjalistów Olivier Faure. W reakcji na wyniki w Saksonii-Anhalt przedstawiciele lewicy wzywają do mobilizacji, podkreślając skalę zagrożenia. W tych warunkach niemiecki projekt wojskowy zakładający stworzenie pierwszej konwencjonalnej armii w Europie jest dla Francji nie do przyjęcia, ostrzega Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro zwraca uwagę na milczenie Marine Le Pen, która w ostatnich latach dystansuje się od AfD, krytykując jej neonazistowskie zapędy. Z kolei jedyny sojusznik AfD we Francji, antyimigrancka partia Reconquista, tłumaczy jej sukces porażką polityki migracyjnej tradycyjnych partii.

0: Z taką oceną zgadza się część francuskich komentatorów. Le Monde pisze, że wygrana AfD jest upokorzeniem dla CDU i karą dla kanclerza Merca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: AfD świętuje w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt, a Europa reaguje z niepokojem. Kolejne wybory w europejskim państwie już w niedzielę. Tym razem Szwedzi zdecydują, kto zasiądzie w ich parlamencie. Sondaże pokazują, że prawicowy obóz rządzący zmniejszył dystans do centrolewicowej opozycji, o czym więcej wie Agata Król.
2: Dotychczasowe sondaże wskazywały na niemal pewne zwycięstwo opozycji kierowanej przez liderkę socjaldemokratów Magdalenę Andersson. Najnowsze badanie sugeruje jednak, że rząd premiera Ulfa Kristerssona, sprawującego urząd od 2022 roku, wciąż ma szansę na zwycięstwo. Według sondażu Novus opublikowanego w poniedziałek, cztery partie centrolewicowe mogą liczyć łącznie na 50,3% poparcia. Trzy partie tworzące rząd oraz wspierający go antyimigracyjni szwedzcy demokraci uzyskali 47,9%. Różnica między obiema koalicjami zmniejszyła się o 0,2 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem sondażowym. Jeszcze trzy tygodnie temu centrolewica miała w sondażu przeprowadzonym przez inny ośrodek badawczy 10-punktową przewagę. Politolodzy oceniali wówczas, że różnica ta będzie niemal niemożliwa do odrobienia przed dniem wyborów. Agata Król, Polskie Radio.
1: Bez przełomu, ale z pytaniem o możliwe ustępstwa wobec Rosji. Tak zakończyła się seria spotkań Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera z Władimirem Putinem w Moskwie i Wołodymyrem Zełenskim w Kijowie. Kolejnym etapem tej ofensywy dyplomatycznej mają być rozmowy telefoniczne Donalda Trumpa z przywódcami Ukrainy i Rosji. Informację przekazał ukraiński portal Kyiv Independent. Pozyskał ją z amerykańskich źródeł. Pomimo braku wymiernych efektów, weekendowe spotkania są nad Dnieprem oceniane pozytywnie. Według ukraińskich komentatorów na docenienie zasługuje fakt, że w ogóle doszło do wznowienia procesu rozmów. O szczegółach Paweł Buszko.
3: Sukcesem jest to, że Steve Witkoff i Jared Kushner w ogóle przybyli do ukraińskiej stolicy. Nie przylecieli samolotem, bo Rosjanie w przeddzień wizyty uderzyli w kijowskie lotniska, ale udało się im dotrzeć z Moskwy pociągiem przez Rzeszów. Była to pierwsza wizyta na Ukrainie amerykańskich przedstawicieli. Jak ocenia były szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, plusem wizyty jest to, że rozmowy zostały wznowione po wielomiesięcznej pauzie, ale nie ma też sygnałów, że uda się szybko przełamać impas. Nie ma żadnych znaków, że zmieniła się pozycja Rosji czy Stanów Zjednoczonych. To minus. Nie usłyszałem też nowych pomysłów rozwiązania konfliktu. To minus, ale też plus, bo wcześniej pojawiały się takie nowe pomysły, że lepiej, gdyby ich nie było. Z deklaracji po spotkaniach wynika, że wciąż główną kwestią sporną są rosyjskie żądania terytorialne. Kreml chce całości Donbasu i innych wschodnich ukraińskich ziem. Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: W Kijowie rozmawiano między innymi o gwarancjach bezpieczeństwa, obronie powietrznej i możliwym powrocie do negocjacji trójstronnych. Doktor Agnieszka Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zwraca jednak uwagę, że stanowisko Kremla się nie zmieniło.
4: Putin nie chce pokoju, on chce po prostu zwycięstwa i jest w stanie przetrwać wojnę tą w najbliższych miesiącach na wyczerpanie, bo jego atutem będzie zima, którą będzie wykorzystywał dla ataków na nie tylko infrastrukturę taką cywilną, ale także tą energetyczną Ukrainy, tak żeby złamać ducha oporu Ukraińców.
1: Rosja nadal domaga się między innymi wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej przez Kijów części Donbasu. Ukraina odrzuca takie rozwiązanie.
5: Sumę wydarzeń.
1: Polska armia rozpoczyna testy broni dalekiego zasięgu. Chodzi o pociski pozwalające zwalczać cele na odległość do 1000 kilometrów. Pierwsze próby odbędą się w najbliższych dniach, ogłosił na poligonie w Nowej Dębie wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
6: Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą. Chciałbym Państwa uprzedzić i za pośrednictwem mediów wysłać ten sygnał do mieszkańców naszego kraju.
1: Obecnie Polska dysponuje jedynie zagranicznymi pociskami, które są zdolne zwalczać cele na tak dalekich odległościach. Głównie jest to amunicja lotnicza do myśliwców wielozadaniowych. Na poligonie w Nowej Dębie zapowiedziano również podpisywanie kolejnych umów w ramach unijnego mechanizmu finansowego SAFE. Pierwsza z nich, list intencyjny, została podpisana po pokazie wyszkolenia żołnierzy właśnie w Nowej Dębie. Stronami porozumienia są polski MON oraz rząd Słowacji. Współpraca ma polegać na realizacji wspólnych kontraktów, między innymi z zakresu produkcji amunicji 155 mm dla artylerii. Od tygodnia rosną ceny paliw na stacji.

0: stacjach. Zauważalne podwyżki dotyczą głównie oleju napędowego i benzyn, a więc paliw, które były objęte w ostatnich dwóch tygodniach sierpnia pakietem ceny paliwa niżej. Urszula Cieślak z Łódzkiego Refleksu powiedziała, że podwyżki sięgają od 70 groszy do złotego za litr.
1: I to były podwyżki wynikające tylko i wyłącznie ze zmiany podatku VAT. Natomiast w kolejnych dniach minionego tygodnia ceny rosły, ponieważ rosły hurtowe ceny paliw w odpowiedzi na rosnące ceny paliw gotowych na rynku europejskim. To oznaczało, że przełożenie tych wyższych cen z europejskiego rynku ARA doprowadziło do podwyżek cen na rynku hurtowym i kolejne droższe dostawy paliwa oznaczały droższe tankowanie na stacji.
0: Droższe paliwo to efekt zaostrzenia się konfliktu na linii Stany Zjednoczone-Iran. Jak mówił w Polskim Radiu 24 dr Iwo Augustyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na rynku panuje bardzo duża niepewność związana z dalszym rozwojem sytuacji. Nasz gość podkreślił jednak, że polska gospodarka jest coraz bardziej odporna na wzrost cen paliw.
2: Czyli ta podwyżka uderza nas po portfelach, no ale mniej niż jakby to miało miejsce, nie wiem, 15 czy 20 lat temu. W związku z tym to jest ten taki pozytywny, można powiedzieć, przekaz, że trafiło nas to zamieszanie akurat w takiej sytuacji, gdzie łatwiej nam znieść tę podwyżkę kosztów. Natomiast ciężko powiedzieć, na ile ona się właśnie rozprzestrzeni po całej gospodarce i na ile ona spowoduje podwyżkę różnych innych cen poza paliwami.
0: Otwartym pytaniem pozostaje kwestia wpływu podwyżek cen paliw na inflację. Jeśli konflikt będzie nabierał na sile, można się spodziewać dalszego wzrostu cen ropy i paliw gotowych.
3: Suma wydarzeń.
0: Przedwojenny inteligent z Pożegnania jesieni w reżyserii Mariusza Trelińskiego, despotyczny ojciec w filmie Pręgi Magdaleny Piekosz, czy bezwzględny gangster Dario w serialu Ślepnąc od świateł. W Warszawie pochowano Jana Frycza, wybitnego aktora filmowego, teatralnego i telewizyjnego. Był twórcą licznych kreacji, którymi zapisał się na trwałe w historii polskiego kina i teatru. Zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Dzisiejsze uroczystości na warszawskich Powązkach obserwowała nasza reporterka Dorota Piotrowska. Dzień dobry, Doroto.
4: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak wyglądało ostatnie pożegnanie Jana Frycza?
4: Z uwagi na ogromny dorobek artystyczny Jana Frycza, jego pogrzeb miał charakter państwowy. Uroczystość rozpoczęła się w sali pożegnań na cmentarzu wojskowym na Powązkach. To tam wystawiono urnę z prochami artysty wraz z przyznanymi mu odznaczeniami, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W liście skierowanym do uczestników pogrzebu ministra kultury Marta Cienkowska przypomniała, że Jan Frycz przez niemal 5 dekad wychodził na scenę. Stworzył dziesiątki niezapomnianych ról w teatrze, kinie i telewizji. Pracował z najwybitniejszymi reżyserami. Jana Frycza nie dało się pomylić z nikim innym. Tak napisała szefowa resortu w liście odczytanym przez jej zastępcę Sławomira Rogowskiego.
5: Potrafił z ciszy zrobić scenę, z jednego spojrzenia całą historię człowieka. Jego bohaterowie często byli trudni, niejednoznaczni, czasem mroczni, ale zawsze prawdziwi. I właśnie tej prawdy szukał w swoim zawodzie. Był nie tylko wybitnym aktorem, był także ważnym punktem odniesienia dla kolejnych pokoleń artystów.
4: W ostatniej drodze Janowi Fryczowi licznie towarzyszyli przyjaciele artyści, aktorzy i reżyserzy, m.in. Jan Englert, Krystyna Janda, Jerzy Radziwiłłowicz, Jan Klata, Mikołaj Grabowski, Janusz Gajos, Borys Szyc, Małgorzata Korzuchowska, Tomasz Karolak i Robert Więckiewicz. Nie zabrakło oczywiście wzruszających przemówień, wspomnień i anegdot. Jan Englert i Krystyna Janda wspominali wyjątkowy talent, inteligencję, poczucie humoru i odwagę sceniczną zmarłego przyjaciela.
6: Nigdy, nigdy nie wiedziałem, co mnie spotka ze strony Janka. To było fantastyczne. Nie wiedziałem, co zaproponuje. Mało tego, powiem więcej. Czasami, jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra. Wymykał się kategorią.
7: Pamiętam twojego pana Tadeusza Mickiewicza. Zagrałeś przygłupa, niełuka, lenia, warchoła i polskiego chama. Myślałam, że zemdleję z zachwytu. Tylko ty mogłeś się na to odważyć i zagrać to z taką lekkością i z takim wdziękiem. Uwielbiałam, jak myślisz. odwrotnie, ironicznie, prześmiewczo, jednocześnie inteligentnie, głęboko.

0: głęboko, odważnie.
1: Tak jak wyjątkowy i zaskakujący był Jan Frycz, takie też było to pożegnanie. Kondukt żałobny z urną artysty pożegnała rockowa muzyka jego ulubionych Rolling Stonesów i utwór Miss You. Żałobnicy przemieścili się następnie na Stare Powązki, gdzie aktor spoczął w Alei Zasłużonych. I choć była to świecka ceremonia, to jednak na cmentarzu pojawili się księża i podczas pochówku można było usłyszeć religijne formuły, odbyło się też święcenie. A miejsce pochówku jest szczególnym wyróżnieniem, bo w ciągu ostatnich 10 lat pochowano tam zaledwie 4 osoby. Bogusława Kaczyńskiego, Wojciecha Młynarskiego, Jadwigę Pająk i Jerzego Połomskiego.
2: Na warszawskich Powązkach pożegnano Jana Frycza. Uroczystości pogrzebowe obserwowała Dorota Piotrowska. Dziękujemy. Przyjaciele, rodzina i przedstawiciele władz państwowych żegnają Andrzeja Wielowiejskiego. W uroczystościach w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Falenicy na warszawskim Wawrze wzięła udział m.in. marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Polityk i opozycjonista w czasach PRL-u wspominany był dziś jako rodzinny i ciepły człowiek.
3: Byłem jego sąsiadem przez 30 parę lat tu w Falenicy, a oprócz tego bardzo mocno współpracowałem z jego żoną najpierw w KIK-u, a potem wspólnie tworzyliśmy Przymierze Rodzin, które do dzisiaj trwa. No a poza tym przyjaźnie się z jego dziećmi. Był bardzo mądrym człowiekiem.
4: Ja to od niedawna poznałam i rzeczywiście muszę powiedzieć, że bardzo dużo spokoju i taktu.
5: Byliśmy zaprzyjaźnieni i z dziećmi i spędzaliśmy bardzo miło czas po świętach Bożego Narodzenia w Zakopanem, bo cała rodzina była bardzo narciarska i spotykaliśmy się i na kolędach, i na tańcach, i na wspólnych wycieczkach, także to są takie bardzo miłe wspomnienia z dzieciństwa. No bo później już były obowiązki takie bardzo poważne, to już z wielkim podziwem patrzyliśmy na zwanego przez nas wuja Andrzeja.
2: Andrzej Wielowiejski zmarł 29 sierpnia w wieku 98 lat. Podczas II wojny światowej był żołnierzem Armii Krajowej o pseudonimie Wir. W 1980 roku wstąpił do Solidarności. Później brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycji. Po 1989 roku przez wiele lat pełnił funkcję posła i senatora. Był wicemarszałkiem Senatu pierwszej kadencji i kawalerem Orderu Orła Białego. I tak kończymy sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Natalia Jędrzejewska. Kolejna porcja najważniejszych informacji punktualnie o 17. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
6: To była suma wydarzeń. Reklama.
7: Barbara, a w mojej apce Media Expert jest szybka dostawa nawet w ten sam dzień. Super sprawa.
8: A w mojej apce Marian wszystko co chcę to mam. Super niskie ceny mają tam.
7: A w mojej apce Media Expert są stówki dwie na start.
8: Bo w apce Media Expert taniej masz. A weź mi Marian pokaż jak zgarnąć te dwie stówki.
7: A to akurat bardzo proste.
9: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
10: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
12: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wygranej AfD. Rusza proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Drogo, coraz drożej. Klimat winduje ceny kawy.
11: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
13: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
14: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł

0: Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dudkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
3: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
1: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
4: Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, zawsze o 21.06. Rozmawiam o wszystkim. Tu nie ma tematów tabu. Wszystko jest tematem. Paweł Wojewódka, pomówmy o tym.
1: Autopromocja.
5: Na zegarze już 32,5 minuty po godzinie 16.
6: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: To ja tylko przypomnę, że popołudnie trwa u nas od 16 do 19. Grzegorz Frontczak zapraszam w imieniu całej ekipy. Do 19 będzie trochę polityki, będzie trochę spraw krajowych, międzynarodowych, a zakończymy wszystko po godzinie 18 debatą. Więc słonecznie, mam nadzieję, że u Państwa też. I ciepło zapraszam na te najbliższe 3 godziny.
1: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
7: Zacznijmy zatem od polityki. Paweł Pawłowski, witam serdecznie. Moim gościem jest Łukasz Osmalak z Polski 2050. Witam, dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
7: Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach w Saksonii-Anhalt, ale partii, wedle tych wstępnych informacji, nie uda się na razie zdobyć samodzielnej większości w Landtagu. Jak reaguje pan na te wyniki wyborów? To jest jakiś trend, którego powinniśmy się w Polsce obawiać?
8: Myślę, że tak. Myślę, że nie tylko w Polsce. Uważam, że to jest pokłosie niestety wielu błędów, które zostały popełnione, jeśli chodzi o politykę migracyjną w całej Europie. Te błędy, te nastroje ludzkie są wykorzystywane teraz przez polityków. Bardzo często wykorzystywane w sposób bardzo negatywny, dlatego że jeżeli my jako potencjalnie w przyszłości być może Polska, czy jako Europa już dzisiaj będziemy szli w tą stronę, no to niestety będziemy się zbliżali do takiej polityki wprost powiązanej z Rosją, do polityki, która, o której kiedyś mówiliśmy, że jest to po prostu nazizm.
7: Mówi się o tym, że to jest marsz AfD po władzę, chociaż Bundesrat, Wyższa Izba Parlamentu Niemieckiego tego nie odczuje. Natomiast pojawia się zasadnicze i dość ważne pytanie, biorąc pod uwagę przyszłość. Czy widzi pan możliwość jakiejkolwiek współpracy obecnych bądź przyszłych władz naszego kraju z ludźmi z AfD?
8: A panie redaktorze, ja mam wrażenie, że u nas w naszej polskiej polityce w momencie, kiedy my rozmawiamy ze sobą niezależnie w zasadzie od tego, z której opcji politycznej jesteśmy, to w bardzo wielu takich kuluarowych rozmowach pojawia się takie stwierdzenie, że okej, no w zasadzie prawie wszyscy, z prawie wszystkimi jesteśmy w stanie gdzieś tam próbować współpracować, żebyśmy jako Polska, jako Europa mogli iść we właściwym kierunku. Natomiast mało kto wyobraża sobie współpracę z politykami podobnymi do Grzegorza Brauna. Niestety tutaj ten wynik, o którym dzisiaj rozmawiamy, ten wynik wyborów w Niemczech, on pokazuje, że niestety ludzie, którzy uprawiają taki stricte populizm, którzy właśnie uprawiają politykę podobną do tej, którą uprawia w Polsce Grzegorz Braun, no oni właśnie tą łatwością przekazu, oni zdobywając bardzo często młodych ludzi, no niestety są bardzo dużym zagrożeniem. Polski, ale dla całej Europy.
7: Donald Tusk na X-ie napisał: w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD. Co pan na to? Podpisze się pan pod takimi
8: słowami?
7: Dokładnie
8: tak. Zdecydowanie podpisuję się pod tymi słowami, choć nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej, ale zdecydowanie podpisuję się pod tymi słowami, dlatego że ludzie, którzy cieszą się z triumfu AfD, ludzie, którzy uważają, że tylko i wyłącznie ten kierunek jest kierunkiem właściwym, to są ludzie, którzy w jakiejś perspektywie czasowej Polskę czy Europę będą chcieli zaprowadzić w ramiona, w objęcia Rosji. No to nie jest właściwy kierunek. To nie jest rozwiązanie naszych dzisiejszych problemów.
7: Premier Donald Tusk używa ostatnio bardzo mocnych słów zarówno

w swojej formie, jak i treści, a jeśli chodzi o treść, to chciałbym wrócić do piątkowego wystąpienia premiera, który no, ujawnił trochę z treści zeznań dotyczących afery Zonda Krypto. No i PiS już składa zawiadomienie do prokuratury w związku z tym, że premier miał ujawnić tajne materiały z dochodzenia. Premier złamał prawo, pana zdaniem?

0: zonda krypto odwrócić od siebie i żeby tą odpowiedzialność przesuwać zdecydowanie na innych.
1: Ale uwaga, to jest tutaj skierowane jest jakby w jasny sposób, panie pośle, tylko tutaj pytanie jest kluczowe. Czy premier mógł złamać prawo, mówiąc po prostu za dużo, jeśli chodzi o to śledztwo?
0: Panie redaktorze, no jeżeli zostanie złożone takie doniesienie do prokuratury, to na pewno prokuratura zbada ten temat. My walczymy, nasz obecny rząd, ta większość dąży do tego, żebyśmy nareszcie mieli sądownictwo i prokuraturę w Polsce niezależną, więc my możemy liczyć na to, że niezależna prokuratura będzie w stanie to zbadać. Ja nie jestem od tego, z jednej strony nie czuję się upoważniony do tego, z drugiej strony nie jestem specjalistą, który jest w stanie ocenić, czy premier w swoim wystąpieniu złamał prawo.
1: To już pan powiem. Artykuł 12, paragraf 12 ustawy Prawo o prokuraturze mówi wprost, że to prokurator generalny może na wyraźną potrzebę ujawnić takie informacje, może do tego upoważnić także innego prokuratora, ale nie ma tutaj żadnej mowy o premierze.
0: Dlatego nie widzę żadnej sprzeczności w tym, żeby faktycznie, jeżeli takie doniesienie zostanie złożone, dlatego nie widzę żadnej sprzeczności w tym, żeby prokuratura faktycznie taką rzeczą się zajęła i ją sprawdziła. I oczywiście, jeżeli dojdzie do wniosku, że tutaj pan premier posunął się za daleko, no to pan premier jest obywatelem Rzeczpospolitej, jak każdy z nas. Jeżeli popełniamy jakieś wykroczenia, to w stosunku do nas są stosowane jakieś sankcje. Nie widzę żadnego problemu, podkreślę to jeszcze raz, żeby prokuratura pochyliła się nad tym tematem i wydała werdykt po przeanalizowaniu tej sprawy.
1: Panie pośle, zmieniamy temat. Po co Szymon Hołownia w rządzie?
0: Panie redaktorze, każdy z ugrupowań, które dziś tworzy koalicję 15 października, ma swojego przedstawiciela w, powiedziałbym, tym prezydium rządu. Mamy pana premiera, który jest przedstawicielem Platformy Obywatelskiej. Platforma Obywatelska ma swojego wicepremiera, którym jest Radosław Sikorski. Mamy wicepremiera PSL-u, mamy wicepremiera Lewicy. Myślę, że Szymon Hołownia byłby takim dobrym sygnałem w polskim rządzie, być może nawet na stanowisku wicepremiera, który pokazywałby, że jednak ta koalicja funkcjonuje, że ta koalicja potrafi ze sobą rozmawiać, że ta koalicja będzie w stanie zaproponować jeszcze przed wyborami, które mamy za rok, jeszcze kilka dobrych, ciekawych rozwiązań, bo...
1: Problem polega na tym, że Polacy nie chcą Szymona Hołowni w rządzie. Tak wynika z sondażu dla Rzeczpospolitej wykonanego przez SW Research. 53,2% nie chce, żeby Szymon Hołownia wszedł do rządu. No to po co ma wchodzić, skoro ludzie go tam nie chcą?
0: Panie redaktorze, 53% nie chcą. Nie wiem, nie znam dokładnie wyników tego sondażu. To by znaczyło 47%. Ale bo pan zacytował tych, którzy nie chcą. Zakładam, że wśród tych 47% pewnie jest koło, nie wiem, 30%. Strzelam teraz oczywiście, bo nie znam tego wyniku, którzy chcą. I pewnie jest jakaś grupa kilkunastu procent, którzy nie mają zdania na ten temat.
1: A 53 to jest jednak większość.
0: 53 to jest większość, zgadzam się z tym. Ja myślę, że gdybyśmy dzisiaj zapytali o wiele rzeczy, to w bardzo wielu tego typu pytaniach okazałoby się, że ponad 50% społeczeństwa czegoś nie chce, że ponad 50% społeczeństwa jest negatywnie nastawiona do rządu, że pewnie ponad 50% społeczeństwa jest negatywnie nastawiona do opozycji. No w przypadku tego typu sondaży i w przypadku tego typu badań bardzo często odpowiedź na pytania wygląda mniej więcej tak, jak pan redaktor teraz decyduje.
1: To w takim razie konkrety. Czym ewentualnie miałby się zająć Szymon Hołownia, jeśli wszedłby do rządu?
0: Panie redaktorze, Szymon Hołownia bez wątpienia jest człowiekiem, który potrafi być człowiekiem centrum, nie jest człowiekiem w żadnym kontekście radykalnym. Myślę, że tego, co dzisiaj najbardziej jest potrzebne w polityce europejskiej, w polityce polskiej, to właśnie brak radykalizmu, to właśnie
1: Ale nie ma takiego
0: taka
1: ministerstwa.
0: Normalność. Panie redaktorze, dlatego to będzie decyzja, która będzie pewnie do wypracowania i do podjęcia na linii marszałek Szymon Hołownia, pan premier Donald Tusk. I to pan premier Donald Tusk pewnie, jeżeli w ogóle będzie myślał o tym, żeby nawigować w tą stronę, to pewnie on będzie konkretne propozycje panu marszałkowi składał. Uważam, że zgadzam się z tym, co powiedział pan redaktor, że oczywiście nie ma takiego miejsca, natomiast panie redaktorze, my potrzebujemy polityków rozsądnych, rozważnych, polityków, którzy będą nas generalnie co do zasady prowadzili we właściwym kierunku, a nie będą się zajmowali tym, żeby uprawiać populizm i żeby tylko i wyłącznie radykalizując polskie społeczeństwo, budować słupki poparcia dla swojego ugrupowania.
1: Panie pośle, ja widzę tutaj pewien problem, bo parę miesięcy temu, pamiętamy to wszyscy nasi słuchacze, również

0: Pan Hołownia miał odejść z polityki, starał się o funkcję w ONZ-cie, oddawał już pałeczkę w tej sztafecie partyjnej, a teraz chce w tej polityce pozostać. Ba, chce wrócić na piedestał, chce objąć ważną funkcję. To nie jest jakaś polityczna dwubiegunowość?
1: Panie redaktorze, myślę, że nie zdradzę żadnej tajemnicy. Myślę, że wszyscy doskonale o tym wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę. Pan marszałek Szymon Hołownia miał faktycznie, był taki moment, że miał pewne problemy zdrowotne. Dzięki Bogu na ten moment z tymi problemami zdrowotnymi się uporał i chce podjąć na kolejnym etapie pałeczkę i chce postarać się na kolejnym etapie poprowadzić chociaż część odpowiedzialności za tą polską politykę. Uważam, że to bardzo dobre w kontekście rozwoju Polski i w kontekście tego, co może się w Polsce wydarzyć na przestrzeni najbliższych lat.
0: Panie pośle, zmieniamy temat. Ja przypomnę naszym słuchaczom, że moim gościem jest Łukasz Osmalak z Polski 2050. No i właśnie w klubie Polski 2050 za kandydaturą Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego zagłosowało 11 posłów. Przeciwko był szef klubu Paweł Ślis. Troje posłów nie uczestniczyło w głosowaniu. 3 lata temu, panie pośle, miała być nowa jakość w polityce, a są stare zwyczaje. Poparliście polityka chcącego zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego?
1: Panie redaktorze, ja myślę, że żebyśmy bardzo precyzyjnie i bardzo jasno mogli odpowiedzieć na pytanie, czy faktycznie poparliśmy polityka, musielibyśmy, ja bym zaproponował bardzo prostą rzecz. Proszę, przeanalizujmy sobie, ja nie będę niczego naszym słuchaczom wmawiał, ale zachęcam do tego, żeby przeanalizować sobie życiorys zawodowy pana mecenasa Berka, żeby zobaczyć sobie, jak wygląda to, jeśli chodzi na przykład o panią Pawłowicz czy o pana Piotrowicza. Jednak pan Piotrowicz czy pani Pawłowicz to byli aktywni politycy, aktywni parlamentarzyści, ludzie, którzy wielokrotnie startowali w wyborach, ludzie, którzy wielokrotnie uzyskiwali mandat w tych wyborach. Panie redaktorze, pan może to nazwać jako pasywne politykierstwo, czy bycie pasywnym politykiem, natomiast ja zwróciłbym uwagę na jedną rzecz.
0: Pan Maciej Berek, we władzy wykonawczej, a teraz przychodzi do władzy sądowniczej. Tak. Gdzie jest trójpodział władzy w
1: tym momencie? Panie redaktorze, ale proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Pan Maciej Berek na przestrzeni ostatnich ponad 20 lat to była osoba, która zawsze pracowała jako urzędnik. On tylko i wyłącznie jeden raz w 2005 startował w wyborach. W tych wyborach nigdy nie był parlamentarzystą, nigdy nie był posłem, nigdy nie był senatorem. On całe życie był jednak urzędnikiem. A pamiętajmy o tym, że w ministerstwach oprócz tego, że oczywistą rzeczą jest to, że pracują politycy, bo jednak jest do wykonania pewna praca polityczna, to jednak w rządzie też są potrzebni specjaliści, fachowcy i pan Maciej Berek był członkiem rządu, natomiast niewątpliwie, biorąc pod uwagę jego historię zawodową, on w tym rządzie znalazł się nie jako polityk, a jako specjalista i fachowiec.
0: A właśnie, a propos bycia specjalistą, wymogiem kandydowania do roli sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest co najmniej 10-letnia praktyka w zawodzie prawniczym. Maciej Berek pokazał pismo od dziekana Okręgowej Izby Radców Prawnych, z którego wynika, że rzeczywiście był wpisany na listę radców prawnych ponad 20 lat temu. Tylko ja zastanawiam się, czy wpisanie na listę faktyczna praktyka to jest to samo, czy dwie różne rzeczy? Czy nie ma tutaj żadnej wątpliwości co do spełnienia wymogów formalnych przez Macieja Berka?
1: Panie redaktorze, to jest rzecz, która w sposób oczywisty jest do sprawdzenia, o ile w kontekście historii takiej życia zawodowo-politycznego będę stał zdecydowanie murem za panem Maciejem Berkiem, bo uważam, że on właśnie przyszedł do polityki jako specjalista. To nie jest tak, że on dzięki polityce się wybił i został znanym Polakiem czy znanym politykiem dzięki temu, że gdzieś tam od wielu lat funkcjonował w tej polityce. On był urzędnikiem, który piął się po szczeblach kariery, zdobywał coraz to nowe doświadczenia i dlatego został ministrem. Natomiast jeśli chodzi o kwestie formalne, tutaj pan redaktor poruszył kwestię formalną, to oczywiście jest to kwestia do zbadania, do sprawdzenia. Ja mam nadzieję,
0: posłowie tego nie sprawdzili, zanim zagłosowali za jego kandydaturą.
1: Panie redaktorze, od tego była komisja, między innymi Komisja Sprawiedliwości, która głosowała i która rekomendowała kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego. Przypomnę, że Komisja Sprawiedliwości rekomendowała, aby to pan dr Maciej Berek był desygnowany przez polski parlament do Trybunału Konstytucyjnego. W związku z powyższym taki też był mniej więcej wynik głosowania w naszym parlamencie.
0: A my musimy kończyć program nie mniej więcej, tylko równo o tej porze. Łukasz Osmalak, Polska 2050. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dzięki serdeczne. Wszystkiego dobrego wszystkim życzę.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: Na zegarze 13 minut do godziny 17:00.

0: Światopogląd.
1: A dzisiaj z nami jest Wojciech Cegielski. Pytań no 24. Hey. Witaj, Wojtku. Do ciebie nie będę miał, ale pytania na pewno będę miał i zaczynamy od Niemiec. Alternatywa dla Niemiec wygrała wybory w Saksonii-Anhalt. No wszyscy się tego spodziewali, chociaż nie spodziewali się aż tak dobrego wyniku. No może poza samymi członkami AfD, bo im dosłownie brakowało paru setnych procent, czy paru dziesiątych procent, żeby objąć głosowanie. Dokładnie jednego głosu, żeby w parlamencie by rządzić samodzielnie, a tak to muszą się dogadywać. 44% głosów AfD w Saksonii-Anhalt dostała i no właściwie można zapytać, co takiego się wydarzyło, że w ostatnich wyborach było tych głosów 20 ileś procent, teraz jest 44, czyli dwa razy więcej. Masz jakieś odpowiedzi na ten temat?
2: Tak, odpowiedzi są i one są wbrew pozorom bardzo proste, tylko być może politycy, którzy żyją w swoich banieczkach, tego nie widzą. Zacznijmy w ogóle od tego, żeby uświadomić tym z Państwa, którzy może niekoniecznie interesują się polityką, zwłaszcza tą zagraniczną, mimo że Niemcy są bardziej bliżej zagranicy niż inne, bardziej odległe kraje. No ale jednak mamy sytuację pierwszy raz od czasu II wojny światowej. Wybory, co prawda do niemieckiego landu, czyli powiedzmy do czegoś w rodzaju województwa, wygrywa partia skrajnie prawicowa. Pierwszy raz od II wojny światowej w Niemczech, w kraju, w którym po II wojnie światowej politycy umówili się, że będą robić wszystko, żeby skrajna prawica nigdy nie doszła do władzy. Ten paradoks polega na tym, paradoks tego, co stało się wczoraj, bo wczoraj było to głosowanie w Saksonii-Anhalt, w kraju byłego NRD, co jest też bardzo ważne, polega na tym, że no prawie 44%, tak jak powiedziałeś, niewiele brakło do samodzielnych rządów, no ale z partnerem będzie znacznie trudniej, czyli pozostałe główne partie mówią, że z AfD nie wchodzimy do koalicji. I paradoks, który nazywa się takim niemieckim murem ogniowym, polega na tym, że partie demokratycznego centrum nie chcą dać AfD dostępu do władzy. Innymi słowy, partia, która wygrała wybory, prawdopodobnie nie będzie rządzić i albo będziemy mieli do czynienia z taką wielopartyjną koalicją wszyscy przeciwko AfD, albo będziemy mieli do czynienia z takimi tymczasowymi, przejściowymi rządami w Saksonii-Anhalt. Mamy zatem sytuację dosyć niezwykłą. Jedna partia bierze niemal 44% głosu, ale może zostać w opozycji. Ta Saksonia-Anhalt, dla wielu Polaków Saksonia-Anhalt, Turyngia to są po prostu wschodnie Niemcy. To jest, jak powiedziałem, land w dawnej NRD ze stolicą w Magdeburgu. To nie jest jeden ze znaczących landów w niemieckiej polityce, co jest istotne, ale nie bagatelizujmy oczywiście tego zwycięstwa AfD, bo to może znaczyć bardzo wiele różnych rzeczy na przyszłość. Tam w tym właśnie landzie mieszka ponad 2 miliony ludzi. To nie jest gospodarcze centrum Niemiec. No i to też dużo mówi nam o podziale Niemiec między wschód a zachód. No bo po zjednoczeniu Niemiec, jak część z Państwa doskonale pamięta, ogromna część przemysłu na wschodzie została zamknięta albo przebudowana. I tam ludzie tracili pracę, młodzi wyjeżdżali na zachód. Do dzisiaj zresztą zarobki są tam przeciętnie niższe, społeczeństwo szybciej się starzeje, wiele miejscowości traci mieszkańców. Innymi słowy, ten dawny podział między RFN, czyli te zachodnie Niemcy, demokratyczne zachodnie Niemcy, a NRD, czyli dawne komunistyczne Niemcy, wciąż jest bardzo widoczny na tym takim poziomie społecznym. No i jest jeszcze coś, co trudno zmierzyć samymi statystykami. To poczucie właśnie we wschodnich landach, że decyzje podejmowane są daleko, czyli w Berlinie, w Brukseli, przez ludzi, którzy nie bardzo wiedzą, jak wygląda życie w takim małym mieście dawnego NRD. Ja zresztą kiedyś w Magdeburgu byłem i to rzeczywiście jest takie, no, chciałoby się powiedzieć, senne miasteczko. Tak, tak, tak. I że ci, którzy tam na szczytach władzy, nie za bardzo wiedzą, jak to życie u nas tutaj wygląda. Znamy to zresztą z polskich miast B, gdzie, no, jak przypomnimy sobie ostatnie kampanie wyborcze parlamentarne, ostatnich kilka kampanii, to też bardzo dużo mówiło się, no, że tak sypnę tylko przykładem Końskich, prawda, gdzie były prawybory, gdzie to miało być taki przykład miasteczka B i różne partie wzajemnie i różni politycy obrzucali się tym właśnie, że nie wiedzą, jak się żyje w Końskich, że siedzą tylko w Warszawie i to jest coś, co mieszkańcy bardzo często mówią, a politycy to przejmują, bo łatwo im jest w tym wszystkim jakby się odnaleźć. Do tego jeszcze dochodzi Rosja. No, otóż na zachodzie Niemiec Rosja jest dzisiaj przede wszystkim państwem, które napadło na Ukrainę i zagraża bezpieczeństwu Europy. Wbrew temu, co jakby tak obiegowo sądzi się wśród na przykład internautów w Polsce, że Niemcy współpracują z Rosją, że Nord Stream, że zawsze się dogadują. Niekoniecznie. Zachód Rosji

0: Zachód Niemiec bardzo jest świadomy tego, co się stało na Ukrainie. Jest bardzo świadomy tego, w jaki sposób poprzednicy obecnych władz dogadywali się gospodarczo z Rosjanami. I to jest jakby trudno sobie wyobrazić w tej chwili polityków na zachodzie Niemiec, którzy mówią o tym, że do Rosji wracamy do układu business as usual z Rosją. Ale na wschodzie Niemiec ta pamięć jest bardzo skomplikowana, bo to jest przecież kraj, który przez dziesięciolecia, czy obszar, który przez dziesięciolecia w NRD żył w sowieckiej strefie wpływów. Tam były radzieckie wojska. Rosyjskiego uczono w szkołach. Później była tania rosyjska energia. No i AfD właśnie tym wyborcom mówi, że skończmy z pomocą dla Ukrainy, odbudujmy relacje z Moskwą, no bo za czasów komuny im żyło się biednie, ale stabilnie. Teraz żyje się biednie i niestabilnie. W związku z czym AfD bardzo mocno gra na tych sentymentach do czasów komuny, że kiedy wiadomo było, że się ma pracę na przykład. Nikt nikogo nie zwalniał. Co prawda zarabiało się jakieś nędzne pieniądze, ale praca była. I te sentymenty bardzo mocno trafiają właśnie w ten obszar dawnego NRD. I to jest między innymi jedna z przyczyn, dla których AfD tak mocno zyskuje tam poparcie.
1: No dobrze, to jeszcze przyjrzyjmy się CDU, które ma zakaz koalicjowania, że tak się wyrażę, nieładnie tworząc nowy wyraz, z postkomunistyczną lewicą. Oni mają na poziomie federalnym taki zakaz. Jeśli powstałaby koalicja wszyscy przeciwko AfD, to ten zakaz musiał być złamany. No i jest jeszcze mała partyjka, no mała, ma 5% głosów, ale zdobyła też, przekroczyła próg wyborczy BSW. I to oni mogą być rezerwuarem albo dla jednych, albo dla drugich.
0: Jest zresztą wśród polityków wspomnianej przez ciebie Hadecji, czyli CDU oraz innych partii tych mainstreamowych, by to powiedzieć, taki pogląd, przynajmniej przez część polityków wyznawany, że okej, to dajmy temu AfD porządzić, bo oni się wtedy trochę ubrudzą tym rządzeniem, bo łatwo jest krytykować władzę, to zresztą znamy też doskonale z polskiego podwórka, łatwo jest krytykować władzę partii czy politykom, którzy nigdy w rządzie nie byli, a jak wchodzą do rządu, no to już się zaczynają schody, bo trzeba podejmować trudne decyzje, czasami niepopularne. Trzeba jakoś wyjść z bardzo trudnej sytuacji gospodarczej na przykład. Nie wiemy oczywiście, czym to się skończy. Nie wiemy, czy jakby partie przy tak niewielkich różnicach i przy właśnie tejże małej partii, o której mówisz, czy politycy świadomie odpuszczą, żeby na poziomie landu, a nie na poziomie kraju dać AfD tą szansę, by tak brzydko powiedzieć, umoczenia się. Zapewne daję sobie tutaj, no może nie odciąć głowę, ale idę o zakład, że w tej chwili trwają bardzo duże dyskusje między zwolennikami takiej tezy, a ludźmi, politykami, którzy mówią, no dobrze, a co jeśli AfD się uda, to pójdą po władzę dalej. A tej AfD wszyscy w Niemczech się bardzo boją. Znaczy, mówiąc szczerze, może poza skrajną lewicą z kolei, w każdym razie skrajnych partii, bo nie tylko mówimy tutaj o AfD, boi się ten polityczny środek, który w Niemczech wciąż jeszcze dominuje. Wciąż jeszcze, no bo wybory w Niemczech w 2029 roku i do tego czasu AfD może osiągnąć znacznie więcej, jeśli rzeczywiście Hadecja i CDU będą prowadziły politykę w taki sposób jak dotąd, kiedy ludzie mają takie wrażenie, że cokolwiek się nie robi, to jest gorzej. Zresztą no, jest gospodarczo gorzej, bo wojna na Ukrainie i wojna w Iranie to są dwa czynniki, które bardzo mocno powodują, że ceny idą w górę, że sytuacja jest gospodarcza w całej Europie jest coraz gorsza. No i teraz pytanie, w jaki sposób zareaguje na to CDU i Hadecja i w ogóle politycy mainstreamowi w Niemczech, a w jaki sposób wybrnie z tego AfD, która w swoim mniemaniu na pewno już rozpoczęła marsz po władzę w Niemczech.
1: No tak, niektórzy mówią, że historia lubi się powtarzać, to trochę historii. Wiosną 1932 roku naziści wygrali w niewielkim kraju związkowym Anhalt. To był poprzednik Saksonii-Anhalt, dużo mniejszy, ale jednak od tego się zaczęło. Więc tak tylko, żeby było przypomnienie. Przenosimy się szybko na Ukrainę, bo mało czasu zostało. Steve Witkoff, Jared Kushner dotarli wreszcie z Moskwy do Kijowa. No i właśnie, jest jakieś porozumienie? Będzie porozumienie tak na minutkę?
0: To skoro mamy z mało czasu, nie. Czy możemy przejść do następnego tematu?
1: Nie będzie porozumienia,
0: nie,
1: naprawdę?
0: Rzeczywiście. Na razie nie będzie porozumienia, bo na razie są tylko okrągłe słowa o potrzebie nowego przełomu, ale jakby najważniejsze rzeczy pozostały. Rosja de facto chce przynajmniej częściowej okupacji Ukrainy w Donbasie i chce zmiany władzy w Kijowie. Kijów mówi nie oddamy terenu, nie oddamy swojej suwerenności. Dyplomacja ruszyła ponownie, po raz enty już. Pytanie, czy coś z tego będzie? Na razie nic. No ale oczywiście...

0: w interesie całej Europy jest to, by ta wojna się jak najszybciej skończyła, byleby tylko nie na zasadach podboju rosyjskiego, o czym mówią politycy z różnych krajów, w tym Polski. Więc generalnie sytuację mamy w tej chwili taką, że ruszyły rozmowy, ale poza tym póki co nic się nie ruszyło, co nie oznacza, że coś się nie wydarzy. Na razie póki co Rosja znów prawdopodobnie będzie bombardować Ukrainę dniami i nocami, a zbliża się zima, w związku z tym te ataki mogą się jeszcze nasilić.
1: No i nie zdążyliśmy opowiedzieć o Izraelu, a tam stanowcze Stany Zjednoczone nakazały usunięcie około 100 nielegalnych posterunków osadniczych na zachodnim brzegu i powiedzmy tylko, że...
0: To mogę obiecać, że jeśli jutro nie będzie ważniejszych rzeczy, to wrócimy do tego tematu.
1: 27 października.
0: Proszę z nami zostać.
1: Proszę z nami zostać, to jest bardzo ważne dla Izraela, bo wtedy w Izraelu będą wybory i to też może wiele zmienić. Wojciech Cegielski, bardzo szybko, ekspresowo dzisiaj. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.

0: Piotr Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Znamy treść zarzutów dla kolejnej osoby zatrzymanej w sprawie afery Zonda Krypto. Jest wniosek o areszt dla Romana Rzet. Proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji z wyłączeniem jawności. Dziś odbyła się pierwsza rozprawa. Na Starych Powązkach w Warszawie żegnano aktora Jana Frycza. Pogrzeb miał charakter państwowy. Minęła 17. Łukasz Pastor, zapraszam. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie pieniędzy klientów giełdy. Takie zarzuty usłyszał Roman Rzet. To kolejny zatrzymany w aferze Zonda Krypto. Były wspólnik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki Zondy. O zarzutach mówiła na konferencji prasowej rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Prokuratura złożyła wniosek do sądu o areszt dla Romana Rzet. Podejrzany nie przyznał się do winy, ale złożył wyjaśnienia. W jego mieszkaniu zabezpieczono luksusowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Romana Rzet zatrzymano w piątek, gdy miał wylecieć do Chin. Grozi mu do 10 lat więzienia. Ruszył proces w sprawie eksplozji granatnika w Komendzie Głównej Policji w 2022 roku. Na ławie oskarżonych zasiada były komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Generał stracił status pokrzywdzonego, który uzyskał w postępowaniu wszczętym bezpośrednio po zdarzeniu, wyjaśnia prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
3: Oskarżony utracił ten status, gdyż tak naprawdę bycie pokrzywdzonym to nie jest taka dowolność ze strony prokuratora, lecz ona powinna wynikać z przepisów prawa i z okoliczności danej sprawy. No i

0: Uznaliśmy, że to nie status pokrzywdzonego jest właściwy, lecz status podejrzanego w sprawie właśnie dla komendanta.
1: Proces toczy się z wyłączeniem jawności. Jarosław Szymczyk po wyjściu z sądu nie odpowiadał na pytania dziennikarzy. Granatnik wybuchł, gdy Jarosław Szymczyk prezentował go w siedzibie Komendy Głównej Policji. Komendant został lekko ranny w ucho i ogłuszony. Został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Akt oskarżenia obejmuje też nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Nowo wybrany sędzia Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek na razie bez zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Tam powinien złożyć ślubowanie przed Karolem Nawrockim. Według politolożki Agnieszki Zaręby prezydent nie przyjmie od byłego ministra przysięgi. Negatywnie o kandydaturze Macieja Berka wypowiadał się wcześniej szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. Politolożka mówiła na antenie Polskiego Radia 24, że wybór byłego ministra pokazuje silną pozycję Donalda Tuska w Koalicji Obywatelskiej.
2: I pomimo wielu osób, wielu posłów, którzy, jak to się mówi, nie cieszyło się, ale głosowało, to jednak zagłosowało za tą kandydaturą. Prezydent zachowa się dosyć przewidywalnie i pewnie nie będzie chciał zaprzysiąc pana Macieja Berka. Będziemy mieli kolejną odsłonę dyskusji wokół Trybunału Konstytucyjnego, która na pewno tej instytucji nie służy.
1: Były minister odpowiedzialny za wdrażanie polityki rządu został wybrany na sędziego Trybunału przez Sejm w piątek. Poddanie się nie jest dla mnie opcją, oznajmił kanclerz Niemiec. Tak Friedrich Merz skomentował wyraźną przegraną swojej partii CDU we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalt. Rząd w tym landzie przejmie skrajna prawica. AfD wygrała tam zdecydowanie i potrzebuje wsparcia tylko 3 posłów, by dysponować większością. Friedrich Merz przyznaje, że jego obóz znalazł się w trudnej sytuacji. Jesteśmy wszyscy głęboko zaszokowani. Nie oczekiwaliśmy aż takiej skali porażki. Przez wczorajsze wybory doszło do zmiany nie tylko w Saksonii-Anhalt, ale i w całych Niemczech. Wyniki tych wyborów będą miały skutki także dla położenia międzynarodowego. Duże znaczenie dla sytuacji politycznej za Odrą będą miały kolejne wybory. Za 2 tygodnie lokalne władze wybiorą kolejne 2 landy wschodnich Niemiec. Berlin oraz Mecklenburgia Pomorze Przednie. Na koniec Warszawa. Jan Frycz spoczął na starych powązkach. Aktor teatralny, filmowy, występujący również w spektaklach Teatru Polskiego Radia, zmarł 15 sierpnia. Uroczystość miała charakter państwowy.
3: Aktora żegnała rodzina, przyjaciele, aktorzy, reżyserzy, którzy wspominali jego niezwykły kunszt aktorski, który był swego rodzaju tajemnicą, mówi Jerzy Radziwiłowicz.
4: To było takie nieoczywiste, niepokojące. Patrzyło się na postaci, którą gra, to było widać, że tam w tych ludziach się bardzo wiele dzieje.
3: A Jan Englert podkreślał, że fenomen aktorstwa Jana Frycza polegał między innymi na łączeniu przez niego przeciwieństw.
5: Czasami jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra. Czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości. Wymykał się kategorią.
3: Reżyserka Magdalena Piekosz, w której debiutanckim filmie zagrał Jan Frycz, wspomina, że potrafił on stworzyć wybitne kreacje.
6: On po prostu tworzył wielowymiarowe role. Analizował postać od środka, budował ją od wewnątrz.
3: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
1: Relacjonował Witold Banach.
7: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy będzie pochmurno, ale bez opadów. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 13 stopni. Nieco cieplej na zachodzie i nad morzem, około 15. Najchłodniej miejscami na wschodzie, w centrum i na terenach podgórskich. Tam około 8 stopni Celsjusza.
8: Na zegarze 6 minut po godzinie 17. Grzegorz Szontczak, zapraszam. To jest Polskie Radio 24 i nasza popołudniówka, czyli najważniejsze wydarzenia, lokalne tematy i sprawy, które budzą emocje. Czas teraz na nasz magazyn regionalny. Można powiedzieć, tu jest Polska, a zaczynamy od Małopolski.
9: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
8: I na początek Wadowice. Tam dziś rozpoczął się bowiem proces przeciwko trzem policjantom oskarżonym w sprawie śmierci 14-letniej Natalii Zandrychowa. Pamiętają Państwo, to jest sytuacja z listopada 2023 roku. Dziewczynka wyszła wtedy rano do szkoły, po drodze źle się poczuła, zadzwoniła do ojca i powiedziała, że nie wie, gdzie jest. Przez kilka godzin siedziała samotnie przed supermarketem. Był mróz, mijały ją kolejne osoby, a pomoc nadeszła dopiero wtedy.

0: gdy odnalazł ją znajomy rodziny. Natalia niestety zmarła w szpitalu. Prokuratura zarzuca policjantom niedopełnienie obowiązków i nieumyślne narażenie 14-latki na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. Co wydarzyło się pierwszego dnia tego procesu, jak tłumaczą się oskarżeni, to pytania do Elżbiety Raczyńskiej, reporterki Radia Kraków, która jest z nami i śledzi tę sprawę. Witaj, Alu, dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem.
0: Powiedz, co usłyszeliśmy dziś w sądzie?
1: W trakcie dzisiejszej rozprawy prokuratura przedstawiła treść aktu oskarżenia. Według śledczych i takie są też zarzuty, o czym wspomniałeś. Oskarżeni mieli nie dopełnić obowiązków i narazić Natalię na utratę zdrowia lub życia. O tym, że dziewczynka źle się poczuła i do szkoły nie dotarła, policja powiadomił jej ojciec. Natomiast policjanci mieli nie rozpocząć jej poszukiwań, a zdaniem prokuratury zbagatelizowali sprawę.
2: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki, to raz. Ponad na pewno około półtorej godziny. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Ponadto nastąpiła zwłoka w zarządzeniu lokalizacji telefonu, która nastąpiła na pewno około co najmniej 2 godziny po tym.
1: Wyjaśniała prokurator Oliwia Bożek-Michalec, oskarżyciel w sprawie. Za zamkniętymi drzwiami sąd wysłuchał dziś oskarżonych. To dwaj policjanci z Andrychowa oraz jeden z Kent. O częściowym wyłączeniu jawności postanowił sędzia Konrad Wszołek. Policjanci mieli dziś nie przyznać się do winy i odmówić składania wyjaśnień przed sądem.
3: W mojej ocenie, jako obrońcy, który zapoznał się szczegółowo z aktami sprawy, bardzo dużo istotnych czynności przez funkcjonariuszy zostało podjętych, w związku z czym w mojej ocenie ten akt oskarżenia w części dyspozytywnej, kiedy są formułowane te zarzuty, no mija się jednak z tym stanem faktycznym i będziemy się starali to wykazać w toku postępowania.
1: Komentuje adwokat Maciej Szczerba, obrońca jednego z policjantów z Andrychowa. W sądzie nie było dziś ojca Natalii, zaś kolejna rozprawa została zaplanowana na 26 października. Wówczas sąd rozpocznie przesłuchania świadków, w tym prawdopodobnie właśnie wspomnianego ojca Natalii, a także jej rodzeństwo.
0: Wiemy, co wydarzyło się i że Natalia zmarła w szpitalu, ale czy znamy przyczynę śmierci?
1: W tej sprawie sporządzono 3 opinie biegłych. Ustalono, że bezpośrednią przyczyną śmierci Natalii było wychłodzenie organizmu. Nastolatka, jak się okazało, w trakcie tego postępowania miała również choroby współistniejące oraz obrzęk mózgu spowodowany masywnym krwawieniem śródmózgowym. Biegłym nie udało się ocenić, czy gdyby policja i rodzina znalazła wcześniej dziewczynkę, to czy pozwoliłoby to uratować jej życie. To jest tą niewiadomą, której nie udało się niestety ustalić. No i na koniec dodam, że tym policjantom może grozić kara do 3 lat więzienia. W tej sprawie zarzuty usłyszał też 4. policjant, ale jego postępowanie to w ogóle odbywać się będzie po prostu w osobnym toku, w osobnym postępowaniu.
0: Kolejna rozprawa 26 października. W sprawie przyglądała się dla nas Elżbieta Raczyńska z Radia Kraków. Dziękujemy za tę informację.
1: Dziękuję bardzo.
0: Była Małopolska, teraz Wielkopolska, bowiem rok temu były one ostro krytykowane, nawet wyśmiewane czasem, że to taka, jak to mówiono wtedy, przychodnia na kółka, że takie smutne te kolory. Dzisiaj pierwsze z nich trafiły na testy. Mowa o wyczekiwanych nowych wagonach kolejowych od Fabryki Pojazdów Szynowych w Poznaniu dla PKP Intercity. Pierwszy z nich został pokazany rok temu, ale po serii uwag producent musiał wprowadzić wiele zmian. Dzisiaj po serii tych poprawek drugi z wagonów wyjechał z hali i ruszył na badania. Uważnie przygląda mu się Szymon Majchrzak z Radia Poznań. Witaj, Szymonie, dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: To co się zmieniło przez ten rok?
4: Oj, bardzo wiele, choć jeszcze nie o wszystkim do końca możemy powiedzieć. To, że o tym temacie rozmawiamy, to oczywiście bardzo cieszy, no bo wszyscy widzieliśmy w wakacje, jak trudno o bilet w pociągu do Gdańska czy do Warszawy. To oczywiście nie jest efekt złej woli, tylko przede wszystkim tego, że mamy lata za później i wagonów po prostu brakuje. To, o których dzisiaj mówimy, powinny być wcześniej, będą później, ale po kolei. Z zewnątrz już było widać, że w porównaniu do tego, co pokazano rok temu w Gdańsku na targach Trako, zmieniło się malowanie, również krytykowane, bo odbiegające od tego, co na codzień widzimy na torach. Największe zmiany zaszły natomiast we wnętrzu, no bo narzekano na słabe wykonanie, na to, że brakuje przeszkleń, na te wspomniane przez ciebie szpitalne barwy. Ja niestety nie mogłem zajrzeć do środka. Z deklaracji nowego prezesa fabryki dowiedziałem się jednak, że w porównaniu do tego, co zostało pokazane rok temu, a co tak stanowczo skrytykował nie tylko ten, który siedział w środku, ale też między innymi minister infrastruktury. Mamy inne fotele, mamy drewniany sufit,

0: więcej przeszkleń, no i bardziej jasne kolory. Tak o tych zmianach mówił dzisiaj w rozmowie ze mną nowy prezes FPS Piotr Wasilewski.
1: Wszystkie zmiany wymagane przez klienta zostały wprowadzone na tych pojazdach. Zanim zostały zamówione te wszystkie materiały, zanim rozpoczęły się prace, było bardzo dużo uzgodnień z klientem, które zostały sfinalizowane tak zwanym design bookiem.
2: Czyli w tym wnętrzu już nic się nie zmieni?
1: Nie. Wolą klienta PKP Intercity jest to, aby właśnie klient pokazał to wnętrze tych pojazdów. Nadmienię, że w tym momencie wykonujemy makiety wagonu drugiej klasy i wagonu pierwszej klasy. Właściwie wagon drugiej klasy już jest ukończony, czekamy na ostatnie elementy dla wagonu pierwszej klasy i PKP Intercity będzie prezentować to wnętrze w Warszawie na jednym z dworców. Natomiast nie wymienię jego nazwy, niech to będzie niespodzianką do ostatniej chwili.
0: Ja też nie będę wymieniał nazwy tego dworca, ale właśnie z tego powodu, że to Intercity zastrzegło sobie, że chce pokazać wagony, ja dzisiaj nie mogłem wejść do środka, a makiety będą pokazane w drugiej połowie września. Sam się na pewno do stolicy wybiorę, żeby zobaczyć, jak się prezentują.
3: Tak, podejrzewam, że to może być na zachodni, bo to nowy, pachnący jeszcze nowością dworzec. No dobrze, a zaraz po tej prezentacji pasażerowie wsiądą do niego, czy to jeszcze będzie trzeba homologować, czekać i tak dalej?
0: Dobre pytanie. Ta homologacja będzie się odbywała na badaniach, między innymi w Żmigrodzie, bo to tam wyjechał ten jeden z już gotowych dwóch wagonów. Na zachodnim czy na centralnym, tu zostawię niedopowiedzenie, będą prezentowane makiety, no ale od tego jeszcze daleka droga, zanim wsiądziemy do gotowego wagonu. One będą przekazywane w partiach. Ta pierwsza, czyli 70 sztuk, musi dotrzeć do zamawiającego, czyli PKP Intercity, najdalej w czerwcu 2027 roku i realnie rzecz ujmując, jeżeli nie będzie kolejnych opóźnień, no to właśnie dopiero wtedy powinniśmy móc już na kolejny sezon wakacyjny wejść do pachnącego nowością wagonu od poznańskiej fabryki pojazdów szynowych. Teraz prace idą zgodnie z harmonogramem, tak deklarował wspomniany już prezes FPS Piotr Wasilewski. Proszę posłuchać.
1: Na dzień dzisiejszy mamy trzy wagony, które sukcesywnie wyjeżdżały z fabryki. W kolejnych tygodniach mniej więcej jeden wagon tygodniowo będzie opuszczał bramy FPS-u i będzie wyjeżdżał na różne rodzaje badań. Natomiast na chwilę obecną mamy ponad 30 sztuk w produkcji na różnych etapach.
0: 30 sztuk w produkcji, 3 gotowe, wyścig z czasem, no bo mamy przecież wrzesień do czerwca przyszłego roku, czasu niewiele, no a wszystkie wagony muszą zostać dostarczone do czerwca 2031 roku, wszystkie, no bo zamówionych zostało aż 300.
3: Ciekawe, czy na dole będzie taka formułka. Za opóźnienie przepraszamy, jak to zwykle słyszymy na dworcach. Szymon Majchrzak z Radia Poznań był z nami. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo dziękuję.
3: I na koniec będzie memicznie, drodzy państwo. Kwadrans po godzinie 17. Znają państwo tego mema. Nie mówię dzień dobry, bo gdyby był dobry, to bym był teraz na grzybach, prawda? No właśnie, a wrzesień to czas dla grzybiarzy. W lasach województwa łódzkiego, bo tam się teraz wybieramy, grzybów przybywa. Warto jednak wiedzieć, co się zbiera. No i warto też porozmawiać z ludźmi, którzy na grzybach znają się dobrze, a przynajmniej zbierają ostatnio te grzyby. Kto był w lesie? Ręka do góry. No i widzę, że już rękę podniósł Adam Łużyński z Radia Łódź. Dzień dobry, Adamie.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Koszyk pełny?
4: Mój koszyk nie był zbyt pełny, ale mojej mamy tak, bo moja mama jest zapalonym grzybiarzem, a jeżeli chodzi o te memy, to jeszcze jest taka koszulka, na której jest napisane, że grzyby dzwonią, tak i trzeba odebrać.
3: No, to prawda.
4: Takie zabawne nasze.
3: Ja już widziałem menu grzybowe w kilku restauracjach, więc chyba z tymi grzybami źle nie jest.
4: To chyba taki nasz sport narodowy na jesień.
3: No tak, bardzo, bardzo smaczny bym powiedział sport narodowy. To pełny ten koszyk? Mówiłeś, że mama miała więcej, ale zaglądałeś też do innych koszyków, pewnie z zazdrością, więc teraz ustalmy, co się zbiera i czy są jakieś, nie wiem, rzeczy, które trzeba z tego koszyka szybko wyrzucić i jak z naszą wiedzą dotyczącą grzybów?
4: Grzybiarze przyznają, że grzybów jest dosyć dużo w lasach. Zajrzałem do kilku koszyków i wiele osób znajdowało wyłącznie prawdziwki lub podgrzybki, czyli zazwyczaj jeden typ grzybów. No i grzybiarze zwracają też uwagę na to, że sporo zebranych okazów jest drobaczywych.
5: Wydaje mi się, że na początek to jest dosyć spory wysyp grzybów.
6: Widać, że dopóki nie popada, to raczej nie będą się dalej ruszać. Strasznie dużo jest też robaczewek, niestety.
7: Zajrzyjmy do koszyka u pań, on jest pełny.
8: Same podgrzybki.
5: Jeden prawdziwek się znalazł.
4: Tak jak mówią grzybiarze, część grzybów jest robaczywa, a żeby to poznać, należy nożykiem uciąć kawałek trzonka. Jeżeli będzie miękki z czarnymi śladami, no to niestety trzeba będzie go wyrzucić.
3: Czyli będzie mniej w koszyku, a każdy, kto wyrusza o tej

0: Może do lasu. Chcę wrócić oczywiście z koszykami, liczba mnoga wskazana, grzybów. Ja mam wrażenie, że w internecie to takie zawody są trochę, ile kto więcej zbierze. No ale czy to jest tak, że ilość i jakość idą w parze? I pytanie dodatkowe, kiedy najlepiej wyruszyć na grzyby, żeby nie zostać kartki zarezerwowane? Bo takie też są.
1: Czy ilość i jakość idą w parze? No nie zawsze, bo tak jak słyszeliśmy, no wiele z nich jest robaczywych, więc część może się w ogóle nie nadawać. A jeżeli ktoś chciałby wyruszyć na grzyby i wrócić z pełnymi koszykami, no to najlepiej wyjść po deszczu, bo najważniejsze dla wzrostu grzybów są woda i ciepło. Tak mówi mykolog z Uniwersytetu Łódzkiego, Sebastian Piskorski.
2: Grzyby najbardziej owocnikują wtedy, kiedy mamy faktycznie wilgotną pogodę, jednocześnie jest ciepło, albo jest wzrost temperatury, nawet powiedziałbym po deszczach, czyli bardzo często, kiedy jest deszcz i ta temperatura w ciągu dnia rośnie, wtedy grzyby dość masowo owocnikują.
1: Co ciekawe, proszę Państwa, w całej Polsce mam około 14 tysięcy gatunków różnych grzybów. Także no, jest to imponująca liczba.
0: No dobrze, to teraz taka grzybowa netykieta. Co warto, czym warto pamiętać? Jak zachowywać się w lesie, żeby te grzyby potem też w przyszłym roku zadzwoniły, a nie żebyśmy nie zdeptali i nie zniszczyli grzybni?
1: Najlepiej zbierać dobrze rozwinięte i duże grzyby, bo młode owocniki, które są jeszcze małe, bardzo łatwo pomylić z grzybem niejadalnym. No i poza tym najlepiej zbierać tylko te, których jesteśmy na 100% pewni. A jeżeli ktoś chce podejść do sprawy naprawdę na poważnie, to na przykład w łódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej można skorzystać z dyżuru grzyboznawcy i można się bezpłatnie umówić i przyjechać z koszykiem i wtedy ekspert oceni, czy zebrane grzyby są bezpieczne.
0: No i to jest jakieś rozwiązanie. Bardzo dziękujemy i czekamy zatem na kolejny deszcz i na dzień dobry na grzybach. To mówił Adam Łużyński z Radia Łódź. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
0: Tak sobie myślę, bo tutaj w redakcji zastanawialiśmy się, czy mogły być jakieś mistrzostwa Polski w grzybobraniu. Filip, lubisz chodzić na grzyby, czy niekoniecznie?
3: Nie lubię, ale chyba są jakieś mistrzostwa w grzybobraniu. Kiedyś słyszałem o tym, że się ludzie spotykają i rywalizują.
0: To skąd się wzięło takie powiedzenie, że emocje jak na grzybobraniu?
3: No właśnie, na grzybobraniu są znakomite emocje.
0: Tak? Bardziej niż w sporcie?
3: Czasami bardziej niż w sporcie, to prawda. No ja grzybiarzem nie jestem, ale to dlatego, że nie lubię jeść tego chyba.
0: Nie lubisz
3: nie
0: lubisz
3: nie
0: grzybów?
3: Lubię, nie lubię. Trufle lubię, ale tak grzyby
0: tam,
3: inne.
0: Tam
3: to...
0: są drzwi. Do widzenia. Nie będzie dzisiaj rada audycji sponsorowej. Sport. To ty opowiadaj o sporcie, ja będę sobie marzył o jajecznicy z kurkami.
3: Tak, to słyszałem, że to dobra rzecz jest,
0: bardzo
3: ale
0: dobra.
3: Nie będę próbował. Spróbuję za to Iga Świątek awansować dzisiaj do ćwierćfinału US Open. Jeśli taka sztuka by jej się udała, to będzie trzeci raz z rzędu, kiedy osiągnie najlepszą ósemkę tego prestiżowego, nowojorskiego, wielkoszlemowego turnieju. Rywalką Chinka Zheng Xinwen, czyli zawodniczka, którą Iga Świątek pokonywała wielokrotnie z jednym wyjątkiem i to bardzo bolesnym, bardzo brutalnym wyjątkiem, bo miał on miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wówczas Iga Świątek spotkała się z Chinką w półfinale i przegrała. To był ten jedyny raz, kiedy musiała uznać wyższość Chinki Zheng Xinwen. Miejmy nadzieję, że dziś będzie dobrze i odbije sobie Iga Świątek ten półfinał Igrzysk Olimpijskich.
4: Xinwen Zheng prezentuje swój najlepszy obecnie tenis od czasu operacji łokcia. W Nowym Jorku wygrały 6 meczów, zaczynając zmagania od kwalifikacji.
5: Now after, you know, 2-3 months,
4: teraz po 2-3 miesiącach w końcu czuję, że podczas występu w tym turnieju odnalazłam siebie. Powróciła moja siła ognia w trakcie rywalizacji. Potrafię na korcie porządnie krzyknąć, iść do przodu i znaleźć sposób na przeciwnika. Wcześniej po powrocie do grania po kontuzji nie było to łatwe. Mówiła na ostatniej konferencji prasowej chińska tenisistka. Czy w starciu z Igą Świątek szczęście Chinki wkrótce może się skończyć? W poprzedniej rundzie dokonała cudu, odrabiając stratę 0-5 w decydującym meczu z Madison Keys, co dało jedno z najbardziej pamiętnych zwycięstw w karierze. Trudno jednak oczekiwać, by po takim wysiłku zdołała powtórzyć ten wyczyn w starciu z Polką, jedną z najbardziej dominujących i będących obecnie w świetnej formie tenisistek światowej czołówki. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Oddajmy jeszcze głos ekspertowi. Dzisiejszy pojedynek zapowiada trener tenisa Radosław Nijaki.
6: Mecz na pewno będzie zacięty. Świątek poprzednim swoim meczu spędziła 2,5 godziny na korcie, rozgrywając fantastyczne spotkanie z Czeszką Buszkową. Trochę czasu spędziła na korcie też Chinka, bo ograła jedną tutaj z faworytek gospodarzy, Madison Keys, przegrywając już 5-0 w decydującej partii, więc dokonała nie lada sztuki. Kibicujemy Idze i czekamy na fantastyczny pojedynek.
3: Ten pojedynek był zaplanowany na 17:30, no ale w tenisie już tak.

0: jest, że to wszystko się zawsze opóźnia. Na teraz, według mojej wiedzy, 17:40 z czasu w Polsce powinien się rozpocząć ten mecz, gdyż na innym korcie Mira Andrejewa gra z Austriaczką Potapową i w pierwszym secie jest 2-1 dla Potapowej. Czekamy na mecz Świątek kontra Dżęk. Teraz siatkówka, gdyż nasze dzielne siatkarki wróciły już do kraju ze Stambułu po Mistrzostwach Europy. Apetyty były większe, bo zarówno kibice, jak i same siatkarki marzyły o medalu. Ostatecznie musiały obejść się smakiem, zajęły czwarte miejsce w półfinale. Przegrały z Włoszkami, a w meczu o brąz musiały uznać wyższość Serbek. No ponoć nie ma nic gorszego niż to czwarte miejsce, ale z drugiej strony możliwość walki o medal też jest czymś pięknym.
1: Ale to był fantastyczny turniej.
0: Tak, bardzo ładnie grały nasze i widać tam progres, więc to nas na pewno cieszy. No to posłuchajmy kapitan naszej reprezentacji, Magdaleny Stysiak.
2: Jest wielka szkoda, ale cieszę się, że walczyłyśmy. Trzy meczy, zmienniczki dałyśmy naprawdę zawsze maksa. Starałyśmy się walczyć do ostatniej piłki. Wyszłyśmy z grupy bez żadnej przegranej. Byłyśmy nastawione bojowo. Trzeba sobie powiedzieć, że granie w czwórce już i to Europa jest najmocniejsza. Tak jak powtarzam, grałyśmy z potęgami. Pokazały swoje doświadczenie i po prostu wygrały to spotkanie. Ale my musimy być dumne, głowa do góry i pracujemy, bo myślę, że ta reprezentacja w przyszłości naprawdę będzie zdobywać wielkie rzeczy.
0: Teraz w Mistrzostwach Europy zagrają polscy siatkarze. Turniej rozpocznie się w środę, a dzień później biało-czerwoni zmierzą się z Portugalczykami. Oczekiwania z środowiska w kraju są wobec tej drużyny bardzo duże, tym bardziej, że od lat Polacy osiągają sukcesy w tych największych imprezach. Trener Nikola Grbić ma nadzieję, że forma, ta najwyższa forma, przyjdzie w najważniejszym momencie.
3: Oczywiście jeszcze nie jesteśmy na 100%, bo jest najważniejszy bić, kiedy będziemy grali z Ukrainą i Bułgarią, bo to będą dwa mecze naprawdę bardzo, bardzo ważne dla nas i mam nadzieję, że na tym meczami będziemy blisko swojej najlepszej formy. Teraz gramy dobrze, wszystko, ale jeszcze nie jesteśmy na poziomie, na którym chciałbym, że jesteśmy.
0: Oprócz Portugalii, rywalami reprezentacji Polski w fazie grupowej będą również Izrael, Macedonia Północna, Ukraina i Bułgaria. Teraz piłka nożna i siódma kolejka Ekstraklasy. Mimo, że dziś poniedziałek, to aż dwa mecze zaserwuje nam nasza liga. O 18 w Krakowie spotkają się zespoły, które w ubiegłym tygodniu odpadły z Pucharu Polski, czyli Wieczysta i Zagłębie Lubin. Trener Zagłębia Leszek Ojrzeński przyznaje, że atmosfera w klubie jest napięta i jedynym rozwiązaniem jest większa mobilizacja piłkarzy.
4: Zawiedliśmy i z tym musimy żyć, musimy spojrzeć sobie w oczy, bo trzeba więcej od siebie wymagać, więcej pracować, bo niektórzy myślą, że może za szybko się w Ekstraklasie znaleźli, a tutaj niektórzy zawodnicy się nie popisali i to jest wstyd dla nas, ale trzeba żyć i zobaczymy, co dalej będzie.
0: W drugim dzisiejszym spotkaniu Pogoń Szczecin podejmie Płocką Wisłę, której wyniki są ostatnio dalekie od oczekiwanych. Z bramkarzem Płocczan Rafałem Leszczyńskim rozmawiał Michał Kubik.
5: Rafał Leszczyński, Wisła Płock. Jak sądzisz, jak wyjdziecie na to spotkanie najbliższe ze Pogonią Szczecin?
6: Myślę, że nic nie zakładamy. Każdy mecz gramy o to, żeby zdobyć 3 punkty i tutaj nie ma co zakładać. Trzeba jechać do Szczecina i walczyć o zwycięstwo. Myślę, że tej pewności siebie nie zabraknie, no bo przy piłce czujemy się dobrze i nie jest problemem ten styl, który przyjęliśmy, tylko problemem jest w pewnych momentach odpowiedzialność za piłkę i jeśli te cechy po prostu naprawimy albo będą na wyższym poziomie, to będzie pod względem wyników lepiej i tak do tego podchodzimy.
5: W szatni jak patrzycie na to właśnie od tej strony, że stwarzacie sobie sytuacje, kreujecie je, ale niestety tych bramek brakuje, a przede wszystkim punktów?
6: Wiemy, że musimy poprawić skuteczność, bo to jest naszą bolączką, bo za dużo jest tych meczów bez szalonego gola, za dużo jest tych sytuacji zmarnowanych. Mamy wykreowanych, z tego co widziałem, chyba 13 wielkich szans, a 11 nie jest zamienionych na gola, więc to jest, myślę, takie martwiące. Myślę, że jesteśmy spokojni w szatni, bo wiemy, że gramy dobrze, stwarzamy tych sytuacji, tak jak powiedziałem, i teraz kwestia tego, żeby po prostu w danym meczu się przełamać. No, myślę, że fajnie, że w tym Luzinie udało się strzelić 3 gole. Może to też będzie jakaś tam, może jakieś lekarstwo dla chłopców z przodu. Myślę, że problem byłby wtedy, kiedy byśmy grali źle, nie stwarzali sytuacji i tych punktów nie robili. No, myślę, że na razie chłodna głowa i tyle, bo mówię, trenujemy dobrze, intensywność na treningach jest. Myślę, że w meczach też ta intensywność jest. Po prostu musimy zacząć wykorzystywać sytuację i ta sytuacja powinna się poprawić.
0: Początek tego meczu o 20:30.
1: A opowiadał Filip Jastrzębski, który nie lubi grzybów.
0: Dziękuję.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
3: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wygranej AfD. Rusza proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Drogo coraz drożej. Klimat winduje ceny kawy.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
8: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
7: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Autopromocja.
13: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
0: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 17.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy kryptowalut. Takie zarzuty usłyszał Roman Rzet. Były wspólnik zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki giełdy Zonda Krypto, był od wczoraj przesłuchiwany przez prokuraturę w Katowicach. Roman Rzet wprowadzał do rejestrów giełdy informacje bez upoważnienia, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
15: Kryptowaluta to nie są pieniądze. Więc to jest informacja, która jest w systemie. Także wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
14: Roman Rzet nie przyznał się do winy. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowy areszt wobec podejrzanego. Grozi mu do 10 lat więzienia. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed skutkami pożaru złomowiska w Chorzowie. Alert wysłano do mieszkańców Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich i Świętochłowic. Zamykaj okna i drzwi, duże zadymienie. Jeżeli możesz, zostań w domu, nie zbliżaj się do miejsca akcji. Tak brzmi treść komunikatu służb. Ogień wybuchł na złomowisku przy ulicy Wiejskiej. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej. Nie ma informacji o poszkodowanych. Kierowcy mają powody do niepokoju. Gwałtowne wzrosty cen paliw na początku września to jeszcze nie koniec. Z powodu wygaszenia pakietu ceny paliw niżej oraz eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie, litr benzyny i diesla kosztuje średnio o złotówkę więcej niż w ubiegłym tygodniu. Eksperci przewidują dalsze

0: Że podwyżki, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex.
1: W tym momencie ceny oleju napędowego zbliżają się nam do poziomu rekordowego poziomu, który notowaliśmy w tym roku. W przypadku benzyny ceny osiągnęły poziom najwyższy w tym roku, jednocześnie najwyższy od 2022 roku.
0: Największy wpływ na ostateczną cenę paliw mają wahania cen na światowych giełdach wywołane konfliktem na Bliskim Wschodzie. Na koniec Lublin i obywatelska postawa dwunastolatki. Dziewczynka znalazła portfel, w którym było kilka tysięcy złotych oraz dokumenty. Przedmiot wraz z jego cenną zawartością od razu oddała w ręce policji, mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z lubelskiej policji.
2: Przy ulicy Krochmalnej znalazła portfel. Jak się okazało, w środku znajdowały się dokumenty oraz duża suma pieniędzy. Mimo pokusy, jaka mogła pojawić się w tej chwili, dziewczynka nie zawahała się i od razu znalezisko przekazała policjantom. Dzięki dojrzałej postawie właściciel niedługo będzie mógł odzyskać swoje mienie.
0: Dwunastolatka za swoją postawę została wyróżniona przez komendanta. Otrzymała też kosz pełen słodyczy.
3: Trzydzieści trzy minuty po godzinie 17.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
3: Drodzy Państwo, dobrze, że w przyrodzie są rzeczy oczekiwane i jakby porządkujące nas. Kiedy wiemy, że idą wybory? No właśnie przejrzałem trochę mediów społecznościowych i zaczyna głośno się mówić o proponowanym województwie warszawskim w oddzieleniu Warszawy od Mazowsza, więc zdecydowanie idą wybory. A propos tego alertu RCB, złomowisko na Wiejskiej w Chorzowie. Tak tylko, żeby nie łączyć.
4: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
5: Tematy polityczne oczywiście w 24 pytaniach będziemy poruszać. Paweł Pawłowski, witam Państwa serdecznie. Ze mną Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dzień dobry.
6: Dzień dobry Państwu.
5: Alternatywa dla Niemiec zwyciężyła w wyborach w Saksonii, Anhalcie. Jak Pan reaguje na te wyniki wyborów?
6: Na pewno nadmiernie się nie ekscytuję, bo widzę takie wzmożenie emocjonalne i po stronie polityków, dziennikarzy, w zasadzie wszystkich. Z mojej perspektywy nic takiego wielkiego się nie wydarzyło. Mamy do czynienia z landem, w którym wiadomo było z góry, że AfD wygra, że tam się cieszą najwyższym poparciem w całych Niemczech. To jest land zresztą mniejszy, jeżeli chodzi o ilość mieszkańców, niż Warszawa. Chyba właściwym pytaniem powinno być to, w jaki sposób możemy to wykorzystać na korzyść Polski.
5: A możemy?
6: I w jaki sposób to może wpłynąć na późniejszą, dalszą politykę niemiecką i jak do niej powinniśmy się jako państwo przygotować.
5: To chyba są te jak wykorzystać na właściwe... korzyść Polski to, co wydarzyło się w Saksonii, Anhalcie?
6: Na pewno AfD ma kilka zdroworozsądkowych pomysłów, jeżeli chodzi o kwestie polityki klimatycznej, po prostu z gruntu się z nią nie zgadzając. I na pewno jest to coś, co będzie brało przede wszystkim CDU pod uwagę przy no, w tych ostatnich miesiącach czy latach swoich rządów na poziomie ogólnoniemieckim, bo na AfD głosowali ludzie, co pokazują wszystkie badania opinii publicznej w Niemczech, z dwóch powodów. Pierwszy to jest fiasko polityki migracyjnej i to, że po prostu Niemcy nie czują się już bezpiecznie w swoim kraju. Myślę, że bardzo słusznie tak się czują, szczególnie w dużych miastach. I drugie to jest stagnacja, a w zasadzie cofanie się gospodarki. Stagnacją mamy do czynienia od 7 lat, ale ludzie tracą pracę. Przemysł przegrywa z przede wszystkim chińską konkurencją i również ten przemysł, który dla Niemców był takim świętym gralem ich gospodarki, czyli automotive i przemysł chemiczny. I w tych wymiarach należałoby się zastanawiać, co Niemcy zamierzają robić w przyszłości. Już wiemy, że na przykład byli w stanie w imię tej walki tak zwanej ze zmianami klimatycznymi zamknąć dwie elektrownie jądrowe. Ja wiem, że to brzmi absurdalnie, no bo nawet jeżeli przyjąć, że dwutlenek węgla ma wpływ na zmiany klimatu, no to się nie zamyka elektrowni jądrowych.
5: Tylko co to znaczy, dużo Polski, tańszą... panie pośle? Ambasador, były ambasador Janusz Reiter mówi tak, Polska nie może mieć co do AfD żadnych złudzeń. To partia nawiązująca do tradycji niemieckiego nacjonalizmu. Niemiecki nacjonalizm zawsze był wrogi Polsce i prorosyjski. Co pan na to?
6: AfD nie jest przyjacielem Polski, co do tego nie mam wątpliwości i rzeczywiście z naszego punktu widzenia, gdyby to się miało poparcie dla AfD przenieść na podobny procent na poziomie federalnym, to byłoby dla nas groźne, ale nie wydaje mi się to możliwe. Nawet w tym landzie nie sądzę, nie wróżę, aby AfD było w stanie zbudować rząd. I mam tutaj na myśli teraz ten land, w którym wygrali. Natomiast co jest ważne, to to, że Na pewno

ta jaskółka będzie wpływać na dalszą politykę gospodarczą, przede wszystkim niemiecką, i do tego też musimy się po prostu przymierzyć, czy szukać swoich szans. Jeżeli polscy politycy na przykład deklarują, że chcieliby rewizji czy wyłączenia już Polski z systemu ETS, tak jak na przykład mówi to nasz kandydat Przemysław Czarnek, którego w 100%

0: I żadne badania opinii publicznej, sondaże tego nie potwierdzają. To jest jednak przepaść tego tak zwanego kordonu sanitarnego wokół AfD. Ale no też jakby nie spłycajmy dyskusji. AfD jest niebezpieczna. Problem w tym, że w zasadzie nie ma partii w Niemczech, która byłaby no, bezpieczna dla Polski. Jak spojrzymy na dzisiejszych liderów, to niestety, chociażby z tego punktu widzenia chęci robienia interesów z Rosją, to tam każda partia nie tylko jest tłumoczona, ale wbrew temu, co mówi publicznie, dalej kontynuuje kroki w tym zakresie. Na przykład
1: AfD jednak jasno postuluje poprawę relacji z Moskwą.
0: No tak, ale inni tego, sankcji. Panie redaktorze, no może to jest prawda, że lepiej mieć oczywistego wroga w Niemczech u rządów niż fałszywego przyjaciela. Jak spojrzymy na przykład na to, że w lipcu tego roku okazało się, że dwóch bardzo ważnych niemieckich polityków pojechało do Baku spotykać się z bardzo wysokiej rangi przedstawicielami rosyjskiej władzy. Między innymi byłem premierem Rosji, a w delegacji niemieckiej był były premier Brandenburgii i były szef urzędu kanclerskiego Angeli Merkel, czyli ISPD i CDU, taka delegacja, no to chyba nie jest zbyt dobrze. Jak pomyślimy o tym, że w Magdeburgii, Pomorzu Przednim władzę dalej sprawuje od 10 lat, od 9, przepraszam, pani Manuela Szwedzik, czyli matka chrzestna Nord Streamów 1 i 2, która kocha, po prostu Rosję kocha, czemu nawet publicznie w dalszym ciągu daje upust mimo trwającej napaści Rosji na Ukrainę, no to musimy sobie zdawać sprawę, że w Niemczech problem jest bardzo szeroki, ugruntowany w przestrzeni politycznej, jeżeli chodzi o ich stosunek do Rosji. I to, że wygrało AfD w tym małym landzie, tego niestety nie zmieni, ale też nie wywraca stolika.
1: Nie wywraca stolika AfD w Niemczech. Zmieniamy temat. Ja przypomnę, że moim gościem jest Kacper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości. Panie pośle.
0: Skoszczem z tych pozytywnych rzeczy, które tu widzę. No mówię, ciągnijmy ten wózek. Może uda się ten stolik w zakresie ETS-u na poziomie unijnym łatwiej wywrócić dzięki temu, że w polityce wewnętrznej Niemiec jednak najważniejszym państwem pomóc gospodarczym, w sensie nie jako taki oczywisty sojusznik Polski, tylko będzie wywierać na pewno wpływ na politykę wewnętrzną, żeby Niemcy z tego gospodarczego letargu też się obudziły, no bo będą inaczej CDU przede wszystkim będzie dalej przegrywać na rzecz kolejnych wyborców, na rzecz AfD.
1: Wracamy do polskiej polityki, panie pośle. Bardzo przyziemny temat, ale jednak oburzający. Jedyny język, jaki rozumieją Donald Tusk i Władysław Kosiniak-Kamysz, to szczekanie psów z Kłodzka, napisała wczoraj Dominika Chorosińska. Pan się podpisze pod takim wpisem, pod takim stwierdzeniem?
0: Nie, ja generalnie nie lubię takich działań, które w mojej ocenie są po prostu nieeleganckie. Moim zdaniem polityka może być elegancka, można być bardzo szorstkim w słowach, może być bardzo twardym, ale nie trzeba być, delikatnie mówiąc, niegrzecznym. Natomiast pani poseł zwróciła uwagę na to, że rzeczywiście dzisiaj już mało kto pamięta o tej aferze zoopedofilskiej czy pedofilskiej, jakkolwiek by to obrzydliwie nie brzmiało, a przecież tam
1: w ten sposób szczekając w Sejmie przypomni o tej aferze.
0: No właśnie, o niej rozmawiamy paradoksalnie. Znaczy już nasz wiceprezes partii europoseł Bocheński przeprosił za panią poseł.
1: No właśnie, a
0: słusznie,
1: potem pani poseł
0: no takie
1: napisała taki wpis jednak takie idący na zwarcie. Na
0: tak, ale to jakby
1: zero
0: to nie
1: refleksji,
0: jest, to nie panie jest,
1: pośle.
0: Panie rektorze, ale to nie jest szkoła, my tu nie jesteśmy od tego. Każdy trochę w zakresie tego, jak się zachowuje, sam jakby decyduje o tym, co mu przystaje, a co nie. Natomiast faktem jest, że o tamtej aferze już się mało mówi, a przecież tam zebrano olbrzymią ilość materiału dowodowego, w którą podobno też zamieszani byli, mieli być w te kwestie seksualne członkowie lokalnej elity władzy, przynajmniej tak dziennikarze śledczy z różnych redakcji mówili, a jakoś zapadła nad tym tematem taka zastanawiająca cisza. Więc jak mnie pan pyta, czy zapomnieli? No tak, zapomnieliśmy o tej aferze i teraz znowu o niej rozmawiamy. Może to jest to dobre z tego niezbyt eleganckiego zachowania.
1: No pytanie, czy cel uświęca środki. Panie pośle, jeszcze jest jedna afera, o której tutaj bardzo dużo w mediach się mówi. Zabrał na ten temat głos Mateusz Morawiecki dzisiaj w Radiu Z. A propos afery Zonda Krypto. Niech się z tego tłumaczy minister Ziobro i PiS. Absolutnie od złodzieja krala nikt nie powinien przyjmować pieniędzy. Ja też przestrzegałem polityków prawicy, tak komentował Mateusz Morawiecki doniesienia, o których premier mówił w Sejmie. Czy minister, był minister Ziobro powinien wytłumaczyć się z pieniędzy od krala?
0: Myślę, że każdy powinien się tłumaczyć, kto sprawuje władzę i w jaki sposób no, podejmował działania polityczne związane z zonda krypto i nie ma w tym nic złego. Ja nie mówię, że każdy

0: To miał kontakty z królem, robił coś złego, bo to naturalnym jest, że politycy też spotykają się z biznesmenami i rozmawiają o tym, w jaki sposób kształtować życie publiczne w Polsce, czy biznesowe i tak dalej. Natomiast w tym przypadku oczywiście no, popełnił pan minister Ziobro błąd. Widać, że nie sprawdził dokładnie człowieka, z którym ma do czynienia. No, ale myślę, że problem jest zdecydowanie szerszy niż tylko problem tutaj, który sobie trochę narobił wizerunkowy Zbigniew Ziobro.
1: Bardzo no, szeroki bo, jest problem. Afera
0: no,
1: może
0: przecież
1: dotknąć wielu polityków z różnych
0: kasa
1: stron politycznego
0: z Zonda
1: sporu.
0: Krepto, która to robiła bardzo sprawnie, uwiarygadniała się, dostawali w zasadzie wszyscy od lewa do prawa, media takie, siakie. Wiesz, patrzyłem w październiku, zeszłego roku Zonda Krepto była głównym sponsorem konferencji do spraw zwalczania cyberbezpieczeństwa, na której był między innymi wiceminister Standerski, odpowiedzialny za cyberbezpieczeństwo w Polsce i wysokiej rangi oficerowie zajmujący się tym polskiego
1: to
0: wojska.
1: Może komisja śledcza, która
0: w związku z czym, no,
1: Rozwój Plus.
0: Ja uważam, że jakby tak, żeby sprawiedliwym być, wiele osób myślę, że jest pokrzywdzonych, również polityków, którzy nie mieli świadomości, z kim mogą mieć do czynienia, a firma z kolei była, no, wszędzie pojawiała się w przestrzeni publicznej, jakby było wszystko okej. Okay. Dlatego ja mam tutaj zarzut do Donalda Tuska i do służb, że jednak w jakiś sposób w odpowiednim czasie nie zareagowali. I to, co mówił ostatnio...
1: Syndyk już w 2022 roku ostrzegał, że giełda mogła być niewypłacalna.
0: No właśnie. No 2022 rok, my wtedy rządziliśmy, ale od 2023 roku rządziła Platforma. No i przez 3 lata nikogo nie ostrzegała. Wydawałoby się, że z miesiąca na miesiąc...
1: Ówczesny rząd Mateusza Morawieckiego ostrzegał skutecznie?
0: Wydaje mi się, że no, nie mam takiej wiedzy, no ale jakby nie wiem, jaka wtedy była wiedza. Na pewno jest tak, w takiej sprawie, tak mi się wydaje. Tak zdrowy rozsądek podpowiada, że z miesiąca na miesiąc mamy coraz więcej informacji. A to, co wiemy, i to wiemy od ministra Żurka, który to przyznał na ostatnim posiedzeniu Sejmu, to 2 postępowania prokuratorskie w sprawie Zonda Krypto zostały umorzone w 2025 roku.
1: Na mównicę wyszedł w piątek premier
0: Tusk.
1: A kto
0: w 2025 roku rządził w Polsce? Od 2 lat.
1: Premier Donald Tusk wyszedł na mównicę w Sejmie i zaczął zdradzać niektóre zeznania, cytując w zeznaniu właśnie świadka. Złamał prawo, pana zdaniem?
0: No, w oczywisty sposób tak.
1: Jakie prawo złamał Donald Tusk?
0: Ustawę o prokuraturze, która wskazuje jasno, kto może komu udzielać informacji niejawnych ze śledztwa. Mogą to robić prokuratorzy, również osobom spoza prokuratury, ale to jest katalog zamknięty. To znaczy, że jak prokurator, na przykład minister Żurek, prokurator generalny, decyduje się w imię jakiegoś interesu bezpieczeństwa państwa przekazać jakąś wiedzę.
1: Musiałby wyjść sam przekazuje, na mównicę, a nie upoważniać,
0: przekazuje to
1: premiera
0: Tuskowi, premierowi, to ma do tego prawo. Jednak premier Tusk nie jest prokuratorem, nie ma żadnego przepisu prawa pozwalającego mu na to, żeby dalej tą wiedzą się dzielić. A w tym przypadku wiemy, że wykorzystał ją zupełnie instrumentalnie do tego, żeby po prostu przywalić w opozycję. No a jednocześnie złamał prawo. Ja zakładam, że mógł sobie z tego nie zdawać sprawy. Może nawet minister Żurek sobie z tego nie zdawał sprawy, bo minister Żurek jest cywilistą, nie jest karnistą i nie wiem, co w zasadzie robi w takim kontekście walki z mafiami jako osoba na takim stanowisku, bo z prawem karnym nigdy wcześniej nie miał do czynienia i widać, że w tej domenie sobie nie radzi. Być może nie uprzedził Tuska, że za to może mu potem grozić poważna konsekwencja karna.
1: I tu stawiam kropkę. Kacper Płażyński, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję za to spotkanie.
2: 24 pytania. Rozmowa polityczna.
3: I 20. Co jest to 20 dzisiaj? 16 minut zostało do godziny 18.
2: Saldo. Magazyn gospodarczy.
3: Ale spokojnie, mamy na pokładzie kogoś, kto umie liczyć. Marek Klapa w studiu. Dzień 1, dobry.
4: 1, 2, 3. Wszystko się zgadza. Dzień
3: tak?
4: dobry. Tak.
3: Kwartały liczysz teraz?
4: Tak, 3 kwartał mamy aktualnie.
3: Ale rekordowy, podobno.
4: Zdecydowanie. Zależy, wiesz co, w którą stronę spojrzymy, bo z jednych rekordów możemy się cieszyć, a przeciw drugim to chyba powinniśmy protestować.
3: No dobrze,
4: albo przynajmniej zrobić taką smutną
3: z minkę. Których rekordów się cieszymy? Tych na giełdzie?
4: Tych na giełdzie WIG20, zresztą do giełdy dzisiaj jeszcze przejdziemy, ale WIG20 dzisiaj po raz kolejny pokazał na liczniku taką wartość, jakiej jeszcze w historii nie widzieliśmy, ale to było około godziny 11:30. Faktycznie tutaj pewna granica, jaka o tym powiemy później, została przekroczona.
3: No, a propos wykręcania wyników, to jeszcze też nie tylko giełda wykręca wyniki takie, że głowa mała, paliwa, o tym słyszeliśmy już parę minut temu, w serwisach też potrafią zaszaleć.
4: No potrafię, może to zmartwić naprawdę kierowców.

0: Teraz cena tego jednego kilometra, który pokonujemy, no rośnie w oczach, nie ukrywajmy. Paliwa na stacjach są coraz droższe i to jest oczywiście efekt zaostrzenia się konfliktu na linii Stany Zjednoczone-Iran. Wspominamy o tym wielokrotnie, że oprócz ceny ropy naftowej, tutaj też dochodzą nam marże rafineryjne, koszty transportu, ubezpieczenia, no i oczywiście akcyza i VAT. Przez chwilę z VAT-em mieliśmy trochę spokoju, w sensie ten VAT był niższy, ale kiedyś z tego CPN trzeba było zrezygnować. No i mamy sytuację w tej chwili rzeczywiście taką, że te rekordy są pobijane. A gość Polskiego Radia 24, dr Iwo Augustyński z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, powiedział, że na rynku panuje taka bardzo duża niepewność związana z dalszym rozwojem sytuacji. Tutaj nie chodzi o to, że wychodzimy z założenia, na dwoje babka wróżyła, że albo będzie drożej, albo będzie taniej, tylko naprawdę ciężko jest przeprowadzić taką analizę tych wykresów, które nam się pojawiają, które to analizy jednoznacznie powiedzą, w którą stronę to podąża, bo analizę możemy sobie zrobić, a jak dobrze wiesz, jeden wpis prezydenta Stanów Zjednoczonych może wywrócić do góry nogami stolik i wtedy wszystkie analizy trzeba wyrzucić do kosza. A nasz gość podkreślił, że polska gospodarka jest coraz bardziej odporna na wzrost cen paliw. I ja wiem, że to dziwnie brzmi, szanowni państwo. Jeżeli ktoś jedzie teraz i mija stację paliw i patrzy na pylon, no to ta odporność tak słabo pasuje. No ale posłuchajmy, mogłoby być gorzej.
1: Czyli ta podwyżka uderza nas po portfelach, no ale mniej niż jakby to miało miejsce, nie wiem, 15 czy 20 lat temu. W związku z tym to jest ten taki pozytywny, można powiedzieć, przekaz, że trafiło nas to zamieszanie akurat w takiej sytuacji, gdzie łatwiej nam znieść tę podwyżkę kosztów. Natomiast ciężko powiedzieć, na ile ona się właśnie rozprzestrzeni po całej gospodarce i na ile ona spowoduje podwyżkę różnych innych cen poza paliwami.
0: Stąd prosty wniosek. Otwartym pytaniem pozostaje kwestia wpływu podwyżek cen paliw na inflację, czyli jak mocno ta ropa rozleje nam się na bułki, cukier, inne produkty codziennego użytku. Faktycznie, i na to zwracają uwagę na analitycy, że taki szok paliwowy, gdyby nastąpił w latach 90. czy pod koniec lat 80., no to wtedy na całym świecie moglibyśmy mówić o absolutnym kryzysie, jeżeli chodzi o ceny paliw. Dzisiaj ropa naftowa w gospodarce waży coraz mniej. To jest trochę pocieszające, biorąc pod uwagę, że coraz mocniej i coraz ważniejsza jest robotyka. Coraz mocniej ważne są prace inżynierów nad różnymi rozwiązaniami. To się wycenia. Ta ropa traci na znaczeniu, no ale jak pojedziemy na stację paliw, no to tutaj możemy mieć różne
2: pocieszające jest to, że pylony są trzycyfrowe, więc...
0: Tak, ale pamiętasz, był taki moment, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. Był taki pomysł, czy będzie cyferka dodawana i ktoś wpadł na pomysł, że spokojnie jedynka to jest mniej tych diodek i mniej światełek, więc łatwo ją dodać. Miejmy nadzieję, że przed takimi...
2: na jedynce się skończy. Tak. Dobrze, a jak wygląda sytuacja na rynku ropy teraz?
0: Ropa naftowa WTI, ta w amerykańskiej odmianie, $52.86, drożeje o 1,52%. I moglibyśmy powiedzieć w ostatnich dniach, że to taki umiarkowany wzrost, bo faktycznie pamiętamy takie dni, kiedy te wartości były zdecydowanie wyższe. Było i 5, i 6, i 7, i to nie mówię o jakiejś zamierzchłej przeszłości, ale nawet ostatnich tygodniach. Natomiast ropa Brent, ta, która nas mocno interesuje, ona też drożeje. Trochę ta dynamika jest słabsza, bo to jest 1,18, ale ona już się zbliża niebezpiecznie do tej bariery $100 za baryłkę. W tej chwili $97.42. Jeżeli ktoś może sobie zerknąć teraz na wykres, no to widać, że nawet dzisiaj te notowania ropy były takie bardzo mocno niestabilne. Z samego rana podchodziliśmy pod $98. Potem przed południem spadliśmy w okolice 96. Teraz znowu w okolice 98. A zatem to są takie zmiany, jakie w czasach pokoju, tak to nazwijmy, obserwowaliśmy, nie wiem, w ciągu tygodnia, w ciągu czasami dwóch tygodni, a teraz to wszystko się dzieje jednego dnia. Więc sam widzisz, jak ciężko jest też strategicznie dopasować się do tej całej sytuacji i na przykład zamówić ropę naftową na rynku. Więc te potężne koncerny, nie to, że teraz martwię się o ich kondycję, ale też mają ciężki orzech do zgryzienia, jak to wszystko wycenić.
2: To trochę wygląda, jakby zamawiali tę ropę w kasynie.
0: No, trochę tak.
2: Może tam by było bardziej przewidywalnie. No dobrze, mamy jeszcze jakieś złe informacje, czy na tym koniec?
0: No dobra, jeszcze jedną. Dobrze? A potem już będzie tylko...
2: Z naszego rynku?
0: Dobrze, tak, z naszego rynku. Bezrobocie niestety w górę. Na szczęście nieznacznie. Stopa bezrobocia w sierpniu wyniosła według wstępnych danych 5,9% wobec 5,8% miesiąc wcześniej. Tak poinformowało Ministerstwo Rodziny.

0: Pracy i Polityki Społecznej. I teraz taka nadzieja, a może coś przeszacowali, a może tutaj się pomylili, bo w tamtym miesiącu mam takie déjà vu trochę, bo też mieliśmy informację na początku sierpnia, że w lipcu było 5,9, ostatecznie było 5,8. Może tym razem ta historia też się powtórzy, bo przypomnę, dzisiaj Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podaje wstępne dane, takie wstępne wyliczenia. Natomiast ostateczne dane poznamy mniej więcej za kilkanaście dni. Główny Urząd Statystyczny poda wtedy swoje wyliczenia i takie ostateczne wyliczenia dotyczące stopy bezrobocia. Ale te dane, które przedstawia ministerstwo, są o tyle cenne, że pokazują też nam pewne tendencje. I stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu sierpnia kształtowała się w przedziale od 3,8% w województwie wielkopolskim. I faktycznie, tradycyjnie, Poznań, okolice Poznania, to jest to zagłębie pracy. Tam z bezrobociem większego problemu nie ma. Ale już w województwie warmińsko-mazurskim ta stopa bezrobocia wynosi 9,3%. Co to oznacza? To oznacza, że ten rynek pracy jest w Polsce bardzo nierównomierny i w porównaniu do poprzedniego miesiąca stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 punktu procentowego, tak jak powiedzieliśmy, ale to w 5 województwach, a w 11 województwach nie zmieniła się. Ja bardzo lubię takie lokalne ujęcie danych makroekonomicznych, bo jednak, choć zgodnie z konstytucją Polska jest państwem unitarnym, to jednak gospodarczo bliżej nam chyba czasami do federacji.
1: No dobrze. To już była ostatnia zła informacja, tak. Teraz same dobre.
0: Teraz same dobre.
1: Czyli giełda.
0: Tak jest. Giełda papierów wartościowych w Warszawie nie przestaje zaskakiwać. Dzisiaj mniej więcej około godziny 11.30 mieliśmy kolejny rekord. My to nazywamy bardzo często rekordem intradayowym, czyli takim rekordem w ciągu dnia. I faktycznie na liczniku pojawiło się 4125 punktów. I takiego wyniku jeszcze na GPW w przypadku WIG-20 nie widzieliśmy. I to był też taki moment bardzo ciekawy, kiedy giełda w Warszawie była najsilniej rosnącą giełdą w całej Europie. I niestety w ciągu dnia straciliśmy pozycję lidera, ale tylko względem Helsinek. Helsinki nas wyprzedziły 0,88%, ale giełda w Warszawie tutaj mocne 0,58% w porównaniu do Europy. To naprawdę wygląda nieźle. WIG zyskał z kolei 0,43%, SWIG 0,8027%, i żeby było bardziej kolorowo, MWIG 40 stracił na szczęście symbolicznie tylko 0,06%, a zatem tak wyglądał ten dzień na giełdzie papierów wartościowych.
1: Skoro mówimy o kolorach, to jeszcze zielony, czyli waluty, dolary.
0: Zielony, no to jest, skoro chcesz, żebyśmy zaczęli od dolara amerykańskiego, no to już. Dolary osłabia się w stosunku do złotego. 3 złote i 71 groszy w tej chwili i faktycznie dzisiaj to był taki dobry dzień dla złotego w relacji z dolarem, bo jeszcze około godziny 8 rano mówiliśmy 3,72, teraz 3,71, nawet niecałe, bo tych cyferek po przecinku mamy tutaj trochę więcej. Jeżeli chodzi o euro, tutaj bardzo symboliczne umocnienie złotego, 4 złote i 31 groszy, więc z punktu widzenia przeciętnego Kowalskiego to taka zmiana zupełnie nieistotna. Frank szwajcarski, o, to jest waluta, którą się wielu...
1: Kolorowa.
0: Tak, bardzo kolorowa. Zresztą banknoty franka szwajcarskiego były uznane tak za jedne z najładniejszych. No to za tą taką ładną walutę musimy zapłacić 4,58 w tej chwili. I tutaj też mamy delikatne umocnienie złotego. No i funt brytyjski, jedyna waluta w stosunku co do której straciliśmy. Za jednego funta płacimy 5 złotych i 2 grosze. A zatem tak wygląda ta mapa walutowa. To jeszcze o złocie powiem, bo o złocie dawno nie mówiliśmy. W magazynie Saldo złoto 4413 dolarów za uncję. No i taka nuda trochę na tym rynku, tak wokół tego poziomu złoto cały czas się gdzieś przemieszcza dzisiaj.
1: Opowiadał Marek Klapa, dziękujemy.
2: Saldo, magazyn gospodarczy. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować

0: Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
2: Polityczne trzęsienie ziemi w Niemczech po wygranej AfD. Rusza proces w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Drogo, coraz drożej. Klimat winduje ceny kawy.
1: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie 2. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Czy premier dopuścił się ujawnienia tajnych materiałów z dochodzenia w sprawie zonda krypto? PiS chce, by sprawdziła to prokuratura. Służby badają kolejne wątki afery powodziowej. Niewykluczone są zatrzymania. Rosja zamyka niemiecki konsulat w Sankt Petersburgu. Po ostrej reakcji Niemiec na działania sabotażowe Moskwy jest odpowiedź Kremla. Minęła 18. Łukasz Pastor, zapraszam. Kolejna osoba zamieszana w aferę zonda krypto może trafić do aresztu. Prokuratura skierowała do sądu wniosek w tej sprawie. Roman Rzet usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenia pieniędzy klientów giełdy. To kolejny zatrzymany w aferze zonda krypto. Był on wspólnikiem Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela Bitbay. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zawiadamia prokuraturę w sprawie Donalda Tuska. PiS chce, by śledczy zbadali, czy premier dopuścił się ujawnienia tajnych materiałów z dochodzenia w sprawie zonda krypto. Premier cytował w Sejmie zeznania jednego ze świadków. Czy szef rządu złamał prawo? Czy działał dla dobra publicznego? O to polityków pytał dziś Paweł Pawłowski, który jest ze mną w studiu.
2: Tak,
1: powiedz,
2: zgadza
1: się. Co mówili twoi goście?
2: No, nie jest niespodzianką, że premiera w obronę biorą ludzie rządzącej koalicji, jak na przykład Łukasz Osmalak. Poseł Polski 2050 uważa, że działanie PiSu to próba odwrócenia uwagi od sedna sprawy w tej aferze, a ona, zdaniem posła, obciąża polityków prawicy. Osmalak dodaje, że mimo wszystko prokuratura powinna rzetelnie zbadać tę sprawę. Tusk złamał prawo, mówi stanowczo Kacper Płażyński z Prawa i Sprawiedliwości. Poseł, a zarazem adwokat, wskazuje tu precyzyjnie ustawę, prawo o prokuraturze, która pozwala na ujawnienie takich informacji, ale tylko prokuratorom, generalnemu, krajowemu lub innemu upoważnionemu. Płażyński dodaje, że premier wykorzystał wiedzę ze śledztwa po to, by uderzyć w swoich politycznych przeciwników.
1: Paweł Pawłowski, dziękuję. Nasze rozmowy polityczne już niebawem będą dostępne na polskieradio.pl/podcasty. Możliwe są kolejne zatrzymania w sprawie afery powodziowej. Poinformował o tym wiceminister rozwoju Michał Jaros. Jak mówił, pomoc popowodziowa wypłacana przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego zostanie w pełni rozliczona. Resort chce sprawdzić wszystkie wnioski o wsparcie.
3: Niezależnie od nas działalności takie operacyjne prowadzi Centralne Biuro Antykorupcyjne. Oni mają więcej możliwości. To się dzieje. Pierwsze zatrzymania już za nami. Myślę, że następne też. Znajdziemy każdą złotówkę i rozliczymy wszystkich tych, którzy próbowali wyciągnąć na lewo pieniądze.
1: W śledztwie prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Europejskiej zarzuty usłyszało dotąd 6 osób. Według CBA 3 firmy dostały co najmniej 900 tysięcy euro pomocy, mimo że powódź nie dotarła do ich siedzib. CBA przeanalizowało 900 wniosków. Ponad 50 o wartości blisko 50 milionów złotych skierowano do dokładniejszej weryfikacji. Jest zielone światło od państw członkowskich na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy. Chodzi o przedostatni wniosek o płatność z tego funduszu.

0: polski rząd ma do końca września wysłać ostatni wniosek o pieniądze. Zaakceptowanie płatności oznacza, że Komisja Europejska może przelać na polskie konto całą kwotę. Warunkiem wypłacenia 33 miliardów złotych było między innymi udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. Zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Kreml zamyka konsulat Niemiec w Sankt Petersburgu i wszystkie placówki Instytutu Goethego w Rosji. To odpowiedź Moskwy na podobne kroki niemieckiego rządu ogłoszone po znalezieniu dowodów na rosyjski sabotaż w Lipsku.
1: Dyplomaci z konsulatu generalnego w Sankt Petersburgu mają go opuścić do 18 września. Tylko do najbliższej niedzieli czas dostali pracownicy Instytutu Goethego. Instytucja krzewiąca niemiecką kulturę za granicą z ograniczeniami, ale działała dotąd w Rosji. Kreml twierdzi, że to odpowiedź na antyrosyjskie kroki Berlina. Ministrowie spraw wewnętrznych i zagranicznych Niemiec poinformowali o znalezieniu dowodów na to, że to Rosjanie stoją za wysłaniem uzbrojonego drona, który miał doprowadzić do eksplozji na lotnisku w Lipsku. Do wybuchu nie doszło, ale Niemcy odpowiedziały m.in. zamknięciem konsulatu Rosji w Bonn oraz kontrowersyjnego rosyjskiego domu w Berlinie. Placówka z założenia kulturalna, według ekspertów, była bazą rosyjskich szpiegów w samym sercu stolicy Niemiec. Z Magdeburga Adam Gruczewski, Polskie Radio.
0: Rowerem z Łodzi do Warszawy po bezpiecznej ścieżce. Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na koncepcję odcinka trasy z Łodzi do Skierniewic. To kolejny etap planów budowy dłuższej trasy prowadzącej przez Andres Polikoluszki w stronę Mazowsza.
2: Planowana trasa ma służyć nie tylko turystom i osobom jeżdżącym rekreacyjnie, ale także mieszkańcom miejscowości położonych na trasie. Z rowerowej infrastruktury mają korzystać m.in. mieszkańcy Koluszek, Rogowa, Lipiec Rejmontowskich, Makowa, Łodzi i Skierniewic. Dzięki połączeniu z trasą po stronie Mazowsza możliwy będzie dalszy przejazd w kierunku Warszawy. Ogłoszony przetarg dotyczy przygotowania planu, który określi m.in. przebieg i rozwiązania techniczne przyszłej trasy.
0: A informacje w tej sprawie zebrał Jakub Jędrzejewski.
3: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy będzie na ogół pochmurno, ale bez opadów. Termometry pokażą przeważnie od 10 do 13 stopni. Nieco cieplej będzie na zachodzie i nad morzem, tam około 15 stopni Celsjusza.
3: Klimat.
0: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 37% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Przez resztę dnia można normalnie korzystać z prądu. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości zlewni polskich rzek.
3: Klimat.
4: Popołudnie w Polskim Radiu 24.
5: 6 minut po godzinie 18.
3: Debata dnia.
5: Polska jest dla AfD pracowita, suwerenna i przynajmniej w deklaracjach godna szacunku. Tyle, że kiedy zajrzymy pod powierzchnię tych komplementów, robi się obraz znacznie mniej przyjaznym, bo ta sama AfD chce powrotu do rosyjskiej energii, odrzuca polskie oświadczenia i oczekiwania dotyczące reparacji, sprzeciwia się sankcjom na Moskwę i chce ograniczenia amerykańskiej obecności w Europie. To nie jest więc tylko pytanie o to, czy AfD zmienia niemiecką politykę, czy też ją zmieni w przyszłości. To pytanie o to, jaką Europę chce budować i czy ta Europa będzie bezpieczna dla nas, dla Polski. I między innymi odpowiedzi na te pytania będziemy szukać w dzisiejszej debacie dnia, choć to nie wszystkie pytania, które padną. Debata dnia już teraz. Grzegorz Frontczak, zapraszam. A z nami Joanna Ćwiek-Świdecka, publicystka Dziennika Rzeczpospolita. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: I Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Dzień dobry, panie redaktorze.
7: Dzień dobry.
5: Für Deutschland to w polskich mediach było przez jakiś czas bardzo popularny zwrot. Teraz mamy Alternative für Deutschland, czyli alternatywę dla Niemiec, która to w Saksonii-Anhalt zdobywa rząd, bo na razie mają 44% i do samodzielnych rządów trochę brakuje, dokładnie 3 mandatów, ale zdecydowanie wywraca niemiecką scenę polityczną, chociaż w tym landzie. Poddanie się dla mnie nie jest opcją, oznajmił kanclerz Niemiec, komentując wyraźnie przegraną swojej partii CDU we wczorajszych wyborach w Saksonii-Anhalt. Saksonii-Anhalt, to przypomnijmy dla tych, którzy trochę nie za pan brat z geografią Niemiec, to są wschodnie Niemcy raczej, to jest NRD tak zwane, i AfD wygrała w tym landzie, to jest skrajna prawica, ponieważ potrzebuje wsparcia 3 posłów, by dysponować tam większością, i tych 3 posłów będzie łowić, o czym już powiedziała. Liderzy Alternatywy dla Niemiec twierdzą, że CDU już nigdy nie wygra wyborów do Bundestagu. Szef niemieckiego

0: Jego rządu nie zamierza ustępować miejsca innemu politykowi swojej partii, do czego wzywa nawet część chadeków. Friedrich Merz przyznaje jednak, że jego obóz znalazł się w trudnej sytuacji. Posłuchajmy. Jesteśmy wszyscy głęboko zaszokowani. Nie oczekiwaliśmy aż takiej skali porażki. Przez wczorajsze wybory doszło do zmiany nie tylko w Saksonii-Anhalt, ale i w całych Niemczech. Wyniki tych wyborów będą miały skutki także dla położenia międzynarodowego. To zanim zaczniemy od położenia międzynarodowego, zacznijmy od położenia Polski. Co zwycięstwo AfD i być może rządy AfD w Saksonii-Anhalt mogą znaczyć dla nas, dla Polski, pani redaktor?
1: To na pewno jest niepokojące dla nas. To, że AfD wygra w Saksonii, jakoś nie było takie dziwne i wszyscy się tego spodziewali. Natomiast chyba nikt się nie spodziewał, albo niewielu, aż tak miażdżącego zwycięstwa. AfD nie jest partią, która sprzyja Polsce, która zwraca się w kierunku Polski, która chce współpracować w Polsce z Polską i która ma na uwadze to, żeby w Polsce było dobrze. Są przeciwni reparacjom, mówią o tym, że należy zmienić granice, że należy wspierać Rosję, co nie jest kompletnie w naszym interesie, więc z naszego punktu widzenia jest to zły sygnał. No i pytanie dalej, co się dalej wydarzy? To jest Saksonia, ale na ile te wybory wzmocnią tę partię i jak to się przełoży na inne landy i ogólnie na wybory w Niemczech, to dopiero zobaczymy. Natomiast to zwycięstwo AfD z pewnością wstrząsnęło i Polską, i Europą, i prawdopodobnie trzeba się bardzo poważnie zastanowić, co zrobić, dlaczego do tego doszło i co należy zrobić, żeby tę radykalizację, która jest w Europie i którą widzimy tak miażdżącą w Niemczech, jakoś zahamować przynajmniej.
0: A Roman Imielski, zastępca naczelnego wyborczej, doda do tego zdziwienia coś od siebie?
2: Ja akurat nie jestem zdziwiony takim sukcesem AfD w Saksonii-Anhalt. Jeszcze tak geograficznie może komuś też przybliżymy, że stolicą tego landu jest Magdeburg. To są rzeczywiście wschodnie Niemcy, gdzie AfD jest bardzo silna i były nawet obawy, że ona zdobędzie samodzielną większość w Sejmie, znaczy w parlamencie Saksonii-Anhalt.
0: Trzech mandatów brakło.
2: Tak, ale pamiętajmy, że bodajże 5 mandatów zdobyło sojusz Sary Wagenknecht. To jest też bardzo populistyczna, antymigrancka, prorosyjska partia i być może będzie taki sojusz, jeśli nie bezpośredni, to cichy. A już liderzy AfD wysyłali sygnały, no jeśli wam się to nie podoba, to możemy powtórzyć te wybory, bo wtedy zdobędziemy 50% albo więcej nawet, no co mogłoby być prawdą. Ulrich Zygmunt, który jest liderem w Saksonii-Anhalt AfD, to jest bardzo popularny tam polityk, bardzo sprawny, trzeba to przyznać. Oczywiście zwycięstwo w jednym landzie to nie jest katastrofa jeszcze dla polityki wewnętrznej Niemiec i szerzej dla Europy i dla nas, ale to jest bardzo zły sygnał, dlatego że przede wszystkim partie jest tak zwane stare. No CDU to jest potężna porażka w porównaniu z poprzednimi jeszcze wyborami. Właściwie, jeśli dobrze pamiętam, to od zjednoczenia Niemiec i pierwszych wyborów CDU tam zawsze chyba rządziło. Albo 20 kilka lat na pewno rządziło, więc to też jest...
0: Połowę głosów stracili.
2: Tak, tak, to jest potężny głos. Już nie mówię w ogóle o socjalistach, o SPD, o socjaldemokratach SPD i bardzo silna Die Linke, czyli ta postkomunistyczna lewica, też prorosyjska i antyukraińska. Więc niestety te siły populistyczne w Niemczech rosną. Jeśli chodzi o wybory ogólnoniemieckie, to przecież mamy już sondaże, w których mieliśmy przynajmniej sondaże, w których zdarzało się, że AfD wyprzedzała CDU. Nie były one bardzo... Ten trend tam się zmienia, ale generalnie to nie jest tak, że to jest tylko problem samego Saksonii-Anhalt, natomiast na poziomie ogólnokrajowym sytuacja jest o tyle lepsza, że głosy poskładane przez tą część antypopulistyczną, nazwijmy ją liberalną, są cały czas w większości. Oczywiście, jak mówię, to się może zmienić. No, AfD to jest partia przede wszystkim bardzo nieprzyjazna dla naszego kraju. bardzo nieprzyjazna dla naszego kraju, o ile liderzy tej partii, oni się bardzo gryzą w język, żeby nie mówić tego, co naprawdę sądzą, ale jak się porozmawia

0: z politykami, a szczerze przede wszystkim z wyborcami tej partii, no to oni się już oczywiście w język nie gryzą. I nasz wysłannik, który tam jest, Michał Kokot, kilka dni teraz przysyłał wiele tych korespondencji, rozmawiał właśnie z politykami niższej rangi i z wyborcami, no to to jest taki rewanżyzm nawet częściowo. Znaczy ta partia przecież może dojść do tego, że gdyby AfD objęła rządy w Niemczech na poziomie federalnym, no to ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że znowu bardzo silnie wzrosną te wszystkie rewanżystowskie środowiska wypędzonych i znowu zacznie się debata tak naprawdę o nawet naszych zachodnich granicach.
1: To ja nie chciałbym być
0: bo takie też padają.
1: Nie chciałbym być złym prorokiem, czy w złą godzinę to powiedzieć, ale spojrzałem na historię. W 1932 roku w Anhalt, to był wtedy jakby poprzednik Saksonii-Anhalt, dużo mniejszy land oczywiście, ale jednak dokładnie prawie to samo miejsce. To właśnie był pierwszy land, w którym wygrała NSDAP i Adolf Hitler. Więc tak, i stąd z tego miejsca zaczęli...
0: Jest bardzo ciekawe, że największe poparcie NSDAP w roku 1932, bo tam było kilka wyborów, miało akurat w Prusach Wschodnich i to w tych polskojęzycznych mazurskich. Bardzo biedne regiony, one po prostu wsparły tak zwaną zmianę.
1: Pan redaktor mówił o gryzieniu się w język, że liderzy AfD ogólnie to poklepują Polskę po plecach, trochę mówiąc, że no, radzicie sobie z uchodźcami, to my też tak chcemy. W język nie gryzł się Donald Tusk. Wczoraj pisał na X-ie: w Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z triumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS. No i oczywiście się wylało tutaj, szambo wybiło w komentarzach. Oczywiście na X-ie, ale mam wrażenie, że to właśnie taki portal. Prawo i Sprawiedliwość nie ma sojuszników wśród niemieckich partii. W ten sposób poseł PiS Jarosław Sellin odniósł się do zwycięstwa AfD w Niemczech. Według wstępnych wyników, jak mówiliśmy, AfD w Saksonii-Anhalt ma 44%. Znaczy to już są potwierdzone wyniki, więc niewstępne. I no, bez tych trzech głosów nie będzie sprawować rządów. Dodał też poseł Sellin, że zastrzeżeń wobec niemieckich partii jest więcej.
2: W Niemczech też nie ma i dlatego trudno nam znaleźć partnera. Nie ma partii nieprorosyjskiej. Wszystkie partie niemieckie są prorosyjskie. Nawet teraz, jeśli jest wojna rosyjsko-ukraińska i mówią o jakimś przełomie, jakimś zmianie paradygmatu.
1: No to właśnie, to co przeszkadza PiS-owi, przeszkadza też być może Polakom, to idioci albo zdrajcy, tak, że zacytuję dalej premiera, w konfederacjach i w PiS. Są tacy w tych konfederacjach i w PiS, którzy cieszą się z zwycięstwa AfD? Pani redaktor? Joanna Ćwiek-Świdecka, przypomnijmy, jest naszym gościem.
3: Prawdopodobnie są, natomiast jak przeglądałam dzisiaj Twittera, miałam wrażenie, że trochę jednak ta radość była taka umiarkowana i może nie do końca tak wprost, bo jest to niebezpieczne, bo jest to niebezpieczne stanowisko, które myślę, że politycy zdają sobie sprawę, może się obrócić przeciwko nim. Wpis Donalda, ja mam problem z tym wpisem Donalda Tuska.
1: No jest ostry, to prawda.
3: Jest ostry. Z jednej strony jakoś tak w głębi serduszka się trochę nie dziwię. Z drugiej strony jest to premier, jest to polityk. I ja osobiście wolę, jak są te emocje i te wpisy są trochę łagodniejsze i jakoś w tym wszystkim trzeba będzie się poukładać, więc o tyle mam tu problem. Natomiast jeżeli chodzi o polską prawicę, też mam wrażenie, że tak na zasadzie delikatnie czy delikatniej, bo jeszcze nie wiemy, co się wydarzy, jakie będą kolejne działania i żeby się to nie obróciło przeciwko nim, biorąc pod uwagę, że jednak niebawem w Polsce też są wybory.
1: Roman Imielski, premier za ostro potraktował tych, którzy cieszyli się?
0: Ja też wolałbym, żeby ten język był sondowany. Niestety polska scena polityczna jest przeładowana takimi, nazwijmy to emocjami, ale też czasami nie jest tutaj dobrze generalnie, jeśli chodzi o wysyłanie różnych komunikatów, tak bym to powiedział. Natomiast jeden poseł otwarcie się z tego cieszył, to jest Janusz Kowalski. On miał taki wpis, popełnił na serwisie X. No i cieszy się Konfederacja. Oni zawsze zapowiadali, że przecież że AfD to jest partia, z którą warto współpracować. Zresztą europosłowie, część europosłów

0: europosłów wybranych z list Konfederacji współpracuje w jednej grupie, w jednej frakcji z Alternatywą dla Niemiec w Europarlamencie. Więc absolutnie tutaj to Schadenfreude moim zdaniem jest jak najbardziej widoczne.
1: Trochę jak karpie przed Wigilią.
0: No, jak mówię, dla Polski jest to fatalny scenariusz, rosnąca w siłę Alternatywa dla Niemiec. Nawet, jak mówię, na poziomie ogólnokrajowym to też powoduje, że część innych partii, próbując walczyć z AfD, no wchodzi w tą retorykę, częściowo retorykę Alternatywy dla Niemiec. A ja przypomnę, że to jest partia, jeszcze raz, nie tylko prorosyjska, która mówi, że jako jedyna może się dogadać szybko z Putinem, że trzeba z Rosją wrócić do business as usual, że trzeba otworzyć Nord Stream 2, prawda, żeby kupować rosyjski gaz. No byli też politycy AfD, którzy byli jawnymi po prostu agentami Kremla. Jeden ze ważnych z ważnych polityczek akurat AfD uciekł po prostu do Rosji również, bo ta partia jest w kręgu zainteresowań niemieckich służb i właściwie jej członkowie. Więc no, mamy do czynienia z niezwykle groźnym precedensem. I jeszcze bym nie tylko się na naszym podwórku skupiał, bo dla nas jest oczywiste, że jest to jestem, ale był bardzo ciekawy wpis pana Mélenchona, to jest taki polityk francuski.
1: Bardzo który, lewicowy, dodajmy.
0: Skrajnie lewicowy, dodajmy.
1: No, chciałem być dyplomatą.
0: Który napisał, że komentując te wybory, że no teraz to my się musimy zastanowić, czy naprawdę mamy popierać odrodzenie inwestycji w niemiecką Bundeswehrę, no bo jeśli to ma iść w tym kierunku i AfD ma przejmować kolejne landy i być może w przyszłości Bundestag, no to jest sytuacja niebezpieczna dla całej Europy. Więc nie tylko my się tym martwimy.
1: Tak, a wracając do tego języka premiera, to dzisiejszy Newsweek donosi taki, tak zatytułował, nawet to jest bardzo, bardzo urokliwy tytuł. Rok albo wyrok. Teraz już nie będzie zabawy. Wszystko w tej kampanii będzie biało-czarne. Słychać w obozie Tuska na rok przed wyborami. Może taki język, taka obsesowość się podoba wyborcom. Może taka pokazuje, kto gdzie stoi i ta radykalizacja języka politycznego to jest to polityczne złoto, panie redaktorze.
0: Nie, na pewno radykalizacja pomaga. No, mieliśmy ten i cały czas jeszcze mamy, chociaż to się bardzo zmienia po prawej stronie sceny politycznej, duopol. Widać, że dla Donalda Tuska ta sytuacja, kiedy jedynym przeciwnikiem był PiS i można zawsze było na tym antypisie też sporo ugrywać, no też się zmienia. Teraz będzie dużo na pewno grania i akurat to też słusznie, bo to o tym trzeba przed tym przestrzegać, tym co stoi za Grzegorzem Braunem, czyli Konfederacja Korony Polskiej, bo przecież tam jest też bardzo dużo polityków, którzy są po prostu nie tylko antydemokratami, ale są jawnie prorosyjscy, jawnie antyukraińscy, antyeuropejscy, antyniemieccy, no właściwie i tak można by jeszcze długo ciągnąć. Więc ten język będzie ostry. Będzie na pewno najbardziej brutalna kampania wyborcza w naszej historii, chociaż wszystkie poprzednie też już były
1: najbardziej brutalne, czy da się przesunąć granicę.
0: Absolutnie da się przesunąć i będzie przesunąć. Zresztą nie tylko przez Donalda Tuska i obóz obecnie rządzący, bo przecież po stronie prawicowej ten język to był no, niezwykle ostry, tak bym to delikatnie ujął. Od bardzo dawna oskarżanie premiera rządu o zdradę i zamordowanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w katastrofie smoleńskiej. Już później nie mówię, to przecież to się działo za rządów PiSu, kiedy wszyscy byli oskarżani, że są po prostu agentami, pachołkami niemieckimi i tak dalej, i tak dalej. No więc to niestety ta brutalizacja następuje i będzie postępować, a Donald Tusk na pewno będzie chciał ustawić tą sytuację zero-jedynkowo, w czarno-białych barwach. I pewnie, nie wiem, czy o tym też mamy rozmawiać, ale na pewno taka sprawa jak afera Zonda Krypto
1: tak, oczywiście
0: to pomaga.
1: W drugiej części już zdradzę naszym słuchaczom, że będzie oczywiście o Zonda Krypto aferze i całej tej sytuacji. To pani redaktor, albo do języka, bo mamy jeszcze tu jedną rzecz. Opierając się na tym, co powiedział pan redaktor Imielski przed momentem, że jednak ten język radykalizował się bardziej po prawej stronie i można

0: lubić albo nie lubić premiera, powiedzieć, no trochę odpowiada pięknym za nadobne, ale Polacy mając do wyboru koalicję PiS z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej przy ewentualnym udziale Rozwoju plus Mateusza Morawieckiego, albo koalicji Obywatelskiej z Konfederacją, częściej wybierają tę pierwszą, jaką lepszą dla z punktu widzenia interesów Polski. To jest nie moja opinia, tylko wynik sondażu SW Research dla Rzeczpospolitej. Dzisiaj Rzeczpospolita to publikuje. Jest pani zaskoczona?
1: To czy jestem zaskoczona? Trochę można się było tego spodziewać. Miałam nadzieję, że akurat odpowiedzi będą inne, ale nie są. Więc o tyle jestem zaskoczona, bo gdzieś tam cały czas wierzę, że to będzie inaczej.
0: Znaczy, natomiast ja pytam o to zaskoczenie trochę, może doprecyzuję. Pytam o to zaskoczenie, bo tu jest jasno napisane. Koalicja PiSu z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej, czyli Grzegorza Brauna, który mówi, że komory gazowe nie istniały, który mówi, że Rosja to przyjaciel. I do tego Rozwój plus Mateusza Morawieckiego. Nie wiem, jak to można posklejać, ale w polityce różne rzeczy są możliwe. I to podobno ma być lepsza rzecz dla Polski.
1: Nie wiem, dlaczego ankietowani uznali, że jest to lepsza rzecz dla Polski i dlaczego mogli tak zagłosować. Podejrzewam, że to jest taki wybór anty-Donald Tusk, anty-Koalicja Obywatelska, anty-Lewica. I przede wszystkim podejrzewam, że kierowali się w tę stronę. Biorąc pod uwagę rosnące notowania i Konfederacji Korony Polskiej, i ich skręt bardzo ostry w prawo przecież i Prawo i Sprawiedliwość jest również partią prawicową i na przykład mają wspólne postulaty, na przykład właśnie antymigracyjne związane z migracją, związane z Ukraińcami w Polsce, pomocą Ukrainie, więc myślę, że tutaj jest im jakby w ich rozumieniu jest to dla nich bliższe właśnie. Być może jest to właśnie ten grunt migracyjny, ale być może też to jest trochę ten efekt Czarnka, którego nigdy nie widzieliśmy, który też przecież został namaszczony kandydatem na premiera, biorąc pod uwagę właśnie jego ostry język, ostre wypowiedzi, które też przecież nie są dzisiejsze, tylko sprzed lat, przez całe lata słuchaliśmy Przemysława Czarnka, który mówi ostro właśnie o migrantach czy o środowisku LGBT. Więc być może wzięło się to stąd.
0: Tak, trochę chyba przestrzeliłem z pytaniem, bo jeszcze doprecyzuję te badania, bo mam je przed sobą. Takie odpowiedzi, że koalicja PiSu, Konfederacji dwóch z ewentualnym udziałem Mateusza Morawieckiego bardziej się podoba mężczyznom niż kobietom. I tutaj jest różnica, bo kobiety to 23-21, czyli 21 to koalicja i Konfederacja, a mężczyźni to 33-26, więc więcej mężczyzn stawia na Konfederację. No to panie Romanie, to my musimy teraz coś tutaj jako faceci coś w tej kwestii rzec.
2: Znaczy ja powiem tak, jest jasne, że mobilizacja kobiet podczas nadchodzących wyborów będzie kluczowa dla ich wyniku. W tym tygodniu chyba mam zaplanowany na środę bardzo ciekawy właśnie analizę sondażową i tego, jak to wygląda ze względu na płeć pod hasłem kobiety głupcze, to znaczy zobaczenie elektorat kiedyś, kobiecy. Tak, no kiedyś Bill Clinton rzucił takie, prawda, jak prezydent Stanów Zjednoczonych rzucił gospodarka głupcze, to było jego hasło wyborcze. Więc tak, to będzie bardzo ważna rzecz, mobilizacja wśród kobiet, bo jest oczywiście nieprzesądzona jeszcze sprawa, jak będzie wyglądać układ polityczny po przyszłorocznych wyborach, które mniej więcej są za 13 miesięcy, no mniej więcej tak pi razy oko możemy strzelać. Więc wcale ta porażka strony obecnie rządzącej nie jest przesądzona, jeszcze może się bardzo wiele wydarzyć. I oczywiście takie scenariusze dotyczące ewentualnej koalicji KO z Konfederacją również krążą po sejmowych i nie tylko sejmowych korytarzach. No bo jeśli się zapyta wyborców KO, czy dla, tak górnolotnie powiem, uratowania Polski można wejść w sojusz nawet z Konfederacją, żeby zatrzymać tę najbardziej skrajną Konfederację Brauna, no to odpowiedź jest bardzo często tak.
0: Joanna Ćwiek-Świdecka, Roman Imielski, Grzegorz Łączak. My tu zostajemy, drodzy Państwo. Mam nadzieję, że Państwo po drugiej stronie odbiornika też będą. Ciąg dalszy debaty po informacjach w skrócie.
3: Reklama. Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu

0: Z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy Państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
11: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
10: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
12: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
14: Minęła 18.30, Łukasz Pastor, zapraszam. Grzegorz Braun może stracić immunitet. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego poparła wniosek o pozbawienie europosła Konfederacji Korony Polskiej ochrony prawnej. Chodzi o negowanie Holokaustu i podważenie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Wniosek poparli wszyscy europosłowie, którzy wzięli udział w głosowaniu, poinformował europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.
15: Rzadko zdarza się, że Komisja Prawna jest tak jednogłośna. No, mamy w Parlamencie Europejskim grupy skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, ale widać, że nawet dla nich to, co zrobił Grzegorz Braun, jest nieakceptowalne.
14: Ostateczną decyzję w sprawie uchylenia Grzegorzowi Braunowi immunitetu podejmie cały Parlament Europejski w głosowaniu na sesji w Strasburgu w przyszłym tygodniu. To efekt błędów w kwestii polityki migracyjnej. Tak o wygranej alternatywy dla Niemiec w wyborach regionalnych w niemieckim landzie Saksonia-Anhalt mówi poseł Łukasz Osmolak. Polityk Polski 2050 mówił w Polskim Radiu 24, że wygrana skrajnej prawicy może budzić niepokój w całej Europie.
16: To jest pokłosie niestety wielu błędów, które zostały popełnione, jeśli chodzi o politykę migracyjną w całej Europie. Te nastroje ludzkie są wykorzystywane teraz przez polityków, bardzo często wykorzystywane w sposób bardzo negatywny, dlatego że jeżeli my jako potencjalnie w przyszłości być może Polska czy jako Europa już dzisiaj będziemy szli w tą stronę, no to niestety będziemy się zbliżali do takiej polityki wprost powiązanej z Rosją.
14: Niemieccy nacjonaliści chcą między innymi ograniczenia wsparcia dla Ukrainy i zatrzymania nielegalnej migracji. Media w Berlinie piszą o demokracji w punkcie zwrotnym i ostatnim ostrzeżeniu dla kanclerza Friedricha Merca. Teraz Łódź i przedłużająca się wypłata odszkodowań dla mieszkańców kamienic przejętych na rzecz budowy tunelu średnicowego. Choć właściciele nieruchomości od 2 lat przebywają poza domem, to wciąż nie otrzymali rekompensat. Chodzi o budynki przy ulicy 1 Maja i Pruchnika. Wojewoda czeka na poprawione wyceny rzeczoznawców, poinformował Tobiasz Puchalski z Urzędu Wojewódzkiego.
17: Obecnie wojewoda oczekuje na udzielenie przez powołanych w sprawach biegłych odpowiedzi na pisma w sprawie uzupełnienia i korekty omyłek w złożonych operatach szacunkowych.
14: Z powodu budowy tunelu średnicowego tymczasowo wysiedlono 250 osób. Pierwotnie miały przebywać poza domem jedynie 2 tygodnie. Jednak sytuacja się zmieniła, gdy podczas prac zawaliła się część kamienicy przy ulicy 1 Maja. Iran zapowiada kolejne ograniczenia w żegludze przez cieśninę Ormuz. Władze w Teheranie mają w tym tygodniu ogłosić nową strategię.

0: strefę zamkniętą i wyznaczyć kolejny korytarz żeglugowy. Obszar wyłączony z żeglugi ma się pokrywać z morską blokadą Iranu prowadzoną przez Stany Zjednoczone. Każdy statek, który do niej wpłynie, ma zostać wpisany na irańską listę sankcyjną. W zamian Teheran otworzy zamknięty dotychczas odcinek cieśniny Ormuz.
1: Za 26,5 minuty będzie 19.
2: Debata dnia.
1: A w tej debacie dzisiaj Joanna Ćwiek-Świdecka, publicystka Dziennika Rzeczpospolita i Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej. Jeszcze raz witam Państwa. Mówiliśmy o tym, że być może premier trochę przesadził z językiem, ale mam wrażenie, że jest gorzej, bo niektórzy już nie mówią, tylko szczekają. I tutaj oczywiście mówię o Dominice Chorosińskiej, która chyba z tego zostanie zapamiętana, bo internet tylko to wyrzuca, gdy pisze się, kto szczeka w Sejmie. Ale Sławomir Mentzen 3 godziny temu wpisał na X-ie, dokonał następującego wpisu. Dziki w Warszawie najpierw zaatakowały kobietę, która przez to poroniła, a teraz spowodowały karambol na obwodnicy. Odnosi się tutaj do porannego karambolu dzisiaj na obwodnicy Warszawy. Do jakich jeszcze tragedii musi dojść, żeby ci zieloni wariaci, to jest cytat cały czas państwo, zrozumieli, że dziki są zagrożeniem dla ludzi i należy do nich strzelać. Nie chcemy dzików w miastach. I jest wykrzyknik. I gdyby tutaj się skończył wpis, no to jest to jakiś wpis, jakiś pogląd. Ale następuje jeszcze jeden akapit. Tolerowanie dzików i imigrantów z dzikich państw zawsze kończy się tragediami. Bądźmy raz mądrzejsi i nie wpuszczajmy ich. Czy jest jakaś granica absurdu, głupoty, czy czegoś więcej, czego politycy nie są w stanie przekroczyć? Pani Joanna Ćwiek-Świdecka.
3: Mnie się wydaje, że ta granica już została tu przekroczona. Ja rozumiem trochę obawy przed dzikami, bo mieszkając pod Warszawą rzeczywiście z dzikami mamy tu kłopoty i one się pojawiają i po prostu wyskakują pod koła i jest to kłopotliwe. Natomiast porównywanie dzików i migrantów to jest absolutnie niewybaczalne i kompletnie nie wiem, co trzeba mieć w głowie, żeby taki
1: wpis może powiedzmy popełnić. Po prostu pan Sławomir Mentzen, pan poseł jest głupi i tyle. I może zacznijmy mówić odważnie i uczciwie pewne rzeczy. No to są faszystowskie wpisy.
3: Niestety wpisujące się w ten radykalizm, który jest w Europie i który jest w Polsce. Być może pan Sławomir Mentzen doszedł do wniosku, że to skoro się tak ładnie udało w Saksonii, no to może to jest ta ścieżka, którą należy pójść i być może możemy się spodziewać w podobnym klimacie kolejnych wpisów polityków Konfederacji, co by było tak naprawdę przerażające, bo ta radykalizacja języka poszła zdecydowanie za daleko.
1: Roman Imielski.
4: Oczywiście, że to jest haniebny wpis, ale muszę tutaj powiedzieć, że na pewno pan Sławomir Mentzen nie jest głupi. To jest cyniczny rasizm i cyniczna polityka. To po prostu, mówiąc kolokwialnie, żre w środowisku konfederatów tego typu wpisy. One się podobają dużej części wyborców, niestety. Ale myślę, że to też jest efekt pewnej nerwowości w Sławomira Mentzena, bo jego ugrupowanie, a szczególnie ta część wolnościowa, tak zwana Konfederacji, jest umoczona bardzo poważnie w aferę Zonda Krypto, dlatego że pan Przemysław Wipler, który jest posłem, jest pomysłem na to, żeby być w parlamencie Sławomira Mentzena, myli rolę polityka z lobbystą, ma fundację, która to fundacja dostała od firmy Zonda Krypto 70 tysięcy euro i składała, i pan Przemysław Wipler składał w parlamencie korzystne dla takich firm jak Zonda Krypto poprawki albo blokował też rozwiązania mające ucywilizować rynek kryptowalut, więc myślę, że swoim Mentzenem macie dużo poważniejszy problem również wewnętrzny, bo tam są ogromne tarcia w Konfederacji między tym skrzydłem wolnościowym i narodowym. To trochę jest na zewnątrz bagatelizowane przez Mentzena i Krzysztofa Bosaka, ale my wiemy przecież, jak jest naprawdę. Tam jest bardzo potężny spór o to, jak Konfederacja ma działać, pogłębiony przez tą aferę Zonda Krypto i udział w niej Przemysława Wiplera.
1: No właśnie, to przeszliśmy już płynnie do Zonda Krypto. Dzisiaj Zonda Krypto odsłona kolejna. Tym razem Prawo i Sprawiedliwość wyskoczyło z pewnym pomysłem, pewnym zaczepieniem premiera, tak można powiedzieć. Zarzuca bowiem premierowi, że ujawniając treść zeznania świadka, premier dokonał tego w piątek w Sejmie, w aferze Zonda Krypto złamał prawo. Były wiceminister sprawiedliwości Michał Woś zapowiedział złożenie zawiadomienia w tej sprawie do prokuratury. Pod podczas konferencji prasowej przekonywał, że Donald Tusk nie miał prawa

0: przedstawić opinii publicznej tego, co zeznał Przemysław Kral. Chociaż z tego, co pamiętam, w piątek premier chyba nie powiedział, że chodzi o zeznania Przemysława Krala. Posłuchajmy.
1: Więc jeżeli już chcieli uprawiać tę szopkę polityczną, którą w piątek widzieliśmy, to powinien był na mównicę wyjść prokurator Żurek i poinformować zgodnie z artykułem 12, co

0: upubliczniając fragmenty zeznań w sprawie procesu Zonda Krypto. Złamał prawo czy nie złamał prawo? Joanna Ćwiek-Świdecka.
1: Czy złamał prawo? No, wydaje się, że nazwisko Krala nie padło. Wydaje się, że prawa nie złamał, ale z tego, co czytam, z tego, co widzę, opinie są bardzo różne. Natomiast to, co robi Prawo i Sprawiedliwość, to jest to z pewnością odwracanie kota ogonem. Bo po tym, co usłyszeliśmy w piątek, na pewno Prawo i Sprawiedliwość ma ogromne kłopoty. I myślę, że wielu osobom otworzyły się szeroko oczy, że coś takiego mogło mieć miejsce. Im dłużej człowiek, im bardziej człowiek wnika w tę sprawę z Zonda Krypto, tym bardziej jest przerażony, jak to wygląda. Jeżeli to by był serial, który oglądamy sobie na jednej z platform z filmami na życzenie, to byśmy stwierdzili, kurczę, fajny film. Ale najgorsze jest to, że mamy tu powiązania jednak biznesu, polityków, jakichś dziwnych pieniędzy, jakaś korupcja, jakieś służby. I Prawo i Sprawiedliwość musi sprawiać wrażenie, żeby gdzieś tam tą uwagę, to oko Saurona skierowało się w inną stronę, bo nie wygląda to dobrze i muszą coś z tym zrobić. Jakoś nie powiedzieli, że to jest nieprawda, że to nie było, tylko podważane są sprawy proceduralne. Co myślę, że też świadczy o tym, że wiedzą, że mają solidne kłopoty.
0: Roman Imielski, wiedzą, że mają kłopoty, a może jeszcze po prostu nie wiedzą, co dalej w tych zeznaniach jest?
2: Oczywiście, że wiedzą, że mają potężne kłopoty. I nawet to dystansowanie się w ostatnich dniach przez Jarosława Kaczyńskiego od Zbigniewa Ziobry o tym świadczy. Przypomnę, że Zbigniew Ziobro, który uciekł przed polskim wymiarem sprawiedliwości na Węgry, a później do Stanów Zjednoczonych, bo ciąży nad nim 26 zarzutów związanych z wydawaniem pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, wziął 450 tysięcy złotych na powołaną przez siebie fundację od Przemysława Krala i to wziął, co też przyznał w rozmowie z Gazetą Wyborczą, kilka miesięcy po złożeniu mu tej oferty przez Krala, czyli on dokładnie wiedział, od kogo bierze, mógł przeanalizować tą sytuację i pewnie przeanalizował, mimo to zdecydował się na wzięcie pieniędzy, których w dodatku miało być dużo więcej, bo 2 miliony. Ale no do przelewu wszystkich tych środków nie doszło. To, co teraz Michał Woś mówi, to jest kazuistyka prawna, ponieważ artykuł 12, paragraf 1 ustawy wprowadzonej w styczniu 2016 roku przez Prawo i Sprawiedliwość Zbigniewa Ziobrę, który był przecież partyjnym i cały czas jest partyjnym kolegą Zbigniewa Ziobry, jeszcze wtedy w Solidarnej Polsce, później w Suwerennej Polsce. Mówi tak, że prokurator generalny, prokurator krajowy lub upoważnieni prokuratorzy mogą przekazywać organom władzy publicznej oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach innym osobom informacje o działalności prokuratury oraz konkretnych sprawach. Warunkiem jest, aby informacje te były istotne dla bezpieczeństwa państwa lub jego prawidłowego funkcjonowania. Tu wszystkie te przesłanki są spełnione. To jest tylko, jak mówię, kazuistyka prawna i próba odwracania kota ogonem, ponieważ PiS wie, że ma kłopoty, a nie wie, co jeszcze jest, co ma jeszcze w ręku prokuratura, bo śledztwo w sprawie Zonda Krypto, a ono ma wiele poziomów, bo tam wchodzi przecież w grę również zabójstwo prawdopodobnie, czyli bo zniknięcie w marcu 2022 roku Sylwestra Suszka, czyli jednego z operatorów go nazwijmy, najpierw giełdy BitBay, która później stała się Zonda Krypto. Jest korupcja polityczna, są mafie różnego rodzaju, VAT-owskie i paliwowe, które inwestowały w tą giełdę kryptowalut i były jej prawdziwymi właścicielami, to już jest jasne, więc te obawy w PiS-ie są całkowicie uzasadnione, że tych powiązań wyjdzie dużo, dużo więcej. No, była sprawa wyjazdu pana Michała Moskala na Ibizę na spotkanie z Przemysławem Kralem. Nie da, też chciał wziąć pieniądze na swoją fundację. Już 5 razy zmieniał mniej więcej scenariusz tego spotkania, jak długo ono trwało, kiedy dokładnie było, skąd tam leciał i tak dalej, jak się rozliczył za tą wizytę na Ibizie. Jest sprawa Janusza Kowalskiego, który też przecież walczył, żeby robić wszystko, żeby takie firmy jak Sonda Krypto, wcześniej BitBay, nie było objęte ściślejszym nadzorem chociażby Komisji Nadzoru Finansowego. No więc tak, to jest bardzo poważny cios w Prawo i Sprawiedliwość.

0: A to nie jest trochę tak, że jak tu zacytuję premiera z piątku, Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się nie martwił. To cytat z szefa rządu z piątkowego wstąpienia w Sejmie. To może te pieniądze to właśnie były za umorzenie, za ukręcenie tym sprawom łba, a jeszcze dodatkowo pamiętajmy, że Zbigniew Ziobro cały czas jest wiceprzewodniczącym Prawa i Sprawiedliwości.
1: Wiceprezesem.
0: Wiceprezesem, nawet. Tak.
1: Powinien być? Oczywiście już dawno nie powinien być.
0: No właśnie, może to wpisie teraz ta afera Zonda Krypto, wpisie coś zmieni.
1: Po pierwsze, to są słowa jednak z Przemysława Krala, który cytował Donald Tusk, i trzeba też te słowa oczywiście brać w nawias, bo one muszą się potwierdzić.
0: Tak, każdy może być, jak się z małym świadkiem koronnym.
1: Kral będzie miał, ma bardzo poważne problemy, no bo nie tylko związane ze zniknięciem pieniędzy klientów Zonda Krypto, ale też przecież właśnie tym korumpowaniem politycznym, i też jednak on jest w kręgu tych osób, które mają mieć wiedzę o zniknięciu Sylwestra Suszka, więc to pamiętajmy, że bardzo poważne nad nim będą też i ciążą już zarzuty, więc on te słowa trzeba potwierdzić, ale duża część tego, co cytował premier w rządzie, na posiedzeniu Sejmu przed głosowaniem tego wniosku o odrzucenie weta prezydenckiego w sprawie tej kolejnej ustawy dotyczącej rynku kryptowalut, jednak się potwierdzają. No Zbigniew Ziobro potwierdził, że rozmawiał z Kralem, że wiedział o jego przeszłości, że przez kilka miesięcy, że zdecydował się na wzięcie od niego pieniędzy po kilku miesiącach od złożenia propozycji i tak dalej, więc to jest wszystko oczywiście potwierdzone. No też wystarczy prześledzić proces legislacyjny w Sejmie, który te koincydencje czasowe też są jasne. Pytanie, jak to głęboko sięgnie, to jest inna sprawa.
0: No właśnie, państwo w Wyborczej pisali o tym, że Zbigniew Ziobro przyznał się do przyjęcia 450 tysięcy darowizny od Krala. A dzisiaj Waldemar Żurek mówił na antenie TVP Info, że prokuratura posiada dowody o zamieszanie Ziobry w sprawie Zonda Krypto.
2: Wziął bardzo pokaźną kwotę. Wiemy, że miał pośrednika. Wiemy, co mówi pośrednik, za co te pieniądze były przyjęte. Widzimy też fundację Zbigniewa Ziobry, która jest fundacją krzakiem. Nie ma żadnych pracowników, właściwie nie ma żadnych przedsięwzięć, tylko powstała prawdopodobnie po to, żeby przyjmować tego typu pieniądze. Apeluję do Zbigniewa Ziobry. Zawsze ta osoba, która przychodzi do prokuratury, pokazuje dowody, wyjawia cały proceder przestępczy, może liczyć zawsze przed sądem na łagodniejsze traktowanie.
0: To apel to takie trochę wołanie na puszczy, pani redaktor, prawda?
3: Trochę może tak, natomiast jeżeli chodzi o sprawę, wszystko wokół Zbigniewa Ziobry i polityków Prawa i Sprawiedliwości, to mam wrażenie, nie wiem, czy oni są zaskoczeni, czy są przekonani, że Polacy są bezmyślnym narodem i kupią te wszystkie tłumaczenia, że ktoś oddaje coś komuś w gotówce, że nie umiał zrobić przelewu, że myślał, że to za szczególne zasługi, albo w ogóle z sympatii ktoś daje komuś 450 tysięcy. Więc to tłumaczenie jest takie, jakby się nie przygotowali. Natomiast jeżeli chodzi o sprawę, co może być jeszcze, to tak sobie myślę, że premier na tym etapie 13 miesięcy przed wyborami nie powiedziałby wszystkiego, co wie i wszystko, co ma. I bo ta historia mogłaby się do wyborów wypalić, więc im bliżej wyborów, tym więcej będziemy się dowiadywać o tym, co się działo, a nie działo się dobrze.
0: Ciekawe, czy będziemy się tylko dowiadywać, czy będą też ruchy, może nie w samego premiera, ale prokuratury, która będzie zatrzymywać może właśnie tych, którzy w tej aferze Zonda Krypto są.
3: No już to widzimy przecież.
0: No tak, już widzimy, Roman, że tak, prawda, są już pierwsze te zatrzymania, ale to myślałem tutaj bardziej o tej politycznej scenie. Dobrze, na koniec mamy jeszcze parę minut. Zajmiemy się Maciejem Berkiem, który czeka na ruch prezydenta w sprawie jego ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Gdybym miał przyjmować zakłady, to państwo jakby obstawiali. Pani redaktor, przyjmie prezydent to ślubowanie, czy nie przyjmie, zaprosi do pałacu, nie zaprosi?
3: Ja bym postawiła na to, że nie przyjmie i nie zaprosi.
0: A pan Roman Imielski?
1: Nie przyjmie i nie zaprosi, ale też trzeba podkreślać, że prezydent nie ma tutaj właściwie nic do gadania. Konstytucja mówi jasno. Sędzią Trybunału Konstytucyjnego staje się w momencie właśnie wyboru po prawidłowym wyborze przez Sejm. Tutaj ten został wybór dokonany prawidłowo. I podobnie jak czwórka innych sędziów, od których ślubowania nie chce przyjąć prezydent, nie chce ich zaprosić do pałacu prezydenckiego, oni są sędziami Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent

0: łamie konstytucję, prawo i konstytucję łamie również Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, nie przydzielając tym sędziom nie tylko spraw, ale nawet nie wyznaczając im gabinetów w budynku Trybunału Konstytucyjnego. A to, czy mi się podoba kandydatura Macieja Berka, czy nie, to jest inna sprawa, bo ja też wolałbym, żeby to była inna kandydatura, a nie polityka, który odszedł bezpośrednio z rządu do tego, żeby się przenieść do Trybunału Konstytucyjnego.
1: Mam wrażenie, że Roman Imielski siedzi mi za plecami, bo dokładnie patrzy w te pytania, które miałem za chwilę przygotowane. Pani Joanno, to jeszcze wrócę do tego, co pani powiedziała, że nie przyjmie tego ślubowania prezydent. No jak się łamie konstytucję, to jest coś takiego, co nazywa się Trybunał Stanu.
2: No jest. I myślę, że prezydent zdaje sobie z tego sprawę, chociaż może w swojej naiwności uważa, że go to nigdy nie spotka. Wcale nie musi tak być.
1: A Maciej Berek, to trochę już wyprzedzając wątek, który pan Roman Imielski zainicjował, to jest dobry wybór, to będzie, być może będzie dobry sędzia, no w końcu jest prawnikiem, dosyć sprawnym też administratorem, urzędnikiem był wcześniej, więc może dajmy szansę.
2: Myślę, że merytorycznie byłby na pewno dobrym sędzią, natomiast no, ja się zgadzam z tym, że dopiero co był w rządzie i jest jednak czynnym politykiem i nie ma o czym mówić. I nie podoba mi się również ta kandydatura i nie uważam, że wybór Macieja Berka jest krokiem w kierunku unormowania sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym, który nie działa przecież od dłuższego czasu, co jest ze szkodą dla polskich Polaków.
1: Trochę stawiają mnie państwo w roli adwokata diabła, bo teraz muszę bronić Macieja Berka, bo skoro obu naszym rozmówcom się ten projekt, ta osoba nie podoba w tym miejscu, w którym zasiada w tej chwili, czyli w Trybunale Konstytucyjnym. A może trochę to jest tak, że premierowi skończyły się grzeczne, eleganckie i praworządne w jakiś sposób postępowanie i trzeba grać, no była taka wypowiedź gdzieś w mediach, ją słyszałem w zeszłym tygodniu, trzeba grać według reguł, które zostały narzucone. To u nas na antenie mówił Jakub Stefaniak, że skończyła się marchewka, czas na kija. Pan Roman Imielski.
0: Znaczy ja rozumiem, dlaczego to zrobił Donald Tusk, bo oczywiście Maciej Berek jest wybitnym prawnikiem, jest państwowcem, bardzo dobrze działa jako legislator rządowy i oczywiście, że ma kompetencje do tego. Ja tylko mówię o standardach. No. Natomiast to, że trzeba, mając po drugiej stronie pałkarzy konstytucyjnych, używać podobnych metod, to jest dla Donalda Tuska jasne, bo po pierwsze, Trybunał Konstytucyjny został zniszczony przez Prawo i Sprawiedliwość. To jest dzisiaj groteska, a nie konstytucyjny, bardzo ważny dla obywatelek i obywateli sąd konstytucyjny.
1: No tak, ale przepraszam, że wchodzę słowo. Nie możemy się go pozbyć, bo jest zapisany w Konstytucji. Nie możemy go po prostu zamknąć.
0: Ale ja nie chcę się go pozbywać. Ja chciałbym, żeby on odzyskał swoją... To oczywiście jest bardzo trudnym dzisiaj zadaniem. Pamiętajmy, dlaczego znaczący jest też wybór Macieja Berka. Dlatego, że Maciej Berek staje się 8. sędzią Trybunału Konstytucyjnego wybranym przez obecny Sejm. Czyli w 15-osobowym Trybunale Konstytucyjnym większość mają już sędziowie wybrani przez obecny Sejm. Przy zwołaniu Zgromadzenia Ogólnego TK mogłoby się okazać, że na przykład Zgromadzenie Ogólne TK zdecyduje o uchyleniu immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu, nad którym ciążą zarzuty związane z inwigilacją użyciem programu Pegasus szpiegowskiego. Więc to jest bardzo dla mnie, Święczkowski walczy o swoje życie właściwie takie, no bo może trafić do więzienia, co pewnie wcześniej czy później tak się stanie. Oby w każdym razie, bo rzeczywiście jest to osoba, która nigdy nie powinna się znaleźć w takim miejscu i na takim stanowisku, a powinna odpowiadać przed prokuratorem i później przed niezawisłym sądem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie znamy tego tajemniczego planu, który prawdopodobnie ustali w rozmowie 4-3 tylko Donald Tusk i Maciej Berek, bo nawet nie wiedzą o nim bardzo ważni członkowie obecnej koalicji rządowej. Wszyscy liczą też na sprawczość, dlatego że jeśli popatrzy się na wyniki badań sondażowych i też takich pogłębionych, fokusowych, to jeśli chodzi o wyborców koalicji 15 października, i największy zarzut wobec obecnej władzy jest taki, że nie ma rozliczeń i nie radzą sobie z tymi instytucjami, które zostały skolonizowane i zniszczone przez PiS.
1: No to jeszcze tylko wysłuchajmy na moment Zbigniewa Boguckiego, który powiedział dzisiaj dziennikarzom w Sejmie, że sprawę trzeba wyjaśnić do spodu. Chodzi oczywiście o przyjęcie bądź nieprzyjęcie ślubowania od

0: sędziego Barka.
1: No nie może być sędzią Trybunału Konstytucyjnego ktoś, o ile by to się potwierdziło, kto nie spełnia wymagań formalnych. To jest oczywiste. No nie może tak być. Ale jak było wyjaśniane, jeżeli sam pan minister Berek po komisji, tak na szybko, na X-ie, wrzuca zaświadczenie z piątku z 12.58, że jest wpisany na listę radców prawnych. Jak rozumiem, tego zaświadczenia wcześniej nie mogło być z oczywistych powodów chronologii czasowej.
0: Czyli tak już szybciutko, mało czasu zostało. Sprawy formalne wygrywają chyba. Wcześniej było o tym, co mówił minister Woś, były minister Woś, a teraz minister Bogucki mówi o sprawach formalnych. Czy to będzie wytrych polityczny, te sprawy formalne, panie redaktorze, Roman Imielski?
2: Tak, no ale to jest tylko wymówka. Jak mówię, tutaj jest jasne, że prezydent wychodzi poza swoje kompetencje. No bo po prostu jego zadaniem, tak sobie jego otoczenia, jest to, żeby podkładać w każdy możliwy sposób nogi obecnej koalicji rządowej. Jak mówię, sędzią Trybunału Konstytucyjnego staje się ktoś w momencie wyboru, po prawidłowym wyborze przez Sejm. I ta czwórka sędziów, którzy nie zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego, i Maciej Berek, który nie zostanie zaproszony do Pałacu Prezydenckiego, są sędziami Trybunału Konstytucyjnego.
0: I tu kropka. Są i koniec. Joanna Ćwiek-Świdecka, publicystka Dziennika Rzeczpospolita, i Roman Imielski, zastępca redaktora naczelnego Gazety Wyborczej, byli z nami w debacie. Bardzo państwu dziękuję. Udanego wieczoru, spokojnego życzę.
2: Dziękuję. Do widzenia.
0: A w studiu już Maria Furdyna, gospodyni wieczornego czasu w Polskim Radiu 24. Chcesz
3: dobry
0: się zakładać?
3: Wieczór.
0: Chcesz się zakładać, czy nie? Bo przed chwilą pytałem Joannę Ćwiek-Świdecką i Romana Imielskiego, czy prezydent przyjmie Macieja Berka w Pałacu Prezydenckim i przyjmie ślubowanie. Oboje odpowiedzieli, że nie. A ty jak byś powiedziała?
3: Ja też powiem, że nie. Natomiast nie. Zastanawiam się tylko, ja bym zakład dała taki, jakich argumentów użyję. No bo pamiętamy, co się działo, jak nie odebrał ślubowania od czworga sędziów Trybunału Konstytucyjnego, mówił, że wygasła kadencja nie za jego kadencji, jak był prezydentem, czyli przed 6 sierpnia ubiegłego roku. No teraz jakich argumentów użyje?
0: Ja czekam na taki prawdziwy, porządny argument w polityce. Nie, bo nie. I już.
3: Proszę
0: taki,
3: bardzo.
0: Taki argument, po prostu
3: proszę
0: nie, bo
3: bardzo.
0: Nie i koniec. I to
3: proszę
0: jest argument,
3: bardzo.
0: Który
3: też
0: rozwiązuje
3: tak
0: wszystko.
3: Można.
0: Co wieczorem dzisiaj u nas?
3: No, jak zawsze wieczorem, i klimat, i zdrowie, i polityka krajowa, i międzynarodowa, więc będziemy też komentować to, co ty w debacie, będzie polityczne podsumowanie dnia, będzie oczywiście sport, bo patrzymy na to, co dzieje się na kortach w Nowym Jorku, a nie mamy dobrych informacji. Pierwszego seta w meczu czwartej rundy Iga Świątek przegrała, walczy w drugim secie po 20. Sport. Myślę, że będziemy na bieżąco informować. Ja też już o to zadbam.
0: To będzie najpiękniejszy komentarz. Ci, którzy oglądają i słuchają, to wiedzą, o co chodzi, ale ja państwu więcej nie zdradzę. 3 minuty do 19:00, Grzegorz Szczątczak. Ja już państwu pięknie dziękuję. Do usłyszenia.
4: Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost, utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
13: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99.

0: a teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
3: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
4: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
1: Ogłoszenie społeczne.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Najnowsze doniesienia w sprawie zonda Krypto. Dwa zarzuty usłyszał Roman Rzet. Jest wniosek o areszt. Grzegorz Braun znowu może stracić immunitet. Za jest Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego. Wspomnimy też Andrzeja Wielowiejskiego, działacza opozycji z czasów PRL-u, pochowano na cmentarzu w warszawskiej Falenicy. Minęła 19. Łukasz Pastor, zapraszam. Prokuratura postawiła dwa zarzuty Romanowi Rzet. To były wspólnik zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto Sylwestra Suszka. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała oszukać użytkowników giełdy kryptowalut na kwotę prawie 8 milionów złotych oraz przywłaszczenie pieniędzy zainwestowanych przez użytkowników giełdy. O szczegółach Michał Makowski.
2: Prokuratura twierdzi, że Roman Rzet razem ze wspólnikami miał dostęp do rejestrów giełdy kryptowalut. To oznacza, że bez wiedzy użytkowników mógł dokonywać zmian w rejestrach, tak aby ktoś na tym skorzystał.
3: Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
2: Mówi prokurator Anna Adamiak. Do Sądu Rejonowego w Katowicach trafił również wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Roman Rzet nie przyznaje się do postawionych zarzutów, ale podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia.
4: Jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
2: Mówi obrońca podejrzanego, adwokat Błażej Gazda. Romanowi Rzet może grozić do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: To prokurator generalny Waldemar Żurek wydał pisemną decyzję o ujawnieniu organom władzy publicznej części materiałów ze śledztwa w sprawie zonda krypto, informują śledczy. To odpowiedź na zarzuty polityków Prawa i Sprawiedliwości. Złożyli oni zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska. W piątek szef rządu zacytował w Sejmie fragmenty zeznań obciążające Zbigniewa Ziobrę w aferze zonda krypto. Politycy PiS-u twierdzą, że artykuł 12 prawa o prokuraturze, na który powołują się służby, nie pozwalał premierowi na dalsze ujawnianie tych informacji przed opinią publiczną. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego za pozbawieniem Grzegorza Brauna immunitetu. Chodzi o negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Wniosek o uchylenie immunitetu złożył Instytut Pamięci Narodowej. Zachowanie Grzegorza Brauna budzi oburzenie w Parlamencie Europejskim, mówi europoseł Michał Wawrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
5: No jest to jednak mimo wszystko, mimo że któryś raz to się dzieje, to posłowie, szczególnie z Niemiec, są absolutnie zbulwersowani, że w Polsce, w kraju, który doświadczył takich zbrodni hitlerowskich, jest ktoś, kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza tym zbrodniom.
1: Ostateczną decyzję w sprawie uchylenia Grzegorzowi Braunowi immunitetu podejmie cały Parlament Europejski w głosowaniu na sesji w Strasburgu. Odbędzie się ono w przyszłym tygodniu. Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed rosnącym w Europie poparciem dla partii, które bagatelizują zagrożenie ze strony Rosji. To reakcja na wygraną skrajnie prawicowej AfD w wyborach w Saksonii-Anhalt w Niemczech. Kaja Kallas przebywa z dwudniową wizytą na Litwie, która od początku przyszłego roku obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Więcej w relacji Kamila Zalewskiego.
6: Szefowa unijnej dyplomacji zwróciła uwagę na zagrożenia, z którymi Europa ma coraz częściej do czynienia. Mowa m.in. o aktach sabotażu czy próbie ataku dronowego w niemieckim Lipsku. Jednocześnie na popularności zyskują partie, które są niejako ślepe na to zagrożenie i mówią, że nie powinniśmy nic w tej sprawie robić, ponieważ nas to nie dotyczy, zaznaczyła Kaja Kallas. Obawiam się więc, że możemy obudzić się w sytuacji, w której nie zrobiliśmy wystarczająco dużo.

0: by móc odstraszać zagrożenia i się przed nimi bronić. Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius stwierdził, że rosnące poparcie dla skrajnych ugrupowań w Europie należy odczytywać jako ostrzeżenie dla tradycyjnych sił politycznych, że nie odpowiadają na oczekiwania wyborców lub robią to w niewystarczającym stopniu. Chciałbym, aby takie przypadki się nie powtarzały i aby nie stało się to nowym trendem w krajach europejskich, powiedział szef litewskiego rządu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Program AfD zakłada znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, mniejsze wsparcie dla Ukrainy oraz powrót do normalnych relacji z Moskwą. W informacjach jeszcze pożegnanie Andrzeja Wielowiejskiego. Opozycjonista z czasów PRL-u zmarł 29 sierpnia w wieku 98 lat. W czasie uroczystości pogrzebowych w Warszawie Falenicy tak wspominała go marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
2: Życie senatora Wielowiejskiego od munduru żołnierza Armii Krajowej po zaangażowanie we wsparcie Ukrainy po rosyjskiej napaści w 2020 roku układa się w opowieść o najlepszych cechach człowieka.
1: Andrzeja Wielowiejskiego żegnał też historyk profesor Andrzej Friszke.
3: Andrzej Wielowiejski miał w sobie to poczucie takiego zawierzenia w dobre intencje człowieka, z którym podejmował współpracę i dawało to znakomite efekty.
1: Andrzej Wielowiejski został pochowany na cmentarzu parafialnym w Warszawie Falenicy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: Jutro będzie na ogół słonecznie, chmury tylko na północy. Na południowy zachód wracają upały, tam będzie najcieplej, do 30 stopni. W centrum około 27, a najniższa temperatura w rejonie Zatoki Gdańskiej i na Mazurach 23 stopnie.
4: Wieczór w Polskim Radiu 24.
5: Jest poniedziałek, 7 września, przed mikrofonem Maria Furdyna. Dobry wieczór Państwu, 6 minut po godzinie 19. Zapraszam Państwa do północy. Patrzymy na to, co dzieje się oczywiście na kortach w Nowym Jorku. Trwa mecz Igi Świątek z Chinką Zheng Qinwen. No i niestety nie mamy dobrych informacji, dlatego że w pierwszym secie Polka prowadziła 5-0 z podwójnym przełamaniem i Chinka odrobiła straty i wygrała tego seta 7-5. Teraz w drugim secie 2-1 jest dla Igi Świątek. Trzymamy mocno kciuki. A teraz w Polskim Radiu 24 czas na klimat.
4: Zmiana klimatu.
6: Drop zwyczajny, zwany niekiedy polskim strusiem, był największym ptakiem Polski i osiągał wagę nawet 19 kg. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Potem zmarła samica, no i w zasadzie ten gatunek uznano za wymarły. Pojawił się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, właśnie księdze, która informuje, że danego gatunku już nie ma. I mimo gdzieś tam sporadycznych obserwacji, to właśnie mówiło się o tym, że dropia zwyczajnego już nie spotkamy, a tymczasem okazuje się, że ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi i jego reintrodukcji. O tym dzisiaj porozmawiamy. Na łączach gość dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę bezpośrednio nad tymi ptakami, no i opiekę merytoryczną nad projektem reintrodukcji dropia. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Jak wygląda ten ptak? Bo wspomniałam, że podobny do strusia, bo to rzeczywiście ogromny ptak.
7: To znaczy, no strusie są jakby dużo wyższe, dużo większe. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej takie skrzyżowanie strusia, bardziej z indykiem, a tak bliżej to może z samicą bażanta. Natomiast no, samce są imponujące, mają imponujące opierzenie. Zresztą no, to są bardzo ładne ptaki, no i pięknie się prezentowały kiedyś na naszych polskich łąkach.
6: No właśnie, one żyły sobie na łąkach, można je normalnie było spotkać te ponad 30 lat temu, a nawet 40 lat temu, dokładnie 40 lat temu ten ostatni padł ofiarą kłusowników.
7: Tak, dokładnie, można je było spotkać na łąkach, na polach, niestety no, w związku z tym, że jakby rolnictwo bardzo mocno przyspieszyło i zaczęło się to właśnie intensywne rolnictwo, no niestety dropie musiały się wycofać ze swoich środowisk, ze środowiska swojego bytowania, tak naprawdę straciły miejsca lęgowe.

0: miejsca toków. No i z tego względu głównie właśnie te ptaki wyginęły. Oczywiście były też inne czynniki wyginięcia tych pięknych ptaków, takie jak presja drapieżników, a także no niestety kłusownictwo. Także wszystko to niestety złożyło się na to, że te ptaki wyginęły. W Niemczech ten projekt, taki podobny bardzo do naszego, istnieje już od około 30 lat, tylko że Niemcy zaczęli wcześniej ten gatunek ratować. Polegało to tak samo jak w Polsce na zbieraniu jaj ze środowiska, inkubacji młodych, odkarmianiu ich i wsiedlaniu z powrotem do środowiska. No i te działania jakby no, na tej stronie niemieckiej pokazały to, że ta populacja jest stabilna, a nawet wzrasta właśnie dzięki tej czynnej ochronie. Bliźniaczy taki projekt w Polsce właśnie ma miejsce i dotyczy gatunku kulika wielkiego. Natomiast no, niestety my nie mieliśmy tyle szczęścia, ponieważ w tych latach 80. nasze ostatnie ptaki padły ofiarami ludzi i niestety nie udało się tego gatunku utrzymać tak jak w Niemczech. Natomiast no, właśnie teraz mamy taki projekt, który wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, a także z Uniwersytetem Zielonogórskim i fundacji, stowarzyszeniu w Niemczech, które zajmuje się właśnie ochroną czynną gatunku, jakim jest drób, dzięki współpracy tym wszystkim jednostkom, mamy szansę na to, że ten drób do Polski wróci. Obecnie mamy 8 młodych ptaków. Jaja pozyskaliśmy z Niemiec. Staraliśmy się o te jaja bardzo długo, ponieważ tak naprawdę jakby początek tego projektu i zamysł, aby reintrodukować dropia, no, ma już kilkanaście lat. I po kilku latach starań doszło do tego, że właśnie otrzymaliśmy od strony niemieckiej 10 jaj, z których wykluło się 8 ptaków, no i obecnie są pod naszą opieką i we wrześniu, październiku będziemy już te ptaki, że tak powiem, wsiedlać na wolność, kiedy będą już samodzielne.
1: Ale jak to się udało, że one się wykluły? Jak się opiekowano tymi jajkami? Gdzie one przebywały? W jaki sposób właśnie były pod pani między innymi opieką?
0: Tak, jaja trafiły do nas w czerwcu i trafiły do stacji hodowli dropia, tam gdzie generalnie wszystko się odbywa, to jest w północnej części województwa lubuskiego. Wcześniej oczywiście stacja została wyposażona w odpowiedni sprzęt. Wzorowaliśmy się na niemieckim projekcie, ponieważ mają 30-letnie doświadczenie, także tutaj nie wyważaliśmy otwartych drzwi, więc po prostu zaopatrzyliśmy się w taki sprzęt, jaki używają w niemieckim projekcie, więc zostały zakupione inkubatory. Transport jaj wcale też nie był taki prosty i oczywisty, ponieważ w samochodzie, którym były transportowane jaja, musi być odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność. Jaja muszą być zabezpieczone przed wstrząsami, tak też, żeby się o siebie nie opobijały. Także tutaj została zatrudniona specjalna firma do przewozu zwierząt egzotycznych, która ma wszystkie pozwolenia na to, żeby właśnie móc przewozić jaja chronionych gatunków.
1: Czyli jak
0: Musieliśmy także.
1: cenne szkło, porcelana, tak cenne były te jajka i przewożone z należytym szacunkiem.
0: Dokładnie. Dokładnie, tak samo też musieliśmy mieć zgodę na wwóz takich jaj do Polski udzielonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i tak dalej, więc naprawdę no, tutaj bardzo dużo rzeczy było do zrobienia, nim te ptaki się tutaj pojawiły, wszystkie zgody żeśmy uzyskali, no i trafiły właśnie do naszej stacji, gdzie zostały umieszczone w inkubatorach. Pierwszy ptak wykluł się po kilku dniach, bodajże to było z tego co pamiętam 10 czerwca, no i tak co kilka dni wykluwał się kolejny. Z 10 jaj, jak wspomniałam, wykluło się 8 piskląt. W inkubatorach była zapewniona odpowiednia wilgotność, a także temperatura. Jaja były codziennie obserwowane, czy nie zaczynają się kluć. Podczas już inkubacji samej opiekunowie ptaków nucili specjalną melodię, którą później wodzi się ptaki na zewnątrz, żeby wdrukować im ten dźwięk, tak jak kwoka, jak matka odzywa się do swoich piskląt. Tak my mieliśmy melodię, żeby ptaki identyfikowały nas, opiekunów, jako swoją matkę, tak żebyśmy mogli później no, robić jakby dalsze etapy opieki nad nimi. Także tutaj odzywaliśmy się do jaj w inkubatorach.
1: A w jaki sposób jest pani w stanie sobie przypomnieć albo nam tutaj zanucić?
0: No to znaczy to jest taka melodyjka, której

0: Raczej wolałabym nie, ponieważ jak ktoś będzie później widział ptaka na wolności, to wolałabym, żeby jej nie użyła. To jest prosta melodia, to jakby nie ma znaczenia.
1: Tylko chodzi o to, żeby one kojarzyły te melodie z bezpieczeństwem.
0: Dokładnie, ze swoją matką. No i obserwowaliśmy te jaja, co jest bardzo ciekawe i zaskakujące, że właśnie kiedy te jaja były nawet już w inkubatorach i słyszały tą melodię, to jaja po prostu zaczynały się ruszać. To jest taki dość dziwny widok, ale no jaja, że tak powiem, kołysały się na boki. Wtedy też wiedzieliśmy, że żyją, więc to też był bardzo ważny wskaźnik tego, bo jeżeli jakieś jajo się nie ruszało, to musieliśmy mieć baczność na to właśnie, żeby podczas inkubacji z innymi jajami ono nie wydzielało jakichś bakterii, którymi mogły zakazić się jaja zdrowe. Więc takie jaja, które się nie uruszały, były podejrzane, były przekładane do innego inkubatora, żeby tym żywym, zdrowym nic się nie stało.
1: Czyli
0: No
1: to były
0: kiedy
1: dwa jaja,
0: dochodziło.
1: skoro wykluło się 8 na 10.
0: Tak. No później nadal jesteśmy w inkubatorach, kiedy jaja pękały, były przenoszone do specjalnych klujników, gdzie jest już całkiem inna wilgotność, dużo wyższa i troszeczkę inna temperatura, tak żeby zapewnić no, idealne parametry do tego, żeby ten ptak mógł się wykluć, więc no, to takie czuwanie nad jajami było dość intensywne, bo to taki newralgiczny moment tak naprawdę w opiece nad jajami, no i później nad pisklętami.
1: Ale to chyba niesamowite, jak
0: Natomiast
1: one się wykluwały, jak to jajo zaczynało pękać i widać było, że coś tam się pojawia, jakieś życie.
0: tak, takie od pęknięcia do wyklucia zazwyczaj trwało to około 11 godzin od pierwszego pęknięcia, więc to naprawdę taka intensywna praca tego małego ptaka w tym, żeby z takiego jaja się wydostać. My nie pomagaliśmy nigdy przy wykluwaniu, one muszą same to zrobić. No chyba, że już ten czas wykluwania jest zbyt długi i piskle jest zbyt zmęczone, żeby otworzyć, to wtedy ewentualnie można pomagać, natomiast tak, to piskle musi samo sobie poradzić z tym jajem. Następnie, kiedy ptak się wykluł, był przenoszony pod czerwone światło i na matę grzewczą, tak żeby sobie spokojnie wysechł, żeby miał zapewnione ciepło od dołu i od góry. No i później już taki ptak trafił do odchowalnika, gdzie był karmiony i pojony, była nucona mu melodyjka. Jeżeli była ładna pogoda na dworze, to już od drugiego dnia wychodziliśmy na dwór i poznawaliśmy, że tak powiem, przestrzeń, w której dalej się wychowywał. I wraz ze wzrostem ptaków po prostu ta przestrzeń się powiększała, aż jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę zwierzęta teraz są na wolierach, które są przykryte siatką wolierową, żeby żaden drapieżnik nie miał do nich dostępu. No i śpią już całkiem na zewnątrz, są bardzo samodzielne, teraz już latają, także no. Teraz no już idzie im trzeci miesiąc, więc to już naprawdę są spore ptaki od 60-gramowych piskląt. Teraz myślę, że chłopaki ważą już takie solidne 3 kilo, także sporo urosły.
1: Obserwowanie tego, jak wykluwają się ptaki, zwłaszcza takie, których nie widzieliśmy na wolności od 40 lat, to musi być niesamowite przeżycie. O tym dzisiaj z dr Ewą Burdą, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego rozmawiamy. Pani doktor sprawuje opiekę nad tymi ptakami. No i podejrzewam, że jak one się wykluwały, a tak jak pani wspomniała, było to kilkanaście godzin, to nie było spania, jedzenia, tylko człowiek przy tym inkubatorze stał i czuwał. Czy były jakieś dyżury, żeby ktoś zawsze miał oko na te dropie?
0: To znaczy tak, w stacji zawsze ktoś był, więc tutaj, jak zresztą do tej pory jest, nie jest tak, że ptaki są zostawione same. Zawsze jakiś pracownik jest w stacji i informujemy się nawzajem, co się dzieje, żeby. No, żeby po prostu jakby wszystko było dobrze. Natomiast jeśli chodzi o samo wykluwanie, to też tak, no, nie staliśmy nad tymi ptakami. Chcieliśmy, żeby miały spokój. Jeżeli wszystko szło jakby zgodnie z planem i gładko, to nie niepokoiliśmy bez potrzeby ptaków. Natomiast co kilka godzin się faktycznie sprawdzało, co się dzieje z ptakiem. One w nocy zazwyczaj się nie kluły. Zazwyczaj w nocy ptaki śpią. Więc tutaj jakby kiedy się wykluwały nocą, to odpoczywały sobie właśnie właśnie w ciągu tej nocy, a do dalszego klucia podchodziły rankiem, więc tutaj jakby nocnych dyżurów nie trzeba

0: mogło sprawować. Jeżeli miałam jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co się dzieje z ptakami i z jajami, to mam na tyle dobry kontakt właśnie tam z pracownikami, z osobami bardziej doświadczonymi, które pracują w stacji niemieckiej, że jeśli miałam jakiekolwiek wątpliwości, kiedy coś wydawało mi się, że z pisklęciem może być nie tak, to zawsze mogłam zadzwonić, wysłać zdjęcie, filmik i dostawałam po prostu poradę albo uspokojenie, że to jest okej, nic się nie dzieje. Także tutaj bardzo pomocna jest ta strona niemiecka, bo im też bardzo zależy na tych ptakach. Także tutaj no naprawdę bardzo ogromne wsparcie merytoryczne i takie wsparcie po prostu z doświadczenia mamy w kolegach z Niemiec, więc to jest bardzo, bardzo pomocne.
1: A chętnie podzielili się tymi jajami? Czy to było trudne zdobyć te 10 jaj, z których 8 okazało się były zdrowe i wykluły się ptaki?
0: Myślę, że to nie jest kwestia chęci. Tylko tutaj no, musieliśmy spełnić wiele warunków jako polska strona do tego, żeby Niemcy zgodzili się nam te jaja dać, czyli musieliśmy przygotować odpowiednie środowisko, znaleźć odpowiednie miejsce do tego, żeby te ptaki mogły później funkcjonować, ponieważ no, nie jest sztuką wychować młode, chociaż no, jest to trudne. Ale później te ptaki trzeba gdzieś wypuścić, one muszą gdzieś mieć miejsca do bytowania, więc tak naprawdę najtrudniejszym takim etapem dla nas było przygotowanie wszystkiego przed przyjęciem jaj. Później już jakby to było łatwe. No i kiedy wybraliśmy miejsce, przygotowaliśmy się na to, żeby te dropy do nas przyjechały, to Niemcy jakby tak chętnie oddali nam jaja i chcą z nami współpracować, tylko no mówię, no najtrudniejsze jest zapewnienie później bytowania tym ptakom.
1: Co teraz będzie się działo? No bo tak jak pani wspomniała, wyklucie to ten początek historii. Teraz trzeba pomyśleć, co dalej i czy ten ptak poradzi sobie na wolności. To jakie są plany co do dropia?
0: Plany są takie, że no, trafią teraz do woliery adaptacyjnej, gdzie będą już no, usamodzielniane. Nie będziemy się tak intensywnie nimi opiekować jak do tej pory. Woliera adaptacyjna będzie w pobliżu stacji, więc w pobliżu terenu, który one znają ze spacerów, na które z nimi chodzimy w celach właśnie poznania środowiska. Tamto środowisko jest dla nich dobre. Zapewnimy też im pokarm na zimę, czyli zrobimy specjalne takie parcele rzepaku, żeby mogły po prostu tą zimę przetrwać. Oczywiście ptaki mają skrzydła i mogą odlecieć, to jakby oczywiste i mogą polecieć, gdzie będą chciały, mogą wrócić sobie do Niemiec, jeżeli tam będą miały lepsze warunki do bytowania. Natomiast my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby
1: te zostały
0: ptaki
1: u nas.
0: Zostały, dokładnie. Samice zostaną wyposażone w geolokalizatory, więc będziemy mogli śledzić to, co się z dziewczynami dzieje. Niestety u samców nie da się tego zrobić ze względu no, na brak możliwości takich anatomicznych, dlatego tylko samicom te logery się zakłada. Więc sprawdzimy, czy radzą sobie w środowisku, czy tutaj jest duża presja drapieżnictwa na nie, czy nie. No i gdzie? Gdzie polecą, to będzie dla nas bardzo dużą wskazówką. Więc no, plany są takie. Oprócz tego chcemy też, wcześniej nie było takich możliwości, żeby wdrożyć programy rolno-środowiskowe dla dropia, ponieważ nie było dropia. A jak nie ma ptaka, to nie można wdrożyć programu. Więc teraz, jeżeli te ptaki wypuścimy, to powstaną programy rolno-środowiskowe dla rolników, takie, żeby nie używać pestycydów, żeby była duża baza pokarmowa dla tych ptaków i tak dalej. Więc tutaj jakby dalej będziemy iść właśnie w przygotowanie dobrego środowiska i dobrych miejsc dla tych ptaków.
1: No i pytanie, czy one później w naturze postanowią się same rozmnażać, skoro mamy i samców, i samice, to jest taka nadzieja.
0: Tak, akurat na 8 ptaków mamy 4 samce i 4 samice.
1: Idealnie.
0: To tak się spotykane. No problemem jest to, że chłopaki dorastają płciowo, dojrzewają w wieku około 5-6 lat, więc to jest jeszcze naprawdę sporo czasu do tego, żebyśmy mieli swoje ptaki. Dziewczyny dojrzewają płciowo w wieku 2-3 lat, więc szybciej. No niestety tutaj na panów będzie trzeba troszeczkę poczekać. Natomiast no, w przyszłym roku jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to dostaniemy kolejne jaja od Niemców. Tutaj we wrześniu odwiedzi nas pan Henryk Wackę, który jest

0: liderem programu w Niemczech, pomoże nam założyć logery na samice, no i sprawdzi generalnie, jak tutaj się miewamy, no i na tej też podstawie zobaczymy, czy otrzymamy kolejne jaja, więc będziemy mieć tutaj wizytację, że tak powiem, ale jakby nie boję się, to jest bardzo, bardzo doświadczeni, merytoryczni ludzie, którzy jeżeli zobaczą jakiekolwiek błędy, to nam je powiedzą, ale po to, żeby na przykład właśnie coś naprawić, coś polepszyć, żeby
1: wesprzeć, a nie zrezygnować z tego programu.
0: Tak, tak, dokładnie, bo to też trzeba mieć uwagę na to, że jak ktoś mówi, że warto by było zrobić tak lub tak, to nie dlatego, że nas nie lubi, tylko dlatego, żeby po prostu nam pomóc, żebyśmy byli lepsi. Więc ja tutaj jakby każdą radę i wskazówkę jakby biorę do siebie jako coś, co możemy polepszyć. Więc no sprawa tak wygląda.
1: Drop zwyczajny, chociaż niezwyczajny, bo wyginął 40 lat temu i teraz pojawia się w naszym kraju. Być może będzie można go kiedyś zaobserwować, na przykład podczas spaceru na łące, na polu, bo to chyba takie miejsce chętnie wybrałby na swoje bytowanie. Doktor Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, cały czas z nami. No, matka tej ósemki, która już całkiem dojrzała, całkiem odchowana. Będzie mogła niebawem poczuć trochę wolności. Takie idealne miejsce do zamieszkania, do osiedlenia się dla dropi to właśnie łąka, czy bardziej szukają spokoju w lesie?
0: Nie. To jest ptak typowo stepowy, więc rozległe, otwarte pola i łąki to jest jego ulubiony krajobraz. Wręcz taki bezdrzewny, bez żadnych zakrzewień. Więc tutaj taki właśnie płaski, równy teren, właśnie stepowy, to jest dla niego taki raj. Natomiast czy go można tak łatwo spotkać? No nie do końca, bo jest to ptak, który jest bardzo płochliwy, ale to naprawdę bardzo mocno. No, więc zobaczenie go w naturze może być nie lada takim problemem. Natomiast w miejscach, gdzie drop ewentualnie będzie spotykany, powstaną specjalne takie czatownie, żeby ptaka nie stresować, gdzie będzie można wejść i po prostu za pomocą lornetki czy lunety poczekać, aż się pojawi i poobserwować go w naturalnym środowisku. Ale myślę, że na takim zwykłym spacerze to no niestety nie będzie to takie proste.
1: A w jaki sposób one gniazdują? To znaczy, czy budują sobie gniazdo na drzewie, czy właśnie skoro te otwarte tereny to gdzieś chowają się w trawie, czy w ogóle mają gniazdo, czy tam gdzie staną, tam po prostu przysną?
0: Te ptaki nie budują gniazda, one składają jaja na ziemi w takim malutkim dołku, często jest to jedno lub dwa jaja. I samica je wysiaduje. Są to zagniazdowniki, czyli takie ptaki, które po wykluciu od razu są zdolne do takiego samodzielnego bytowania. One nie siedzą w gnieździe, tak jak znane nam różne ptaki w dziuplach, czy właśnie na gnieździe, tylko kiedy kwoka wysiedzi już jaja, to piskle ma kilka godzin, czy kilkanaście godzin na to, żeby odpocząć i od razu wtedy rusza za matką i matka wodzi młode i karmi zdzioba, ewentualnie pokazuje, co można jeść i piskle samo zaczyna pobierać pokarm.
1: No ale to, żeby te dropie, które się wykluły u państwa w inkubatorach, zostały rodzicami, no to jeszcze, jak wspomniałyśmy, 5 lat, zanim panowie dojrzeją. A czy te ptaki mają jakieś imiona? Nazwaliście je?
0: Nie nazywamy ptaków. Ptaki mają założone kolorowe obrączki, dzięki którym wiemy, kto jest kim. Tak, żeby wiedzieć ewentualnie, kiedy coś się dzieje albo nie chce jeść, to tutaj obserwujemy je po prostu po kolorach obrączek. No i powiedzmy, że to wtedy są ich imiona, czyli po kolorach.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę nad ptakami oraz opiekę merytoryczną nad tym projektem. Bardzo, bardzo zazdroszczę tego przeżycia, jak mogła pani oglądać wykluwanie tych niezwykłych ptaków. No i trzymam kciuki, żeby dobrze im było u nas w kraju.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Taki mamy klimat. Reklamy.
3: Reklama.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media

0: ekspert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Ekspert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja.
4: Podróż bohatera, zakazana miłość czy zdrada w imię władzy. Od zarania dziejów ludzkość kocha opowiadać historie, często oparte na podobnych do siebie motywach. Dlaczego tak lubimy opowieści i czy są jeszcze historie, które mogą nas zaskoczyć? O tym porozmawiam w najbliższą środę ze scenarzystą Danielem Sołtysińskim w audycji Do Pomyślenia o 22.06. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
3: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
5: Zbliża się 19.30. Łukasz Pastor, zapraszam. Polska i Kanada wzmacniają współpracę obronną. Przewiduje to memorandum podpisane przez ministrów obrony obu państw w Kielcach. Mamy wieloletnie związki z Kanadą, która wsparła naszą akcesję do NATO jako jeden z pierwszych krajów. Od wielu lat też współpracujemy, podnosząc swoje zdolności, umiejętności obronne, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef polskiego resortu dodał, że 250 firm z Kanady będzie współpracować z Polską. Wicepremier zaznaczył, że trwają prace nad wykorzystaniem unijnego mechanizmu SAFE przez Kanadę. Alternatywa dla Niemiec to jawnie prorosyjskie i antypolskie ugrupowanie, uważa premier Donald Tusk. Po wygranej AfD w niemieckim kraju związkowym Saksonia-Anhalt szef rządu napisał, że tylko idioci albo zdrajcy mogą się z tego cieszyć. Trochę się ich nazbierało w konfederacjach i PiS, dodał Donald Tusk. W filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych premier przypomniał, że politycy PiSu i Konfederacji zachwycali się AfD.
6: Lider AfD stwierdził, że Rosja nie jest zagrożeniem. Za to zagrożeniem dla Niemiec może być Polska. Obrzydliwie relatywizują historię. Przykład? Otóż ich lider w parlamencie niemieckim stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow to zrozumiała i słuszna z punktu widzenia Stalina decyzja. Inny działacz wypala z kolei, że Polacy to Afroamerykanie Europy.
5: Mimo wygranej w wyborach AfD otrzyma 39 z 83 mandatów. To nie zapewni partii samodzielnej większości w parlamencie Saksonii-Anhalt. W Wadowicach w Małopolsce rozpoczął się proces policjantów w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Dziewczynka w listopadzie 2023 roku w stanie hipotermii trafiła do szpitala i zmarła. Została znaleziona przez bliskich pod sklepem w Kętach, kilkaset metrów od komisariatu. Ojciec zgłaszał zaginięcie córki na policję. Prokuratura zarzuciła trzem funkcjonariuszom, że nie podjęli odpowiednich działań, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
7: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki, to raz. Ponadto nie został żaden patrol skierowany. Celem przeszukania miejsca nastąpiła zwłoka w lokalizacji, zarządzeniu lokalizacji telefonu. Ta zwłoka w poszukiwaniach stanowiła jej narażenie jej na średnie niebezpieczeństwo utraty życia.
5: Oskarżeni funkcjonariusze nie przyznają się do winy. Grozi im do 3 lat więzienia. W informacjach ode mnie to wszystko. Za pół godziny najnowsze wiadomości przedstawi Damian Szpyra. Łukasz Pastor, do usłyszenia.
3: Polskim Radiu 24.
4: Jest 19.32. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Oczywiście zaglądam na korty w Nowym Jorku. Patrzę, co dzieje się w meczu Iggy Świątek z Chinką Zheng Qinwen. To jest 4. runda US Open i niestety nie mam dobrych informacji. Tak jak wcześniej mówiłam, pierwszego seta Iga Świątek przegrała 5-7. Drugi set do stanu 3-3. Panie grały równo ze swoim podaniem. Natomiast przed chwilą przy serwisie Iggy Świątek Chinka przełamała, czyli z perspektywy Polki jest 5-7-3-4 i serwuje Chinka i to Chince brakuje zaledwie 2 gemów, aby awansować do ćwierćfinału US Open. Oczywiście mocno trzymamy kciuki za Igę Świątek, aby odwróciła losy tego spotkania. A co teraz w Polskim Radiu 24? Oczywiście po 19.30 nasza audycja o zdrowiu. Dziś będziemy mówić o menopauzie, a to dlatego, że 7 września obchodzony

0: Jest Światowy Dzień Menopauzy w Pracy.
1: Samozdrowie.
2: Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Dzisiejszym gościem, moim i Państwa, jest pani Kinga Fromlewicz, edukatorka menopauzalna. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Proszę Państwa, 7 września obchodzimy Światowy Dzień Menopauzy w Pracy. Dlaczego w ogóle potrzebujemy takiego dnia i czy menopauza rzeczywiście jest problemem w pracy dla pracodawców i dla pracowników?
3: Ja bym zaczęła od tego słowa problem. Ponieważ semantyka ma bardzo duże znaczenie i rzeczywiście unikałabym tego słowa w kontekście praca i w połączeniu z menopauzą.
2: To może wyzwanie, czy jest wyzwaniem?
3: Tak. Jest wyzwaniem, jest tematem w ogóle coraz większym i dotykającym coraz większą liczbę pracodawców, firm. Z prostego powodu. Starzejemy się. Jako społeczeństwo starzeje się cała Europa. Jakby demograficznie jest to wyzwanie. Dane GUS mówią, że do 2030 tych kobiet w wieku okołomenopauzalnym, tam jest dosyć duże te widełki pomiędzy 45 a 60, będzie nas prawie 4,5 miliona. No to jest całkiem duża siła, z którą myślę trzeba się po pierwsze liczyć, ale też przede wszystkim trzeba dostrzec. I Światowy Dzień Menopauzy w Pracy jest całkiem świeżym przedsięwzięciem zainaugurowanym przez Europejskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy w 2021 roku.
2: Młode święto, tak?
3: Młode święto, o którym jeszcze tak nie do końca dużo się mówi. W 2019 były w ogóle dopiero pierwsze rekomendacje właśnie Europejskiego Towarzystwa na temat tego, w jaki sposób można w miejscu pracy wspierać. I muszę powiedzieć, ja tematem zajmuję się od 3 lat. Rozmawiam z polskimi firmami od tych 3 lat. No i już zrobiliśmy ogromny postęp.
2: No i właśnie będziemy o tym rozmawiać. Dlaczego w ogóle o tym mówić? Dlaczego to jest potrzebne? Co mówić? Jak mówić? Z kim rozmawiać? Ale powiedzmy, może wytłumaczmy naszym słuchaczom, dlaczego menopauza w pracy może wpływać na funkcjonowanie zawodowe kobiety i czy w ogóle wpływa? No przecież menopauzę przechodziły nasze mamy, babcie i nikt się w ogóle nad tym nie zastanawiał.
3: Mhm. Tak, tylko jak pewnie sobie też pani pomyśli o swojej mamie albo babci w wieku około 40 lat, 45-50, no to pewnie się pojawia takie skojarzenie, że prawdopodobnie już była babcią, miała wnuki, więc trochę dzisiejsza 50 jest trochę inna od tej 50 naszych poprzedniczek, naszych mam i babć. My jesteśmy zdecydowanie bardziej długo też aktywne zawodowo, dłużej się rozwijamy też zawodowo, tak? Cały czas jesteśmy w takim nieustającym tak naprawdę etapie też nauki, rozwoju, próbowania nowych rzeczy, więc ta aktywność zawodowa jest po prostu dużo większa. I ja wiem, że to jest bardzo popularny argument przeciwników tego tematu w miejscu pracy, że nasze mamy właśnie i babcie i tak dalej.
2: I było cicho i nie było to żadnym wyzwaniem, nie było tematem rozmów.
3: Tak, dlatego teraz my, ja mam lat 48 i właściwie czuję, że trochę rozbijam tabu menopauzalne. O menopauzie mówi się coraz więcej na szczęście w przestrzeni publicznej.
2: I na szczęście ja też zwrócę uwagę o andropauzie.
3: Zdecydowanie.
2: Żeby nie było, żeby nikt się tutaj nie czuł poszkodowany, że my tylko menopauza i kobiety. W audycji Samozdrowie też poruszaliśmy temat andropauzy i to też jest temat, który się pojawia w przestrzeni publicznej, nawet w przestrzeni rozmów z pracodawcami, którzy już zaczynają rozmawiać o tym, no co się dzieje i z pracowniczkami, i z pracownikami.
3: Muszę pani powiedzieć, że na moje warsztaty i webinary w firmach bardzo często przychodzą panowie i bardzo często, pomimo tego, że one na przykład w tytule mają menopauza, chociaż firmy już coraz, to co pani powiedziała, coraz częściej proszą, żeby dodać też moduł o andropauzie i jakby pokazać, co wtedy może się dziać z panami. I rzeczywiście jest dużo pytań też o ten etap w życiu mężczyzn. I oni wykorzystują te okazje, kiedy rozmawiamy o zmianach hormonalnych u dojrzałych kobiet, żeby też porozmawiać o swoim zdrowiu właśnie na tym etapie. Pytała pani, dlaczego to w ogóle warto podejmować ten temat i tak dalej. No, i dlaczego to wpływa na pracę? Z prostego powodu. No, menopauza nie robi sobie wolnego od 9 do 17. To nie jest tak, że ja wychodzę z domu, zamykam drzwi i mówię, to teraz ty tutaj poczekaj na mnie, a ja idę i będę teraz w 100% tak, prawda, performować, mówiąc korporacyjnie, jak wcześniej. Jednym z takich najczęstszych objawów, które bardzo wpływają na
2: funkcjonowanie w środowisku innym niż domowe.
3: Dokładnie tak. I które same kobiety też zgłaszają, to są problemy z koncentracją. To są problemy z pamięcią, trochę tak zwana mgła mózgowa, gdzie zdarza się zapominać słowa.

rozmów. Czasem kobiety mają taką zawieszkę, można powiedzieć, że jakby szukają panicznie słowa. I rzeczywiście boją się bardzo często w środowisku

0: ogromnie dużo kosztuje. Bo ja znam kobiety, które właśnie w tym czasie zaczynają się zastanawiać, czy nie rzucić pracy, bo są tak przerażone tym, co się z nimi dzieje i tym, ile je kosztuje właśnie dowiezienie tematu, sprostanie wymaganiom pracodawcy.
1: Zgadza się. Ja znam też takie kobiety, które na przykład rezygnowały ze starania się o awans. Bo stwierdzały, że no, przy tych objawach, których doświadczają, będzie im ciężko. Ale wszystkie te kobiety też mówią jedno. Gdyby w tej firmie, w której były w tym momencie, kiedy, tak jak pani powiedziała, myślały albo o rzuceniu pracy, albo rezygnowały właśnie z awansu, gdyby czuły, że po pierwsze jest taka kultura organizacyjna, w której one mogą na przykład swojemu przełożonemu powiedzieć: słuchaj, dzisiaj nie przyjdę na 8, tylko zacznę o 10. Oczywiście w miejscach, w których to jest możliwe, no bo też pewnie będziemy rozmawiać o tym, co można robić w firmach, a to też zależy od firmy. Natomiast tak, no kobiety, to jest dlatego trudny temat, bo sama menopauza jest dosyć taka, że tak powiem, tricky, bo nie ma tutaj jednego algorytmu. I to nie jest tak, że możemy sobie odhaczyć listę i że na pewno będziemy czegoś doświadczać, a czegoś nie, tylko mówi się, że ile kobiet, tyle menopauz.
0: Ale pewnie wspólny mianownik, czyli pytanie, czy ja się do tej pracy jeszcze nadaję, bo może się już nie nadaje, ponieważ każdy z tych objawów może być na tyle uciążliwy, że zaczyna być przeszkodą w tym funkcjonowaniu, czy biurowym, czy w jakiejkolwiek innej płaszczyźnie zawodowej.
1: Tak, ja muszę powiedzieć, że robiłam takie badanie, pytałam kobiety o to, jakiego wsparcia by oczekiwały w miejscu pracy. Bo też bardzo często pojawiały się takie głosy, że no znowu będą przychodzić kobiety i prosić o jakieś specjalne przywileje. A to wcale nie chodzi o przywileje, ponieważ w tym moim badaniu, jak również w badaniu na przykład Kulczyk Foundation, które też przeprowadziło takie badanie podobne, że wychodzi, że kobiety potrzebują zrozumienia, wyrozumiałości, takiej otwartości w ogóle na temat. To, co na przykład też w tej mojej ankiecie się pojawiło i niestety kobiety też się z tym mierzą w wielu miejscach wciąż, z jakimiś, w dużym cudzysłowie, żartami na temat menopauzy i komentarzami,
0: no
1: co
0: właśnie.
1: Znowu
0: masz uderzenia gorąca, tak? Komentowanie. Właśnie chciałam zapytać w ogóle, czy kobiety mówią w pracy, że przechodzą menopauzę, czy raczej się to absolutnie ukrywa, bo obawiają się żartów, niezrozumienia, tego, że zostaną uznane za mniej dyspozycyjne, mniej kompetentne, zwolniły, mniej się nadają już.
1: To wszystko zależy od środowiska, w którym funkcjonują. Ja na przykład funkcjonuję też zawodowo w branży IT i pracuję z dużo młodszymi kolegami, raczej w wieku mojej córki niż moim. I absolutnie nie mają problemu z tym, żeby usłyszeć ode mnie, że coś się dzieje i to coś jest spowodowane właśnie zmianą, transformacją menopauzalną, którą, w trakcie której jestem.
0: Bo jest pani edukatorką menopauzalną, ale rozumiem, że to jest dosyć wyjątkowa sytuacja.
1: Ale znam też takie miejsca, w których się o tym mówi i muszę powiedzieć, że to nie są tylko korporacje. Bo bardzo często też gdzieś te tematy są takie utożsamiane, że no, korporacje mają duże budżety, więc już tam nie wiedzą,
0: co, na co wydawać. Już nie tak, owocowe no czwarki, już tylko taki well-being, więc dokładnie. Dochodzi do tego i sport, i aktywności, i wolontariat, i jeszcze andro, i menopauza.
1: I jeszcze dołóżmy, tak jest. Natomiast nie, muszę powiedzieć, że coraz większe zainteresowanie jest również na przykład ze strony firm produkcyjnych, gdzie kobiety spędzają długie godziny w bardzo specyficznych warunkach. Ja na przykład współpracowałam z firmą, która produkuje lakiery do statków, czyli bardzo takie chemiczne, jakby dużo takich rzeczy, które na przykład uniemożliwiają bezpieczeństwo pracy, na przykład uniemożliwia noszenie ubrań z krótkim rękawem. Tylko jakieś specyficzne, bardzo ciężkie materiały te ubrania muszą mieć, żeby w razie wylania, prawda, nie poparzyć się.
0: A tu robi się gorąco.
1: Więc i tam zostałam poproszona o to, żeby usiąść z paniami, które pracują właśnie na linii produkcyjnej i wspólnie spróbować wypracować katalog takich małych, drobnych bardzo często ulepszeń czy dodatków do pracy typu krzesełko, żebym mogła sobie usiąść, jak robi mi się słabo od tego uderzenia gorąca. Albo na przykład częstsza przerwa, żebym ja mogła wyjść i zmienić ubranie, bo ono jest przepocone po prostu, tak? Albo dostęp do wody. Też to w wielu firmach wciąż nie jest oczywiste. Więc rzeczy, które można robić małym kosztem, bo to też bardzo ważne, chciałabym to powiedzieć, że to wcale nie chodzi o to, żeby nagle teraz budować za 1 000 000 zł cool room, w którym wszyscy będą chodzić się schładzać, tylko właśnie, żeby pomyśleć, co ja mogę zrobić od jutra, właśnie, nie wiem, postawić

0: na biurkach paniom w banku albo paniom urzędniczkom, które nie mogą wstawać, prawda, no bo są petenci i trudno powiedzieć, no słuchajcie kochani, ja teraz mam uderzenie gorąca, albo kierowczyni autobusu, tak, no nie zatrzyma autobusu na środku ronda i nie powie, to teraz 10 minut przerwy. Więc trzeba się zastanowić bardzo specyficznie do miejsca, w którym kobiety są obecne, gdzie pełnią jakieś funkcje, co my możemy właśnie takimi małymi, drobnymi krokami pozmieniać.
1: Ale to fantastyczne, że są pracodawcy, i pani mówi o tym, którzy już się tym interesują. Czy to są mężczyźni, czy to są inne kobiety?
0: Zwykle są to kobiety. Bardzo często są to dyrektorki HR, które są również w tym wieku. I nagle mówią, to rzeczywiście
1: może być problem,
0: może być
1: bo jest
0: temat.
1: Problem dla mnie, to tak. Tym bardziej dla pracowniczek.
0: Dokładnie tak. Muszę powiedzieć, że na przykład wiele firm dopiero jakby świadomie zaczyna patrzeć na przykład na strukturę wieku swoich pracowników, jak zaczynamy rozmawiać. I to bez znaczenia, czy duża, czy mała firma. No, ludzie pracują, tak, są mniej lub bardziej wydajni, wiadomo, zmieniają się, mamy i tak dalej, rotacje. Ale nagle się okazuje, i są firmy, które już to widzą, że nagle zaczynają tracić tę taką najbardziej doświadczoną część swoich pracowników. Bardzo często z unikalnym takim know-how, doświadczeniem, wiedzą.
1: Na szczęście zaczynają to pracodawcy dostrzegać, że to jest olbrzymi potencjał. Mhm. Tym bardziej, że przecież trwa ta taka pokoleniowa trochę wojna i postrzeganie tego młodego pokolenia jako pracowników zdecydowanie innych i inaczej reagujących na różne rzeczy. Ale chciałam zapytać, czy w ogóle powinno się mówić przełożonemu o tym, że ma się pauzę, albo działowi HR, albo komukolwiek. Ja nie mówię, żeby to robić jednostkowo, ale pani mówi, że pracodawcy sami też wychodzą z rozmaitymi pomysłami. Czy może pracownice też same mają się organizować i na przykład zapukać i powiedzieć, potrzebujemy tego, tego i tego, żeby pracować tak wydajnie jak do tej pory, w takim komforcie i w miłej atmosferze jak do tej pory.
0: No to są dwie drogi. Równie częste. Coraz częściej ja na przykład w rozmowach z HR-em słyszę, że przyszły do mnie dziewczyny i powiedziały, że potrzebują, żeby ten temat poruszyć. Albo przyszli panowie, bo mężczyźni też są już, tak jak pani powiedziała na początku, coraz bardziej świadomi tego, że oczywiście oni w mniejszym zakresie, jakby mniej gwałtownie, ale też te zmiany ich dotyczą. I jakby ludzie przychodzą z takiego miejsca bardzo często strachu i dezorientacji i takiego pytania, nie wiem, co się ze mną dzieje, bo to już nie jestem ja.
1: Ale jestem na granicy właśnie tego, żeby rzucić papierami i uciec w Bieszczady, bo przecież to czasami jest taki poziom desperacji. A czego absolutnie nie powinien przełożony powiedzieć kobietom, która przychodzi z takim problemem? Znaczy na pewno nie powinien żartować, prawda? To jest coś absolutnie nagannego.
0: Absolutnie tak, natomiast no ja też sobie myślę, że to zależy od tego, jakie mamy relacje w pracy, prawda? No bo czasem te żarty, no one też mają różne zabarwienie, wiadomo, no ale jak rozmawiamy z przełożonym, tak jak pani powiedziała, raczej tego unikamy. Ja bym nie budowała tutaj jakiegoś specjalnego kodeksu mówienia albo nie mówienia o menopauzie, tylko podeszła do tego bardzo jak do takiej komunikacji empatycznej, opartej o zrozumienie i bezprzemocowej. No bo to dotyczy każdego tematu. Czy młodych matek, tak? Czy kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Dlatego tak ważnym elementem w ogóle mówienia o menopauzie w pracy są czy to warsztaty, czy spotkania, ale taka edukacja menedżerów. Żeby też nie mówili, słuchaj, zapraszam cię tutaj na rozmowę, bo ja widzę, że twoja wydajność tam spadła o 20%, tylko żeby wychodzili z miejsca takiego ludzkiego zainteresowania, co się dzieje. Tak, żeby wyjść z takim pytaniem. Natomiast, co jest super ważne, trzeba pamiętać o tym, że nie każda kobieta będzie chciała o tym mówić i ma do tego absolutnie prawo. Bo to jakby też, żebym dobrze została zrozumiana. To nie jest tak, że ja jestem rzeczniczką tego, żeby teraz robić apele menopauzalne w pracy.
1: Coming out, wszyscy, tak.
0: I wszyscy nagle teraz będziemy siedzieć w kółku i opowiadać.
1: No, zwizualizowałam to sobie, tak. Zamykamy ten temat, bo temat jest naprawdę poważny. Jakie niewielkie zmiany mogą pomóc przebrnąć przez ten czas? Co pani na przykład jako edukatorka proponuje pracodawcom?
0: Pracodawcom przede wszystkim mówię, zapytaj swoje pracowniczki. czego potrzebują. Bo tak jak powiedziałam, to mogą być drobne zmiany typu wiatrak na biurku, taki nawet na USB, żeby można było się schłodzić, dostęp do wody.

0: czy jakieś higieniczne rzeczy nawet w łazience, tak? Tak jak mamy skrzyneczki z artykułami na miesiączkę, tak samo można, czy jakieś większe, na przykład jednorazowe ręczniczki, żeby można było się wytrzeć i tak dalej, więc tego typu historie. Na pewno warto właśnie zacząć od rozmowy ze swoim zespołem. To często są zmiany typu na przykład zmiana pokoju. Bo zdarzają się takie zespoły. Ja ostatnio miałam taką rozmowę, gdzie pani przyszła i mówi, siedzi 20-parolatka i siedzi tam 50+. I ta 50+ przy minus 10 non stop otwiera okna, bo jest gorąco, a ta młoda dziewczyna zamarza i siedzi w kurtce puchowej. Więc no i wiadomo, że one się jakby nie spotkają. No to, i to nie wynika z czyjejś, nie wiem, złośliwości czy niechęci do dogadania się, tylko po prostu wynika z tego, jak się czują. Więc to są tego typu elementy.
1: Elastyczne godziny, praca zdalna też czasami się przydaje. Tak. Jest rodzajem wytchnienia, że nie muszę przez 5 dni w tygodniu być w jakimś miejscu, że mogę czasami się schować najnormalniej w świecie w swoich czterech ścianach.
0: Dokładnie tak. Elastyczne godziny pracy w ogóle kobiety bardzo wskazują jako taki najbardziej pożądany, w cudzysłowie nazwijmy to benefit, tak? Czyli możliwość, no bo jednym z takich naprawdę bardzo uciążliwych objawów to są zaburzenia snu. I teraz proszę sobie wyobrazić osobę, która na przykład jest właśnie na przykład jakąś kierowniczką albo team liderem i od miesiąca nie śpi albo śpi bardzo nieregularnie, śpi po 3-4 godziny. I ona naprawdę choćby bardzo chciała, to ona o tej 8 godzinie czy 9 prawdopodobnie nie będzie w pełni mocy swoich tutaj kognitywnych i poznawczych, więc... Kobiety, które czują, że mogą zadzwonić i powiedzieć, ja dzisiaj będę na przykład od 11, ale jutro, czy pojutrze, tak, czy w przyszłym tygodniu, ustalmy sobie plan. To jest też bardzo ważne, właśnie jak pytała pani o te też takie udogodnienia po stronie pracodawców, co mogą wprowadzić, to żeby po pierwsze dawać wybór, ale po drugie też jasno komunikować, czego oczekują, jakby w jaki sposób my to czy nadrobimy, czy zapewnimy, że te zadania zostaną zrealizowane. I to jest takie... super uczciwe postawienie sprawy dla obu stron.
1: No bo właściwie chciałam też spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy pracodawcy. Bo pani, jak rozumiem, uświadamia również pracodawcom, co mogą stracić, jeśli zignorują ten cały demograficzny w tej chwili, tą całą demograficzną przemianę. Bo co mogą stracić?
0: Dużo pieniędzy. Temat jest już... niestety w Polsce jeszcze nikt tego nie policzył. Dlatego ja się zawsze posiłkuję danymi europejskimi i ze świata, bo jako pierwsi policzyli to Brytyjczycy parę lat temu. Natomiast w tym roku temat jest bardzo gorący w Komisji Europejskiej i kilka miesięcy temu pojawiły się takie liczby. Komisja Europejska opublikowała dane, z których wynika, że jakby w ujęciu właśnie europejskim państw członkowskich straty finansowe po prostu dla przedsiębiorstw z powodu braku zaadresowania tego tematu i zaopiekowania go sięgają nawet 19 miliardów euro rocznie. No to pewnie, to jest trochę pewnie abstrakcyjna liczba, jak o niej sobie pomyślimy, no ale to można przełożyć na, no bo teraz tak, jak ja mam elastyczne godziny pracy, to ja nie wezmę L4. Prawda? Tylko przyjdę później, nadrobię w innym dniu i tak dalej. Ale jeżeli ja nie mam tych elastycznych godzin pracy, no to prawdopodobnie skończę na zwolnieniu lekarskim. Jest to konkretna strata dla pracodawcy, tak? No bo tego pracownika właśnie z tą wiedzą doświadczonego i tak dalej, który ma jakieś określone zadania, po prostu nie ma.
1: A co zrobić, żeby uniknąć stygmatyzowania kobiet? Mhm. Bo one i tak są stygmatyzowane w pewnym sensie, no bo jako młode pracowniczki, no to gdzieś tam z tyłu głowy jest, zaraz będzie ciąża, zaraz będzie urlop macierzyński, ktoś pójdzie na później jakieś permanentne zwolnienia, więc te kobiety w ogóle są postrzegane jako trochę tacy pracownicy specjalnej troski. No a później z kolei, jak już przejdzie przez ten cały proces edukacji swoich dzieci, właśnie urlopów, wcześniejszego wyjścia, bo na przykład w szkole coś się dzieje, no to znowu wchodzi w okres menopauzy, żeby kobieta nie była dla pracodawcy problemem. Mhm.
0: To jest częsta obawa, rzeczywiście, po stronie kobiet czy działów HR. Natomiast... no warto sobie uświadomić jakby dwie rzeczy, że menopauzę przechodzi 100% kobiet. Nie wszystkie jesteśmy, nie musimy być matkami, a jest mnóstwo programów skierowanych do młodych rodziców w ogóle, nie tylko do młodych mam. Natomiast no, menopauza to jest absolutnie fizjologia 100%. Nie możemy sobie postanowić, że nie będziemy mieć menopauzy. Więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to że... tak naprawdę to nie jest temat, który dotyczy połowy ludzkości, jak się czasami mówi, tylko wszystkich. No bo każdy mężczyzna, z którym współpracujemy, no właśnie, albo ma koleżankę w pracy,

0: albo ma partnerkę, mamy, wiadomo, tak, ma kobiety w swoim otoczeniu. Więc właśnie ta destygmatyzacja to jest element, który powinna nam dać taka edukacja i otwarte rozmawianie o tym. Tak, żeby nie mówić o tym w kontekście problemu, w kontekście kosztów, tylko zastanowić się, jak ten etap, bo on może trwać, no perimenopauza może trwać od 4 do 10 czy 12 lat nawet, więc no, to nie jest
1: nieznaczący
0: tak, fragment naszego życia. A jak my będziemy zarówno jako pracodawcy świadomi tego, co się może dziać i nawet z wyprzedzeniem, jak możemy zadziałać, ale też jako kobiety, tak? Czyli żeby na przykład nie męczyć się niepotrzebnie na zasadzie to, co pani powiedziała o mamach i babciach, że one jakoś
1: dały
0: przetrwały,
1: radę,
0: no? Zacisnęły zęby. No my nie musimy. Mamy bardzo nowoczesne w tej chwili już terapie leczenia objawów, no bo menopauzy nie leczyłem, bo to nie choroba, ale objawów menopauzalnych, czy to naturalne, czy hormonalne, czy niehormonalne. Tylko kobiety bardzo często o tym nie wiedzą. Więc no właśnie, samo to budowanie świadomości, otwartości też może się okazać, że na przykład ktoś się dowiedział w pracy, że ma takie opcje, tak? I pójdzie, skorzysta z nich i jakby będzie bez problemu kolejne etapy, kolejne momenty tego etapu przechodzić.
1: I po raz kolejny podkreślę, że ten problem zmiany i transformacji hormonalnej dotyczy również mężczyzn, więc otwartość na rozmawianie o menopauzie, otwartość na rozmawianie o andropauzie, a na sam koniec, jeżeli słucha nas teraz, no jednak wróćmy do pań. Kobieta, która od kilku miesięcy zmaga się z objawami i to jest dla niej wyzwaniem w pracy, trudniej się jej funkcjonuje. Jakie trzy rzeczy powinna zrobić?
0: W pracy czy ogólnie?
1: W pracy.
0: Zastanowiłabym się przede wszystkim, rozejrzałabym się jako pierwsza rzecz, co się dzieje z moimi koleżankami. Czyli ile mam takich podobnych kobiet w swoim otoczeniu.
1: Bo w grupie siła.
0: W grupie siła. Coś, co jest bardzo popularne na przykład w Wielkiej Brytanii, to się nazywa menopausal cafes. Czyli dziewczyny na przykład z jednej firmy raz w miesiącu na przykład na Teamsach się spotykają, żeby sobie po prostu porozmawiać. I nie na zasadzie, że ja ci polecam, albo nie bierz, albo bierz, tylko żeby po prostu o tym porozmawiać. Bo jak my rozmawiamy, no to coś właśnie przestaje być tabu, przestaje być stygmatyzowane. No a trzecia rzecz, to na pewno spróbować porozmawiać ze swoim HR-em albo ze swoim przełożonym, czy jest możliwość wprowadzenia jakichś elementów, które ułatwią tej kobiecie funkcjonowanie, nawet właśnie drobnych, czyli zaproponować coś drobnego.
1: I tego życzymy wszystkim, takiej otwartości i odwagi w działaniu, zarówno paniom, jak i panom, bo przecież zmiana i transformacja dotyczy i jednych, i drugich. Gościem audycji Samozdrowie była pani Kinga Fromlewicz, edukatorka menopauzalna. Rozmawiałyśmy z powodu 7 września, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Menopauzy w Pracy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku. Po 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie.
3: Reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
4: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
10: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Roman Rzet może trafić do aresztu. Podejrzany w aferze Zonda Krypto usłyszał zarzuty. Spełnia się czarny scenariusz politologów. AfD wygrywa wybory w niemieckim kraju związkowym. W Sejmie dyskutowano o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Minęła 20. Damian Szpyra, zapraszamy. Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia Sylwestra Słuszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto. Prokuratura złożyła również wniosek do sądu o tymczasowy areszt wobec mężczyzny. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia środków należących do klientów, mówi im rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów, ale złożył wyjaśnienia. Mój klient nie ma żadnej wiedzy o funkcjonowaniu Zonda Krypto, mówi Błażej Gazda, obrońca Romana Rzet.
3: Od razu mogę tutaj ukrócić, że jakby jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna i w tym zakresie złożył wyjaśnienia.
1: Roman Rzet został zatrzymany w piątek. Grozi mu do 10 lat więzienia. Eksperci w Niemczech mówią o kryzysie socjaldemokracji. Alternatywa dla Niemiec zdecydowanie wygrała wybory do parlamentu Saksonii-Anhalt. Według wstępnych oficjalnych wyników prawicowo-populistyczna partia zdobyła prawie 44% głosów. Do utworzenia stabilnej większości AfD potrzebuje jednak koalicji. Najbardziej prawdopodobny jest tymczasowy sojusz z lewicową partią BSW, mówi Piotr Andrzejewski z Instytutu Zachodniego w Poznaniu.
4: Ta partia będzie decydować, z kim utworzy rząd i jaki będzie charakter tego rządu. Liderka lokalna BSW mówiła, że opowiada się za rządem technicznym, bez umowy koalicyjnej, tylko rząd techniczny z warunkowym wspieraniem poszczególnych rozwiązań, tak? Czyli de facto politycznie bardzo słabe. Bardzo słaby byłby to rząd.
1: Drugie miejsce zajęła CDU z wynikiem 17%. Ugrupowanie wyklucza współpracę z AfD, dlatego utworzenie nowego rządu może być trudne. Zastanawiali się, jak chronić ludzi, gospodarkę i infrastrukturę przed skutkami zmian klimatu. Na ten temat dyskutowali w Sejmie naukowcy, przedstawiciele władz i organizacji społecznych. Organizatorzy chcą, aby wnioski z debaty stały się podstawą rekomendacji dla rządzących.
5: Dwa lata po powodzi na południu Polski uczestnicy debaty ostrzegali, że Polska musi przygotować się również na przeciwny ekstremum.
6: Powódź jest bardzo spektakularna i łatwo ją zobaczyć, łatwo o niej mówić. Natomiast naszym problemem numer jeden jest susza. Ona od 15 lat się nasila i będzie nasilać się dalej. Temperatury rosną.
5: Mówiła profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego. Zdaniem profesora Wiktora Kotowskiego z UW odpowiedzią na oba zagrożenia jest zatrzymanie wody tam, gdzie spada.
7: Jeżeli my tą wodę zatrzymamy w górze zlewni, na mokradłach i w lasach, w zmeandryzowanych, odtworzonych rzekach, ona będzie wolniej spływać i zatrzymywać się również w glebie, to nie będziemy mieli poniżej zagrożenia powodziowego po silnych ulewach, a ta woda będzie dłużej krążyć w krajobrazie, a więc będziemy mniej narażeni na suszę.
5: Rekomendacje z debaty mają zostać przekazane politykom i poszczególnym resortom. Jan Olencki, Polskie Radio.
1: Wciąż nie znamy ostatecznej listy kandydatów na prezydenta Krakowa. Do tej pory oficjalnie zarejestrowano 6. Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandra Owcę z partii Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej oraz Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy pod listami poparcia dla posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek i posła Bartosza Bocheńczaka z Konfederacji, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyle.
8: Mamy jeszcze wątpliwości co do niektórych list poparcia i je dokładnie po prostu sprawdzamy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy jeszcze też od Urzędu Miasta tych list od pana Pietrzyka. No i te dwie pozostałe pani Darii Gosek-Popiołek to jeszcze weryfikujemy w tym momencie. No i tą drugą też jeszcze tutaj jesteśmy w trakcie weryfikacji.
1: 3 zgłoszenia zostały odrzucone z powodu braku wymaganej liczby ważnych podpisów poparcia. Chodzi o byłego prezesa NIK Mariusza Błanasia czy Marię Ratuszyńską. Ostateczne obwieszczenie list krakowskich kandydatów potrwa do 14 września, a przed terminowe wybory w Krakowie zaplanowano na 27 września. Na koniec o

0: stawie godnej pochwały. Dwunastolatka z Lublina znalazła portfel, w którym było kilka tysięcy złotych oraz dokumenty i całość zaniosła policji. Mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
1: Przy ulicy Krochmalnej znalazła portfel. Jak się okazało, w środku znajdowały się dokumenty oraz duża suma pieniędzy. Mimo pokusy, jaka mogła pojawić się w tej chwili, dziewczynka nie zawahała się i od razu znalezisko przekazała policjantom. Dzięki dojrzałej postawie właściciel niedługo będzie mógł odzyskać swoje mienie.
0: Dzięki swojej postawie dziewczynka została wyróżniona przez lubelską policję. Podczas spotkania na komisariacie dwunastolatce wręczono wikliniowy kosz pełen słodyczy.
2: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: Tej nocy będzie pochmurno, ale bez opadów, a jutro słonecznie i gorąco prawie w całym kraju. Dopiero pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy przeważnie od 10 do 13 stopni, a jutro od 22 na północy, około 27 w centrum do 30 na południowym zachodzie.
2: Wieczór w Polskim Radiu 24.
3: Jest poniedziałek, 7 września, 6 minut po godzinie 20, a w studiu Polskiego Radia 24 Grzegorz Nowaczyk. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Czas na sport. No ja nie jestem w dobrym nastroju.
4: No nie wiem, czy to dobry wieczór właśnie.
3: No właśnie. Co tam się wydarzyło w meczu Igi Świątek, który zakończył się raptem kilka minut temu i trzeba powiedzieć tak, prowadzić 5-0 z Chinką Zheng Qinwen i przegrać to spotkanie 5-7-3-6. No będzie boleć ta porażka, myślę, że Iga Świątek.
4: Oj, na pewno będą wszyscy mówić o tym, że Polka świetnie zaczęła to spotkanie. No jak się skończyło, no to niestety już wiemy. Ostatnia nasza singlistka odpada z turnieju w Nowym Jorku. No i na pewno nie jest to dobra informacja dla kibiców polskiego tenisa.
3: A masz jakieś dobre w magazynie?
4: Coś znajdziemy. Będą jeszcze jakieś pozytywy.
3: Zapraszamy na magazyn sportowy.
4: Dzisiaj oprócz tego tematu, o którym już mówiliśmy, czyli Igi Świątek w tenisowym US Open, będziemy rozmawiać m.in. o naszych siatkarkach, które wróciły już z Mistrzostw Europy, a także zapowiemy to, co już jutro, czyli start piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wracają te najważniejsze rozgrywki w europejskim futbolu, no i tam też dużo się będzie działo na pewno w tym sezonie. O tym wszystkim dzisiaj zaczynamy jednak od siatkówki. Polskie siatkarki wróciły z Mistrzostw Europy. W Turcji nasze panie zajęły 4. miejsce. No nie wiem, czy kibice są jakoś bardzo zadowoleni z tego rezultatu, ale porozmawiałem z naszymi zawodniczkami. One różnie do tego podchodzą. Między innymi udało mi się dzisiaj porozmawiać z Magdaleną Stysiak. No i posłuchajmy, co ona miała do powiedzenia po tym powrocie do Polski.
5: Powrót po Mistrzostwach Europy, wiadomo, że teraz trochę takie myśli pewnie mieszane po tym turnieju, ale chciałem cię prosić o podsumowanie całego sezonu, no bo były takie wzloty i upadki w trakcie tego sezonu. Te zakończenie też pewnie nie takie jakieś bardzo szczęśliwe dla was. Jak byś to podsumowała?
6: Ja myślę, że musimy się cieszyć. Musimy się cieszyć z tego, co osiągnęłyśmy, z tego 4. miejsca, bo na nie zasługujemy. Zasługujemy pod takim względem, że do tej czołówki pierwszej trójki nam jeszcze troszkę brakuje, ale jesteśmy przed tymi, którzy są za nami. Więc z roku na rok potwierdzamy to, że potrafimy wygrać regularnie z reprezentacją Niemiec, z reprezentacją Holandii, z tą czołówką, która tuż jest za nami, z którą możemy rywalizować na tym poziomie. To cieszy. Myślę, że sezon jak najbardziej przepracowany na plus i trzeba się po prostu cieszyć. Wczoraj był lekki smutek po tym meczu, no bo wiadomo, 4. miejsce to jest zawsze niefajnie.

0: Fajne miejsce dla sportowca. Wczoraj był troszkę smutek, ale myślę, że dzisiaj z chłodną głową, jak do tego podejdziemy, to naprawdę zrobiliśmy dobry wynik.
1: To czwarte miejsce, myślę, że jeszcze kilka tygodni temu, kiedy nie dostałyście się do turnieju finałowego Ligi Narodów, to chyba większość kibiców brałaby w ciemno.
0: Myślę, że tak. Ta forma rosła z dnia na dzień, z meczu na mecz i to było widać. To nas jak najbardziej cieszyło i wiadomo, każdy chce wygrać medal. My też chciałyśmy wygrać medal, ale no niestety musieliśmy uznać wyższość Serbkom, które też walczyły, które bardzo dobrze zagrały w siatkówkę i myślę, że mają dużo więcej doświadczenia niż nasz zespół, jeśli chodzi o granie takich meczów, więc póki co cieszymy się z tego, co jest, a wiadomo, że apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc na przyszłość myślę, że możemy coś zrobić, coś większego.
1: Dużo po mistrzostwach mówiłyście o tej atmosferze w drużynie. No ty już tych wyjazdów miałaś na swoim koncie kilka i naprawdę było tak super, czy to tak zawsze się mówi po jakichś zawodach?
0: Mam być szczera?
1: No to mam nadzieję.
0: Jestem w tej reprezentacji chyba już 10 lat. Jestem jedną z bardziej doświadczonych zawodniczek, jeśli chodzi o pobyt w kadrze. I nie pamiętam takiego dobrego zespołu między nami dziewczynami. Jeżeli by nie było tej atmosfery, my nie musimy tutaj nikomu mydlić oczu, bo tu my gramy i my jesteśmy na boisku. Tu ludzie mogą myśleć, wszystko. Aczkolwiek naprawdę w tym roku, obojętnie co się działo, czy nawet nie wyszliśmy o mały włos do tej Final Eight Ligi Narodów, żeby walczyć o medale i o czwórkę i tak dalej, myślę, że to nas jeszcze bardziej podbudowało i stałyśmy się jeszcze bardziej głodne tej rywalizacji na Mistrzostwach Europy. Więc ta atmosfera była bardzo dobra i tu myślę, że każda to powie, bo nie ma dlaczego kłamać. Jeżeli była dobra, to dlaczego mamy mówić, że nie była dobra, wiadomo. I to jest fajne i to jest ważne, bo przebywanie w grupie 14 osób, tym bardziej kobiet, nie jest łatwe. Spędziliśmy razem 4 miesiące dzień w dzień, więc jakby tej atmosfery nie było, myślę, że dzisiaj tutaj też by nas nie było.
1: Dobrze, to zapytam Cię jeszcze o to, co już zaczęliśmy mówić na początku, o te topowe drużyny. To jest teraz tak, że wy już jesteście nad tą średnią europejską sporo i teraz ile wam brakuje jeszcze do tego, żeby być w tym topie już europejskim?
0: Ja myślę, że my jesteśmy już na topie europejskim. Jeśli chodzi o top, powiedziałabym 4-5 zespołów w Europie, a Europa jest najmocniejsza, to ja jestem pewna, że każdy przeciwnik nas wymieni, jeśli chodzi o europejskie drużyny. I to jest fajne. Takie zespoły jak Turcja czy Włoszki, one mają bardzo doświadczone zawodniczki, one mają bardzo dobrą ligę, w której grają, bo to są najlepsze ligi na świecie, więc te zawodniczki się rozwijają z dnia na dzień i potem przyjeżdżają na tą reprezentację. One wiedzą, jak grać takie mecze, wiedzą, jak wygrywać. I tyle. Ja myślę, że my powoli już spinamy się do tej najlepszej trójki, mogę to powiedzieć. I chciałabym życzyć właśnie tego całej naszej reprezentacji, aby ten medal, czy Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata niedługo się pojawił na naszym koncie.
1: Oprócz wielu kibiców naszej siatkarki witał też prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski. Panie prezesie, za nami Mistrzostwa Europy naszych zawodniczek, czwarte miejsce, no i tak zastanawiam się, czwarte miejsce to na miarę naszych możliwości, czy jak by pan określił tę pozycję?
2: Czwarte miejsce dla sportowca to jest zawsze to najgorsze, bo dość, że jesteś tuż za podium, to jeszcze dodatkowo trochę zabrakło, żeby być właśnie w tej trójce, odbierać medal. Natomiast patrząc z perspektywy, kto jest przed nami, czyli dwie wielkie marki, reprezentacja Turcji, reprezentacja Włoch, które według mnie są klasę wyżej od wszystkich zespołów praktycznie w Europie, Serbia, która wraca przede wszystkim z fenomenalną Boszkowicz właśnie w tym meczu o trzecie miejsce, to czwarte należy wziąć i powiedzieć, że to jest dobry wynik. Byłby na pewno bardzo dobry, gdybyśmy ten medal wywalczyli, no ale niestety zabrakło nam trochę zdrowia, patrząc z perspektywy tego czasu, może trochę doświadczenia, patrząc kto grał w tym turnieju, a kto występował chociażby 2 czy 3 lata temu. No i też troszeczkę szczęścia, bo to też jest w sporcie bardzo, bardzo ważne. No ale ogólnie trzeba sezon zakończyć pozytywnie i tak jak mówię, my odbieramy to jako dobry wynik tego sezonu.
1: Wiadomo, że jak się jest w czwórce, to o ten medal już o nim się myśli i chciałoby się go zdobyć, ale tak zastanawiam się, jakby ktoś powiedział, jeszcze jakiś czas temu, kiedy nie dostaliśmy się

0: się do finałowego turnieju Ligi Narodów, że będziemy walczyć o medal, to nie wiem, czy wszyscy by w to tak od razu uwierzyli.
1: Dokładnie. To jest przewrotność też tego sportu, bo wynik, który osiągnęliśmy w Lidze Narodów, czyli 7 zwycięstw, dawałby rok temu awans do ósemki i grze w wielkim finale. Natomiast no, w tym roku jednak zabrakło też przez przepisy, które zostały troszeczkę zmienione przez gospodarza, może w ten sposób. Natomiast należy pamiętać, że ta drużyna ciągle się uczy, rozwija, zmienia, bo mamy nowe twarze, nowe osoby grające, no niestety trochę zdrowia, chociażby kapitan Ola Szczygłowska, która no niestety złapała infekcję wirusa i musiała wrócić do domu, więc wiele czynników wpłynęło na to, że skończyliśmy tylko, a może aż na 4. miejscu, natomiast naszym celem są Igrzyska Olimpijskie i musimy zrobić wszystko, żeby na tych igrzyskach się znaleźć. W przyszłym roku Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie. Na pewno nie będzie łatwo walczyć o może o strefę medalową, natomiast jest cień szansy, że przy dobrym układzie, mając wiedzę, że 6 drużyn z kontynentów już jest zakwalifikowanych, odejmijmy może Afrykę, a jeżeli 5 mistrzów kontynentów będzie w piątce, to już 6., 7. miejsce, czy 8. nawet, może dać awans na Igrzyska Olimpijskie i spokój w tym olimpijskim sezonie. Także tutaj trzeba głowę do góry i teraz myśleć pozytywnie o przyszłym sezonie. Delikatnie wspomnieć należy o tych punktach rankingowych, bo patrząc chyba z perspektywy, 2 ostatnie mecze przegrane zabrały nam wszystkie punkty, które uciłaliśmy przez całe Mistrzostwa Europy, więc ten ranking też jest bardzo brutalny. No ale takie są realia, wszyscy znamy, wiemy jakie są przepisy, regulamin i trzeba z tym żyć i z tym się pogodzić i patrzeć do przodu.
0: Nasze panie już wróciły z Mistrzostw Europy, nasi panowie już w blokach, można startowych powiedzieć, stoją. W przypadku pań 4. miejsce, no to dobry wynik, a w przypadku panów cel minimum to medal, czy to nawet za mało?
1: Tak, nasi panowie już są w Sofii, przygotowują się do pierwszego spotkania, natomiast no, panowie sami sobie nakreślają cele, przede wszystkim Nikola Grbicz, dla którego tylko i wyłącznie zwycięstwo i złoty medal w danym, w każdym praktycznie turnieju, to jest ten cel, który chce osiągać. A pamiętajmy, że Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Kontynentu daje właśnie wcześniej wspomnianą przepustkę do Igrzysk Olimpijskich, więc cel jest tylko jeden i wszyscy sobie go nakreślają i przed sobą stawiają właśnie taki ten najwyższy możliwy cel, czyli złoty medal po to, żeby ten bilet już wywalczyć we Włoszech, w Mediolanie, bo finały będą w Mediolanie. No, także my tutaj nie musimy ingerować w te decyzje, bo każdy chyba z zawodników ze sztabu szkoleniowego wie, jak bardzo ważny jest ten turniej Mistrzostw Europy w tym roku.
0: W przypadku takich zespołów jak reprezentacja Polski, to ta faza grupowa to taka rozgrzewka, można tak powiedzieć?
1: To można powiedzieć, że to jest strasznie zgubne, jeżeli tak będziemy mówić, że to jest faza taka rozgrzewkowa czy wprowadzająca w mistrzostwa, bo każde potknięcie trochę może skomplikować, a też wracamy znowu do tego nieszczęsnego rankingu, zabrać nam bardzo dużo punktów, bo pamiętajmy, że jesteśmy na 1. miejscu w rankingu i każda porażka to kilkanaście punktów. Natomiast jeżeli chce się wygrać mistrzostwo, to należy grać od początku do końca według mnie na 100% i z każdego przeciwnika traktować tak samo i do każdego spotkania podchodzić bardzo mocno skoncentrowanym, bo wszyscy grając przeciwko nam mogą coś osiągnąć, a nic nie muszą udowadniać, a u nas odwrotnie. My musimy się bronić i uważać, bo każda porażka może być takim zalążkiem, nie chcę mówić problemów, ale czegoś, co później będziemy mówić, że mogliśmy wygrać jeden mecz więcej, był inny układ w rankingu, w tabeli. Grajmy i Nikola zresztą powtarza, on chce zawsze grać o zwycięstwo.
0: Takie pytanie na koniec o pierwszą trójkę tych Mistrzostw Europy według prezesa Świderskiego. Oczywiście na pierwszym miejscu Polska i co tam dalej?
1: No na pierwszym miejscu oczywiście Polska, na drugim takim, nie chcę mówić pięknym, ale powtórzeniem historii byłoby zwycięstwo w finale z Włochami. To, co 3 lata temu się stało. A to na 3. miejscu tutaj na pewno jest szereg drużyn, reprezentacji. Francja, która się trochę zmienia. Zobaczymy, jak się zaprezentuje. Niemcy, którzy też chcą się pokazać z jak najlepszej strony. Serbia, która zawsze jest groźna. Ale każdy, Bułgaria, wicemistrzowie świata, więc każdy tutaj będzie na pewno bardzo groźny, a wiemy doskonale, że Bułgaria jeszcze dodatkowo grająca na początek

0: na swoim terenie przy właśnie takich kibicach dosyć mocno szowinistycznych, w cudzysłowie, na pewno będzie chciała też zawalczyć o medal.
1: Teraz już zmienimy temat i przejdziemy do tenisa. A jeżeli tenis, to ostatnio dużo ma w tej kwestii do powiedzenia Jan Pachlowski, bo to u niego, można powiedzieć, turniej US Open. Janku, no dzisiaj chyba za dobrych informacji dla nas nie masz.
2: Bardzo trudno mi w ogóle je przekazywać. Proszę sobie wyobrazić, że Iga Świątek w nieprawdopodobnych okolicznościach. Iga odpadła w nieprawdopodobnych okolicznościach, a w nieprawdopodobnych okolicznościach drugi mecz tak z rzędu wygrywa Chinka Zheng. Jak do tego doszło? Proszę sobie wyobrazić, że nasza tenisistka w pierwszym secie, grając naprawdę świetnie, po prostu zmiatała przeciwniczkę z kortu, prowadziła już 5-0. Następnie miała 3 piłki setowe, rywalka Polki sensacyjnie odrobiła stratę, ostatecznie wygrywając ten pierwszy set 7-5 i drugi 6-3. Już w drugim meczu z rzędu. Chinka to jest przecież mistrzyni olimpijska z 2024 roku, ale ona musiała grać eliminację w Nowym Jorku. Spędziła na korcie dużo więcej czasu niż nasza tenisistka. Tylko do dzisiejszego meczu 13 godzin na korcie w Nowym Jorku Chinki, 5 godzin. I to dlatego, że ten ranking dosyć niski po kontuzji, którą miała Chinka, przypomnijmy, miała operację łokcia, sprawił, że musiała grać w eliminacjach. I teraz jest już w ćwierćfinale. Mówiłem, że w nieprawdopodobny sposób, bo dzisiaj odrobiła stratę w pierwszym secie 0-5, by ostatecznie wygrać, a wcześniej w identycznych okolicznościach, no z taką różnicą, że to był trzeci set decydująco wygranej, Chinka zwyciężyła w trzeciej rundzie w sobotę z Amerykanką Madison Keys. Posłuchajmy, co po ostatniej piłce powiedziała rywalka Polki zaraz po meczu.
3: Oczywiście zaczęłam ten mecz bardzo słabo. Później jednak odnalazłam swój rytm na tym centralnym korcie, na którym dawno nie grałam. Byłam skupiona na każdym punkcie. Z każdą chwilą zaczynałam grać lepiej. Zaczęłam dyktować własne warunki. Zapomniałam nawet, jaki jest aktualny wynik meczu. Tak byłam skupiona.
2: Mówiła szczęśliwa zaraz po ostatniej piłce tenisistka z Chin. Świątek świetnie, naprawdę rozpoczęła ten mecz. Była groźna dla rywalki. Ale też był właśnie taki moment, w tym sensie, że Zheng tak powoli w ten mecz wchodziła. Szybko zbudowana przewaga przez Polkę chyba trochę ją uśpiła. No wcześniej Iga Świątek prezentowała taki bardzo cierpliwy tenis. Taki, który widzieliśmy podczas tych ostatnich występów, czyli w Kanadzie Open, tam w Toronto Iga wygrała i do półfinału, kiedy minimalnie ten półfinał przegrała w Cincinnati nasza tenisistka. Do tego stanu 5-0, precyzyjne uderzenie z forehandu tuż przy liniach bocznych, zmuszanie rywalki do błędu, zarówno przy serwisie, jak i przy odbiorze, ale potem właśnie rywalka zaczęła wchodzić w mecz, zaczęła ten mecz kontrolować. To nie było spotkanie na wysokim poziomie. Bardzo dużo błędów z obu stron, ale to ostatecznie Chinka górą. A to też trzeba podkreślić, że dla naszej tenisistki to bardzo, ale to bardzo bolesna porażka.
1: To był Jan Pachlowski. Dziękuję bardzo. A na koniec naszego magazynu przechodzimy już do piłki nożnej, bo już jutro rozpoczyna się Liga Mistrzów, te najważniejsze rozgrywki w klubowym futbolu startują już jutro, a o tej Lidze Mistrzów porozmawiam z Andrzejem Janiszem. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
1: No właśnie, start tych rozgrywek, które najbardziej kibiców zazwyczaj fascynują, które no później przez cały ten sezon naprawdę przyciągają uwagę pewnie milionów fanów w całej Europie. I właśnie o tę Ligę Mistrzów chciałem cię zapytać na razie z takiego polskiego punktu widzenia. Bo mamy w niej kilku Polaków, no nie będę liczył może takich zawodników jak Wojciech Szczęsny, bo on na jakieś wielkie występy szans za dużych nie ma, a też mało nas interesuje, jeżeli chodzi o reprezentację Polski, ale ta ilość tych Polaków w Lidze Mistrzów z roku na rok się coraz bardziej chyba zmniejsza. To też świadczy o naszej reprezentacji, czy ty byś nie przekładał jednego na drugie?
4: nie przekłada

0: Chciałbym, ale dla mnie zdecydowanie bardziej bolesne jest to, że nie ma polskiego klubu w Lidze Mistrzów, niż to, że Polaków jest mało. Tym bardziej, jak sam powiedziałeś, Wojciech Szczęsny pewnie grał, nie będzie, bo przecież nie życzymy nieszczęść bramkarzom Barcelony, przynajmniej temu podstawowemu. Jakub Moder to jest zawodnik, który w każdej chwili może doznać kontuzji, więc w związku z czym te jego występy mogą być bardzo ograniczone. Oskar Kubiak ze Slavii to jest zawodnik, który raczej, jeżeli będzie wchodził, to będzie wchodził tylko na minuty. Natomiast no, Piotr Zieliński, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Maty Kasz, to są ci podstawowi zawodnicy reprezentacji Polski, także Michał Skóraś. A kto wie, czy nie Tymoteusz Puchacz, bo ja powiem dosyć przewrotnie, że ja się najbardziej cieszę, że właśnie Tymoteusz Puchacz będzie grał w Lidze Mistrzów, bo przypomnijmy, to był potencjalny rywal Lecha Poznań. Po tym triumfie z Duńczykami w Orchus rewanż miał być tylko formalnością i później mieli spotkać się właśnie Sabach i wygrać i wejść triumfalnie do Ligi Mistrzów, a Puchacz aż popłakał się. Ja nie jestem wielkim miłośnikiem jego talentu piłkarskiego, również tego, jak on zachowuje się poza boiskiem, te różnego rodzaju echa mediów społecznościowych. Nie, nie. Akurat moim faworytem w tym przypadku nie jest, natomiast bardzo się cieszę, że człowiek, którego wszyscy już skreślili i którego mówili, że pojechał tam do Baku, do Azerbejdżanu tylko po to, żeby zarobić parę złotych, zagra w Lidze Mistrzów, bo to udowadnia, że czasami życie jest tak pokrętne, że może wszystko pozmieniać. Użyłeś słowa globalne rozgrywki, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów. Ponieważ w tym terminie, tym pierwszym terminie, nie będzie grała jeszcze Liga Europy i Conference, więc są rozbite na trzy dni. To podobnie było w ubiegłym roku.
1: Trochę.
0: Tak, wtorek, środa, czwartek. Ale nie jest zaskakujące, jeżeli spojrzymy na program tej kolejki. Bo oczywiście mamy takie mecze jak Realu Madryt z Interem Mediolan, Liverpoolu z Atletico Madryt, Napoli z Arsenalem, ale mamy również spotkania AEK Ateny kontra LASK Linz, Sporting Lizbona, Galatasaray, Stambuł, czy PSV Eindhoven, Szachtar Donieck. To czym te mecze różnią się od Ligi Europy? A wydaje mi się, że nawet w konferencji można było spotkać takie zestawienia, więc poza tym są spotkania, w których faworyt jest zdecydowany, bo jeżeli Bayern Monachium u siebie gra z Bodo Glimt, no to musi wygrać. Co innego byłoby, gdyby mecz był na północy Norwegii, to w późniejszym terminie. W związku z czym tu nie ma jakiejś wielkiej ekscytacji, jeżeli chodzi o tę pierwszą kolejkę. Natomiast bez wątpienia rozbicie na trzy dni to jest kwestia pieniędzy, bo ponieważ zainteresowania globalnego meczem PSV Szachtar nie będzie, więc to jest zainteresowanie tylko i wyłącznie lokalne.
1: Kogo, Andrzeju, ty jesteś najbardziej ciekaw, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów? No bo niektóre zespoły, po pierwsze, te sezony ligowe w ich ligach się dopiero zaczynają, a po drugie, niektóre zespoły w ligach nie mają tak wygórowanych rywali jak w Lidze Mistrzów. No i kogo tutaj najbardziej jesteś ciekaw, jak się pokaże?
0: Ja przede wszystkim jestem ciekaw Bayernu Monachium, bo moim zdaniem to jest już najwyższy czas, żeby Bayern wygrał Ligę Mistrzów. Praktycznie no z wyjątkiem Leona Gorecki, oni utrzymali skład. Są nowe nabytki i myślę, że przy takiej formie Diaza, Olisei, Kane'a przede wszystkim stać ich na wygranie tej Ligi Mistrzów, a z drugiej strony jestem bardzo ciekaw włoskiego Como, bo to jest drużyna grająca bardzo interesująco i debiutująca w tej fazie rozgrywek. Cesc Fabregas tam jest trenerem i oni naprawdę grają ładną piłkę.
1: Wszystko startuje już jutro o 18:45. Moim i Państwa gościem był Andrzej Janisz. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Ja też już Państwu dziękuję. Grzegorz Nowaczyk, do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Ależ.
2: śmiga ten nowy laptop Marian.
3: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirus.

0: plusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
2: Minęła 20.30, Damian Szpyra. Zapraszam. To Waldemar Żurek wydał zgodę na ujawnienie organom władzy publicznej części materiałów ze śledztwa w sprawie Zonda Krypto. Tak, rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak odpowiada na zarzuty Prawa i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego złożyła zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Donalda Tuska w związku z cytowaniem protokołu przesłuchań z sejmowej mównicy. Jak wyjaśniła rzeczniczka, szef resortu skorzystał z zapisu wprowadzonego przez ministra sprawiedliwości zarządów PiS Zbigniewa Ziobry.
3: Za czasów już minionych z inicjatywy prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wprowadzono taki zapis, żeby prokurator generalny, nawet nie korzystając ze zgody prokuratora prowadzącego postępowanie, mógł taką informację upublicznić.
2: Politycy Prawa i Sprawiedliwości twierdzą, że artykuł 12 prawa o prokuraturze, na który powołują się służby, nie pozwalał premierowi na dalsze ujawnienie tych informacji przed opinią publiczną i zarzucają rządzącym złamanie tajemnicy śledztwa. To ostrzeżenie także dla Polski. Tak wynik AfD w regionalnych wyborach w Saksonii-Anhalt ocenia marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Skrajnie prawicowe ugrupowanie wygrało wczorajsze głosowanie, ale prawdopodobnie zabraknie mu większości do utworzenia rządu. Wzrost poparcia dla skrajnie prawicowych ugrupowań nie ogranicza się jedynie do Niemiec, mówi Włodzimierz Czarzasty.
4: Czy Polska pójdzie w tę stronę takiego radykalizmu? Moim zdaniem już idzie, tak jak poszły Stany Zjednoczone, tak jak idą w Niemcy w tej chwili. Jak idzie Francja. I rolą rozsądnych ludzi, polityków przewidywalnych jest mówienie o tym i pokazywanie tego zjawiska.
2: Włodzimierz Czarzasty przypomniał, że AfD opowiada się za wznowieniem importu surowców energetycznych z Rosji. Alternatywa dla Niemiec uzyskała prawie 44% głosów. Drugie miejsce zajęło CDU z wynikiem niemal 18% głosów. Ugrupowanie wyklucza współpracę z AfD, dlatego utworzenie rządu może być trudne. Na koniec Łódź i ostrzeżenie przed oszustami na osiedlu Widzew. O wzroście prób wyłudzeń alarmują w mediach społecznościowych mieszkańcy. W miniony weekend w jednym z bloków przy ulicy Bartoka oszust miał podać się za listonosza i poprosić seniorkę o pokazanie emerytury. Mężczyzna wyjaśniał, że na poczcie pracuje osoba z Ukrainy, która miała popełnić pomyłkę. Seniorka pokazała oszustowi pieniądze przez okno, ale ostatecznie nie wpuściła go do mieszkania. Okoliczni mieszkańcy również twierdzą, że nie daliby się oszukać.
5: Sama jeszcze kojarzę swoje sprawy, także nie sądzę, abym przypadkową osobę zaprosiła do domu.
6: Swojego listonosza dobrze znam, to mój sąsiad także.
7: No niestety jestem osobą raczej łatwowierną i myślę, że listonosza to bym wpuścił.
8: Chociaż nie zawsze to może być listonosz.
7: Dokładnie. Trzeba się pilnować i tyle.
2: Jeśli ktoś dzwoni domofonem i podaje się za pracownika jakiejś instytucji, warto poprosić go o numer identyfikatora, a następnie zadzwonić do placówki, którą rzekomo reprezentuje, by zweryfikować te dane.
1: Wieczór w Polskim Radiu 24.
9: Jest 20.33, czas na tematy międzynarodowe w Polskim Radiu 24, w studiu Magdalena Skajewska. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: A dziś zabierasz nas i za naszą zachodnią i wschodnią granicę.
10: Tak, rzeczywiście są ku temu dwa powody, czyli wczorajsze zwycięstwo AfD w Saksonii-Anhalcie, ale z drugiej strony także ważna, bo po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny wizyta Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie, wcześniej byli w Moskwie. Porozmawiamy z gościem o tym, co z tych wizyt wynika. Zapraszam.
11: Świat w powiększeniu.
10: Wybory w Saksonii-Anhalt mogą być kolejnym ważnym sygnałem politycznej zmiany w Niemczech. Skrajna prawica zdobyła prawie 44% poparcia, więcej niż przewidywały sondaże, choć zbyt mało, by samodzielnie rządzić. Rosnące poparcie dla AfD, słabość tradycyjnych partii i możliwe problemy z utworzeniem stabilnej koalicji sprawiają, że znaczenie tych wyborów wykracza daleko poza jeden land. W dzisiejszej audycji powiemy także o szansach na wznowienie negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, bo wysłannicy Donalda Trumpa po wizytach w Moskwie i Kijowie mówią o pozytywnym dialogu. Co z tego w praktyce wynika? O tym w drugiej części.

0: naszego programu. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, który zaczynamy od Niemiec. A państwa i moim gościem jest profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog z Uczelni Korczaka. Dobry wieczór, witam.
1: Witam panią redaktor, witam państwa.
0: Panie profesorze, to niech wytłumaczy nam pan, naszym słuchaczom, dlaczego alternatywa dla Niemiec, skrajnie prawicowa, antyeuropejska, prorosyjska partia zachęciła do siebie, przekonała do siebie tak wielu mieszkańców Saksonii-Anhalt.
1: Oczywiście nie ma jednego takiego jednowymiarowego powodu, dlaczego wczoraj większość mieszkańców, 44% Saksonii-Anhalt oddało głosy na AfD, ale gdybym miał się tak ograniczyć do takich flagowych przyczyn, to podałbym dwie. One są organicznie ze sobą sprzężone, a powiem tak. Po pierwsze, udało się AfD wykreować narrację o przywróceniu tożsamości mieszkańcom Saksonii-Anhalt, będącymi tak zwanymi Ossis, czyli mieszkańcami wschodnich landów niemieckich. Po zjednoczeniu, czyli przed 30 paru laty doszło do zjednoczenia Niemiec, RFN de facto, czyli ta zachodnia część Niemiec, te Niemcy reńskie, Adenauera, kanclerza Kohla, inkorporowały, czyli przyłączyły 5 wschodnich landów do Republiki Federalnej Niemiec i powiększyły de facto i politycznie, i kulturowo Republikę Federalną Niemiec o tych 5 wschodnich byłych NRD-owskich landów. Co to oznacza? Że ci mieszkańcy 5 landów wschodnio-niemieckich, byłego NRD, czują się gorsi, czują się upokorzeni, czują się częściowo ubezwłasnowolnieni, na pewno gorzej traktowani niż mieszkańcy dawnej Republiki Federalnej Niemiec. AfD potrafiła wykreować tęsknotę za tą pierwotną tożsamością wschodnio-niemiecką i podam konkretny przykład. Na tych wiecach wyborczych organizowanych przez AfD, właśnie teraz Saksonii-Anhalt, liderzy AfD, a szczególnie ten charyzmatyczny lider Ulrich Zygmunt, przyjeżdżali na motorowerach marki Simpson, czyli dawnych motorowerach NRD-owskich. Jakkolwiek te motorowery i firma w ogóle powstała przed II wojną światową, firma żydowska, która po 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy, została przejęta. Właściciele musieli uciekać za granicę do Stanów Zjednoczonych, ale po 1948-1949 roku, kiedy powstało NRD, ta firma została znacjonalizowana i utożsamia w chwili obecnej dla mieszkańców Saksonii-Anhalt to samo, co niektórzy Polacy czują i kiedy słyszą hasło szynka za Gierka. Taka nostalgia za dobrymi, bezpiecznymi czasami, wprawdzie urozmaiconymi tą komunistyczną pałką Erika Honeckera, ale to wyparto z pamięci i ma się w niej głównie te bezpieczne, socjalne dekady, kiedy od kołyski aż po trumnę państwo wschodnio-niemieckie troszczyło się o swojego obywatela. Innymi słowy, przyjęcie odpowiedzialności za konfrontację, mówią o mieszkańcach NRD, a tu Saksonii-Anhalt, za swoje własne życie na wolnym rynku, w klimacie i ornamentyce kapitalistycznej nie dla wszystkich jest szczęśliwym rozwiązaniem. Ci mieszkańcy czują się porzuceni przez wielką politykę.
0: Czyli rozumiem, że czują się trochę takimi obywatelami drugiej kategorii, że ci zachodni Niemcy, czy to ma także, niż ci zachodni, Niemcy z Niemców zachodnich, czy to ma także potwierdzenie w takich warunkach społeczno-gospodarczych, w jakim żyje się na wschodzie i na zachodzie? Czy te różnice są cały czas wyraźne?
1: Te różnice oczywiście istnieją, ale one też częściowo są konstruowane przez mentalność jednych mieszkańców, jednych i drugich. Niemcy zachodnie są krajem otwartym, multikulturowym, oczywiście bogatszym, ale i z pewnością takim papierkiem lakmusowym atrakcyjności landów zachodnich wobec tych landów wschodnich jest chociażby to, że bardziej przedsiębiorcze, zwłaszcza kobiety z tych landów wschodnich, byłych NRD-owskich, w tym szczególnie z Saksonii-Anhalt, migrują do landów zachodnich.

tam zdobywają pracę, tam wychodzą za mąż i ci trochę tacy porzuceni mężczyźni w Saksonii-Anhalt czują się upokorzeni, pokrzywdzeni przez los i gdzieś tam sociokulturowo ma to uzasadnienie w tym, że trenują, ćwiczą się w etiudach.

0: myła szyby propagandowe w jakiejś szkole, puszczając w obieg tezę o Polsce w upadku. Mhm. To samo dotyczy wschodnich Niemiec. Niemcy wschodnie nie są w upadku, ale subiektywnie mają to poczucie życia gorszego, gdzieś tam egzemplifikowane przez indykatory w stosunku do tego poziomu życia w landach zachodnio-niemieckich.
1: Panie profesorze, to jeszcze zapytam o te kwestie, które z naszej perspektywy są szczególnie niepokojące. To, co w programie AfD przewija się już od kilku lat. Mam na myśli przede wszystkim powrót do współpracy z Rosją, koniec wspierania Ukrainy, koniec z tak zwaną pedagogiką wstydu za czasy Adolfa Hitlera, czyli zupełnie inne podejście do historii Niemiec. Czy to są elementy, które dla ludzi popierających AfD są zupełnie pomijane, oni udają, że ich nie ma, czy po prostu o nich nie wiedzą albo nie są one dla nich problemem?
0: Nie udają, że ich nie ma, natomiast ich relewantność jest znacznie mniejsza niż chociażby dla nas. Bo jeżeli mówimy tutaj o rewaloryzacji stosunku do Ukrainy, czyli wstrzymanie pomocy finansowej, militarnej dla Ukrainy przez rząd federalny w Berlinie. Jeżeli mówimy o wznowieniu relacji gospodarczych między Niemcami a Rosją, odbudowie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które przecież wysadzono w powietrze, to te zagadnienia nie są banalizowane, ale sytuują się w skali niżej niż dla nas Polaków, co wynika chociażby z tego, że koszula bliższa ciału i ci Niemcy, którzy oddają głosy na AfD, chcą mieć, krótko mówiąc, tani gaz, mniejsze rachunki i biorą stosunki, polepszenie stosunków rosyjsko-niemieckich z dobrodziejstwem inwentarza. Część z nich jest jednak prorosyjska i kulturowo w dalszym ciągu blisko im do tej takiej oktrojowanej za czasów tej nostalgicznie wspominanej NRD do takich czasów oktrojowanej przyjaźni niemiecko-radzieckiej.
1: Czy myśli pan, że AfD będzie rządziła w Saksonii-Anhalt? Mają rzeczywiście większość, ale cały czas zbyt małą, żeby mogli rządzić. Czy ktoś odważy się na stworzenie z nimi koalicji?
0: Koalicji nie, natomiast tych ostatnich informacji, które dopływają i z Magdeburga, stolicy Saksonii-Anhalt i Berlina, tworzą się zręby pod tolerowanie rządu mniejszościowego AfD. AfD brakuje trzech miejsc w parlamencie landowym, w Landtagu, do uzyskania absolutnej większości. I te trzy miejsca na zasadzie tolerowania, czyli wspierania AfD w poszczególnych przedsięwzięciach legislacyjnych, oferuje im również populistyczna, ale usytuowana po drugiej stronie sceny politycznej lewicowa partia Bündnis Zarywagenknecht. Mówi się, ponieważ te interferencje, czyli te pokrewieństwa między jedną i drugą partią, one właśnie zasadzają się głównie na tym stosunku do Ukrainy i do Rosji, czyli wstrzymanie pomocy militarnej dla Ukrainy i rewaloryzacja relacji z Rosją, wznowienie importu gazu i ropy z Rosji, by te rachunki Niemców za prąd i za gaz były mniejsze. Tolerowanie przez sojusz Zarywagenknecht, mniejszościowego rządu AfD w Saksonii-Anhalt wydaje się w tym momencie najbardziej realnym projektem politycznym.
1: Czyli to jest dla nich ta szansa na rządzenie w Saksonii-Anhalt. Zobaczymy, czy sojusz Zarywagenknecht na taką współpracę się zdecyduje. Profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog z uczelni Korczaka, był Państwa i moim gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Świat w powiększeniu.
1: Najpierw Moskwa i rozmowa z Władimirem Putinem, dzień później Kijów i spotkanie z Wołodymyrem Zełańskim. Steve Witkow i Jared Kushner próbują wznowić amerykańską mediację w sprawie zakończenia wojny na wschodzie. Przełomu na razie nie ma, ale Moskwa nie wyklucza powrotu do rozmów trójstronnych Rosja, Ukraina, Stany Zjednoczone. Jeszcze dziś Donald Trump ma rozmawiać telefonicznie. Najpierw z Władimirem Putinem, a później z Wołodymyrem Zełańskim o wynikach ostatnich rozmów. Państwa i moim gościem jest teraz Ołek Biłek.

0: ukraiński dziennikarz. Dobry wieczór, witam.
1: Dobry wieczór, dziękuję za zaproszenie.
0: To na początku zapytam, jak te wizyty, pierwsza w Kijowie od początku pełnoskalowej wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz ta wcześniejsza w Moskwie, jak te wizyty były postrzegane na Ukrainie? Czy Ukraińcy liczą, że te spotkania to taki krok rzeczywiście ku zakończeniu wojny, być może jeden z wielu, czy jednak nie wiążą z tym większych nadziei?
1: No może to być taki krok, ale to się okaże później, bo wszystko zależy od pozycji Rosji, od jej gotowości do rozmów, do negocjacji i tutaj absolutnie nie zależy, co powiedzą Rosjanie, tylko co zrobią Rosjanie. To jest kluczowe, tak? Więc w Kijowie ja nie widzę jakiegoś wielkiego oczekiwania od tych rozmów. Rozumiemy, że to jeszcze nie jest ten poziom i nie jest jeszcze ten czas, tak? Bo panowie Witkow i Kuszner raczej nie podejmują decyzji, tylko służą takimi posłańcami po prostu, czyli ludźmi, które przekazują, przenoszą informacje z Moskwy do Kijowa, z Kijowa do Moskwy i oczywiście do Waszyngtona, bezpośrednio do Donalda Trumpa. Więc no naiwnie byłoby czekać, żeby wczoraj coś się wydarzyło, chociaż to może być taki postęp, taki krok do rozwiązania, tak? Ale to, co teraz będziemy mieli, rozmowę telefoniczne Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, z Władimirem Zełenskim, to też na pewno nie będzie coś, co doprowadzi do jakiejś przełomowej zmiany. Jesteśmy w toku, jesteśmy w trakcie i tak jak mówiłem, tutaj wszystko zależy raczej od strony rosyjskiej, bo niejednokrotnie już deklarowała gotowość do rozmów, a w praktyce i właśnie teraz demonstruje absolutnie inne podejście, bo na przykład ja rozmawiałem teraz z panią, ze stacją i jestem w trakcie alarmu w Kijowie. Jak tylko Witkow i Kuszner opuścili Kijów, no to natychmiast na Kijów nadleciały rosyjskie drony.
0: Zresztą znamienne też jest to, że Witkow i Kuszner nie mogli polecieć do Kijowa, tylko jechali tam pociągiem, także jak rozumiem ze względu na obawy przed rosyjskimi atakami.
1: Tak, to już potwierdzona informacja, bo dzień wcześniej, to znaczy w tym momencie, kiedy panowie byli obecni w Moskwie, no to wtedy rosyjskie drony nadleciały na dwa lotniska. Mamy lotnisko bezpośrednio w strefie miejskiej, to lotnisko Żulany i także lotnisko w okolicach Kijowa, to lotnisko Boryspil i tam właśnie doszło do uderzeń rosyjskich bezzałogowców i najpierw to była taka tylko sugestia, ale w dzień tej wizyty Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy, wprost o tym powiedział, że plan był inny i miało to być wylądowanie samolotem czy tam, w Żulanach czy w Boryspolu, ale jednak wyglądało to inaczej. To był pociąg oczywiście z Polski do Ukrainy.
0: Jared Kushner podczas wczorajszej konferencji prasowej z Witkowem i z Zełenskim użył takiego stwierdzenia, że oni w tych swoich wysiłkach, działaniach dążą do takiego rozwiązania win-win, czyli tak, żeby obie strony tego konfliktu coś zyskały. Jak takie podejście do sprawy według pana jest postrzegane przez władze na Ukrainie, które jak rozumiem nie chcą iść na kompromis, nie chcą rezygnować z tego, co jeszcze zajmują, jeżeli chodzi na przykład o terytoria w Donbasie, nie chcą dać w żaden sposób Rosji zyskać na tym konflikcie, no bo też byłoby to sytuacją dość absurdalną, że to ten, który dokonał inwazji, miałby coś w wyniku tej inwazji ugrać. Jak takie podejście, które rozumiem jest promowane przez Witkowa i Kuszner'a, właśnie wygranych jest według pana postrzegane przez Kijów?
1: No powiem szczerze, trudno mi to wyobrazić, żeby to była sytuacja win-win, bo to jak widzi Rosja i to jak traktuje Rosja o zakończenie tej wojny jest absolutnie wbrew temu, jak to traktuje Ukraina. Ja już pomijam te kategorie sprawiedliwości, tak, bo tutaj to, o czym pani mówi, to jest oczywiście kategoria sprawiedliwości, kiedy ktoś, kto zaatakował, no nie powinien po prostu być zmotywowany do dalszych ataków i pozyskiwać kolejne na przykład terytorium czy jakieś sukcesy polityczne czy geopolityczne, tak? W sumie, jeżeli mówimy o tej wizji rosyjskiej i o tym, jak ona się różni od ukraińskiej, no to jest tak, że strona ukraińska jest gotowa rozmawiać o tym, żeby ta linia frontu była tam, gdzie jest i dalej rozmawiać o statusie prawnym na przykład, bo jeden ze scenariuszy, który nie był odrzucany przez Kijów, to jest scenariusz, kiedy Rosja de facto nadal kontroluje te tereny zajęte przez wojska rosyjskie w 14 i potem w 22 roku.

0: ale Ukraina tego nie uznaje w sensie prawnym, tak? Rosjanie natomiast mówią o tym, że im należy cały obwód doniecki i cały obwód luhański, już pomijając właśnie te tereny okupowane wcześniej, to Półwysep Krymski, a w praktyce to miałoby oznaczać, że po prostu powinni odzyskać kontrolę nad tymi terenami, za które nigdy nie walczyli po prostu, tak? To no, około 25% obwodu donieckiego, ale to kluczowe 25% z punktu widzenia wojskowego, bo to nie tylko tereny, to miasta, to no, taka może twierdza, tak można powiedzieć, z punktu widzenia wojskowego tam na Donbasie, w obwodzie donieckim. I na tym polega ta ogromna różnica.
1: A jak pan w takim razie postrzega wolę Moskwy do tego, żeby w takich negocjacjach, czy to w formacie dwustronnym, czy trójstronnym, brać udział, żeby w takie negocjacje się zaangażować? Bo z jednej strony, tak jak pan wspomniał, widzimy właściwie ciągły, zmasowany atak na Kijów i inne ukraińskie miasta, co mogłoby wskazywać, że Rosjanom nie zależy na zakończeniu wojny. Z drugiej strony mamy takie sygnały, jak chociażby chęć spotkania Putina z Trumpem, podczas którego, jak rozumiem, byłby także ten temat wojny na Ukrainie oczywiście podjęty. Ukraina też dość dobrze wypada na froncie, jeżeli chodzi o jej osiągnięcia na polu bitwy, co także mogłoby wskazywać, że Rosjanie powinni być bardziej skłonni do tego, żeby jednak rozmawiać. To można w bardzo różny sposób oceniać. Jak pan postrzega wolę Putina do tego, żeby on albo jego doradcy, albo jego wysłannicy mieli zasiąść do stołu rozmów i naprawdę rozmawiać?
0: No uważam, że nigdy o tym wprost nie powie, no bo retoryka gospodarza Kremla nie pozwala i ten styl, w którym on komunikuje nawet ze swoim społeczeństwem, już nie mówię o otwartym świecie, tylko o Rosjanach i właśnie jak oni go traktują, no to ta retoryka, ten styl nie pozwala mu mówić szczerze, czy jest w tej sytuacji, kiedy już powinien usiąść przy stole negocjacyjnym, czy jednak jeszcze ma jakieś opcje. Ale tutaj mi się wydaje, no realistyczna sytuacja jest taka, że teraz nadchodzi zima. I nadchodzi zima dla każdej ze stron, i dla ukraińskiej, i dla rosyjskiej. I to dotyczy z jednej strony frontu, chociaż rozumiemy, że no, wojska rosyjskie nigdy nie liczyły się z, powiedzmy tak, z warunkami, w których walczą ich żołnierze, tak? Ale także zima i nadchodzi do miast położonych w dalszej odległości od frontu i w Ukrainie i oczywiście w Rosji. I tutaj właśnie stąd może gdzieś tam wyłania się, tak? Ta ewentualna możliwość usiąść przy stole negocjacyjnym. Nie wiem, czy to będzie rozmowa bezpośrednio Władimira Putina, czy kogoś z jego otoczenia, ale teraz Ukraina, nie ukrywając, robi wszystko dlatego, żeby jednak oni, w sensie Rosjanie, przy tym stole się okazali. To ataki na energetykę rosyjską, to ataki na logistykę, na centrum związane z handlem przede wszystkim, ale tak naprawdę to też obiekty wojskowe, bo tam sporo się sprzedaje dla frontu. No i właśnie stąd ta logika, że nie chcą, no na pewno nie chcą usiąść przy stole, więc musimy po prostu stworzyć takie warunki, żeby wolent, nolent, ale jednak tam się okazali przy tym stole, tak? Chociaż i Federacja Rosyjska tutaj też nie ma co ukrywać, robi wszystko dlatego, żeby Ukraina była bardziej skłonna, atakując te obiekty. I tutaj no, na przykład te ostatnie wypowiedzi Wołodymyra Zełenskiego, dosłownie godzinę temu pojawił się jego wywiad z media Axios, no to tam on wprost mówi o tym, że być może ten punkt wejściowy polegałby na tym, żeby przeżyliśmy tą nową zimę, tą nadchodzącą zimę inaczej, aniż to było na przykład rok temu. I być może to jest taki punkt wyjścia.
1: Czy zaprzestanie ataków przez stronę rosyjską, jakaś przerwa w tych atakach byłaby wystarczającym warunkiem, żeby Ukraina uznała, że także może do takiego stołu zasiąść?
0: Mi się wydaje, że tak i to dość jasno deklaruje strona ukraińska oficjalnie, tak, ale no, logika też polega, rosyjska logika polega na tym, że oni niby chcą rozmawiać dalej, prowadząc działania ofensywne i ostrzały ukraińskich miast, a Ukraina z kolei mówi o tym, że zatrzymajmy ogień, zaczynamy rozmawiać, a tam dalej czy pójdzie, czy nie i do czego to dojdzie, to już pytanie otwarte. To jest chyba kluczowa różnica w tych podejściach.
1: Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy na Ukrainie mówi się coś o ewentualnej presji, jaką amerykańscy wysłannicy, jaką w ogóle administracja amerykańska wywierają

0: na Ukraińcach, żeby ci zaakceptowali jakąś formę kompromisu? Czy jednak ta presja amerykańska kierowana jest przede wszystkim albo również na Rosję?
1: No, jest taka obawa, tak? I przed tym spotkaniem, przed tą pierwszą wizytą Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera do Kijowa w przestrzeni medialnej, wśród komentatorów, wśród analityków, ja osobiście słyszałem, bo rozmawiałem, tak, o tym, że jest ryzyko powrotu do tego tak zwanego pokojowego planu z ubiegłego roku. Ja tak przypomnę tylko na chwilkę, tam było 28 punktów i to wszystko wyglądało no, faktycznie jako wizja rosyjska, chociaż to było przedstawione jako pozycja strony amerykańskiej. Potem ten plan został zmodyfikowany, mocno zmodyfikowany i tak samo mocno skrytykowany i w Kijowie, i w Brukseli, w stolicach europejskich, ale gdzieś tam to ryzyko jednak istnieje, że no, jeżeli to nie będzie wprost powrót do tego poprzedniego planu, do tych 28 punktów, no to nie wykluczamy, że strona rosyjska może gdzieś tam bardziej patrzeć na to w sposób no, charakterystyczny dla Rosjan, ale po to te rozmowy się prowadzą, po to te spotkania i to było ważne też spotkanie, ta wizyta wysłanników Donalda Trumpa tutaj w Kijowie, aby jakby przedstawić tą inną perspektywę, żeby to nie było tylko i wyłącznie coś, co oni słyszą w Moskwie.
0: Mm-hmm. A czy Ukraińcy byli trochę zaskoczeni, że Witkow i Kushner nagle zdecydowali się po kilku miesiącach impasu przecież w tych negocjacjach, gdy de facto nic się nie działo, przyjechać do Kijowa? Czy były wcześniej takie sygnały, że administracja planuje podjęcie nowych wysiłków na rzecz zakończenia działań zbrojnych?
1: No, zaskoczenia nie było, bo najpierw była informacja jeszcze parę tygodni temu o tym, że oni mogli przyjechać do Kijowa na Dzień Niepodległości, 35. rocznica, to było 24 sierpnia.
0: Wtedy się nie odważyli.
1: Tak, tak. I wtedy ich po prostu tutaj nie było, więc ale jakieś tam oczekiwania wśród ludzi, no to było, tak? Ale może tak trochę tak pozwolę sobie posortować, tak? Ale Ukraińcy, tak mieszkańcy Kijowa przede wszystkim, cieszyli się nawet nie tym, że oni tutaj są, tylko tym, że mieli po prostu półtorej doby spokoju, bez alarmów. No bo żaden rosyjski dron, żadna rosyjska rakieta na Kijów nie nadleciała w czasie, kiedy tutaj byli obecni ci panowie. Chociaż prawda też jest taka, że inne miasta, oprócz Kijowa, ciągle byli pod ostrzałami. To południe Ukrainy, wschód i tak dalej. I no tam zmiany absolutnie nie było. Ale tutaj dla Kijowa, dla Kijowian, to była taka chwila spokoju przez tych półtorej doby.
0: Życzymy, żeby tych chwil i momentów spokoju było więcej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Ołur Biłecki, ukraiński dziennikarz. Życzymy wszystkiego dobrego. I na tym kończymy dzisiejszą audycję Świat w powiększeniu. Magdalena Skajewska, do usłyszenia.
2: Świat w powiększeniu.
3: Reklama. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Dwa zarzuty i wniosek o tymczasowy areszt. Prokuratura podejmuje kolejne kroki w związku z aferą Zonda Krypto. Lider Konfederacji zawiesza lokalne struktury w Krakowie. Sprawa dotyczy przedterminowych wyborów w tym mieście. W informacjach powiemy również o ostatnim pożegnaniu wybitnego aktora Jana Frycza. Minęła 21. Damian Szpyra, zapraszam. Udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczanie środków zainwestowanych przez klientów. Te dwa zarzuty usłyszał Roman Rzet, były wspólnik zaginionego założyciela giełdy BitBay, czyli poprzedniczki Zonda.

0: Krypto. Chodziło o wyprowadzenie danych do rejestru giełdy kryptowalut bez upoważnienia i wedle własnego uznania, tłumaczy rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
1: Kryptowaluta to nie są pieniądze, więc to jest informacja, która jest w systemie. Także wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
0: Prokuratura złożyła wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanego. Roman Rzet nie przyznał się do zarzucanych czynów. Grozi mu do 10 lat więzienia. Teraz Kraków i polityczne trzęsienie ziemi w Konfederacji w związku z przedterminowymi wyborami lokalnymi. Bartosz Boheńczak prawdopodobnie nie zebrał wymaganej liczby ważnych podpisów poparcia i jego kandydatura nie zostanie zarejestrowana. W partii natychmiast poleciały głowy, a o szczegółach powie Piotr Durys.
2: Złożono niemal 5 tysięcy podpisów, ale ponad 2 tysiące z nich okazało się wadliwych. W większości przez pomyłki w adresach zameldowania. W efekcie Bartoszowi Boheńczakowi zabrakło poprawnych podpisów do wymaganego progu 3 tysięcy. Niedoszły kandydat w wydanym oświadczeniu wziął całą winę na siebie, pisząc wprost: zawaliłem, i przepraszając wolontariuszy oraz mieszkańców Krakowa. Reakcja władz ugrupowania była jednak bezwzględna. Lider partii Sławomir Mentzen nazwał sytuację katastrofą i widowiskową kompromitacją. Natychmiast odwołał Boheńczaka z funkcji prezesa okręgu krakowskiego, zawiesił działaczy lokalnych struktur i skierował sprawę do partyjnego sądu. Cień nadziei dla krakowskiego sztabu jednak pozostaje. Złożone podpisy mają być jutro ponownie przeliczone przez Komisję Wyborczą. Piotr Durys, Polskie Radio.
0: Do tej pory oficjalnie zarejestrowano 6 kandydatów, w tym m.in. Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców oraz Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL. Natomiast wśród kilku odrzuconych zgłoszeń pojawiło się nazwisko m.in. byłego prezesa NIK Mariusza Banasia. Ostateczne obwieszczenie list krakowskich kandydatów potrwa do 14 września, a przedterminowe wybory w stolicy Małopolski zaplanowano na 27 września. Prawdopodobnie to sytuacja gospodarcza zdecydowała o wygranej alternatywy dla Niemiec w Saksonii-Anhalt. Tak ocenił Andrzej Byrd, były ambasador Polski w Niemczech. Skrajnie prawicowa partia zdobyła prawie 44% głosów w wyborach do parlamentu tego landu. Jak podkreśla Andrzej Byrd, AfD może utworzyć regionalny rząd z pomocą ostatniej w wyborach populistycznej lewicowej partii Sary Wagenknecht, która także jest antyukraińska.
3: Dokonanie czystki w mediach lokalnych, najwyższe. Najważniejszym medium lokalnym tam jest i radiostacja, i telewizja MDR, Mitteldeutschland Rundfunk, radio środkowo-niemieckie, pozwoliłaby w mediach zacząć rozsiewać niestety negatywne z punktu widzenia interesu Niemiec, Europy, a w tym i Polski, wiadomości o tym, że trzeba się szybko dogadać z Putinem i przestać pomagać Ukrainie.
0: Były ambasador dodał, że wynik tych lokalnych wyborów nie jest zapowiedzią przejęcia przez prawicę władzy w całych Niemczech. Przypomniał, że 2 lata temu Alternatywa dla Niemiec wygrała w Turyngii, ale nie potrafiła utworzyć w tym landzie rządu. Jan Frycz spoczął na Starych Powązkach w Warszawie. Aktor, który występował również w spektaklach Teatru Polskiego Radia, zmarł 15 sierpnia. Uroczystość o charakterze państwowym odbyła się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych w Warszawie.
4: Aktora żegnała rodzina, przyjaciele, aktorzy, reżyserzy, którzy wspominali jego niezwykły kunszt aktorski, który był swego rodzaju tajemnicą, mówi Jerzy Radziwiłowicz.
5: To było takie nieoczywiste, niepokojące. Patrzyło się na postaci Grongrata, bo widać, że tam w tych ludziach się bardzo wiele dzieje.
4: A Jan Englert podkreślał, że fenomen aktorstwa Jana Frycza polegał między innymi na łączeniu przez niego przeciwieństw.
6: Czasami jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra. Czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości. Wymykał się kategorią.
4: Reżyserka Magdalena Piekosz, w której debiutanckim filmie zagrał Jan Frycz, wspomina, że potrafił on stworzyć wybitne kreacje.
7: On po prostu tworzył wielowymiarowe role, analizował postać od środka, budował ją od wewnątrz.
4: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
0: Relacjonował Witold Banach.
8: To były informacje Polskiego Radia 24.
0: W nocy bez opadów termometry będą wskazywać przeważnie od 10 do 13 stopni, a jutro sporo słońca prawie przez cały dzień. Dopiero pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 22 stopni na północy, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie.

0: Klimat.
1: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Obecnie jedynie 20% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Od godziny 22 zaczną się tak zwane zielone godziny, kiedy należy wykorzystywać nadmiar prądu. Susza hydrologiczna utrzymuje się w większości zlewni z polskich rzek. W lasach Małopolski, Śląska, Opolszczyzny oraz w okolicach Warszawy, Łodzi i Poznania średnie zagrożenie pożarowe.
0: Klimat. Wieczór w Polskim Radiu 24.
2: Poniedziałek, 7 września, 6 minut po godzinie 21. W studiu Paweł Wojewódka. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
2: Przed nami audycja Pomówmy o tym, a dziś będziesz stawiał pytanie, czy Polska zarabia na wojnie w Ukrainie?
3: Tak, bo usłyszałem takie zdanie, no wydawać by się mogło, od wykształconych i mądrych ludzi. Dlaczego my nie zarabiamy na tej wojnie?
2: A powinniśmy?
3: Ja co prawda zgorzałem, ale to jest mój prywatny pogląd. Zobaczymy, co mój gość na ten temat powie.
2: Zapraszamy na rozmowę.
0: Pomówmy o tym.
3: A dzisiaj pomówię z doktorem Jakubem Olchowskim, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, politolog, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego. Witam pana doktora.
4: Dobry wieczór. Nie tylko Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, ale również Instytut Europy Środkowej w Lublinie. I ja nie przepadam za określeniem ekspert, bo to jest określenie dość...
3: Specjalista?
4: Trochę się tym zajmuję.
3: No tak, to trochę czasu. Panie doktorze, to jak jest z tą wojną i zarabianiu na wojnie? Jeżeli spojrzymy na to historycznie, to na II wojnie światowej zrobiły Stany Zjednoczone, zarobiła Szwecja, zarobiła Szwajcaria i zarobiła Hiszpania i zarobiły jeszcze kilka innych krajów na świecie i w Europie. I zupełnie nieźle na tym wyszły.
4: No, wie pan, na obu wojnach światowych zarobiły Stany Zjednoczone najbardziej. I to generalnie przede wszystkim z tego powodu Stany Zjednoczone były, znaczy właściwie zdominowały drugą połowę XX wieku. Czy były supermocarstwem globalnym, które właściwie narzucało w dużej mierze kształt ładu międzynarodowego. Natomiast myślę, że czy dobrze by było, gdybyśmy sobie ustalili, co to znaczy zarabiać na wojnie. Bo naturalnie można to traktować w takich, no właśnie w takich kategoriach czysto utylitarnych, prawda? Czyli sprzedajemy broń albo surowce, jak rudy żelaza w przypadku Szwecji, o której pan wspomniał, i zarabiamy po prostu na tym pieniądze, bogacimy się, rozwijamy naszą gospodarkę, etc. I to jest oczywiście przypadek Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. Te państwa, które pan wymienił tak na marginesie, to do dzisiaj są to państwa, które są w pierwszej dziesiątce największych eksporterów broni. To tak na marginesie, ale myślę, że jeszcze do tego wrócimy pewnie w trakcie rozmowy. No bo co to znaczy zarabiać? W jakim sensie? Na wojnie.
3: Jeżeli patrzymy na Polskę w czasie II wojny światowej, w czasie okupacji, to też mówiło się, że były osoby, które zarabiają na okupacji, zarabiają na wojnie. Zresztą mówi się o kilku miejscowościach podwarszawskich, które tak naprawdę z tych pieniędzy zostały wybudowane, bo tam powstawały w czasie okupacji bardzo luksusowe wille na przykład. I była grupa Polaków, która na tej wojnie, w czasie okupacji zarabiała. Były za granicą, oczywiście, o tym już mówiliśmy. Ale teraz, jeżeli pan pozwoli, przejdę do obecnej sytuacji, bo to pada, dlaczego my nie zarabiamy na wojnie w Ukrainie. No, w pewien sposób wydaje mi się, że zarabiamy, bo chociażby Ukraińcy pracujący w Polsce wykazują wyraźnie, że nasze PKB wzrasta, dlatego że mają firmy, pracują.

0: odprowadzają podatki i tak dalej, i tak dalej.
1: No, Ukraińcy przebywający w Polsce, ta grupa statystycznie, czy więcej w tej grupie jest statystycznie osób zatrudnionych i odprowadzających podatki niż w ogóle w społeczeństwie polskim.
0: 78% pracuje Ukraińców przebywających w Polsce. Tak.
1: Co wynika z ich struktury, ze struktury demograficznej tej grupy, dlatego że to są zazwyczaj ludzie w wieku produkcyjnym po prostu. I dlatego ten ich udział w ogólnej grupie osób pracujących jest tak duży. Więc jeżeli w tym sensie rozmawiamy o tym, co to znaczy zarabiać na wojnie, to tak, to my zarabiamy w ten sposób. Jak najbardziej, zwłaszcza biorąc pod uwagę procesy demograficzne, czyli nie tylko w Polsce notabene, tylko w ogóle na Zachodzie. W Europie i na całym ogólnie pojętym Zachodzie, to są, te procesy są bardzo niekorzystne. To znaczy my się po pierwsze starzejemy, a po drugie, jakkolwiek by to brzydko nie brzmiało, my po prostu wymieramy. My potrzebujemy dopływu nowych ludzi i historia ludzkości to jest historia migracji, czy nam się to podoba, czy nie. I w tym kontekście to, że w Polsce jest tak duża grupa Ukraińców, jest dla nas korzystne de facto.
0: To jest ta korzyść. No, produkujemy broń. I co? My tą broń sprzedajemy Ukrainie, czy jej dajemy za darmo? Oto jest przecież spór też polityczny, bo niektórzy politycy, ja nie mówię tutaj o amerykańskim sprzęcie, ale niektórzy politycy zarzucali, że my oddaliśmy czy oddajemy za darmo sprzęt Ukrainie. Jak to, panie doktorze, jest z tym sprzętem teraz, nie na samym początku, kiedy była potężny zastrzyk używanej broni przekazany z różnych miejsc europejskich, a Polska tutaj rzeczywiście przekazała bardzo dużo.
1: Polska przekazała, to co Polska przekazała na samym początku w 2022 roku, de facto, tak twierdzą, nie jest moja odosobniona opinia, tak twierdzą ludzie, którzy znają się na wojskowości, tak twierdzą ludzie, którzy znają się właśnie na statystykach dotyczących broni, etc., że ta broń, którą przekazaliśmy wówczas, rzeczywiście nie sprzedaliśmy, przekazaliśmy Ukrainie, ona w ogromnej mierze przyczyniła się do tego, że Ukraina w ogóle zatrzymała rosyjską ofensywę. My przekazaliśmy, o ile się nie mylę, prawie 300 czołgów, co wtedy było absolutnie na wagę złota, a zrobiliśmy to wtedy, kiedy cała reszta Zachodu przyglądała się, nie do końca wiedząc, co zrobić i właściwie oczekując, że i tak Ukraina przecież zaraz upadnie, no to nie ma sensu inwestować w przegranego. No mylili się i później to się oczywiście zmieniło, bo to już nie jest nasza pomoc, która tam płynie, tylko to jest właśnie pomoc przede wszystkim europejska, ale w dużej mierze i powinniśmy o tym pamiętać. To, co my przekazaliśmy, to w jaki sposób wspomogliśmy Ukrainę militarnie w początkowej fazie tej wojny, to uratowało Ukrainę. I to jest bardzo ważne. Natomiast w tej chwili mnie, o ile mi wiadomo, bo znowu to nie są informacje, które są tak oczywiste i tak łatwe do pozyskania.
0: I jawne, umówmy się, i jawne. My możemy domniemywać, panie doktorze,
1: możemy
0: po prostu.
1: Domniemywać, tak, naturalnie. O ile mi wiadomo, my nie przekazujemy broni, a przynajmniej na pewno nie w dużych, nie w takich ilościach, jak to było kilka lat temu. Ale też niekoniecznie broń sprzedajemy. Tu już myślę, może moglibyśmy różne inne wątki by się tutaj pojawiły w tej naszej rozmowie, dlaczego my nie sprzedajemy, a dlaczego robią to inni na przykład. Ale to już byśmy rozmawiali o polityce. A może nie rozmawiajmy o polityce, bo chyba nie o to nam chodzi. Znowu wracamy do tego, czy my zarabiamy na tej wojnie, jak rozumiem. Nie zarabiamy, sprzedając broń. To jest, to możemy sobie tak w tej chwili to powiedzieć.

0: powiedzieć. Więc no, rzeczywiście nie zarabiamy pieniędzy na sprzedaży broni na Ukrainę. Zarabiają przede wszystkim Amerykanie. Amerykanie, którzy przekazują to jest złe określenie. Amerykański sprzęt trafia na Ukrainę, ale nie za darmo. Za ten sprzęt płacą Europejczycy.
1: Czyli my wszyscy, mieszkańcy Europy.
0: Mieszkańcy Europy, oczywiście. I to jest... No niestety od tej polityki trochę nie uciekniemy, dlatego że to każdy kij ma dwa końce i tutaj jest tak samo. Z jednej strony to, że za pieniądze europejskie Ukraina walczy i opiera się Rosji, to jest summa summarum dla nas dobrze, ale z drugiej strony to też oczywiście, nie ma w tym nic zaskakującego, to się nie musi wszystkim podobać, bo dlaczego my mamy za to płacić? I to jest świetne paliwo polityczne dla no, wszystkich tych ugrupowań, tych środowisk, które no, dość sceptycznie patrzą na koncepcję dalszego wspierania Ukrainy. A biorąc pod uwagę, że no, te środowiska są, jakby to oględnie powiedzieć, mocno podatne na rosyjską narrację i rosyjską propagandę, no to trochę mamy problem. Rzeczywiście jest problem z tym wsparciem dla Ukrainy i to się robi coraz większy problem polityczny, bo coraz więcej sił politycznych i coraz więcej środowisk w Europie jest temu po prostu przeciwnych. To nas kosztuje ogromne pieniądze, to są miliardy euro. One nie do końca idą na, nie, znaczy może inaczej, one nie tylko idą na to, że amerykański sprzęt, za który płacą Europejczycy i trafia na Ukrainę, to jest tak, to jest część tych wydatków. Ukraińcy sobie też coraz lepiej radzą, jeśli chodzi o produkcję broni, jeśli chodzi o innowacyjność, ale pamiętajmy, że coś za coś. To, że oni mogą wydawać w tej chwili ponad 40% budżetu na obronność, na wojnę, no, krótko mówiąc, no to nie wzięło się znikąd. Ktoś musi płacić, to państwo musi jakoś funkcjonować, czyli trzeba płacić pensje urzędnikom, wszystkim służbom publicznym, to musi jakoś działać. To są te pieniądze, które trafiają tam z Unii Europejskiej i dzięki nim Ukraina funkcjonuje.
1: W ramach tych 90 miliardów euro, które zostały, między innymi, które zostały nie tak dawno przekazane i odblokowane.
0: Tak, tak, oczywiście. Bez tych pieniędzy Ukraina nie broniłaby się dalej, ponieważ zabrakłoby pieniędzy po prostu na zwyczajne funkcjonowanie państwa. A więc to jest wszystko trochę bardziej złożone niż takie proste równanie, albo my dajemy im broń, oni się dzięki temu przez tyle lat bronią. To nie jest takie oczywiste i to nie jest takie proste. Mało co w życiu jest proste i jednoznaczne.
1: Znaczy prostą rzeczą, o której już wiemy, jest to, że największe pieniądze zarabiają Stany Zjednoczone na produkcji i pośredniej sprzedaży broni stronie ukraińskiej dzięki funduszom europejskim. O, to jest pewnik. A który jeszcze z krajów świata też w ten sposób wspiera pośrednio Ukrainę, czyli sprzedaje jej broń przy użyciu funduszy europejskich?
0: Przede wszystkim Stany Zjednoczone, ale też to są państwa europejskie i tutaj być może to będzie zaskoczeniem dla niektórych, ale to są Niemcy. I znowu to może być zaskoczeniem, ale dla tych, którzy na przykład nie wiedzą, jak wygląda struktura eksportu broni na świecie. Mianowicie w pierwszych 5 państw największych eksporterów, producentów i eksporterów broni na świecie to są Stany Zjednoczone, numer 1. Na drugim miejscu jest Francja, tak przez niektórych w Polsce pogardzana i lekceważona. To jest, Francja jest potęgą militarną. Na pewno jeśli chodzi o produkcję i eksport nowoczesnego uzbrojenia. Co ciekawe, Francja zepchnęła z miejsca drugiego Rosję, dlatego że rosyjski eksport bardzo mocno podupadł po 2022 roku, kiedy potencjalni nabywcy zobaczyli, że no, ten sprzęt to tak

0: może jednak nie jest takiej najlepszej jakości, co widać na polu walki. No niemniej Rosja jest na trzecim miejscu. Później są Chiny, a później są, uwaga, Niemcy. Pacyfistyczne Niemcy. Niemcy są pacyfistyczne, ale nie przeszkadza im to absolutnie i pragmatycznie zarabiać ogromnych pieniędzy na handlu bronią. A szósta w kolejności jest Wielka Brytania, co oznacza, że wśród tych sześciu państw na świecie, które są największymi producentami broni i eksporterami broni, pięć to są stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Czyli państwa, formalnie rzecz biorąc, też biorąc pod uwagę kształt systemu bezpieczeństwa zbiorowego, czyli ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych, to są państwa, które decydują o bezpieczeństwie na świecie. I jednocześnie są największymi producentami i eksporterami broni. Więc jeśli to weźmiemy wszystko pod uwagę, to może bardziej się zastanowimy nad tym, co znaczy zarabiać na wojnie i na ile to jest, gdzie tu jest moralność, czy jakakolwiek jest.
1: No właśnie, a jest ta moralność? Proszę sobie wyobrazić, dwóch wysłanników prezydenta Trumpa jedzie i do Moskwy, i do Kijowa, rozmawiają o pokoju, a z drugiej strony, no właśnie, a z drugiej strony wielkie koncerny amerykańskie liczą euro albo dolary.
0: Nie, oczywiście, oczywiście, ale to zawsze tak wyglądało. Na pewno pan pamięta, bo to dość świeża sprawa. Zupełnie niedawno była taka, gruchnęło i media o tym wszystkie mówiły i ja też byłem wielokrotnie pytany przez różne media, czy to dobra wiadomość, czy to zła i co teraz w ogóle będzie. Prezydent Trump obiecał Ukrainie, że produkcję efektorów do systemu Patriot, rakiet przechwytujących, mówiąc najprościej, że na Ukrainie będą produkowane właśnie rakiety do systemu Patriot. I trzeba było tłumaczyć wszystkim, że nie, nic, to się nie wydarzy. To się nie wydarzy, bo po pierwsze z powodów politycznych. Prezydent Trump rano mówi coś, a po południu mówi coś innego. No albo pisze na tych swoich mediach społecznościowych. To jest pierwsza kwestia, ale druga i chyba ważniejsza, albo bardziej mająca przełożenie na funkcjonowanie rzeczywistości, to jest fakt, że producentem tych wszystkich systemów, tych efektorów do systemu Patriot jest przede wszystkim firma Lockheed Martin, czyli prywatny koncern zbrojeniowy, który z całą pewnością nie będzie miał ochoty przenosić produkcji, dawać technologii linii produkcyjnych, budować jakieś fabryki na terytorium Ukrainy, które jest bombardowane. I też tak uważałem i wiele osób też tak uważało, że nic z tego nie, absolutnie z tego nic nie będzie. Nawet gdyby to miało się ziścić i rzeczywiście Ukraina miałaby zacząć produkować sama rakiety przechwytujące ze systemu Patriot, to jest kwestia lat. To jest kwestia kilku lat, a kto wie, co będzie za kilka lat.
1: Za miesiąc, no więc właśnie, za miesiąc, panie doktorze, za nawet miesiąc, za miesiąc.
0: Czy za miesiąc nawet, oczywiście, czy za miesiąc. I sprawa ucichła. Prawda? Już nikt o tym nie mówi. To jest jedna z wielu takich medialnych wrzutek, z którymi mieliśmy do czynienia przez tych kilka ostatnich lat. Co chwila się coś dzieje. Bardzo często za sprawą pana prezydenta Trumpa, trzeba przyznać, ale nic z tego nie wynika.
1: Panie doktorze, wobec tego tak, ci, którzy zarzucają, że Polska nic na tej wojnie nie zarabia, to jest też nieprawda, bo trochę zarabia, chociażby gospodarczo, o czym mówiliśmy na początku, to mogą kontynuować tą narrację, że proszę bardzo, tacy Amerykanie, tacy Niemcy, tacy Francuzi, oni potrafią, a my nie.
0: Tak. I tutaj w pewnym sensie należałoby się zgodzić, dlatego że oczywiście my nie mamy takiego potencjału, jeśli chodzi o przemysł zbrojeniowy, jaki mają Stany Zjednoczone, Francja, Włochy, no, też które u nas dość lekceważone, a to też jest państwo w pierwszej dziesiątce producentów broni na świecie. My nie mamy aż takiego potencjału, ale to nie znaczy, że nie mamy go w ogóle. Tylko kwestia wykorzystania.

0: tego potencjału. Już pomijam fakt, że nasz przemysł zbrojeniowy został niestety w dużej mierze no, zniszczony, zdewastowany w ciągu ostatnich dziesiątek lat, ale z drugiej strony mamy coraz więcej firm prywatnych, co notabene jest takim trochę odbiciem tego, co się dzieje w przypadku Ukrainy, bo tam też lawinowo rośnie liczba firm, małych firm prywatnych, które produkują sprzęt i uzbrojenie na potrzeby wojny, na potrzeby wojska. Podobno jest około 1500 firm w tej chwili na terytorium Ukrainy, które produkują broń i sprzęt na potrzeby sił zbrojnych Ukrainy. U nas też jest coraz więcej tego rodzaju firm.
1: I to podobno widać na tych, kieleckich targach, że w Polsce tych firm prywatnych jest bardzo dużo. I teraz wiem, że to jest tajemnica i się zastanawiam, czy te prywatne firmy zarabiają na wojnie w Ukrainie. Czy te prywatne firmy swoje produkty wysyłają do Ukrainy?
0: Tak. Tak, natomiast ja nie wiem, nie znam skali, nie wiem jak to wygląda w liczbach i w jaki sposób też w jaki sposób się to przekłada na kwestie finansowe. Natomiast oczywiście to nie jest duża skala. To nie jest duża skala, choćby ze względu na to, że znaczy polski przemysł potrafi zbudować świetne rzeczy. Jest sporo takich firm, które robią świetny sprzęt łącznościowy, na przykład, którego używa armia amerykańska chociażby. Robimy świetny ekwipunek, robimy świetne drony, robimy świetną elektronikę. Problem w tym, że to samo Ukraińcy potrafią zrobić. U siebie, taniej, szybciej się adaptując do zmieniających się potrzeb pola walki. My nie potrafimy, ani my, ani Ukraińcy, nie potrafimy produkować, nie mamy technologii do na przykład produkcji tego, co jest w tej chwili absolutnie priorytetem i potrzebą najważniejszą z punktu widzenia Ukrainy, czyli środków obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Tego nie potrafimy. Więc na tym nie możemy zarabiać. I na tym zarabiają inni.
1: I to jest właśnie cały problem, panie doktorze, polegający na tym, że z jednej strony mamy, o czym już mówiliśmy, moralne pewne rozterki zarabiać na wojnie, z drugiej strony żyjemy w świecie, gdzie broń jest niezbędna i wszyscy wkoło nas zarabiają. Więc jakiś złoty...
0: To jest też trochę... Problem w ogóle, znaczy, może to nie jest problem, ale to samo istnienie broni.
1: Ale to już jest, panie doktorze, zupełnie inny temat. Ja strasznie przepraszam. Moglibyśmy, wiem, długo, ale już nam się czas skończył właściwie. Pewnie wrócimy do tego tematu. Mam nadzieję, że się uda do tego tematu, panie doktorze, wrócić. Jakub Olchowski, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Nie ekspert, a specjalista od bezpieczeństwa międzynarodowego. Panie doktorze, serdecznie dziękuję.
0: Bardzo dziękuję.
2: Pomówmy o tym. Reklama.
3: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
4: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
3: Ci panowie z Media Expert.
4: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
5: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie. To są informacje Polskiego Radia 24.
6: Minęła 21.30. Damian Szpyra. Zapraszam. Polska i Kanada będą rozwijać współpracę obronną i przemysł zbrojeniowy. W Kielcach szefowie MONU państw podpisali memorandum w tej sprawie. Przewiduje ono sprzedaż dronów, wspólne ćwiczenia w Arktyce i zacieśnianie współpracy w dziedzinie obronnej. Kanada to ważny sojusznik i wieloletni partner, przypomniał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON dodał, że to także jedno z pierwszych państw spoza Unii Europejskiej, która dołączyło do

0: kolejnego programu SAFE.
1: Byliśmy orędownikiem tej współpracy, bardzo się cieszę. Nie wszystkim się to udało, Wielka Brytania nie była w stanie sprostać niektórym wymaganiom, Kanada tym wymaganiom sprostała. Też porozumienie, które podpisaliśmy, którego jutro będziemy świadkami o sprzedaży polskiego sprzętu do Kanady, dronów szczególnie, pokazuje, że Polska z kraju, który kupował na świecie sprzęt zbrojeniowy, staje się też producentem.
0: Jutro w Kielcach odbędzie się 34. Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego. Kanada w tym roku jest jednym z wiodących wystawców wydarzenia. Po blisko 4 latach od wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji ruszył proces w tej sprawie. Na ławie oskarżonych zasiadł były komendant główny formacji, generał Jarosław Szymczyk. Odczytano akt oskarżenia, poinformowała Aleksandra Piasta-Pokrzywa z prokuratury okręgowej w Warszawie.
2: Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia, które miało miejsce w grudniu 2022 roku, czyli wybuchu granatnika. To zdarzenie zaistniało w Komendzie Głównej Policji, jak również samego faktu posiadanie granatnika przez oskarżonego.
0: Komendant główny policji został oskarżony o posiadanie granatnika bez wymaganej koncesji i przewiezienie go z Ukrainy do Polski bez zgłoszenia celnikom. Strażacy opanowali pożar złomowiska w Chorzowie. Ogień wybuchł po południu na terenie obiektu zlokalizowanego przy ulicy Wiejskiej. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Dogaszanie pożaru potrwa do późnych godzin wieczornych, poinformował rzecznik chorzowskich strażaków, kapitan Michał Adamek.
3: Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Właściciel również przekazał nam informację, że wewnątrz hali nikt się nie znajdował przed przybyciem sił i środków Państwowej Straży Pożarnej. Pożar został opanowany, trwają działania polegające na dogaszaniu zarzewi ognia. Głównie to są zarzewia znajdujące się na podszyciu dachowym.
0: Ze względu na zadymienie oraz wysokie stężenie pyłów zawieszonych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Chorzowa, Bytomia, Siemianowic Śląskich oraz Świętochłowic.
4: Polskim Radiu 24.
5: Jest 21:33.
4: Stan dnia.
5: Gościem Polskiego Radia 24 jest dr Andrzej Anusz, politolog Instytut Piłsudskiego. Dobry wieczór.
6: Dobry wieczór, witam.
5: Zacznijmy od Macieja Berka, który czeka na ruch prezydenta w sprawie jego ślubowania na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. I posłuchajmy, co mówił na ten temat szef Kancelarii Prezydenta, a później marszałek Sejmu. Zbigniew Bogucki poinformował, że decyzja jeszcze nie zapadła. Zaznaczył przy tym, że należy sprawdzić, czy kandydatura byłego ministra spełniła wymogi formalno-prawne. Chodzi o to, czy Maciej Berek wykonywał zawód radcy prawnego przez 10 lat. Zbigniew Bogucki mówił, że tę sprawę trzeba wyjaśnić do spodu profesjonalnie, merytorycznie i spokojnie. Posłuchajmy.
7: Sędzią Trybunału Konstytucyjnego ktoś, o ile by to się potwierdziło, kto nie spełnia wymagań formalnych. To jest oczywiste. No nie można, nie może tak być. Ale jak było wyjaśniane, jeżeli sam pan minister Berek po komisji tak na szybko, na X-ie wrzuca zaświadczenie z piątku z 12:58, że jest wpisany na listę radców prawnych. Jak rozumiem, tego zaświadczenia wcześniej nie mogło być z oczywistych powodów chronologii czasowej.
5: A zdaniem marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego po prezydencie, tu cytat, można spodziewać się wszystkiego w kwestii odebrania przysięgi od Macieja Berka.
8: Myślę, że to zależy, proszę Państwa, od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć od zmiany klimatycznej, to może zależeć od nastroju, to może również zależeć od tego, jakiej piosenki wysłucha. Myślę, że to są takie merytoryczne historie, które wpływają na decyzję pana prezydenta.
5: Panie doktorze, to pospekulujmy, pana zdaniem, jaka może być decyzja prezydenta, czy można powiedzieć, że została już ona podjęta?
6: Myślę, że jeśli będzie ta decyzja, to nieprędko będzie ogłoszona. Natomiast ja uważam, że najbardziej prawdopodobną decyzją będzie brak przyjęcia ślubowania. To znaczy, po pierwsze będzie kwestia ta, którą sygnalizujesz, minister Bogucki. To znaczy kwestie jakby takie formalno-prawne. I tutaj będzie cała, myślę, wokół tego pewna batalia. Rozumiem, różne ekspertyzy się pojawią i będziemy świadkami takiej, nazwijmy to, przepychanki prawnej, natomiast oczywiście jeszcze dojdzie później wątek polityczny, to znaczy no, będzie podkreślane, że

0: minister Berek, po pierwsze, gdyby został zaprzysiężony, no to w zasadzie w wielu sprawach, które staną przed Trybunałem Konstytucyjnym, no będzie się musiał wyłączać, dlatego że był ministrem, który brał udział w procesie legislacyjnym, to znaczy wszystkie ustawy, które przeszły przez rząd w czasie, kiedy minister Berek był członkiem rządu, a wiemy, że on w sposób szczególny zajmował się sprawami prawnymi, zresztą premier Donald Tusk go określił w pewnym momencie jako swoją prawą rękę, no to w sposób oczywisty musiałby się wyłączać. W związku z tym wydaje mi się, że byłby takim sędzią, który w dużym stopniu po prostu nie brałby udziału w sposób formalny, nie brałby udziału w posiedzeniach Trybunału, no bo większość spraw, którymi zajmuje się Trybunał, no to są kwestie ustawowe. No i na bieżąco ostatnie 3 lata to są ustawy, które przyjmuje głównie rząd, no i z udziałem ministra Berka. W związku z tym to będzie też element, myślę, który będzie podnoszony. Natomiast oczywiście to nie zamyka sprawy. Myślę, że to przybierze charakter jakby takiej pewnej scenariusza, który, no spekulujemy, panie redaktor prosił, żebym spekulował, to spekuluję, taki charakter, jak byliśmy świadkami wcześniej, to znaczy wyobrażam sobie, że sędzia Berek złoży ślubowanie tak jak w Sejmie, tak jak poprzednio kilku sędziów, no i prawdopodobnie będzie próba jakiegoś tworzenia zebrania, czy jakiegoś grupy tych sędziów i oni będą w taki czy inny sposób próbować oddziaływać na pozostałych sędziów, którzy zostali zaprzysiężeni przez prezydenta i którzy działają w Trybunale Konstytucyjnym. Także no przewiduje
1: chaos jednym słowem.
0: Tak.
1: No właśnie, pamiętamy, co działo się wcześniej, gdy Sejm wybrał 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent odebrał ślubowanie od 2. Tłumaczył, że odpowiada jedynie za wakaty powstałe w trakcie swojej kadencji, czyli po 6 sierpnia 2025 roku. No już teraz przytoczyliśmy te elementy prawne, które porusza między innymi Zbigniew Bogucki. Zastanawiam się też nad tym, no bo ta sprawa już oczywiście dyskutowana jest już od wielu tygodni, od momentu, kiedy premier Donald Tusk w ogóle ogłosił, że Maciej Berek będzie kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Czy ta kandydatura w ogóle, to można to nazwać, że to był błąd premiera? Jak ją interpretować? Donald Tusk mówił, że bierze to na siebie. No, przytacza pan też te ewentualne możliwe sytuacje, że będzie musiał, znaczy będzie wyłączany ze spraw, nad którymi pracował. Jak interpretować tę decyzję? Bo to była decyzja premiera, no nazywajmy rzeczy po imieniu. Po co Maciej Berek idzie do Trybunału Konstytucyjnego?
0: No rzeczywiście jest to bardzo, ja bym to określił, odważna decyzja premiera Donalda Tuska, dlatego że ona jest w pierwszej fazie moim zdaniem bardzo kosztowna politycznie, dlatego że no premier w tej chwili jest pod presją środowisk, które też częściowo wspierały premiera w okresie walki z Prawem i Sprawiedliwością, z środowisk, które były bardzo krytyczne wobec reformy wymiaru sprawiedliwości przez ministra Ziobrę i przez funkcjonowanie Trybunału Konstytucyjnego, do którego w skład też weszli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości, tacy jak pan Piotrowicz i pani Pawłowicz. W związku z tym, a teraz mamy de facto bardzo podobną sytuację, no bo czynny polityk, minister, jak to premier sam określił, jego prawa ręka wchodzi do tego, ma wejść do tego Trybunału. W związku z tym widać, że część środowisk, które do tej pory premiera popierały, no z dezaprobatą się do tego odnoszą. W związku z tym cena polityczna jest tego bardzo duża. Ale uważam, że premier ma tutaj jakiś scenariusz, w którym minister Berek, sędzia Berek ma odegrać rolę tak zwanego mocnego człowieka, który rozumiem ma stanąć na czele tej grupy sędziów, od których częściowo są zaprzysiężeni przez prezydenta, no i rozumiem też stanąć na czele tej czwórki, która nie jest zaprzysiężona. W związku z tym naprawdę scenariusze, o których Warszawa huczy, no są bardzo różne. No mówi się wręcz o tym, że ci sędziowie jakby zbiorą się osobno, de facto, że to będzie quasi taka, jakiś drugi trybunał nieformalny powstanie, że to będzie jakaś grupa nacisku, która będzie wpływała na ten trybunał pod przewodnictwem sędziego Święczkowskiego. Także naprawdę tutaj no, scenariuszy jest bardzo dużo, natomiast jedno nie ulega wątpliwości. Tusk

premier, podejmując tą decyzję, wiedział, że zapłaci za to na początku dużą cenę polityczną, natomiast no, mówi o tym ta jego głośna wypowiedź, że prawda we wrześniu on jednak chce tak zwanych swoich sędziów prowadzić do Trybunału, w związku z tym no, szykuje jakieś rozstrzygnięcie o charakterze bardzo takim radykalnym politycznie. No i rozumiem, że minister Berek

0: Rosja jest cały czas w jakimś paraliżu i to nawet, o czym dyskutujemy, to jest cały czas przeciąganie sił. To nie ma tutaj możliwości naprawienia tej sytuacji, no bo wyobrażam sobie, że jeżeli będą wybory w przyszłym roku i jeżeli przegra je obecna koalicja rządząca, no to w tym momencie będzie powrót do tego, co było przed rokiem 2023.
1: Znaczy, zgadzam się z panią redaktor, że tych emocji wokół Trybunału już nie ma, a ta sytuacja teraz z ministrem Berkiem, no to ona po prostu jakby pokazuje, że czy dzisiaj obóz rządzący, czy kiedyś dzisiaj opozycja, kiedyś obóz rządzący traktują Trybunał w kategoriach takiego instrumentu politycznego, prawda? I tutaj okazuje się, że te wielkie słowa o praworządności, o jakby tutaj pilnowaniu standardów, o niemieszaniu polityków z sędziami po prostu no, nie mają miejsca. W związku z tym wydaje się, że to rzeczywiście wchodzi w taką fazę takich rozwiązań o charakterze stricte politycznym, bym powiedział nawet siłowych w jakimś tam stopniu. W związku z tym no, ja tutaj jestem pesymistą i uważam, że najbliższe tygodnie po prostu jeszcze bardziej pogłębią ten kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego i tak naprawdę oczywiście zarówno jedna, jak i druga strona, jeśli tak można określić, rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, będą czekać na to, co się wydarzy po wyborach za rok i w zależności od wyniku tych wyborów no będą podejmować takie, a nie inne działania. Natomiast oczywiście w sytuacji, gdyby dzisiejsza opozycja uzyskała większość, no to jej będzie paradoksalnie, myślę, łatwiej przeprowadzić pewne twarde, różne radykalne działania dotyczące Trybunału, no bo myślę, że wtedy prezydent prawdopodobnie nie będzie wetował tych rozstrzygnięć. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że one w formie ustaw zostaną podpisane przez prezydenta. Natomiast jeśli dzisiejszy obóz rządowy utrzymałby większość, no to podejrzewam, że dalej prezydent Karol Nawrocki będzie pewne rzeczy blokował i będzie ten impas, który w tej chwili obserwujemy.
0: Przejdźmy do kolejnego tematu. Wybory w Niemczech, w Saksonii, Anhalcie bardzo szeroko komentowane, a to dlatego, że Alternatywa dla Niemiec wygrała te wybory. Premier Donald Tusk zamieścił filmik w internecie, podkreślał, że politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji zachwycali się partią AfD. Posłuchajmy.
2: Lider AfD stwierdził, że Rosja nie jest zagrożeniem. Za to zagrożeniem dla Niemiec może być Polska. Obrzydliwie relatywizują historię. Przykład? Otóż ich lider w parlamencie niemieckim stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow to zrozumiała i słuszna z punktu widzenia Stalina decyzja. Inny działacz wypala z kolei, że Polacy to Afroamerykanie Europy.
0: Tak, mówił premier Donald Tusk. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty uważa, że wynik tych wyborów jest także ostrzeżeniem dla Polski. Ten wzrost poparcia dla radykalnych ugrupowań, to widzimy, nie ogranicza się tylko do Niemiec. Premier może się obawiać podobnego scenariusza w Polsce?
1: No, rzeczywiście jest to pewien, można powiedzieć, taki trend, który się utrzymuje w Europie, wzrost poparcia dla ugrupowań prawicowych i też często radykalnie prawicowych. No i ten przykład zwycięstwa AfD w Niemczech w wyborach lokalnych no jest takim, można powiedzieć, rzeczywiście gongiem, bym nawet powiedział nie dzwonkiem, tylko gongiem ostrzegawczym. Oczywiście zarówno w pierwszym wymiarze dla dzisiaj rządzących koalicji w Niemczech, bo to, no, to wiemy, że za dwa tygodnie mają być kolejne wybory lokalne i to jest pewien proces, który w Niemczech będzie trwał na razie wyborów lokalnych, no ale AfD ma wielkie ambicje za 3 lata wybory parlamentarne, no i marzy o tym, żeby wejść do układu rządzącego albo rządzić Niemcami. Oczywiście z punktu widzenia Polski to jest bardzo niekorzystny, niebezpieczny scenariusz, dlatego że po pierwsze tutaj mamy dwa elementy w programie AfD, które dla nas są pewnym takim niebezpieczeństwem. Znaczy po pierwsze ta skrajna prorosyjskość AfD, a z drugiej strony no, mamy elementy w części tego środowiska nawet takie rewizjonistyczne, mówiące o kwestionowaniu granic

0: polsko-niemieckich. W związku z tym naprawdę to jest bardzo niebezpieczny dla Polski trend, gdyby ta partia rzeczywiście doszła do władzy w całych Niemczech i miała wpływ na taką, na tą politykę zagraniczną Niemiec. W związku z tym, no to jest, myślę, że tutaj premier Tusk jakby do tego się w dużym stopniu odwołuje. Natomiast oczywiście to się na pewno wpisuje w kontekst też naszej tutaj sytuacji politycznej w Polsce, bo no to się wpisuje w taką pewną relację między partiami prawicowymi w Polsce, a ich podejściem do Brukseli, do polityki Unii Europejskiej. Tutaj część polityków Konfederacji, zwłaszcza wiemy, że oni razem są w Parlamencie Europejskim we wspólnej grupie politycznej z AfD, oni jakby w dużym stopniu podzielają krytykę AfD funkcjonowania Unii Europejskiej. W związku z tym tutaj są pewne elementy, które programowo łączą ugrupowania, które są w polskim parlamencie. Także no tutaj rzeczywiście mamy, jak to zwykle w polityce bywa, pewien problem i pewien konflikt na kilku płaszczyznach, zarówno tej polityki ogólnoeuropejskiej, jak i to się później przekłada na relacje ewentualnie polsko-niemieckie, no a to też się później jeszcze przekłada na ten nasz wewnętrzny spór polityczny, który mamy w naszym kraju.
1: Pojawił się dzisiaj sondaż dla Rzeczpospolitej, z którego wynika, że Polacy, mając do wyboru koalicję Prawa i Sprawiedliwości z Konfederacją i Konfederacją Korony Polskiej przy ewentualnym udziale Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego oraz koalicji Obywatelskiej z Konfederacją, częściej wskazują na tę pierwszą jako lepszą z punktu widzenia Polski. Dlaczego? Jak to interpretować pana zdaniem?
0: No to przede wszystkim wynika z tego, że wyborcy Konfederacji są bardzo krytyczni wobec rządu Donalda Tuska. W związku z tym, bo wydaje mi się, że większość wyborców Konfederacji jednak opowiada się za jeśli ma do wyboru wariant rządu z dzisiejszą opozycją, a rządu z Koalicją Obywatelską, no to myślę, że w dużym stopniu dlatego oni opowiadają się za koalicją z dzisiejszą opozycją. I ja myślę, że też na pewno w części wyborców Koalicji Obywatelskiej jest pewna obawa przed Konfederacją. W związku z tym stąd ten wynik. Wydaje mi się, że to przesądza o tym, że tak potencjalnie koalicja dzisiaj partii opozycyjnych no ma większe poparcie niż koalicji Obywatelskiej i Konfederacji. Natomiast to samo to pytanie też pokazuje, jaki problem ma dzisiaj Donald Tusk, dlatego że no to jest ta hipotetyczna koalicja, bo w sondażach wychodzi rzeczywiście, że Donald Tusk mógłby rządzić z Konfederacją. Ma problem, że ma najlepsze wyniki w sondażach, jest partią, która dzisiaj by wygrała wybory, no ale ma za mało, żeby rządzić, bo partnerzy koalicyjni, po prostu część z nich w ogóle nie wchodzi do parlamentu, a lewica, jeśli wchodzi, no to jest za mało, żeby Donald Tusk utworzył z nią rząd. Także to naprawdę jest taki scenariusz, który troszeczkę przypomina scenariusz z 2023 roku, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory, no ale nie miało zdolności koalicyjnej i oddało władzę.
1: I kolejna sprawa jest też taka, że te wybory no, odbędą się po 4 latach od 2023 roku, no bo zaplanowane są na przyszły rok, będą wchodzić nowi wyborcy. No i bardzo w wielu badaniach wychodzi, że młodzi wyborcy no zdecydowanie popierają Konfederację. Ja się zawsze zastanawiam, z czego to wynika.
0: Także to już było, to już ci młodzi wyborcy w moim przekonaniu w dużym stopniu zadecydowali o zwycięstwie Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich, bo też właśnie te badania pokazały, że większość ludzi młodych głosowało na prezydenta Nawrockiego i to właśnie byli też w dużym stopniu wyborcy Konfederacji. Ja myślę, że młodzi ludzie, generalnie oni całe życie jakby obserwują ten spór, ten duopol polityczny, który jest w Polsce, to znaczy ten spór między PiS-em a Platformą, czy dzisiaj Koalicją Obywatelską. I sądzę, że z punktu widzenia młodych ludzi, oni są jakby troszeczkę już zmęczeni tym sporem. Oni jakby poszukują jakby nowej prawda, jakości, nowej sytuacji, nowej jakby nadziei, nowej szansy pewnej. No i z tych ugrupowań, które dzisiaj są, to jest Konfederacja, ale nie tylko. Tutaj też jednak trzeba zaznaczyć, że dosyć duża grupa młodych ludzi o lewicowych przekonaniach jakby wspiera partię Razem. Oczywiście to jest mniejsza grupa, ale też tam ona jest zauważalna, że partia Razem to są młodzi wyborcy lewicy, a lewica, prawda, w

0: Czarzastego, no to są ci starsi wyborcy lewicy. Także, a w przypadku Konfederacji, no to rzeczywiście tutaj ci młodzi o konserwatywnych poglądach wspierają Konfederację. Ciekawe, że właśnie oni są zmęczeni i na przykład właśnie nie wspierają Prawa i Sprawiedliwości. Także myślę, że to właśnie wynika z tego pewnego już zmęczenia tym duopolem, który no, od wielu, wielu lat jakby dominuje na polskiej scenie politycznej.
1: Za nami wakacje, 7 września. Dziś sezonu ogórkowego nie było, to już wiemy. Był rozpad Prawa i Sprawiedliwości. Afera Zonda Krypto w ostatnich kilkunastu dniach wróciła. Jakie tematy mogą zdominować jesień? Bo już od razu oczywiście pojawia się to pytanie, czy sprawa Zonda Krypto może zdominować przyszłoroczną kampanię wyborczą, czy na to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie?
0: Myślę, że to jest na to za wcześnie, to znaczy my będziemy świadkami przez ten najbliższy rok, no bo to jest rok do wyborów. Tutaj będzie się pojawiało bardzo wiele nowych okoliczności, wiele nowych informacji. Myślę, że też one też będą dotyczyły szeroko pojętych rozliczeń Prawa i Sprawiedliwości z jednej strony i rządu Zjednoczonej Prawicy. Będą wracały pewne wątki, no ale będą się pojawiały kwestie o charakterze bardziej bieżącym, tak jak mieliśmy, prawda, kwestie dotyczącą sytuacji w służbie zdrowia z różnymi patologiami bardzo takimi spektakularnymi. No ale myślę, że też kwestia
1: cen. Zaraz we wrześniu przecież będą wybory w Krakowie, tak, przedterminowe. Tak. Myślę, one, że też przez kilka tygodni, jeżeli na przykład nie wygra kandydatka popierana przez Koalicję Obywatelską, będzie też, podejrzewam, że ewentualna wówczas dyskusja o takiej porażce Koalicji Obywatelskiej i to też będzie jakiś prognoz na przyszły rok. Oczywiście czysto hipotetycznie mówię, no bo nie wiadomo, co się wydarzy 27 września.
0: Tak, ale rzeczywiście zwycięstwo kandydata innego niż dzisiaj kandydatka wspierana przez Koalicję Obywatelską i Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie na pewno doda jakby opozycji wiatru w skrzydła polityczne. Także ten wynik nie tylko jest jakby, myślę, że będzie bezpośrednio dotyczył mieszkańców Krakowa, natomiast no, będzie obserwowany w całej Polsce. Wiemy, że w kilku innych miastach w tej chwili są zbierane podpisy dotyczące referendum. No pytanie jest, prawda, ciekawe, czy w Warszawie uda się zebrać wymaganą liczbę podpisów i być może w Warszawie będzie też rozpisane referendum. Także no, czeka nas naprawdę ten rok pełen wydarzeń, pełen zwrotów akcji i dzisiaj trzeba jasno powiedzieć, że nie możemy powiedzieć, kto wygra, czy obecny układ rządowy się utrzyma, czy jednak dojdzie do zmiany politycznej i dzisiejsza opozycja podzielona i to myślę, że jest jej teraz głównym problemem, ale mimo wszystko będzie w stanie utworzyć rząd po wyborach.
1: A to, co się dzieje wokół Zonda Krypto, kto na tym traci najbardziej, a kto może zyskać?
0: Ja myślę, że no dzisiaj najbardziej traci przede wszystkim środowisko Zbigniewa Ziobry w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że no te informacje, które zostały ujawnione, no one myślę, że bulwersują i tak uderzają wprost politycznie. Też wiemy, że tam jest kwestia Przemysława Biplera, czyli polityka Konfederacji. Natomiast no, myślę, że oczywiście tutaj widać, że ze strony opozycji jest przedstawiona narracja, że rząd jakby 3 lata czekał, nie dokonywał tych takich spektakularnych dzisiaj zatrzymań, czy nie prowadził tego śledztwa dotyczącego zniknięcia tego pierwszego założyciela, prawda, i prezesa.
1: Tak, jeszcze, pana Suszka.
0: Tak. I w związku z tym no tutaj myślę, że każda ze stron będzie tą swoją pewną narrację prezentować. Natomiast no myślę, że dzisiaj, jakbym dzisiaj tak miał określać w kategorii takiego przekazu medialnego, no to myślę, że największym przegranym w tej sprawie jest Zbigniew Ziobro.
1: To ostatnie pytanie, będzie kolejna ustawa w sprawie... Ustawa regulująca rynek kryptoaktywów. Mieliśmy 3 weta. Piątek Sejm po raz trzeci nie odrzucił prezydenckiego weta. Będzie 4. ustawa przygotowana przez rząd. I pytanie, czy tutaj chodzi o uregulowanie tego rynku, czy to jest polityczny interes, skoro były już 3 weta, to jak będzie kolejny projekt rządowy bez prezydenckich konsultacji, to przecież już wiemy, że będzie weto numer 4.
0: Tak, to znaczy w sytuacji, gdyby nie doszło do żadnych konsultacji, no to widać, że to po prostu jest taki element po prostu podbijania jakby stawki politycznej. To znaczy mamy taką równoległy taki scenariusz. Z jednej strony mamy

0: bulwersujące informacje, zatrzymania, nowe fakty przechodzą do opinii publicznej, a z drugiej strony no, jest takie wrażenie, że prezydent wetuje, czyli blokuje jakby pewien mechanizm, który by tym nieprawidłowościom w przyszłości mógł zapobiegać. Także to będzie taka sytuacja. Natomiast moim zdaniem, jeśli by doszło jednak do pewnego kompromisu, a sądzę, że taki kompromis po prostu byłby no, z pożytkiem dla obywateli, to by świadczyło, że tutaj jednak będzie próba znalezienia realnego rozwiązania. Natomiast no, rzeczywiście, tak jak pani redaktor powiedziała, raczej chyba będzie ten scenariusz pierwszy, to znaczy znowu będzie ustawa bez żadnych zmian, bez konsultacji, no i pewno wynik będzie z góry jakby wiadomy. Natomiast w kategoriach takich medialnych, no to myślę, że obóz rządzący będzie pokazywał, że po prostu tutaj ze strony prezydenta jest obstrukcja w tej sprawie.
1: Przekonamy się w kolejnych tygodniach, jak to będzie wyglądać. Dr Andrzej Anusz, politolog z Instytutu Piłsudskiego, był gościem Polskiego Radia 24. Panie doktorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Dobranoc.
2: Reklama.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
3: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
3: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
6: Po reklamie. Autopromocja.
7: Prawdziwa Rosja to cykl audycji, w których poszukujemy odpowiedzi na pytanie o stan rosyjskiego społeczeństwa. W poszukiwaniach pomagają Rosjanie, politolodzy niezależni, obrońcy praw człowieka i dziennikarze, ale również zwykli obywatele putinowskiej Rosji. Dlaczego Rosja jest jaka jest? Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 na antenie Polskiego Radia 24 i w formie podcastu w serwisie polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
6: Autopromocja.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Usłyszał zarzuty, ale nie przyznał się do winy. Kolejny podejrzany w aferze zonda krypto może trafić do aresztu. Pociski, które pokonują 1000 kilometrów, Polska testuje nowy rodzaj amunicji. Po dramatycznej rywalizacji Iga Świątek odpadła z US Open. Minęła 22. Damian Szpyra, zapraszam. Dwa zarzuty usłyszał Roman Rzet, były wspólnik Sylwestra Słuszka, zaginionego założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy. O szczegółach Michał Makowski.
2: Prokuratura twierdzi, że Roman Rzet razem ze wspólnikami miał dostęp do rejestrów giełdy kryptowalut. To oznacza, że bez wiedzy użytkowników mógł dokonywać zmian w rejestrach, tak aby ktoś na tym skorzystał.
3: Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
2: Mówi prokurator Anna Adamiak. Do Sądu Rejonowego w Katowicach trafił również wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Roman Rzet nie przyznaje się do postawionych zarzutów, ale podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia.
4: Jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitBay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
2: Mówi obrońca podejrzanego, adwokat Błażej Gazda. Roman

0: Nowi Rzet może grozić do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: W czwartek kolejne prace nad pakietem ustaw dotyczących reformy zdrowia. Zajmie się nimi Stały Komitet Rady Ministrów, poinformowała szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Podczas wizyty w Olsztynie podkreśliła, że prace nad reformą są kontynuowane, a ostateczne decyzje w tej sprawie podejmie rząd.
2: Reforma nie jest odroczona, projekty ustaw wpłynęły na Stały Komitet Rady Ministrów. Wszystko zgodnie z planem. Zapowiedzi były, że nastąpi to na początku września i tak też się stało.
1: W projektowanych zmianach mają zostać utrzymane wszystkie propozycje, które resort zapowiadał w lipcu. Najważniejsze z nich dotyczą m.in. wprowadzenia maksymalnej stawki godzinowej i miesięcznej dla medyków oraz ograniczenia czasu pracy w ochronie zdrowia. Polska armia rozpoczęła testy broni dalekiego zasięgu. Chodzi o pociski pozwalające zwalczać cele na odległość do 1000 km. Pierwsze próby odbędą się w najbliższych dniach, ogłosił na poligonie w Nowej Dębie wiceszef resortu obrony Cezary Tomczyk.
3: Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą. Chciałbym Państwa uprzedzić i za pośrednictwem mediów wysłać ten sygnał do mieszkańców naszego kraju.
1: Na poligonie w Nowej Dębie zapowiedziano również podpisywanie kolejnych umów w ramach unijnego mechanizmu finansowego SAFE. Pierwsze takie porozumienie, list intencyjny, podpisały polski MON oraz rząd Słowacji. Iga Świątek odpada z wielkoszlemowego turnieju US Open. W pierwszym secie polska tenisistka prowadziła 5-0 z Chinką Zheng Qinwen. Następnie miała 3 piłki setowe. Rywalka Polki jednak odrobiła stratę, ostatecznie wygrywając w 2 setach 7-5, 6-3.
4: Już w drugim meczu z rzędu mistrzyni olimpijska z 2024 roku zdała odwrócić losy seta, w którym przegrywała 0-5 i ostatecznie zwyciężyć. Wcześniej w identycznych okolicznościach Chinka wygrała w trzeciej rundzie z Amerykanką Madison Keys. Oczywiście zaczęłam ten mecz bardzo słabo. Później jednak odnalazłam swój rytm na tym centralnym korcie, na którym dawno nie grałam. Byłam skupiona na każdym punkcie. Z każdą chwilą zaczynałam grać lepiej. Zaczęłam dyktować własne warunki. Zapomniałam nawet, jaki jest aktualny wynik meczu. Tak byłam skupiona. Mówiła zaraz po ostatniej piłce tenisistka z Chin. Świątek rozpoczęła mecz w sposób równie groźny dla rywalki, co powolny był start samej Zheng. Szybko zbudowała przewagę, prezentując cierpliwy tenis, ten sam, który zapewnia jej tytuł w Canadian Open, posyłając precyzyjne uderzenia z forehandu tuż przy liniach bocznych i zmuszając rywalkę do błędów, zarówno przy serwisie, jak i przy odbiorze. Jednak potem Zheng weszła w ten mecz i go kontrolowała. Dla naszej tenisistki to bardzo bolesna porażka.
1: Z Miami relacjonował Jan Pachlowski.
5: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy bez opadów, a jutro w dzień powrót upalnej letniej aury. Dopiero pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna jutro od 22 stopni na północy, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie.
5: Wieczór w Polskim Radiu 24.
6: Jest 22.05, a teraz zapraszam Państwa na audycję Macieja Jastrzębskiego. Prawdziwa Rosja. Kreml jak powietrze potrzebuje nowych żołnierzy. Na froncie brakuje kadr, sprzętu i zapasów. W powietrzu dominują ukraińskie drony, a światowe wywiady, centra analityczne i eksperci wojskowi są przekonani, że Władimir Putin wkrótce ogłosi jakąś nową formę mobilizacji. Przerażeni Rosjanie w wieku poborowym uciekają za granicę, a rosyjski dyktator mówi, że nie będzie żadnej mobilizacji, że to kłamstwa i informacyjne ataki na jego kraj.

0: Viva Rosja!
1: Ura!
2: Ostrzeżenia płyną z całego świata. Władimirowi Putinowi brakuje ludzi na froncie, a chce przeprowadzić spektakularny atak, więc wkrótce ogłosi jakąś formę mobilizacji. Rosjanie, czując pismo nosem, już wyjeżdżają z kraju, żeby uniknąć wcielenia do armii. O tym wszystkim już za chwilę. Porozmawiamy w audycji Prawdziwa Rosja. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i zapraszam.
3: Spartakus Ewy.
0: Prawdziwa Rosja.

0: Parady wojskowe, pierwsze miejsca w sondażach zaufania, matki pytane, kim chciałyby, żeby byli ich synowie, odpowiadały żołnierzem i dzieci świętujące Dzień Obrońcy Ojczyzny.
1: 23 februaria, Dzień Zaświętnika Dziedzictwa.
2: 23 lutego, Dzień Obrońcy Ojczyzny. Obrońcy to nie tylko żołnierze, to ci wszyscy, którzy kiedyś walczyli za nasz kraj i za naszą wolność, a dziś pilnują, żebyśmy mogli żyć bezpiecznie w naszej ojczyźnie.
1: Za naszą rodzinę.
0: Jeszcze w 2014 roku armia w Rosji była traktowana jak wartość sama w sobie. Nawet w 2015 roku po aneksji Krymu wierzono, że rosyjski żołnierz to obrońca, doradca, dobry przyjaciel i wzorowy ojciec. Taki obraz rozpowszechniano za pomocą programów telewizyjnych i filmów. Wmawiano też Rosjanom i światu, że armia jest potężna. Aż przyszła pełnoskalowa wojna i pokazała prawdziwe oblicze rosyjskiej armii. Morderstwa cywilów w obwodzie kijowskim, codzienne bombardowania ukraińskich wsi i miast, i wreszcie tysiące Rosjan uciekających w 2022 roku za granicę, żeby się nie dać złapać i nie trafić na front. A także ci, którzy poszli dobrowolnie, skarżący się, że są tam tylko armatnim mięsem i już dawno o nich zapomniano.
3: Nas już na początku wprowadzili w błąd. Nie było żadnego przygotowania, żadnych kamizelek ochronnych, a jedynie naboje i karabiny. Ludzie są w dzikim strachu, bo nie wiedzą, jakie jest nasze podstawowe zadanie. W tej chwili najważniejszym zadaniem dla nas jest przeżyć. Rosyjski adwokat Maksim Grybieniuk potwierdza, że wśród jego klientów są żołnierze, których za odmowę wyjazdu na wojnę lub krytykę mobilizacji przetrzymywano w piwnicach. Im nie przedstawiono żadnych zarzutów. Ich po prostu rzucili do piwnic i przetrzymywali w nieludzkich warunkach. Już za chwilę o kolejnych pomysłach na mobilizację w Rosji porozmawiam z rosyjską dziennikarką Maszą Makarową z kanału Вот так.
4: Prawdziwa Rosja.
0: Niezmiennie i na Ukrainie, i w państwach zachodnich dziennikarze informują, że w Rosji przygotowywana jest mobilizacja. Najpierw jakaś tajna, a potem nie wiadomo, co ten Władimir Putin zrobi. Rzeczywiście twoje źródła rosyjskie mówią o takim niepokoju związanym z ewentualną mobilizacją. Tylko nie bardzo wiem jaką, no bo teraz to Putinowi pozostaje tylko powszechna mobilizacja.
5: Właściwie ta mobilizacja od roku 2022 w Rosji nigdy się nie skończyła, bo po pierwsze nie ma formalnych powodów, żeby tak się stało. Nie ma zarządzenia podpisanego przez Władimira Putina, że tak zwana częściowa mobilizacja, która wcale oczywiście częściową nie była, że ona się zakończyła. Też ludzie są cały czas przymusowo zabierani do wojska i widzimy, że rzeczywiście w ostatnich miesiącach, a szczególnie w ostatnich tygodniach to się nasila i szczególnie w rosyjskich regionach, w rosyjskiej głębince, jak na przykład w obwodzie pędzeńskim, przedstawiciele komendy wojskowych chodzą po domach albo chodzą na przykład po jakichś knajpach, barach w tych miejscowościach, albo zatrzymują się przy sklepach, gdzie siedzą panowie, coś sobie piją. I ci ludzie są po prostu zbierani na komendy wojskowe, są im wręczane do podpisania kontrakty, również w stanie, kiedy ci ludzie nie bardzo w ogóle rozumieją, co wokół nich się dzieje i co im dają do podpisu. Myślą, że są tu jakieś protokoły, że zostali zatrzymani w stanie spożycia na przykład. A to są kontrakty i ci ludzie następnego dnia są wysyłani na bardzo krótkie przeszkolenie, następnie jako mięso armatnie na front, na wojnę przeciwko Ukrainie.
0: Czytaliśmy chociażby w tym projekcie Idzicie Lesom, tak? O takich przypadkach, że komuś podrzucili narkotyki, jeszcze go pobili, podpisał kontrakt i pojechał na front.
5: Oddzielny przypadek to są również rosyjscy poborowie. Oni są też w trakcie tej obowiązkowej służby w rosyjskim wojsku zmuszani bardzo często przemocą i szantażem do podpisywania kontraktów i również są wysyłani na front. Już nie mówiąc oczywiście o więźniach, którzy najpierw przez Jewgenię Prigożyna byli rekrutowani do grupy Wagnera, później przyjęło to Ministerstwo Obrony, które również więźniów rekrutuje. Jeśli mówić o nastrojach teraz w Rosji, czy Rosjanie oczekują, że ta mobilizacja rzeczywiście się wydarzy w najbliższym czasie, to oczywiście taki niepokój jest i widzą to również obrońcy praw człowieka, między innymi właśnie grupa Idzicie Lesom, która wywozie rosyjskich dezerterów z terenu Rosji, pomaga im opuścić kraj nielegalnie i po prostu ratować własne życie. Mówią o tym, że wzrosła liczba maili do nich, wiadomości, które dostają, telefony, że ludzie próbują zorientować się, czy rzeczywiście ta mobilizacja nastąpi i czy trzeba

0: po prostu się ratować. Ja znam również z moich znajomych, wiem o tym, że zastanawiają się, czy na przykład na okres tak zwanych wyborów do Dumy i na okres powyborczy nie wyjechać z Rosji, na przykład pracować zdalnie, będąc w jakimś w kraju względnie bezpiecznym. Jest mnóstwo teorii spiskowych w Rosji teraz na ten temat, no między innymi teorie, które już nie są tak bardzo spiskowe, bo znajdują jakieś odzwierciedlenie w rzeczywistości, że na przykład Kreml dogadał się z Kazachstanem, że Kazachstan nie będzie wpuszczał rosyjskich uciekinierów przed mobilizacją. No i zobaczyliśmy rzeczywiście w ostatnich dniach, że Kazachstan wprowadził takie dodatkowe dokumenty, które pozwalają na wjazd na teren tego kraju.
1: No to nie przestaje być teorią spiskową, bo ta informacja pojawiła się za pośrednictwem Serbii, a nie bezpośrednio od władz Kazachstanu.
0: Dokładnie tak jest, ale to też pokazuje, że takie zainteresowanie tym tematem, napięcie, lęk przed mobilizacją w Rosji istnieje. Czy mobilizacja będzie? My to pytanie jako dziennikarze zadajemy codziennie rosyjskim obrońcom praw człowieka, ludziom, którzy zajmują się pomocą poborowym, pomocą rosyjskim mobilizowanym i rosyjskim wojskowym, jako takim rosyjskim dezerterom. W tym sensie, że pomagają im po prostu nie iść na wojnę i uciec z frontu. Nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Tak naprawdę decyzja, czy mobilizacja będzie, czy nie, jest decyzją jednoosobową. Jest to decyzja Władimira Putina. Jaką decyzję Władimir Putin podejmie w okresie przed wyborami, po wyborach do Dumy Państwowej, w najbliższym czasie, tego nie wie absolutnie nikt, oprócz samego Putina, ale przygotowania do czegoś w kraju na pewno są i o tym również mówią obrońcy praw człowieka. Czy na przykład odbywają się jakieś manewry, czy jakieś przygotowania na bazach wojskowych i na przykład takie ćwiczenia, kiedy sprawdza się dokumenty dotyczące właśnie mobilizacji. Takie ruchy się odbywają. Czy są to ruchy rutynowe i związane po prostu z czymś regularnym, co w kraju się odbywa, teraz po prostu na to się zwraca uwagę, czy są to rzeczywiste przygotowania, o których my wiemy, na razie ciężko powiedzieć.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Rosyjska armia po 5 latach wojny została udarta z mitów. To już nie obrońcy, a zbrodniarze. To już nie druga armia świata, a trzymająca się na terrorze i głowicach jądrowych armia putinowskiej dyktatury. Rosyjski prawnik Ilja Nowikow nie ma wątpliwości, że każdy rosyjski żołnierz musi stanąć przed Trybunałem do spraw zbrodni wojennych. Bez żadnej wątpliwości to są przestępstwa wojenne. Ukraina ma prawo, przypomnę, po II wojnie światowej była taka zasada karania przestępców wojennych w miejscach, w których dokonywali zbrodni. Dlatego Ukraina ma prawo, na przykład tych pilotów, którzy bombardują cywilne cele, sądzić i ukarać i ścigać na podstawie własnego ukraińskiego prawa. Nie należy także zapominać, że i Rosja ma swoje prawo, które zakazuje wywoływania agresywnej wojny wszystkich tych ludzi, propagandystów, którzy pomagają Putinowi. Gdy wszystko się zakończy, będzie można postawić przed sądem w Rosji. Jestem przekonany, że każdy, kto odpowiada za to, co się dzieje, będzie skazany przez rosyjski sąd na podstawie tych przepisów, które teraz wykorzystywane są przeciwko oponentom.
3: Ja absolutnie wiem, że kto jest tych, kto odpowiada za tę agresję, będzie osądzony именно rosyjskim sądem i na podstawie tych zakonów, które oni teraz wykorzystują przeciw swoich oponentów.
1: Pomijając różne fake news, informacje rozdęte do nie wiadomo jakich rozmiarów o tym, że dziesiątki, setki tysięcy Rosjan właśnie wyjeżdża ze swojego kraju, obawiając się tejże mobilizacji, o której rozmawiamy, no to jednak te kilkanaście tysięcy na pewno w ciągu sierpnia wyjechało, bo się bało, jeśli nie kilkadziesiąt tysięcy, chociażby właśnie do Kazachstanu, o którym wspomniałaś, na pewno do Gruzji, bo informacje prostowane nawet przez Moskwę czy Tbilisi na temat ruchu granicznego między Rosją a Gruzją, no to zawsze dzielmy sobie na czworo, bo to, co mówią służby, to ja w to nie wierzę.
0: Znaczy nasi korespondenci, którzy pracują tam na miejscach, pracują w Erywaniu czy w Tbilisi, mówią o tym, że rzeczywiście wygląda na to, że jest więcej ludzi, którzy przyjechali dopiero co i którzy tak naprawdę nie wiedzą, czy oni zostają, czy nie zostają, są w takim oczekiwaniu i na napięciu, więc na pewno takie ruchy się odbywają, ale też to, co wydaje mi się bardzo ważne, możliwość wyjazdu z Rosji, możliwość uniknięcia potencjalnej mobilizacji, to jest przywilej, bo większość Rosjan, która być może zostanie zmobilizowana w najbliższych miesiącach, żeby zdobywać dla Władimira Putina jego wymarzony Donbas, nie może z Rosji wyjechać. Rosjanie nadal nie mają paszportu.

0: paszportów zagranicznych, które są potrzebne, żeby opuścić kraj. Nie mają żadnych więzi poza swoimi regionami, nie mają też pieniędzy, bo Rosjanie są straszliwie zadłużeni, a sytuacja gospodarcza no też jest coraz gorsza i ludzie nie mogą sobie pozwolić na jakiś dłuższy pobyt w innym kraju, droższym kraju, bo ceny też oczywiście są coraz wyższe ze względu na przyjeżdżających migrantów. Więc ci ludzie nie mają gdzie uciekać z Rosji.
1: Jak to dobrze porozmawiać z mądrym człowiekiem. Po tych ostatnich twoich zdaniach przyszło mi do głowy, że właściwie w Rosji za chwilę zostaną ludzie, którzy nie widzieli świata i tego świata być może już nie zobaczą, bo to są albo ci, których ktoś z rodziny walczy na froncie po to, żeby zarobić pieniądze i żeby oni mogli żyć lepiej niż żyli do tej pory, albo ci, którzy z powodu wieku, chorób bądź sytuacji bardzo trudnej finansowej nie są w stanie w ogóle nawet podróżować po Rosji.
0: Albo ci, którzy już wrócili z wojny i którzy są osobami z rozmaitymi niepełnosprawnościami, kontuzjami wojennymi, którzy są ze złamaną psychiką, a którzy popełniają rozmaite przestępstwa w swojej ojczyźnie po powrocie z Ukrainy i po powrocie po prostu z wojny. Ludzie, którzy zobaczyli bardzo szybkie i bardzo duże pieniądze i ludzie, którzy zobaczyli, poczuli krew. I to, co będzie się wydarzyć dalej w Rosji, władze na pewno to rozumieją, to też jest no, tak naprawdę bardzo wielkie, bardzo straszne pytanie, bo ci ludzie zmieniają kraj. Teraz się mówi o tym, że wróciło już 400 tysięcy takich osób z frontu, a na froncie, jak wiemy, tych osób jest o wiele więcej.
1: Skoro rozmawiamy o mobilizacji w Rosji, to zajrzyjmy na tereny przyfrontowe. Co prawda od strony ukraińskiej, ale dzięki temu poznamy działania rosyjskiej armii, które doprowadzają do tragedii tysięcy cywilów. Już za chwilę porozmawiam z Michałem Łęczyńskim, polskim ratownikiem medycznym.
2: Prawdziwa Rosja.
1: Panie Michale, myśmy się przecinali, właśnie nasze drogi się przecinały i w rejonie Charkowa, i w rejonie Sum. No z mojego dziennikarskiego punktu widzenia, poza tym, że toczy się tam wojna po jednej stronie tego frontu, taka wojna w warunkach okupacji, po drugiej, po tej, po której my pracowaliśmy, ludzie bez przerwy patrzą jak nie w niebo, to nasłuchują, czy już Rosjanie przekroczyli tą granicę frontu, czy jej nie przekroczyli, to jeszcze dzieci muszą iść do szkoły, ludzie muszą iść do pracy, a tam nie bardzo jest co jeść, nie bardzo jest gdzie schronić głowę, bo wiele budynków już poniszczonych. Te warunki humanitarne, tak ogólnie mówiąc, straszne.
3: Możemy zwrócić na to uwagę, że sytuacja się bardzo zmieniła od początku wojny, bo na początku nikt sobie nie zdawał sprawy z tego, co naprawdę się wydarzyło. I my też jadąc pierwszy raz nie wiedzieliśmy, gdzie jedziemy i dopiero potem zobaczyliśmy, jak to wygląda, co się dzieje i jakie są sytuacje tam.
1: My Polacy, ja mówię tak ogólnie o nas wszystkich, chyba nie do końca sobie zdajemy sprawę, w jak strasznych warunkach ci ludzie żyją i że dla nich każdy bandaż, ba, każde dobre słowo, a pogłaskanie dziecka po głowie czy przytulenie szczególnie jest tak ważne jak dla nas codzienne śniadanie, obiad i kolacja.
3: Tak, nie zdajemy sobie z tego sprawy, bo to jest gdzieś daleko na Ukrainie, a to jest 6 godzin jazdy samochodem tak naprawdę i jesteśmy na terenie, który jest objęty konfliktem. Nasza praca tam polega głównie na obecności, tak jak pan powiedział, bo sama obecność powoduje to, że ci ludzie czują się zaopiekowani, czują się ważni i nie wynika to z tego, że nie mają tej opieki ze strony swojego kraju, tylko po prostu jest to dodatkowa pomoc, która uzupełnia działania ukraińskich służb.
1: I przy wszystkich trudnych sytuacjach, które są w tej chwili na styku tej polityki, historii między Polską a Ukrainą, to chyba właśnie istotne jest to, że oni nie zadzierają tam nosa w tych regionach i nie bawią się w politykę, tylko mają codzienne, straszne życie i potrzebują naszej pomocy.
3: Tak, tu nie ma, wydaje mi się, że nie ma czasu na politykowanie i na tego typu rozmowy. Mój, chyba mogę powiedzieć, przyjaciel Ukrainiec powiedział coś takiego: Misza, to wszystko się skończy, to sobie usiądziemy, porozmawiamy, a w tej chwili jest robota, trzeba ją robić i róbmy to po prostu tak, jak należy. Tam, gdzie jeździmy dalej, to jest inne spojrzenie na to, bo ludzie nie mają czasu na analizowanie, tylko po prostu martwią się o to, żeby dzieci miały co zjeść, żeby bezpiecznie można było jakoś tam funkcjonować. Dramatem jest zima, kiedy jest naprawdę zimno, potwornie zimno, kiedy nie ma ogrzewania, walka o generatory, o paliwo do samochodu. No to są naprawdę trudne sytuacje.
1: Te trudne sytuacje związane z warunkami pogodowymi, one jeszcze przed Ukraińcami w tym roku, a Rosjanie już zapowiadają, że będzie to najgorsza zima dla Ukraińców. Na czym konkretnie polega?

0: wasza praca, bo w każdym regionie są inne potrzeby. No, w Charkowie wiem, że opiekujecie się szczególnie dzieciakami. W rejonie Chersonia interweniujecie wtedy, kiedy naprawdę coś się dzieje trochę jak straż pożarna, tak oczywiście w przenośni mówiąc.
1: Znaczy działamy tak, jak mówię, początek naszych działań to był 22 rok, kiedy w okolicach Lwowa była stworzona nasza stacja medyczna i współpracowaliśmy ze służbami ukraińskimi przy ewakuacji rannych żołnierzy, również cywili, a następnie rozpoczęliśmy działać głębiej na terenie Ukrainy, tworząc tak, możemy to nazwać POZ-ami, takie jakby placówki medyczne, objazdowe, i przyjeżdżaliśmy do sioła, tak się mówi po ukraińsku, i pomagaliśmy na bieżąco, staraliśmy się po prostu uzupełniać pracę medyków ukraińskich, zajmując się cywilami. I tam potrzeby były przeróżne. No, my generalnie zawsze jak jeździliśmy, to jeździ z nami lekarz, jeździ farmaceuta, zajmujemy się kontynuacją leczenia pacjentów i staramy się bywać cyklicznie w tych samych miejscach po to, żeby to podtrzymać to leczenie i podtrzymać też tych ludzi. No i jest to dla nas bardzo ważne, bo to daje wymierne efekty. Na przykład w konsultacji z naszymi lekarzami prosimy pacjentów bądź pacjentki o zakładanie zaszycików, które zapisują bądź ciśnienie, bądź wyniki pomiarów innych parametrów, na bazie których mogą dalej kontynuować leczenie ze swoimi lekarzami. Co do miejsc, wiadomo, każde miejsce wymaga czego innego. W rejonie Charkowa działamy w współpracy z naszą zaprzyjaźnioną fundacją Miasto Dobra, z cudownym człowiekiem Wiktorem, który kieruje naszymi działaniami i też pilnuje, bo czasem mówi, dzisiaj tam nie pojedziecie. No my próbujemy dyskutować, a Wiktor mówi jasno, dzisiaj tam nie pojedziecie. I na ogół wie, dlaczego tam nie jeździmy.
0: To powiedzmy jeszcze o samych tych potrzebach, jeśli chodzi o przekazywanie pomocy, bo przyszedł taki moment, nie wiem, półtora roku temu, kiedy się mówiło, że właściwie Ukrainie już nic nie potrzeba. O, jak się zdarza taka zima jak ta straszna dla Ukraińców w dużych miastach, szczególnie Charków, Kijów, to generatory, koce i żywność, a tak Ukraińcom już za bardzo niczego nie potrzeba. Ale to też nie jest prawda. To włóżmy między bajki, że Ukraińcom niczego nie potrzeba.
1: Zupełnie inaczej jest w dużym mieście, zupełnie inaczej jest w maleńkich miejscowościach. Na przykład mam przyjaciół w Kijowie, którzy, no, rodzina, która gościła u nas tutaj w Polsce przez 2 lata, w momencie, kiedy ja próbowałem ich nakłonić do powrotu, do przyjazdu do Polski, mówię, nie, słuchaj, u nas jest super. I oni sobie radzili w ten sposób, że na dużych osiedlach, tak jak u nas Ursynów na przykład, były organizowane w nocy ogromne ogniska i oni tam po prostu się grzali. To jest miasto, no w mieście zawsze można jakoś się schronić. Na przykład w Kijowie czy w Charkowie ludność wykorzystuje bardzo często jako schron metro i tam w tym metrze po prostu powstają miasteczka. A jest zupełnie inna sytuacja w małych miejscowościach, gdzie naprawdę nie ma prądu. Po prostu nie ma prądu, nie ma w nocy prądu, nie ma w ciągu dnia prądu, jest dramat, jeżeli chodzi o paliwo, o generatory i to, że pojawi się prąd na 2-3-4 godziny, to jest po prostu cud, super i w tym czasie wszystko się robi.
0: Z rosyjską armią jest tak jak z Władimirem Putinem, albo z Władimirem Putinem jak z rosyjską armią, jak zwał, tak zwał. Zaczynał dobrze. Skończył jako niechciany terrorysta. Tak o swoim prezydencie mówili mi Rosjanie jeszcze przed wybuchem pełnoskalowej wojny. Dziś baliby się w ogóle rozmawiać, bo za obrazę majestatu grozi więzienie, a nawet śmierć.
2: No ja się tam, że to chłodzi.
3: Uważam, że już dość się narządził. Nie powinno się tyle siedzieć u władzy. Potrzebne są zmiany. Już mamy tego dość, szczególnie tych bajek, że gdzieś tam jest dobrze. Pamiętam taki film o kozakach z Kubania. Opowiadali im, tym kozakom, że w innej wsi ludzie żyją lepiej. Nasze władze też tak nam ciągle wmawiają, że u nas też będzie świetnie, tylko bądźmy cierpliwi.
4: Prawdziwa Rosja.

0: Spotkałem podczas moich niedawnych podróży po Ukrainie starszą kobietę, Ukrainkę. I odczucia oczywiście są jednoznaczne. Rosjanie to wrogowie, my się bronimy i niech oni odejdą sobie stąd jak najdalej. Ale co mnie, że tak powiem, bardzo ujęło, ta kobieta powiedziała: mój Boże, co ten człowiek zrobił ze swoim własnym krajem i swojemu własnemu narodowi?
1: To jest pytanie, z którym ciężko się nie zgodzić. Ja myślę, że ja bardzo się utożsamiam z tym pytaniem, bo rozpoczynając wojnę przeciwko Ukrainie, a przedtem anektując Krym i rozpoczynając wojnę przeciwko Gruzji i tak dalej, tutaj można mnożyć te przestępstwa popełnione przez 27 lat przez Władimira Putina. Putin nie tylko popełnił zbrodnie wojenne i

0: powinien być za to ukarany, ale również zniszczył nasz kraj, zniszczył Rosję, zniszczył teraźniejszość i przyszłość społeczeństwa rosyjskiego. I myślę, że też bardzo wpłynął na... Tutaj można górnolotnie powiedzieć, że na taką etykę społeczeństwa, tak? Bo jednak ta wojna bardzo zmieniła granice, granice tego, co jest dopuszczalne i co dopuszczalne nie jest. I na pewno nawet jeśli pokój zostanie podpisany pomiędzy Ukrainą a Rosją, to społeczeństwo rosyjskie bardzo się zmieniło. Ja jako osoba, która pochodzi z Rosji, która obserwuje Rosję od tych ponad 4 lat z daleka, bo na teren Rosji nie mogę wjechać, tak naprawdę czasami się zastanawiam, czy kiedykolwiek jak wjadę do Rosji, czy ja w ogóle poznam ten kraj, czy ja poznam też ludzi, którzy kiedyś być może byli mi bliscy, czy będziemy w ogóle mieć o czym rozmawiać, czy to nasze doświadczenie jest tak bardzo różne tu i tam, że tak bardzo nas podzieli.
1: Jesień i zima. Ukraińcy mówią, że dla nich będzie straszna, ale dla Rosjan też. Rosjanie się przygotowują na tę zimę jakoś?
0: Na razie Rosjanie walczą o paliwo i myślę, że to jest takie pytanie, które wszystkich zajmuje, bo kryzys paliwowy teraz ma swoją drugą falę. Paliwo w Rosji się kończy na stacjach benzynowych albo jest bardzo drogie. Natomiast jeśli chodzi o zimę, to myślę, że jeśli mówimy o Rosjanie, to społeczeństwo rosyjskie przygotowuje się do najgorszych rzeczy. O tym mówią wszystkie sondaże, do kolejnych ataków. A Wołodymyr Zełenski również mówi, że rosyjskie niebo będzie opanowane przez ukraińskie drony, że nawet awiacja, lotnictwo cywilne nie będzie mogło w Rosji funkcjonować. Zobaczymy, co się wydarzy w najbliższych dniach. Natomiast to, co myślę, że się wydarzy, to bardzo ciężka zima, a w przypadku Ukrainy, która będzie potrzebowała ogromnego wsparcia, to co wydarzy się w Rosji, zobaczymy. Czy to przerodzi się w jakiś rosyjski bunt, nie wiemy. I raczej Rosjanie będą zaciągać pasę i próbować wytrzymać, ale na pewno ciężkie czasy są również przed Rosją.
1: Już za tydzień porozmawiamy o tym, czy rzeczywiście Władimir Putin ma plan napaści na NATO, no i po co miałby to zrobić. Na dziś to wszystko. Audycja Prawdziwa Rosja w każdą sobotę o 17:06 w Polskim Radiu 24 i na podcastach polskieradio.pl. Ja nazywam się Maciej Jastrzębski i mówię już Państwu do usłyszenia.

0: ¡Viva Rusia!
1: ¡Hurra!
2: Autopromocja.
3: Klimat jaki jest, każdy widzi.
4: Zmiana klimatu nie wiąże się z tym, że nie ma opadów. Te opady będą bardziej skumulowane, bardziej intensywne.
5: Ale my nie załamujemy rąk.
6: Spotykamy się z mieszkańcami, pokazujemy jak gotować, żeby nie marnować.
3: Ludzie, działania i zmieniający się klimat.
5: Każdy z nas ma przecież wpływ na to, jaką planetę zostawimy kolejnym pokoleniom.
3: I o tym rozmawiamy w audycji.
5: Zmiana klimatu od poniedziałku do piątku o 19:05.
3: I na stronie polskieradio.pl.
5: Zapraszamy.
3: Marta Hoppe
5: i Patryk Michalski.
2: Autopromocja. To są informacje Polskiego Radia 24.
7: Minęła 22:30. Damian Szpyra. Zapraszam. Prokuratura domaga się tymczasowego aresztu dla Romana Rzet, były współpracownik Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, usłyszał dziś zarzuty. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej i przywłaszczenie pieniędzy klientów przez oszustwo komputerowe, poinformowała rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
8: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
7: Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów, ale złożył wyjaśnienia. W mieszkaniu Romana Rzet znaleziono luksusowe zegarki oraz dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Mężczyzna został zatrzymany w piątek z obawy przed jego ucieczką do Chin. Grzegorz Braun może stracić immunitet. Komisja Prawna Parlamentu Europejskiego poparła wniosek o pozbawienie europosła Konfederacji Korony Polskiej ochrony prawnej. Chodzi o negowanie Holokaustu i podważenie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Wniosek poparli wszyscy europosłowie, którzy wzięli udział w głosowaniu. Poinformował europoseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek.
9: Rzadko zdarza się, że Komisja Prawna jest tak jednogłośna.

0: głośna. No, mamy w Parlamencie Europejskim grupy skrajnie prawicowe, nacjonalistyczne, ale widać, że nawet dla nich to, co zrobił Grzegorz Braun, jest nieakceptowalne.
1: Ostateczną decyzję w sprawie uchylenia Grzegorzowi Braunowi immunitetu podejmie cały Parlament Europejski w głosowaniu na sesji w Strasburgu w przyszłym tygodniu. Wciąż nie znamy ostatecznej listy kandydatów na prezydenta Krakowa. Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy z poparciem dla dwóch kandydatów, posłanki Darii Gosek-Popiołek z Lewicy oraz posła Bartosza Bochenczaka z Konfederacji, poinformował przewodniczący komisji Krzysztof Dyle.
2: Mamy jeszcze wątpliwości co do niektórych list poparcia i je dokładnie po prostu sprawdzamy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy jeszcze też od Urzędu Miasta tych list od pana Pietrzyka. No i te dwie pozostałe pani Darii Gosek-Popiołek to jeszcze weryfikujemy w tym momencie. No i tą drugą też jeszcze tutaj jesteśmy w trakcie weryfikacji.
1: Lider Konfederacji Sławomir Mentzen odwołał Bartosza Bochenczaka z funkcji prezesa krakowskiego okręgu partii. To pokłosie niezarejestrowania jego kandydatury przez komisję. Sztab Bochenczaka miał zebrać blisko 2000 błędnych podpisów, bo pomylił adres zamieszkania z adresem zameldowania. Do tej pory oficjalnie zarejestrowano 6 kandydatów, a wybory na prezydenta Krakowa zaplanowano na 27 września. Lekarze z Poznania pojadą do Afryki, by leczyć pacjentów. Dwóch medyków, kardiolog i stomatolog, wyruszy do Sierra Leone, jednego z najbiedniejszych rejonów świata. Przez 2 tygodnie będą przyjmować pacjentów w ramach misji Przez Uśmiech do Serca. To wspólna inicjatywa Stowarzyszenia dla Świata i Wielkopolskiej Izby Lekarskiej. Kardiolog dr Piotr Rudzki bierze udział w tego typu przedsięwzięciu po raz trzeci.
3: Nawet jakbyśmy mieli 2 dni lecieć, to byśmy na pewno się ani sekundy nie zastanawiali. Też mamy pomysł, żeby właśnie nie dzielić pacjentów na tych stomatologicznych i kardiologicznych, no tylko żeby jak już ktoś przyjdzie, zarówno spojrzeć na niego pod kątem stomatologicznym, jak i internistycznym.
1: W Afryce mieszkańcy borykają się m.in. z wadami kardiologicznymi, które nie zostały rozpoznane w okresie dziecięcym. Mniej jest natomiast chorób cywilizacyjnych. Lekarze wylecą do Afryki 23 października.
4: Polskim Radiu 24.
5: Jest 22:34. Tragiczny finał poszukiwań 27-letniego polskiego turysty w słowackiej części Tatr. Po intensywnej akcji poszukiwawczej z udziałem śmigłowca, dronów i psów ratowniczych ciało młodego mężczyzny odnaleziono w północnej ścianie małego lodowego szczytu. Polak wyruszył w góry wczoraj rano i od tamtej pory nie nawiązał kontaktu z bliskimi. Ponieważ do późnych godzin nocnych nie wrócił do domu, rodzina zwróciła się o pomoc do ratowników Topru z Zakopanego oraz słowackiej chorskiej zachrannej służby. Jak relacjonują ratownicy, samochód zaginionego został odnaleziony na parkingu na Łysej Polanie, ale z mężczyzną nie było łączności telefonicznej. Słowackiej policji udało się ustalić lokalizację jego telefonu. W nocy w teren wyruszyli ratownicy. Do poszukiwań dołączyli operatorzy dronów oraz przewodnicy z psami ratowniczymi. W akcji wykorzystano także śmigłowiec. Dziś niestety odnaleziono ciało 27-latka. A teraz na naszej antenie adres zamieszkania. Agata Kowalska będzie rozmawiać z Mikołajem Woźniakiem, dziennikarzem śledczym Gazety Wyborczej w Poznaniu, a tematem eksmisje na osiedlu maltańskim.
6: Adres zamieszkania, czyli audycja o tym, jak mieszkamy, gdzie mieszkamy i co możemy zrobić ze swoim otoczeniem. Dzisiaj, proszę Państwa, przeniesiemy się do Poznania. Ja od razu zachęcam zwłaszcza osoby z Poznania, ale tak naprawdę temat dotyczy każdego miejsca, gdzie prawo własności styka się z prawem do dachu nad głową. To dla pisania. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. Ten mail jest do Państwa dyspozycji. Adres zamieszkania @polskieradio.pl. W Poznaniu to też już na wstępie pierwszy paradoks. Parafia świętego Jana Jerozolimskiego za murami złożyła do sądu wnioski o eksmisję ludzi z osiedla maltańskiego. Te wnioski były skuteczne i w tym tygodniu kolejna osoba w bardzo dramatycznych okolicznościach utraciła dom. A my będziemy się temu osiedlu i tym wszystkim dziwnym warunkom, na jakich osiedle powstało i funkcjonowało, przyglądać z naszym gościem. Mikołaj Woźniak, dziennikarz śledczy Gazety Wyborczej w Poznaniu, współautor serii tekstów o osiedlu maltańskim. Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: To może najpierw umieśćmy osiedle maltańskie na mapie Poznania. No, podejrzewam, że w dzielnicy Malta, pewnie gdzieś niedaleko Jeziora Maltańskiego, to jest

0: atrakcyjna lokalizacja, a zarazem chyba bardzo biedne miejsce.
1: Dzielnica, formalnie to będzie Nowe Miasto, jeśli się dobrze orientuję, a długo mieszkałem niedaleko, więc chyba dobrze się orientuję, ale no nie ma to aż tak dużego znaczenia. Ma znaczenie to, że to jest działka około 4 km od Starego Rynku, no czyli od serca Poznania. Bardzo atrakcyjna, bo nad Jeziorem Maltańskim, no, które w Polsce jest znane prawdopodobnie ze wszelkich zawodów regatowych, ale no, też teren bardzo ładny, jeśli chodzi o rekreację, czyli niedaleko jest park, niedaleko są termy maltańskie i osiedle maltańskie właśnie wrosło w środek tego wszystkiego wiele, wiele lat temu. Co jeszcze może jest istotne, no to niedaleko jedna z głównych dróg wjazdowych do Poznania od wschodu, czyli ulica Warszawska. No i jeszcze znów niedaleko przystanek tramwajowy, którym można bardzo szybko i bardzo łatwo dojechać do centrum, czyli no, wymarzone miejsce na nowe osiedle, jeżeli jakiś deweloper by się tym interesował.
0: No i się chyba interesuje. Na razie jeszcze, jeśli można, bo chciałabym porozmawiać trochę o historii tego osiedla, ale najpierw skupić się na warunkach, w jakich ludzie tam mieszkają obecnie. Czy wiadomo, ilu mieszkańców liczyło osiedle maltańskie przed tymi wszystkimi przeprowadzkami i eksmisjami?
1: Mówiło się, że w szczytowym momencie, ale to nie było krótko przed tą sytuacją, którą mamy teraz, mieszkało tam być może nawet do 1000 osób. I teraz krótko przed wyprowadzką to było prawdopodobnie około 260-280 rodzin. No, musimy wziąć jakąś poprawkę, bo te oficjalne dane, one często rozjeżdżają się, mówiąc kolokwialnie, z rzeczywistością. No i w jakich warunkach mieszkają? No tak naprawdę, jeżeli no, mamy być w pełni szczerzy, to jeżeli wyobrazimy sobie jakieś ogródki działkowe, no to jest właśnie osiedle maltańskie.
0: No nie, panie redaktorze, bo ja powiem panu szczerze, zrobiłam sobie spacer za pomocą Google Maps i domy wybudowane na przykład w Warszawie, nielegalnie, w ogródkach działkowych, to są często eleganckie wille, więc tutaj z tymi porównaniami trzeba ostrożnie.
1: To nie wiedziałem, to powiem szczerze, że nie wiedziałem, jak to wygląda tam. No to tutaj, no to okej, no to odstaję od tego, no bo to nie są eleganckie wille. To są, no samowole budowlane, faktycznie to są takie niewielkie budynki, no murowane tak naprawdę z dekady na dekadę. Jak na przykład powiększała się rodzina, to dobudowywano jakieś kolejne pomieszczenia. I tak to właśnie powstawało.
0: Takie zlepki z różnych materiałów budowlanych, z tego, co się nawinęło.
1: Tak, ale co się nawinęło, tak tam było dobudowywane.
0: A proszę powiedzieć, bo tak, drogi są tam w większości nieutwardzone. Wiem, że jest dostęp do wody, ale jak jest na przykład z kanalizacją? Innymi słowy, ja pytam o warunki sanitarne.
1: Tak, no i to jest jeden z głównych problemów na tym osiedlu, bo tam no, kanalizacji nie ma, ponieważ no, Kościół nie zgadzał się na to, żeby ją doprowadzić na to osiedle. Co prawda, no jest też taka, jest tutaj, niektórzy stoją na stanowisku, że to by w ogóle technicznie nie było możliwe ze względu na to, jak gęsto jest to osiedle zabudowane, ale zostawiając to, no to faktycznie mieszkańcy korzystają z szamp przez cały czas. No i tak to wygląda. No woda jest, no ale rury na przykład pękają bardzo często, bo to są stare bardzo rury, więc dochodziło do wielu awarii na przestrzeni no, tych dekad ostatnich. Większość z nich mieszkańcy no, usuwali za własne pieniądze, jak tam byliśmy u pani Sandry 2 tygodnie przed jej eksmisją. Ona nam to obrazowo powiedziała, że wtedy mieszkańcy robili zrzutkę na tak zwanego koparkowego, no, czyli pana, który miał koparkę, mógł tam się wkopać i te rury na tym danym odcinku naprawić. Ale no wiadomo, że na przykład zimą szczególnie jak tam ta woda gdzieś zamarzała, no to te awarie były bardzo częste na osiedlu.
0: No i to jest właśnie niesamowity moment, bo to nie ci mieszkańcy byli właścicielami tej ziemi, tylko Kościół. Ale po wojnie tam były tereny działkowe. To miał być teren pod uprawę warzyw dla mieszkańców i zaczęły od razu powstawać domy.
1: Tak, no,
0: to było legalne czy nielegalne?
1: Nielegalne. Zamieszkiwanie na tych działkach było nielegalne, no i to musimy sobie postawić sprawę jasno. Tam w regulaminie było zapisane, że zabrania się zamieszkiwania na tych działkach, ale no, historia tego miejsca, no ona się zaczyna niemal 100 lat temu, bo to było faktycznie po wojnie, ale po I wojnie światowej, czyli 31 rok, wielki kryzys gospodarczy, on też wtedy już dotarł do Polski. I proboszcz parafii świętego Jana no, wydzierżawił tę ziemię Towarzystwu Ogrodów Działkowych. Ono się różnie nazywało na przestrzeni lat, więc tutaj nie podaję tej konkretnej nazwy. No i teraz założenie było takie, że w ten sposób chce pomóc najuboższym mieszkańcom, swoim parafianom. No i oni mieli tam uprawiać warzywa, owoce i w ten sposób

no, wykarmić rodziny tak naprawdę. Ale to zastrzeżenie faktycznie, że zamieszkiwanie w altanach, no ono się pojawiło. Ta dzierżawa na początku, w tym 1931 roku, była podpisana na 20 lat, jeśli się nie mylę, ale to było no mniej więcej tyle. I po tym okresie, no w międzyczasie była II wojna światowa i w latach 50. Polski Związek Działkowców założył tam faktycznie

0: no, otrzymał tę ziemię w posiadanie, żeby tam osiąść w Poznaniu. Ale no, jest taki okres w historii, gdzie tak naprawdę ta własność tej ziemi, ona się trochę zagubiła, do kogo to należy. I Kościół wpisał się do Księgi Wieczystej, ale w 88 roku dopiero. I co się działo wcześniej, na przestrzeni właśnie tych lat, między rokiem 50 a 88, no to było tak, że miasto, to wszystko się komplikowało dlatego, że mieszkańcy budowali tam kolejne domy, rozbudowywali, tak jak mówiliśmy, no to powiększała się rodzina, powstawała dobudówka. Ale skomplikowało się dlatego, że miasto tam mieszkańców meldowało. Później przez wiele, wiele lat pobierało jeszcze od nich podatek od nieruchomości. No i Polski Związek Działkowców, on od bardzo dawna wiedział, że to teoretycznie są działki, teoretycznie to są pracownicze ogródki działkowe, ale tak naprawdę to jest osiedle mieszkalne.
1: Tak, z ogródkami.
0: Tak, to określił w dokumentach.
1: I teraz zróbmy skok do lat 90., kiedy Kościół skutecznie, dzięki wyrokom sądowym, odzyskuje tę ziemię. I wtedy wydawałoby się, że mógłby uporządkować sytuację, a on zawiera umowy z mieszkańcami. Co robi dokładnie?
0: No, w 94 roku, już tak oficjalnie od 94 roku, nie ma ogródków działkowych. Wolność i faktycznie Kościół to miejsce odzyskuje. Ale sytuacja gmatwa się, że tak powiem, jeszcze bardziej, ponieważ poznańscy radni tworzą jednostkę pomocniczą, która się nazywa Osiedle Maltańskie. Mimo, że to jest własność parafii, znowu meldują mieszkańców, znowu pobierają przez lata od nich podatek od nieruchomości. Więc ta sprawa jest, no, naprawdę skomplikowana, bo często tam już mieszkają ludzie na przykład od trzech pokoleń wcześniej, albo od czterech pokoleń. I no i tutaj myślę, że możemy sobie pozwolić na taki komentarz, że jeżeli ktoś w danym miejscu, czy jakaś rodzina mieszka od czterech pokoleń, to nie jest prawdopodobnie tak, że przy każdym śniadaniu rozmawiają o tym, do kogo ta ziemia należy i po czyjej stronie jest prawo własności. Ale co robi Kościół? Kościół na początku lat 2000, jeśli się nie mylę, zaczyna mieszkańcom podsuwać do podpisania umowy dzierżawy po to, żeby przerwać bieg zasiedzenia, bo było takie ryzyko, że no, oni będą mogli później wystąpić o zasiedzenie i Kościół w ten sposób tę ziemię straci. Nie wszyscy je podpisują, większość je podpisuje, no bo faktycznie no, ksiądz przypomina o tym w miarę regularnie, a może nawet bardzo regularnie, bo nawet zdarza mu się na niedzielnych mszach przypomnieć o tym, że halo, halo, ale są jeszcze umowy dzierżawy do podpisania. My to wtedy wyrelacjonowaliśmy też w Wyborczej, że ksiądz najpierw mówi o umowach dzierżawy, później mówi o miłosierdziu. No i faktycznie tak ten czas upływa kilka lat. Ostatecznie większość rodzin, zdecydowana większość rodzin te umowy dzierżawy tak czy inaczej podpisuje.
1: Droga jest ta dzierżawa?
0: Nie, dzierżawa jest tania, bo to są formalnie grunty rolne w tamtym jeszcze czasie. I dzierżawa wynosi około 50-70 zł, chyba że ktoś prowadzi jakąś działalność gospodarczą, to trochę więcej.
1: Czyli to w ogóle nie chodziło o pieniądze, chodziło o przerwanie tego biegu, procesu zasiedzenia, żeby, tak jak pan mówi, nie stracił Kościół tej ziemi. No i teraz, jeśli pan pozwoli, przejdźmy do czasów obecnych. Przypomnę, mamy rok 2026 i obserwujemy, a wy opisujecie w Gazecie Wyborczej, dramatyczne chwile na tym osiedlu. Ludzie się zaczynają wyprowadzać albo są do tego zmuszani mniej lub bardziej siłowo. Dlaczego? Co się zmieniło?
0: To żeby to wyjaśnić, co się zmieniło, to jeszcze tylko na chwilę, dosłownie na momencik, cofnę się do 2004 roku, bo tam wtedy miejscy radni zmieniają miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla tej ziemi. To wcześniej były ogródki działkowe formalnie, a wtedy dopuszcza się tam zabudowę wielorodzinną.
1: Czyli
0: no
1: bloki.
0: Co się dzieje? No, czyli bloki, ale co się dzieje? No, wartość ziemi szybuje wtedy, no bo jeżeli tam jest grunty rolne, powiedzmy formalnie działki, no to wartość nie jest szczególnie duża, ale jeśli dopuszcza się tam budownictwo, już takie no, bloki, tak jak mówiliśmy, no to wartość jest dużo większa. Od tamtego momentu proboszcz już przestaje ukrywać, że mieszkańcy się będą musieli wyprowadzić z tych działek, bo tam będzie chciał na przykład, i tu są różne warianty, czy będzie chciał wejść w spółkę z miastem i postawić na tym terenie bloki komunalne, czy jakaś inna formuła, czy sprzedaż właśnie jakiemuś deweloperowi, bo przez lata pojawiało się ich tam w orbicie zainteresowań, no dużo tam wyrażało, ale ostatecznie nikt się nie decydował. I co się dzieje dalej? No właśnie już idziemy 2024 rok, parafia wtedy, znaczy 2024 rok, to parafia wtedy oddaje zarządzanie spółce Komandoria, która ma tam doprowadzić do tego, żeby mieszkańcy ostatecznie ten teren opuścili.
1: Czyli, przepraszam, ale tak. Ta spółka, ja przepraszam za porównanie, bo To jest pierwsze skojarzenie, zwłaszcza, że rozmawiamy o Poznaniu. Czy ta spółka ma wykonać pracę taką, jaką wykonywali czyściciele kamienic w Poznaniu, czy jej zadanie jest inne?

0: myślę, że to jest trochę za daleko idące, bo faktycznie czyściciele kamienic to była głęboka patologia i to faktycznie myślę, że to nie ma nic, znaczy sceny może są, teraz nam się przypominają, jak to widzimy, ale jednak no, metody działania były no, nieporównywalne.
1: Jasna sprawa.
0: Bo tutaj mieszkańcy... Spółka ma za zadanie przekonać mieszkańców do wyprowadzki, ale mówiąc przekonać, nie mam na myśli tego, co robili czyściciele, tylko po prostu nawiązać z nimi jakieś porozumienie i co trzeba oddać, że mieszkańcy jakieś tam oferty otrzymują. Oferty na przykład nie tylko, że spółka wypełni za nich, no bo to w sumie żadna oferta, wniosek o lokal komunalny, ale że na przykład jeżeli nie spełniają warunków, no to przeniesie ich do mieszkania, które dostanie z zasobów miejskich, lokal komunalny do remontu. No i mają się dogadać, może też czasem jakieś pieniądze na wyprowadzkę, jakaś zapomoga, coś wchodzi.
1: I ludzie z tego korzystają?
0: Wielu z tego korzysta. Mhm. To musimy tutaj oddać sprawiedliwość, że no gdybyśmy zrobili skok do teraz, czyli do 26 roku, no to prawnik spółki, pełnomocnik i archidiecezji, i dewelopera, i spółki Komandoria, bo to jest jedna osoba, mówi, że nawiązał porozumienie z ponad 120 rodzinami. Więc część ludzi z tego korzysta. Tylko wszystko przyspiesza w styczniu tego roku, kiedy ta ziemia zostaje ostatecznie sprzedana deweloperowi, mimo że też wiemy, że wcześniej zapewnienia ze strony kościoła były takie, że do sprzedaży z mieszkańcami nie dojdzie. Do sprzedaży z mieszkańcami dochodzi.
1: A dlaczego kościół łamie obietnice?
0: Myślę, że to dobrze byłoby zapytać o to Kościoła, ale problem mamy tutaj dość podstawowy, mianowicie taki, że Kościół nie chce z nami na ten temat rozmawiać. Kościół wydaje, znaczy niedawno...
1: Schował się za murami.
0: Za murami. Kościół wydaje oświadczenie w ostatnich dniach i mówi, że nie dało się, że nie był w stanie uporządkować tego terenu bez udziału dewelopera, bo to by go po prostu przerosło. Ale myślę, że no, musimy to powiązać z jeszcze jednym wydarzeniem, czyli no, w całej Polsce są uchwalane plany ogólne i Poznań taki plan ogólny uchwalił w grudniu tego roku. Nie wiem, czy jako pierwszy, ale jako jeden
1: z pierwszych. Poznaniacy.
0: Tak. No i plan ogólny zezwolił na jeszcze wyższą i na gęstszą zabudowę niż miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
1: W tym miejscu.
0: No i wiadomo, że teraz radni musieliby się zgodzić na zmianę miejscowego planu, no bo to jednak pozwala budować, a plan ogólny to jakieś tam ogólne ramy właśnie maksymalne, które wyznaczają jakieś maksymalne ścieżki, ale to się dzieje w grudniu, a sprzedaż terenu następuje w styczniu, pod koniec stycznia, no czyli trudno tutaj jakiejś koincydencji nie zauważyć.
1: Ale panie redaktorze, jedna rzecz. Przez ten cały czas, kiedy zmieniane są plany zagospodarowania albo uchwalony plan ogólny, to ci radni chociaż raz odwiedzają tych mieszkańców i czy radni, czy w ogóle władze miasta, te wszystkie biura i departamenty, które zajmują się miastem, żeby im wyjaśnić, co ich czeka? Czy ktoś w ogóle zwraca uwagę na to, że nad głowami tych ludzi się decyduje o ich losie?
0: No z tego, co ja wiem, to na pewno było jedno spotkanie w 2024 roku, gdzie pojawili się przedstawiciele miasta, ale tam był tak burzliwy przebieg tego spotkania, że tak naprawdę nikt się nie wypowiedział, bo to już, no bo wtedy już był burzliwy.
1: No jasne.
0: Bo ci ludzie zwracają uwagę na jedną rzecz. Z nimi przez te wszystkie lata nikt poważnie nie usiadł i nie porozmawiał o tym, co będzie. Oni się na przykład o transakcji sprzedaży dowiedzieli, ale z mediów, bo nie poinformował ich nikt na początku tego 26 roku, albo nawet pod koniec poprzedniego, że oto właśnie no, zostali sprzedani deweloperowi, no bo to tak to wygląda, oni nadal tam mieszkają. Więc takiej rozmowy nie ma. Miasto cały czas stoi na stanowisku, że ono nie jest stroną w tej sprawie.
1: Och, czekam, aż pan to powie. To jest to sformułowanie, które znają dobrze wszyscy mieszkańcy, którzy kiedyś mieli tego typu kłopot z różnych miast w Polsce. Nie jesteś albo do mieszkańca, nie jest pan, pani stroną w sprawie, albo miasto mówi, że nie jest stroną w sprawie i mimo, że sprawa jest publiczna, dotyczy mieszkańców i dotyczy problemu większego niż spór sąsiada z sąsiadem o miedzę.
0: No tak, no i znaczy dla mnie to jest o tyle dziwne, ale chyba też no, dla wielu z nas tutaj w Poznaniu, że miasto z jednej strony mówi, że nie jest stroną w sprawie, ale te działania radnych, czy to z 2004 roku, czy te ostatnie z planem ogólnym, no to już jest jakieś namacalne działanie no, miasta, jakby na to nie patrzeć, organów miasta, które wpłynęło
1: dokładnie
0: na tej
1: tak.
0: ziemi.
1: Dokładnie tak.
0: Pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że tak naprawdę no, część ciężaru przeprowadzenia tych mieszkańców spoczywa też na mieście, no bo oni stoją w kolejce, mówiąc kolokwialnie.
1: Znaczy stają się formalnie bezdomni albo w kryzysie głębokim zagrożonym bezdomnością i miasto dostaje rzeszy ludzi, którymi się musi zaopiekować.
0: No tak, bo znaczy, tu jest trochę tak, że jeżeli mieszkaniec złoży wniosek o lokal komunalny, to część z tych rodzin ona zostaje na osiedlu.

0: aż ten lokal nie zostanie im przyznany, albo komunalny, albo socjalny, albo spółka Komandoria nie wyremontuje mieszkania z zasobu komunalnego miasta, ale chodzi mi o to, że część tych, część kosztów spada na miasto, no bo tak, no ci mieszkańcy są w tej samej kolejce, co wszyscy inni mieszkańcy do lokalu komunalnego czy socjalnego. Miasto ze swojego zasobu wskazuje mieszkania do remontu, do których będą się później mogli przeprowadzić, więc no, trudno mi jest uwierzyć w taką narrację i przyjąć ją i zaakceptować, że miasto nie jest stroną w sprawie. Tymczasem na pierwszej eksmisji, ani na pierwszej eksmisji eksmitowany mieszkaniec, on był podopiecznym MOPR-u w Poznaniu, a mimo to no, nie pojawił się nikt z MOPR-u czy nikt z miasta, pełnomocnik do spraw lokatorów, żeby zobaczyć, jak to w ogóle będzie przebiegało, żeby trochę czuwać nad tym przebiegiem tego, co się tam dzieje. Na drugiej eksmisji też nie.
1: Jak więc pan myśli, miasto próbuje uniknąć udziału, nie mieć kłopotu, wie, że sytuacja jest bardzo trudna i tak naprawdę jest współodpowiedzialne, więc nie chce być na waszych zdjęciach. O co tu chodzi?
0: No, myślę, że gdybym miał to oceniać, no to o to, o czym pani wspomniała. No ten temat w Poznaniu to jest efekt nie 10 lat zaniedbań, nie roku zaniedbań, tylko dziesiątek lat zaniedbań. I zaszło to tak daleko, że od razu postawmy też sprawę jasno, że każdy w Poznaniu no, ma świadomość tego, że osiedle w tej formie, w jakiej jest obecnie, no, nie powinno funkcjonować tak czy inaczej, bo już w 92 roku reporter wyborczej tam poszedł na spotkanie, na którym miał być prezydent miasta w 92 i napisał, że no, to jest enklawa ludzi skazanych na życie w prowizorce. No i nie da się tego lepiej określić, więc no, nie da się prawdopodobnie dłużej w takiej prowizorce żyć, ale to nie jest, uważam, wina tych mieszkańców w jakiejś wielkiej mierze, natomiast jest to wina osób ponad nimi. To jest wina miasta, to jest wina właściciela terenu, czyli kościoła, ale na nich spada teraz odpowiedzialność za to, co się przez te lata działo.
1: Zostały nam 2 minuty. Chciałabym porozmawiać o przyszłości. Powiedział pan, że część mieszkańców, która czeka w kolejce na mieszkanie komunalne, będzie mogła zostać na osiedlu maltańskim. To oznacza, że ile im tam czasu zostało? Miesiące? Lata?
0: Wszystko zależy od tego, jak szybko będzie przebiegać procedura, bo pełnomocnik kościoła, pełnomocnik tej spółki, no oni dopuszczają, znaczy oni szacują, że to moment, kiedy się wyprowadzi ostatni mieszkaniec, to jeszcze 2-3 lata mniej więcej. Znaczy on, to jest taki, to co oni oszacowali i to trudno powiedzieć, bo tam jest część mieszkańców, którzy nie będą się chcieli porozumieć ze spółką i to będzie prawdopodobnie największy problem, no bo już teraz widzieliśmy 2 eksmisje. Mówi się, że będą kolejne eksmisje, mimo że, bo to też chyba warto zaznaczyć, jak zostało nam mało czasu, ale warto zaznaczyć, że ci mieszkańcy dostali najpierw w 2024 roku zapewnienie od proboszcza, że eksmisji nie będzie.
1: Tak.
0: My w czerwcu tego roku rozmawialiśmy z pełnomocnikiem archidiecezji, dewelopera. Powiedział nam wprost, że ma zakaz eksmisji, kościół zakazał eksmisji nieetycznych działań. Tymczasem no, te eksmisje już są, krótko później i wiemy, że następne też będą, więc to nie wiem, czy to jest sprawa do rozwiązania w 2-3 lata. Natomiast no, ci, którzy czekają na lokal komunalny, no, oni się będą wyprowadzać stopniowo, jak te lokale komunalne albo wyremontowane będą gotowe, ale na koniec myślę, że zostaniemy z sytuacją, gdzie zostanie tam na przykład 20 rodzin czy kilkanaście rodzin, które nie osiągnęły porozumienia, no a jakoś będą chcieli ich z tego osiedla wyprowadzić.
1: Myślałam, że w trzeciej dekadzie XXI wieku nie będziemy takich sytuacji relacjonować i śledzić. Ale się myliłam. Mikołaj Woźniak, dziennikarz śledczy Gazety Wyborczej. Odsyłam państwa do jego i Piotra Żytnickiego tekstów na ten temat. Są bardzo ważne, wartościowe i dużo można o współczesnym Poznaniu i współczesnym Kościele się dowiedzieć. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję też państwu. Agata Kowalska. Za tydzień kolejna audycja Adres Zamieszkania.
2: Reklama.
3: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
4: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
3: No kto? No wiadomo,
4: ci panowie z Media Expert.
5: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości.

0: i jest wspólnota polityczna.
1: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
5: Każdego roku w Polsce zwiększa się liczba dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej. Na co dzień są oni otaczani wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl.
4: Ogłoszenie społeczne. Autopromocja.
6: Fascynujące życiorysy artystów, malarzy, rzeźbiarzy, grafików, scenografów i projektantów mody. Ich dzieła i inspiracje. Sztuka, która splata się z muzyką, literaturą, teatrem i życiem. O tym wszystkim rozmawiamy w audycji Między Sztukami. W każdy wtorek, kilka minut po 22. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Sanocka, do usłyszenia.
7: Wojna na Bliskim Wschodzie i wzrost cen energii na całym świecie.
8: Konflikt na Ukrainie i drony spadające na Europę.
7: Przewrót w kolejnym afrykańskim kraju i coraz szersze wpływy Kremla w regionie.
8: Świat zmienia się na naszych oczach szybciej niż kiedykolwiek.
7: Konflikty, sojusze, gospodarcze zawirowania to nie tylko nagłówki, to procesy, które kształtują naszą codzienność.
8: O tych zmianach rozmawiamy od poniedziałku do piątku po godzinie 20.30 w audycji Świat w powiększeniu. Zapraszamy. Magdalena Skajewska
7: i Michał Strzałkowski.
4: Autopromocja.

0: suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Jest poniedziałek, 7 września, minęła 23. Oto co dziś w programie. Kolejne ruchy prokuratury w sprawie afery Zonda Krypto. Roman Rzet usłyszał zarzuty i może trafić do aresztu. Podejrzany to był wspólnik zaginionego założyciela giełdy BitPay. Eksperci komentują wygraną AfD w wyborach niemieckiego kraju związkowego. Francja obawia się najgorszego przed wyborami w swoim kraju. Polacy pożegnali dwie wybitne i zasłużone postacie, Jana Frycza i Andrzeja Wielowiejskiego. Przed mikrofonem Damian Szpyra, czas na szczegóły.
0: Suma wydarzeń.
1: Udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie pieniędzy klientów giełdy. Takie zarzuty usłyszał Roman Rzet. To kolejny zatrzymany w aferze Zonda Krypto, były wspólnik Sylwestra Słuszka, zaginionego założyciela giełdy BitPay, poprzedniczki Zondy. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenie środków zainwestowanych przez użytkowników giełdy. O szczegółach Michał Makowski.
2: Prokuratura twierdzi, że Roman Rzet razem ze wspólnikami miał dostęp do rejestrów giełdy kryptowalut. To oznacza, że bez wiedzy użytkowników mógł dokonywać zmian w rejestrach, tak aby ktoś na tym skorzystał.
3: Wprowadzanie bez upoważnienia pewnych danych pozwalało określonym osobom uzyskiwania środków finansowych, oczywiście z pokrzywdzeniem rzetelnych inwestorów.
2: Mówi prokurator Anna Adamiak. Do Sądu Rejonowego w Katowicach trafił również wniosek o tymczasowy areszt dla podejrzanego. Roman Rzet nie przyznaje się do postawionych zarzutów, ale podczas przesłuchania złożył obszerne wyjaśnienia.
4: Jego wiedza sprowadza się tak naprawdę tylko do zarządzania spółką BitPay do czasu tego, jak ta nazwa przynajmniej funkcjonowała w obrocie. Później jego wiedza jest żadna.
2: Mówi obrońca podejrzanego, adwokat Błażej Gazda. Romanowi Rzet może grozić do 10 lat więzienia. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: W mieszkaniu Romana Rzet zabezpieczono luksusowe zegarki i dokumentację dotyczącą działalności Zonda Krypto. Romana Rzet zatrzymano w piątek, gdy miał wylecieć do Chin. Tymczasem poseł PiS-u Michał Woś złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez premier.

0: premiera. Sprawa dotyczy ujawnienia w Sejmie informacji ze śledztwa dotyczącego zonda krypto. Przepisy, jak tłumaczył, nie upoważniają premiera, by te informacje przekazywać dalej, informować też inne organy. A takim innym organem też jest Sejm, tłumaczył poseł.
1: Więc jeżeli już chcieli uprawiać tę szopkę polityczną, którą w piątek widzieliśmy, to powinien był na mównicę wyjść prokurator Żurek i poinformować zgodnie z artykułem 12, co jest na rzeczy. Tak się nie stało. Podobnie nie zastosowali artykułu 12, paragraf 2 prawa o prokuraturze, bo ten z kolei stanowi, że medium, szeroko opinii publicznej, można przekazywać informacje ze śledztwa, jeżeli taka jest decyzja prokuratora, ale może to także zrobić prokurator generalny, krajowy lub prokurator.
0: Na zarzuty PiS odpowiedziała rzeczniczka prokuratury generalnej, prokurator Anna Adamiak. Jak podkreślała, szef resortu skorzystał z zapisów wprowadzonego do prawa przez ministra sprawiedliwości za rządów PiS, Zbigniewa Ziobry.
2: Za czasów już minionych z inicjatywy prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wprowadzono taki zapis, żeby prokurator generalny, nawet nie korzystając ze zgody prokuratora prowadzącego postępowanie, mógł taką informację upublicznić.
0: Premier Donald Tusk przed piątkowym głosowaniem w Sejmie w sprawie prezydenckiego weta do ustawy o kryptoaktywach cytował fragment zeznań Przemysława Krala. Zbyszek obiecał, że jak wróci do władzy w Ministerstwie Sprawiedliwości, czego jest pewien, to ukręci łeb wszystkim tym sprawom i żebym się tym nie martwił, cytował szef rządu. Więcej o tej sprawie piszemy na polskieradio24.pl. Po wyborze na sędziego Trybunału Konstytucyjnego czas na ślubowanie. Maciej Berek nie otrzymał jeszcze zaproszenia do Pałacu Prezydenckiego. Były minister odpowiedzialny za politykę rządu został wybrany na sędziego Trybunału w miniony piątek. Sam zainteresowany oczekuje na ślubowanie ze spokojem. Pewności w tej sprawie nie ma jednak marszałek Sejmu. Włodzimierz Czarzasty uważa, że po prezydencie można spodziewać się wszystkiego. Szczegóły zna Sylwia Białek.
3: Wakat na stanowisku sędziego pojawi się w połowie września, dlatego Maciej Berek czeka na decyzję prezydenta, choć jak dodał Karol Nawrocki, w tej sprawie z nim się jeszcze nie kontaktował.
4: Głosowanie było w piątek, jest poniedziałek, przedpołudnie, więc myślę, że jeszcze chwila. Głęboko wierzę w to, że będziemy postępowali zgodnie z prawem i zgodnie z tym, co jest wyznaczone przez przepisy.
3: Ze spokojem na decyzję prezydenta nie czeka jednak marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, bo jego zdaniem w kwestii przyjęcia bądź nie ślubowania od nowego sędziego wszystko jest możliwe.
5: Myślę, że to zależy, proszę Państwa, od temperatury, od opadów deszczu, to może zależeć od zmiany klimatycznej, to może zależeć od nastroju. Myślę, że to są takie merytoryczne historie, które wpływają na decyzję pana prezydenta.
3: Maciej Berek pojawił się dziś w Sejmie. Jak mówił marszałek Włodzimierz Czarzasty, chciał wyjaśnić sytuację z ostatniego piątku, kiedy, jak tłumaczył, błędnie zagłosował przeciwko jego kandydaturze. Sylwia Białek, Polskie Radio.
0: W Sejmie naukowcy, przedstawiciele władz i organizacji społecznych rozmawiali o bezpieczeństwie klimatycznym Polek i Polaków. Zastanawiali się, jak chronić ludzi, gospodarkę i infrastrukturę przed skutkami zmian klimatu. Organizatorzy chcą, aby wnioski z debaty stały się podstawą rekomendacji dla rządzących.
6: Dwa lata po powodzi na południu Polski uczestnicy debaty ostrzegali, że Polska musi przygotować się również na przeciwny ekstremum.
7: Powódź jest bardzo spektakularna i łatwo ją zobaczyć, łatwo o niej mówić. Natomiast naszym problemem numer jeden jest susza. Ona od 15 lat się nasila i będzie nasilać się dalej. Temperatury rosną.
6: Mówiła profesor Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego. Zdaniem profesora Wiktora Kotowskiego z UW odpowiedzią na oba zagrożenia jest zatrzymanie wody tam, gdzie spada.
8: No jeżeli my tą wodę zatrzymamy w górze zlewni, na mokradłach i w lasach, w zmeandryzowanych, odtworzonych rzekach, ona będzie wolniej spływać i zatrzymywać się również w glebie, to nie będziemy mieli poniżej zagrożenia powodziowego po silnych ulewach, a ta woda będzie dłużej krążyć w krajobrazie, a więc będziemy mniej narażeni na suszę.
6: Rekomendacje z debaty mają zostać przekazane politykom i poszczególnym resortom. Jan Olencki, Polskie Radio.
9: Suma wydarzeń. Informacje ze świata.
0: Po wygranej w Saksonii-Anhalt skrajna prawica chce ruszyć po władzę w całych Niemczech. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz odpowiada, że jest zaszokowany wynikiem głosowania, ale nie zamierza oddawać ani władzy w kraju, ani sterów chadeckiej CDU. Zdaniem szefa rządu wyniki będą jednak miały wpływ na politykę centralną Niemiec, także zagraniczną. Wybory w Saksonii śledził Adam Górczewski.
10: Zwycięstwo na scenie lokalnej liderzy Alternatywy dla Niemiec tłumaczą programem dla całego kraju. Ludzie mają po prostu dość tego, że codziennie miliardy euro są transferowane do Ukrainy, czyli nasze podatki trafiają za granicę. Stwierdził jeden z liderów AfD, Tino Chrupalla, a współprzewodnicząca partii

0: i Alice Weidel uznała, że 44% poparcia w Saksonii-Anhalt to dopiero początek. CDU i CSU nie wygrają już nigdy wyborów. Moim celem jest zwiększać poparcie dla AfD i osiągnąć minimum 40% w kolejnych wyborach do Bundestagu. Kanclerz Friedrich Merz w odpowiedzi chce nadal wspierać Ukrainę i kontynuować reformy, tylko lepiej je tłumaczyć wyborcom. Poddanie się nie jest dla mnie opcją, zareagował szef niemieckiego rządu. Friedrich Merz przyznał, że duże znaczenie będą miały kolejne wybory. Za 2 tygodnie lokalne władze wybiorą mieszkańcy Berlina i Mecklenburgii Pomorza Przedniego. Z Magdeburga Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: Wygraną AfD w lokalnych wyborach komentują politycy i eksperci. Zdaniem premiera Donalda Tuska alternatywa dla Niemiec to jawnie prorosyjskie i antypolskie ugrupowanie. W filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych premier przypomniał, że politycy PiS-u i Konfederacji zachwycali się AfD.
2: Lider AfD stwierdził, że Rosja nie jest zagrożeniem. Za to zagrożeniem dla Niemiec może być Polska. Obrzydliwie relatywizują historię. Przykład? Otóż ich lider w parlamencie niemieckim stwierdził, że pakt Ribbentrop-Mołotow to zrozumiała i słuszna z punktu widzenia Stalina decyzja. Inny działacz wypala z kolei, że Polacy to Afroamerykanie Europy.
1: Nostalgia za spokojnymi czasami NRD jest jednym z powodów zwycięstwa AfD w Saksonii-Anhalt. Tak uważa profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog z uczelni Korczaka. Gość Polskiego Radia 24 podkreślał, że jednocześnie większość negatywnych wspomnień z tamtych czasów została wyparta z pamięci.
3: Nostalgia za dobrymi, bezpiecznymi czasami, wprawdzie urozmaiconymi tą komunistyczną pałką Erika Honeckera, ale to wyparto z pamięci i ma się w niej głównie te bezpieczne, socjalne dekady, kiedy od kołyski aż po trumnę państwo wschodnio-niemieckie troszczyło się o swojego obywatela. Przyjęcie odpowiedzialności za swoje własne życie na wolnym rynku, w klimacie i ornamentyce kapitalistycznej nie dla wszystkich jest szczęśliwym rozwiązaniem. Ci mieszkańcy czują się porzuceni przez wielką politykę.
1: Mimo wygranej w wyborach AfD ma otrzymać 39 z 83 mandatów. To nie zapewni partii samodzielnej większości w parlamencie Saksonii-Anhalt. Triumf AfD komentowany jest także w innych krajach. We Francji padają takie słowa jak polityczne trzęsienie ziemi czy sygnał ostrzegawczy. Na nieco ponad pół roku przed wyborami prezydenckimi rekordowe poparcie w sondażach notuje liderka narodowców Marine Le Pen. A więcej o tym w relacji Stefana Folcera.
4: Zaniepokojenie zwycięstwem AfD wyraził francuski rząd. Populistyczna fala jest dziś światowa. To oczywiście bardzo niepokojący sygnał, skomentował francuski minister gospodarki Roland Lescure. Sprawmy, by nasz kraj nie uległ tej fali, apeluje szef socjalistów Olivier Faure. W reakcji na wyniki w Saksonii-Anhalt przedstawiciele lewicy wzywają do mobilizacji, podkreślając skalę zagrożenia. W tych warunkach niemiecki projekt wojskowy zakładający stworzenie pierwszej konwencjonalnej armii w Europie jest dla Francji nie do przyjęcia, ostrzega Jean-Luc Mélenchon. Le Figaro zwraca uwagę na milczenie Marine Le Pen, która w ostatnich latach dystansuje się od AfD, krytykując jej neonazistowskie zapędy. Z kolei jedyny sojusznik AfD we Francji, antyimigrancka partia Reconquista, tłumaczy jej sukces porażką polityki migracyjnej tradycyjnych partii. Z taką oceną zgadza się część francuskich komentatorów. Le Monde pisze, że wygrana AfD jest upokorzeniem dla CDU i karą dla kanclerza Merca. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Bez przełomu, ale z pytaniem o możliwe ustępstwa wobec Rosji. Steve Witkoff i Jared Kushner po rozmowach z Władimirem Putinem w Moskwie polecieli do Kijowa, gdzie rozmawiali z Wołodymyrem Załańskim. Towarzyszył im amerykański urzędnik odpowiedzialny za sankcje wobec Rosji. Zdaniem doktora Agnieszki Bryc z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu może to wskazywać, że sankcje były elementem rozmów.
5: Więc można z tego wnosić, że rozmawiano także na temat ewentualnego zniesienia, pytanie jakich sankcji i w jakim stopniu. Czyli Amerykanie najprawdopodobniej proponowali ustępstwa ze swojej strony, tylko pytanie w zamian za co. Witkoff, Kushner być może próbowali nakłonić stronę rosyjską do jednak podjęcia jakichś rozmów w formacie trójstronnym.
1: W Kijowie rozmawiano m.in. o gwarancjach bezpieczeństwa, obronie powietrznej i możliwym powrocie do negocjacji trójstronnych. Agnieszka Bryc zwraca jednak uwagę, że stanowisko Kremla się nie zmieniło.
5: Putin nie chce pokoju, on chce po prostu zwycięstwa i jest w stanie przetrwać wojnę to w najbliższych miesiącach na wyczerpanie, bo jego atutem będzie zima, którą będzie wykorzystywał dla ataków na nie tylko infrastrukturę taką cywilną, ale także tą energetyczną Ukrainy.

0: tak, żeby złamać ducha oporu Ukraińców.
1: Rosja nadal domaga się m.in. wycofania ukraińskich wojsk z kontrolowanej przez Kijów części Donbasu. Ukraina to odrzuca. Polska i Słowacja chcą wspólnie walczyć o kontrakty zbrojeniowe w Europie. List intencyjny w tej sprawie podpisano w Nowej Dębie po pokazie wyszkolenia polskiej armii w namierzaniu i zwalczaniu wrogich dronów. Resorty obrony obu państw chcą razem rozwijać współpracę w ramach unijnego mechanizmu SAFE oraz zdolności w produkcji pocisków artyleryjskich 155 mm. Zapowiedział to wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Postanowiliśmy połączyć nasze siły, dlatego dzisiejsza umowa dotyczy dwóch aspektów. Amunicji, gdzie zdolności produkcji Słowacji, umiejętności, również know-how, czyli znajomość wytwarzania, cała linia produkcyjna w Słowacji jest na najwyższym poziomie. Od wielu lat Słowacja słynie jako producent amunicji. I druga rzecz, nasze oczko w głowie, program SAN obrony przeciwdronowej.
1: Słowacja jest zainteresowana polskim programem antydronowym, który rozwijamy od kilkunastu miesięcy po tym, jak we wrześniu ubiegłego roku naszą przestrzeń powietrzną naruszyły drony z Rosji. Współpracę z obronną z Polską chce rozwijać również Kanada. Przewiduje to memorandum podpisane przez ministrów obrony obu państw w Kielcach. W najbliższych dniach w Polsce odbędą się specjalne testy wojskowe, poinformował wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Polki i Polacy będą informowani o nadchodzących testach wojskowych.
3: W ciągu najbliższych dni na terenie Polski będą odbywały się specjalne testy wojskowe, jeżeli chodzi o rażenie dalekiego zasięgu na odległości 1000 km. Mieszkańcy w całej Polsce w ciągu najbliższych dni będą dostawali specjalne komunikaty, które tego dotyczą. Chciałbym Państwa uprzedzić i za pośrednictwem mediów wysłać ten sygnał do mieszkańców naszego kraju.
1: Pokaz wyszkolenia w zwalczaniu dronów oraz działanie systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej zorganizowano w przeddzień targów obronnych w Kielcach.
4: Suma wydarzeń. Magazyn informacyjny Polskiego Radia 24.
1: Wybory w Krakowie już niedługo, a wciąż nie znamy ostatecznej listy kandydatów na prezydenta. Do tej pory oficjalnie zarejestrowano 6. Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owcę z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji Korony Polskiej oraz Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum. Komisja nadal weryfikuje podpisy pod listami poparcia m.in. dla posłanki Lewicy Darii Gosek-Popiołek, mówi przewodniczący komisji Krzysztof Dyl.
5: Mamy jeszcze wątpliwości co do niektórych list poparcia i je dokładnie po prostu sprawdzamy. Do chwili obecnej nie otrzymaliśmy jeszcze też od Urzędu Miasta tych list od pana Pietrzyka. No i te dwie pozostałe, pani Darii Gosek-Popiołek, to jeszcze weryfikujemy w tym momencie. No i tą drugą też jeszcze tutaj jesteśmy w trakcie weryfikacji.
1: Bartosz Bocheńczak z Konfederacji prawdopodobnie nie zebrał wymaganej liczby ważnych podpisów poparcia i jego kandydatura może nie zostać zarejestrowana. W partii natychmiast poleciały głowy, a o szczegółach Piotr Durys.
6: Złożono niemal 5 tysięcy podpisów, ale ponad 2 tysiące z nich okazało się wadliwych, w większości przez pomyłki w adresach zameldowania. W efekcie Bartoszowi Bocheńczakowi zabrakło poprawnych podpisów do wymaganego progu 3 tysięcy. Niedoszły kandydat w wydanym oświadczeniu wziął całą winę na siebie, pisząc wprost: zawaliłem, i przepraszając wolontariuszy oraz mieszkańców Krakowa. Reakcja władz ugrupowania była jednak bezwzględna. Lider partii Sławomir Mentzen nazwał sytuację katastrofą i widowiskową kompromitacją. Natychmiast odwołał Bocheńczaka z funkcji prezesa okręgu krakowskiego, zawiesił działaczy lokalnych struktur i skierował sprawę do partyjnego sądu. Cień nadziei dla krakowskiego sztabu jednak pozostaje. Złożone podpisy mają być jutro ponownie przeliczone przez komisję wyborczą. Piotr Durys, Polskie Radio.
1: Dodajmy, że komisja odrzuciła również zgłoszenia byłego prezesa NIK Mariusza Banasia oraz Marii Ratuszyńskiej. Cała procedura odwoławcza i ostateczne obwieszczenie list krakowskich kandydatów potrwa do 14 września, a przedterminowe wybory w stolicy Małopolski odbędą się 27 września. Rozpoczął się proces byłego komendanta głównego policji. Mirosław Szymczyk odpowiada za posiadanie granatnika przeciwpancernego i doprowadzenie do jego wystrzału w siedzibie komendy głównej policji. Doszło do tego w grudniu 2022 roku. W sądzie rejonowym dla Warszawy Mokotowa był Mariusz Pieśniewski.
7: Przebieg procesu utajniono ze względu na sytuację międzynarodową i bezpieczeństwo kraju, tłumaczyła prokurator Aleksandra Piasta-Pokrzywa.
8: Rozpoczął się proces, rozpoczął się postępowanie, natomiast

0: Z uwagi na fakt, iż toczy się ono z wyłączeniem jawności, niestety, ale ani ja, ani inne strony nie są upoważnione do tego, aby udzielać informacji o przebiegu rozprawy.
1: Rozprawa trwała ponad 5 godzin, więc możemy powiedzieć, że najprawdopodobniej sam oskarżony złożył wyjaśnienia. Jarosław Szymczyk po rozprawie nie chciał rozmawiać z mediami, ale na moje pytania odpowiedział, że obowiązuje go tajemnica.
2: Wszystko, co było na sali sądowej, jest objęte tajemnicą, nie mogę nic mówić.
3: No tak, ale wracając do tego feralnego dnia, pan się nie czuje winny tej całej sytuacji.
2: Wszystkie informacje przekazałem przed obliczem sądu.
1: Kolejna rozprawa w grudniu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: W Wadowicach w Małopolsce rozpoczął się proces policjantów w sprawie śmierci 14-latki z Andrychowa. Dziewczynka w listopadzie 2023 roku w stanie hipotermii trafiła do szpitala i tam zmarła. Została znaleziona przez bliskich pod sklepem w Kętach, kilkaset metrów od komisariatu. Ojciec zgłaszał zaginięcie córki na policję. Prokuratura zarzuca trzem funkcjonariuszom, że nie podjęli odpowiednich działań, mówi prokurator Oliwia Bożek-Michalec.
5: Nastąpiła zwłoka w przesłuchaniu ojca dziewczynki, to raz. Ponadto nie został żaden patrol skierowany celem przeszukania miejsca. Nastąpiła zwłoka w lokalizacji, zarządzeniu lokalizacji telefonu. Ta zwłoka w poszukiwaniach stanowiła jej narażenie jej na średnie niebezpieczeństwo utraty życia.
4: Oskarżeni funkcjonariusze nie przyznają się do winy. Grozi im do 3 lat więzienia. Na koniec Warszawa. Rodzina, przyjaciele, przedstawiciele władz państwowych pożegnali w Warszawie Jana Frycza. Przez dekady był ważną postacią polskiej kinematografii i teatru. Wybitny aktor zmarł 15 sierpnia w wieku 72 lat. Spoczął na Starych Powązkach.
6: Aktora żegnała rodzina, przyjaciele, aktorzy, reżyserzy, którzy wspominali jego niezwykły kunszt aktorski, który był swego rodzaju tajemnicą, mówi Jerzy Radziwiłowicz.
7: To było takie nieoczywiste, niepokojące. Patrzyło się na postaci Jurongrata, bo widać, że tam w tych ludziach się bardzo wiele dzieje.
6: A Jan Englert podkreślał, że fenomen aktorstwa Jana Frycza polegał między innymi na łączeniu przez niego przeciwieństw.
8: Czasami jak już graliśmy przedstawienia, nie wiedziałem, co zagra. Czy będzie dzisiaj zgorzkniałym starcem, czy entuzjastą młodości. Wymykał się kategoriom.
6: Reżyserka Magdalena Piekosz, w której debiutanckim filmie zagrał Jan Frycz, wspomina, że potrafił on stworzyć wybitne kreacje.
9: On po prostu tworzył wielowymiarowe role. Analizował postać od środka, budował ją od wewnątrz.
6: Jan Frycz zmarł w wieku 72 lat.
4: Relacjonował Witold Banach. Na cmentarzu w Felenicy pożegnano inną wybitną i zasłużoną postać, Andrzeja Wielowiejskiego. Opozycjonista w czasach PRL zmarł 29 sierpnia w wieku 98 lat. Na uroczystościach pogrzebowych była Klaudia Wróblewska.
10: Uroczystości pogrzebowe Andrzeja Wielowiejskiego miały charakter państwowy. Uczestniczyła w nich m.in. marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska, która wspominała jego polityczną działalność.
11: Życie senatora Wielowiejskiego od munduru żołnierza Armii Krajowej po zaangażowanie we wsparcie Ukrainy po rosyjskiej napaści w 2020 roku układa się w opowieść o najlepszych cechach człowieka.
10: Andrzeja Wielowiejskiego pożegnał również historyk profesor Andrzej Friszke.
12: Andrzej Wielowiejski miał w sobie to poczucie takiego zawierzenia w dobre intencje człowieka, z którym podejmował współpracę i dawało to znakomite efekty.
10: Podczas II wojny światowej Andrzej Wielowiejski był żołnierzem Armii Krajowej. W 1980 roku wstąpił do Solidarności. Później brał udział w obradach Okrągłego Stołu po stronie opozycji. Był kawalerem Orderu Orła Białego. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
4: I tą informacją kończymy wieczorną sumę wydarzeń. Magazyn przygotowała Paulina Olak. Ja wracam do Państwa z najnowszą dawką informacji o północy. Do usłyszenia.
13: To była suma wydarzeń. Reklama.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Po reklamie.

0: w Polskim Radiu 24.
1: Jest 23:22. Budowa garażu Altany lub innego obiektu gospodarczego, niezależnie od jego rodzaju, wiąże się z określonymi obowiązkami prawnymi. Wielu inwestorów, działając w pośpiechu lub niewiedzy, pomija konieczność zgłoszenia obiektu w odpowiednim urzędzie. Tymczasem może to prowadzić do poważnych konsekwencji, od kar finansowych po nakaz rozbiórki. Więcej o tym, jakie są skutki finansowe braku zezwoleń na budowę dodatkowych obiektów na własnej działce, w audycji Twoje pieniądze.
2: Twoje pieniądze.
3: Dzień dobry Państwu, Anna Grabowska, zapraszam na audycję Twoje pieniądze. Porozmawiamy dziś o dodatkowych budowlach, tak to może nazwę, na naszej działce, które mogą być uznane za samowolę budowlaną. Pytanie, jak tego uniknąć, jak uniknąć negatywnych dla nas konsekwencji. Moim gościem w tej rozmowie jest pani mecenas Małgorzata Ochwat. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Wiele osób, chcąc, by samochód, to jest najczęstsza sytuacja, nie stał pod chmurką, buduje sobie zadaszenie. Powiedziałam, nazwałam to budowlami, tak, ale tak to nazwijmy. Buduje jakieś zadaszenie. Mniejsze, większe, bardziej zamknięte, mniej. Jakieś czasami lekkie, z drewna, z takimi żaluzjami, takie jest modne, z aluminium. No, różne. No i często jest ono nawet otoczone roślinnością, więc to może wyglądać ładniej. Nawet się czasami nie rzucać w oczy. Wydaje się to nieskomplikowane takie od strony technicznej, no ale może tworzyć niestety pewne komplikacje bardziej prawne. Wyjaśnijmy zatem, jakie tutaj muszą być warunki spełnione, żeby taka wiata nie stanowiła samowoli budowlanej.
4: No właśnie, przede wszystkim nam się wydaje, że możemy taką wiatę, bo co to jest wiata, prawda?
3: Prawda, tak.
4: Szybciutkie można
3: lekka
4: postawić.
3: Konstrukcja.
4: Że możemy obojętnie w którym miejscu postawić i dwie, czy trzy, czy cztery na naszej posesji, to jest w porządku. No nie jest. Po pierwsze metraż, tak? Czyli wiaty takie samochodowe, no to też takie zwykłe drewutnie do 35 metrów. Możemy postawić maksymalnie dwie na obszarze 500 metrów. Nie możemy więcej postawić. Wiaty do 50 metrów, ale na działce z domem mieszkalnym to możemy postawić dwie, ale na obszarze 1000 metrów, tak? Czyli jeżeli mamy dom mieszkalny, mamy wiatę, to ok, ale na w tym obszarze 1000 metrów i do 50 metrów. Ale co jest takie chyba najważniejsze, to oprócz tego, że oczywiście musi być zgodny z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jak tego miejscowego planu nie ma, to oczywiście z decyzją o warunkach zabudowy, ale taka najbardziej istotna...
3: Już pani mówi, ale jeszcze się dowiem. Ten plan, te warunki powinniśmy mieć, czy zdobyć go w gminie?
4: Powinniśmy mieć, powinniśmy mieć. Natomiast...
3: Nie mamy, to idziemy do gminy
4: i sobie to załatwiamy. Ale taka chyba najważniejsza rzecz i najczęściej spotykana, to jest odległość tej wiaty od granicy działki i od sąsiada, ale sąsiada, który jest w budynku mieszkalnym, czyli od jego okien. I uwaga, od granicy działki taka wiata musi być co najmniej 3 metry, a od sąsiada w tym budynku mieszkalnym, w którym on mieszka, czyli w głównym takim jakby w cudzysłowie centrum dowodzenia jego, minimum 7 metrów. To jest to, co jest najczęściej spotykane jako naruszenie.
3: I to jest problem.
4: To jest problem. I my sobie stawiamy te wiaty po prostu blisko przy granicy, myśląc, no tak, nasza działka jest w granicy, to jest wszystko w porządku. No nie jest, musi być te minimum 3 metry i od sąsiada te 7 metrów. I to jest taka istotna rzecz.
3: Najczęściej... A czy mają znaczenie te okna tego sąsiada? Bo jeszcze jest coś takiego na przykład jak blank mur, mówiąc wprost, czyli ślepy mur, tak? I na przykład jeżeli by tak miał sąsiad ustawione, to już się trochę zastanawiam, nie wiem, czy to nie jest po prostu kazusowe takie trochę.
4: To bo chodzi bardziej o pomieszczenia przeznaczone na pobyt osób, na pobyt ludzi, tak? Czyli główne pomieszczenie w tym, no bo sąsiad może mieć tam dwa budynki. No to chodzi o
3: gospodarcze główne... może mieć?
4: Tak, też może mieć, natomiast tutaj chodzi o, w mojej ocenie, ja to tak czytam, że chodzi o pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzi. Czyli no jakby, no teoretycznie budynek gospodarczy też jest na stały pobyt
3: nie,
4: osób.
3: Ja wiem. Nie, no na przykład są zwierzęta.
4: No to nie, to bardziej chodzi o budynek mieszkalny. No ważne jest, żeby było te 7 metrów od nas.
3: To jeszcze jest jedna ciekawa kwestia. Myślę, że będziemy ją rozwiązać, bo to jest bardzo częsta kwestia. Są obok siebie działki, tak, i stykają się ze sobą garaże.
4: I teraz tak. Jeżeli by te garaże stykały się na jednej działce, to nie ma problemu, no to wtedy można ustalić, że to jest...
3: Na dwóch sąsiednich, dwóch sąsiadów. Jeden ma garaż, drugi ma garaż, stykają się jedną ścianą. No właśnie.
4: To prawdę mówiąc nie wiem.
3: Do zastanowienia, prawda, temat?
4: No bo i jeden i drugi de facto nie wykonuje przepisów, natomiast jakby zgoda sąsiadów nie ma nic do tego, bo to żeby była jasność.
3: Zgoda czyli... nie, ale chodzi o to mi, że nie ma tutaj miejsca do przebywania ludzi, no bo ludzie

0: Nie mieszkają w garażu.
1: No tak, tyle że...
0: No odległości nie ma żadnej. Nie ma co mówić ani o 3, ani o 7 metrach w tym przypadku. Tylko załóżmy, że nasz garaż stoi 7 metrów od domu sąsiada, ale pomiędzy domem sąsiada, a naszym garażem, stykając się z naszym garażem, jest jego garaż. Sytuacja bardzo częsta.
1: To w takiej sytuacji w mojej ocenie nie ma problemu.
0: No
1: jeżeli
0: właśnie.
1: Jest, no bo w garażu człowiek nie mieszka, jeżeli jest 7 metrów od domu, no jakby nie jest zachowane te 3 metry, no ale jest 7 metrów, czy jeden ten warunek jest spełniony.
0: Tak, ten jest spełniony. Tylko tyle, że no jakby nie ma tych 3, ale się stykają nie pomieszczeniami żadnymi budowlanymi. Znaczy, przepraszam, znając takie sytuacje praktyczne, to nikt nie wnosi zastrzeżeń co do tego.
1: Tak, no bo to wszystko jest na wniosek, na zgłoszenie, prawda? No, jakby urząd coś robi, jak jest wniosek i zgłoszenie. Ale też jest ważne to, aby powiedzieć, że nawet jeżeli będzie sąsiad się godził na to, żeby nasza wiata była bliżej działki, czy bliżej jego okien, to to nie ma prawnego żadnego znaczenia.
0: Zaraz do tego dojdziemy. Jeszcze tylko bym chciała tak praktycznie jedną rzecz, żebyśmy ustaliły, bo tam pani mówiła o tych wielkościach. To jakiś przykład weźmy. No, na przykład działka ma 1000 m2. To teraz na niej mogłyby stać 4 obiekty po 35 metrów, patrząc na przepisy, na przykład, nie wiem, 3 garaże i altanka. I wówczas rozumiem, że ograniczenia odległości od sąsiada...
1: One są cały czas ważne.
0: No właśnie,
1: cały
0: byłyby obowiązujące,
1: byłyby.
0: Czy nie?
1: Byłyby obowiązujące. To niezależnie, czy mówimy o działce 500 metrów, gdzie tam jest wiaty.
0: O mój Boże, jak praktyka wygląda zupełnie inaczej.
1: Praktyka zupełnie inaczej. Natomiast obowiązuje i ustawodawca to jasno wskazał, że nie jest wyłączone, że te przepisy nie są wyłączone.
0: To tak naprawdę na środku naszej działki musielibyśmy sobie to stawiać, albo przy naszym domu, tak żeby to było dalej od sąsiada, nam niech zasłania okna trochę. Troszkę się to wydaje bez sensu. Oczywiście nie chodzi o to, żeby okna sąsiada zasłaniać, ale jeszcze zadam jedno pytanie. A jeżeli ogrodzenie pomiędzy nami a sąsiadem jest murem, bo może być, nie wiem, tam siatką, zielenią, czymkolwiek, jakimś innym ogrodzeniem, ale przez które widać to. Ale jeżeli jest to mur, który na przykład, nie wiem, wynosi 2 metry.
1: To również.
0: Nadal odległość musi być
1: uwzględniona. Nawet jeżeli jest mur.
0: Ale już ten mur zasłania.
1: Ale i tak nadal odległość musi być uwzględniona. No musiałoby to stanąć na wokandzie jakiegoś sądu, żeby sąd się wypowiedział.
0: No bo na logikę mur zasłania już to samo. To już nie ma znaczenia, co za nim stoi.
1: Tak, no bo na logikę...
0: Jeśli nie jest wyższe.
1: Ta wiata ma powodować, że ten sąsiad nie ma problemu z oglądaniem...
0: Tak jest, światła i tak dalej.
1: Natomiast przepisy nie mają takich wyłączeń. No musiałoby to stanąć na wokandzie Sądu Najwyższego i pewnie, no jakby... zasady współżycia społecznego tu by grały rolę główną. Mógłby sąd zgodzić się na takie, czy nie oddalić zakwestionowanie takiego
0: położenia. No bo nic się nie dzieje jakby, tak? Nic się
1: bo
0: nie dzieje.
1: Bo celem jakby jest to, żeby sąsiad, który jest na drugiej działce, miał wolny dostęp do...
0: Trochę celowość przepisu powinna też odgrywać rolę, tak mi się wydaje. No dobrze, to powiedzmy o tych konsekwencjach finansowych, jeżeli już dojdzie do takiego naruszenia.
1: No to oczywiście opłata legalizacyjna 5000 zł, następnie grzywna też może być ustalona. No taki koszt takiej wiaty postawionej w nieodpowiednim miejscu to nawet 10000 zł. Więc jest to po prostu nieopłacalne. Pewnie to jest droższe niż sama wiata. Za dwa czy trzy razy. Więc jest to oczywiście nieopłacalne. Prawda jest taka, że takich spraw, no to musiał być jakiś w cudzysłowie...
0: Donos,
1: tak? Czy
0: nazwijmy to po imieniu.
1: Życzliwy sąsiad, który by to zgłosił. Bo w większości przypadków ludzie się nad tym w ogóle nie zastanawiają. Po prostu mają swoją nieruchomość, stawiają wiatę i nie patrzą na to, czy tam jest 3 metry i 7 metrów od sąsiada. Natomiast koszty tego są faktycznie dużo, bo to jest prawie 10000 zł de facto. Opłata legalizacyjna, nakaz rozbiórki jeszcze może być przecież. Więc konsekwencje...
0: Właśnie. Jeszcze nakaz rozbiórki pewnie będzie naturalną konsekwencją.
1: Tak, no bo to jest naturalna konsekwencja tego, żeby pozbyć się czegoś, co jest sprzeczne z przepisami prawa.
0: Mecenas Małgorzata Ochwat była naszym gościem. To niezbyt optymistyczne zakończenie było. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję
0: za rozmowę.
1: Bardzo.
0: Do usłyszenia.
2: Twoje pieniądze.
3: Jest 23:32. Czy codzienny stres to nasza prywatna porażka, czy może adekwatna reakcja na porządek społeczny, w którym żyjemy? Jaka jest cena pełnej niezależności i kto ją płaci? Dlaczego katastroficzne wizje przyszłości podmywają podstawy życia społecznego? I co te wizje mówią o świecie, w którym żyjemy dzisiaj? Odpowiedzi na te pytania poszukamy w audycji Zbliżenie.
4: Powtórka programu.
5: Jakub

0: zbliżenie.
1: W studiu Agata Sikora, kulturoznawczyni, eseistka, autorka m.in. książki Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Ostatnio porozmawialiśmy o kilku elementach twojej najnowszej książki. Przypomnijmy w kilku zdaniach, czego rzecz dotyczy, a potem skupimy się na kolejnym elemencie tej opowieści.
2: Napisałam książkę, która spróbuje zdiagnozować, jak nasz w tej chwili moment historyczny, nasza społeczna architektura kształtuje nasze najbardziej intymne, codzienne przeżycia, sposoby myślenia o świecie. Więc wychodzę od takich kwestii jak stres, jak lęk o przyszłość, żeby przyjrzeć się temu nie jako kwestii jakiejś naszej indywidualnej psychologii, ale kwestii tego, jak architektura społeczna kształtuje nasze odczucia, nasze sposoby wchodzenia w interakcje z ludźmi, nasze myślenie o przeszłości, przyszłości.
1: Opisujesz nasz nowy, wspaniały świat. No. Rzeczywistość, w której wychodzimy z założenia, że to jest gra zero-jedynkowa i albo ja wygrywam i ty przegrywasz, albo ty wygrywasz i ja przegrywam, innych możliwości nie ma.
2: Tak, i każdy jest sam dla siebie. Zakłada się, że jesteśmy zawsze egoistyczni, że nie możemy liczyć na innych i nie mamy prawa oczekiwać tej pomocy od innych. Umiesz liczyć, licz na siebie, nie zakładaj, że ktokolwiek ci pomoże. Jeżeli komuś zaufasz i coś z tego nie wyjdzie, jesteś frajerem, następnym razem tego bynajmniej nie rób. Sam jesteś sobie winny, cokolwiek zrobisz, sam jesteś sobie winny. To, że nie masz na coś wpływu, nie ma żadnego znaczenia, patrz, jesteś sobie winny.
1: Te cytaty, które przywołałaś, to są sformułowania, które są właściwie powszechne i przekazywane często z generacji na generację. Ufaj sobie i najbliższym, nie ufaj na przykład państwu. To w Polsce akurat jest dość powszechne i poniekąd też zrozumiałe, biorąc pod uwagę ostatnich kilkanaście dekad naszej trudnej historii. Jak się z tego wyplątać?
2: Wiesz co, mi się wydaje, że to nie jest tak, że to jest powszechne. Wyobrażamy sobie, że to jest powszechne. Na pewno jest tak, że, znaczy ja to w ogóle od razu chcę powiedzieć, że to nie jest tak, że człowiek nie bywa egoistyczny, nie jest egoistyczny, że obcy nie bywają postrzegani jako zagrożenie. Mi tu w ogóle nie chodzi o jakąś taką kompletną naiwność. Jeżeli chodzi o polski problem, to trochę ta książka też jakby próbuje myśleć w tych kategoriach, bo już stare, takie sprzed kilku dekad, próby opisania podejścia do zaufania społecznego Polaków mówiły o czymś takim, że Polacy mają takie dwie identyfikacje. To znaczy z jednej strony rodzina, ci najbliżsi i to są nasi, a z drugiej strony bardzo silna identyfikacja z abstrakcją, jaką jest naród. I że w Polsce brak tej identyfikacji pomiędzy ze swoją wspólnotą, community, czymś szerzej niż ta wsobna rodzina i czymś tak abstrakcyjnym, jakby opartym na wyłącznie jakichś takich wyobraźniach, wspólnych mitologiach i tak dalej, jak wspólnota narodowa. Co też wynika oczywiście z historii. No, wynika na pewno z tego, że ta władza państwowa była identyfikowana z czymś, co jest przeciwko nam, a nie po naszej stronie, to z całą pewnością tak. Ale też nie należy tego też absolutyzować w tym sensie, że tak musi być. I też to, jak sobie ludzie wyobrażają tą relację między tymi różnymi plasterkami identyfikacji społecznej, to jest bardzo różne. Ja tu nie chcę w tej chwili wchodzić w jakieś uogólnienia, ale zauważ na przykład, że jeszcze w latach 60. była bardzo silna taka wiara, że istnieje postęp społeczny, że technologie, mamy nowe technologie, które mają nas doprowadzić do tego, że będzie lepiej. I teraz oczywiście to wszystko było też związane z zimną wojną, z rywalizacją o kosmos, kwestia jakby wiadomo, że inaczej to wyglądało po jednej stronie żelaznej kurtyny i po drugiej stronie żelaznej kurtyny, ale zasadniczo cały czas była w tym jakaś obietnica, że oto mamy postęp społeczny i on nas doprowadzi do czegoś, że będzie nam lepiej wszystkim. Teraz nawet jak teraz tutaj jechałam, to sobie czytam taką bardzo ciekawą książkę o tym, jak się populacyjnie zarządza właśnie wydłużaniem życia, na takiej kontrze do tego longevity, jak po prostu miliarderzy wyobrażają sobie, że

0: dzięki transfuzjom krwi od swoich dzieci nie będą umierać, no to tam taka ekspertka bardzo dokładnie opisuje, jak możesz faktycznie wydłużyć życie populacji dzięki, nie wiem, czystej wodzie i że jest to interwencja społeczna, a nie interwencja, nie to, że jakby będziemy od rana przyjmować 15 tysięcy suplementów diety. No i mówię to o tym, że na przykład bardzo często tracimy to z oczu, jak olbrzymim, niesamowitym osiągnięciem jest na przykład właśnie ochrona zdrowia publiczna i dostępna. Mam takie poczucie, że to w ogóle jakby to się wyłoniło po II wojnie światowej. No i naprawdę ludzie mieli poczucie, ludzie, którzy kiedyś byli naprawdę z poczuciem, że jeżeli coś się im stanie i są biedni, to po prostu umierają i do widzenia i koniec, albo zadłużają swoją rodzinę. Nagle pojawił się pomysł, to jest dla wszystkich, to ma być dla wszystkich. I możemy sobie teraz się na to oskarżyć, możemy się zastanawiać, no ona się też teraz prywatyzuje, to jest olbrzymie zagrożenie, ale chodzi o to, to były olbrzymie zmiany odczuwane na najprostszym poziomie, co robisz, kiedy ci choruje dziecko, czy zakładasz, że zbankrutujesz od tego, czy nie. I jakby no, ludzie to przeżywali. To nie było indywidualne, tak? To nie było rodzinne, tylko to była pewna społeczny projekt. I mam wrażenie, że to, co się zmieniło przez ostatnie pół wieku, to to, że my nie mamy już poczucia takich wspólnych projektów. Znaczy te, które wypaliły, to już trochę zaczynamy je uważać za to, a to po prostu nam się należy. Nikt nie traktuje tego jako cudu, że jeżeli ty albo ja w tej chwili dostaniemy ataku serca, to najprawdopodobniej w 3 minuty, 4 albo 5 będzie tutaj karetka, tak? Jeżeli będzie za 10, to będziemy oburzeni.
1: Obyśmy tego nie musieli sprawdzać. Tak? Ale wracając jeszcze do marzeń. Rzeczywiście był taki moment, kiedy wydawało się, że postęp technologiczny przede wszystkim, tak, chociaż nie tylko, przyniesie powszechny dobrobyt, tak, dla wszystkich ludzi bez wyjątku. W naszej części świata, w naszej części Europy w pewnym momencie doszło jeszcze to marzenie, że zmiany ustrojowe przyspieszą ten rozwój, tak, i przyspieszą powszechny dobrobyt. Dziś wiemy, że ta opozycja albo komunizm, albo kapitalizm to jednak było daleko idące uproszczenie, którego skutki teraz boleśnie odczuwamy?
0: Tak, to znaczy przede wszystkim mam wrażenie, to jest taka książka, która mi się marzy, chciałabym ją przeczytać, ale jeszcze się nie wzięłam za to, żeby ją napisać. Bardzo w pewnym momencie mnie uderzyło to, jak mało demokratyczna opozycja w latach 80., pokolenie Solidarności, jak oni kompletnie nie mieli jakichkolwiek realnej wiedzy na temat tego, jak ten kapitalizm działa. No, pamiętasz te fantazje, że jak tylko skończy się cenzura, to po prostu będziemy wydawać Miłosza w 100 tysięcy egzemplarzy i ludzie rzucą się, że będą to czytać, tak? A nie będą sprzedawane harlekiny w kiosku. Czy że ta świadomość tego, jak to wygląda, była naprawdę bardzo mała. I o tym też właśnie pisze Marcin Król, byliśmy głupi. Ale, co powiedziawszy, my też weszliśmy w ten kapitalizm w momencie, w którym ten kapitalizm no, był już zupełnie inny niż na przykład kapitalizm w latach 70., 60. czy 50. My w tej chwili sobie nie wyobrażamy przez to, że jesteśmy już po tej zmianie neoliberalnej, która się zaczyna pod koniec lat 70. i jakby cały czas idzie pełną parą, czyli tej zakładającej deregulację za wycofanie się państwa z odpowiedzialności, jakby zmniejszenie tej odpowiedzialności za pewne usługi publiczne, które kiedyś były uważane za definicyjne zadanie państwa. I to nie jest w ogóle żaden abstrakt, to nie jest żadna fantazja, ani to nie jest żadna, nie wiem, jakaś super lewicowa agenda. I to naprawdę dotyka mojego życia, bo jak w czasie wielkich upałów w Anglii zabrałam dzieciaki i nad rzekę, to jest takie kąpielisko, tam dużo ludzi się kąpie, po czym jak wyszłam już wychodząc po całym dniu tam spędzonym w tej wodzie, patrzę, że tam jest taka mała tabliczka gdzieś ukryta pod tytułem, że tutaj się kąpiesz na własną odpowiedzialność, bo ta rzeka może być trująca. I teraz w tej chwili jest problem, że za czasów Margaret Thatcher zostały sprywatyzowane woda w Anglii i w tej chwili jest zupełnie normalne, że ścieki, które nie są czyszczone, zostają wywalane do rzek i nie wiem, ludzie trafiają do szpitala. Mamy problem, jak no właśnie z krajów rozwijających się, jakby wydawałoby się, że jesteśmy w XXI wieku, mamy jeden z najbardziej rozwiniętych krajów na świecie, ale na skutek tej deregulacji mamy problem pod tytułem ludzie trafiają do szpitali po kąpieli na plaży w odchodach, no inaczej tego się nie da nazwać. Więc chodzi tutaj o to, że my sobie tak mówimy kapitalizm, komunizm, coś tam, ale to chodzi o to, że ten jakby czym zupełnie inaczej sobie wyobrażano, jak powinien działać kapitalizm w latach 50., 60. i czym zupełnie innym był ten kapitalizm, w którym weszła Polska w czasie transformacji ustrojowej.
2: Zbliżenie.

0: co rusz pojawiają się jakieś apokaliptyczne wizje, że oto Ziemia spłonie, albo że na skutek hekatomby atomowej rozpadnie się na kawałki. To też jest element tego zjawiska, o którym piszesz?
1: Tak, ale możemy sobie powiedzieć od razu, że, znaczy, że w tej chwili jest takie poczucie,

0: klimatycznej na nasze życie, a tym, co się stanie na skutek wojny albo wojny nuklearnej, z punktu widzenia lęków jednostek, to czy jest to kompletny koniec świata ze zmienianiem po prostu środowiska na następne miliony lat? Czy jest to po prostu wojna nuklearna, albo czy to jest po prostu bombardowanie i totalne zniszczenie naszego życia? Nie jest tak dużą różnicą. I w tym sensie mam wrażenie, że mamy wyobrażenie tego bezprecedensowego punktu w historii, w którym jesteśmy. Mamy poczucie olbrzymiego lęku, co jest zrozumiałe i co jest słuszne w tym sensie, że tak, jesteśmy w bardzo niebezpiecznym momencie. Natomiast cała historia jest jakby mierzeniem się z kryzysem. I tu znowu wracamy do tych nieszczęsnych lat 60. i jakby tym, co się potem wydarzyło. Nawet nie lat 60. Znaczy wracamy do tego, że jakby po II wojnie światowej, która przecież też była olbrzymią katastrofą, była czymś potwornym, była rozpadem świata, powstał ten projekt i to był projekt polityczny, który miał całą masę wad i można dużo na ten temat dyskutować, ale był oparty na tym haśle nigdy więcej. Musimy stworzyć taki porządek, w którym my będziemy siebie zabezpieczać przeciwko temu, żeby to się nie powtórzyło. I przez dosyć, przez ileś dziesięciolecia, nawet przy całej zimnej wojnie, która była, no to ta zimna wojna była przez te ileś dziesięcioleci zimna, bo jednak obie strony naprawdę miały poczucie jakiejś tam odpowiedzialności za to, żeby do tego konfliktu nie doszło. Przecież było ileś momentów, kiedy to było o włos i nastąpiły deeskalacje. Znaczy, no w tej chwili właśnie przez to, że ta zimna wojna już nie jest teraz takim, powiedziałabym, sexy tematem fantazji, to ludzie o tym zapominają, ale przecież tam cały czas jakby z jednej strony te imperia sobie groziły, a z drugiej strony udostępniały sobie szczegółowe protokoły, jak zareagują w sytuacji tego, żeby, że to była taka gra w szachy, która
1: była... wzajemne trzymanie się w szachy,
0: tak,
1: po prostu.
0: Tak, dokładnie. Znaczy, tak. W tym sensie, że to wszystko było jednak obliczone na jakieś założeniu racjonalności innych aktorów, tak? To znaczy, że wiem, że to bardzo dziwnie zabrzmi, ale było tu poczucie jakiejś odpowiedzialności takiej, że jakby to naprawdę ta stawka się toczyła bardzo duże gry. I w tym sensie to też jest konsekwencja tego, że ludzie przeżyli właśnie to załamanie świata, przeżyli wszystko to, co się straszne zdarzyło, mieli to doświadczenie i niezależnie od całej retoryki było myślenie o tym, że musimy sobie to jakoś ułożyć na nowo. I absolutnie, oczywiście, to nie znosi w żaden sposób tego, co robił Związek Radziecki. To nie znosi w żaden sposób tego, co robią Amerykanie w Ameryce Południowej, wspierając różne rządy faszystowskie. I tu nie o to chodzi, że to był faktycznie jakiś raj spełniony. Nie był, ale z perspektywy europejskiej było takie poczucie, że próbujemy sobie to jakoś rozwiązać. I to główną różnicę, jaką widzę, to jest, że my w tej chwili, tu i teraz, mamy poczucie, jakbyśmy, no właśnie, jakby to już było przesądzone, jakbyśmy my nie mieli tej politycznej siły, politycznej w tym rozumieniu, że jako ludzie kształtujemy te relacje, które są wokół nas, tylko jakby to wszystko było determinizmem. I tu widzę główną różnicę.
1: Ale jak te dzisiejsze wizje ewentualnego rozpadu świata, ewentualnego końca świata wpływają na relacje społeczne? Bo od tego zaczęliśmy i tego twoja książka dotyczy.
0: Tak. Ja wychodzę od analizy różnych popularnych wizji apokaliptycznych, które nazywam ekstremalnym kinem familijnym, polega to zazwyczaj na tym, że mamy tutaj mężczyznę, który zajmuje się ratowaniem swoich dzieci, ewentualnie partnerki. Zauważcie, że nigdy tam się nie pojawia ratowanie rodziców, kuzynek, ani jakichś takich tych. Jest to właśnie takie czyste, taki familiaryzm do nuklearnej rodziny. Dzieci oczywiście są po to, że one są te niewinne, to są to istotami niewinnymi i są nasze. Tak, są niewinne i są nasze, więc to już usprawiedliwia wszystko, co możemy zrobić, żeby te dzieci uratować, ale też zwróćmy uwagę, że w familijnym kinie ekstremalnym wszyscy wokół jakby są potraktowani, że proszę, tutaj już nie ma tego porządku, nie ma tej policji, która nas będzie karać, więc z ludzi wychodzą zwierzęta. To jest takie jeszcze hopsowskie z XVII wieku.
1: Wszystkie generalnie... chwyty dozwolone, grunt, żeby przetrwać.
0: Tak.
1: I żeby przetrwały nasze dzieci.
0: Żeby przetrwały nasze dzieci. Te dzieci oczywiście są tu taką figurą, która ma moralnie usprawiedliwiać. Ma być tą figurą dobra, tak? Bo jeżeli jeszcze walczą o własne przetrwanie, no to jest to egoistyczne i niby jesteśmy egoistycznie, ale nie chcemy tego powiedzieć tak wprost, więc jakby to nie chodzi o moje przetrwanie, tylko po prostu ratuje swoje dziedziusie. I jakby jeżeli ratuje swoje dziedziusie, to już usprawiedliwia wszystko. To już mogę po prostu mordować inne dziedziusie. Oczywiście też nikt tego tak bardzo wprost nie przedstawia, bo nie chce, bo to wszystko jest właśnie oparte na takim eufemizmie, to wszyscy inni.

0: inni ludzie są tak bardzo źli, a ten nasz bohater czy bohaterka, tak oni robią czasami rzeczy co najmniej dyskusyjne albo takie, których byśmy my nie zrobili, no ale tak jakby taka ideologia, która jest za tym obrazem, mówią nam, no ale to jest właśnie taka dorosłość, to znaczy, bo my to możemy sobie wyobrażać, że istnieje jakaś moralność, nie wiem, solidarność albo coś takiego, bo jeszcze mamy po prostu tą policję, która nas będzie chronić, a natomiast tutaj proszę, tutaj prawdziwe życie, zombie i co robisz, nie? Znaczy, no teraz tu mała gwiazdka, zombie, proszę państwa, nie istnieją. Znaczy, generalnie to jest właśnie fantazja. To jest też ciekawe, że obraz zombie, jakichś zarażonych, zainfekowanych, tych ludzi, którzy już nie są ludźmi, kiedyś byli naszymi sąsiadami, ale już nie są sąsiadami, możemy do nich strzelać, ponieważ to zrobią, no zjedzą nasze dziedziusie albo zainfekują. I po to nam jest ci zombie, ci zarażeni muszą być tacy straszni, żebyśmy mogli, znaczy żeby ten nasz bohater mógł do nich strzelać, albo ich spalać, albo cokolwiek i żebyśmy się czuli z tym okej.
1: Czyli jak rozumiem, to jest jakiś zdegenerowany ciąg dalszy rzeczywistości neokapitalistycznej ze skrajnie rozwiniętym indywidualizmem. My w centrum, cała reszta jest wyłącznie tłem, a jeśli staje nam na drodze, mamy prawo ich.
0: Wszystko jest rywalizacją, tak? Albo od tego, co zacząłeś, albo on, albo ja. Jest tam w ogóle jakaś niemożliwość współpracy, tak? To znaczy zawsze jest tam taka fantazja o tym, że jeżeli mamy ograniczone zasoby, to uruchamia to bezwzględną walkę o byt. I teraz tak, ja nie chcę mówić, że ograniczone zasoby nie mają wpływu na to, jak się kształtują relacje międzyludzkie. Ale paradoksalnie, jeżeli chodzi o takie właśnie badania tego, co się faktycznie dzieje w sytuacji kryzysu między ludźmi, one nie wskazują na to, że następuje wtedy bezwzględna walka o te zasoby. To znaczy paradoksalnie w sytuacji kryzysów społecznych, katastrof, bombardowań, solidarność społeczna rośnie, a nie maleje. Jest taka strasznie ciekawa książka Rebeki Solnit. Ona nie została przetłumaczona na polski. Paradise Built in Hell, gdzie ona obserwuje reakcje na różne katastrofy, zaczynając od początku XX wieku. Tam z tych takich bliższych, które powiedzmy będziemy lepiej kojarzyć, no to Blitz, czyli bombardowanie Londynu w czasie II wojny światowej, a między innymi 11 września, Katrinę, czy huragan Katrina, no i tam parę jeszcze. I to, co ona tam obserwuje, to jest to, że w sytuacji, kiedy no właśnie wszystko się wali, jesteśmy, społeczność zaczyna być w bezpośrednim narażeniu życia, ludzie zaczynają działać razem, od razu ktoś robi jakąś kuchnię, od razu pomoc staje się wbrew intuicjom właśnie z wizji postapokaliptycznej, staje się czymś dużo łatwiejszym i naturalnym. Ja myślę, że część z naszych słuchaczy może mieć to doświadczenie w pierwszym momencie pełnoskalowej inwazji rosyjskiej, kiedy naprawdę była olbrzymia, w ogóle przecząca tym wszystkim po prostu z autostereotypem Polaków, mobilizacja.
1: Nie tylko auto zresztą.
0: Tak, mobilizacja pomocowa, ale ostatnio mieliśmy ileś takich doświadczeń, że właśnie w sytuacji katastrofy, nie wiem jak była ta powódź, też ludzie zaczęli przyjeżdżać z Polski, przywozić rzeczy i pomagać w odgryzowywaniu, tak? Więc to nie jest w ten sposób, że jak jest sytuacja zagrożenia, to ci inni ludzie ich nie obchodzą. Wręcz odwrotnie. Natomiast problemem jest to, jak długo trwa ta sytuacja. Bo teraz paradoks polega na tym, że jak jesteśmy w bezpośrednim zagrożeniu życia, to my się nie musimy zastanawiać o czy, może głupio, ale jakby nie zastanawiamy się nad tym, jakie to ma długofalowe skutki, ponieważ tu i teraz walczymy o to, żeby przeżyć. Nie zastanawiamy się, jaki to ma wpływ na, nie wiem, naszą emeryturę, na naszą pozycję społeczną, na nasze szanse, nie wiem, dostania awansu. Paradoksalnie to właśnie te podziały społeczne powodują poczucie no tego, że nie możemy innym pomagać, dlatego, że generalnie coś na tym stracimy, bo żyjemy w systemie, który nas szkoli do tego, żeby tak robić. No i teraz patrzmy, co zostało z tej mobilizacji w sprawie Ukraińców, prawda? Znaczy parę lat rosyjskiej propagandy plus parę lat jakby właśnie już współbycia, w którym te właśnie neoliberalne hasła, które nie mają w ogóle potwierdzenia, nie mają żadnego potwierdzenia w danych. To znaczy Ukraińcy więcej wnoszą do budżetu niż zabierają z budżetu. Jest to po prostu czyste w każdym zdaniu, no ale jakby no jest rozgrywane poczucie, cała masa jakby stereotypów,

0: cała masa różnych resentymentów, ale nie w pierwszym momencie, tak? W tym sensie chodzi, nie chodzi o to, że jejku, przyjdzie katastrofa, wszyscy się chwycimy za ręce i będziemy żyć pięknym życiem, tylko chodzi o to, że katastrofa paradoksalnie zdejmuje z nas, przez to, że mamy konkretne, naprawdę tak jest, zostajemy przed czymś ostatecznym, bardzo konkretnym postawieni, przestajemy myśleć w kategoriach społecznych różnic, no a czasami nie przestajemy. No to jest pytanie, jak głęboko ta różnica została nam wprasowana w głowie, tak?
1: No dobrze, ale puentując, zastanawiam się, jak doprowadzić do sytuacji, w której to dobro w człowieku mogłoby się ujawniać częściej, no bo nie będziemy sobie sprowadzać katastrof na
0: nie,
1: głowę.
0: Nie, oczywiście, że nie.
1: Po to, żeby było nam trochę lepiej i łatwiej.
0: Ja w ogóle, wiesz co, ja bardzo nie lubię słowo dobro, zło, to może, znaczy...
1: pozytywne odruchy, pomoc, tak. Empatia, wsparcie, zrozumienie, ogólnikowe hasło, które można rozłożyć.
0: Ja myślę, że tak, wiesz co, opowiem ci jeszcze jedną rzecz, która mnie strasznie podkręciła, bardzo, jak robiłam research do tej książki, to chyba nawet w końcu już nie weszło. Ale skąd jest w ogóle to wyobrażenie, no właśnie, że jak tylko zniknie władza, to się zaczniemy mordować? Skąd jest to wyobrażenie, że jakby wszystko się opiera na rywalizacji i na egoizmie? No z jednej strony mamy tego Hobbesa, który właśnie mówi, w stanie natury była wojna wszystkich przeciw wszystkim, więc ludzie się tak bardzo bali tego zagrożenia, że umówili się na to, że zrzekną się prawa do mordowania się wzajemnie, dając to prawo do karania i użycia siły władzy, w zamian za to się dostosowując do reguł. No i z drugiej strony coraz bardziej rozprzestrzenia się kapitalizm, tak? XVII-XVIII wiek, potem rewolucja przemysłowa i potem jeszcze wchodzi darwinizm, nie? I teraz popularna interpretacja jest taka, że ten taki bezwzględny kapitalizm XIX-wieczny, że teoria Darwina wpłynęła na taką naturalizację tego kapitalizmu XIX-wiecznego. Na zasadzie tak, ewolucja dokonuje się metodą selekcji naturalnej, silniejszy zabija słabszych, tak robią zwierzęta, no my jesteśmy ludźmi, ale to działa w ten sam sposób, no to dlaczego niby mamy się zastanawiać, czy generalnie wyzyskujemy robotników i tak dalej. Jakby, no to było bardzo silne. Tylko cała zabawa polega na tym, że ja teraz nie podam odniesienia, ale czytam to w książce akademickiej. Odniesienie robił Tim Jackson w książce Postwzrost, życie po kapitalizmie, gdzie jest fragment z Darwina, który raczej wskazuje na to, że to właśnie stosunki kapitalistyczne podyktowały mu jakby interpretację tego, co widział na poziomie tej ewolucji, ponieważ nowsze badania na temat ewolucji pokazują, że ona się dokonuje na drodze rywalizacji i selekcji naturalnej, ale również dokonuje się na poziomie symbiozy i współpracy. I to jest takie fascynujące. Ja dlatego uwielbiam po prostu badanie kultury, bo mamy wyobrażenie o jakimś świecie, ale kultura robi nam filtr, co my chcemy zobaczyć w tym świecie. Jeżeli cały czas nam się mówi, jesteś jednostką, która walczy o przetrwanie w świecie, który jest albo światem postapokalipsy, albo jest światem po prostu neoliberalnego rynku, gdzie jeżeli nie będziesz sprytniejszy niż inny, nie będziesz lepszy niż inny, to zostaniesz pokonany, będziesz frajerem, przegrywem i głupolem. I jeżeli jakakolwiek zaufanie do kogoś innego jest traktowane jako naiwność, jeżeli cośkolwiek się źle wydarzy, to będziesz sobie sam winny, doprowadza do tego, że nie potrafimy nawet skonceptualizować tego, co tracimy w sytuacji, kiedy nie mamy tych relacji.
1: A to przy okazji też pokazuje, w którym punkcie jesteśmy dziś. Mówiłaś o różnych nawiązaniach do świata natury. Bardzo je lubię, bo one właściwie są niezwykle elastyczne i można, tak, nawiązując do natury, podeprzeć niejedną
0: absolutnie
1: teorię.
0: Wszystko.
1: Często
0: zawsze
1: wykluczające się nawet
0: tak,
1: idee.
0: Tak, dokładnie. Ja, na przykład, czy znasz małpy bonobo? Bo w pewnym momencie zostały wynalezione małpy bonobo, które właśnie nie walczą o dominację i skają się nawzajem, żyją sobie pokojowo i jest fajnie, tak? W pewnym momencie nagle gdzieś się pojawiła idea, że generalnie trzeba, że to być może też jest fajna ta współpraca i wtedy trzeba było znaleźć odpowiednią mapę i została znaleziona małpa bonobo, więc...
1: No to zadanie domowe dla państwa, proszę w sobie poszukać
0: małpę bonobo, tak.
1: Poszukać w sobie trochę małpy bonobo. Zachęcała państwa do tego Agata Sikora, kulturoznawczyni, eseistka, autorka m.in. książki Jak wyjść z siebie, o złudzeniu niezależności i sile społecznych więzi. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
1: Państwu również spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
2: Większe zbliżenie w naszym podcaście.

0: Powtórka programu.
1: Zbliża się północ, już za chwilę w Polskim Radiu 24 informacje, a ja już dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Maria Furdyna, do usłyszenia.
0: Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.

0: To są informacje Polskiego Radia 24.
1: Roman Rzet może trafić do aresztu. Podejrzany w aferze Zonda Krypto usłyszał zarzuty. Unia Europejska ostrzega przed prawicowymi ekstremistami. Politycy reagują na zwycięstwo AfD w lokalnych niemieckich wyborach. Grzegorz Braun może stracić immunitet. Sprawa dotyczy kontrowersyjnych wypowiedzi. Minęła północ. Damian Szpyra, zapraszam. Roman Rzet usłyszał dwa zarzuty w sprawie afery Zonda Krypto i zaginięcia Sylwestra Słuszka, założyciela poprzedniczki Zondy. Prokuratura złożyła również wniosek do sądu o tymczasowy areszt wobec mężczyzny. Zarzuty dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz przywłaszczenia środków należących do klientów, mówi rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Przestępstwo związane z udziałem w zorganizowanej grupie mającej na celu popełnianie przestępstw oszustwa komputerowego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i w celu wyrządzenia szkody użytkownikom giełdy kryptowalutowej na kwotę nie mniejszą niż 7,8 miliona złotych.
1: Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych czynów, ale złożył wyjaśnienia. Został zatrzymany w piątek, grozi mu do 10 lat więzienia. Tymczasem rząd przygotowuje czwarty projekt ustawy, który ma uregulować rynek kryptoaktywów. Jego szczegóły ma przedstawić wkrótce minister finansów. O chwilę cierpliwości prosił poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki.
3: Rynek kryptoaktywów wymaga regulacji. Też jest rozporządzenie MiCA do europejskiej. I myślę, że warto chwilę poczekać i przygotować jakąś nową regulację, która uwzględni również nowelizację tego rozporządzenia europejskiego. Na pewno nie możemy zostawić tego rynku bez żadnej regulacji. No, zasadnicze sprawy się nie zmienią, bo musi być nadzór państwa, musi być nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad całym tym rynkiem.
1: Parlament trzykrotnie uchwalał ustawy rządowe regulujące rynek kryptoaktywów. Wszystkie zostały zawetowane przez prezydenta, a posłom nie udało się odrzucić jego weta. Sytuacja gospodarcza landu zdecydowała o wygranej AfD w Saksonii-Anhalt. Tak uważa Andrzej Byrd, były ambasador Polski w Niemczech. To skrajnie prawicowa partia w wyborach do parlamentu tego landu zdobyła prawie 44% głosów. W tym kraju związkowym jest obecny przemysł chemiczny, który ostatnio miał problemy rynkowe, mówił dyplomata.
4: Panuje tam rozczarowanie z dwóch elementów, aktualnej sytuacji gospodarczej i wcześniejszego poczucia, które trwa w wielu landach wschodnich, że zostały one, pomimo zjednoczenia Niemiec, do którego dążyli, o którym marzyli, mieszkańcy NRD zostali podbici przez kolegów z zachodnich Niemiec, w związku z tym są troszeczkę na swym własnym terenie obywatelami drugiej kategorii.
1: Na zwycięstwo Alternatywy dla Niemiec reaguje szefowa unijnej dyplomacji, Kaja Kallas, która przebywa z dwudniową wizytą na Litwie. Ostrzega przed rosnącym w Europie poparciem dla partii, które bagatelizują zagrożenie ze strony Rosji.
5: Szefowa unijnej dyplomacji zwróciła uwagę na zagrożenia, z którymi Europa ma coraz częściej do czynienia. Mowa m.in. o aktach sabotażu czy próbie ataku dronowego w niemieckim Lipsku. Jednocześnie na popularności zyskują partie, które są niejako ślepe na to zagrożenie i mówią, że nie powinniśmy nic w tej sprawie robić, ponieważ nas to nie dotyczy, zaznaczyła Kaja Kallas. Obawiam się więc, że możemy

0: Obudzić się w sytuacji, w której nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by móc odstraszyć zagrożenia i się przed nimi bronić. Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius stwierdził, że rosnące poparcie dla skrajnych ugrupowań w Europie należy odczytywać jako ostrzeżenie dla tradycyjnych sił politycznych, że nie odpowiadają na oczekiwania wyborców lub robią to w niewystarczającym stopniu. Chciałbym, aby takie przypadki się nie powtarzały i aby nie stało się to nowym trendem w krajach europejskich, powiedział szef litewskiego rządu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
1: Program AfD zakłada m.in. znaczne ograniczenie imigracji do Niemiec, mniejsze wsparcie dla Ukrainy oraz powrót do normalnych relacji z Moskwą. Oddział AfD w Saksonii-Anhalt od 3 lat jest klasyfikowany przez Urząd Ochrony Konstytucji jako ugrupowanie prawicowo-ekstremistyczne. W przyszłym tygodniu Parlament Europejski zdecyduje w sprawie pozbawienia immunitetu Grzegorza Brauna. Dziś zielone światło w tej sprawie pokazała Komisja Prawna Europarlamentu. Chodzi o negowanie Holokaustu i podważanie istnienia komór gazowych w Auschwitz. Zachowanie Brauna budzi oburzenie, mówi europoseł Michał Fabrykiewicz z Koalicji Obywatelskiej.
2: No jest to jednak mimo wszystko, mimo że któryś raz to się dzieje, to posłowie, szczególnie z Niemiec, są absolutnie zbulwersowani, że w Polsce, w kraju, który doświadczył takich zbrodni hitlerowskich, jest ktoś, kto publicznie i wbrew faktom zaprzecza tym zbrodniom.
1: Zasiadający w Komisji Prawnej Tobiasz Bocheński z PiSu nie chciał rozmawiać z dziennikarzami na ten temat. Wniosek o uchylenie immunitetu złożył Instytut Pamięci Narodowej. Na koniec o postawie godnej pochwały. 12-latka z Lublina znalazła portfel, w którym było kilka tysięcy złotych oraz dokumenty i całość zaniosła policji. Mówi podinspektor Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
3: Przy ulicy Krochmalnej znalazła portfel. Jak się okazało, w środku znajdowały się dokumenty oraz duża suma pieniędzy. Mimo pokusy, jaka mogła pojawić się w tej chwili, dziewczynka nie zawahała się i od razu znalezisko przekazała policjantom. Dzięki dojrzałej postawie właściciel niedługo będzie mógł odzyskać swoje mienie.
1: Dzięki swojej postawie dziewczynka została wyróżniona przez lubelską policję. Podczas spotkania na komisariacie 12-latce wręczono wiklinowy kosz pełen słodyczy.
4: To były informacje Polskiego Radia 24.
1: W nocy bez opadów, a w dzień znów ciepło prawie w całym kraju i upalnie na Dolnym Śląsku. Dopiero pod wieczór na Pomorzu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura w nocy od 10 do 13 stopni, a w ciągu dnia od 22 na północy, około 27 w centrum, do 30 na południowym zachodzie. Jest 6 po północy.
4: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Zmiana klimatu.
5: Drop zwyczajny, zwany niekiedy polskim strusiem, był największym ptakiem Polski i osiągał wagę nawet 19 kg. Ostatnio wolno żyjący osobnik padł ofiarą kłusowników w 1986 roku. Potem zmarła samica, no i w zasadzie ten gatunek uznano za wymarły. Pojawił się w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt, właśnie księdze, która informuje, że danego gatunku już nie ma. I mimo gdzieś tam sporadycznych obserwacji, to właśnie mówiło się o tym, że dropia zwyczajnego już nie spotkamy, a tymczasem okazuje się, że ma szansę powrócić do Polski dzięki programowi jego reintrodukcji. O tym dzisiaj porozmawiamy. Na łączach gość dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę bezpośrednio nad tymi ptakami, no i opiekę merytoryczną nad projektem reintrodukcji dropia. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Jak wygląda ten ptak? Bo wspomniałam, że podobny do strusia, bo to rzeczywiście ogromny ptak.
6: To znaczy, no strusie są jakby dużo wyższe, dużo większe. Ja bym powiedziała, że to jest bardziej takie skrzyżowanie strusia bardziej z indykiem, a tak bliżej to może z samicą bażanta. Natomiast no, samce są imponujące, mają imponujące opierzenie. Zresztą no, to są bardzo ładne ptaki, no i pięknie się prezentowały kiedyś na naszych polskich łąkach.
5: No właśnie, one żyły sobie na łąkach, można je normalnie było spotkać te ponad 30 lat temu. A nawet 40 lat temu, dokładnie 40 lat temu ten ostatni padł ofiarą kłusowników.
6: Tak, dokładnie. Można je

0: było spotkać na łąkach, na polach. Niestety, no, w związku z tym, że jakby rolnictwo bardzo mocno przyspieszyło i zaczęło się to właśnie intensywne rolnictwo, no niestety dropie musiały się wycofać ze swoich środowisk, ze środowiska swojego bytowania. Tak naprawdę straciły miejsca lęgowe, miejsca toków. No i z tego względu głównie właśnie te ptaki wyginęły. Oczywiście były też inne czynniki wyginięcia tych pięknych ptaków, takie jak presja drapieżników, a także no niestety kłusownictwo. Także wszystko to niestety złożyło się na to, że te ptaki wyginęły. W Niemczech ten projekt, taki podobny bardzo do naszego, istnieje już od około 30 lat, tylko że Niemcy zaczęli wcześniej ten gatunek ratować. Polegało to tak samo jak w Polsce na zbieraniu jaj ze środowiska, inkubacji młodych, odkarmianiu ich i wsiedlaniu z powrotem do środowiska. No i te działania jakby no, na tej stronie niemieckiej pokazały to, że ta populacja jest stabilna, a nawet wzrasta właśnie dzięki tej czynnej ochronie. Bliźniaczy taki projekt w Polsce właśnie ma miejsce i dotyczy gatunku kulika wielkiego. Natomiast no, niestety my nie mieliśmy tyle szczęścia, ponieważ w tych latach 80. nasze ostatnie ptaki padły ofiarami ludzi i niestety nie udało się tego gatunku utrzymać tak jak w Niemczech. Natomiast no, właśnie teraz mamy taki projekt, który wraz z Polskim Związkiem Łowieckim, a także z Uniwersytetem Zielonogórskim i fundacji, stowarzyszeniu w Niemczech, które zajmuje się właśnie ochroną czynną gatunku, jakim jest drop, dzięki współpracy tym wszystkim jednostkom, mamy szansę na to, że ten drop do Polski wróci. Obecnie mamy 8 młodych ptaków. Jaja pozyskaliśmy z Niemiec. Staraliśmy się o te jaja bardzo długo, ponieważ tak naprawdę jakby początek tego projektu i zamysł, aby reintrodukować dropia, no, ma już kilkanaście lat. I po kilku latach starań doszło do tego, że właśnie otrzymaliśmy od strony niemieckiej 10 jaj, z których wykluło się 8 ptaków, no i obecnie są pod naszą opieką i we wrześniu, październiku będziemy już te ptaki, że tak powiem, wsiedlać na wolność, kiedy będą już samodzielne.
1: Ale jak to się udało, że one się wykluły? Jak się opiekowano tymi jajkami? Gdzie one przebywały? W jaki sposób właśnie były pod pani między innymi opieką?
0: Tak, jaja trafiły do nas w czerwcu i trafiły do stacji hodowli dropia, tam gdzie generalnie wszystko się odbywa, to jest w północnej części województwa lubuskiego. Wcześniej oczywiście stacja została wyposażona w odpowiedni sprzęt. Wzorowaliśmy się na niemieckim projekcie, ponieważ mają 30-letnie doświadczenie, także tutaj nie wyważaliśmy otwartych drzwi, więc po prostu zaopatrzyliśmy się w taki sprzęt, jaki używają w niemieckim projekcie, więc zostały zakupione inkubatory. Transport jaj wcale też nie był taki prosty i oczywisty, ponieważ w samochodzie, w którym były transportowane jaja, musi być odpowiednia temperatura, odpowiednia wilgotność. Jaja muszą być zabezpieczone przed wstrząsami, tak też, żeby się o siebie nie opobijały. Także tutaj została zatrudniona specjalna firma do przewozu zwierząt egzotycznych, która ma wszystkie pozwolenia na to, żeby właśnie móc przewozić jaja chronionych gatunków.
1: Czyli jak
0: Musieliśmy także.
1: cenne szkło, porcelana, tak cenne były te jajka i przewożone z należytym szacunkiem.
0: Dokładnie. Dokładnie, tak samo też musieliśmy mieć zgodę na wwóz takich jaj do Polski udzielonym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i tak dalej, więc naprawdę no, tutaj bardzo dużo rzeczy było do zrobienia, nim te ptaki się tutaj pojawiły. Wszystkie zgody żeśmy uzyskali, no i trafiły właśnie do naszej stacji, gdzie zostały umieszczone w inkubatorach. Pierwszy ptak wykluł się po kilku dniach, bodajże to było, z tego co pamiętam, 10 czerwca, no i tak co kilka dni wykluwały się kolejne. Z 10 jaj, jak wspomniałam, wykluło się 8 piskląt. W inkubatorach była zapewniona odpowiednia wilgotność, a także temperatura. Jaja były codziennie obserwowane, czy nie zaczynają się kluć. Podczas już inkubacji samej opiekunowie ptaków nucili specjalną melodię, którą później wodzi się ptaki na zewnątrz, żeby wdrukować im ten dźwięk, tak jak kwoka, jak matka odzywa się do swoich piskląt, tak my mieliśmy melodię, żeby ptaki identyfikowały nas, opiekunów, jako swoją matkę, tak żebyśmy mogli później

0: no, robić jakby dalsze etapy opieki nad nimi. Także tutaj odzywaliśmy się do jaj w
1: A w jaki sposób jest pani w
0: inkubatorach.
1: stanie sobie przypomnieć albo nam tutaj zanucić?
0: No to jest taka melodyjka, której raczej wolałabym nie, ponieważ jak ktoś będzie później widział ptaka na wolności, to wolałabym, żeby jej nie użył. To jest prosta melodia, to jakby nie ma znaczenia.
1: Tylko chodzi o to, żeby one kojarzyły te melodie z bezpieczeństwem.
0: Dokładnie, ze swoją matką. No i obserwowaliśmy te jaja, co jest bardzo ciekawe i zaskakujące, że właśnie kiedy te jaja były nawet już w inkubatorach i słyszały tą melodię, to jaja po prostu zaczynały się ruszać. To jest taki dość dziwny widok, ale no jaja, że tak powiem, kołysały się na boki. Wtedy też wiedzieliśmy, że żyją, więc to też był bardzo ważny wskaźnik tego, bo jeżeli jakieś jajo się nie ruszało, to musieliśmy mieć baczność na to właśnie, żeby podczas inkubacji z innymi jajami ono nie wydzielało jakichś bakterii, którymi mogły zakazić się jaja zdrowe. Więc takie jaja, które się nie uruszały, były podejrzane, były przekładane do innego inkubatora, żeby tym żywym, zdrowym nic się nie stało.
1: Czyli
0: No
1: to były
0: kiedy
1: dwa jaja,
0: dochodziło.
1: skoro wykluło się 8 na 10.
0: Tak. No później nadal jesteśmy w inkubatorach, kiedy jaja pękały, były przenoszone do specjalnych klujników, gdzie jest już całkiem inna wilgotność, dużo wyższa i troszeczkę inna temperatura, tak żeby zapewnić no, idealne parametry do tego, żeby ten ptak mógł się wykluć. Więc no, to takie czuwanie nad jajami było dość intensywne, bo to taki newralgiczny moment tak naprawdę w opiece nad jajami, no i później nad pisklętami.
1: Ale to chyba niesamowite, jak
0: Natomiast.
1: one się wykluwały, jak to jajo zaczynało pękać i widać było, że coś tam się pojawia, jakieś życie.
0: Tak. Takie od pęknięcia do wyklucia zazwyczaj trwało to około 11 godzin od pierwszego pęknięcia, więc to naprawdę taka intensywna praca tego małego ptaka w tym, żeby z takiego jaja się wydostać. My nie pomagaliśmy nigdy przy wykluwaniu, one muszą same to zrobić. No chyba, że już ten czas wykluwania jest zbyt długi i piskle jest zbyt zmęczone, żeby otworzyć, to wtedy ewentualnie można pomagać, natomiast tak, to piskle musi samo sobie poradzić z tym jajem. Następnie, kiedy ptak się wykluł, był przenoszony pod czerwone światło i na matę grzewczą, tak żeby sobie spokojnie wysechł, żeby miał zapewnione ciepło od dołu i od góry. No i później już taki ptak trafił do odchowalnika, gdzie był karmiony i pojony, była nucona mu melodyjka. Jeżeli była ładna pogoda na dworze, to już od drugiego dnia wychodziliśmy na dwór i poznawaliśmy, że tak powiem, przestrzeń, w której dalej się wychowywał i wraz ze wzrostem ptaków po prostu ta przestrzeń się powiększała, aż jesteśmy w momencie, w którym tak naprawdę zwierzęta teraz są na wolierach, które są przykryte siatką wolierową, żeby żaden drapieżnik nie miał do nich dostępu. No i śpią już całkiem na zewnątrz, są bardzo samodzielne, teraz już latają, także no teraz no już idzie im trzeci miesiąc, więc to już naprawdę są spore ptaki od 60-gramowych piskląt. Teraz myślę, że chłopaki ważą już takie solidne 3 kilo, także sporo urosły.
1: Obserwowanie tego, jak wykluwają się ptaki, zwłaszcza takie, których nie widzieliśmy na wolności od 40 lat, to musi być niesamowite przeżycie. O tym dzisiaj z dr Ewą Burdą, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego rozmawiamy. Pani doktor sprawuje opiekę nad tymi ptakami. No i podejrzewam, że jak one się wykluwały, a tak jak pani wspomniała, było to kilkanaście godzin, to nie było spania, jedzenia, tylko człowiek przy tym inkubatorze stał i czuwał, czy były jakieś dyżury, żeby ktoś zawsze miał oko na te dropie?
0: To znaczy tak, w stacji zawsze ktoś był, więc tutaj, jak zresztą do tej pory jest, nie jest tak, że ptaki są zostawione same, zawsze jakiś pracownik jest w stacji i informujemy się nawzajem, co się dzieje, żeby po prostu jakby wszystko było dobrze. Natomiast jeśli chodzi o samo wykluwanie, to też tak, no nie staliśmy nad tymi ptakami. Chcieliśmy, żeby miały spokój. Jeżeli wszystko szło jakby zgodnie z planem i gładko, to nie niepokoiliśmy bez potrzeby ptaków. Natomiast co kilka godzin się faktycznie sprawdzało, co się dzieje z ptakiem. One w nocy zazwyczaj się nie kluły. Zazwyczaj w nocy ptaki śpią, więc tutaj jakby kiedy się wykluwały nocą, to odpoczywały sobie właśnie w ciągu tej nocy.

0: a do dalszego krucia podchodziły rankiem, więc tutaj jakby nocnych dyżurów nie trzeba było sprawować. Jeżeli miałam jakiekolwiek wątpliwości co do tego, co się dzieje z ptakami i z jajami, to mam na tyle dobry kontakt właśnie tam z pracownikami, z osobami bardziej doświadczonymi, które pracują w stacji niemieckiej, że jeśli miałam jakiekolwiek wątpliwości, kiedy coś wydawało mi się, że z pisklęciem może być nie tak, to zawsze mogłam zadzwonić, wysłać zdjęcie, filmik i dostawałam po prostu poradę albo uspokojenie, że to jest okej, nic się nie dzieje. Także tutaj bardzo pomocna jest ta strona niemiecka, bo im też bardzo zależy na tych ptakach. Także tutaj no, naprawdę bardzo ogromne wsparcie merytoryczne i takie wsparcie po prostu z doświadczenia mamy w kolegach z Niemiec, więc to jest bardzo, bardzo pomocne.
1: A chętnie podzielili się tymi jajami? Czy to było trudne zdobyć te 10 jaj, z których 8 okazało się były zdrowe i wykluły się ptaki?
0: Myślę, że to nie jest kwestia chęci, tylko tutaj no, musieliśmy spełnić wiele warunków jako polska strona do tego, żeby Niemcy zgodzili się nam te jaja dać, czyli musieliśmy przygotować odpowiednie środowisko, znaleźć odpowiednie miejsce do tego, żeby te ptaki mogły później funkcjonować, ponieważ no, nie jest sztuką wychować młode, chociaż no, jest to trudne. Ale później te ptaki trzeba gdzieś wypuścić, one muszą gdzieś mieć miejsca do bytowania, więc tak naprawdę najtrudniejszym takim etapem dla nas było przygotowanie wszystkiego przed przyjęciem jaj. Później już jakby to było łatwe. No i kiedy wybraliśmy miejsce, przygotowaliśmy się na to, żeby te dropy do nas przyjechały, to Niemcy jakby tak chętnie oddali nam jaja i chcą z nami współpracować. Tylko no mówię, no najtrudniejsze jest zapewnienie później bytowania tym ptakom.
1: Co teraz będzie się działo? No bo tak jak pani wspomniała, wyklucie to ten początek historii. Teraz trzeba pomyśleć, co dalej i czy ten ptak poradzi sobie na wolności. To jakie są plany co do dropia?
0: Plany są takie, że no, trafią teraz do woliery adaptacyjnej, gdzie będą już no, usamodzielniane. Nie będziemy się tak intensywnie nimi opiekować jak do tej pory. Woliera adaptacyjna będzie w pobliżu stacji, więc w pobliżu terenu, który one znają ze spacerów, na które z nimi chodzimy w celach właśnie poznania środowiska. Tamto środowisko jest dla nich dobre. Zapewnimy też im pokarm na zimę, czyli zrobimy specjalne takie parcele rzepaku, żeby mogły po prostu tą zimę przetrwać. Oczywiście ptaki mają skrzydła i mogą odlecieć, to jakby oczywiste i mogą polecieć gdzie będą chciały, mogą wrócić sobie do Niemiec, jeżeli tam będą miały lepsze warunki do bytowania. Natomiast my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby
1: Żeby
0: te
1: zostały u
0: ptaki
1: nas.
0: zostały, dokładnie. Samice zostaną wyposażone w geolokalizatory, więc będziemy mogli śledzić to, co się z dziewczynami dzieje. Niestety u samców nie da się tego zrobić ze względu no, na brak możliwości takich anatomicznych, dlatego tylko samicom te logery się zakłada. Więc sprawdzimy, czy radzą sobie w środowisku, czy tutaj jest duża presja drapieżnictwa na nie, czy nie. No i gdzie? Gdzie polecą, to będzie dla nas bardzo dużą wskazówką. Więc no, plany są takie. Oprócz tego chcemy też, wcześniej nie było takich możliwości, żeby wdrożyć programy rolno-środowiskowe dla dropia, ponieważ nie było dropia. A jak nie ma ptaka, to nie można wdrożyć programu. Więc teraz, jeżeli te ptaki wypuścimy, to powstaną programy rolno-środowiskowe dla rolników, takie, żeby nie używać pestycydów, żeby była duża baza pokarmowa dla tych ptaków i tak dalej. Więc tutaj jakby dalej będziemy iść właśnie w przygotowanie dobrego środowiska i dobrych miejsc dla tych ptaków.
1: No i pytanie, czy one później w naturze postanowią się same rozmnażać, skoro mamy i samców, i samice, to jest taka nadzieja.
0: Tak, akurat na 8 ptaków mamy 4 samce i 4 samice, co też
1: Idealnie.
0: jest dość niespotykane. No problemem jest to, że chłopaki dorastają płciowo, dojrzewają w wieku około 5-6 lat, więc to jest jeszcze naprawdę sporo czasu do tego, żebyśmy mieli swoje ptaki. Dziewczyny dojrzewają płciowo w wieku 2-3 lat, więc szybciej. No niestety tutaj na panów będzie trzeba troszeczkę poczekać. Natomiast no, w przyszłym roku, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to dostaniemy kolejne jaja od Niemców. Tutaj we wrześniu odwiedzi nas pan Henryk Wackę, który jest liderem.

0: liderem programu w Niemczech. Pomoże nam założyć logery na samice, no i sprawdzi generalnie, jak tutaj się miewamy. No i na tej też podstawie zobaczymy, czy otrzymamy kolejne jaja, więc będziemy mieć tutaj wizytację, że tak powiem. Ale jakby nie boję się, to jest bardzo, bardzo doświadczeni, merytoryczni ludzie, którzy jeżeli zobaczą jakiekolwiek błędy, to nam je powiedzą, ale po to, żeby na przykład właśnie coś naprawić, coś polepszyć, żeby...
1: wesprzeć, a nie zrezygnować z tego programu.
0: Tak, tak, dokładnie, bo to też trzeba mieć uwagę na to, że jak ktoś mówi, że warto by było zrobić tak lub tak, to nie dlatego, że nas nie lubi, tylko dlatego, żeby po prostu nam pomóc, żebyśmy byli lepsi. Więc ja tutaj jakby każdą radę i wskazówkę jakby biorę do siebie jako coś, co możemy polepszyć. Więc no sprawa tak wygląda.
1: Drop zwyczajny, chociaż niezwyczajny, bo wyginął 40 lat temu i teraz pojawia się w naszym kraju. Być może będzie można go kiedyś zaobserwować, na przykład podczas spaceru na łące, na polu, bo to chyba takie miejsce chętnie wybrałby na swoje bytowanie. Doktor Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, cały czas z nami. No, matka tej ósemki, która już całkiem dojrzała, całkiem odchowana. Będzie mogła niebawem poczuć trochę wolności. Takie idealne miejsce do zamieszkania, do osiedlenia się dla dropi to właśnie łąka, czy bardziej szukają spokoju w lesie?
0: Nie. To jest ptak typowo stepowy, więc rozległe, otwarte pola i łąki to jest jego ulubiony krajobraz. Wręcz taki bezdrzewny, bez żadnych zakrzewień. Więc tutaj taki właśnie płaski, równy teren właśnie stepowy to jest dla niego taki raj. Natomiast czy go można tak łatwo spotkać? No nie do końca, bo jest to ptak, który jest bardzo płochliwy, ale to naprawdę bardzo mocno, więc zobaczenie go w naturze może być nie lada takim problemem. Natomiast w miejscach, gdzie drop ewentualnie będzie spotykany, powstaną specjalne takie czatownie, żeby ptaka nie stresować, gdzie będzie można wejść i po prostu za pomocą lornetki czy lunety poczekać, aż się pojawi i poobserwować go w naturalnym środowisku. Ale myślę, że na takim zwykłym spacerze to no niestety nie będzie to takie proste.
1: A w jaki sposób one gniazdują? To znaczy, czy budują sobie gniazdo na drzewie, czy właśnie skoro te otwarte tereny to gdzieś chowają się w trawie, czy w ogóle mają gniazdo, czy tam gdzie staną, tam po prostu przysną?
0: Te ptaki nie budują gniazda, one składają jaja na ziemi w takim malutkim dołku, często jest to jedno lub dwa jaja. I samica je wysiaduje. Są to zagniazdowniki, czyli takie ptaki, które po wykluciu od razu są zdolne do takiego samodzielnego bytowania. One nie siedzą w gnieździe, tak jak znane nam różne ptaki w dziuplach czy właśnie na gnieździe, tylko kiedy kwoka wysiedzi już jaja, to piskle ma kilka godzin czy kilkanaście godzin na to, żeby odpocząć i od razu wtedy rusza za matką i matka wodzi młode i karmi zdzioba, ewentualnie pokazuje, co można jeść i piskle samo zaczyna pobierać pokarm.
1: No ale to, żeby te dropie, które się wykluły u Państwa w inkubatorach, zostały rodzicami, no to jeszcze, jak wspomniałyśmy, 5 lat, zanim panowie dojrzeją. A czy te ptaki mają jakieś imiona? Nazwaliście je?
0: Nie nazywamy ptaków. Ptaki mają założone kolorowe obrączki, dzięki którym wiemy, kto jest kim. Tak, żeby wiedzieć ewentualnie, kiedy coś się dzieje albo nie chce jeść, to tutaj obserwujemy je po prostu po kolorach obrączek. No i powiedzmy, że to wtedy są ich imiona, czyli po kolorach.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę dr Ewa Burda, kierownik Ptasiego Azylu Uniwersytetu Zielonogórskiego, która sprawuje opiekę nad ptakami oraz opiekę merytoryczną nad tym projektem. Bardzo, bardzo zazdroszczę tego przeżycia, jak mogła pani oglądać wykluwanie tych niezwykłych ptaków. No i trzymam kciuki, żeby dobrze im było u nas w kraju.
0: Dziękuję bardzo i pozdrawiam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo za rozmowę.
2: Taki mamy klimat. Powtórka programu.
3: Samo zdrowie. Dobry wieczór. W audycji Samozdrowie wita Państwa Małgorzata Telmińska. Dzisiejszym gościem, moim i Państwa, jest pani Kinga Fromlewicz, edukatorka menopauzalna. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór.
3: Proszę Państwa.

0: Państwa. 7 września obchodzimy Światowy Dzień Menopauzy w Pracy. Dlaczego w ogóle potrzebujemy takiego dnia i czy menopauza rzeczywiście jest problemem w pracy dla pracodawców i dla pracowników?
1: Ja bym zaczęła od tego słowa problem, ponieważ semantyka ma bardzo duże znaczenie i rzeczywiście unikałabym tego słowa w kontekście praca i w połączeniu z menopauzą.
0: To może wyzwanie, czy jest wyzwaniem?
1: Tak, jest wyzwaniem, jest tematem w ogóle coraz większym i dotykającym coraz większą liczbę pracodawców, firm. Z prostego powodu. Starzejemy się jako społeczeństwo, starzeje się cała Europa, jakby demograficznie jest to wyzwanie. Dane GUS mówią, że do 2030 tych kobiet w wieku okołomenopauzalnym, tam jest dosyć duże te widełki pomiędzy 45 a 60, będzie nas prawie 4,5 miliona. No to jest całkiem duża siła, z którą myślę trzeba się po pierwsze liczyć, ale też przede wszystkim trzeba dostrzec. I Światowy Dzień Menopauzy w Pracy jest całkiem świeżym przedsięwzięciem zainaugurowanym przez Europejskie Towarzystwo Menopauzy i Andropauzy w 2021 roku.
0: Młode święto, tak?
1: Młode święto, o którym jeszcze tak nie do końca dużo się mówi. W 2019 były w ogóle dopiero pierwsze rekomendacje właśnie Europejskiego Towarzystwa na temat tego, w jaki sposób można w miejscu pracy wspierać. I muszę powiedzieć, ja tematem zajmuję się od 3 lat. Rozmawiam z polskimi firmami od tych 3 lat. No i już zrobiliśmy ogromny postęp.
0: No i właśnie będziemy o tym rozmawiać. Dlaczego w ogóle o tym mówić? Dlaczego to jest potrzebne? Co mówić? Jak mówić? Z kim rozmawiać? Ale powiedzmy, może wytłumaczmy naszym słuchaczom, dlaczego menopauza w pracy może wpływać na funkcjonowanie zawodowe kobiety i czy w ogóle wpływa? No przecież menopauzę przechodziły nasze mamy, babcie i nikt się w ogóle nad tym nie zastanawiał.
1: Tak, tylko jak pewnie sobie też pani pomyśli o swojej mamie albo babci w wieku około 40 lat, 45-50, no to pewnie się pojawia takie skojarzenie, że prawdopodobnie już była babcią, miała wnuki, więc trochę dzisiejsza 50 jest trochę inna od tej 50 naszych poprzedniczek, naszych mam i babć. My jesteśmy zdecydowanie bardziej długo też aktywne zawodowo, dłużej się rozwijamy też zawodowo, tak cały czas jesteśmy w takim nieustającym tak naprawdę etapie też nauki, rozwoju, próbowania nowych rzeczy, więc ta aktywność zawodowa jest po prostu dużo większa. I ja wiem, że to jest bardzo popularny argument przeciwników tego tematu w miejscu pracy, że nasze mamy właśnie i babcie i tak dalej.
0: I było cicho i nie było to żadnym wyzwaniem, nie było tematem rozmów.
1: Tak, dlatego teraz ja mam lat 48 i właściwie czuję, że trochę rozbijam tabu menopauzalne. O menopauzie mówi się coraz więcej na szczęście w przestrzeni publicznej.
0: I na szczęście ja też zwrócę uwagę o andropauzie.
1: Zdecydowanie.
0: Żeby nie było, żeby nikt się tutaj nie czuł poszkodowany, że my tylko menopauza i kobiety. W audycji Samozdrowie też poruszaliśmy temat andropauzy i to też jest temat, który się pojawia w przestrzeni publicznej, nawet w przestrzeni rozmów z pracodawcami, którzy już zaczynają rozmawiać o tym, no co się dzieje i z pracowniczkami, i z pracownikami.
1: Muszę pani powiedzieć, że na moje warsztaty i webinary w firmach bardzo często przychodzą panowie i bardzo często, pomimo tego, że one na przykład w tytule mają menopauza, chociaż firmy już teraz, to co pani powiedziała, coraz częściej proszą, żeby dodać też moduł o andropauzie i jakby pokazać, co wtedy może się dziać z panami. I rzeczywiście jest dużo pytań też o ten etap w życiu mężczyzn. I oni wykorzystują te okazje, kiedy rozmawiamy o zmianach hormonalnych u dojrzałych kobiet, żeby też porozmawiać o swoim zdrowiu właśnie na tym etapie. Pytała pani, dlaczego to w ogóle warto podejmować ten temat i tak dalej. No, i dlaczego to wpływa na pracę? Z prostego powodu. No, menopauza nie robi sobie wolnego od 9 do 17. To nie jest tak, że ja wychodzę z domu, zamykam drzwi i mówię, to teraz ty tutaj poczekaj na mnie, a ja idę i będę teraz w 100% tak, prawda, performować, mówiąc korporacyjnie, jak wcześniej. Jednym z takich najczęstszych objawów, które bardzo wpływają na
0: funkcjonowanie w środowisku innym niż domowe.
1: Dokładnie tak. I które same kobiety, też zgłaszają, to są problemy z koncentracją. To są problemy z pamięcią, trochę tak zwana mgła mózgowa, gdzie zdarza się zapominać słów. Czasem kobiety mają taką zawieszkę, można powiedzieć, że jakby szukają panicznie słowa. I rzeczywiście boją się bardzo często w środowisku firmowym, zawodowym powiedzieć po prostu, tak, że ja dzisiaj nie do końca jestem sobą, mogę na przykład zrobić coś wolniej, albo zamiast zwyczajowych pięciu

0: zadań, zrobię 3. Natomiast kobiety, ja muszę powiedzieć, że jak rozmawiam i z pracodawcami, i z kobietami, to wszyscy zauważają bardzo ważną jedną rzecz, że kobiety w tym okresie okomenopauzalnym są nawet, ciężko znaleźć polskie słowo, ale takimi dowożą nawet bardziej niż wcześniej, tak? Czyli jeszcze bardziej się starają pokazać, że wciąż mogą, że chcą przede wszystkim. Tak?
1: Ale jakim to kosztem jest okupione, chyba ogromnym, no bo nagle kobiety gorzej zaczynają sobie radzić zawodowo, no tak, usiłują dociągnąć, dowieść, ale rozumiem, że to też ogromnie dużo kosztuje, bo ja znam kobiety, które właśnie w tym czasie zaczynają się zastanawiać, czy nie rzucić pracy, bo są tak przerażone tym, co się z nimi dzieje i tym, ile je kosztuje właśnie dowiezienie tematu, sprostanie wymaganiom pracodawcy.
0: Zgadza się. Ja znam też takie kobiety, które na przykład rezygnowały ze starania się o awans, bo stwierdzały, że no, przy tych objawach, których doświadczają, będzie im ciężko, ale wszystkie te kobiety też mówią jedno. Gdyby w tej firmie, w której były w tym momencie, kiedy, tak jak pani powiedziała, myślały albo o rzuceniu pracy, albo rezygnowały właśnie z awansu, gdyby czuły, że po pierwsze jest taka kultura organizacyjna, w której one mogą na przykład swojemu przełożonemu powiedzieć, słuchaj, dzisiaj nie przyjdę na 8, tylko zacznę o 10. Oczywiście w miejscach, w których to jest możliwe, no bo też pewnie będziemy rozmawiać o tym, co można robić w firmach, a to też zależy od firmy. Natomiast tak, no kobiety, to jest dlatego trudny temat, bo sama menopauza jest dosyć taka, że tak powiem, tricky, bo nie ma tutaj jednego algorytmu. I to nie jest tak, że możemy sobie odhaczyć listę i że na pewno będziemy czegoś doświadczać, a czegoś nie, tylko mówi się, że ile kobiet, tyle menopauz.
1: Ale pewnie wspólny mianownik, czyli pytanie, czy ja się do tej pracy jeszcze nadaję, bo może się już nie nadaje, ponieważ każdy z tych objawów może być na tyle uciążliwy, że zaczyna być przeszkodą w tym funkcjonowaniu, czy biurowym, czy w jakiejkolwiek innej płaszczyźnie zawodowej.
0: Tak, ja muszę powiedzieć, że robiłam takie badanie, pytałam kobiety o to, jakiego wsparcia by oczekiwały w miejscu pracy. Bo też bardzo często pojawiały się takie głosy, że no znowu będą przychodzić kobiety i prosić o jakieś specjalne przywileje. A to wcale nie chodzi o przywileje, ponieważ w tym moim badaniu, jak również w badaniu na przykład Kulczyk Foundation, które też przeprowadziło takie badanie podobne, że wychodzi, że kobiety potrzebują zrozumienia, wyrozumiałości, takiej otwartości w ogóle na temat. To, co na przykład też w tej mojej ankiecie się pojawiło i niestety kobiety też się z tym mierzą w wielu miejscach wciąż, z jakimiś w dużym cudzysłowie żartami na temat menopauzy i komentarzami,
1: no
0: co
1: właśnie.
0: Znowu cię...
1: Znowu masz uderzenia gorąca, tak? Komentowanie. Właśnie chciałam zapytać w ogóle, czy kobiety mówią w pracy, że przechodzą menopauzę, czy raczej się to absolutnie ukrywa, bo obawiają się żartów, niezrozumienia, tego, że zostaną uznane za mniej dyspozycyjne, mniej kompetentne, zwolniły, mniej się nadają już.
0: To wszystko zależy od środowiska, w którym funkcjonują. Ja na przykład funkcjonuję też zawodowo w branży IT i pracuję z dużo młodszymi kolegami, raczej w wieku mojej córki niż moim. I absolutnie nie mają problemu z tym, żeby usłyszeć ode mnie, że coś się dzieje i to coś jest spowodowane właśnie zmianą, transformacją menopauzalną, którą, w trakcie której jestem.
1: Bo jest pani edukatorką menopauzalną, ale rozumiem, że to jest dosyć wyjątkowa sytuacja.
0: Ale znam też takie miejsca, w których się o tym mówi i muszę powiedzieć, że to nie są tylko korporacje. Bo bardzo często też gdzieś te tematy są takie utożsamiane, że no, korporacje mają duże budżety, więc już tam nie wiedzą...
1: Na co wydawać, już nie tak, owocowe no czwartki, już... tylko taki well-being, więc dokładnie. Dochodzi do tego i sport, i aktywności, i wolontariat, i jeszcze andro, i menopauza.
0: I jeszcze dołóżmy, tak jest. Natomiast nie, muszę powiedzieć, że coraz większe zainteresowanie jest również na przykład ze strony firm produkcyjnych, gdzie kobiety spędzają długie godziny w bardzo specyficznych warunkach. Ja na przykład współpracowałam z firmą, która produkuje lakiery do statków, czyli bardzo takie chemiczne, jakby dużo takich rzeczy, które na przykład uniemożliwiają bezpieczeństwo pracy, na przykład uniemożliwia noszenie ubrań z krótkim rękawem. Tylko jakieś specyficzne, bardzo ciężkie materiały te ubrania muszą mieć, żeby w razie wylania, prawda, nie poparzyć się.
1: A tu robi się gorąco.
0: A tu robi się gorąco. Więc i tam zostałam poproszona o to, żeby usiąść z paniami, które pracują właśnie na linii produkcyjnej i wspólnie spróbować wypracować katalog takich małych, drobnych bardzo często ulepszeń czy dodatków do pracy typu krzesełko, żebym mogła sobie usiąść.

0: jak robi mi się słabo od tego uderzenia gorąca. Albo na przykład częstsza przerwa, żebym ja mogła wyjść i zmienić ubranie, bo ono jest przepocone po prostu, tak? Albo dostęp do wody. Też to w wielu firmach wciąż nie jest oczywiste. Więc rzeczy, które można robić małym kosztem, bo to też bardzo ważne, chciałabym to powiedzieć, że to wcale nie chodzi o to, żeby nagle teraz budować za 1 000 000 zł cool room, w którym wszyscy będą chodzić się schładzać, tylko właśnie, żeby pomyśleć, co ja mogę zrobić od jutra. Właśnie, nie wiem, postawić na biurkach paniom w banku albo paniom urzędniczkom, które nie mogą wstawać, prawda, no bo są petenci i trudno powiedzieć, no słuchajcie, kochani, ja teraz mam uderzenie gorąca, albo kierowczyni autobusu, tak, no nie zatrzyma autobusu na środku ronda i nie powie, to teraz 10 minut przerwy. Więc trzeba się zastanowić bardzo specyficznie do miejsca, w którym kobiety są obecne, gdzie pełnią jakieś funkcje, co my możemy właśnie takimi małymi, drobnymi krokami pozmieniać.
1: Ale to fantastyczne, że są pracodawcy, i pani mówi o tym, którzy już się tym interesują. Czy to są mężczyźni, czy to są inne kobiety?
0: Zwykle są to kobiety. Bardzo często są to dyrektorki HR, które są również w tym wieku. I nagle mówią, to rzeczywiście...
1: Może być problem, może być, bo jest temat. Problem dla mnie, to tak. Tym bardziej dla pracowniczek.
0: Dokładnie tak. Muszę powiedzieć, że na przykład wiele firm dopiero jakby świadomie zaczyna patrzeć na przykład na strukturę wieku swoich pracowników, jak zaczynamy rozmawiać. I to bez znaczenia, czy duża, czy mała firma. No, ludzie pracują, tak, są mniej lub bardziej wydajni, wiadomo, zmieniają się, mamy i tak dalej, rotacje. Ale nagle się okazuje, i są firmy, które już to widzą, że nagle zaczynają tracić tę taką najbardziej doświadczoną część swoich pracowników. Bardzo często z unikalnym takim know-how, doświadczeniem, wiedzą.
1: Na szczęście zaczynają to pracodawcy dostrzegać, że to jest olbrzymi potencjał. Mhm. Tym bardziej, że przecież trwa ta taka pokoleniowa trochę wojna i postrzeganie tego młodego pokolenia jako pracowników zdecydowanie innych i inaczej reagujących na różne rzeczy. Ale chciałam zapytać, czy w ogóle powinno się mówić przełożonemu o tym, że ma się menopauzę, albo działowi HR, albo komukolwiek. Ja nie mówię, żeby to robić jednostkowo, ale pani mówi, że pracodawcy sami też wychodzą z rozmaitymi pomysłami. Czy może pracownice też same mają się organizować i na przykład zapukać i powiedzieć, potrzebujemy tego, tego i tego, żeby pracować tak wydajnie jak do tej pory, w takim komforcie i w miłej atmosferze jak do tej pory.
0: No to są dwie drogi. Równie częste. Coraz częściej ja na przykład w rozmowach z HR-em słyszę, że przyszły do mnie dziewczyny i powiedziały, że potrzebują, żeby ten temat poruszyć. Albo przyszli panowie, bo mężczyźni też są już, tak jak pani powiedziała na początku, coraz bardziej świadomi tego, że oczywiście oni w mniejszym zakresie, jakby mniej gwałtownie, ale też te zmiany ich dotyczą. I jakby ludzie przychodzą z takiego miejsca bardzo często strachu i dezorientacji i takiego pytania, nie wiem, co się ze mną dzieje, bo to już nie jestem ja.
1: Ale jestem na granicy właśnie tego, żeby rzucić papierami i uciec w Bieszczady, bo przecież to czasami jest taki poziom desperacji. A czego absolutnie nie powinien przełożony powiedzieć kobietom, która przychodzi z takim problemem? Znaczy, na pewno nie powinien żartować, prawda? To jest coś absolutnie nagannego.
0: Absolutnie tak, natomiast no ja też sobie myślę, że to zależy od tego, jakie mamy relacje w pracy, prawda? No bo czasem te żarty, one też mają różne zabarwienie, wiadomo, no ale jak rozmawiamy z przełożonym, tak jak pani powiedziała, raczej tego unikamy. Ja bym nie budowała tutaj jakiegoś specjalnego kodeksu mówienia albo nie mówienia o menopauzie, tylko podeszła do tego bardzo jak do takiej komunikacji empatycznej, opartej o zrozumienie i bezprzemocowej. No bo to dotyczy każdego tematu. Czy młodych matek, tak? Czy kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Dlatego tak ważnym elementem w ogóle mówienia o menopauzie w pracy są czy to warsztaty, czy spotkania, ale taka edukacja menedżerów. Żeby też nie mówili, słuchaj, zapraszam cię tutaj na rozmowę, bo ja widzę, że twoja wydajność tam spadła o 20%, tylko żeby wychodzili z miejsca takiego ludzkiego zainteresowania, co się dzieje. Tak, żeby wyjść z takim pytaniem. Natomiast, co jest super ważne, trzeba pamiętać o tym, że nie każda kobieta będzie chciała o tym mówić i ma do tego absolutnie prawo. Bo to jakby też, żebym dobrze została zrozumiana. To nie jest tak, że ja jestem rzeczniczką tego, żeby teraz robić apele menopauzalne w pracy.

0: Coming
1: i wszyscy,
0: outy, tak.
1: I wszyscy nagle teraz będziemy siedzieć w kółku i opowiadać.
0: No, zwizualizowałam to sobie, tak, zamykamy ten temat, bo temat jest naprawdę poważny. Jakie niewielkie zmiany mogą pomóc przebrnąć przez ten czas? Co pani na przykład jako edukatorka proponuje pracodawcom?

0: więc tego typu historie. Na pewno warto właśnie zacząć od rozmowy ze swoim zespołem. To często są zmiany typu na przykład zmiana pokoju. Bo zdarzają się takie zespoły. Ja ostatnio miałam taką rozmowę, gdzie pani przyszła i mówi, siedzi 20-parolatka i siedzi tam 50+. I ta 50+ przy minus 10 non stop otwiera okna, bo jest gorąco, a ta młoda dziewczyna zamarza i siedzi w kurtce puchowej. Więc no i wiadomo, że one się jakby nie spotkają. No to, i to nie wynika z czyjejś, nie wiem, złośliwości czy niechęci do dogadania się, tylko po prostu wynika z tego, jak się czują. Więc to są tego typu elementy.
1: Elastyczne godziny, praca zdalna też czasami się przydaje. Tak. Jest rodzajem wytchnienia, że nie muszę przez 5 dni w tygodniu być w jakimś miejscu, że mogę czasami się schować najnormalniej w świecie w swoich czterech ścianach.
0: Dokładnie tak. Elastyczne godziny pracy w ogóle kobiety bardzo wskazują jako taki najbardziej pożądany, w cudzysłowie nazwijmy to benefit, tak? Czyli możliwość, no bo jednym z takich naprawdę bardzo uciążliwych objawów to są zaburzenia snu. I teraz proszę sobie wyobrazić osobę, która na przykład jest właśnie na przykład jakąś kierowniczką albo team liderem i od miesiąca nie śpi albo śpi bardzo nieregularnie, śpi po 3-4 godziny. I ona naprawdę choćby bardzo chciała, to ona o tej 8 godzinie czy 9 prawdopodobnie nie będzie w pełni mocy swoich tutaj kognitywnych i poznawczych, więc... Kobiety, które czują, że mogą zadzwonić i powiedzieć, ja dzisiaj będę na przykład od 11, ale jutro, czy pojutrze, tak, czy w przyszłym tygodniu, ustalmy sobie plan. To jest też bardzo ważne, właśnie jak pytała pani o te też takie udogodnienia po stronie pracodawców, co mogą wprowadzić, to żeby po pierwsze dawać wybór, ale po drugie też jasno komunikować, czego oczekują, jakby w jaki sposób my to czy nadrobimy, czy zapewnimy, że te zadania zostaną zrealizowane. I to jest takie... Super uczciwe postawienie sprawy dla obu stron.
1: No bo właściwie chciałam też spojrzeć na to zagadnienie z perspektywy pracodawcy. Bo pani, jak rozumiem, uświadamia również pracodawcom, co mogą stracić, jeśli zignorują ten cały demograficzny w tej chwili, tą całą demograficzną przemianę. Bo co mogą stracić?
0: Dużo pieniędzy. Temat jest już... niestety w Polsce jeszcze nikt tego nie policzył. Dlatego ja się zawsze posiłkuję danymi europejskimi i ze świata, bo jako pierwsi policzyli to Brytyjczycy parę lat temu. Natomiast w tym roku temat jest bardzo gorący w Komisji Europejskiej i kilka miesięcy temu pojawiły się takie liczby. Komisja Europejska opublikowała dane, z których wynika, że jakby w ujęciu właśnie europejskim państw członkowskich straty finansowe po prostu dla przedsiębiorstw z powodu braku zaadresowania tego tematu i zaopiekowania go sięgają nawet 19 miliardów euro rocznie. No to pewnie, to jest trochę pewnie abstrakcyjna liczba, jak o niej sobie pomyślimy, no ale to można przełożyć na, no bo teraz tak, jak ja mam elastyczne godziny pracy, to ja nie wezmę L4. Prawda? Tylko przyjdę później, nadrobię w innym dniu i tak dalej. Ale jeżeli ja nie mam tych elastycznych godzin pracy, no to prawdopodobnie skończę na zwolnieniu lekarskim. I jest to konkretna strata dla pracodawcy, tak? No bo tego pracownika właśnie z tą wiedzą doświadczonego i tak dalej, który ma jakieś określone zadania, po prostu nie ma.
1: Gościem audycji Samozdrowie była pani Kinga Fromlewicz, edukatorka menopauzalna. Rozmawiałyśmy z powodu 7 września, kiedy obchodzimy Światowy Dzień Menopauzy w Pracy. Serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: A państwa zapraszam do słuchania audycji Samozdrowie na antenie Polskiego Radia 24 od poniedziałku do piątku po 19:30. Żegna się z państwem Małgorzata Telmińska. Do usłyszenia.
2: Samozdrowie. Powtórka programu. Świat w powiększeniu.
3: Wybory w Saksonii-Anhalt mogą być kolejnym ważnym sygnałem politycznej zmiany w Niemczech. Skrajna prawica zdobyła prawie 44% poparcia, więcej niż przewidywały sondaże, choć zbyt mało, by samodzielnie rządzić. Rosnące poparcie dla AfD, słabość tradycyjnych partii i możliwe problemy z utworzeniem stabilnej koalicji sprawiają, że znaczenie tych wyborów wykracza daleko poza jeden land. W dzisiejszej audycji powiemy także o szansach na wznowienie negocjacji w sprawie zakończenia wojny na Ukrainie, bo wysłannicy Donalda Trumpa po wizytach w Moskwie i Kijowie mówią o pozytywnym dialogu. Co z tego w praktyce wynika? O tym w drugiej części naszego programu. Magdalena Skajewska, witam ponownie i zapraszam na Świat w powiększeniu, który zaczynamy od Niemiec. A państwa i moim gościem jest profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog z Uczelni Korczaka. Dobry wieczór, witam.

0: Witam panią redaktor, witam państwa.
1: Panie profesorze, to niech wytłumaczy nam pan, naszym słuchaczom, dlaczego alternatywa dla Niemiec, skrajnie prawicowa, antyeuropejska, prorosyjska partia zachęciła do siebie, przekonała do siebie tak wielu mieszkańców Saksonii-Anhalt.
0: Oczywiście nie ma jednego takiego jednowymiarowego powodu, dlaczego wczoraj większość mieszkańców, 44% Saksonii-Anhalt, oddało głosy na AfD, ale gdybym miał się tak ograniczyć do takich flagowych przyczyn, to podałbym dwie. One są organicznie ze sobą sprzężone, a powiem tak. Po pierwsze, udało się AfD wykreować narrację o przywróceniu tożsamości mieszkańcom Saksonii-Anhalt, będącymi tak zwanymi Ossis, czyli mieszkańcami wschodnich landów niemieckich. Po zjednoczeniu, czyli przed 30 paru laty, doszło do zjednoczenia Niemiec, RFN de facto, czyli ta zachodnia część Niemiec, te Niemcy reńskie, Adenauera, kanclerza Kohla, inkorporowały, czyli przyłączyły 5 wschodnich landów do Republiki Federalnej Niemiec i powiększyły de facto i politycznie, i kulturowo Republikę Federalną Niemiec o tych 5 wschodnich byłych NRD-owskich landów. Co to oznacza? Że ci mieszkańcy 5 landów wschodnio-niemieckich, byłego NRD, czują się gorsi, czują się upokorzeni, czują się częściowo ubezwłasnowolnieni, na pewno gorzej traktowani niż mieszkańcy dawnej Republiki Federalnej Niemiec. AfD potrafiła wykreować tęsknotę za tą pierwotną tożsamością wschodnio-niemiecką i podam konkretny przykład. Na tych wiecach wyborczych organizowanych przez AfD, właśnie teraz Saksonii-Anhalt, liderzy AfD, a szczególnie ten charyzmatyczny lider Ulrich Siegmund, przyjeżdżali na motorowerach marki Simpson, czyli dawnych motorowerach NRD-owskich. Jakkolwiek te motorowery i firma w ogóle powstała przed II wojną światową, firma żydowska, która po 1933 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy, została przejęta. Właściciele musieli uciekać za granicę do Stanów Zjednoczonych, ale po 1948-1949 roku, kiedy powstało NRD, ta firma została znacjonalizowana i utożsamia w chwili obecnej dla mieszkańców Saksonii-Anhalt to samo, co niektórzy Polacy czują i kiedy słyszą hasło szynka za Gierka. Taka nostalgia za dobrymi, bezpiecznymi czasami, wprawdzie urozmaiconymi tą komunistyczną pałką Erika Honeckera, ale to wyparto z pamięci i ma się w niej głównie te bezpieczne, socjalne dekady, kiedy od kołyski aż po trumnę państwo wschodnio-niemieckie troszczyło się o swojego obywatela. Innymi słowy, przyjęcie odpowiedzialności za konfrontację, mówię o mieszkańcach NRD, a tu Saksonii-Anhalt, za swoje własne życie na wolnym rynku, w klimacie i ornamentyce kapitalistycznej nie dla wszystkich jest szczęśliwym rozwiązaniem. Ci mieszkańcy czują się porzuceni przez wielką politykę.
1: Czyli rozumiem, że czują się trochę takimi obywatelami drugiej kategorii, że ci zachodni Niemcy, czy to ma także, niż ci zachodni, Niemcy z Niemców zachodnich, czy to ma także potwierdzenie w takich warunkach społeczno-gospodarczych, w jakim żyje się na wschodzie i na zachodzie? Czy te różnice są cały czas wyraźne?
0: Te różnice oczywiście istnieją, ale one też częściowo są konstruowane przez mentalność jednych mieszkańców, jednych i drugich. Niemcy zachodnie są krajem otwartym, multikulturowym, oczywiście bogatszym, ale i z pewnością takim papierkiem lakmusowym atrakcyjności landów zachodnich wobec tych landów wschodnich jest chociażby to, że bardziej przedsiębiorcze, zwłaszcza kobiety z tych landów wschodnich, byłych NRD-owskich, w tym szczególnie z Saksonii-Anhalt, migrują do landów zachodnich. Tam zdobywają pracę, tam wychodzą za mąż i ci trochę tacy porzuceni mężczyźni w Saksonii-Anhalt czują się upokorzeni, pokrzywdzeni przez los i gdzieś tam socjokulturowo ma to uzasadnienie.

0: Zagadnienie w tym, że trenują, ćwiczą się w etiudach sportów siłowych, polowaniach, sfrustrowani. Więc gdzieś tam to ich subiektywne poczucie niesprawiedliwości ma zakotwiczenie w realpolitik. Ale tu dochodzi do tego narracja AfD, którą możemy przyłożyć na język polski, przywołując 2015 rok i chociażby Beatę Szydło, która z tym mopem myła szyby propagandowo w jakiejś szkole, puszczając w obieg tezę o Polsce w upadku. Mhm. To samo dotyczy wschodnich Niemiec. Niemcy wschodnie nie są w upadku, ale subiektywnie mają to poczucie życia gorszego, gdzieś tam egzemplifikowane przez indykatory w stosunku do tego poziomu życia w landach zachodnio-niemieckich.
1: Panie profesorze, to jeszcze zapytam o te kwestie, które z naszej perspektywy są szczególnie niepokojące. To, co w programie AfD przewija się już od kilku lat. Mam na myśli przede wszystkim powrót do współpracy z Rosją, koniec wspierania Ukrainy, koniec z tak zwaną pedagogiką wstydu za czasy Adolfa Hitlera, czyli zupełnie inne podejście do historii Niemiec. Czy to są elementy, które dla ludzi popierających AfD są zupełnie pomijane, oni udają, że ich nie ma, czy po prostu o nich nie wiedzą, albo nie są one dla nich problemem?
0: Nie udają, że ich nie ma, natomiast ich relewantność jest znacznie mniejsza niż chociażby dla nas. Bo jeżeli mówimy tutaj o rewaloryzacji stosunku do Ukrainy, czyli wstrzymanie pomocy finansowej, militarnej dla Ukrainy przez rząd federalny w Berlinie. Jeżeli mówimy o wznowieniu relacji gospodarczych między Niemcami a Rosją, odbudowie Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które przecież wysadzono w powietrze, to te zagadnienia nie są banalizowane, ale sytuują się w skali niżej niż dla nas Polaków, co wynika chociażby z tego, że koszula bliższa ciału i ci Niemcy, którzy oddają głosy na AfD, chcą mieć, krótko mówiąc, tani gaz, mniejsze rachunki i biorą stosunki, polepszenie stosunków rosyjsko-niemieckich z dobrodziejstwem inwentarza. Część z nich jest jednak prorosyjska i kulturowo w dalszym ciągu blisko im do tej takiej oktrojowanej za czasów tej nostalgicznie wspominanej NRD, do takich czasów oktrojowanej przyjaźni niemiecko-radzieckiej.
1: Czy myśli pan, że AfD będzie rządziła w Saksonii-Anhalt? Mają rzeczywiście większość, ale cały czas zbyt małą, żeby mogli rządzić. Czy ktoś odważy się na stworzenie z nimi koalicji?
0: Koalicji nie, natomiast tych ostatnich informacji, które dopływają i z Magdeburga, stolicy Saksonii-Anhalt i Berlina, tworzą się zręby pod tolerowanie rządu mniejszościowego AfD. AfD brakuje trzech miejsc w parlamencie landowym, w Landtagu, do uzyskania absolutnej większości. I te trzy miejsca na zasadzie tolerowania, czyli wspierania AfD w poszczególnych przedsięwzięciach legislacyjnych, oferuje im również populistyczna, ale usytuowana po drugiej stronie sceny politycznej lewicowa partia Bündnis Sachsen-Wagenknecht. Mówi się, ponieważ te interferencje, czyli te pokrewieństwa między jedną i drugą partią, one właśnie zasadzają się głównie na tym stosunku do Ukrainy i do Rosji, czyli wstrzymanie pomocy militarnej dla Ukrainy i rewaloryzacja relacji z Rosją, wznowienie importu gazu i ropy z Rosji, by te rachunki Niemców za prąd i za gaz były mniejsze. Tolerowanie przez sojusz Sachsen-Wagenknecht, mniejszościowego rządu AfD w Saksonii-Anhalt wydaje się w tym momencie najbardziej realnym projektem politycznym.
1: Czyli to jest dla nich ta szansa na rządzenie w Saksonii-Anhalt. Zobaczymy, czy sojusz Sachsen-Wagenknecht na taką współpracę się zdecyduje. Profesor Arkadiusz Stępin, historyk, politolog z Uczelni Korczaka, był Państwa i moim gościem. Panie profesorze, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję uprzejmie.
2: Świat w powiększeniu. powtórka programu.

0: Minęła pierwsza, tu program Pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, dobry wieczór, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od tragedii w Tatrach Słowackich. Ciało polskiego turysty odnaleziono wczoraj w północnej ściance małego lodowego szczytu. 27-latek w niedzielę rano wyruszył z Łysej Polany w kierunku Doliny Jaworowej. Ratownicy informują, że samochód zaginionego mężczyzny odnaleziono na parkingu na Łysej Polanie, a później słowacka policja ustaliła lokalizację jego telefonu. Ratownicy zobaczyli ciało turysty z pokładu śmigłowca, następnie przekazali je policji. Wciąż nie znamy ostatecznej listy kandydatów na prezydenta Krakowa. Miejska Komisja Wyborcza nadal weryfikuje podpisy poparcia. Do tej pory oficjalnie zarejestrowano 6. Michała Drewnickiego z PiS, Łukasza Gibałę ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, Aleksandrę Owcę z Razem, Monikę Piątkowską popieraną przez KO i PSL, Michała Klimka z Konfederacji i Korony Polskiej oraz Jana Hoffmana, inicjatora zwołania referendum.
1: Choć nie ma jeszcze oficjalnej uchwały komisji dotyczącej odrzucenia kandydatury posła Bochenczaka, to lider Konfederacji Sławomir Mentzen już odwołał go z funkcji szefa lokalnych struktur i sytuację nazwał wizerunkową porażką partii. Oficjalnie komisja odrzuciła 3 zgłoszenia z powodu braku wymaganej liczby ważnych podpisów. Chodzi między innymi o byłego prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia, który już zapowiedział złożenie odwołania do Krajowego Biura Wyborczego. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: Szefowa unijnej dyplomacji ostrzega przed rosnącym w Europie poparciem dla partii bagatelizujących zagrożenie ze strony Rosji. To reakcja na wygraną skrajnie prawicowej partii AfD w wyborach w niemieckiej Saksonii. Kaja Kallas przebywa na Litwie, obejmującej od przyszłego roku prezydencję w Radzie Unii Europejskiej.
2: Szefowa unijnej dyplomacji zwróciła uwagę na zagrożenia, z którymi Europa ma coraz częściej do czynienia. Mowa m.in. o aktach sabotażu czy próbie ataku dronowego w niemieckim Lipsku. Jednocześnie na popularności zyskują partie, które są niejako ślepe na to zagrożenie i mówią, że nie powinniśmy nic w tej sprawie robić, ponieważ nas to nie dotyczy, zaznaczyła Kaja Kallas. Obawiam się więc, że możemy obudzić się w sytuacji, w której nie zrobiliśmy wystarczająco dużo, by móc odstraszyć zagrożenia i się przed nimi bronić. Premier Litwy Mindaugas Sinkevičius stwierdził, że rosnące poparcie dla skrajnych ugrupowań w Europie należy odczytywać jako ostrzeżenie dla tradycyjnych sił politycznych, że nie odpowiadają na oczekiwania wyborców lub robią to w niewystarczającym stopniu. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno.
3: To są aktualności jedynki.
0: W nich teraz kiepskie wiadomości dla kierowców. Ceny paliw gwałtownie rosną. To efekt zaostrzenia się konfliktu Stanów Zjednoczonych z Iranem. Mimo że na rynku panuje duża niepewność z dalszym rozwojem sytuacji, dr Iwa Augustyniak z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu uważa, że polska gospodarka jest coraz bardziej odporna na wzrost cen paliw.
4: Czyli ta podwyżka uderza nas po portfelach, no ale mniej niż jakby to miało miejsce, nie wiem, 15 czy 20 lat temu. W związku z tym to jest ten taki pozytywny, można powiedzieć, przekaz, że trafiło nas to zamieszanie akurat w takiej sytuacji, gdzie łatwiej nam znieść tę podwyżkę kosztów. Natomiast ciężko powiedzieć, na ile ona się właśnie rozprzestrzeni po całej gospodarce.
0: Wciąż nie jest też pewne, jak podwyżki cen paliw wpłyną na inflację. A na koniec o spotkaniu po pół wieku. 50 lat temu zakończył się rejs Daru Pomorza do Ameryki, połączony z udziałem żaglowca w operacji Żagiel 76 w obchodach 200-lecia Stanów Zjednoczonych. Uczestnicy tego wydarzenia spotkali się wczoraj na pokładzie białej fregaty w Gdyni, by powspominać to niezwykłe wydarzenie. Dawni studenci, a dziś oficerowie i kapitanowie floty doskonale pamiętają regulamin obowiązujący wtedy na Darze Pomorza.
5: Regulamin pracy składa się z 2 punktów. Punkt pierwszy, kapitan ma zawsze rację. Punkt drugi, jeżeli kapitan nie ma racji, patrz punkt pierwszy.
6: Wspaniałe wrażenia. Weszliśmy na trap, od razu zobaczyliśmy naszych kolegów. No i oczywiście jednych poznajemy bardziej, drugich mniej, ale jest super.
7: W tym rejsie między Santa Cruz de Teneryfie na środku Atlantyku, a Bermudami, Hamilton na Bermudach, obchodziły...

0: Moje 20 urodziny, także to jest też taka moje osobiste wspomnienie z tego rejsu, nie?
1: W rejsie do Ameryki w 1976 roku dar pomorza przepłynął 14 tysięcy mil morskich, czyli 25 tysięcy kilometrów, w tym ponad 60% pod żaglami. Zużyto 30 ton żywności i 700 ton słodkiej wody. Rejs trwał 142 dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: W nocy w centrum i na wschodzie słabe opady deszczu, temperatura minimalna od 10 do 13 stopni. Przelotnie popada też w ciągu dnia na Pomorzu, a na termometrach zobaczymy od 22 stopni na północy, około 27 w centrum i do 30 na południowym zachodzie.
2: Noc w Polskim Radiu 24. Powtórka programu. Komentarz.
3: A już teraz na naszej antenie pan generał brygady Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
3: Panie generale, pan miał okazję wysłuchać relacji naszego kolegi Pawła Buszki, który mówił o komentarzach dotyczących tych spotkań, jakie odbyli amerykańscy wysłannicy. Pan jest bardziej optymistą czy pesymistą po tym, co się wydarzyło w Moskwie i w Kijowie?
4: No, ostrożnym optymistą, bo to, co już zostało powiedziane, ważnym elementem jest to, że w ogóle wrócono do rozmów i że no, wysocy przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, no bo jednak ten duet Witkow-Kirchner to jest duet, który negocjuje w zasadzie wszystko, co Stany Zjednoczone chcą negocjować, pojawił się w Moskwie i potem pojawił się w Kijowie, czyli po kilku miesiącach ciszy jest jakiś ruch do przodu, co może no, napawać trochę optymizmem, bo jednak głównym celem jest zakończenie tej wojny. Pesymizm, no obie strony trzymają się tych wcześniejszych ustaleń, czy wcześniejszych swoich stanowisk i tutaj nie widać żadnego zbliżenia, więc to trochę jakby pesymistycznie mnie nastraja. Więc to jest takie trochę słodko-kwaśne, jak w tej znanej potrawie.
3: No bo zastanawiam się, jak traktować w takim razie słowa Putina, który właściwie tuż po wyjeździe tej amerykańskiej delegacji przypomniał, że Moskwa nadal domaga się przekazania jej czterech ukraińskich regionów. Przypomnijmy, chodzi o doniecki, ługański, zaporoski i chersoński, które nie są w tej chwili w całości w rękach rosyjskich, czyli rozumiem, że Ukraińcy jeszcze z części swojego terytorium mieliby się wycofać. No i dwa, Rosja czy też Putin cały czas podkreślają, że tym absolutnie jednym z podstawowych warunków jest rezygnacja Ukrainy z członkostwa w NATO. Więc można powiedzieć, że właściwie wiele się zmieniło po to, żeby nie zmieniło się nic.
4: Tak, no te stanowiska są bardzo twarde, moskiewskie i no, Putin żąda nawet więcej niż zdobył, co się wydaje trochę absurdalne, no ale może to jest tak, że jak w każdej tego typu rozgrywce, najpierw się ta cena jest zaporowa, potem jest możliwość negocjacji. Pytanie takie, czy amerykańscy wysłannicy widzieli tą możliwość negocjacji, że tylko odbili się od ściany. Tego tak dokładnie nie wiemy, bo no, z tego, co potem Ukraińcy mówili, może jest możliwość, że jednak nie odbili się od ściany, a jest jakaś możliwość negocjacji po stronie rosyjskiej. Wydaje mi się, że Rosjanie będą uparcie żądać na pewno zmniejszenia armii ukraińskiej i nieprzyjmowania Ukrainy do NATO. To jest dla Rosji chyba rzecz, która jest kluczowa i mam wrażenie, że Amerykanie, nie chcę powiedzieć, rozumieją taką postawę Rosji, ale gdzieś w ich głowach może się zrodzić taki pomysł, że Rosja tutaj może mieć uzasadnione oczekiwania, bo jednak Rosja argumentuje to różnymi rzeczami, które są też bliskie takiej polityce imperialnej wielkich mocarstw, do których Stany Zjednoczone należą.
3: Czyli rozumiem, po amerykańskiej stronie, nawet jeżeli z naszej perspektywy to są bardzo groźne żądania, z amerykańskiej strony może być to przyjęte i zaakceptowane? ponieważ Amerykanie tak.

0: postawę rozumieją?
1: Tak, wydaje mi się, że tak, no bo proszę sobie wyobrazić, gdyby odwrócić sytuację i jak Amerykanie zareagowali na Kubę, która była ich strefą wpływów, czy Wenezuela, i Rosjanie dokładnie w ten sam sposób tłumaczą to Amerykanom, że Ukraina jest ich strefą wpływów i oni tutaj muszą mieć coś do powiedzenia. I w mojej ocenie takie stanowisko może być... Nie chcę powiedzieć, że Amerykanie oczywiście je przyjmą w 100%, ale może być zrozumiałe dla stron amerykańskiej.
0: To w takim razie jeszcze jedna kwestia, bo jednym z tych warunków, o których pan powiedział, jest redukcja ukraińskiej armii, no ale to akurat trudno sobie wyobrazić, no bo bez gwarancji natowskich rozbrojenie armii jest tak naprawdę, może się wydawać krokiem absolutnie samobójczym, no bo któż zagwarantuje Ukrainie, że po tym rozbrojeniu, po wypuszczeniu większości sił zbrojnych, być może po zezłomowaniu części sprzętu, które w tej chwili używa, Rosji nie przyjdzie za rok do głowy, żeby ten manewr z atakiem na Ukrainę po prostu powtórzyć.
1: No, to jest właśnie ten problem, że Rosja, nawet jeżeli nie uzyska ustępstw terytorialnych takich, jakby oczekiwała, nie zakończy tematu Ukrainy. Dla Rosji temat Ukrainy jest życiowo ważny i wszystkie działania Rosji będą prowadziły do tego, żeby w jakikolwiek sposób Ukraina była albo częścią Rosji, a jeżeli nie częścią Rosji, to taką drugą Białorusią, w której Rosja ma pełną kontrolę nad tym, co się dzieje, i to Rosja trzyma rękę na większości rzeczy, które w Białorusi się dzieją, i taką sytuację by Rosjanie całkowicie zaakceptowali na Ukrainie, i myślę, że to jest ich cel polityczny i militarny, aby właśnie doprowadzić do takiej samej sytuacji, jak jest na Białorusi. Rosja buduje koło siebie taki kordon, który ma im zapewnić w ich mniemaniu bezpieczeństwo i strefę wpływów.
0: No ale w takim razie jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Na ile w tej chwili rzeczywiście argumenty są bardziej po stronie rosyjskiej niż ukraińskiej? Bo z jednej strony oczywiście Ukraina dokonuje tych ataków w głąb terytorium Rosji. No widzimy te wszystkie zdjęcia, obrazki z rosyjskich stacji benzynowych i to wygląda spektakularnie. No tylko tyle, że w tym samym czasie być może w większej ciszy, jeżeli chodzi o media, Rosja metr po metrze, ale jednak na froncie posuwa się do przodu.
1: Ja bym to posuwanie się do przodu o kilkanaście czy kilkadziesiąt metrów nawet zostawił, bo jednak tego terytorium jest już dużo i w tym tempie Rosja jakichś spektakularnych sukcesów nie odniesie. Pytanie jest inne. Pytanie jest takie, czy Ukraina przetrwa tą zimę jako państwo, jako naród, jako ludzie, no bo Rosja skutecznie atakuje system energetyczny i przy coraz mniejszej liczbie środków przeciwlotniczych, które Ukraina posiada z powodu braku pocisku, z powodu różnych rzeczy, o których wiemy, może się okazać, że po prostu Ukraina nie przetrwa tej zimy jako fizycznie, no bo ciężko jest mieszkać w nieogrzewanych domach, bez wody, bez prądu miesiącami, gdzie na zewnątrz jest minusowa temperatura. Więc myślę, że to nie tylko to, co się dzieje na froncie, w tym pasie śmierci, ale tak naprawdę, że kluczowe rozstrzygnięcia będą na zapleczu. To tak naprawdę... To, czy Ukraina będzie w stanie przetrwać zimę, jest chyba dzisiaj ważniejszym pytaniem niż ile metrów terenu zdobyli Rosjanie w danym tygodniu czy miesiącu.
0: To może być w takim razie ten przełomowy moment w wojnie rosyjsko-ukraińskiej, to znaczy to, w jakiej kondycji Ukraina wyjdzie z zimy?
1: Tak, to może być kluczowe, bo po prostu no, żadne państwo nie może sobie pozwolić na to, żeby ich obywatele... po prostu nie przeżyli zimy i umierali z głodu i z zimna. Więc to może być potężny zwrot. Rosja o tym wie i proszę zobaczyć, że te ataki są coraz silniejsze, coraz bardziej skoordynowane i dotyczą głównie systemu energetycznego. Odcięto Ukrainę od pieniędzy, czyli porty czarnomorskie nie transportują zboża. Ukraina po prostu może nie wytrzymać, tak powiem, kondycyjnie tej zimy.
0: No to w takim razie jeszcze jedna kwestia, no bo Rosjanie zapewne zdają sobie sprawę z tych wyzwań, ba, no sami świadomi przecież kreują te problemy, bombardując, też atakując wybrane cele na Ukrainie. Rosja będzie w takim razie, na razie przynajmniej, grać na czas, żeby zobaczyć właśnie, co stanie się zimą, jaki wpływ na przykład ta sytuacja wewnątrz Ukrainy będzie miała również na te polityczne wstrząsy, które na Ukrainie obserwujemy i na przykład Rosja może liczyć na to, że albo inaczej grać

0: na taki wewnętrzny kryzys polityczny na Ukrainie?
1: Ale rzeczywiście, to jest Rosja. Rosja jest mistrzem grania na, w różnych miejscach. Proszę zobaczyć, co się dzieje w Europie. Jak Rosja stara się destabilizować sytuację. Marzeniem Rosji jest doprowadzić do tego, aby jakaś kolejna rewolucja czy kolejny Majdan zniósł obecne władze, które są bardzo zdeterminowane do tego, aby nie oddać kawałka Ukrainy i doprowadzić do sytuacji, w której przyjdzie człowiek, który by dobra. Ja się zgadzam, żebyśmy tam oddali część swojego terytorium. Będziemy mieli święty spokój i będziemy sobie żyli tutaj i funkcjonowali. To jest oczekiwany rezultat, jaki Rosja chce uzyskać.
0: Im większy chaos, tym lepsza pozycja negocjacyjna Rosji.
1: Ale rzeczywiście, no bo wtedy prezydent Zełenski nie będzie postrzegany już jako silny prezydent, który ma za sobą poparcie 70 czy 80% kraju, tylko będzie postrzegany jako osoba słaba, która ma poparcie na poziomie 10-20%, który otacza się własnymi urzędnikami. Do tego Rosja dorabia całą ideologię o korupcjach. Oczywiście jakaś tam korupcja jest, nie oszukujmy się, ale dorabia całą tą, rozmuchuje całą tą atmosferę i po prostu doprowadzi do tego, że prezydent Zełenski ani w Ukrainie, ani na zewnątrz nie będzie tak naprawdę już tak silny i nie będzie mógł tak silnie reprezentować Ukrainy. To jest jeden z celów Rosji oczywiście.
0: No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o tę narrację rosyjską, to teraz taki być może bardziej humorystyczny akcent, bo gdy do Kijowa dotarli amerykańscy wysłannicy, czyli Steve Witkoff oraz Jared Kushner, w prezencie od strony ukraińskiej otrzymali koszulki z napisami reżim kijowski, co było oczywiście takim wprost nawiązaniem do tej moskiewskiej, kremlowskiej narracji i tego, w jaki sposób władze w Kijowie się nazywa. No ale to w takim razie teraz zostawmy Ukrainę i trzymając się tej rosyjskiej polityki, zobaczmy, co się w ostatnim czasie działo w Europie, w Polsce, w Niemczech i nie myślę wcale o tych wyborach w Saksonii wygranej AfD, choć z drugiej strony myślę inaczej, z drugiej strony można chyba domniemywać, że na Moskwie te wyniki zostały przyjęte z dużym zadowoleniem.
1: Ależ oczywiście partia, która dzisiaj, no nie wiemy jeszcze dokładnie, ale może się okazać, że będzie tworzyć rząd lokalny, w jednym z landów. Jasno mówi o wstrzymaniu pomocy na Ukrainę, o uruchomieniu zakupów taniego gazu z Rosji, czyli znowu wracamy do Nord Stream. To wszystko to jest Rosja zaciera ręce za każdym razem przy tego typu sytuacji, bo Rosja cały czas realizuje swoją własną politykę, dzielić kraje europejskie, wprowadzać zamieszanie, podważać wiarygodność obecnych władz i doprowadzić do tego, żeby Europa nie występowała jako całość, tylko Europa występowała jako zbiorowisko krajów, które nie mają wspólnego interesu. Dla Rosji to jest jak najbardziej korzystne.
0: No to jeszcze jedna kwestia. To są bardzo świeże informacje. Jeszcze kilkanaście godzin temu mogliśmy przeczytać o możliwości naruszenia przestrzeni powietrznej nad Polską. Pojawiły się takie komunikaty o niezidentyfikowanych obiektach nadlatujących z kierunku Białorusi, no i właśnie przekraczających polską granicę. To był alarm między innymi wystosowany przez dowództwo operacyjne. No, po jakimś czasie, po weryfikacji udało się ustalić, że systemy radiolokacyjne po prostu zarejestrowały stado ptaków, no i stąd ten alarm. Z jednej strony ktoś może powiedzieć, że to kompromitacja, no bo proszę bardzo, ptaki stawiają na nogi całą polską obronę. Z drugiej strony, na ile to jest świadectwo tego, iż różne zagrożenia rzeczywiście traktujemy już na poważnie?
1: Nie no, tutaj po pierwsze nie chciałbym się rozwodzić na temat tego, jak fizyka działa w systemach radarowych. Proszę sobie wyobrazić, jak weźmiemy kilka typów aparatów bezpilotowych, które dzisiaj Rosja używa i dużego ptaka typu bocian, to zobaczymy, że rozmiar, prędkość lotu i podobne parametry są bardzo, bardzo bliskie siebie. Więc kiedyś systemy radarowe miały pozałączane różne filtry, które właśnie filtrowały. Dzisiaj z tego powodu, że żeby niczego nie przeoczyć, najprawdopodobniej te filtry zostały wyłączone i wyłapujemy wszystko, co w przestrzeni jest, czy prawie wszystko. I takie sytuacje będą się zdarzały. Dla mnie 5 razy lepiej jest, jeżeli wykryjemy stado ptaków i nawet podniesiemy alarm i upewnimy się, że to jest stado ptaków, niż mielibyśmy udawać, że nic nie widzimy, a drony spadną na Polskę. Więc tutaj no, ja nie widzę w tym nic dziwnego i dla mnie jest to naturalna sytuacja, w której po prostu tak działa fizyka.

0: Mieliśmy ostatnio kilka przykładów. Pożary w Polsce, sytuacja, prowokacja, ale właściwie nie inaczej, nieudany zamach na lotnisko w Lipsku, po którym, i to jest rzecz niezwykle ciekawa i znamienna, chyba po raz pierwszy Niemcy wprost sformułowały zarzut wobec Moskwy. No wcześniej to były różnego rodzaju domysły, insynuacje, teraz wprost takie sformułowanie padło. Jeżeli chodzi o Niemcy, mieliśmy jeszcze kilka innych przykładów, chociażby próba ataku linii energetycznych. To są wszystko też działania Rosji, mające jaki cel?
1: No właśnie, destabilizacja. Cały czas Rosja dąży do stabilizacji, dąży do tego, aby obywatele we własnym państwie przestali wierzyć władzy, przestali wierzyć oficjalnym komunikatom, zaczęli się zastanawiać, czy NATO nas obroni, czy nasze państwo jest zdolne do zapewnienia nam bezpieczeństwa, no bo to jest, jakby wracając do korzeni piramidy Maslowa, gdzie to bezpieczeństwo jest na samym poziomie i jest bardzo ważnym elementem takiego wewnętrznego poczucia każdego człowieka. I Rosja burzy po cichu, krusząc to nasze przekonanie, że państwo jest zapewnić nam w stanie bezpieczeństwo. I wtedy pojawiają się partie, które mówią, tak, my wam zapewnimy bezpieczeństwo. Po co się z Rosją przepychać? Kupujmy od nich tani gaz, będziecie płacić połowę rachunków za gaz i energię. To, co dzisiaj, będzie miło, fajnie i przyjemnie. No i nagle taka partia wygrywa, tak? Więc to jest długofalowe działanie Rosji, które jest wpisane w DNA. Tak robili nawet kiedy 300 lat temu zaczęto akcję Polska i doprowadzono do rozbiorów Polski. Robiono tak samo, przekupywano ludzi, mówiąc im, że będzie lepiej, mówiąc im, że będzie, że po co się męczyć, jak można to zrobić inaczej. I to jest DNA Rosji po prostu.
0: Takich sytuacji, nie? Takich prowokacji, takich niewyjaśnionych zdarzeń będzie więcej? Musimy się do tego, no właściwie już nie powoli, musimy się do tego przyzwyczaić?
1: Tak, musimy się przyzwyczaić, a po drugie powinniśmy zbudować kontrnarrację, która jest jeszcze słaba. Niemcy pierwszy raz, tak jak pan powiedzieli, tak to Rosja. Co odpowiedział Ławrow? Że to jest wojna wypowiedziana Rosji, bo to nie my, tak? Więc
0: Rosja zawsze mówi, że to nie my.
1: Dokładnie tak. My musimy zbudować u nas taką odporność, tak jak budujemy odporność na działania militarne, budujemy odporność na systemy, na ataki z powietrza, na antykidronowe czy balistyczne, kupując Patrioty, Naref i inne systemy. Musimy też zbudować odporność na tego typu działania Rosji, właśnie takie, które są nie fizyczne czy fizyczne, ale pod płaszczykiem jakichś dziwnych działań. Proszę zobaczyć, że większość ataków, czy większość zdarzeń, jakie w Polsce była, to nie zrobili Rosjanie. To zrobili na przykład obywatele Ukrainy, którzy zostali w jakikolwiek sposób przez Rosjan skaperowani za pieniądze czy w jakikolwiek inny sposób. I Rosja tą całą narrację buduje. Więc my musimy zbudować taki parasol ochronny przed tego typu działaniami Rosji i musimy się do tego przyzwyczaić, że tak będzie i że ta wojna przenosi się w całkiem inne wymiary niż my do dzisiaj znamy, czyli nie tylko wymiar powietrzny, lądowy czy morski, ale właśnie ten wymiar cyber, ale ja bym tak nazwał o walki o duże i rozumy ludzkie po prostu.
0: Generał brygady Tomasz Drewniak, był inspektor sił powietrznych, bardzo panu dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Komentarz.
0: A jest z nami pan profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Panie profesorze, to chciałbym zacząć tak, w takim razie od tej piątkowego posiedzenia Sejmu i zapytać pana o to, jak pan postrzega, jak pan ocenia to, na jakim poziomie w tej chwili jest debata publiczna, czy też debata polityczna, czy też debata pomiędzy, jak odbywa się debata między politykami w Polsce, najważniejszymi politykami w Polsce.
3: Kilka tygodni temu, gdy gościłem u państwa, rozmawialiśmy o tym, że widać ścianę, że debata jest na takim poziomie, że w zasadzie doszliśmy do ściany, jeśli chodzi o możliwość bycia poza gustem, poza smakiem, poza umiejętnością kulturalnego i dobrego komunikowania się. Natomiast to, co się wydarzyło w piątek, pokazuje, że ta ściana została jakimś cudem przesunięta jeszcze bardziej niż można było się tego spodziewać, bo wydawanie odgłosów szczekania to już coś, czego... Prawdę mówiąc, ja sobie nie wyobrażałem, że dożyję w Polsce, która jest Polską

0: polską, moją, że tak to określę.
1: Z czego to wynika? Czy to jest kwestia poziomu kadr politycznych, czy to jest kwestia tego, że politycy po prostu bardzo trafnie odczytują potrzeby swoich wyborców? No i doskonale wiedzą, że skandal, tego typu zachowanie, no być może to nie jest eleganckie, to nie jest ładne, być może rzeczywiście przesuwa tę ścianę, o której pan mówi, ale jeżeli chodzi o zasięgi, jeżeli chodzi o odbiór, jest bardzo skuteczne. Więc warto.
0: Pewnie warto z perspektywy tego, o czym pan redaktor przed chwilą powiedział, natomiast pytanie, czy warto z perspektywy tego, że trzeba sobie rano spojrzeć w lustro chociażby, kiedy się człowiek myje albo goli. I to jest coś, czego tak do końca, zwłaszcza osoby w moim wieku i te, które pamiętają taką kulturę nie mediów społecznościowych, nie zasięgów, nie lajków, nie dyskusji, a w zasadzie nie kłótni, nie wrzasków w tych mediach pod jakimiś różnego rodzaju postami, które gwarantują popularność, no bo wiadomo, od ponad 100 lat wiadomo, że nieważne jak mówią, ważne, żeby mówili, a to się dzieje oczywiście w tej sytuacji. Natomiast uzyskanie poparcia takich osób jest oczywiście z perspektywy długofalowej złudne, no bo wiadomo, że trzeba będzie im dostarczać kolejnego pokarmu, kolejnej pożywki do tego, żeby byli wyborcami naszymi, więc musimy szukać kolejnego sposobu na przesunięcie tej ściany. Wydaje się to droga donikąd albo droga do przepaści, że tak naprawdę już w tę przepaść wpadamy, jeśli chodzi o jakość debaty, na którą zresztą od wielu miesięcy, już ponad 2 lata od pierwszego naszego apelu jako Rady Języka Polskiego o to, żeby naprawdę politycy zastanowili się nad tym, czy debata w taki sposób komukolwiek, poza jakimiś takimi bardzo niskimi i mało szlachetnymi pobudkami, służy.
1: To jest trochę jak narkotyk, że potrzebne są coraz większe dawki?
0: Tak, bo oczywiście wszystko opiera się, tak jak pani redaktor, która przedstawiała przed naszym wejściem sytuację w Sejmie, mówiła. Chodzi o emocje, chodzi o psychologię. W psychologii bardzo znanym zjawiskiem jest dymensja emocjonalna, czyli taka potrzeba reakcji na zjawisko, które jest bardzo intensywne, bardzo właśnie albo agresywne, albo bardzo wzruszające czy poruszające. No i jeśli przyzwyczajimy się do tego, że komunikacja jest na takim poziomie, że nas wzrusza, albo emocjonuje, albo gniewa bez przerwy, no to zaczynamy mieć problem z tym, żeby taka dawka wystarczyła, no bo wiadomo, że organizm się przyzwyczaja, że nasze emocje się do tego przyzwyczajają. No i wtedy trzeba szukać kolejnej większej dawki albo innej dawki. No i wygląda na to, że politycy już wiedzą, że taka zwyczajna komunikacja, która mogłaby być informacyjno-poznawcza, jest niewystarczająca z perspektywy pobudzania emocji wyborców, że trzeba im właśnie dawać coś na kształt narkotyku komunikacyjnego, takiego otępienia emocjonalno-poznawczego.
1: No ale to jeszcze jedna rzecz. Czy w takim razie ten pęd można zatrzymać, no bo jeżeli rzeczywiście jest tak, że my potrzebujemy coraz więcej emocji, coraz więcej doznań i to jest właściwie ruch jednokierunkowy, no to czy rzeczywiście można z tej sytuacji jakoś wybrnąć, jakoś wyjść?
0: Wydaje się,
1: Przepraszam, ja wiem, że teraz zahaczamy, znaczy odchodzimy trochę od języka, a bardzo tak mocno wchodzimy w psychologię, no ale to są, jak się okazuje, rzeczy nierozerwalne.
0: Tak, no psycholingwistyka jest w tej chwili pewnie jedną z najważniejszych dziedzin językoznawstwa, również lingwistyki, bo wiadomo, że wszystko, co dzieje się w tej chwili w komunikacji, nie tylko politycznej, ale publicznej czy prywatnej, opiera się na czymś, co się nazywa torem peryferyjnym, czyli takim oddziaływaniu na odbiór nie do końca uświadomiony, taki, że się nam podoba albo się na to obrażamy, ale nie wiemy do końca dlaczego. No i politycy, względem na swoich doradców i spin doktorów, mają tego świadomość. Natomiast czy można to zatrzymać, to taka odpowiedź, czy takie pytanie, do którego wracamy przy każdym naszym spotkaniu. I ja z jednej strony mam bardzo mało nadziei na to, że to się da zatrzymać, a z drugiej strony, jak sobie o tym myślę po każdej rozmowie z państwem czy w jakichś innych mediach, to może rozwiązaniem byłoby jednak karanie, jednak naprawdę karanie za przekraczanie jakichś norm, ustalenie jakichś norm w Sejmie, w Senacie, w komunikacji publicznej i konsekwentne, a nie pozorne karanie za naruszenie tych zasad. Myślę, że na początek wystarczyłyby jakieś kary pieniężne, a później można by było pójść nawet w kierunku wymiaru sprawiedliwości. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że te osoby mają z reguły immunitet i karać ich nie wolno, trzeba, to musi trwać długo. Ale tak naprawdę bez kary nie widzę szans na to, żeby można było to zatrzymać.
1: A panie profesorze, nie ma pan obawy, że efekt byłby odwrotny od zamierzonego? Bo przypomina mi się pewna historia, kompletnie inna branża.

0: pewnego znanego koszykarza, Michael Jordan, na początku swojej kariery, gdy podpisał kontrakt z pewną firmą, która dostarczała butów, nie będę mówił jaka to firma, i wtedy przepis był taki, że wszystkie buty powinny być, w których grali chyba wszyscy zawodnicy NBA, jeżeli dobrze pamiętam, powinny być w jednym kolorze, czyli w białym. Tu świadomie się wyłamano z tego przepisu, świadomie płacono kary. No ale dzięki temu sprzedaż tych jednych wyjątkowych butów okazała się strzałem w dziesiątkę i przyniosła gigantyczne zyski.
1: Tak, i dlatego ja sobie, mówiąc o tym do pana redaktora i do państwa, myślę, że to mało skuteczne być może, ale przynajmniej w jakiś sposób zatrzymujące ten pęd, w którym jesteśmy, bo to jest taka kula śniegowa, która, tak jak rozmawialiśmy na początku, karmi się emocjami. Te emocje są zaspokajane przez coraz silniejsze bodźce, bo są już przyzwyczajone do tych mniej silnych bodźców i jakby ta kula się coraz bardziej powiększa i ja nie wiem, co będzie w pewnym momencie za tą ścianą, bo wydaje mi się, że komunikacyjnie ta ściana już naprawdę została osiągnięta. Wydaje się, że bardzo prawdopodobne jest to, że to będzie przemoc, po prostu taka fizyczna agresja. Widzieliśmy w różnych parlamentach, pewnie nie europejskich, ale też chyba i w europejskich się zdarzało, że posłowie brali się za łby.
0: To chyba Korea Południowa słynie z takich zachowań.
1: Tak, właśnie. I powiedziałbym, że to w jakichś tam kręgach kulturowych jest pewnie dopuszczalne i zgodne z tamtą normą, albo też akceptowane na tamtą normę. Natomiast to, że to politycy będą się brali za łby, jeszcze mnie tak bardzo nie niepokoi, bo wiadomo, że po coś do tej władzy chcą się dostać, po coś chcą ją sprawować i są gotowi na różnego rodzaju poświęcenia dlatego, żeby byli u władzy. Natomiast boję się, że to się przeniesie na społeczeństwo, że po prostu zaczniemy sobie robić krzywdę nawzajem. Werbalną już robimy, bo też pan redaktor to pewnie zauważa i państwo, że ludzie w ogóle dzisiaj nie dyskutują, ludzie się ze sobą kłócą. Tak naprawdę pierwsze zdanie powoduje natychmiast reakcję oporną, a później każde kolejne odsuwa ich od siebie, a nie znajdują porozumienia, nie znajdują wspólnej linii. Natomiast taki brak porozumienia i wzmacnianie negatywnych sygnałów może doprowadzić do tego, że zaczną się po prostu ze sobą bić.
0: Ale z czego to wynika, panie profesorze? I znów właśnie wkraczamy w sferę bardziej psychologii, być może nawet psychiatrii w niektórych sytuacjach. Ale z czego to wynika? No bo to, że politycy rozmawiają ze sobą takim językiem, wiemy dlaczego. To nie chodzi o to, żeby to pochwalać, ale wyjaśniliśmy, z czego to się może brać i z czego to może wynikać. No ale jeżeli spotykają się jeżeli spotyka się dwoje ludzi i zaczyna ze sobą rozmawiać o polityce, no to można by było uznać, że skoro nie ma przy nich kamery, nie ma przy nich mediów, nie zależy im na tym, żeby ich wypowiedzi trafiły do mediów społecznościowych i nabijały im klikalność, tylko po prostu ze sobą rozmawiają, to skąd te emocje? My przestaliśmy umieć rozmawiać. To znaczy my nie rozmawiamy, my wygłaszamy poglądy i jakikolwiek sprzeciw uznajemy jako, no właśnie, jako wyzwanie? Traktujemy jako wyzwanie?
1: Tak, z jednej strony pewnie to, z drugiej strony mamy ten przykład z góry, bo skoro politycy się kłócą, no to wiadomo, że w tej sytuacji, kiedy rozmawiamy o polityce czy o czymkolwiek, bo to nie tylko polityki dotyczy, to przejmujemy ten zwyczaj kłócenia się, agresywnego komunikowania. Bardzo dużo też mówi się od 12 lat o narcyzmie społecznym, wynikającym z tego, że po raz pierwszy dano ludziom, każdemu, prawo do tego, żeby komunikował się publicznie z wielką grupą osób. No media społecznościowe po raz kolejny wracają. I jakby ten narcyzm, w cudzysłowie oczywiście, bo to nie jest kategoria psychiatryczna w tym wypadku, powoduje, że my koniecznie chcemy mieć rację, że jakby oduczyliśmy się słuchać, nauczyliśmy się nadawać.
0: A jeżeli nie mamy racji, to tym gorzej dla tej racji, tak?
1: Tak, tak, oczywiście. Nie ma racji beze mnie, tak? Mojsze to też jedna z ważniejszych rzeczy, o której się ostatnio dużo mówi, postprawda, czyli moja prawda, czyli prawda, w którą ja wierzę emocjonalnie, jest jedyną prawdą. No i z taką prawdą nie da się dyskutować w ogóle.
0: No to w takim razie pytanie brzmi, czy rzeczywiście nasz język jest w stanie no, w takiej tej kulturalnej, zwyczajnej formie sprostać takim wyzwaniom?
1: Z punktu widzenia marketingowego pewnie nie i dlatego ten marketing polityczny zwłaszcza ma świadomość tego, że trzeba sięgać po coraz lepsze, jak to pan redaktor określił, narkotyki, które powodują, że wyborcy akceptują nasze działania. Natomiast z punktu widzenia poznawczego w dalszym ciągu jest wydolny i świetnie sobie radzi poznawczo. Tylko pytanie, czy ludzie chcą poznawać świat, czy chcą go tylko emocjonalnie odreagowywać. Nie? Ja się coraz bardziej obawiam, że większość z nas potrzebuje emocjonalnego odreagowania, a nie zrozumienia i poznania.
0: Czy w takim razie posłowie, inaczej politycy, ludzie nazwijmy ich ludźmi publicznymi.

0: w sytuacji, kiedy nadal będą używać no, takiego wyważonego, normalnego, zwyczajnego języka, czy w takim razie będą mieli szansę na to, żeby być w ogóle zauważonym, żeby ich posty, ich wpisy, ich komentarze były przez kogokolwiek przeczytane?
1: W masie nie. To znaczy, jeśli mają zamiar dotrzeć do większości, to z perspektywy badań, no, które prowadzi się...
0: Jeżeli są osobami publicznymi, to rozumiem, że na tym im zależy i to jest w jakiejś mierze tak. No, jedna z gałęzi sposobów ich działania.
1: Tak. No i w tym momencie do większości społeczeństwa na pewno nie, bo to będzie za mało atrakcyjne, za mało interesujące, za trudne. Choć oczywiście są narzędzia, które pozwalają nawet takie wyważone komunikaty jakoś tam podrasować, mówiąc potocznie, żeby były szybko poznawane, na przykład umieszczanie najważniejszej informacji na początku gwarantuje to, że przeglądając nawet treści internetowe, ktoś zauważy tę treść. Natomiast to nie będzie wywoływało emocji, to nie będzie powodowało, że ci ludzie zareagują na to pozytywnie albo negatywnie, a bez emocji to jest mało skuteczne. Dla większości nie, dla mniejszości na pewno ma to znaczenie i mają taką szansę, że dotrą do nich. No pytanie, czy to w kontekście utrzymania władzy albo zdobycia władzy jest w ogóle skuteczne. Dzisiaj wydaje się, że co najmniej trudne.
0: Czy to oznacza, trochę wracamy do początku naszej rozmowy, że to rzeczywiście jest ruch w jedną stronę i nie ma już czegoś takiego jak ściana?
1: Tak jak o tym rozmawialiśmy, obawiam się, że w momencie, kiedy tej ściany nie będzie, bo na razie jeszcze to, że chociażby rozmawiamy o tym, to z jednej strony oczywiście napędza potrzebę.
0: Przepraszam, panie profesorze, nie chcę nikogo łapać za tak zwane słówka, czy też za język, ale no, chwilę temu powiedział pan o tym, że rozmawiając na antenie Polskiego Radia 24, jeszcze chyba tydzień temu, mówił pan o ścianie, dziś już pan stwierdza, że tej ściany nie ma, albo inaczej, ona została w znaczny sposób przesunięta.
1: Że w związku z tym, rozmawiając o tej ścianie, jakby w dalszym ciągu w nią wierzymy, natomiast tak naprawdę ja się obawiam, że w pewnym momencie ta ściana jak naprawdę zostanie już, może inaczej, jak gruz zostanie wyniesiony z tej ściany, jak już ktoś zabierze ostatnie cegły z tej ściany, no to zostanie to przeniesione na agresję inną niż językowa i czy komunikacyjna. I to jest coś, co napawa mnie lękiem i drżeniem, że zacytuję klasyka po prostu.
0: No to ja zapytam jeszcze raz, czy jest jakakolwiek szansa na jakieś otrzeźwienie, zwolnienie?
1: A ja unikając odpowiedzi, udzielam odpowiedzi na to pytanie tak naprawdę, bo po prostu nie mam optymistycznej wersji odpowiedzi na to pytanie. Obawiam się, że to praktycznie niemożliwe. Takie mam wrażenie w tej chwili.
0: No to jeszcze jedna kwestia. Ja wiem, że to są takie rozważania pod tytułem kura czy jajko, ale na ile politycy tak naprawdę swoim językiem, zachowaniem odpowiadają na te społeczne potrzeby, a na ile ten kierunek jest odwrotny, to znaczy to, co widzimy wśród polityków, ale nie tylko wśród polityków, wśród celebrytów, wśród tych osób, które rzeczywiście śledzimy, które są popularne, na ile ich zachowanie, ich język, ich sformułowania no, przekładają się później na to, co słyszymy na ulicy od innych.
1: To bardzo ważna obserwacja i bardzo ważne pytanie. Tak naprawdę to naczynia połączone. To znaczy to, że politycy tak mówią, stało się tak dlatego, że zobaczyli, że media społecznościowe, czy że w ogóle komunikacja, ta taka, która interesuje ludzi poza polityką, czyli właśnie celebrycka, influencerska, po prostu pokazywana czy obserwowana przez większość osób, jest właśnie taka. Jest agresywna, bardzo krytyczna, bardzo nieładna, nieelegancka, dosadna, wulgarna i moglibyśmy tutaj te przymiotniki mnożyć. A to oczywiście spowodowało, że wyszło im z badań, że komunikacja taka będzie efektywna i spowoduje zainteresowanie, więc wraca to później do tych osób, które nie są politykami, nie są osobami, które są publiczne nawet i one przejmują ten sposób mówienia i znowu napędza to i tak mamy
0: takie perpetuum mobile.
1: Tak. To się zrobiło perpetuum mobile, no i trzeba było pewnie to wysadzić i w powietrze i tylko wtedy można byłoby coś z tym zrobić. Te pozorne ruchy, które się dzieją, nie wiem, czy one będą rzeczywiście realne, czy tylko pozorne, trochę ograniczające wpływ mediów społecznościowych, trochę ograniczające taką nieodpowiedzialność komunikacyjną ludzi, bo jakieś tam zapisy zaczęły się pojawiać, jakieś próby regulacji tego w różnych miejscach na świecie się dzieją. Być może będą takim granatem, ale obawiam się, że to granat ręczny, a tutaj powinien być taki przeciwpancerny co najmniej użyty.
0: Profesor Paweł Nowak, Katedra Komunikacji Medialnej, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Bardzo panu dziękuję.
1: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: Powtórka programu.

0: komentarz.
1: A naszym gościem jest pan Janusz Reiter, był ambasador w Stanach Zjednoczonych i w Niemczech. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie ambasadorze, możemy sobie wyobrazić sytuację, w której to AfD w wyborach ogólnoniemieckich osiąga podobny wynik jak w Saksonii? Ponad 40%?
2: Nie dzisiaj, nie jutro, nie w perspektywie niewielu lat. Natomiast jeżeli ta tendencja, której wyrazem jest sukces AfD w tych wyborach, będzie kontynuowana, to za parę lat tego nie można wykluczyć. Po drodze się może oczywiście jeszcze bardzo wiele zdarzyć. Może być też tak, że ta partia zostanie jako odmitologizowana, że okaże się, że w praktyce ona nie jest żadną realną alternatywą, ale może być też inaczej. Może być tak, że ludzie po prostu do niej przywykną, uznają, że ona jest realnym wyborem, którego dokonanie nie wymaga jakiejś szczególnej odwagi, nie wymaga przezwyciężenia jakichś szczególnych oporów. Czyli ta partia może stać się normalną, w cudzysłowie, częścią systemu politycznego Niemiec. To jest niewykluczone. Wszystko zależy od tego, na ile partie demokratycznego centrum zdołają powstrzymać ten marsz AfD. Na razie tym partiom brak pomysłu na to, jak ten marsz powstrzymać. I to jest najważniejszy, największy problem w Niemczech dzisiaj.
1: To na ile w takim razie te wyniki Saksonii-Anhaltu należy bardziej traktować jako sukces AfD i być może również sukces wspomnianego już sojuszu Sary Wagenknecht, a na ile bardziej należy to potraktować jednak jako porażkę, czy też wręcz klęskę CDU i SPD. No i oczywiście również kanclerza Merca.
2: To jest oczywiście klęska CDU i CSU, a głównie CDU i jej przywódcy, kanclerza Merca. To jest też klęska oczywiście SPD, partii, która straciła na rzecz AfD wyjątkowo dużo wyborców. I to jest klęska w ogóle tych partii demokratycznego centrum, które do niedawna w Niemczech miały pozycję ugruntowaną, właściwie niekwestionowaną. AfD to jest partia, która ma w nazwie alternatywę. To nie jest partia, która mówi, że ona chce zmienić taką czy inną politykę, tylko ona sugeruje, że jest alternatywą dla tych partii i tych Niemiec, takie jakie one były do dzisiaj nieomal. I co to znaczy? Tego nikt dokładnie oczywiście nigdy nie zdefiniował, ale to oznacza, że ta partia w jakimś sensie obiecuje inne Niemcy. A to brzmi bardzo niebezpiecznie.
1: No ale mówi się o tym, że AfD po prostu potrafiła bardzo skutecznie zagospodarować ten elektorat, który czuje się rozczarowany, który czuje się zaniepokojony, który widzi, że ta przemysłowa potęga Niemiec, ona w ostatnim czasie złapała zadyszkę, może tak to określmy, że to są wyborcy, którzy są również rozczarowani, czy też zaniepokojeni polityką, efektami polityki migracyjnej prowadzonej przez wiele lat przez Niemcy. No i tu właściwie należałoby jeszcze chyba się cofnąć do czasów pani kanclerz i tych słynnych słów, które są wypominane jej do tej pory, Herzlich Willkommen. Rzeczywiście Merz i te partie, te główne niemieckie partie, one w tej chwili trochę płacą cenę tamtych decyzji.
2: Z pewnością tak, ale jeżeli chodzi o niezadowolenie sytuacji gospodarczej, ona jest faktem. Natomiast jeżeli chodzi o kompetencje w sprawach gospodarczych, no trudno uznać, że AfD jest partią, która ma coś ciekawego do zaproponowania. Coś więcej, jakieś kompetencje, których nie mają partie demokratycznego centrum. No, przynajmniej ta partia niczym takim się dotychczas nie wykazała, a jej kompetencje są przez wielu ekspertów bardzo mocno kwestionowane. Ta partia wykorzystuje nastrój bardziej niż jakiś program. Ten nastrój to jest coś głębszego niestety i poważniejszego niż niezadowolenie z polityki. To nie jest przypadek, że i AfD i ta partia Sary Wagenknecht tak mocno podkreślają suwerenność. Co to znaczy suwerenność? One chcą przywrócić Niemcom suwerenność. To nie znaczy nic innego jak swobodę, prawo, że tak powiem, czy odrzucenie wszelkich ograniczeń. Ograniczeń, które wynikają z przynależności do Unii Europejskiej, do NATO. Te ograniczenia dotyczą i polityki wewnętrznej, i bardziej polityki zagranicznej. To, że AfD krytykuje pomoc dla Ukrainy, to nie jest tylko wyraz takiego egoizmu społecznego.

tego. To nie jest tym bardziej wyraz troski o, nie wiem, rencistów, o służbę zdrowia, Bóg wie co jeszcze. Nie. To jest po prostu odmowa uznania, że wojna Rosji z Ukrainą jest czymś, co dotyczy Niemiec i w sprawie, w której Niemcy powinny wyraźnie stanąć po stronie zaatakowanej, broniącej się.

0: przyprowadzi do zbliżenia do Rosji. W Niemczech tak było w przeszłości i te partie do tych tradycji nawiązują.
1: No ale Alice Weidel, czyli liderka AfD, zapowiedziała również, że jeżeli AfD przejmie w Niemczech władzę na tym szczeblu federalnym, czyli ogólnokrajowym, to po pierwsze, no, jeżeli chodzi o ten plan działań, oprócz tej polityki międzynarodowej, o której pan wspomniał, chociażby kwestii Rosji czy Ukrainy, to Niemcy wyjdą ze strefy Schengen i zrezygnują z euro. No i teraz pytanie, czy Niemcy głosują na AfD dzięki tym hasłom, czy mimo tych haseł?
0: To na to nie ma jednej prostej odpowiedzi. Znaczy, przynajmniej najwyraźniej to nie przeszkadza ludziom, szczególnie na wschodzie. Na zachodzie jest inaczej. Na zachodzie jest inaczej, dlatego że ludzie na zachodzie, w dawnych Niemczech zachodnich, zostali mocniej zwesternizowani, zostali poddani takiej socjalizacji w świecie zachodnim, która w Niemczech wschodnich trwała krócej, no i nie skończyła się wielkim sukcesem. Niemcy wschodnie pozostały wschodnie, nie tylko geograficznie, ale w dużej mierze mentalnie. One nigdy się głębiej nie zakorzeniły w świecie zachodnim. To jest w Niemczech, w tej starej Republice Federalnej, to jest inaczej. I tam też silniejsze są takie mechanizmy odporności, również poprawności politycznej. Ludzie nie wyrażają niezadowolenia w sposób tak radykalny i tak kontrowersyjny, jak to robią ludzie we wschodniej części Niemiec. Natomiast ten nastrój antyzachodni w tej zachodniej części Niemiec nie jest tak, to nie ma w ogóle porównania, tak silny jak we wschodniej części. Natomiast nie ma żadnej gwarancji, że to, co w tej chwili widzimy w Saksonii Anhalskiej i w ogóle w wschodnich landach, nie stanie się taką dominującą tendencją w całych Niemczech. Nie ma żadnej gwarancji, że to, co dzisiaj jest widoczne na wschodzie, jest tylko wschodnie, czy też może jest zapowiedzią tego, co na zachodzie ujawni się z pewnym opóźnieniem. To jeszcze nie jest moim zdaniem przesądzone. To jeszcze bardzo wiele zależy od tego, na ile partie demokratycznego centrum zdołują się zmobilizować i wykrzesać z siebie jakąś nową energię po to, żeby powstrzymać AfD. To jest ciągle wykonalne, ale muszę przyznać, że nie widać pomysłu na to, jak to zrobić.
1: No to w takim razie dwie kwestie do tego otrzeźwienia, czy też inaczej, no do tego być może jakiegoś pomysłu na to, jak zatrzymać AfD. Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze powrócić. Ale powiedział pan o tym, że no właśnie Niemcy cały czas, to jest jednak ta była NRD i były RFN. Na ile, w jakiejś mierze, ja nie chcę tego usprawiedliwiać, ale w jakiejś mierze mieszkańców tych wschodnich landów można zrozumieć? Bo proszę zweryfikować te słowa. Ale do dziś można usłyszeć, że te miliardy marek, potem miliardy euro, które zostały wpompowane w te wschodnie landy, czyli w były NRD, że one nie do końca sprawiły wyrównanie poziomu życia, wyrównanie szans, że wschodnie Niemcy cały czas no, odczuwają jednak trochę takiego kaca i czują się trochę takimi Niemcami drugiej kategorii i stąd tak doskonałe wyniki AfD.
0: Tak można to oczywiście opisać i tak to ludzie tam też właśnie opisują. Ale jest takie powiedzenie rzymskie, nie zawsze największy gniew wskazuje na największą krzywdę. Ja mówiąc szczerze, nie uważam, że Niemcom w wschodnich landach stała się tak wielka krzywda, jak oni to rozdrapywanie tych, jak oni to twierdzą, to rozdrapywanie ran jest irytujące. Tym ludziom się powodzi w sensie materialnym bez porównania lepiej niż kiedykolwiek w przeszłości. To, że oni nie mają w pełni takiego poczucia autorstwa tego sukcesu, ja to rozumiem, ale ja widzę też, że tam po prostu się świadomie rozdrapuje rany i wywołuje takie poczucie krzywdy. Poczucie krzywdy można wywołać w każdym społeczeństwie, w pewnych warunkach. No proszę sobie przypomnieć, co się dzieje w Ameryce. To kariera prezydenta Trumpa polega również na tym, że on wzbudził w Amerykanach poczucie krzywdy. Amerykanom mówił, że cały świat ich oszukiwał, że teraz wreszcie czas, żeby Amerykanie podnieśli się z kolan i powiedzieli światu w razie, że nie. Tak dalej nie będzie. To w potężnej Ameryce, która jest supermocarstwem światowym, udało się. Dlaczego to nie miałoby się udać w Niemczech Wschodnich w szczególności? Ale to nie znaczy, że trzeba uznać, że tam się dzieje ludziom taka krzywda. Oczywiście, że w procesie jednoczenia Niemiec popełniono bardzo wiele błędów. Również takiej natury psychologicznej. Ale jest też bardzo wiele takiej świadomej odmowy

0: akceptacji tego, co jest i podtrzymywanie takiej właśnie, takiego poczucia urażonej dumy, poczucia krzywdy. I EFD po pierwsze to wykorzystuje, po drugie to podsyca. Ona z tego żyje, to jest paliwo dla AfD i dla tych partii populistycznych czy nacjonalistycznych. Problem polega na tym, że te partie demokratycznego centrum, że tym partiom się paliwo kończy i one muszą to paliwo uzupełnić. To są partie, które reprezentują ten model państwa i społeczeństwa stworzony po II wojnie światowej głównie przez Konrada Adenauera. To były Niemcy zakorzenione mocno w świecie zachodnim, Niemcy demokratyczne i otwarte. Otóż przyzwolenie na takie Niemcy, akceptacja na takich Niemiec maleje w Niemczech wschodnich, a co najgorsze, wyczerpała się pewna motywacja do obrony tego modelu. W Niemczech zachodnich ogromna większość ciągle tego modelu broni, ale już nie bardzo wie właściwie dlaczego.
1: No to pytanie, co mogłoby w takim razie być tym paliwem dla tych, no, tych partii dawnego typu, takich jak SPD, CDU czy CSU?
0: No to jest gdybym ja to znał odpowiedź na to pytanie, to miałbym przewagę nad właściwie wszystkimi, zwłaszcza nad przywódcami partii niemieckich.
1: Ale to przepraszam, ale panie ambasadorze, no zapewne takie dyskusje, takie dysputy w samych Niemczech muszą się toczyć.
0: Oczywiście, ale na to problem polega też na tym, że nie ma zgody co do tych partii, bo na przykład w tej sytuacji już widać, że pomiędzy CDU a SPD rozpocznie się prawdopodobnie nowy spór o to, jak daleko pójść w reformach gospodarki i systemu społecznego. CDU uważa, że trzeba ograniczyć wydatki socjalne, które w Niemczech są rzeczywiście bardzo takie rozbuchane, podczas gdy SPD mówi, o, z tego, czego się dowiedzieliśmy w Saksonii Anhalskiej, wynika, że musimy bardziej dbać o ochronę socjalną tych ludzi, szczególnie tych słabszych, tych biedniejszych. No jak pogodzić te dwie racje? To są dwie zupełnie różne odpowiedzi na to samo wydarzenie dwóch partii, które tworzą koalicję. To będzie bardzo trudne. Ja uważam, że z naszego punktu widzenia szczególnie, w ogóle z punktu widzenia międzynarodowego czy europejskiego, najważniejsze jest, żeby powstał taki mur chroniący politykę zagraniczną Niemiec. Tę politykę, która sprawiła, że Niemcy stały się państwem zachodnim i państwem europejskim i przestały chodzić własnymi drogami same. Tak jak to chce, tego chce właśnie AfD. AfD mówi, uwolnijmy się z tych, i to samo mówi zresztą partia pani Wagenknecht. One mówią, uwolnijmy się z tych więzów, które nam narzucono. Pójdźmy, chodźmy własnymi drogami. A te drogi prowadzą do Rosji, do Moskwy. Po drodze jest Ukraina, którą trzeba spisać na straty. Jakie to skutki miałoby dla Polski, tego nie muszę tłumaczyć. Bo jeszcze raz, mówimy w tej chwili o sytuacji, która jest po wyborach w jednym niezbyt wielkim landzie na wschodzie Niemiec. To nie ma jeszcze w tej chwili żadnego bezpośredniego wpływu na politykę zagraniczną Niemiec. Ale jeszcze raz, jeżeli ta tendencja będzie trwała, to trzeba pomyśleć o tym, i to jest moim zdaniem sprawa dla przywódców właśnie tych partii demokratycznych, jak chronić to, co jest najważniejsze dla dzisiejszych Niemiec, co sprawia też, że te Niemcy są częścią europejskiego systemu wraz z nami. I wyjście Niemiec z tego systemu oznaczałoby koniec tego systemu. To byłoby coś zupełnie takiego katastrofalnego dla całej Europy. Tego trzeba bronić i w tym wierzę, w to, że mamy w przywódcach tych partii, w ogóle w ludziach, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za Niemcy, sojusznika, ale my powinniśmy ich też w tym umacniać.
1: To w takim razie jeszcze jedna kwestia istotna z polskiego punktu widzenia, no bo oczywiście AfD to są te wszystkie zmiany, korekty, wstrząsy, które mogą dotyczyć tej bieżącej polityki, choćby dotyczącej Rosji czy Ukrainy, ale jest jeszcze jedna kwestia, to znaczy to spojrzenie bardziej historyczne. No i teraz pytanie, na ile niektóre wypowiedzi niektórych polityków AfD dotyczące na przykład II wojny światowej, dotyczące granic na Odrze i Nysie, traktować jako stanowisko całego AfD, albo przynajmniej większości członków, sympatyków AfD, no a na ile być może jednak jako wypowiedzi być może tych bardziej radykalnych, niegryzących się w język polityków, ale jednak nie stanowisko całej partii. Możemy

0: ogóle takie rozróżnienie stworzyć, albo inaczej, możemy tak to potraktować?
1: AfD jest partią nacjonalistyczną i to jest najważniejsze. Z tego nie wynika, jak bardzo nacjonalistyczni są jej wyborcy, tacy czy inni. To jest partia nacjonalistyczna i jej wyborcy to akceptują. Jedni, a inni się z tym identyfikują. Ja nie twierdzę, że wszyscy się z tym identyfikują, ale najwyraźniej im to nie przeszkadza. Ten stary niemiecki nacjonalizm zawsze był Polsce wrogi. I nie ma powodu, żeby oczekiwać, że on tym razem byłby inny, gdyby doszedł w Niemczech do władzy, czego ja jeszcze w tej chwili nie widzę, tego nie przewiduję, więc to od razu znowu zastrzegam. Ale to jest bardzo niebezpieczne. To jest niebezpieczne dla całej Europy, dla nas w szczególności, dlatego że ta polityka, między innymi dlatego, że ta polityka historyczna, którą chce AfD uprawiać, musi prowadzić do konfliktu z Polską. Ona jest w kompletnym sprzeczności z tym, jakie mamy wyobrażenia o historii i o tym, jak powinno się historię interpretować, rozumieć. To wszystko jest, to nie jest jeszcze dzisiaj, sprawy polsko-niemieckie nie są w ogóle dla AfD dzisiaj na pierwszym planie. I dlatego nie ma co tego dramatyzować, ale trzeba to potraktować bardzo poważnie, bo dzisiaj po tym sukcesie AfD można powiedzieć, tutaj nawiążę do takiej anegdoty o ówczesnym generalnym sekretarzu NATO, lordzie Carringtonie, który w połowie lat 80., kiedy europejscy sojusznicy skarżyli się na politykę amerykańską, powiedział im: panowie, ale innej Ameryki nie mamy. No więc my też możemy powiedzieć dzisiaj jeszcze: innych Niemiec nie mamy. Ale teraz okazuje się, że być może inne Niemcy są możliwe. I z tego wynika pytanie, czy chcielibyśmy takich właśnie innych Niemiec, takich Niemiec, jakie chciałaby ukształtować AfD. Otóż ja wolałbym tego nie doświadczać. I to jest, uważam, rzecz, o której trzeba w Polsce, w Warszawie myśleć z bardzo wielką uwagą i o konsekwencjach tego dla naszej całej polityki. Dzisiaj ciągle jest czas na to, żeby z Niemcami, takie jakie one są dzisiaj w tym swoim głównym nurcie, jaką politykę one uprawiają na poziomie federalnym, żeby z tymi Niemcami współpracować, zrobić to, co jest najważniejsze w najbliższych latach, a to dotyczy głównie polityki bezpieczeństwa, głównie kształtu Europy Wschodniej, czyli to oznacza w praktyce, to jest przyszłość, kwestia przyszłości Ukrainy. Od przyszłości Ukrainy będzie zależeć przyszłość europejskiego bezpieczeństwa. I to jest dla Polski, a także dla Niemiec. Sprawa zupełnie pierwszorzędna.
0: To panie ambasadorze, tu musimy zakończyć. Pan Janusz Reiter, były ambasador w Niemczech i Stanach Zjednoczonych. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
2: Powtórka programu. Autopromocja.
3: Czasami jedno pytanie potrafi zmienić sposób patrzenia na świat. Czy można ufać własnej pamięci? Dlaczego porządkowanie domu może zmienić nasze życie? I czy szczęście naprawdę wygląda dla wszystkich tak samo? To tylko część tematów, które poruszam w audycji Do Pomyślenia. Nowe pytania zadaję w każdą środę o godzinie 22:06. Później do posłuchania na stronie Polskiego Radia w zakładce podcasty lub w serwisach streamingowych. Zapraszam, Ewelina Kamińska.
2: Autopromocja.